0: można zgłaszać do 23 czerwca. Z Sejmu Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W Rzeszowie może dojść do referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Choć lokalna Rada Miejska dopiero co dała prezydentowi wotum zaufania, to część radnych nie zamierza składać broni. Ruch Razem dla Rzeszowa zachęca do referendum z inicjatywy mieszkańców. Niezależnie od niego na biurku komisji rewizyjnej leżą dwa wnioski miejskich radnych. Wszystkie pomysły wsparli radni i społecznicy, wśród nich Eliza Dydyńska-Czeszak.
2: Zaczynał komitet referendalny złożony ze społeczników, ale szybko do tych społeczników dołączyliśmy też my. Dołączyliśmy, bo czuliśmy, że to są cele, które przyświecają również nam.
3: Utraciliśmy samorząd. Mieszkańcy próbują go odzyskać. Pokazują kolesiostwo, mówią dość.
1: Wnioski zgłoszone przez radnych czekają teraz na opinię prawną komisji rewizyjnej. Ratusz komentował je jako próbę politycznego zbicia kapitału. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie, wzrastającym do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 stopni na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: A w naszym studiu Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Wygląda na to, że zbliżamy się do końca tej sytuacji kryzysowej na Bliskim Wschodzie, no i związanego z tym kryzysu paliwowego. Kolej na tym kryzysie paliwowym skorzystała?
6: Kolej bardzo korzysta. Skorzystała częściowo na kryzysie paliwowym, bo oczywiście te ceny paliw były trochę wyższe, chociaż oczywiście obniżone przez program CPN, znacząco obniżone, bo to jednak było około złotówki 20 groszy na litrze. Ale obserwujemy taką sytuację, że gdy ceny paliw zasadniczo są w okolicach 6 zł i powyżej, to pasażerów kolei jest więcej. I to jest jeden z czynników. Bardziej jednak przykładałbym wagę do innych elementów, takich czysto kolejowych, które oferują przewoźnicy, oferują kolejarze, jak wzrost liczby pociągów, skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie częstotliwości tych pociągów. Że te pociągi jeżdżą, jest ich coraz więcej. Na całej sieci kolejowej mamy ich dzisiaj. One pokonują więcej kilometrów dobowo i rocznie niż za najlepszych lat PRL-u. I dla klienta dzisiaj kluczowe jest właśnie ta częstotliwość. W ruchu aglomeracyjnym, regionalnym, no to właściwie takie częstotliwości nawet co kwadrans, co pół godziny, co godzina to już takie absolutnie minimum, a w ruchu dalekobieżnym co godzinę, co dwie godziny na niektórych trasach do takiej częstotliwości dążymy i to najbardziej przyciąga pasażerów.
5: Za nieco ponad tydzień początek wakacji, a dla kolejarzy początek najbardziej wymagającego sezonu w roku?
6: Zdecydowanie tak, bo to okres wakacji to będzie pomiędzy 90 a 100 milionów pasażerów przewiezionych w 2 miesiące. To jeśli rozłożymy to do poszczególnych miesięcy w roku, no to lipiec i sierpień są zawsze najmocniejsze, szczególnie w ruchu dalekobieżnym. Spodziewamy się, że Intercity przewiezie w te wakacje około 20 milionów pasażerów i będzie to kolejny rekord, ale dla innych przewoźników też wakacje są dobre. I patrząc na inne miesiące, to z reguły sierpień, lipiec, maj jest zawsze świetny, październik jest zawsze dobry. Właściwie dzisiaj trudno już szukać takich słabszych miesięcy, z reguły początek roku, styczeń i luty są nieco słabsze, ale te miesiące ciepłe, a nawet już powakacyjne, jak wrzesień i październik, też należą już do takich, gdzie wozimy i chcemy już wozić grubo powyżej 40 milionów pasażerów miesięcznie w ramach całej kolei.
5: Biletów do tych najpopularniejszych miejsc oczywiście tradycyjnie zabraknie.
6: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. Wtedy przewozy spodziewamy się, że dojdą do poziomu w okolicach nawet 400 tysięcy dobowo w przypadku Intercity. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze, bo trzeba by utrzymywać taką flotę pojazdów, wagonów, lokomotyw, które by były stricte podporządkowane pod taki szczyt. Staramy się, żeby malała liczba pasażerów, którzy jadą bez przydziału miejsca, bo no, to jest jak gdyby taki pierwszy podstawowy element, żeby możliwie jak największa liczba pasażerów kupiła bilet z miejscem siedzącym i nie przejechała 300-400 kilometrów stojąc.
5: Nic tak chyba źle nie robi kolei jak miejsce na korytarzu.
6: Tak, to są obrazki, które mieliśmy, gdy oferta była uboga na wielu trasach dalekobieżnych w latach 70., 80. Pociąg był długi, miał 16 wagonów, ale jechał jeden na dobę i wtedy ten pociąg wiózł 2000 pasażerów, z czego tylko 1000 miało miejsca do siedzenia. Stąd staramy się stopniowo tego typu problemy eliminować, dlatego działamy realnie. Ja bardzo często podkreślam te realne działania. Nie mówimy, że kupimy pociągi, tak jak w 2021 i 2023 roku, tylko po prostu ogłaszamy przetarg i je kupujemy. To się stało w 2025 roku w Intercity, pociągi o wysokiej pojemności, a za chwilę będziemy kupować już pociągi do wysokich prędkości.
5: To może Polska Kolej Dalekobieżna doszła już do szczytu swojej możliwości, zarówno od tej strony taborowej, jak i od tej strony, ile pociągów zmieści się na torach.
6: Panie doktorze, to ja bym powiedział, że ten ostatni aspekt, jeśli chodzi o ile pociągów zmieści się na torach, to jest dzisiaj największe wyzwanie, bo łatwiej jest kupić pociąg niż poprawić albo zbudować nową linię kolejową i zapewnić większą przepustowość całej infrastruktury. Łatwą analogię możemy znaleźć do dróg. Droga o dwóch pasach, każdy pas w jedną stronę zapewnia zupełnie inną przepustowość niż ekspresówka czy autostrada. W naszym przypadku, gdy mamy wyczerpaną już przepustowość na liniach takich właśnie dwutorowych, po każdym torze w jedną stronę zasadniczo, musimy to rozbudowywać do układów 3-4-torowych albo budować zupełnie w nowym śladzie nowe linie kolejowe. I jeśli chodzi o możliwości, to pasażerski model transportowy opracowany w spółce CPK w ramach projektu Port Polska pokazuje, że możliwe jest podwojenie liczby pasażerów w ruchu dalekobieżnym w stosunku do tych wyników, które dzisiaj mamy. W tym roku moja prognoza dla Intercity to jest 99 milionów. Pasażerski model transportowy mówi, że możemy w Polsce wozić w ruchu dalekobieżnym nawet 180 milionów pasażerów.
5: Tylko czym?
6: Tymi nowymi pociągami, które teraz kupujemy, bo to, co kupiliśmy w ubiegłym roku, 42 pociągi z opcją na kolejne 30, to jest w takiej podaży miejsc dostępnej, gdy tylko tych 42 pociągów, to jest 100 tysięcy dodatkowo miejsc każdej doby. Gdy to przemnożymy przez cały rok, to mamy dodatkową podaż miejsc na poziomie 36 milionów. Stąd te liczby dzięki tym zakupom taborowym są wreszcie możliwe do osiągnięcia.
5: Ale tylko jeszcze na te nowe składy, pociągi, wagony musimy zaczekać. Wakacje są już. No i co? Będzie problem z biletami. No, jest od kilku lat.
6: Nie będę, panie rektorze, zna pan mnie, że nie owijam w bawełnę. Będzie problem na niektórych trasach, na najbardziej popularnych, w taki najbardziej obciążony liczbą pasażerów weekend sierpniowy, tak zwany weekend maryjny. Będziemy przewozić po 400 tysięcy pasażerów każdego dnia i to jest ogromne wyzwanie. Dlatego dzisiaj posiłkujemy się takimi małymi projektami, jak zakup wagonów używanych, które pojeżdżą jeszcze przez najbliższe 20 lat, które już sprowadziliśmy częściowo. Chcemy kupować kolejne takie wagony.
5: Unika pan słowa z Niemiec.
6: Bo one mogą być z Niemiec, bo Niemcy takie wagony sprzedają, dlatego że przechodzą na inny model obsługi pasażerskiej, innymi pociągami.
5: Ale one ratują sytuację w pewnej mierze.
6: One bardzo ratują sytuację właściwie W Europie wiele krajów posiłkuje się takimi działaniami, że kupuje używany tabor, który ma 10, 15, 20 lat, nawet więcej, dlatego że oczekiwanie na nowy pociąg to 5 lat od podpisania umowy. Taki używany wagon, a my kupiliśmy takich wagonów 50, może być już dostępny po kilku miesiącach do ruchu i wozić pasażerów. I pasażer nie zauważy różnicy, czy jedzie... Wprawdy pasażer zauważy różnicę, że ten wagon jest nieco starszy, ale zasadniczo ważne jest, żeby on był równie wygodny.
5: Zapowiadają państwo wielki plan inwestycyjny zintegrowanej sieci kolejowej. Ponad 4,5 tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych. 100 minut z Warszawy do Gdańska chociażby mamy wtedy podróżować. No i 600 ponad miliardów złotych na ten plan. Skąd takie pieniądze miałyby się wziąć?
6: To jest pierwszy poważny, całościowy plan dla infrastruktury kolejowej po wojnie. Drogowcy zrobili taki plan w 1993 roku dla sieci dróg krajowych i autostrad.
5: I ta sieć teraz mniej więcej z tym planem się pokrywa.
6: W 1993 roku opracowali plan pokrycia całego kraju siecią drogową, dróg o wysokiej przepustowości. Początki były, wiemy, że niemrawe, bo dopiero gdy weszliśmy do Unii, to zaczęło się to rozkręcać już na etapie budowlanym. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 5,5 tysiąca kilometrów takich dróg, a całościowy plan obejmuje około 8200 kilometrów. I te 8200 kilometrów zrobimy najdalej do 2040 roku. Będą oddawane ostatnie odcinki z tego planu. Chcieliśmy mieć na kolei również spójny plan dla całego kraju, dla tej sieci, która istnieje, 19 tysięcy kilometrów, która musi być uzupełniona o brakujące odcinki, często wynikające jeszcze z jakichś zaszłości pozaborowych. Nie mamy dobrego połączenia z Warszawy do Wrocławia, z Łodzi do Wrocławia. Linia kolejowa nie idzie prosto, meandruje przez wiele miejscowości i tego typu plan został przedstawiony plan długoletni, to jest plan na dekady. Tak jak plan drogowy, który drogowcy opracowali w 1993, będą kończyć w 2040. Czyli 50 lat realizacji takiego bardzo dużego planu dla infrastruktury. Najważniejsze, że on pokazuje to, co jest całościowym ujęciem transportu kolejowego. Szybki transport pasażerski, transport regionalny, transport towarowy. I dotyczy Sierpca, Rypina, Suwałk i Szczecina i Warszawy. To jest dopasowanie różnego rodzaju działań do danych regionów, danych miejscowości, do potoków, jakie te miejscowości generują. Chcemy, żeby kolej zyskiwała na znaczeniu. Ten plan umożliwi wzrosty nie tylko w ruchu dalekobieżnym, ale także w ruchu regionalnym, bo zakłada, że możemy osiągnąć poziom rzędu 700 milionów pasażerów w perspektywie następnych 30 lat.
5: Z niespełna 500 teraz, z czego w 10 lat ma powstać 1000 kilometrów nowych linii kolejowych, w tym kolej dużych prędkości z Warszawy przez to nowe lotnisko Łódź do Poznania i Wrocławia. W 10 lat to naprawdę może się udać?
6: To już jest ambitny plan, jeśli chodzi o te 1000 kilometrów, bo to jest linia Y, szczególnie w tym połączeniu Warszawy, Łodzi i Wrocławia. To jest Rail Baltica, takie połączenie Warszawa, Białystok, Ełki dalej do granicy z Litwą. To jest połączenie Górnego Śląska, Katowic z Ostrawą i dalej połączenie z siecią czeską. Te 1000 kilometrów już jest ambitne, to jest spore wyzwanie. Zaczęliśmy od drugiego tunelu w Łodzi. Mamy rozpisane już przetargi na część odcinka od Warszawy w kierunku Łodzi. Najważniejsze teraz jest, żeby ten plan w ramach legislacji, którą opracowujemy, zmienionego funduszu kolejowego, czyli takiej ustawy, która umożliwia nam taki model finansowania infrastruktury kolejowej, jak mają drogowcy od wielu lat i dlatego drogowcy budują po 200-300 kilometrów rocznie, dlatego że mają stabilny plan finansowania.
5: To jeszcze, panie ministrze, na koniec naszej rozmowy jedno pytanie. PKP Intercity planuje podwyżki cen biletów?
6: Nie planujemy podwyżek, planujemy drobne korekty, dlatego to są takie korekty na krótszych trasach, dlatego że PKP Intercity w ubiegłych latach nie wprowadzało takich drobnych korekt, podwyżek, i co spowodowało, że i tutaj dużą pretensję do mnie mają przewoźnicy regionalni, którzy na trasach do 50, do 100 kilometrów oferują droższe bilety, jadąc dłużej, bo zatrzymują się częściej,
5: niż
6: Intercity. I tutaj będziemy tego typu rzeczy korygować, żeby nie było sytuacji, że pociąg jedzie na odległość 50 kilometrów, Intercity jedzie dwa razy krócej, a ma bilet tańszy o kilka złotych.
5: Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za kolej, był naszym gościem. Wielkie dzięki za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: A porozmawiamy o progu podatkowym, zagadnienie, które dotychczas ograniczało się do sfery podatkowej, gospodarczej, właśnie przeniknęło do sfery politycznej. No ale żeby zrozumieć, dlaczego to nabrzmiewający problem, no to chyba wystarczy przytoczyć dane. Jak wielu Polaków w ubiegłym roku ten próg podatkowy 120 tysięcy złotych przekroczyło, no i zapłaciło 32% podatku?
7: No właśnie pod koniec maja Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT za rok 2025 i wskazało, że jest to 2 411 tysięcy osób.
5: Czyli jakieś 10% podatników?
7: Tak, to jest 10% podatników, to jest o 480 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
5: To spory wzrost, 500 000 ludzi.
7: To prawda. A gdybyśmy jeszcze tak spojrzeli historycznie, no to w roku 2022, kiedy ten próg został podwyższony w ramach Polskiego Ładu, tam było wtedy 3%. I 700 tysięcy osób, potem było 5%, potem było 7,6%, w tym roku mamy 10%, więc to no, widać, że to postępuje.
5: Czyli to już nie jest tak, że to próg wyznaczający, no umownie to nazwijmy bogactwo, tylko to jest tak, że wpada w niego klasa średnia, no i wcale nie trzeba zbyt dużo zarabiać, żeby już się w nim znaleźć.
7: To prawda, wręcz ja bym powiedziała, to nawet nie jest tak, że to my, czy tutaj klasa średnia wpada na ten próg, tylko to ten próg wpada na nich, dlatego że no tutaj mamy jeszcze kwestię braku waloryzacji tego progu i tego, że nam wynagrodzenia rosną, co wcale nie oznacza, że stajemy się bogaci. A gdybyśmy się mieli odwołać do kwot nominalnych, no to jest tak, że jak już zarabiamy 12 tysięcy złotych, to w grudniu część, ale tu już mówimy wyłącznie ta nadwyżka powyżej dochodu 120 tysięcy złotych będzie opodatkowana tą stawką 32%.
5: A wynagrodzenia nam rosną i to wciąż dość szybko, czyli rozumiem, że ten problem będzie rósł.
7: Oczywiście, że tak. I jeszcze jakby on się pogłębia trochę przez sam system poboru zaliczki na podatek, dlatego że no, tak długo jak jesteśmy w tym pierwszym przedziale, to nasze wynagrodzenie jest wyrównane i my dostajemy w zasadzie taki sam przelew każdego miesiąca. Natomiast jak już przekraczamy ten magiczny próg, no to wtedy pobierają nam 20% więcej podatku. No i to oznacza, że na przykład jak zarabiamy 13 tysięcy brutto, to w grudniu dostaniemy wypłatę o 2000 zł mniejszą. No to jest coś, czego nie da się nie zauważyć w kieszeni.
5: No to już jest spory uszczerbek w kieszeni. Choćby podwyżki pensji w służbie zdrowia spowodują, że pielęgniarki mogą zacząć wpadać dość masowo w ten drugi próg podatkowy, biorący nadgodziny, żeby ratować grafiki, nauczyciele też. Czy to się robi problem dla całych grup zawodowych?
7: No myślę, że tak, bo to jest dokładnie tak, jak pan mówi. My tutaj nie mówimy o najbogatszych Polakach, my tutaj mówimy o takiej klasie średniej, która odczuwa to jako taka kara za ich dodatkowy wysiłek, że ktoś bierze dodatkowe godziny, dodatkowy etat po to, żeby no, zarobić więcej i nagle się okazuje, że jak jeszcze do tego dodamy 9% składkę zdrowotną, jeżeli jesteśmy na etacie, jeżeli do tego dodamy pełny ZUS, no to nagle się okazuje, że połowę zabiera nam państwo.
5: Połowę zabiera fiskus. No i właśnie. To się robi już, pani zdaniem, problem polityczny. No to jest 10% elektoratu.
7: No gdybyśmy spojrzeli na progi podatkowe, no tak, no to można prognozować, że jeżeli ktoś się pochyli nad tymi właśnie podatnikami, to może uzbierać taki kapitał polityczny.
5: No i ktoś się już pochyla. Prawo i Sprawiedliwość proponuje 180 tysięcy podwyżki progu. Minister finansów już mówi, że kosztowałoby to 25 miliardów złotych, ale nawet koalicyjna Polska 2050 proponuje podwyżkę do 140 tysięcy. Ministerstwo Finansów dotychczas zdecydowanie odrzucało jakąkolwiek możliwość podwyżki tego progu. To byłaby wyraźna strata dla państwowej kasy?
7: No tak, biorąc pod uwagę stan finansów publicznych, wysokość deficytu budżetowego, na pewno tak, chociaż no, z drugiej strony ja mam takie poczucie, że my mamy w ogóle problem z tym, jak jest skonstruowany nasz system podatkowy, jak on jest bardzo skomplikowany. I dla mnie problemem nie jest tylko i wyłącznie tutaj drugi próg i brak jakichkolwiek waloryzacji, bo jak mówimy o waloryzacji, to pewnie byśmy powiedzieli i kwota wolna powinna być waloryzowana i ten próg powinien być waloryzowany, tak samo jak i tutaj inne elementy, chociażby płaca minimalna rośnie co roku albo limit ZUS rośnie co roku, tak? A tutaj te podatkowe kwestie nie. Natomiast no, w mojej ocenie no, to jeszcze większym problemem jest w ogóle ta zawiłość systemu podatkowego, tego, że no, ci na tej umowie o pracę, to oni nie mają wyboru, muszą płacić podatek według skali, ale gdybyśmy spojrzeli na cały system, to tam jest całe morze możliwości, które się otwiera, no chociażby jak nie jestem na umowie o pracę, a w ramach tak zwanego B2B.
5: No właśnie, ten próg podatkowy wydaje się, tak jak pani mówi, nieefektywny, no bo w teorii wyższe podatki powinni płacić lepiej zarabiający, ale w teorii, głośno ostatnio o zarobkach lekarzy, lekarze w zdecydowanej większości pracują na kontraktach, czyli prowadzą działalność, no i co, najczęściej wybierają sobie ryczałt w takiej sytuacji.
7: Przede wszystkim mogą sobie wybrać, tak?
5: Tak, bo państwo daje im taką możliwość.
7: Tak, i tutaj będąc przedsiębiorcą mogą być dalej na skali, być może tutaj w rozliczeniu z małżonkiem, z małżonką to będzie najlepsza opcja, mogą wybrać podatek liniowy 19%, mogą być na ryczałcie. I ten ryczałt, znowuż od Polskiego Ładu, stał się bardzo atrakcyjny dla lekarzy, bo tam ta stawka została obniżona do 14% i chyba nawet co ważniejsze, tam została jakby zablokowana składka zdrowotna, która maksymalnie jest wyznaczona takim poziomem 180% przeciętnego wynagrodzenia. To jest w tym roku 1495 zł, o ile dobrze pamiętam. I to już się nie zmienia, tak? I tyle płacimy tej składki zdrowotnej bez względu na to, czy mamy 1,6 miliona przychodów, czy mamy 3 miliony przychodów. A jednocześnie no, to jest takie wynagrodzenie, gdzie na umowie o pracę to przy zarobkach brutto rzędu 18-19 tysięcy tyle składki zapłacimy.
5: No ale państwo daje taką możliwość. Tak. Podobnie jak daje taką możliwość, nie wiem, jak podatek liniowy, który często z kolei wybierają menadżerowie na kontraktach, też zarabiający dobrze, czy bardzo dobrze, no i 19% podatku oni tych 32 nie odczuwają.
7: No tak, dlatego ja pamiętam taką wypowiedź ministra finansów, który mówił, że no nie podniesiemy tego progu, dlatego że dotyczy to 10% najlepiej zarabiających. No ale to właśnie nie do końca jest prawda, bo ci najlepiej zarabiający wcale nie wybierają, to dotyczy tych 10% najlepiej zarabiających na skali podatkowej, ale ci najlepiej zarabiający w ogóle nie wybierają skali podatkowej.
5: No a dziś rzecznik rządu mówił w TVP Info tak. Minister finansów Andrzej Domański pracuje nad budżetem na przyszły rok, a zadaniem ministra finansów jest, żeby przygotowując budżet przygotować też rozwiązania podatkowe. Mówił Adam Szłapka, pytany o pomysły dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego. Tak, jak pani sądzi, czy to może się okazać jeden z głównych tematów politycznych tej kampanii przed przyszłorocznymi wyborami?
7: Czy może tak być? Znaczy patrząc na to, w jakim kierunku rozwija się właśnie debata publiczna, jak wiele jest już tych projektów podwyższenia progu, no bo nie wiem, przypomnijmy, że i prezydent miał taki projekt ustawy, on został wniesiony do Sejmu i Polska 2050 występowała z takim pomysłem. W związku z tym no to nie jest tak, że to tylko jedna grupa mówi o tym podwyższeniu progu. Tak jak wspomnieliśmy, 2,4 miliona osób, to już jest duża grupa, a my tutaj mówimy o przeszłości, tak? To znaczy, że w roku 2026 tych osób będzie jeszcze więcej.
5: No i one wtedy zapłacą pod koniec roku ten wyższy podatek. No a w przyszłym roku wybory jesienią, więc właśnie kiedy ludzie wpadają w ten drugi próg podatkowy i dostają niższe pensje. No i myśli pani, że czym to się skończy? Zobaczymy, no pewnie podwyżki progu nie zobaczymy, ale może przynajmniej jakiś plan dojścia do niej przed do wyborów w przyszłym roku?
7: No sama jestem bardzo ciekawa, jaka będzie propozycja, zarówno w zakresie kwoty wolnej, jak i w zakresie progu.
5: No ale to byłaby kolejna, o czym wspominaliśmy, taka wyrwa, jednorazowe rozwiązanie w systemie podatkowym, bo tutaj chyba czas przysiąść i jakoś bardziej zastanowić się nad całościowym polskim systemem podatkowym.
7: To zauważę, że są takie kraje, w których i kwota wolna, i progi podatkowe są waloryzowane. No na przykład Francja jest takim przykładem, tak? Pewnie byśmy nie chcieli

0: tyle. Natomiast we Francji, no to jest normalny zarobek sportowca opodatkowany według skali podatkowej, no ta skala jest do tych od 180 tysięcy euro, zaczyna się już ten próg 45%, więc większość dochodów to wpadnie. Oczywiście to jest skala, więc można uwzględnić koszty trenerów, zakwaterowania, inne wydatki. To jest tak, że tutaj Roland Garros jako organizator pobiera 15% zaliczki, no a potem w maju trzeba złożyć zeznanie, a potem we wrześniu trzeba dopłacić ten podatek. Jeszcze do tego dochodzi nam danina od takich najwyższych dochodów, częściowo 3%, częściowo 4%. Nie wiemy, jakie były koszty, tutaj nie chcemy prognozować i strzelać, natomiast dużo. Zdecydowanie dużo. Za dużo.
1: A u nas byłoby to 10%. Tak. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy, tam próg czy kwota wolna są co roku waloryzowane.
0: Tak.
1: Dlaczego politycy, pani zdaniem, nie chcą jednak usiąść i spróbować całościowo popracować nad tym polskim systemem podatkowym? Bo to skomplikowane?
0: No myślę, że jest to trudne i wywołałoby zawsze niezadowolenie w jakichś grupach społecznych, więc ja trochę mam takie poczucie, że każda kolejna zmiana w zakresie podatków to jest taka zmiana o podłożu politycznym, dedykowana dla kolejnej grupy, no akurat dla takiej grupy, na której politycznie jest wygodnie. Więc no ja chyba sceptycznie patrzę na taką próbę, to, że się uda podejść systemowo do tego zagadnienia.
1: No nie brzmi to optymistycznie. Czyli co, jesteśmy skazani na skomplikowany system podatkowy?
0: To trudne pytanie. Nie chcę odpowiedzieć, że nie, bo chciałabym, żeby on się trochę zmienił, więc nie kończmy tak pesymistycznie. Tak,
1: tylko na razie nie widać niestety projektu i możliwości tych zmian. No może z tą kwotą wolną od podatku coś tutaj się jeszcze uda. Bardzo dziękuję. Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa Grant Thornton, była naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Godzina 14.43, to jest popołudniowe wydanie magazynu EKG. Przed mikrofonem Patrycja Maciejewicz, a ze mną jest Krzysztof Inglot z firmy Personal Service. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Jaka jest temperatura rynku pracy? Pytam, bo to może nie jest takie oczywiste. Mhm. Z jednej strony mamy spadające bezrobocie, ale z drugiej wciąż słyszymy, że firmy zwalniają, a niektórzy ludzie szukają pracy bardzo długo. To jak jest naprawdę?
3: W tej chwili jesteśmy w takim momencie, w którym mamy problemy wywołane jeszcze rok temu i nawet wcześniej przez zaburzenia w niemieckim sektorze, na przykład automotive, który zmniejszył istotnie zatrudnienia w polskim sektorze automotive i tam też mieliśmy te deklaracje zwolnień grupowych. Potem troszeczkę takiej czkawki, powiedziałbym, lekkich zaburzeń, jeśli chodzi o produkcję w Europie, odbiło się też na mniejszych zatrudnieniach w Polsce. Co widzimy? Między innymi po ponad 38% spadku ilości wakatów zgłoszonych do PIP-u. Mówię o danych jeszcze z kwietnia, maja tego roku. I ten wzrost bezrobocia też można odnotować, no bo rok do roku mamy mniej więcej 0,9% wzrostu. To są dane, które opisują ten rynek w takim niestabilnym jakby z niestabilną przyszłością. Natomiast na dzisiaj mamy znowuż bardzo duże ożywienie w logistyce, która tworzy nowe miejsca pracy. Również przemysł powoli, ale również zamawia. I to, co najistotniejsze, deklaracje ważnych inwestycji, czyli mówię o inwestycje w Izere, czyli w polski auto elektryczne. Dlaczego? Dlatego, że tam można płacić więcej niż minimalną. Potencjalnie też mamy ogłoszoną inwestycję w półprzewodniki w Polsce. Więc te wszystkie inwestycje będą ciągnęły rynek pracy w górę w dwóch poziomach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia, wielkość osób, które będą zatrudnione miesięcznie, a w jeszcze innym kierunku to będzie wektor, który będzie mówił o tym, że płacimy coraz więcej, bo przecież logistyka czy inne stanowiska bardzo często ocierają płacę minimalną, a tutaj będziemy mogli zapłacić troszeczkę więcej, albo nawet znacznie więcej.
2: A proszę powiedzieć, czy ten efekt związany z osłabieniem kondycji gospodarki Niemiec już się skończył? Bo prawdę mówiąc, nie słyszałam zbyt wielu informacji, żeby ona już tak bez obaw należałoby o tym myśleć. Nasz przemysł jest bardzo mocno uzależniony od tego, co zamawiają od nas Niemcy. Jesteśmy poddostawcami tego przemysłu, więc naturalne jest, że musimy bardzo uważnie słuchać tego, co się dzieje za Odrą.
3: Zgadza się. I niestety informacje nie są tam aż takie dobre, ponieważ no, sektor automobilowy

0: lokomotyw niemiecki przechodzi bardzo duże swoje problemy. Są rekomendacje do zwolnień i to też zwolnień w tym roku dużych. Są rekomendacje do zamykania fabryk. Oczywiście cały ten sektor w całej Europie walczy. Natomiast no, tutaj nie możemy, moim zdaniem, jako kraj liczyć na to, że tam w tym roku coś się wydarzy takiego, co zwiększy nam ilość popytu na naszą, na nasz eksport, tak, ten eksport półproduktów i części do zachodniej Europy, jeżeli chodzi o sektor motoryzacyjny. Na razie jest tam problem. Na razie musimy czekać na to, żeby ta konkurencja chińska przestała tak dławić, powiedzmy sobie, europejską produkcję.
1: Czyli na dodatek musimy jeszcze patrzeć, co się dzieje w Azji i co się dzieje w cłach.
0: Tak, i to nie tylko w sektorze automotive. Tutaj też przypomnę, że nasz rodzimy polski sektor, gdzie duża część produkcji AGD odbywa się i odbywała w Polsce, no też ucierpiał przez bardzo silną konkurencję chińską, która no de facto wpłynęła na to, że tysiące osób w Polsce dziś nie pracują w tych fabrykach AGD, tylko część tej produkcji przeszła czy do Europy Południowej, czy do Chin.
1: A jak popatrzymy na oferty zatrudnienia, czy to stałego, czy też może takiego okresowego w fabrykach, czy dzisiaj możemy powiedzieć, z jaką przyszłością muszą się liczyć ci, którzy pracują w takich typowych polskich branżach przemysłowych, czyli między innymi tych, o których pan wspomniał, czyli motoryzacja i sektor AGD?
0: Na dzisiaj, mimo tych danych makro, które mam nadzieję opisują bardziej już przeszłość, a nie przyszłość, to wydaje się, że doszliśmy do tego wypłaszczenia, że chodzi o tą krzywą i o wzrost bezrobocia. To bezrobocie będzie na tym samym poziomie albo będzie lekko maleć. Czyli my możemy spodziewać się rosnącej ilości, ale powoli, ofert pracy w sektorze produkcyjnym, w tych wszystkich fabrykach, które mamy jako pracownicy gdzieś w okolicach swoich miejsc zamieszkania. Tam też nałożyła się bardzo duże zwolnienia w sektorze na przykład meblarsko-drzewnym, jeżeli chodzi o Mazury i tamtą część Polski. Tam blisko 20 tysięcy osób pod koniec zeszłego roku straciło pracę. To wszystko już mamy za nami. Idziemy w tej chwili na powolne wzrosty. Rośnie zapotrzebowanie też na pracowników z imigracji. To pokazuje, że ten przemysł w tej chwili jest lekko niezaspokojony. Rosną nam pensje. Też przypomnę, to też w pewien sposób daje optymistyczne dla pracowników informacje i jakby też patrzenie, możemy patrzeć optymistyczniej w przyszłość. Zresztą mamy w tej chwili taki efekt, spadła nam o 22% ilość zezwoleń o pracę. To też będzie wpływało na powolne wzrosty wynagrodzeń i pensji w Polsce, więc w tej perspektywie możemy spokojnie już jakby te takie dosyć ciężkie komentarze i z początku tego roku i z końca zeszłego, że może być bardzo niestabilnie, możemy odłożyć na razie na szczęście między książki i mamy sytuację, w której rynek powinien powoli, ale rosnąć. I to rosnąć własną siłą, no bo tak żeśmy uzgodnili, nie mamy sytuacji, w której Europa Zachodnia nam tu w tym jakkolwiek pomaga. Więc tak jak zawsze komentujemy to, istota to ściąganie inwestycji do Polski, budowanie tutaj miejsc pracy i to najlepiej takich właśnie wysokotechnicznie uzbrojonych, byśmy mogli tam dobre pensje płacić. Oczywiście też kwestia patrzenia z optymizmem w inwestycje. Mam na myśli lotniska, mam na myśli atom, mam na myśli wszystkie te miejsca, gdzie te wynagrodzenia odbiegają od minimalnej, odbiegają od wynagrodzeń typu centrum logistyczne, magazynowe, prawda? Więc to są te dobre rzeczy, które nas czekają w przyszłości i ja też liczę na to, że one przywiozą dużo miejsc pracy, bo w tych ekosystemach pracuje po 10-20 razy więcej pracowników niż samej takiej inwestycji. To też trzeba na to zwrócić uwagę, że taka inwestycja to nie tylko te miejsca pracy zadeklarowane, ale też miejsca pracy, które się uwolnią albo powstaną w całym ekosystemie wspomagającym, czy podostawcy, czy serwisanci, czy wszystkie te usługi, które są wokół takiej inwestycji.
1: Część naszych słuchaczy na pewno myśli o pracy sezonowej. Jesteśmy u progu lata, czyli wtedy, kiedy zwykle najwięcej tego typu ofert się pojawia, czy to w obsłudze wakacyjnej, czy może w rolnictwie, czy ogrodnictwie. Czy ma pan jakieś takie obserwacje, dane na temat, jak ten rynek pracy sezonowej w tym roku wygląda w porównaniu do poprzednich?
0: Wygląda bardzo ciekawie. Mamy oferty pracy, które się już pojawiają, już studenci, z tego co wiem, planują, wyjeżdżają, mają poumawiane prace gdzieś w tych kurortach nadmorskich bądź innych, czyli w Holece, hotelarstwie, restauracjach, tam powstają te miejsca pracy. Rośnie konkurencja, bo mogę powiedzieć o takim niebywałym fakcie do jednego z centrów logistycznych w Polsce, w okolicach Wrocławia, wynagrodzenie netto dla studenta to jest 50 zł na rękę.
1: Jest czyli znacznie powyżej minimalnej.
0: Generalnie powyżej minimalnej. Wrocław na przykład płaci wynagrodzenia w okolicach 40-45 zł studentom. To też jest dużo. A tutaj mamy 50, więc taka osoba może tylko do 10 tysięcy złotych zarobić miesięcznie, czyli 2350 euro. W takiej perspektywie no studenci nie mają sensu wyjeżdżać gdzieś do Niemiec i pracować w trudnych warunkach gdzieś na polu, czy na te przysłowiowe saksy jechać, i co było standardem dla wielu, żeby zarobić sobie na wakacje czy na studia. No tutaj mogą zostać w Polsce, mieszkać dalej z rodzicami, osiągać wynagrodzenia nie mniejsze niż w tej chwili w Niemczech. To jest ewenement, ale generalnie ten rynek dociągnął pracę tych ludzi właśnie do poziomów już nie 31, co wynika z samej ustawy o płacy minimalnej i generalnie rozliczenia PIT-u dla studentów, ale mamy właśnie wynagrodzenia, które się na rynku o 20-30% wyższe uklasowały, czyli mamy sytuację, że minimalną mamy 31 na poziomie pracy do 26 roku życia, rynek płaci 40-45 zł, a pikowo mamy nawet takie oferty jak 50 zł. To jest optymistyczne. I biorąc pod uwagę bardzo niskie nasycenie, to tutaj trzeba się pożalić, jeżeli chodzi o pracę wśród osób młodych. My jesteśmy w tyle Europy, jesteśmy daleko dalej niż Holandia, jesteśmy daleko dalej niż kraje Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o ilość pracujących studentów. I jeszcze jesteśmy bliżej, powiedzmy sobie, Europy Południowej i Wschodniej, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, a już daleko, daleko ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie w okolicach 40% studentów dziennych pracuje i w okolicach aż 70 zaocznych. U nas niestety jest to kilkanaście, kilkadziesiąt procent, więc jesteśmy daleko, daleko od tych standardów. Moim zdaniem pokutuje trochę jeszcze kwestia nastroi, jakichś takich historycznych warunkowań, że rodzice mówią, a ty się idź ucz, pomimo, że nie rozpraszaj się na pracę. No, muszą rodzice też zrozumieć, że młody człowiek, który wchodzi na rynek pracy, już tak się studiów, zdobywa doświadczenie, zdobywa referencje jakiekolwiek, ale ma w CV wpisane pozycje na poziomie pracodawców i to buduje jego CV i doświadczenie. Pracodawcy w tej chwili bardzo często narzekają, że absolwent u studiów wyższych, który nie ma ze sobą żadnego doświadczenia, jest dla nich bardzo dużym kosztem, bo proces wdrożenia trwa nawet do 6 miesięcy takiej osoby, czyli uczenia wszystkich systemów i całej tej rzeczy związanej z praktyką. Więc osoby z doświadczeniem są dużo bardziej cenne jako absolwenci na rynku pracy niż takie osoby, które te 5 lat w ciszy sobie siedziały i nigdzie nie pracowały.
1: Czy ta stawka 50 zł to jest jakaś stała sytuacja, która może potrwać dłużej niż przez wakacje? Bo bardzo mnie to zafrapowało.
0: Aha. To jest taka oferta, to jest taka stawka wakacyjna wynikająca z takiej dosyć dużej dynamiki wakacyjnej. Czy ona się utrzyma na rynku? Ciężko powiedzieć. Wydaje się, że jest szansa, że się utrzyma. I to byłoby już kolejny taki, przynajmniej jeżeli chodzi o ten tutaj rynek, punkt wzrostowy, prawda? Że te wynagrodzenia już trwale osiągną dla osób młodych te 40-45 zł. No przypomnę, że oczywiście to jest kwestia umowna, no bo osoba, która jedzie czasami nad morze pracować gdzieś jako instruktor windsurfingu, to też są wynagrodzenia powyżej 35-50 zł, czasami nawet do 100 za godzinę, ale osoba, która pracuje tam w restauracji czy w jakimś punkcie gastronomicznym czy sprzedaży, to osoba młoda może liczyć bardziej na 31-35, ale tam dochodzą koszty noclegów, czasami jest wyżywienie zapewnione, więc no tutaj studenci, jeżeli chodzi o pracę wakacyjną i samo to pytanie, jak to wygląda w tym roku, to wygląda dobrze, bo albo dobra stawka, naprawdę wysoka, konkurencyjna z rynkiem Europy Zachodniej, albo wynagrodzenie, albo wyżywienie i nocleg w stawce między 31, 50 a 35
1: I już pewnie,
0: złoty na rękę.
1: I już pewnie wielu naszych słuchaczy pędzi sprawdzać ogłoszenia i orientować się, gdzie takie dobre oferty mogą na wakacje dostać. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof Inglot, firma Personal Service, był z nami.
0: Dziękuję ślicznie i polecam. Ja jako student pracowałem praktycznie całe studia i też zawsze na wakacje i na pewno zrobiło mi to dużo więcej dobrego i w moim życiu prywatnym, ale też w kwestiach służbowych. Więc ja osobiście bardzo polecam studentom, żeby pracowali i zderzali się z rynkiem pracy już w tych momentach w 20 lat.
1: Dziękujemy bardzo. A ze mną w studio jest już Filip Kekusz.
2: Dzień dobry.
1: Co
2: dzień
1: tam?
2: Dobry, tak. To 360 po godzinie 16. Jak zwykle będziemy podsumować dzień i nie uciekniemy oczywiście od głównego tematu, również politycznego, ostatnich dni, czyli lekarzy i ich zarobków, ale też nie będziemy się skupiać oczywiście na polityce i na ruchach kadrowych w Koalicji Obywatelskiej, ale weźmiemy pod uwagę to, że od 8 lipca zmieniają się przepisy dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy, która zyska nowe uprawnienia dotyczące również sprawdzania tego, w jakich warunkach ludzie pracują, na jakich umowach są zatrudnieni. No i teraz pytanie, czy w tej sytuacji szpitale znajdą się na sterowniku inspektorów, czy raczej będą pod ochroną? O to będziemy pytać po godzinie 16.20, ale to oczywiście jest tylko jeden z kilku naszych tematów.
1: Inspektorzy pracy ostatnio często są wzywani do odpowiedzi. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzą z tym wyzwaniem.
2: Tak jest.
1: Dziękuję serdecznie. To już jest koniec magazynu EKG na dziś. Patrycja Maciejewicz. Program wydawała Olga Tanajewska, realizował Szymon Baluta.
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane złącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jak przekazuje szef polskiego resortu obrony, USA są za utworzeniem w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. Naprawa zamiast wyrzucania sprzętów gospodarstwa domowego prawem każdego konsumenta, za chwilę o szczegółach unijnej dyrektywy. Województwo podlaskie po raz drugi zorganizuje forum regionów Unii graniczących z Rosją i Białorusią. Minęła trzecia, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji Amerykanów nie kryje premier Donald Tusk.
5: Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski, takim pilnym przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz wziął wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Naprawa zamiast wyrzucania sprzętów gospodarstwa domowego ma stać się prawem każdego konsumenta. 31 lipca upływa termin wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy Right to Repair, która zagwarantuje dostęp do części zamiennych i usług naprawczych dla wielu urządzeń AGD i elektroniki. Dyrektywa zakłada, że konsument, który zdecyduje się na naprawę zamiast wymiany, zyska przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Naprawa poza autoryzowaną siecią serwisową nie będzie skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych, mówi prezeska stowarzyszenia Naprawiaj, nie wyrzucaj. Rzucaj, Monika Pobrotnie.
6: Najczęściej naprawiamy uchwyty, półki, części w ekspresie do kawy, bo ta kawa jest teraz tak, codziennie pijemy kawę, ekspresy są fajniejsze i uczymy się tych ekspresów też naprawiać. Natomiast tego się boimy się elektroniki.
4: Problem w tym, że nadal w Polsce brakuje przepisów wdrażających dyrektywę. W Unii Europejskiej ilość sprzętu elektronicznego wprowadzonego na rynek wzrosła na przestrzeni ostatniej dekady dwukrotnie. Województwo podlaskie po raz drugi zorganizuje forum regionów Unii graniczących z Rosją i Białorusią. Samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z Polski, Finlandii i krajów bałtyckich chcą wspólnie działać na rzecz przekucia trudnego i obciążającego sąsiedztwa w atut. O czym więcej opowie Jakub Medek.
7: Przez lata dla Unii byliśmy jej peryferiami, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
8: Wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę.
7: I Bruksela to widzi. Widzi też, że bez silnych i bezpiecznych regionów granicznych nie będzie silnej Unii, dodaje podlaski marszałek Łukasz Prokorym.
9: Od 2 lat budujemy koalicję krajów wschodnich Unii Europejskiej i tak jak było to za pierwszym razem, również nasi partnerzy, wszystkie te regiony, wszystkie te kraje będą zaproszone.
7: Sukcesem pierwszego forum była unijna decyzja o specjalnych programach wsparcia dla regionów z trudnymi sąsiadami. Zdaniem podlaskich samorządowców wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, zarówno w kwestii poprawiania bezpieczeństwa, jak i wyrównywania szans ekonomicznych regionów do niedawna zależnych od handlu i współpracy ze Wschodem. Jakub Medek, TOK FM.
4: Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej odbędzie się w stolicy Podlasia 4 listopada. To ma być impuls do rozmowy o luce płacowej. Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia w ramach projektu pod nazwą Gdzie są pieniądze kobiet? Przygotował internetowy kalkulator do obliczania różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
10: Różnice można obliczać w różnych kategoriach, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
11: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
10: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS, które pozwoliły jego autorom na kilka wniosków.
11: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
10: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniadzekobiet.pl, a aktualna średnia luka płacowa może wynosić do 20%. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Czy wojna między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest zakończona? Niby tak. Ale co dokładnie oznacza to zakończenie? Tak zwane Memorandum of Understanding, czyli po polsku Memorandum Porozumienia, ma przede wszystkim doprowadzić do odblokowania cieśniny Ormus, to po stronie Iranu, oraz zniesienia blokady morskiej portów irańskich po stronie amerykańskiej. Cała reszta spraw de facto zostaje odłożona do dalszych negocjacji, które mogą potoczyć się różnie. Nadrzędną kwestią pozostaje pytanie o wzbogacony uran, który jest w posiadaniu Teheranu i nie wiadomo, co się ma z nim dalej stać. To ma być ustalone w drodze negocjacji. Stany Zjednoczone mają wesprzeć odbudowę i rozwój Iranu kwotą $300 miliardów. Już teraz jednak widać, że z tym akurat mogą być pewne problemy albo nieporozumienia, bo Donald Trump już zdążył powiedzieć, że nie, choć cytowany w prasie tekst memorandum mówi, że tak. Podobno fundusz wsparcia dla Iranu nie ma być finansowany z pieniędzy amerykańskich podatników, z pieniędzy publicznych, tylko z kasy firm, które są zainteresowane inwestycjami w Iranie. To też brzmi co najmniej widmowo. Stany Zjednoczone zobowiązały się też do wycofania swoich sił z sąsiedztwa Iranu w terminie 30 dni. Znaczenie słowa sąsiedztwo nie zostało zdefiniowane. Wnioski są interesujące i wskazują na spory sukces Iranu. Nie tylko nie udało się pokonać reżimu, ale jeszcze być może trzeba go będzie wesprzeć finansowo. Uspokojenie rynków ropy i zdjęcie presji inflacyjnej kosztuje więc sporo. W dodatku najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie obrywa retorycznie. Trump nie przebiera w słowach. Benjamin Netanyahu został już parę tygodni temu określony mianem pieprzonego szaleńca, który siedziałby w więzieniu, gdyby nie Trump i którego działania sprawiły, że wszyscy nienawidzą Izraela. Niedawny ostrzał Libanu wykonany przez Izraelczyków spotkał się z kolejną salwą ze strony Trumpa, który zapytał retorycznie, dlaczego Bibi musi dokonywać tych pieprzonych ataków? Nie ma cholernego pojęcia o tym, co robi. Jakoś tak albo gorzej, w zależności od intencji tłumacza. Wszak słowo fucking, jak wszyscy wiemy, ma wiele znaczeń w amerykańskim angielskim. Obrazek jest więc ciekawy, mało korzystny dla tych, którzy Iran zaatakowali, oczekując pełnej kapitulacji. Zyski są wątpliwe, straty wyraźne. To dla Stanów Zjednoczonych. A dla Izraela? Obrazek jest pewnie bardziej złożony, ale też niekorzystny. A w dodatku, w zależności od losów rozmów pokojowych, może być jeszcze gorszy. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Karolina Zielińska z Uczelni Wistula. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Będziemy rozmawiali o sytuacji bliskowschodniej, sytuacji, która teoretycznie ma się klarować. To znaczy, tak jak posłuchamy przedstawicieli administracji Donalda Trumpa i jego samego, to możemy nabrać przekonania, że właściwie pokój, porozumienie z Iranem i uspokojenie sytuacji, odblokowanie cieśniny Ormus i zarazem wyciszenie rynków ropy, bo to głównie o nie chodzi, jest już za rogiem. Ale to wcale nie musi tak być. Irańczycy dowiedli, że faktycznie jeżeli uruchomią ten swój plan, czyli chaos, to to może trwać i może być to też bardzo przewlekłe. Te negocjacje mogą być przewlekłe. Ale sam fakt, że one się toczą, już pokazuje, gdzieśmy zabrnęli, czy gdzie zabrnął Zachód, gdzie zabrnął ten duet Izrael i Stany Zjednoczone. Jakby spojrzeć z perspektywy tego strategicznego sojuszu i zapowiedzi Donalda Trumpa odnośnie losów samej wojny, na samym początku słyszeliśmy, że to ma być bezwarunkowa kapitulacja, już teraz wyraźnie widać, że takiej kapitulacji nie ma. Więc gdzie teraz jesteśmy, tak pani okiem?
13: Jesteśmy, wydaje się, że w bardzo takim momencie, w którym, no właśnie, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, pewne rzeczy być może się nam wyklarują, być może będzie jakieś uspokojenie sytuacji na kilka miesięcy. Natomiast wydaje mi się, że problemy nie zostały żadne rozwiązane. To znaczy, tutaj oczywiście jest bardzo dużo aspektów i tutaj już w tym, co pan redaktor przed chwilą powiedział, no jest tych aspektów dużo, bo właśnie mamy kwestię i relacji z Iranem i tego, jak Iran się zachowuje, będzie się zachowywał na arenie międzynarodowej, ale mamy też kwestię chociażby właśnie relacji izraelsko-amerykańskich. Jeżeli chodzi o te drugie, pewnie będziemy jeszcze więcej na ten temat rozmawiać za chwilę, ale no tutaj widać taką bardzo dużą jednak chaotyczność ze strony prezydenta Trumpa. I właśnie te jego wypowiedzi najróżniejsze i to, jak bardzo jednak nie tylko z tych ostatnich wypowiedzi, ale też z tego, jak zachowuje się w czasie tej swojej drugiej kadencji, zwłaszcza no, widać taką jednak preferencję dla liderów, którzy są bardzo silni wewnętrznie, a tego Netanyahu nie zapewnia. Tak? No, a z drugiej strony mamy ten Iran, gdzie no, podpisano elektronicznie, tak, odwołano najprawdopodobniej zupełnie już tą ceremonię, gdzie mieli być fizycznie liderzy, więc jest to bardzo, bardzo dziwny sposób w ogóle zawarte porozumienie, którego treść jest bardzo dziwna, miejscami wewnętrznie sprzeczna i którego najprawdopodobniej w ogóle nie powinniśmy starać się czytać jako czegoś w rodzaju prawa międzynarodowego w takim wymiarze, w jakim zwykle bilateralne układy są jakimś źródłem prawa międzynarodowego, bo obie strony, wydaje się, od początku traktują to porozumienie jako właśnie taką grę na czas, gdzie na pewno będzie zależeć stronie amerykańskiej, żeby przez ten czas negocjacji, po których wiele się nie spodziewają, jak najwięcej tej ropy i gazu po prostu wydostać z Zatoki Perskiej, bo najprawdopodobniej na jesieni, biorąc pod uwagę postawę Iranu w negocjacjach, po prostu dojdzie do kolejnego zaostrzenia sytuacji. No tymczasem zarówno Amerykanie, Donald Trump, jak i Irańczycy no, potrzebują tego czasu i w tym czasie będą negocjować, natomiast no właśnie, też nie spodziewałabym się tutaj żadnego sukcesu z tych negocjacji.
12: Ale właśnie, jeżeli mówimy o tym, że to kolejne zaostrzenie może się już zacząć jesienią, może nas czekać już po wakacjach, to co w ogóle udało się osiągnąć tym zaostrzeniem ostatnim, bardzo przecież poważnym, to znaczy był taki moment, kiedy rzeczywiście wszyscy z przerażeniem patrzyli na to, co się dzieje w tej wymianie ognia między Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, ale właściwie okazało się, że albo ta wojna była prowadzona zbyt łagodnie, albo Iran jest jednak za mocnym przeciwnikiem. Jakie właściwie wnioski, jakiego rodzaju lekcje płyną z tych ostatnich dwóch, prawie trzech miesięcy?
13: Powiem tak, wydaje się, że po pierwsze ta wojna wybuchła jakieś 10 lat za późno, kiedy Iran faktycznie już zdołał się w ten sposób uzbroić i przygotować na tą wojnę, że faktycznie ta wojna, przy założeniu, z którego wyszedł na pewno prezydent Trump, takim, że to będzie krótka operacja bez użycia sił lądowych, nie miała szans powodzenia, więc też na pewno to była bardzo źle przygotowana operacja. No właśnie, tutaj jest kwestia dostosowania tych środków do celów, tak? Co osiągnięto? Mogę powiedzieć o kilku rzeczach, które osiągnięto, nie twierdząc, że ten bilans jest pozytywny, bo ten bilans nie jest pozytywny, tak? Jakby tak próbować spojrzeć, co udało się osiągnąć. Na pewno w jakiś sposób osłabiono mimo wszystko mniej lub bardziej istotny armię irańską. Zastopowano program nuklearny, to nie znaczy, że on nie zostanie wznowiony, natomiast na pewno tutaj ten zegar bijący w kierunku posiadania przez Iran broni jądrowej niewątpliwie został zatrzymany. Pokazano skalę infiltracji Iranu przez wywiad izraelski i możliwości wywiadu izraelskiego, jeżeli chodzi no właśnie o dokładne śledzenie tego, co się w Iranie dzieje i najwyższych przywódców irańskich. Co jednocześnie oczywiście nie oznacza, że nie spalono w tym momencie tak naprawdę bardzo wielu zasobów wywiadowczych, jakie właśnie Izrael w Iranie miał. Pokazano tak bardzo, bardzo wyraźnie, że faktycznie ten reżim jest szaleńczy. Tak? To znaczy, jeżeli ktoś jeszcze mimo wszystkiego, co Iran robił od wielu, wielu lat w regionie, od 30 lat, wysadzenie w powietrze procesu izraelsko-palestyńskiego, pokojowego, wojna domowa w Syrii, działania w Libanie, cała masa innych działań w regionie. Jeżeli ktoś jeszcze miał czelność mówić, że Iran nie jest szaleńczym, złowrogim reżimem, to co Iran pokazał w czasie tej wojny, że absolutnie nie waha się strzelać rakietami balistycznymi w najbliższych sąsiadów po drugiej stronie Zatoki Perskiej, no wydaje się, że tutaj obnaża po prostu pewne rzeczy, tak? Więc to są te pozytywne strony, to jest to, co wydaje się, że można powiedzieć, że w jakiś sposób osiągnięto i jest pewne przewartościowanie na pewno. Tak jak powiedziałam, ta wojna się nie zakończyła, natomiast to, że ona się odbyła, doprowadza do pewnego przewartościowania, jeżeli chodzi o spojrzenie na pewne rzeczy, na pewną dynamikę i pewne założenia, jeżeli chodzi o analizę tego, co może się wydarzyć. To oczywiście, to o czym mówię, oczywiście w żaden sposób nie zmienia tego, że ogólny bilans jest jak najbardziej negatywny. Podstawowych celów tej operacji nie zrealizowano po prostu i wiele z nich nawet nie jest wspomnianych w tym memorandum, które właśnie elektronicznie podpisał Donald Trump z Irańczykami.
12: No właśnie, ale też równocześnie można by sobie zadać pytanie, czy choćby z perspektywy Izraela, który przez moment jawił się jako ten rzeczywisty beneficjent całej tej operacji. Mówiono o tym w takim kontekście, że to właściwie ta wojna zaczęła się niejako na życzenie i na potrzeby Izraela, a Stany Zjednoczone w to weszły i jakby wkopały się w kłopoty. No ale spójrzmy z perspektywy izraelskiej, co tutaj zostało osiągnięte. Hezbollah w Libanie bardzo szybko potrafi odbudowywać swoje zasoby. Więc jakby jeden z tych głównych wrogów Izraela dalej okazuje się wrogiem realnym. To znaczy, to nie jest tak, że udało się ten potencjał militarny Hezbollahu rozbić.
13: Powiem tak, jeżeli chodzi o to, jak w ogóle do tej wojny doszło, tak, no to też trzeba zawsze pamiętać o tym, że do tej wojny doszło skutek też załamania się negocjacji, które bardzo usilnie jednak administracja Donalda Trumpa prowadziła z Iranem, tak? I tutaj Irańczycy zachowali się tak, jak zresztą zachowali się w trakcie negocjacji, które również z wielką determinacją prowadziła administracja prezydenta Bidena. Znaczy po prostu śmiali się w twarz swoim negocjatorom, tak? To znaczy taka pełna pogardy, pełna pewności siebie, postawa, chcecie mieć deal, to zgódźcie się na wszystkie nasze warunki, my tą bombę i tak zaraz będziemy mieć, a tak naprawdę będziemy mieć tych bomb 11. Wydaje się, że to był jeden z tych wielu czynników, które też po stronie administracji Trumpa jednak budowały to przekonanie, że właśnie ta wojna powinna być rozpoczęta. Tym czynnikiem, który być może ją też przyspieszył w jakiś sposób, no była właśnie ta okazja, która się pojawiła 28 lutego, żeby wyeliminować przywództwo. Tak? No i tutaj jest faktycznie ten aspekt izraelski i kwestia izraelskich informacji wywiadowczych. Natomiast jeżeli chodzi o Liban, tutaj sytuacja jest naprawdę bardzo skomplikowana. To znaczy tak, z jednej strony jak spojrzymy na to memorandum, tam Liban wymieniony jest w pierwszym punkcie już bodajże 3 razy. W takim kontekście właśnie zakończenia wszelkich działań militarnych w Libanie, poszanowania suwerenności terytorialnej Libanu i tak dalej. To można interpretować oczywiście w obie strony. To znaczy z jednej strony chodzi tutaj oczywiście o to, żeby wojska izraelskie, które w tej chwili znajdują się w południowym Libanie, z tych terytoriów się wycofały. Chodzi o to, żeby nie przeprowadzał Izrael żadnych ataków na Hezbollah. Ale chodzi również o to, żeby Hezbollah nie przeprowadzał żadnych ataków na Izrael. I chodzi również o poszanowanie integralności terytorialnej, suwerenności przede wszystkim Libanu w kontekście niezależności Libanu od Hezbollahu. I to jest coś, co bardzo mocno w ciągu ostatniego roku, półtora rząd libański podkreśla. Tak? To znaczy walczymy o suwerenność naszego kraju, który nie może być dłużej okupowany de facto i rządzony de facto przez inne państwa. państwo. I tutaj chodzi o Hezbollah, tak? I teraz jak szybko Hezbollah będzie się odbudowywał, tutaj bardzo dużo zależy od nie tylko przekonania, bo wydaje się, że to przekonanie po stronie libańskiej jest, co o zdolności strony libańskiej do tego, żeby chociażby kontrolować porty, którymi środki czy materialne, czy finansowe Hezbollah otrzymuje, tak, żeby kontrolować przepływy finansowe, które odbywają się w dużej mierze przez Turcję dla Hezbollahu. I to jest ciekawy aspekt tego porozumienia również w tym kontekście, że ani Izrael, ani Liban, ani Hezbollah to nie są strony negocjacji. To znaczy Stany Zjednoczone zawarły z Iranem porozumienie, które nie było konsultowane, nie było negocjowane przez tych najbardziej zainteresowanych i mających realny wpływ na to, co się w Libanie dzieje. Tak? Bo Stany Zjednoczone mają wpływ pośredni na Izrael. Iran ma wpływ dosyć bezpośredni na to, co robi Hezbollah i też tak jak wydawało się, że w ostatnich latach Hezbollah troszeczkę usamodzielnił się. Ostatnie miesiące to jest pełna kontrola strażników rewolucji nad tym, co robi Hezbollah. To są ludzie, którzy są na miejscu i na miejscu rozdają karty. Ale jednocześnie mamy też proces negocjacji pomiędzy Izraelem i Libanem. I tutaj widzimy takie trochę przesuwające się pole, o czym tak naprawdę te negocjacje są. Najpierw to Libańczycy, wydawało się, że są tacy bardziej ambitni i wprost mówili o procesie pokojowym. Izrael był zbyt długo wstrzemięźliwy, zbyt długo nie wierzył, że rząd libański jest w stanie zagwarantować cokolwiek ze swoich obietnic. W tej chwili to bardziej Izraelczycy chcieliby negocjować pełen pokój, a Libańczycy mówią tylko właśnie o porozumieniu takim, o wycofaniu wojsk, o przejęciu kontroli nad południowym Libanem w końcu przez wojska libańskie. No i te negocjacje toczą się, jest wypracowywany taki mechanizm, w ramach którego po prostu wycofując się wojska izraelskie będą przekazywać dane tereny w ręce armii libańskiej, no która jest nadal jednak zbyt mała, niedofinansowana, niedostatecznie szkolona, zinfiltrowana również przez Hezbollah częściowo, tak? Ale jest to jakby taki osobny proces, w ramach którego wydaje się, że ciężko mówić o totalnej porażce, bo to, że ten proces trwa, że otwarcie mówi się i w ostatnich nawet tygodniach mieliśmy sporo takich bardzo wyraźnych, na bardzo wysokim szczeblu prezydentów chociażby stwierdzeń o tym, że pokój między Izraelem i Libanem jest możliwy, tak? I że to, że jest ten konflikt, jest tylko i wyłącznie pokłosiem tego, że Iran wtrąca się w sprawy wewnętrzne Libanu. Więc tutaj jakiś przełom jest, jakaś szansa na porozumienie jest. Wydaje się, że tutaj trzeba po prostu bardzo dużo odwagi, ale też bardzo dużo zaangażowania. No i oby to zaangażowanie, zwłaszcza ze strony Amerykanów, było, tak? Bo chociażby jak się patrzy na plany budżetowe, z jednej strony są obietnice dofinansowania armii libańskiej, z drugiej strony na przykład się okazuje, że jakieś pieniądze zaplanowane się zmniejszyły w stosunku do tego, co jest obecnie. Także jeśli chodzi o Liban, to tak w skrócie wydaje mi się, że nie jest to tak bardzo oczywiste, w jaki sposób w tej chwili sytuacja wygląda. Natomiast na pewno z punktu widzenia chociażby Izraelczyków mieszkających przy granicy jest to totalna porażka, chociażby dlatego, że mieliśmy znowu kilka tygodni rzekomego rozejmu, w trakcie którego cały czas na północny Izrael spadały wybuchające drony wysyłane przez Hezbollah.
12: A gdybyśmy spojrzeli na to, czy dla Izraela, z perspektywy izraelskiej, te ostatnie dwa miesiące rzeczywiście jakby zmieniają, nie wiem, proporcje sił, relacje w regionie, czy można powiedzieć, że to było korzystne dla obronności Izraela? Jeszcze raz wracam do tego pytania, właśnie też w kontekście Libanu, bo wydaje się, że ten kontekst w tym momencie jest taki najbardziej aktywny. No siłą rzeczy jakby wciąż z Libanem trwa coś na kształt wymiany ognia, właściwie tak trzeba powiedzieć. Całe to niedawne bombardowanie, które sprowokowało znowu Trumpa do opisu działań Izraela, no takimi bardzo wulgarnymi słowy, na to wskazuje, że to jest jakby ten aktywny, zaryzykuje front.
13: Tak, na pewno te osiągnięcia są umiarkowane, mimo że na pewno osłabiono w jakiś sposób Iran, on nadal dysponuje rakietami balistycznymi. I to też jest kwestia ostatnich tygodni, kiedy te rakiety balistyczne zostały nad Izrael wysłane. mniej. To nie są już takie olbrzymie salwy, jak do jakich zdolny był Iran. Wciąż jest do tego zdolny. Tak? I tutaj problem nie został rozwiązany i raczej spodziewamy się, że nawet nie, to nie jest kwestia tylko tej ostatniej wojny, ale tych ostatnich dwóch lat. Jest nowe równanie z Iranem takie, że no właśnie Iran bezpośrednio atakuje Izrael i jest w tym zdeterminowany, jest w tym bardzo, bardzo niebezpieczny. Iran, który nie będzie zobowiązany do tego, żeby ten program rakietowy zlikwidować, będzie po prostu zagrożeniem egzystencjalnym dla Izraela. Tak, mamy nierozwiązany problem Hezbollahu nadal. Mamy pogarszające się relacje w regionie, to znaczy niewątpliwie to nie jest taki aspekt stricte militarny, ale bardzo, bardzo znaczący, tak, że coraz mniej państwa arabskie chcą uczestniczyć. Coraz bardziej państwa arabskie dogadują się między sobą, ale też dogadują się z Turcją, dogadują się z Pakistanem, chociażby w kontekście i militarnym, i w kontekście też ekonomicznym, tak, obchodzenia na przykład cieśniny Ormuz. Tutaj widzimy też takie projekty, powiedziałabym, integracji infrastrukturalnej czy transportowej w regionie, które miały iść przez Izrael w tym optymistycznym scenariuszu rekonciliacji z Arabią Saudyjską. W tej chwili coraz bardziej widać, że te kreski na mapie są kreślone przez Syrię. I oczywiście to są świeże projekty, do końca nie wiadomo, na ile one się zrealizują, ale widać, że w regionie jest spora determinacja, żeby je zrealizować. No a Izrael ta szansa omija i wydaje się, że to jest też bardzo duża strata taka w perspektywie no właśnie stabilizacji regionu w najbliższym czasie, w najbliższych latach. Nie jest to perspektywa oczywiście najbliższy miesiąc, dwa, pół roku, ale jest to też istotny minus.
12: A gdybyśmy się zastanowili, bo właśnie przejdźmy może z tego obrazu takiego regionalnego, tych napięć regionalnych, które, tak jak pani mówi, jeśli zostały osłabione z perspektywy Izraela, to na pewno nie zostały rozwiązane. Spróbujmy spojrzeć na to, co się dzieje wewnętrznie i na tą właśnie siłę wewnętrzną Benjamina Netanyahu jako tego przywódcy. Przywódcy atakowanego przez Donalda Trumpa już bardzo niewybrednie. Pamiętamy te słynne wypowiedzi cytowane przez Axios, gdzie to już parę tygodni temu było, prawie miesiąc, kiedy usłyszeliśmy, że Donald Trump właściwie potrafi wręcz bluznąć twarz Benjaminowi Netanyahu, powiedzieć mu, że bez niego siedziałby w więzieniu, że jest szaleńcem, że wszyscy go nienawidzą i że jakby wszystko przez niego, mówiąc krótko. Co przez Benjamina Netanyahu tak naprawdę? Co tutaj jest tą jego przewiną? Bo on jest też atakowany wewnętrznie przez swoich obywateli, którym dość szybko przestała się podobać ta wojna i te osiągnięcia militarne z początku marca izraelskie przestały, nie wiem, cieszyć, budować poczucie spokoju czy takiej perspektywy no, większej stabilności Izraela.
13: Powiem tak, to znaczy tutaj prosta odpowiedź na to pytanie chyba jest niemożliwa, też biorąc pod uwagę charakter samego Donalda Trumpa. I to, jak on generalnie traktuje sojuszników, to jak potrafi zmieniać zdanie wielokrotnie w bardzo krótkim czasie, to jak potrafi być gwałtowny, więc wydaje mi się, że tutaj jakby to jest jeden ten aspekt sytuacji, tak, że to jak Donald Trump traktuje Benjamina Netanyahu, niekoniecznie musi być bezpośrednim efektem jakichś bardzo obiektywnych i obiektywnie negatywnych działań Benjamina Netanyahu, tak? Dlatego, że Donald Trump potrafi innych sojuszników również w ten sposób potraktować. Jednocześnie potrafi być niesamowicie labilny w tym, co mówi i w tym, co robi. Natomiast jeżeli chodzi o samego Benjamina Netanyahu, tutaj wydaje się, że on po prostu do końca nie panuje nad sytuacją. Również wewnętrznie, to znaczy jest tak naprawdę zakładnikiem swoich najbardziej radykalnych koalicjantów. nie umie, powiedziałabym, że nawet nie próbuje ich ukrócić. To znaczy od czasu do czasu mamy jakąś interwencję, kiedy jest już naprawdę sytuacja bardzo gardłowa i bardzo, bardzo podbramkowa, ale te sytuacje są rzadkie. Co do zasady ci koalicjanci tak naprawdę mogą robić, co chcą. Nie ma w zasadzie większości w Knesecie, dlatego że od dłuższego czasu partie ultraortodoksyjne nie głosują razem z nim w Knesecie, w związku z czym w Knesecie są procedowane różne ustawy, one jakoś tam się posuwają do przodu, ale tak jasno powiedzieć, które z nich zostaną przyjęte, które nie można, tak? Obiecywał bardzo dużo, obiecywał no właśnie rozprawienie się z Iranem i nabudował takie oczekiwania, które jego przeciwnicy od początku wyśmiewali i mówili, że to się nie stanie, natomiast no, była część jego zwolenników, którzy mimo wszystko w to wierzyli, w to cudotwórstwo Benjamina Netanyahu, no, które tym razem nie

0: chwili już jest zupełnie inaczej. Więc też ta sytuacja jest bardzo dynamiczna.
1: A gdybyśmy spojrzeli na to, co dokładnie nie wyszło, bo wydawało się, że w całym tym rozdaniu Izrael jest tą stroną, która dość realistycznie widzi cele. Tak przynajmniej wydawało się w marcu. To znaczy, że to nie jest tak, że można tą operacją zniszczyć cały potencjał Teheranu, cały potencjał Iranu. Można go znowu osłabić, można odsunąć w czasie tą perspektywę jakiejś bardziej krwawej, trudniejszej dla Izraela konfrontacji, ale zniszczenia nie będzie. Więc jakie były te cele, które Benjamin Netanyahu miał w głowie, kiedy rozpoczynał tę operację?
0: Co Benjamin Netanyahu miał w głowie, ciężko mi powiedzieć. Mogę powiedzieć, co mówili izraelscy wojskowi, tak? I część polityków. To znaczy tutaj plany na tą operację związane były nie tyle, powiedziałabym, ze zmianą reżimu, co z umożliwieniem Irańczykom zmiany reżimu. I to jest coś, czego na przykład bardzo nie widać w wypowiedziach Amerykanów i w dyskursie tym amerykańskim. W prasie izraelskiej to jest temat maglowany. To znaczy Izraelczycy naprawdę liczyli na to, że wiedząc, że naród irański co do zasady nie jest antysemicki, co do zasady nie kupuje tej propagandy reżimu i co do zasady to jest naród, z którym Izraelczycy mogliby ponownie mieć bardzo dobre relacje. I jednocześnie to jest naród, który jest w tak brutalny sposób tłamszony przez reżim, z najprawdopodobniej 30 kilkoma tysiącami ludzi rozstrzelanych na ulicach w ciągu 2 dni na początku tego roku. To jest taki aspekt, który w Izraelu naprawdę był bardzo mocno debatowany i taki aspekt, na który naprawdę liczono. Tak? To znaczy, jeżeli Mossad bardzo mocno zinfiltrował ten reżim, jeżeli celem wojskowym było umożliwienie Irańczykom buntu i przejęcia władzy, to jest cel, którego absolutnie nie zrealizowano. Co gorsza, widzimy, że ten reżim będzie coraz bardziej brutalny. To będzie reżim coraz bardziej dławiący wszelką opozycję. To jest reżim, który już zaczął i w najbliższym czasie absolutnie dobierze się do skóry wszystkim, którzy mieli czelność w jakikolwiek sposób kwestionować ten reżim w ostatnich miesiącach. To jest kwestia tego, że tak bardzo też zawiódł właśnie ten sojusz z Amerykanami, że przy całej labilności Donalda Trumpa wydaje się, że Izraelczycy po prostu wierzyli w to, że jednak Benjamin Netanyahu umie Trumpem zarządzać i że nie dojdzie do porozumień z Iranem, które tak naprawdę być może będą gorsze od tych porozumień, które zawarł Barack Obama. Czyli mamy negocjacje, w których na przykład w ogóle nie pojawia się temat Hezbollahu i innych proksji irańskich. Mamy negocjacje, w których w ogóle nie pojawia się temat rakiet balistycznych Iranu, tak? Więc to jest też bardzo duża porażka, tak? Coś osiągnięto oczywiście militarnie, ale teraz widzimy, jak Trump negocjuje z reżimem irańskim, jak następują kolejne koncesje. Zrezygnowano z wywiezienia całego wzbogaconego uranu z Iranu. Będą negocjowane jakieś rozwiązania na ten temat. Kwestie rakiet balistycznych Trump w zasadzie ignoruje, a wczoraj nawet rzucił coś takiego, że ponieważ inne państwa w regionie mają rakiety balistyczne, to w sumie czemu Iran ma ich nie mieć? Więc ta porażka, jeżeli chodzi o utrzymanie sojuszu z Amerykanami, to też jest na pewno coś co boli. No i jednak to, no, że właśnie nie rozwiązano tych problemów. Tak, są pewne sukcesy militarne, ale bardzo ograniczone. Natomiast to, co w tej chwili wyłania się z tej nowej układanki, w której Iran na dzień dobry może tak naprawdę, bo już to robił, tak, przesunęły się pewne czerwone linie, więc może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz, może ponownie zacząć strzelać rakietami swoich sąsiadów i w Izrael. To jest rzeczywistość gorsza niż poprzednio. No i do tego dochodzi Hezbollah, do tego dochodzi to, co się dzieje w północnym Izraelu, w którym Netanyahu miał sporo zwolenników, ale to są ludzie, którzy raczej na niego w kolejnych wyborach nie zagłosują, ze względu tak naprawdę na kolejny rok, kiedy północny Izrael po prostu jest cały czas ostrzeliwany, ludzie wyprowadzili się stamtąd albo właśnie żyją w warunkach tego ciągłego ostrzału. a jednocześnie rząd, właśnie ten rząd absolutnie będący zakładnikiem radykałów, na przykład nie kieruje się

0: środków finansowych na odbudowę, na zapewnianie bezpieczeństwa, na ponowną integrację ludzi, którzy chcieliby wrócić w te miejsca. Za to wydaje niesamowite pieniądze na cele związane z osadnictwem na zachodnim brzegu. Więc to jest tak naprawdę bardzo duży kompleks różnych rzeczy, które są takim połączeniem kwestii zewnętrznych i wewnętrznych, które sprawiają, że sytuacja po prostu w Izraelu nie jest oceniana pomyślnie Netanyahu i naprawdę ciężko się dziwić.
1: Ale to jest o tyle ciekawe, że tu nasuwa mi się takie pytanie, czy można powiedzieć, że ta operacja i to, czy też ta wojna, czy też odsłona tej wojny, którą na poziomie retorycznym, hybrydowym, jednak Izrael z Iranem toczy. Czy można powiedzieć, że to było dobrze przygotowane z perspektywy izraelskiej? Bo powiedzieliśmy, że z perspektywy amerykańskiej na pewno nie. Ale czy z perspektywy izraelskiej tak?
0: Wydaje się, że lepiej. Natomiast tutaj jest kwestia nie taktyki, tylko strategii. I tutaj ten brak strategii po stronie amerykańskiej na pewno zaważył.
1: A ciekawi mnie, czy możemy powiedzieć, że Benjamin Netanyahu popełnił jakiegoś rodzaju błąd w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Czy można ten błąd jakby znaleźć w tych relacjach, czy też błędem jest Donald Trump, który po prostu jest totalnie nieprzewidywalny i w momencie, kiedy ziemia mu się zaczyna usuwać spod nóg, albo kiedy wokół niego zaczynają się pojawiać głosy krytyczne, głosy zniechęcenia, kiedy sytuacja wewnętrzna wymyka mu się spod kontroli, rośnie inflacja, rosną ceny ropy, rosną koszty życia dla Amerykanów, on zaczyna szukać kogoś, kto zostanie przedstawiony światu jako odpowiedzialny, a siebie prezentuje jako tego oszukanego przywódcy, który tego akurat nie chciał i nie przewidział, ktoś go po prostu okłamał. Czyli taki najbardziej prostacki scenariusz, jaki sobie można wyobrazić, który wydaje się, że jednak jakoś jest realizowany.
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim to drugie, tak? Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest kwestia polityki wewnętrznej amerykańskiej, charakteru Donalda Trumpa, który zresztą z Netanyahu również już miał też takie momenty bardzo złych relacji, chociażby po tym, jak Netanyahu w bardzo spóźniony i bardzo oględny sposób pogratulował wyboru Bidenowi. Też już usłyszeliśmy, zresztą również za pośrednictwem Baraka Ravida z Axiosa, usłyszeliśmy bardzo niewybredne słowa pod adresem Netanyahu i też wydawało się, że ta przyjaźń między przywódcami jest skończona. Także to też nie jest nic nowego, ale wydaje mi się, że za tej kadencji i cierpią na tym wszyscy, nie tylko relacje z Izraelem, to jest coś, co po stronie amerykańskiej osiągnęło niewyobrażalne wcześniej szczyty. Natomiast oczywiście są rzeczy, które Benjamin Netanyahu mógł zrobić lepiej, po to, żeby tak bardzo jednak to daleko nie zaszło. Tak? I wydaje się, że przede wszystkim to jest kwestia Libanu. Przede wszystkim to jest kwestia tego, że Izrael naprawdę mógł wykazać troszkę większy entuzjazm dla negocjacji z rządem libańskim. W jakiś sposób próbować, nawet jeżeli wewnętrznie nie wierzyli w to, że ten rząd libański faktycznie jest w stanie dowieść to, co obiecuje, jeżeli chodzi o rozbrojenie Hezbollahu, to jednak dać szansę tym negocjacjom. Powiedzieć, jeżeli Libańczycy nie będą potem w stanie spełnić tego, co obiecali, jeżeli podpisanie układu z Izraelem sprawi, że w Libanie wybuchnie wojna domowa, albo kolejny zmasowany atak Hezbollahu, to niech to będzie odpowiedzialność Libanu, skoro obiecują, że do tego nie dopuszczą. Tutaj jakby Izrael nie dał Libanowi tej szansy i wydaje mi się, że to jest błąd. Jednak trzeba było postawić wszystko na jedną kartę i w momencie, kiedy rząd libański był naprawdę chętny do tego, żeby te rozmowy toczyć i żeby te rozmowy były nie tylko o wycofaniu wojsk i chwilowym zawieszeniu broni, trzeba było to robić. Nawet jeżeli nie było tej wiary i na pewno to by bardzo mocno też wzmocniło pozycję Benjamina Netanyahu u Trumpa. Można było powstrzymać się na pewno od niektórych ataków w takich kluczowych momentach dla tych negocjacji z Iranem, tak? Bo nawet jeżeli ten jedno czy drugie uderzenie w pozycję Hezbollahu w Libanie, czy wręcz nawet w Bejrucie kinetycznym dużym wydarzeniem nie było, to na przykład trafiało akurat na bardzo newralgiczne momenty w negocjacjach, które Trump prowadził z Iranem, i niewątpliwie to też bardzo źle działało na to, jak Donald Trump postrzega Izrael. No i tutaj oczywiście no jest znowu kwestia jakiejś tam psychologii, tak, i pewnych ocen i tego, no ile te oceny są racjonalne, bo też nie jeden raz Donald Trump na pewno naraził się innym swoim sojusznikom, chociażby w krajach Zatoki, które ostrzeliwane rakietami przez Iran w trakcie zawieszenia broni, potem słyszały, że no to w zasadzie był taki ataczek, to w zasadzie nie jest żadne naruszenie zawieszenia broni, a na przykład zostało ostrzelane lotnisko w Kuwejcie, czy różne instalacje infrastrukturalne, cywilne w krajach Zatoki, tak, w ostatnich tygodniach, i Trump to absolutnie ignorował, tak. No tutaj jakiś porównaniu w kontekście, tak, w proporcji niewielki atak na Hezbollah raptem okazywał się jakimś olbrzymim problemem, tak? Więc na pewno ten Trump też nie był do końca przewidywalny. Niemniej, gdyby Izrael dobrze tego Trumpa czytał, wydaje się, że mógł tutaj zdecydowanie lepiej te kwestie rozstrzygnąć po to, żeby nie być postrzeganym jako ten kraj, który wszystko próbuje rozwiązać siłowo, po to, żeby bardziej być jednak postrzeganym i faktycznie dążyć do rozwiązań pokojowych, wykorzystywać wszelkie szanse do maksimum, nawet jeśli bez wiary, że to się ostatecznie uda, ale żeby tak pokazać po prostu tą dobrą wolę.
1: A jeśli byśmy się zastanowili nad tym, jakie mogą być konsekwencje dla samego Netanyahu, dla koalicji rządzącej Izraelem i dla sceny politycznej Izraela, bo równocześnie gdzieś tam trudno sobie wyobrazić taką deeskalację, że tak powiem, nastrojów w samym Izraelu i nie wiem, jakichś takich sukcesów bardziej gołębiej polityki w sytuacji, kiedy Izraelczycy się jednak, myślę, boją, czują rosnącą niepewność i raczej takiego bardzo koncyliacyjnego nastawienia też tam trudno szukać. No chyba, że się mylę.
0: Znaczy tak, będą wybory. W październiku najprawdopodobniej przez Kneset próbowano przepchnąć ustawy, które miałyby te wybory przyspieszyć, ale tak naprawdę zdaje się, do tego przyspieszenia nie dojdzie, nawet jeżeli byłoby przyspieszone wybory, to będzie wrzesień, a nie październik. Ale najprawdopodobniej to będzie 20 albo 27 października. I w Izraelu trwa, powiedziałabym, taka prekampania wyborcza. Jeszcze nie ogłoszono dokładnie, kiedy te wybory będą, ale ta kampania już na pewno trwa. Jednocześnie widzimy, że żadna ze stron, to znaczy ani koalicja, ani opozycja, nie ma jasnych widoków na utrzymanie bądź przejęcie władzy. To znaczy wewnątrz koalicji są bardzo duże problemy, ale pewnie gdyby wygrali te wybory w taki sposób, że mieliby te 61-62 mandaty, pewnie ponownie tą koalicję by zawarli, mimo bardzo dużych napięć pomiędzy zwłaszcza ultraortodoksami i religijnymi nacjonalistami. Z drugiej strony mamy pejzaż wielu partii, z których dwie największe się zjednoczyły i zawarły taki sojusz, który nazywa się Razem. Mamy bardzo silną trzecią partię opozycyjną, która na razie do tego sojuszu nie przystępuje. I mamy bardzo dużo mniejszych partii, z których część być może wejdzie do Knesetu, a być może głosy na nich oddane będą głosami zmarnowanymi. W sondażach ogólny bilans jest bardzo niepewny, to znaczy raczej koalicja Netanyahu w obecnym kształcie nie ma szans na to, żeby utrzymać władzę. Natomiast jest bardzo duży znak zapytania, czy opozycja będzie w stanie tą władzę przejąć bez zawarcia koalicji z partiami arabskimi, przynajmniej jedną partią arabską. No i tutaj jest faktycznie ten problem chyba, o którym pan redaktor mówił, najbardziej widoczny, to znaczy przełamano to tabu i była częścią koalicji Partia Islamistyczna Izraelska w latach 2021-2022, ale ta kampania nienawiści, która była rozpętana wobec tej koalicji, kampania nienawiści nadal trwająca i nakręcana przez Netanyahu i jego akolitów wobec Beneta, który właśnie podjął tą decyzję, żeby taką koalicję zawrzeć, 7 października i jego konsekwencje, gdzie jest to absolutnie absurdalne, tak? To znaczy wydawałoby się, że właśnie izraelscy Arabowie byli niesamowicie solidarni w obliczu 7 października i wręcz ta integracja i ich potrzeba zintegrowania się ze społeczeństwem izraelskim wzrosła. Jednakowoż klimat, narracja jest przeciwna temu, żeby partie arabskie wchodziły w skład koalicji rządzącej. No i przy tej arytmetyce, która jest przynajmniej w tej chwili w sondażach, to może oznaczać, że tak naprawdę opozycja nie będzie w stanie po wyborach tego rządu sklecić. Tymczasem taka zmiana, to znaczy koniec rządów Netanyahu i zdecydowanie bardziej rozsądny, niezależny od prawicowych ekstremistów rząd Izraelu, jest w tej chwili po prostu absolutną koniecznością dlatego, żeby w ogóle zacząć rozwiązywać no właśnie te konflikty regionalne, te problemy w regionie, tak, żeby Izrael odbudował swoją reputację, żeby Izrael był w stanie rozmawiać z Saudyjczykami, z Palestyńczykami, z Libańczykami. To jest absolutnie, absolutnie konieczne.
1: Ale zarazem wydaje się, że to, co się... Ta sytuacja, która się wyłania w tym momencie wewnętrznie w Izraelu, no to w zasadzie znowu można zaryzykować takie stwierdzenie, że koniec Benjamina Netanyahu, ale on tych końców już miał parę, prawda? I za każdym razem jakoś udawało mu się z bardzo trudnego położenia politycznego wychodzić obronną ręką. Tym razem też tak może być.
0: Tym razem też tak może być. Nie podejmuje się spekulować w jaki sposób, bo to zawsze jest niespodzianka, którą Netanyahu wyciąga z rękawa w ostatnim momencie. Wydawało się, że na przykład Donald Trump to będzie właśnie ten aspekt, który nawet jeżeli inne projekty Netanyahu, takie jak no właśnie bezwzględne zwycięstwo nad wszystkimi wrogami, które zapowiadał, nie wypalą, to że przynajmniej będzie miał poparcie Donalda Trumpa, który no właśnie był do tej pory bardzo w Izraelu jednak popularny. No i to się zmienia, tak? To znaczy była na przykład zapowiadana wizyta Donalda Trumpa w Izraelu właśnie na jesieni, wrzesień, październik, tak żeby on mógł to poparcie dla Netanyahu wyrazić. No teraz słyszymy, co Donald Trump mówi o Netanyahu. Słyszymy o tym, że ludzie odpowiedzialni za kampanię Netanyahu powolutku wycofują wszystkie materiały, które mieli przygotowane na temat właśnie wspaniałego sojuszu, który dzięki Netanyahu między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem istnieje. Donald Trump wręcz powiedział coś takiego, że no w sumie nie wie, czy Benjamin Netanyahu będzie startował w tych wyborach. I tutaj, no właśnie, oczywiście możemy powiedzieć, okej, to Netanyahu odetnie się od Donalda Trumpa i będzie prowadził tą kampanię w oparciu o inne jakieś swoje obietnice czy też zasługi. Izraelczycy być może na stałe stwierdzą, że jednak Donald Trump nie jest tym przyjacielem, na którym można polegać. Natomiast w jaki sposób tak naprawdę w związku z tym, na czym będzie chciał opierać tą kampanię Netanyahu, nie sposób powiedzieć, dlatego że chociażby jeżeli spojrzymy na takie kwestie wewnętrzne, które najbardziej dzielą w tej chwili Izraelczyków, on tutaj naprawdę nie ma co pokazać, to znaczy nie zrealizował ani swoich obietnic pod adresem tej strony prawicowej. Jakieś obietnice mogli zrealizować jego koalicjanci, ci najbardziej radykalni prawicowi, ale jakby agenda związana z reformą systemu sądownictwa, systemu medialnego, to nie zostało zrealizowane, wręcz przeciwnie, zostało skanibalizowane przez tych radykalnych prawicowców, w związku z czym no już taka lewica, przepraszam, prawica niezbyt radykalna, już też nie utożsamia się do końca z tymi celami. Jest olbrzymi problem z poborem ultraortodoksów i pieniędzmi, które wędrują do sektora ultraortodoksyjnego. W momencie, kiedy ultraortodoksi nie uczestniczą w tym wysiłku, w którym uczestniczy całe społeczeństwo izraelskie, które służy w wojsku jako rezerwiści również, które traci pracę albo ma inne problemy w życiu osobistym związane właśnie z tą wojną. Ultraortodoksi są zupełnie z tego wyłączeni i nadal w Knesecie są procedowane ustawy, które miałyby ich trwale wyłączyć z tych obowiązków. Ustawy, w ramach których wręcz miałoby to modlenie się i studiowanie świętych ksiąg zostać zrównane, być takim odpowiednikiem służby wojskowej, tak? I tutaj absolutnie większość Izraelczyków, większość dotychczasowego elektoratu Netanyahu absolutnie jest tym działaniom przeciwna. Jednocześnie te ustawy nadal są procedowane, ale nie są z kolei przyjmowane, w związku z czym też ta obietnica, która została złożona ultraortodoksom, no też nie jest zrealizowana. Więc wydaje się, że Netanjahu jednak jest w poważnym problemie, w takim sensie, że właśnie ciężko mu oprzeć będzie tą kampanię o coś realnego. Natomiast no też we współczesnej polityce populistycznej ery niestety mamy do czynienia z tym, że tak naprawdę politycy no właśnie niekoniecznie muszą pokazać jakieś realne osiągnięcia, tylko bardziej wystarczy, że będą mówić o wartościach, będą bardziej mówić o celach, z którymi ludzie mogą się identyfikować i jednak ludzie na to się łapią. Także tutaj ten populizm, który bardzo długo rządził już od wielu lat polityką izraelską, on niestety jest wciąż zagrożeniem. Pytanie, na ile właśnie Izraelczycy się obudzili, na ile faktycznie będą zdeterminowani, tak powiedziałbym, w swojej masie, żeby jednak oddać ten ster władzy komuś innemu, więcej już nie wierzyć w te populistyczne obietnice.
1: Dziękuję bardzo. Karolina Zielińska z Uczelni Wistula była Państwa i moim gościem.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraina chce zakończyć wojnę przed zimą, stwierdził po unijnym szczycie w Brukseli prezydent Ukrainy. Jest decyzja o odwołaniu zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę, oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Zełenski podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Zełenski w wystąpieniu na szczycie stwierdził też, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na polskim terytorium, powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktował priorytetowo zaangażowanie z sojusznikami, takimi jak Polska. Jest decyzja o odwołaniu zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. To konsekwencja afery z zarobkami byłego już szefa SOR-u i byłego polityka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. 28-latek zrezygnował także z mandatu radnego dzielnicy Ursus i, jak deklarują władze miasta, oddał część pieniędzy na konto szpitala, w którym pracował. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
2: Gdy afera z zarobkami lekarza na dobre wybuchła, Kacprzyk miał skorygować 33 faktury wystawione od początku tego roku. Na konto szpitala wpłynęło 500 000 zł. Politycy stołecznej opozycji domagają się jednak dymisji władz miasta.
3: W pierwszej kolejności oczywiście chodzi o panią Renatę Kaznowską, zastępcę Trzaskowskiego.
2: Mówi poseł PiS Sebastian Kaleta.
3: Żądamy natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia Rady Nadzorczej Szpitala.
2: Jak deklaruje stołeczny ratusz, w szpitalu nie ma pokoju VIP, ale Kacprzyk miał dostęp do pomieszczenia Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Wyjaśnienie tej sprawy zapowiadał były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.
4: Oczywiście, że wewnątrzpartyjnie wyjaśnimy wszystko, co możemy wyjaśnić.
2: Ustaleniem, kto fizycznie i kiedy przebywał w pomieszczeniu, ma się zająć prokuratura. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: W sprawie zarobków doktora Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz kontroli władz miasta na nadzwyczajnej sesji debatować będą radni Warszawy. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie działał sam, informuje policja. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
1: Sprawca odpowie za zastrzelenie rosyjskiego artysty znanego ze swoich antyrosyjskich wystąpień artystycznych, który występował pod pseudonimem Simon Skrepecki. Przed nami fala upałów. Tymczasem zamknięte od ponad 2 tygodni największe i najpopularniejsze krakowskie kąpielisko nadal pozostaje nieczynne przez wykrytą tam tajemniczą substancję. Baseny zostały co prawda oczyszczone, ale jakość wody sprawdza teraz sanepid. Są więc małe szanse na to, że na weekend uda się wszystko otworzyć, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Fabraniec.
6: Jednoznacznego terminu nie jestem w stanie wskazać w tym momencie, kiedy zostaną przeprowadzone badania, kiedy będziemy spodziewać się ich wyników.
1: Nadal nie wiadomo, jaka substancja i w jaki sposób przedostała się do wody.
6: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em też próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
1: Sprawa badana jest od 2 tygodni, ale jak twierdzi miasto, najważniejsze jest to, że woda nie została skażona żadną substancją chemiczną. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie, wzrastającym do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 stopni na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Czy wojna Stanów Zjednoczonych oraz Izraela z Iranem już się skończyła?
8: No, skończyły się, jak rozumiem, działania wojenne. No, porozumienia, panie redaktorze, nie mamy, ale mamy to, powiedzmy, porozumienie wstępne, to memorandum, o którym już z panem redaktorem miałem przyjemność rozmawiać. Można powiedzieć, panie redaktorze, że to memorandum, pamięta pan redaktor, kiedyś liczyliśmy, ile razy prezydent Trump wspominał o tym, że porozumienie jest bliskie, tam 40 ileś razy. No, to porozumienie było trochę jak Yeti, każdy o nim słyszał, ale nikt nie widział. No, teraz już wiemy, że jest to wstępne porozumienie. Ono, jak rozumiem, musi oczywiście zaowocować tym, że nie będzie działań wojennych, nie będą prowadzone, chociaż tutaj prezydent Trump grozi, że jakiekolwiek odstępstwo od realizacji punktów tego memorandum będzie skutkowało wznowieniem działań wojennych. No póki co mamy pokój. Miejmy nadzieję, że sytuacja w regionie będzie się stabilizowała.
7: Swoją drogą ciekawy jest też sposób podpisywania, no bo tak, najpierw to porozumienie zostało, czy memorandum podpisane w sposób elektroniczny, cokolwiek to by miało oznaczać, no przynajmniej w Polsce mamy różne rodzaje podpisów elektronicznych, a potem, rozumiem, zostało podpisane w sposób oldschoolowy, czyli piórem wiecznym, być może nawet.
8: Tak, tutaj wiadomo, że został podpisany przez obu prezydentów. No oczywiście nie przebywali w tym momencie w tym samym miejscu. No, to z różnych względów byłoby trudne. No, były takie nawet spekulacje, że mogłoby dojść podczas tego pobytu prezydenta Trumpa w Europie, mogłoby dojść w Szwajcarii do spotkania prezydenta, nawet Trumpa, bo oczywiście mówiono głównie o wiceprezydencie J.D. Vance, ale mówiono, że być może nawet Donald Trump udałby się na taki podpis. No to było nierealistyczne absolutnie. Nawet gdyby sam prezydent miał taki pomysł, przecież te państwa nie mają stosunków dyplomatycznych, takie spotkanie miałoby swoje implikacje, także nie wchodziło to w grę, ale faktem jest, że zostało to podpisane. Tutaj ważne są, panie redaktorze, te didaskalia, bo zwróćmy uwagę na to, kto podpisuje ze strony irańskiej. Podpisuje prezydent Pezeszkian, który w tym momencie bierze na siebie absolutnie polityczną odpowiedzialność za to porozumienie i za wszystko, co się od tego momentu wydarzy. Nie mamy w tym najwyższego przywódcy, który na pewno autoryzował ten podpis. Zresztą jakbyśmy przeanalizowali te punkty, to trudno, żeby tego nie zrobił. No ale nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Zawsze będzie mógł powiedzieć w razie niepowodzenia, że to nie on, to wina rządu, to wina prezydenta i to jest stała praktyka w Iranie. Czyli tak de facto najwyższy przywódca decyduje, ale w praktyce twarz tej decyzji daje prezydent.
7: I gdybyśmy mieli pewien rozdział zamknąć, no bo wprawdzie to memorandum, to porozumienie gdyby nie kończy definitywnie konfliktu, w jaki sposób go może zamraża czy wycisza, no ale powiedzmy, że jest to jakiś rozdział, który można zamknąć. I teraz jakbyśmy ocenili ten rozdział, kto wyszedł obronną ręką, kto wyszedł zwycięski, kto przegrany, kto najbardziej przegrany, kto mniej przegrany, kto zwycięski, jeżeli to się tak da w czarno-białych barwach przedstawić.
8: No, na tym etapie jeszcze nie można tego oczywiście stwierdzić. Możemy tylko i wyłącznie oceniać na tu i teraz, na dzisiaj, jak to wygląda. I paradoksalnie dzisiaj, pamiętam, że podczas któregoś z naszych wcześniejszych spotkań mówiłem dokładnie na odwrót, a dzisiaj, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że najwięcej traci na tym Izrael. To Izrael jest państwem, które w tym momencie przegrywa politycznie. Zresztą wystarczy prześledzić różne serwisy izraelskie od lewej do prawej, żeby zrozumieć, jak wielkie jest rozczarowanie w Izraelu i osób związanych z opozycją, co oczywiste, ale też osób z gabinetu koalicyjnego Benjamina Netanyahu. Także rozczarowanie jest olbrzymie. Złość na Amerykanów, której premier Netanyahu jeszcze wprost nie wyraża, i złość na prezydenta Trumpa. No, z amerykańskiego punktu widzenia to pytanie brzmi, co takiego uzyskały Stany Zjednoczone dzięki tej wojnie, czego nie można było na drodze pokojowej wynegocjować w Genewie w lutym.
7: Albo czego nie miały przed wojną.
8: Dokładnie. Natomiast z irańskiego punktu widzenia, no przepraszam, nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale ta wojna się opłaca. Ta wojna się opłaciła, bo nagle faktycznie Iran przejął kontrolę nad eskalacją wojny, przejął karty, których przedtem nie miał. No z wojskowego operacyjnego punktu widzenia nie miał ich, nie miał prawa mieć. I nagle się okazało, że Izrael i Stany Zjednoczone wygrały tę wojnę na poziomie takim operacyjnym, wojskowym, ale przegrały ją politycznie, no bo jak przeanalizujemy te punkty, no to jasno z tego wynika, że to jest tak naprawdę porozumienie bardzo, bardzo korzystne dla Iranu.
7: Co zyskuje Iran konkretnie? Wspomniał pan o tym, że no, trochę staje się rozgrywającym karty w regionie.
8: Nie wiem, czy no, nie chciałbym powiedzieć, że się staje rozgrywającym, ale na pewno z izraelskiego punktu widzenia celem było to, żeby osłabić Iran tak dalece, żeby on przez lata nie stanowił zagrożenia nie tylko dla Izraela, ale też dla sojuszników Izraela czy innych państw w regionie. To przynajmniej jeśli bazować na tym memorandum i domyślać się, jakie punkty mogą być wynegocjowane w tym ostatecznym porozumieniu, to się nie stanie. Czyli Iran nie przestanie stanowić zagrożenia, potencjalnego oczywiście, podkreślam, zagrożenia dla Izraela i innych państw w regionie, to się nie wydarzy. No, Iran zyskuje bardzo, bardzo mocno, bo tak naprawdę jedyną twardym takim zobowiązaniem, które wynikałoby z tego memorandum, jest no, zobowiązanie, że nigdy nie będzie się starał i nie wejdzie w posiadanie broni masowego rażenia. I tutaj Irańczycy mówią, ale myśmy to już dawno mówili i deklarowali, że takiego celu nie ma. No oczywiście pomijam to, na ile to oczywiście było prawdą, a na ile nie. Bo tutaj akurat informacje wywiadowcze były takie, że no, taki program wojskowy istniał. I z różnych źródeł można to było potwierdzić, natomiast to jest jedno, ale w zamian co zyskuje? No zyskuje dostęp do zamrożonych aktywów. Tu się wspomina o tej kwocie 24 miliardów, która jest bardzo, bardzo zaniżona, bo tak naprawdę nikt nigdy nie ujawnił całkowitej kwoty zamrożonych aktywów i na przykład w mediach irańskich te kwoty oscylują między 120 a nawet 160 miliardów dolarów. Także gdyby takie aktywa zostały odmrożone, no to są olbrzymie pieniądze, plus ten fundusz, nazwijmy go roboczo, na odbudowę, na który się mają złożyć państwa arabskie Zatoki Perskiej. Tutaj Stany Zjednoczone, jak zadeklarował prezydent Trump, nie dołożą ani dolara, ale uwaga, to jest 300 miliardów dolarów. To są potężne pieniądze, które mają być uruchomione i jeszcze w tym roku te pierwsze transze i w zależności od rozwoju sytuacji te pieniądze będą przekazywane Iranowi. Także no i plus zniesienie sankcji, tak, to już ze skutkiem natychmiastowym na ropę i produkty ropopochodne. No, panie redaktorze, można powiedzieć wprost, Iran ekonomicznie, politycznie wygrał tę wojnę.
7: A dodatkowo chyba też dochodzi może to, o czym nie myśleliśmy od razu, to znaczy, że oprócz tego, że Iran jako takich odwiecznych wrogów stawia sobie Izrael i Stany Zjednoczone, to także potrząsa szabelką w regionie, mówiąc, nawet jeżeli ta wojna jest ze Stanami i z Izraelem, to rykoszetem dostaną państwa Zatoki. A więc przemyślcie może swoje alianse ze Stanami, bo może się po prostu wam, krótko mówiąc, nie opłacają.
8: To na pewno, bo to taki proces już się zaczął na pewno w głowach decydentów w kilku państwach. Nie w Zjednoczonych Emiratach, bo te postawiły bardzo wyraźnie w ostatnich tygodniach, miesiącach na Stany Zjednoczone i Izrael. No, nie wiadomo, czy czasem się nie okaże, że była to pochopna decyzja, bo przypomnijmy, tutaj Zjednoczone Emiraty poszły bardzo mocne polityczne zwarcie w trakcie wojny, chociażby z Arabią Saudyjską. No, o pewnych rzeczy się nie wybacza i nie zapomina, nawet jak się o nich publicznie nie mówi. Także to będzie bardzo ciekawe, jak dalej się będzie rozwijała sytuacja. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z coraz większą taką autonomią, bo to już się dzieje, ale jeszcze z większą taką autonomią polityczną ze strony Arabii Saudyjskiej, która będzie pewnie budowała sojusze i w regionie, i poza, także żeby trzymać w karbach Iran. Druga możliwość, jaka istnieje, wszyscy w regionie potrafią bardzo dobrze liczyć, jeżeli wszystkim się będzie opłacać i handel będzie się rozwijał, bo Saudyjczycy to zresztą sygnalizowali jeszcze przed wojną, że oni nie są zainteresowani żadnym konfliktem w regionie. Chcą po prostu prowadzić biznes i chcą przyciągać do siebie wielomiliardowe inwestycje. I w tym sensie popierały Iran, to znaczy zniechęcały Stany Zjednoczone absolutnie do podejmowania jakichkolwiek działań, spodziewając się, że to ściągnie konsekwencje na wszystkich. No jak widać, dyplomacja saudyjska się nie myliła, bo tak się stało, więc myślę, że teraz też ten fundusz tych 300 miliardów, oczywiście dla nas to są kosmiczne pieniądze, to są olbrzymie pieniądze dla wszystkich, rzecz jasna, dla państw saudokiperskiej także. Natomiast to i tak nie będzie duża kwota, jeśli uda się za to kupić stabilność w Iranie, a jednocześnie dzięki tej stabilności wewnętrznej pokój w regionie. Więc myślę, że tutaj w takim dosłownym tego słowa znaczeniu państwa regionu kupią sobie albo będą próbować kupić sobie pokój.
7: Gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o memorandum porozumieniu podpisanym między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. No i właściwie co jest ustalone, co jest nieustalone, co będzie ustalone, jaka jest sytuacja? Czy ktoś cokolwiek wie na pewno?
8: No to, co panie redaktorze, wiemy dzisiaj, tak, to najważniejsze tak wynikałoby z tego porozumienia, bo to punkt pierwszy, to zniesienie blokady, zapewnienie tego swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus przez Iran, i to ze skutkiem natychmiastowym. Także Irańczycy mają zdjąć tę blokadę, chociaż tak naprawdę to nie było w takim sensie fizycznym, oprócz zaminowania, jak rozumiem, toru wodnego, ale mają to zacząć robić. No i analogicznie Amerykanie zdejmują blokadę portów irańskich, także marynarka wojenna chociażby Iranu, no cokolwiek z niej zostało jeszcze, będzie miała swobodę poruszania się po zatoce. Wiadomo też, że Amerykanie zobowiązali się do wycofania swoich sił zbrojnych na bezpieczną odległość, czyli taką z bezpośredniego sąsiedztwa Iranu, przy czym to tu już się pojawiają pierwsze przypisy, no bo ten proces ma zacząć się dziać w momencie, kiedy zostanie zawarte ostateczne porozumienie. Po drugie, oczywiście nie dotyczy to baz, jakie Amerykanie mają w regionie Zatoki Perskiej. Dotyczy to, jak rozumiem, tych żołnierzy, tych sił zbrojnych, tych sił, które zostały tam wysłane przed wojną, czyli mniej więcej 50 tysięcy personelu, plus oczywiście znaczna liczba okrętów. Także te siły mają zostać wycofane, ale to, jak rozumiem, dopiero po podpisaniu tego ostatecznego porozumienia. No to wypadałoby, że jeśli dobrze policzymy, to panie redaktorze, 16 sierpnia, do 16 sierpnia to się powinno wydarzyć. No zobaczymy. Zniesienie sankcji też ze skutkiem natychmiastowym, takie stopniowe, ale znoszenie sankcji, bo Amerykanie przez te lata, przez ponad 40 lat nałożyli tych sankcji na Iran tyle, że nie wiem, czy ktoś jeszcze dokładnie wie ile, bo po prostu tego tyle jest, że Amerykanie się zobowiązali, że będą stopniowo, zresztą to wiceprezydent Vance też potwierdził, że te sankcje będą znoszone stopniowo w miarę postępów i jak powiedział bardzo wyraźnie chyba wczorajszej wypowiedzi, znaczy u nas była noc, ale jeszcze wczoraj podczas jednej z konferencji powiedział, że jeżeli Iran będzie chciał stać się częścią, coś tak w tym sensie, jeżeli Iran będzie chciał się stać częścią gospodarki światowej, to Stany Zjednoczone w tym pomogą, a jeśli nie, no to oczywiście zrobią wszystko, żeby Iran odczuł tak te konsekwencje, tak można było to zrozumieć. Czyli krótko mówiąc, Iran ma się stosować do postanowień, zwłaszcza dotyczących chociażby programu nuklearnego, czyli rezygnacji z tego programu wojskowego, przy czym nie ma tam ani słowa o tym, że Iran nie ma prowadzić w ogóle badań nad atomem, nad pozyskaniem energii, tak, z elektrowni atomowych, także to jest dosyć interesujące. Nie ma też decyzji odnośnie tego, co ma się stać z tym uranem, który został już wzbogacony ponad miarę. Też są różne rozwiązania. Póki co on zostaje w Iranie i pewnie będzie, panie redaktorze, pewnie będzie negocjowana amerykańska kontrola nad miejscami, w którym on został złożony. Także no, tam jest masa postanowień, które, tak jak wspomnieliśmy przed przerwą, są w moim, w moim odczuciu, i nie jestem tutaj osamotniony, korzystne dla Iranu, częściowo korzystne dla Stanów Zjednoczonych i bardzo niekorzystne dla Izraela.
7: Ci, którzy się dyplomacją zajmują, wiedzą, że 60 dni to właściwie nic na wynegocjowanie takich wielowątkowych, wielopoziomowych uzgodnień, a jednak zdaje się, że prezydent Donald Trump wierzy w to, że to się jakimś cudem uda osiągnąć w tym czasie. Jak pan ocenia szanse, że te 60 dni to wystarczający okres?
8: Myślę, że wszystko, jak to się mówi, papier wszystko zniesie. To 60 dni bardzo ładnie wygląda na papierze. Myślę, że obie strony zdają sobie z tego sprawę, jak będzie to skomplikowany proces i że tak naprawdę wszystko się może zmienić w ciągu jednego dnia. Stąd to zastrzeżenie, że obie strony, jeśli uznają, że nie są gotowe, także wzajemny interes wymaga przedłużenia, to mogą przedłużać ten okres, i takie postanowienie, taki zapis w tym memorandum się znalazł. Na pewno prezydent Trump w tym momencie ma trochę większą presję, bo czekają go wybory połówkowe, i on tak naprawdę, jak rozumiem i domyślam się, chciałby się zająć tym, co z jego punktu widzenia jest w tej chwili najważniejsze, czyli podróże po Stanach Zjednoczonych, odwiedziny w poszczególnych stanach, w których będzie udzielał wsparcia osobom, które wspiera przed wyborami w listopadzie, także to myślę, że na tym prezydent Trump chciałby się teraz skoncentrować, i to tak naprawdę najbardziej interesuje Amerykanów. Iran jest bardzo ważny dzisiaj, ale tak naprawdę Amerykanów interesują przede wszystkim te kwestie wewnętrzne i zbliżające się wybory. Także to jest to. Tutaj będziemy mieli też przerwy, bo na przykład nie myślimy o tym na ogół, ale będzie święto Aszury w przyszłym tygodniu. To w Iranie nic nie będzie działać i żaden polityk się nie zaangażuje w żadne rozmowy, bo to z takiego wyznaniowego punktu widzenia jest nie do przyjęcia. Potem 4 lipca obchody w Stanach Zjednoczonych, zakładam, że one to już też wiadomo, że będą trwały i przed, i 4 lipca, i po. I tu jeszcze uwaga, panie redaktorze, przypadek czy nie, 4 lipca, dokładnie 4 lipca rozpoczynają się ceremonie pogrzebowe Alego Chameneiego, które będą trwały 5 dni. Także też nie wyobrażam sobie, żeby przedstawiciele rządu byli zaangażowani, tego wyższego szczebla, żeby byli zaangażowani w jakiekolwiek rozmowy. Zobaczymy, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby w trakcie ceremonii pogrzebowych czołowi politycy irańscy byli zaangażowani w jakieś rokowania.
7: No właśnie. Komentarze także w Stanach Zjednoczonych dotyczące tego memorandum. Na razie chyba niezbyt pozytywne. Oczywiście głównie krytykują demokraci, ale też pojawiają się głosy republikańskie, które przy czym też członkowie pierwszego kabinetu prezydenta Trumpa raczej nie oceniają tego memorandum jakoś pozytywnie. Zastanawiam się, czy Amerykanie kupią, krótko mówiąc, tę narrację prezydenta Trumpa, że to jest wielki sukces, czy raczej sceptycznie podejdą. Pewnie pierwsze pytanie jest, czy to memorandum przełoży się jakoś szybko na niższe ceny benzyny na stacjach.
8: Jeżeli się przełoży, to prezydent Trump będzie mógł powiedzieć, że zakończyłem wojnę i teraz wszystko wraca do normalności i że było warto, bo jeśli Iran zobowiąże się, rzeczywiście będzie to twarda deklaracja, zobowiązanie do zobowiąże się, że nigdy nie będzie posiadanie broni atomowej i będzie to czarno na białym, to prezydent Trump będzie mógł to przedstawić jako sukces, bo to się nie udało żadnemu z jego poprzedników tak naprawdę. I nawet jakbyśmy badali ten układ z 2015 roku, to takiej twardej deklaracji nie było. Tam były różne ograniczenia i groźby pod adresem Iranu, gdyby ten się nie stosował do postanowień porozumienia, ale nie było żadnej takiej twardej deklaracji. Tutaj, gdyby to się udało wynegocjować, to prezydent Trump będzie mógł powiedzieć: doprowadziłem, przymusiłem Irańczyków do rezygnacji, zniknęło zagrożenie, to jest mój sukces. I śmiem twierdzić, że oczywiście analitycy, badacze, dziennikarze będą cały czas powtarzać, że to nie jest sukces, bo o wiele więcej można było na drodze pokojowej osiągnąć bez wojny, ale większość opinii publicznej nie będzie zwracać na to uwagi, tylko przyjmie prosty przekaz. Było zagrożenie atomowe, była wojna, prezydent Trump przymusił Iran do zobowiązania i mamy sukces.
7: Wspomniał pan, albo odpowiedział pan, bo pytałem o to, kto z tej trójki jest wygranym, kto przegranym. No ale jeszcze mamy innych uczestników bardziej pośrednio, tak? Myślę tutaj o Chinach, o Rosji i o Ukrainie. O Chinach i Rosji z wiadomych powodów, o Ukrainie w kontekście tego, czy teraz być może uwaga Stanów Zjednoczonych skieruje się w kierunku rosyjsko-ukraińskim.
8: No i z ukraińskiego, i też z polskiego punktu widzenia życzmy sobie, żeby tak było, ale tak jak wspomniałem, nie sądzę, żeby doszło do takiego znacznego przekierowania uwagi pana prezydenta, bo myślę, że osób z jego otoczenia czy z Departamentu Stanu pewnie tak. Natomiast nie sądzę, żeby pan prezydent Trump teraz się przeorientował na Ukrainę przed wyborami. No, na pewno chciałby ogłosić sukces przed wyborami, o doprowadziłem do zakończenia kolejnej wojny, tak. Ale jak śledzimy eskalację, zresztą przed chwilą w serwisie informacyjnym mieliśmy nowe tutaj doniesienia, to jest eskalacja, to nic nie zmierza w dobrą stronę niestety. Wspomniał pan redaktor właśnie tutaj o Rosji i Chinach w kontekście Iranu i tutaj ciekawe też jest postanowienie. Ostatni punkt tego memorandum to, że ostateczne porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi ma zostać zagwarantowane w formie rezolucji przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i tu uwaga, głosować będą za nią wszystkie państwa członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym stali oczywiście, w tym Rosja i Chiny, czyli i Federacja Rosyjska i Chiny miały możliwość debaty, głosowania nad tym porozumieniem. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że to może się tak stać, że Irańczycy, Amerykanie wynegocjują porozumienie, które nagle na ostatniej prostej stanie się takim zakładnikiem i nacisków ze strony rosyjskiej i chińskiej, tak? Zwłaszcza rosyjskiej, bo tutaj wcale bym nie zakładam, że to będzie łatwy proces, że się wszyscy ucieszą i Rosjanie stwierdzą, że skoro Irańczycy znaleźli dla siebie korzystne rozwiązanie, to ich poprą. Nie, bo dla mnie jest oczywiste, że będą próbowali przy okazji coś dla siebie też ugrać. Może nawet nie wprost w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale w kuluarach. Okej, my to poprzemy, ale w zamian za to oczekujemy tego i tego, albo nie wiem, jakiegoś poparcia w innym głosowaniu. Także no, rozumiem tutaj intencje i one są bardzo dobre, bo one zabezpieczają i Amerykanów, i Irańczyków. I tak naprawdę zwiększą rangę tego porozumienia. Natomiast ryzyko polega na tym, że mamy też takich graczy, którzy niekoniecznie muszą być zainteresowani pokojem i zwłaszcza dobrymi relacjami, czy poprawą może inaczej w relacjach amerykańsko-irańskich. Nie wszystkim się to podoba.
7: Dziękuję bardzo. Pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Dziękuję panie profesorze.
8: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
7: Studio pani profesor Joanna Jurewicz, Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
9: Dzień dobry.
7: Metafory panią niepokoją?
9: Metafory mnie niepokoją, bo? Tak, i fascynują.
7: Cóż takiego jest ciekawego w metaforach? Jakby to pani metaforycznie powiedziała?
9: Metaforycznie to słabo, bo metaforyczne wyrażenia przychodzą w natchnieniu, a nie wiem, czy jestem przynajmniej do mnie. Takie metaforyczne wyrażenia wierszowane. Natomiast w języku potocznym mamy bardzo dużo wyrażeń metaforycznych. Nie zdając sobie sprawy, można powiedzieć, że mówimy wierszem, tak? Ale metafory mnie niepokoją dlatego, że one obecnie są, przynajmniej przez część badaczy kognitywnych, traktowane jako to, co się przejawia w języku, czy w innych jakichś ilustracjach, czy jako przejaw tego, co myślimy. W związku z tym, badając metaforyczne wyrażenia, badamy to, jak myślimy o świecie, jak go porządkujemy, jak go kategoryzujemy, bo jak tworzymy pojęcia. I dlatego mnie to fascynuje.
7: A czy nie jest trochę tak, że myślimy o świecie w takich kategoriach, jakich zostaliśmy nauczeni? Czyli nawet metafory są tymi, które raczej powtarzamy, czyli...
9: Tak. Jak się uczymy języka, to się uczymy metaforycznego myślenia, tak? Ale wiadomo, są takie badania, które pokazują, że takie najwcześniejsze pojęcia, które mnie szczególnie fascynują, powstają jeszcze już, bo przecież umysł, dziecko już, które wychodzi z łona, może i wcześniej, myśli. A zwłaszcza

0: innych. Na przykład mamy taką metaforę, która takie doświadczenie w dzieciństwie, że się staje, że na przykład najpierw się podnosi główkę, potem się raczkuje, potem się staje na nogi i to jest doświadczenie ucieleśnione, związane z przyjemnością, z radością, zwłaszcza jak dziecko zaczyna stawać na nogi, to jest radość ogólna, rodzinna. I to jest, wydaje się, że taka metafora dość uniwersalna. Tak, i dziecko. Dziecka nie wie. A myślę, że też, no bo to jest, niech pan kucnie i zobaczy, ile pan widzi, a stanie i zobaczy, ile pan widzi. To jest jednak różnica perspektywy pewna.
1: Ale czy była pani szczęśliwsza, kiedy pani widziała więcej, czy mniej?
0: Czy ja byłam szczęśliwsza, gdy widziałam więcej, to jest już inna sprawa.
1: No właśnie.
0: Ale zasadniczo jest tak, że nie bez powodu wspinamy się na drzewa, na góry, na różne takie miejsca, również po to, żeby zobaczyć tak zwany widok z góry, czyli zobaczyć więcej. Ja na razie mówię o takim widzeniu, zwykłym widzeniu, nie metaforycznym, nie poznaniu, tak? No i w związku z tym, do tego też możemy wrócić, w związku z tym na przykład w tych kategoriach właśnie tworzy nam się taki podstawowy schemat, który się staje bazą dla myślenia metaforycznego, góra-dół, tak? I zasadniczo jest tak, że właściwie chyba w większości kultur jest tak, że to, co jest pozytywnie wartościowane, jest albo czegoś jest więcej, jest pojmowane w kategoriach tego, co wyżej, tak? A to, co negatywnie, w kategoriach tego, co niżej. Na przykład, no mówimy już, nie mówimy tylko, że na przykład temperatura rośnie czy spada, wtedy jest więcej lub mniej, pojmujemy zmiany temperatury w tych kategoriach, a tej temperatury nie jest ani więcej, ani mniej przecież. Tylko ani nie rośnie, ani nie maleje, tylko tak myślimy o niej. Ale również myślimy o tym, że właśnie ktoś się wspiął na sam szczyt hierarchii społecznej, prawda? Czyli status pojmujemy społeczny w kategoriach tego, co wyżej. Władzę pojmujemy w kategoriach tego, co wyżej, że ktoś jest głową kierownictwa albo, nie kierownictwa, tylko przedsiębiorstwa, albo na przykład takie wyrażenie, mam go pod kontrolą, tak? Czyli on jest poniżej, coś mam w ten sposób. I moralność, mówimy o upadłych kobietach na przykład, albo o wysokich standardach etycznych. Także to jest bez tych pojęć takich bardzo podstawowych, które tworzy nasz umysł jeszcze zanim zacznie mówić i myśleć pojęciowo, językowo, byśmy naprawdę mieli problem z mówieniem o bardzo wielu abstrakcyjnych kwestiach. A potem tylko już panu dam głos, tylko chciałam powiedzieć, że potem rzeczywiście uczymy się, ucząc się języka, uczymy się myślenia, które jest charakterystyczne dla tego języka, bo w każdym języku się myśli inaczej. Inaczej się porządkuje rzeczywistość. I na przykład, czy pan chce zadać pytanie?
1: Nie, ja patrzę się z
0: ciekawością. I na przykład internet, tak? Mówi się po polsku, nie wiem jak teraz, ale mówi się, że coś znalazłam w internecie, albo szukałam w internecie, tak? Teraz internet, tak się zdaje mi się, mówi, ale to już tak, zostawmy.
1: Tak, żartobliwie.
0: Czyli traktujemy internet jako rodzaj pudełka, myślimy o internecie, w kategoriach pudełka, do którego tam zaglądamy i tam grzebiemy. Natomiast po angielsku się mówi on the internet, tak? I internet traktuje się jako wielką, jako jakąś taką powierzchnię, po której się, co robimy, surfujemy na przykład. I dlatego na przykład surfowanie, pojmowanie szukania czegoś w internecie po angielsku w kategoriach surfowania, czyli ślizgania się po powierzchni, jest koherentne z myśleniem o internecie jako o płaszczyźnie, no a w polszczyźnie, która przejmuje te wyrażenia z angielszczyzny, nie jest koherentne, bo u nas właściwie nie da się surfować wewnątrz pudełka, prawda? W związku z tym, no
1: przejmuje... Bo już nikt nie mówi surfować.
0: No, a jak się mówi, szukać czegoś, tak?
1: Nie, bo surfowanie w sieci to były czasy, kiedy się tam łączyło przez telefon.
0: Ale to się zaczynało tak, ale wtedy się tworzą metafory, kiedy się coś zaczyna.
1: Ale nikt chyba już nie mówi, że co robisz, a siedziałem i surfowałem.
0: No to po sieci nie mówi się tak, może się nie mówi już teraz, ale kiedyś się mówiło i było to niekoherentne. Ale to nie szkodzi, bo to było przejęte z myślenia z całej, powiedziałabym, struktury pojęciowej internetu angielskiej. A my mamy inną strukturę pojęciową internetu niż angielszczyzna. No a to dobra, jak nie mówimy już surfować, to okej, to już nie, ale kiedyś się mówiło tak.
1: No tak, do dzisiaj się mówi...
0: różne rzeczy pamiętam.
1: Do dzisiaj się mówi, nie wykręć numer, tak?

0: wykręć numer na przykład, tak.
1: Do kogoś.
0: Tak. I w ogóle na przykład znakiem rozmowy telefonicznej jest słuchawka.
1: A co powinno być?
0: No nic nie powinno być. No, każdy wie, czym jest słuchawka, chociaż jest przecież całe pokolenia rosną, które już nie widziały takiej słuchawki telefonicznej.
1: Ale, jest
0: ale to
1: słuchawka.
0: Już nie rozmawiamy o...
1: Czy już samo urządzenie, które łączy ucho i
0: No, ale wygląda
1: usta.
0: Inaczej. Albo dyskietka jest znakiem, aż się boję powiedzieć...
1: Czego?
0: Sejfowania? No, w każdym razie, jak chcę zapisać dokumenty, tak, to mam dyski znak...
1: Gdzie to pani widzi?
0: No, w ikonkach komputerowych.
1: Ale to jaki ma pani system operacyjny?
0: Macintosh. Ale... Jakiś Macintosh, tam coś tam, już nie wiem jaki.
1: Nie ma takiego systemu.
0: Ale oczywiście, że mam.
1: Tam jeszcze są dyskietki?
0: Tak.
1: Aż to nie mówiłem.
0: Ale to jest inny mechanizm pojęciowy. To jest mechanizm pojęciowy, który się nazywa metonimią pojęciową. Kiedy jedno, jakiś tam element jakiegoś pojęcia... Tak, ale to chodzi o to, że to jest myślenie, że my cały czas mówimy o myśleniu, nie o języku, tylko o myśleniu, że jedno widzę słuchawkę, myślę, zatelefonuję, tak? Że jeden jakiś znak daje
1: mówimy
0: nam dostęp.
1: Mówimy partia, myślimy Lenin.
0: Tak, dokładnie. Jeden znak językowy czy wizualny, czy dźwiękowy, daje nam znak, dostęp do elementu innego, do jakiegoś elementu pojęcia, innego elementu, albo do całego pojęcia, ale to już nie jest metafora, tylko metonimia.
1: Czyli to jest już temat na inny dzień.
0: Na inny dzień.
1: No dobrze, to zostawmy te dyskietki, zostańmy przy metaforach. Jaka byłaby metafora na informację TOK FM?
0: Na informację w TOK FM?
1: No.
0: No, takim...
1: Fontanna wiedzy?
0: Nie, może
1: przesadziłem.
0: No różne są, prawda? Informacja jest pojmowana...
1: Prysznic...
0: Pan widzę, wyraźnie pojmuje informacje w kategoriach jakiejś płynącej cieczy, prawda?
1: Może pojmuje być też informacje w formie stałej, czyli na przykład kostki lodu,
0: tak.
1: Zmrożone
0: na przykład
1: newsy.
0: Się przekazuje informacje, tak jak przekazuje się pudełko, prawda? Mówimy, przekazuje informacje o czymś tam. Tak?
1: Co pan jest z tym pudełkiem dzisiaj?
0: No dobrze, to nie pudełko, dobrze, tak jak jakiś przedmiot przekazujemy. No bo pudełko jest bardzo ważnym pojęciem, które pozwala nam myśleć o bardzo wielu rzeczach.
1: Studio pani profesor Joanna Jurewicz, Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Tak jest. Metafory, mam wrażenie,
1: metafora
0: że...
1: Uniwersytetu Warszawskiego jaka jest?
0: Nie wiem, jaka jest metafora Uniwersytetu Warszawskiego. Mogłabym tu... No, wszystko zależałoby od naszego stosunku do Uniwersytetu Warszawskiego i tego, jak myślimy o Uniwersytecie Warszawskim. Jak myślimy pozytywnie, no to pewnie będziemy myśleć w kategoriach, nie wiem, rozwijającej się rośliny, opiekuńczego rodzica.
1: O zarobkach rektorów, jak myślimy, to jaka by była metafora?
0: O zarobkach rektorów, no to przede wszystkim więcej to wyżej, czyli są bardzo wysokie, tak? No, ale potem moglibyśmy tę metaforę rozwijać, tak? I dodawać inne pojęcia, takie źródłowe pojęcia, które pozwalają na przykład dołożyć do tego jakieś, przeżyć jakieś emocje w związku z tym, bo jak mówimy, że zarobki rektorów są bardzo wysokie, no to właściwie tylko stwierdzamy fakt, prawda? Mhm. Natomiast można by było pomyśleć nad tym, jak powiedzieć o tych zarobkach, jakie przywołać pojęcie, to źródłowe pojęcie, żeby wywołało nasze emocje, tak?
1: Czyli rozbawienie albo irytację, wkurzenie?
0: Tak. Albo zrozumienie, no.
1: Czy jaką metaforę by pani stworzyła?
0: Ja jestem słaba w takim tworzeniu metafor ad hoc, powiem szczerze, czyli od razu, tak? Natomiast... No nie potrafię teraz powiedzieć, nie potrafię teraz wymyśleć.
1: Kawiorowi profesor.
0: Kawiarowy profesor na przykład, tak. I wtedy to bardzo dobre jest, tak. I wtedy ktoś, kto zwłaszcza nie ma dostępu do kawioru na co dzień, a takich ludzi jest dużo, wyobraża sobie tego profesora właśnie w kategoriach kogoś, kto za te straszliwe pieniądze ma ciągły dostęp do kawioru i metonimicznie przywoła inne dobra luksusowe.
1: Ciekawe, czy kawior wciąż się z luksusem kojarzy?
0: No, co ciekawe, dzisiaj może ośmiorniczkowy, profesor.
1: Właśnie ośmiorniczki już chyba takie
0: już
1: są...
0: Już też słabe są.
1: Ose, bo no, tak. Wszędzie są. Coś by w każdym sklepie
0: w każdym
1: są nowe przedaże.
0: One zdaje mi się w ogóle
1: grecki,
0: nigdy nie
1: dzień
0: były...
1: Dzień grecki w takim, nie? I wszyscy jedzą ośmiorniczki.
0: Tak, nigdy chyba nie były strasznie w
1: co
0: ogóle...
1: Co się dzisiaj z luksusem kojarzy, pani profesor?
0: Co się dzisiaj z luksusem kojarzy? Porsche się kojarzy. Oczywiście przyszedł mi do głowy, wiadomy, ten lekarz. Nie wiem, co się z luksusem. Jacht.
1: Może z...
0: Jachty chyba się kojarzą z luksusem. Tak, własna opieka medyczna. Ale... Ale w każdym razie tak, no, takich typowych metafor, które wpływają na nasze życie, ja już kiedyś może o niej mówiłam, ale wrócę do niej. Na przykład jak się mówi o tej polaryzacji, że to taka straszna rzecz, no to dobrze, tak. Ale ona wynika z takiego bardzo podstawowego pojmowania sporu w kategoriach wojny, tak? Tak, że jest ten. A spór można by pojmować w różnych innych kategoriach i się pojmuje w kategoriach, nie wiem, na przykład pracy i negocjacji, wypracowaliśmy porozumienie, prawda? Albo w kategoriach podróży, tak? Doszliśmy już do tego punktu, a jeszcze nam zostało coś tam, ileś tam prawda, punktów, żeby się dogadać. I właśnie Lakoff i Johnson, którzy w tej książce Metafory w naszym życiu, Metaphors We Live By, to jest taka fundamentalna książka, która zaczęła ten kognitywny ruch, to kognitywne badania nad metaforami jako sposobami myślenia. Właśnie oni podają, wyobraźmy sobie, że metafora był, sporu, że spór byłby pojmowany w kategoriach tańca, tanga na przykład, tak? Kiedy trzeba właśnie wypracować jakąś wspólną całość, tak zwaną, o, taką synergię, prawda? I wtedy, i to, w jaki sposób myślimy o sporze, metaforycznie wpływa na to, jak się zachowujemy.
1: A czy to jest tak, że myślimy o czymś w jakiś sposób, czy trochę jesteśmy już socjalizowani do tego, a może nie da się zadekretować innego myślenia niż to, które istnieje?
0: Myślę, że bardzo trudno jest wprowadzić nowy sposób myślenia o danym zjawisku, w taki powszechny odbiór społeczny.
1: No bo
0: tak?
1: Porozmawiamy na przykład o sporze. Zwykle inaczej, pewnie są społeczeństwa, no daleko nie trzeba szukać, myślę, Czesi może, którzy dążą do jakiegoś konsensusu. Mhm. Tak? O to, żebyśmy gdzieś się jednak spotkali. Ale w wielu kulturach, nacjach jest tak, że to jest albo ja, albo on.
0: Tak.
1: Albo ona, tak. Albo ja. Tak, czyli... Jeden z nas musi wygrać,
0: drugi przegrać. I kompromis jest zgniły i zdradą.
1: Tak.
0: A nie tym, o co chodzi.
1: Więc skoro jeden wygrywa, drugi przegrywa, no to jest to jakaś forma pojedynku. Możemy to nazwać wojną, tak. Potyczką,
0: tak,
1: pojedynkiem.
0: Grą też, grą jakąś, tak, prawda? Tak.
1: Ale jest jeden wygrany i jeden przegrany.
0: Jeden przegrany i o to chodzi, tak. Tak. No ale to jest, no i... Teraz, żeby zmienić to myślenie, które jest na przykład w Polsce bardzo, bardzo powszechne, ono jest też często przez doświadczenie społeczeństw utwierdzane, takie myślenie, tak? No myśmy jednak długo mieli taką sytuację, że w polityce, jak byliśmy tam pod zaborami, czy w czasie wojny, czy w czasie PRL-u, to tylko w kółko musieliśmy się właśnie, byliśmy w sporze, prawda, z władzą czy coś, prawda? I polityka nam się, udział w polityce kojarzył nam się z wojną, tak? Przeżywaliśmy to jako wojnę, tak? I bardzo trudno teraz jest, no i teraz też jest tak, że się już trochę mniej odwołuje do tych solidarności, prawda? Komuna, postkomuna, ale to jest, to cały czas sycą, przywołują politycy te doświadczenia, żeby sycić właśnie to pojęcie źródłowe wojny, tak? I żeby w tych kategoriach pojmować spór. Kiedyś, to już wiele lat temu, Kaczyński, pamiętam, w Stoczni Gdańskiej, takim był transparent, jak był właśnie Jarosław Kaczyński, to jeszcze za życia Lecha zresztą było. My jesteśmy tam, gdzie wtedy, oni są tam, gdzie było ZOMO. Tak? Oni oczywiście, tam PO wtedy, tak? No więc to jest, i to jest takie podsycanie, właśnie to dodawanie do pojęcia źródłowego. Słucham?
1: Jarosław Kaczyński to powiedział.
0: Powiedział to, tak? Aha, wręcz. Ja myślałam, że był transparent.
1: Nie, tak powiedział.
0: No właśnie, ale to jest, mimo że mi się nie podoba, ale to jest świetnie pod względem takiej taktyki wpływania na umysły, bo to jest właśnie on pewnie nie wiedział, że to robi, tylko właśnie mówił wierszem nieświadomie, to nadawanie temu pojęciu źródłowemu wojny jeszcze dodatkowych aspektów, które sycą emocje, prawda? I które sprawiają, że właściwie nie mamy wyjścia, jesteśmy uwięzieni w tej metaforze, tak? I nie możemy nic zrobić z tym w pewnym sensie i wprowadzić jakąś inną...
1: Jak to?
0: No właśnie jak, to by trzeba było od
1: nie można zlekceważyć po prostu?
0: Oczywiście, że można. Oczywiście, że można, ale ludzie dają wkręcać.
1: No to, tak, ale to jest takie wina.
0: Na
1: pytania, co pan sądzi o tym? Dlaczego właściwie muszę mieć zdanie o wszystkim?
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Szkoda mi czas na to, żeby mieć zdanie o wszystkim, a dwa, jak to ładnie powiedział Jan Pietrzak w jakimś kabarecie, gdybym nie wiedział, że głupota, to bym pomyślał, że prowokacja.
0: Bardzo to jest ładne, rzeczywiście.
1: Czasami po prostu trzeba odpuścić. To nie jest tak, że musimy reagować emocjonalnie na każdą głupotę, tak, która jest zaplanowana właśnie po to, żeby nas wciągnąć w jakąś...
0: To jest bardzo słuszna postawa, ale wszyscy tak zwani, można powiedzieć, nazwijmy ich, ja nie wiem, czy dobrze używam tego pojęcia, ale nazwijmy ich twórcy jakichś dyskursów, czy politycznego, czy religijnego, czy reklamowego. Oni wszyscy chcą, żebyśmy mieli zdanie na jakiś temat. I oni wszyscy tworzą, właśnie szukają takich pojęć źródłowych, które są dobrze zakorzenione w naszej, że tak powiem, językowo-kulturowej społeczności, i żeby te pojęcia źródłowe były jeszcze właśnie, budziły emocje, tak? I żeby właśnie powiedzieć o czymś tak, żeby aktywowało nie tylko myślenie w danych kategoriach, ale też to myślenie aktywowało, czy temu myśleniu towarzyszyły emocje. Jak pokazują badania, myślenie metaforyczne, to co się dzieje w naszym umyśle czy mózgu, właściwie to jest niezależne od naszej woli. Bardzo trudno nie pomyśleć nam jest jakąś metaforą, którą właśnie jak się uczymy języka, to się uczymy też myślenia i bardzo trudno nam jest potem jakby wyjść poza metaforyczne okowy naszego języka.
1: Trzeba próbować, pani profesor.
0: Trzeba próbować, trzeba edukować. Ale to trzeba by zmienić edukację od początku. Od dzieciom trzeba pokazywać, że spór to nie tylko wojna. Że nie trzeba uczyć. To się buduje na przykład na lekcjach historii.
1: Kto będzie nas bronił?
0: Mówi o wojnach. Słucham?
1: Kto nas będzie bronił?
0: Ale jedno drugiemu, że tak powiem, wojna to wojna, a spór to spór. To nie są tożsame rzeczy, a metaforyczne myślenie sprawia, że to ale nawet jak jest wojna, to ludzie się spierają o mnóstwo innych rzeczy, tak? I ten spór o mnóstwo innych rzeczy już nie musi być pojmowany w kategoriach wojny, że ja ci to walę, tak? Oczywiście wojna wzmacnia bardzo to pojęcie źródłowe, jak naprawdę się dzieje, ale można dzieci uczyć, że wojna to wojna. Wojna to jakieś zjawisko, które się dzieje niestety. Natomiast spór to jest pojęcie bardzo abstrakcyjne i możemy o tym myśleć w różny sposób, nie tylko w kategoriach wojny. Tak.
1: Czyli kto ma rację?
0: Ten stawia kolację, nie.
1: Racja czy relacja?
0: Racja, nie, racji tutaj nie ma. Można powiedzieć, że jakiś sposób pojmowania danej rzeczy właśnie jest lepszy z tego powodu, że ma właśnie lepszy wpływ na, że relacje od tego są lepsze, od takiego pani myślenia.
1: Nawet, niech pani spojrzy nawet na konstrukcję i to też w różnych innych językach, tam nie włoskim, francuskim, tak? Mieć rację.
0: Tak, tak. To też jest, racja jest traktowana jako przedmiot, który jeden, niepodzielny, który należy
1: do jednej osoby. I chodzi o to, by go posiadać.
0: Tak, i chodzi o to, aby to posiadać. I racja jest niepodzielna. Tak, nie ma tego myślenia, że ten sposób myślenia o racji sprawia, że no właśnie, że się syci ten podział, prawda?
1: Chyba, że są racje żywnościowe, wtedy można to podzielić.
0: Bo można na rację spojrzeć z innej strony, że na przykład każdy widzi rację ze swojego punktu widzenia i znaleźć, ale to trzeba zmienić pojęcie źródłowe tego metaforycznego myślenia, że racja nie jest rzeczą, tylko na przykład cechą. Nie wiem.
1: Albo motylem. Pani profesor Joanna Jurewicz, Wydział Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem. Dziękuję.
0: Ja również.
2: To jest powtórka.

0: głowie pas.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Opozycja, ale także część koalicjantów domaga się odważniejszych działań w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Unijni przywódcy zgodzili się na wydłużenie okresu obowiązywania sankcji na Rosję. Stany Zjednoczone są otwarte na utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia szef resortu obrony. Najpierw jednak Amerykanie przeprowadzą kilkumiesięczny przegląd. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Dla sejmowej opozycji dotychczasowe działania wokół afery w Szpitalu Południowym w Warszawie to za mało. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że koalicja próbuje zamieść sprawę pod dywan. Głosy wzywające do dokładnego wyjaśnienia sprawy słychać też ze strony rządowych koalicjantów. Wśród opozycji powszechna jest opinia, że rozliczenia za aferę muszą sięgnąć głębiej i objąć także warszawski ratusz, urzędników odpowiedzialnych za placówkę, a także warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Mówi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Podobne żądania ma Adrian Zandberg z partii Razem.
3: Ktoś mu to podpisywał, ktoś zatwierdzał, a na samym końcu można powiedzieć, że ktoś nadzorował to politycznie i to jest problem.
4: Ja czekam, aż dowiemy się, które głowy poleciały za to, tak? No bo to jest przedziwne. Pytam o polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy odpowiadali za te decyzje, którzy odpowiadali za ten szpital. Wiceprezydenci, co z nimi?
2: Szczegółowych wyjaśnień domaga się też Paweł Ślis z Koalicyjnej Polski 2050.
5: Nie wyobrażam sobie, że zarząd nie wiedział o wydatkach na organizowanie jakichś saloników VIP, a sytuacja powinna być bardzo, bardzo szczegółowo wyjaśniona.
2: Sporo o wyjaśnieniach i wciąż trwających kontrolach mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec, ale jak podkreślił, nie widzi potrzeby zmian w warszawskich strukturach Koalicji Obywatelskiej.
6: Nie wiem, kto ponosi odpowiedzialność. Myślę, że kontrole szczegółowe, które są teraz przeprowadzone, bardzo wyraźnie to wskażą i to personalnie. Odpowiedzialność poszczególnych osób w samym szpitalu, w nadzorze właścicielskim, w NFZ-cie, w Ministerstwie Zdrowia jest określona w przepisach, więc to będzie stosunkowo łatwe do ustalenia. Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
2: Ze strony rządzących na razie głośniej słychać wezwania do kompleksowej reformy systemu opieki zdrowia. Przypomnę, chodzi o sprawę byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kasprzyka, który w ciągu roku jako lekarz zarobił ponad 1 600 000 zł. Jak donosi portal Zero, w szpitalu, w którym pracował, przyjmowano polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny poza kolejką. W związku z aferą Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie. To sprawiedliwa odpowiedź na ataki na nasze miasta. Tak o ataku na Moskwę mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wysłane przez Kijów drony uderzyły w znajdującą się w stolicy Rosji rafinerię naftową. Wywołało to rozległy pożar na terenie zakładu. Przepuszczenie tego ataku źle świadczy o siłach zbrojnych Kremla, mówiła w TOK FM Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
7: Te ataki dronowe Ukrainy na Rosję demonstrują słabość Kremla na wszystkich możliwych frontach. Rosyjskie państwo nie jest w stanie zabezpieczyć swoich obywateli przed tymi atakami.
2: A rafineria w Moskwie to obiekt wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. Unijni przywódcy uzgodnili jednomyślnie, że okres obowiązywania sankcji gospodarczych na Rosję zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. Wnioski ze szczytu w sprawie wsparcia dla Ukrainy po raz pierwszy od grudnia 2024 roku przyjęło 27 unijnych liderów. Obecnie sankcje nałożone na Rosję obowiązują 6 miesięcy. Oznacza to, że co pół roku kraje członkowskie muszą jednomyślnie zgodzić się na przedłużenie okresu ich obowiązywania, a Polska była jednym z krajów, które optowały za tym, by wydłużyć okres obowiązywania sankcji z 6 do 12 miesięcy. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Taki przegląd zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. O szczegółach opowie Tomasz Archowski.
8: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań, niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Na naszej antenie wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych. Tomasz Rychowski, TOK FM.
2: A szef polskiego MONU Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował po spotkaniu z Pitem Hegsethem w Brukseli, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz powiedział też, że będzie teraz negocjowana stosowna umowa w tej sprawie. Liczba pracowników, którzy będą zaangażowani przy budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej, jest na razie wyższa niż liczba miejsc noclegowych, w których mogliby się oni zatrzymać. To wynik raportu z oceny potencjału zakwaterowania gmin sąsiadujących z placem budowy. Przy budowie elektrowni zatrudnionych będzie około 13 tysięcy osób. Na ten moment nie każdy znalazłby kwaterę, przyznaje autor raportu Tomasz Grabowski.
0: Potencjał, jaki widzimy na tę chwilę, to około 9 tysięcy miejsc noclegowych, przy czym w zależności od tego, jakie warunki będą zaproponowane właścicielom obiektów, to ten potencjał może się wahać i w dół, i w górę.
2: Rynek powinien się dostosować. Poza tym nie wszyscy pracownicy przyjadą na plac budowy w tym samym czasie, uspokaja marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
9: Część inżynierów pracujących na placu budowy będzie musiała być natychmiast zakwaterowana i część robotników okresowo wyłącznie. Więc nie zakładamy, że to nie jest możliwe. Chodzi o to, żeby to się działo w cywilizowany sposób.
2: A pierwszy modułowy hotel na 1000 osób powstanie tuż przy placu budowy. Kolejne informacje w Tok FM o 6. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie, wzrastającym do dużego. Lokalnie na zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 stopni na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 19 czerwca 1963 roku urodził się Simon Wright. To perkusista zespołu AC/DC w latach 1983-1989. Mamy 63. rocznicę tego wydarzenia. Utwór Highway to Hell od nas dla Państwa na dzień dobry w pierwszym programie Tok FM. Krzysztof Olesiewicz realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest wydawczynią programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry Państwu. Mamy 7 minut po 5:00.

0: Mamy piątek, to jest 170 dzień roku. Piątek, 19 czerwca. Słońce wzeszło o 4.13, a zajdzie o 21.00. Imieniny obchodzą dzisiaj Bonifacy, Gerwazy, Julianna, Michalina i Romuald, między innymi. Najlepsze życzenia dla Państwa. 96 lat temu do portu w Gdyni wpłynął zakupiony we Francji żaglowiec szkolny Dar Pomorza. 79 lat temu w ambasadzie polskiej w Londynie zdeponowano ponad 200 kg złota pochodzącego z przedwojennego Funduszu Obrony Narodowej. Przekazali je wbrew woli rządu polskiego na uchodźstwie generał Stanisław Tatar i pułkownik Marian Udnik, którzy wkrótce potem wrócili do kraju. 56 lat temu w Zakopanem urodził się Krzysztof Trebunia Tutka, muzyk, założyciel i lider zespołu Trebunie Tutki. A przed 2 laty zmarła Halina Bortnowska, współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zaczynamy pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie odwołała cały zarząd tej placówki. Ma to związek ze sprawą Dawida Kacprzyka, lekarza, który był tam koordynatorem SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Stołeczny ratusz podał, że młody medyk zwrócił już część wypłaconych mu pieniędzy, skorygował faktury i oddał 500 000 zł. Premier zapowiedział z kolei kontrolę w szpitalach oraz pracę nad zmianami systemowymi. I o tym teraz Agnieszka Wynarska.
1: Na zmiany pozwalające wreszcie powiedzieć stop w negocjacjach z lekarzami na kontraktach czekają dyrektorzy szpitali. Zdaniem Jacka Krysia, szefa szpitala uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, konieczne są zmiany systemowe w wycenach świadczeń oraz w wycenie pracy lekarzy w konkretnych procedurach medycznych.
2: To nie jest tak, że w ośrodkach wszyscy lekarze zarabiają tyle samo. Są tacy, którzy zarabiają w okolicach tych tabelek ministerialnych i tacy lekarze też u nas są, a są tacy, którzy zarabiają kosmiczne pieniądze, tak? No ale znowu to politycy nam zgotowali ten los, ponieważ to politycy, Ministerstwo Zdrowia przez wiele lat i Agencja Oceny Technologii Medycznych tak kształtowali wycenę świadczeń, gdzie pozwalają na to, że mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. To jest powód, który sprawia, że wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
1: Nie można zapominać, że służba zdrowia jest przede wszystkim dla pacjentów.
3: Ja coś nie wierzę, że tam zmieni. Co może zmienić? Jak każdy gabinet sobie otworzy prywatny i będzie brał tyle, ile będzie chciał.
4: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
1: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
4: 400 zł. Z echem serca 650.
5: Na 2027, od tego czasu, na listopada, no to jest 1,5 roku albo więcej. Trzeba czekać. Ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż, to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
4: Wiadomo, że się uczyli na to, ale nie takie, żeby zarabiać pieniądze, nie? To nawet prezydent nie zarabia tyle.
1: W lipcu w szpitalach mają rozpocząć się kontrole Najwyższej Izby Kontroli.
0: To sprawiedliwa odpowiedź na ataki na nasze miasta. Tak o ataku na Moskwę mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wysłane przez Kijów drony uderzyły w znajdującą się w stolicy Rosji rafinerię naftową. Wywołało to rozległy pożar na terenie zakładu. Zdjęcia i filmy z tego wydarzenia obiegły internet zarówno na świecie, jak i w samej Rosji. Użytkownicy sieci publikowali właśnie, czy też podawali sobie dalej takie właśnie nagrania. Przepuszczenie tego ataku źle świadczy o siłach zbrojnych Kremla. Tak mówił w TOK FM, tak mówiła w TOK FM nasza gościni Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
6: Te ataki dronowe Ukrainy na Rosję demonstrują słabość Kremla na wszystkich możliwych frontach. Rosyjskie państwo nie jest w stanie zabezpieczyć swoich obywateli przed tymi atakami.
0: Rafineria w Moskwie to jest obiekt wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. W ciągu roku jest w stanie przerobić nawet 12 milionów ton ropy. Służby sprawdzają, czy za egzekucją na rysowniku Siemonie Skriepeckim w Bielsku Białej stał rosyjski wywiad. Takie informacje przekazali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji. Choć prokuratura jest na wczesnym etapie dochodzenia, wątek rosyjskich powiązań zatrzymanego jest jednym z głównych w sprawie, mówi koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa i na tym polegała jego działalność. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania. Na tym etapie śledczy zakładają bardzo wiele różnych hipotez.
0: Do tego zabójstwa doszło rzecz jasna w Białej Podlaskiej, a zatrzymany, który posługiwał się gruzińskim paszportem, jest podejrzany o bezpośredni udział w tym zabójstwie, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
8: Wiemy, jak to jest ważne, żeby ustalić wszelkie jego związki z osobami, które na terenie Polski są. Mamy tego świadomość, że na pewno nie działał sam i to jest ten czas, który sobie dzisiaj dajemy, żeby wszelkie te informacje poddać weryfikacji.
0: Do zatrzymania doszło w motelu pod Warszawą. Oprócz podejrzanego zatrzymano także 8 obcokrajowców mieszkających w motelu. Policja nie wyklucza dalszych aresztowań. Rzecznik Praw Obywatelskich za prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u zaprzeczają, aby dogadali się w sprawie wzajemnego poparcia dla swoich kandydatów na te stanowiska. Koalicja Obywatelska zgłosiła na RPO, na Rzecznika Praw Obywatelskich, adwokatkę, współtwórczynię inicjatywy Wolne Sądy, Sylwię Gregorczyk-Abram. Z kolei ludowcy razem z PiS-em forsują od dłuższego czasu na szefa IPN-u obecnego wiceprezesa Mateusza Szpytmę. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
9: O tym, że nie ma żadnych targów, zapewnia mnie posłanka PSL-u Urszula Nowogórska.
10: Jest możliwe, że to będzie, brzydko mówiąc, deal. Wy poprzecie Sylwię Gregorczyk-Abram, a koalicja poprze Mateusza Szpytmę na prezesa IPN-u.
11: Ostatnio to słowo deal to się staje bardzo popularne, odmieniane przez wszystkie przypadki w różnych sferach życia społecznego, ale ja panu mówię, że nie ma takiego dealu.
9: Termin zgłaszania kandydatów na RPO mija w przyszłym tygodniu. Żadne rozmowy o poparciu na razie się nie toczą. Odpowiada mi za to Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
12: Zobaczymy, jacy kandydaci zostaną zgłoszeni i wtedy kluby będą w sposób naturalny uzgadniać też kandydatury i wspólną politykę.
9: Ale nie jest wielką tajemnicą, że Mateusz Szpytma, do zeszłego roku zastępca Karola Nawrockiego w IPN-ie, nie jest dla Koalicji Obywatelskiej wymarzonym kandydatem, którego, co istotne, zgłasza parlamentowi kolegium Instytutu, składające się w większości z nominatów PiS-u. Mówi premier Donald Tusk, pytany o poparcie dla Mateusza Szpytmy.
13: Nie jestem entuzjastą tej kandydatury.
9: Podobną opinię o Sylwii Gregorczyk-Abram jako kandydatce na RPO ma za to Marek Sawicki z PSL-u.
14: Dla sporej części PSL-u, tej konserwatywnej, nie jest to kandydatka naszych marzeń.
9: Choćby ze względu na zaangażowanie i wsparcie prawne dla proaborcyjnego strajku kobiet, czy walczących z tak zwanymi strefami wolnymi od LGBT. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich mija za nieco ponad miesiąc. Chodzi oczywiście o Marcina Wiącka, który 5 lat temu był kandydatem ludowców, którego poparło rządzące w tamtym czasie Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei PSL zagłosował wtedy za zgłoszonym przez PiS na szefa IPN-u Karolem Nawrockim. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Naprawa ma być prawem każdego konsumenta sprzętów, jeśli naprawa sprzętów gospodarstwa domowego, tutaj ma być prawem każdego konsumenta. Pod koniec lipca mija termin na wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy Right to Repair. Konsumenci mają zyskać nowy przywilej, ale krajowych przepisów w tym zakresie nadal nie ma. I o tym Szymon Kępka.
15: Graniczna data na wdrożenie dyrektywy to jedno, ale realnych narzędzi dla konsumentów wciąż nie ma. Do tego można spodziewać się, że zanim realnie będzie można skorzystać z prawa do naprawy sprzętu, miną miesiące, bo dyrektywa ma objąć sprzęt sprzedawany w sklepach mniej więcej od sierpnia. Dyrektywa zakłada też, że konsument, który zdecyduje się na naprawę, zamiast wymiany, zyska przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Naprawa poza autoryzowaną siecią serwisową nie będzie też skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Polacy chętnie naprawiają sprzęty gospodarstwa domowego, ale tylko te podstawowe, te bardziej skomplikowane już nie. Mówi prezeska Stowarzyszenia Naprawiaj, Nie Wyrzucaj, Monika Pobrotyń.
16: Najczęściej naprawiamy uchwyty, półki, części w ekspresie do kawy, bo ta kawa jest teraz takim naszym fajnym tutaj, no codziennie pijemy kawę, ekspresy są fajniejsze i uczymy się tych ekspresów też naprawiać. Natomiast tego się boimy, boimy się elektroniki. Boimy się modułów, boimy się jakichś takich bardziej skomplikowanych właśnie elektronicznych napraw.
15: W Unii Europejskiej w ostatnich 10 latach ilość elektroniki trafiającej na rynek dwukrotnie wzrosła. Tymczasem do recyklingu albo ponownego użycia trafia tylko około 4 milionów ton, czyli mniej więcej 1/4 całej tej masy sprzętu. Szymon Kępka, TOK FM.
0: A to jest pierwszy program TOK FM, w którym teraz pora na poranne pytanie do Państwa. Zresztą wszystko u nas jest poranne. O tak wczesnej godzinie mamy 21 minut prawie po piątej. W ten weekend, który już się rozpoczyna, w wielu regionach Polski temperatura wzrośnie nawet do 35 stopni Celsjusza. Jeszcze nie wiadomo, jakie pytanie padnie, a Państwo już dzwonią. Jak radzą sobie Państwo z upałami? 22 44 044, antena jak zwykle o tej porze jest dla Państwa.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 5 zapraszam na Kulturę w Toku. Nowe muzyczne wydarzenie w Bydgoszczy. 27 czerwca rozpocznie się pierwsza edycja Bydgoskiego Festiwalu Dźwięku, który będzie rozwinięciem organizowanych od lat letnich koncertów w Katedrze Bydgoskiej. W programie znalazły się koncerty organowe, występy muzyki dawnej, projekty łączące organy z elektroniką oraz wydarzenia zaduszkowe, mówi Paweł Pawłowicz, organizator.
19: Hasłem festiwalu jest muzyka pamięć miasta. Myślę, że to dużo oddaje, co i Andrzej Szwalbe by chciał, żeby po nim pozostało. I naszą rolą jest to kontynuować. Chciałbym, żeby środowiska wszystkie muzyczne miały jakiś udział w festiwalu, które mamy w Bydgoszczy. Mamy wiele zespołów, mamy wiele artystów, mamy Akademię Muzyczną i ideą Szwalbego też było to, żeby te środowiska łączyć.
18: Festiwal będzie miał charakter otwarty i bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że jego celem jest integracja środowiska muzycznego oraz budowanie kulturalnej tożsamości miasta. Polska Stolica Kultury, czyli Bielsko-Biała, przygotowuje się do sezonu letniego. Wiele wydarzeń przed mieszkańcami, choć spora część z nich już się odbyła, mówi Przemysław Smyczek z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego.
20: 47 wydarzeń, które były wpisane do programu, się już odbyło. To jest ponad 40% wydarzeń zaplanowanych, ponieważ mieliśmy ich wpisanych w program około 100. Mamy takie ostrożne szacunki, że w tych wydarzeniach, które się już odbyły, wzięło udział ponad 80 tysięcy odbiorców.
18: Tytuł Polskiej Stolicy Kultury nadawany jest przez Ministerstwo Kultury na jeden rok. W kolejnych latach tymi stolicami będą Katowice i Kołobrzeg. A już teraz Filharmonia Śląska w Katowicach ogłasza program nadchodzącego sezonu artystycznego. Otworzy go hasłem „Włącz się” i ma rozwijać działania umożliwiające bliższy kontakt i z muzyką, i z procesem jej powstawania. Jednym z nowych projektów będzie koncert „Głosy wolności”. Powstanie nowy utwór autorstwa polskiego i ukraińskiego kompozytora. Wydarzenie ma zostać zorganizowane w 5. rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. W programie sezonu znalazł się również koncert królewski, podczas którego wykonana zostanie muzyka związana z europejskimi dworami królewskimi. Organizatorzy przewidują także specjalną oprawę wydarzenia, nawiązującą do historycznych ceremoniałów.
0: Sprawdzamy teraz, co dzisiaj będzie się działo za oknami. A jak wspominałem przed chwilą, jak już wspominałem, mogą Państwo się spodziewać, że temperatura będzie zdecydowanie wyższa niż ostatnio. Zresztą w ogóle wiosnę mieliśmy taką niezbyt ciepłą. Natomiast dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie w południowo-zachodniej Polsce, na przykład w okolicach Wrocławia i w Polsce zachodniej, tutaj w Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. A na termometrach od 22 stopni nad morzem przez około 26 stopni w centrum Łódź i Warszawa do 32 stopni dzisiaj na zachodzie.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22 44 044. Pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa głosy, a dzisiaj pytamy o to, jak sobie Państwo radzą z upałami, które właśnie nadchodzą. Pan Włodek z Wrocławia telefonuje, słuchamy.
21: Witam, panie redaktorze i wszystkich słuchaczy.
2: Tak, halo?
0: Jest pan na antenie, słychać
2: miło,
0: pana
2: miło,
0: dobrze.
2: Miło mi, przypiąco, tak dobrze. Powiem, że ja tylko ten, ja temat główny znam, ale tylko jedno zdanie chciałem, przepraszam, bo wcześniej zadzwoniłem. Ja tylko powiem jedno zdanie na temat systemu służby zdrowia. Ja wiem, przepraszam, dla mnie to jest patologia, powiem dlaczego. Tak wygląda, jakby bo ten rekord 1 600 000 to nie jest rekord w Polsce. Jakiś lekarz wyciągnął 2 800 000 po prostu, pracują tam w 4 miejscach na raz. To jest patologia, bo to jest tak, że po prostu ktoś się przychodził na salę sądową, prawnik i tak, przychodził w 3 togach, obrońca, adwokata, prokuratora i sędziego i mówił, że to chwilę się przybierał i brał za tą samą sprawę.
0: Wodku, dzisiaj mamy inny temat, zaciekawił mnie pan.
2: Wszyscy wiedzą, uważam, że bardzo, bardzo trafna odpowiedź, bardzo spostrzegawcza odpowiedź, jak wyzwana. A temat jest taki, ja się raz, że korzystając z izotoników, na bazie naturalnej mięty po prostu. Skuteczne po prostu. No i oczywiście wszelkie możliwe sposoby. Typu automatyczna klimatyzacja w samochodzie po prostu. Przerwy i po prostu, no i sposób odżywiania. Lekkostrawne posiłki po prostu. Bo jest mniejsze zapotrzebowanie energetyczne przy temperaturach większych niż 20 kilka stopni. Życzę miłego kandydatu.
0: Bardzo dziękuję. Pan Włodek telefonował z Wrocławia. Tutaj rzeczywiście fakt opisuje sprawę 3 milionów zarobków w przypadku lekarza, który jednocześnie kierował dwoma szpitalami powiatowymi w okolicach Warszawy, ale proszę państwa, proponuję dzisiaj, bo wczoraj poświęciliśmy dużo uwagi kwestii zarobkom w ochronie zdrowia i konsekwencjom politycznym tego. Śledzimy to, przyglądamy się, ale dzisiaj przy tym piątku, jak to się mówi, przed tymi upałami, proponuję, żebyśmy zchillowali trochę, jak to mówi młodzież. Pan Bernard z Północnej Bawarii, słuchamy.
21: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No, znowu upały. To tak jakoś nie lubię, szczerze mówiąc, takich aż temperatur. Ta pogoda, która była dotychczas, bardziej mi tak pasowała, trochę chłodniejsza, przede wszystkim deszcz. Mój ogródek się cieszył, trzeba było mało podlewać. Teraz obawiam się, że znowu trzeba będzie więcej podlewać, ale na szczęście mam cysterny z deszczówką, także jeszcze są prawie pełne, także będzie można z tego skorzystać. No a sam jak sobie radzę? No przede wszystkim w pracy klimatyzacja, zasłanianie okien. Natomiast w domu niestety nie mam klimatyzacji, ale raczej też nie jest potrzebne. Zasłaniam okna dachowe, żeby słońce tak domu nie nagrzewało. Czy ogólnie staram się w ciągu dnia, kiedy jest to duże nasłonecznie, nie zasłaniać właśnie okna żaluzjami.
0: Czyżby budzik to był?
21: Nie, to nie był budzik, to był zaparzania herbaty. Właśnie mi minął, ale teraz rozmawiam, także nie ma problemu.
0: U pana już w tej chwili, ja teraz sprawdziłem sobie, u pana 26 stopni już.
21: Tak,
0: w Warszawie
21: tak,
0: o 6 stopni chłodniej w tej chwili, to dopiero później zrobi się ciepło. To...
21: Tak, u nas tutaj no.
0: To już ta klima może spokojnie sobie pracować.
21: Tak, zdecydowanie mogłaby, szczerze mówiąc. No teraz nocą mamy okna otwarte właśnie, żeby był przewiew. Rano też staramy się wietrzyć, tak gdzieś do godziny 8. Potem okna zamykamy, żeby się nie nagrzewało. No i przede wszystkim picie duże ilości płynów w ciągu dnia. No i tak jak pan Włodek mówił, właśnie lekkostrawne jakieś posiłki w ciągu dnia, żeby to jakoś znosić. No i szukanie cienia cały czas.
0: Podstawowe sprawy. Bardzo dziękuję, pan Bernard z Północnej Bawarii. Przypominam numer telefonu 2244044. Zawsze dla państwa także mail. pierwszy@patok.fm. Pan Marek z Warszawy jest z nami. Słuchamy.
22: No witam serdecznie. Ja staram się przez te wszystkie lata unikać dzwonienia w takich dniach, kiedy są takie lajtowe tematy. To jakoś tak się złożyło, ale dzisiaj pomyślałem sobie, że zadzwonię z takiej zupełnie prozaicznej przyczyny. Pytanie było takie, jak sobie człowiek radzić powinien, albo jak ja sobie radzę z upałami. Wie pan, ja ogromną część mojego życia spędziłem, był taki czas w bardzo, bardzo ciepłych miejscach, dużo cieplejszych niż te rekordowe upały, które będą w Polsce. I zdarzało mi się tak te życie swoje wieść tam i
0: Panie Marku, pan, jak ktoś słucha nas regularnie i łączy kropki i pamięta pan, kilka pańskich tutaj anegdot, to tak się domyślam mniej więcej, w którym kraju, w której części świata.
22: No tak.
0: Pan mógł, no tak, być,
22: ciepło tak, było.
0: Co tak ciepło.
22: Mhm. I jest cały czas. Ale powiem panu, są takie dwie rzeczy, na które ja chciałem zwrócić uwagę. I pierwsza powiem ta osobistą, jak ja sobie z tym radzę. Słabo sobie z tym radzę. Wie pan, ja nie lubię wody. Mam taki kłopot, że ja nie lubię smaku wody.

0: klimatyzacja pracuje, no bo byłoby mi trudniej. I to nie jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, tylko skutków, które te upały przynoszą, których często nie widać, a po jakimś czasie to odwodnienie może człowiekowi się odbić na wielu, wielu innych rzeczach. Ale chciałem zwrócić właśnie uwagę na dwie takie pozostałe osobiste sprawy. I pierwsza jest taka, że na świecie my się niczego nie uczymy jako społeczeństwa. Można dyskutować, czy zwolennicy tych strajków klimatycznych czy przesadzają, czy nie. Czy świat cierpi z tego powodu, że trochę nie dbamy o to środowisko, czy nie. Ale wie pan, na świecie niedługo i używając słowa niedługo, wiem co mówię, proszę mi wierzyć, jeszcze kilkanaście może lat i będzie gigantyczna wojna na świecie, w Afryce Północnej o wodę. Wody tam po prostu nie ma i to, co się dzieje, jakby ktoś tam spojrzał na ten basen w strefie tej północnej Afryki, to się domyśli, o które kraje chodzi. To będzie wielka katastrofa i świat się niczego nie uczy cały czas. Sztucznie przeregulowane rzeki, zasypywane albo tworzone sztucznie jeziora, nie tam, gdzie powinny być. Brak tej wody, to wpływa na deszcze. No i nie chciałbym teraz otwierać tej dyskusji, ale to jest rzeczywiście problem. Ale druga sprawa i to jest taka rzecz. Wie pan co, ja tak się zastanawiam nieraz, co się musi stać w naszym otoczeniu, żebyśmy my do wszystkiego nie zaplątali polityki. I myślę, że to jest taki właśnie temat, który powinien być ponad podziałami politycznymi. Wszyscy ludzie na świecie, wszyscy przywódcy, rządzący, politycy, posłowie, senatorowie, bez względu na konstrukcję pewnego kraju, powinni zacząć stwarzać ludziom takie możliwości, żeby mogli przed upałami, suszami albo skrajnymi mrozami się po prostu bronić, bo to jest kwestia cywilizacyjna i powinniśmy starać się rozwiązywać takie sprawy. A teraz już oddaję antenę innym. Mogą nawet zaplątać to, że jest to wina Tuska, że będzie ciepło. Także.
1: Wyjął mi pan to z ust, ale panie Marku, ktoś może stwierdzić, że wina Tuska albo zasługa. Jak ktoś lubi
0: i wie pan co? I teraz to pan dał mi szachamata. Teraz będę musiał pół godzinki o tym po skończeniu audycji pomyśleć, czy to jest jego wina, czy zasługa. Oby to była i wina, i zasługa dla tych, którzy mądrze myślą.
1: To był pan Marek z Warszawy. Dziękujemy za ten kolejny głos. I co do tych kwestii klimatycznych, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Pan Bernard mówił o tym, że zbiera deszczówkę, że ma jakieś takie pojemniki. To też o czymś świadczy, o tym, jakie mamy czasy. Te wodę trzeba szanować. Pan Łukasz z Będzina z nami. Słuchamy.
2: Dzień dobry. No ja powiem szczerze, z ogromnym entuzjazmem czekam na te upały w weekend. Jest to drugi weekend wolny od kwietnia mój, ponieważ pracuję w gastronomii. Weekendy były dosyć mocno wytężone. No i co, proszę państwa, woda, woda, woda. Dużo, dużo zieleni. Oczywiście unikam tej betonozy miejskiej. No a jeżeli chodzi o spożywanie, no to tak. Na pewno, proszę państwa, nabiałowe produkty, kefir, jogurt naturalny polecam. Owoce, które naprawdę dużo zawierają tej wody, melon, arbuz. Oczywiście ja je mieszam z wodą mineralną, gazowaną, polecam panu Markowi. Dużo cytrusów, oczywiście mięta. No mało popularne u nas są oczywiście gorące napoje typu herbata gorzka. One w krajach, gdzie jest naprawdę dosyć gorąco, jest powszechnie używana i wbrew pozorom ta gorąca herbata powoduje szybsze ugaszenie tego pragnienia niż zimne napoje. No nie będziemy tutaj reklamować, ale oczywiście napoje chmielowe, bezalkoholowe również nawadniają dobrze organizm. Także proszę państwa, uważajmy na siebie nad wodą, bo będzie pewnie duża możliwość i częste korzystanie z tych akwenów wodnych, żebyśmy nie musieli korzystać z tej naszej nieszczęsnej służby zdrowia. Także dużo pijmy i unikajmy, że tak powiem, tej nieszczęsnej betonozy. Woda, zieleń. Udanego weekendu dla wszystkich. Pozdrawiam.
1: To był pan Łukasz z Będzina. I bardzo się cieszę, że dołącza do nas słuchaczka, do tego naszego męskiego jak dotąd grona. Pani Ewa z Krakowa, słuchamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja tylko szybciutko. Po pierwsze muszę powiedzieć, że dziwię się, że taki jest właśnie temat, a ludzie dzwonią i mówią bardzo długo, w ogóle nie na temat. Powinno ich się wtedy wyłączyć. Ja sobie w ten sposób radzę, a nauczyłam się tego w Grecji. Otwieram okna o godzinie gdzieś 11, no wtedy, kiedy już zaczyna się zimno robić. Wszystkie okna na przestrzał.
1: 23 w sensie, tak?
3: Tak, mniej więcej, tak. Mniej więcej wtedy, kiedy już można te okna otworzyć, nie jest duszno. Na przestrzał kompletnie i jeszcze tak zabezpieczam, żeby w razie czego wiatr nie zrobił przeciągu i szkody. I zamykam koło godziny 5 rano, tak jak dzisiaj. Jeszcze mam otwarte, więc jeszcze mogę mieć otwarte. I mam święty spokój do wieczora, a mam klimatyzację, którą używam ewentualnie o godzinie.

0: godzinie 6, 7, 18, 19 wieczorem dopiero na 2-3 godzinki i tyle.
1: I to jest bardzo dobry sposób. I pani Ewo, ekologiczny bardzo.
0: Tak, oczywiście. A czasami w ogóle nie muszę używać klimatyzacji, ewentualnie na godzinkę tylko. Mhm.
1: Bardzo dziękuję. To była pani Ewa z Krakowa. Niektórzy mają mieszkania nisko położone w blokach, solidnie wybudowanych i otoczone zielenią. I w takich mieszkaniach ten chłód się utrzymuje naprawdę, potrafi się długo utrzymywać i nie potrzeba nawet klimatyzacji, co jest też pewną wskazówką dotyczącą tego, jak budować, planować przestrzeń do życia. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, słuchamy.
2: Witam, witam, tu ambasador Ziemi Lubuskiej, pozdrawiam serdecznie. Ma pan rację, panie redaktorze, budownictwo. No, tutaj ja mieszkam w 300-letniej budzie barokowej i muszę panu powiedzieć, ci nasi przodkowie niemieccy, no to oni naprawdę wiedzieli, jak budować. Bo to jest tak, mur ma 1,5 metra grubości, i latem to naturalna klimatyzacja. Cudowny chłód, żadnych urządzeń, żadnej elektryki, żadnego wyrzucania w błoto pieniędzy i niszczenia planety, tylko po prostu wchodzi się naturalne 20 stopni komfortowe, między 19 a 20 to różnie, i a w zimę te grube mury dają izolację i dają też ciepełko, więc to jest, ja jestem, pochwalę się, że tutaj, że
1: w ogóle zabytki trzymają ten chód. Teraz mi się przypomina, tak, że byłem zaskoczony kiedyś podczas fali upałów, że w zamku w Uniejowie, chyba to jest Rotunda, tam ze 12 stopni się utrzymuje cały rok.
2: No właśnie, u mnie w piwnicy jest regularna temperatura dobra na przechowywanie wina, ale ja, podobnie jak pan Marek, włóczę się po całym świecie, dużo ciepła zaobserwowałem. Nawet udało mi się Saharę na rowerze przejechać, więc to nie straszny taki 35-stopniowy upał. Tutaj zapowiadają u nas nie tylko ten upał, będzie takie bardzo agresywne burze na weekend. Ale to tam godzinkę, dwa, burza przejdzie. Natomiast jak ktoś nie ma planów wakacyjnych, to koniecznie Lubuskie, no zielona kraina. Tu jest naturalny chłód jezior, lasów, właśnie zamków, pałacy, małe miasteczka, zieleń, dużo zieleni. Jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił sobie planów wakacyjnych, to zapraszam serdecznie do naszego regionu.
1: Jak sądzę, na rower super opcja, super plan.
2: Tak, zapraszam pana redaktora, mam nadzieję, że pan mnie odwiedzi. Natomiast muszę panu powiedzieć, że wszyscy liczymy na to, że ten fort amerykański właśnie tutaj u nas powstanie. Jest dużo rotacyjnych żołnierzy. Oczywiście tam duże ośrodki miejskie się biją, ale ten fort Tusk będzie się nazywał, nie? Nie Fort Trump, tylko Fort Tusk. Więc Fort Tusk oficjalnie nadaje imię. Fort Tusk powinien być w Lubuskim. Mhm.
1: Nie wiem, czy to pozdrawiam. Jest... Pozdrawiam pana, pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, który, jak sam mówi, jest ambasadorem tej ziemi, ale nie wiem, czy tutaj jego moce dają taką możliwość nadawania nazw amerykańskim jednostkom w Polsce. 22 44 044, ten numer cały czas jest dla państwa. Pan Zdzisław, pan Witold i pan Karol już za chwilę zabiorą głos w naszej dyskusji.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i na zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Dzisiaj na termometrach od 22 stopni nad morzem przez około 26 stopni w centrum do 32 stopni na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Chłodne napoje. Krzysztof, nasz realizator, poleca Państwu w czasie upałów. No i dieta śródziemnomorska, lżejsza, która też pozwala na... trochę odciąża nasz organizm, no bo w czasie upału, jakbyśmy się jeszcze najedli jakiegoś staropolskiego, tłustego jadła, to by było chyba trudniej. 22 44 044. Pan Zdzisław z Warszawy jest z nami, słuchamy.
5: Dzień dobry. No, należy do pokolenia 65+, w związku z tym po prostu największe upały nie opuszczam domu. A w tym domu mam klimatyzację dzięki pompie cieplnej. Jest to klimatyzacja taka profesjonalna, która wytwarza wodę lodową, a więc nie freonowa, czy jakaś tam inna. W związku z tym jest ona w miarę tania i skuteczna. Drugi plus tego mieszkania, które mam od niedawna już jako własny budynek na starość, to jest basen. I to te najważniejsze chyba punkty. No oprócz tego oczywiście odpowiednia dieta, dużo wody, dużo płynów. Ale chciałbym powiedzieć już innym. Powinniśmy w związku z tym, że zmienia nam się jednak klimat, spowodować to, aby zmienić nawyki pracy. Powinniśmy jak najbardziej zbliżyć się do tego, jak ludzie pracują na południu Europy bądź w krajach Basenu Śródziemnomorskiego. Czyli po prostu nie pracujemy w największe upały, pracujemy wieczorem. I jeżeli do tego dojdziemy, to będzie nam po prostu łatwiej i tyle.
4: Czyżby siesta nad Wisłą, panie Zdzisławie?
5: Dokładnie tak.
4: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Witold z Krakowa teraz będzie z nami. Słuchamy.
6: Dzień dobry. Ja generalnie lubię, jak w lecie jest ciepło, a w zimie jest zimno. Więc duże upały nie przeszkadzają mi specjalnie. Zwłaszcza, że i tak staram się codziennie dzień zaczynać zimnym prysznicem. A jeśli jest naprawdę gorąco, to zimna kąpiel, dużej ilości zimnej wody, a potem właśnie zakończona też prysznicem. Natomiast no, jeżeli rzeczywiście zdarzają się już temperatury na szczeblu 30 paru stopni i muszę przebywać w jakichś nasłonecznionych miejscach typu słabo zalesione ulice, no to wtedy muszę się jakoś specjalnie chłodzić. I puszczam sobie wypowiedzi z wyczynami członków nierządu 13 grudnia. Wtedy mi zmrozi i jak jestem zmrożony różnymi ministrzycami, które zamieniają samochody spalinowe na benzynowe, albo marszałkicami Senatu, które czekają, aż przyroda zrobi im przekop, no to wtedy jestem schłodzony, zmrożony i wręcz muszę się napić gorącej kawy albo herbaty.
4: Bardzo dziękuję. To był pan Witold z Krakowa. Tutaj w tej wypowiedzi padły słowa, z którymi nie mam styczności, które tutaj oryginalnie podrzucił nam pan Witold, chociaż nie wiem w jakim celu. Pan Karol z Katowic telefonuje. Słuchamy.
7: Witam serdecznie. Odnoszę wrażenie, zwłaszcza po pierwszym telefonie, że nam jest trudno rozmawiać o tematach niepolitycznych, ale to tylko taka dygresja. Ja mieszkam w Katowicach, w bloku. Na szczęście mam po jednej stronie okna i po drugiej, więc wietrzę intensywnie na dwie strony. Oprócz różnych napojów, które piję, to jako ciekawostkę mogę podać, że w tym okresie bardzo często robię serwatkę, bo mam możliwość kupienia mleka takiego prosto od krowy. I polecam tą serwatkę każdemu, bo to jest doskonały napój na upały. Ale oprócz tego kiedyś tam kupiłem sobie taki stary na wsi w miejscowości Nowy Folwark dom. I słuchajcie, to jest dopiero rewelacja. Przyjeżdżamy i tam tak jakby była cały czas włączona klimatyzacja, chociaż klimatyzacji nie ma. Jest naturalnie, chłodno, przyjemnie. Wada jest taka, że w zimę, jak przyjedziemy po dwutygodniowej czy trzytygodniowej nieobecności, to ciężko jest to nagrzać. Ale jeździmy głównie latem, wiosną, także warunki mamy bytowe bardzo, bardzo dobre. Mogę powiedzieć tak, kiedyś to budowali i tym optymistycznym akcentem bym zakończył.
4: Mhm. Serwatka. Chyba rzadko dzisiaj mamy do czynienia, a to, jak rozumiem, co, jakby taki najbardziej naturalny sposób. Chociaż, panie Karolu, kto dzisiaj ma dostęp do takiego mleka od krowy? Pan u rolnika kupuje, czy w jakimś mlekomacie, jakimś takim wynalazku?
7: Nie. Mlekomat był koło nas i chciałem powiedzieć ku mojej radości, ale niestety po jakimś roku wycofali się z tego. Ja dostaję to mleko, przywożą panowie spod Krakowa, tam z jakiejś wioski. Od 20 lat z nimi kooperuję, mleko, masło. I
4: własne masło też.
7: Nie zawiedli. Czasami mogę kupić też maślankę, ale chciałem optymistycznie powiedzieć, ja dużo jeżdżę po targowiskach. Na przykład byłem ostatnio na Kleparzu w Krakowie, bo bardzo lubię ten targ. Powiem państwu, że coraz więcej w tych miejscach jest ludzi, którzy przywożą właśnie szczególnie mleczne różnego rodzaju wyroby i to jest optymistyczne. Jeździmy do Będzina na targ, do Mysłowic, jeździmy do Krakowa na Kleparz, a na pewno będziemy mieli możliwość zaopatrzenia się w własne produkty, szczególnie mleczne.
4: To był pan Karol z Katowic. Dziękuję bardzo i pozostajemy na Śląsku. Kto wie, być może w Katowicach dalej, bo pan Krzysztof teraz dzwoni ze Śląska. Słuchamy. Panie Krzysztof, doktorze, jest pan na antenie.
8: Muszę, bo się uduszę. Tego Rosjanina nie zastrzelili w Bielsku Białej, tylko w Białej Podlasce chyba.
4: Ale to ja
8: rozumiem, kawa nie weszła jeszcze dobrze. A teraz do tematu.
4: No. Wcześniej rano grasują chochliki w redakcji.
8: Tak jest. Ale to jest właśnie to jest takie fajne, miłe jest w piątek, jak słoneczko fajnie świeci. A teraz wracając do tematu, no ja jestem z tych ludzi, którzy lubią ciepło. W ogóle w domu lubimy z rodziną ciepło. Chwali też na te nadchodzące upały i liczyliśmy, że wakacje będą upalne. No i został uruchomiony basen. I ja mam taki sposób właśnie na schładzanie się, że wchodzę do tego basenu. Tam posiedzi się człowiek te 5 do 10 minut, raz palmos, raz drinkos, raz piwos, niekoniecznie bezalkoholowe. Wychodzę i nigdy nie wycieram się ręcznikiem. Nie wycieram, tylko zostawiam na sobie tą wodę, ona tak fajnie schłodza. Siedzę i jeżeli znowu czuję się, że za gorąco, to powtarzam ten cykl. Tak, aż to. No, ile razy tam potrzeba. No. Także to jest taki mój sposób i cieszę się, że może być na weekend uda się skorzystać. A chciałbym zakończyć taką poradą dla wszystkich, żeby na wesoło temat luźny, to pamiętajcie państwo, że lepiej pocić się nic nie robiąc, niż zamarznąć przy robocie.
4: Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof ze Śląska. Niektórzy z państwa mają baseny, nie wiem jakie, czy takie jak z filmu amerykańskiego, czy takie ze sklepu budowlanego rozstawiane, ale takie coś to marzenie w trakcie takich upałów. Teraz pan Waldemar z Elbląga.
9: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, słuchamy.
9: Słuchać mnie lepiej. Tak dobrze. Mieszkam w bloku dwupiętrowym, akurat na pierwszym piętrze. jest wschodnio-zachodnia. I optymalną rzeczą, którą polecałbym wszystkim, która nie wymaga używania prądu, są spuszczane drewniane żeluzje, takie listwowe, które na noc otwieram. Otwieram, tutaj robię przeciąg. A ponieważ wstaję o 4, to jak już się wyrównuje przy maksymalnych nawet temperaturach zewnętrznych, temperatura wewnątrz, zamykam wszystko szczelnie i zamykam, przekręcam kijki. To prawda, jest ciemno, mi to nie przeszkadza, ale średnio 19, przy największych upałach, średnio 19 do 20 stopni w środku. I to jest, no uważam, że to jest po prostu i ekologicznie, i optymalnie. A pracuję od prawie 50 lat w miejscu, które pochodzi jeszcze przynajmniej piwnice z czasów średniowiecznych. I tak jak pan opowiadał, pan z ziemi lubuskiej, mury ponadmetrowe, ekspozycja miejsca pracy południowa. I potwierdzam, idealna sytuacja przy otwartych oknach, 18 do 19 stopni, wilgotność też niezła, bo przecinki nie są porobione i woda stoi w piwnicach. W każdym razie takie to tutaj ekologiczne, optymalne mam zapatrywania na tą sytuację. A jeszcze krótka wcinka. Nie nazywajmy fortu nazwiskiem, bo gdy się coś zmieni, trzeba będzie potem, będą kłopoty z odbieraniem tej nazwy. Już w Stanach zdejmowano te złote litery z niektórych budynków, także po co nam ten kłopot? Nazwijmy go jakoś tak uroczo, ale nie politycznie. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. To był pan Waldemar z Elbląga. Mówimy o amerykańskiej bazie, więc pytanie, na ile decydujący jest nasz głos? Oczywiście przy całym poczuciu tutaj naszej suwerenności i naszego terytorium, to jednak jest amerykańska baza, której wyczekujemy tak naprawdę od dziesiątek lat. Pan Paweł z Gdańska, słuchamy.
10: Dzień dobry. Uwielbiam upały, uwielbiam mróz. Jeszcze bardziej lubię burzę. To jest taka manifestacja przyrody, taki kontakt człowieka ze światem. Dobrą metodą na upał jest zrobić pranie i wywiesić jakąś dużą poszewkę, prześcieradło na oknach, na oknie. Wiatr to przewiewa, mieszkanie chłodzi. I mam jeszcze jedno zdanie, proszę o wyrozumiałość. Chciałbym się odnieść do tej rozmowy na temat bycia nauczycielem. To jedno zdanie dosłownie. Ja jestem nauczycielem i wykładowcą od 1992 roku. To jest wspaniały zawód. To jest zawód, który daje każdego dnia nagrodę, tylko trzeba być do tego przygotowanym. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
4: To był pan Paweł z Gdańska, teraz pan Darek ze Szczecina. Słuchamy.
11: Dzień dobry, kłaniam się. No, wielu już moich przedmówców powiedziało, jak są sposoby. No, wiatr jest panią sprawą. Mieszkam na brzeżu Szczecina, także jest, a w Szczecinie bardzo często wieje niestety z północnego zachodu, a jest zresztą nawias, ile mamy tego ciepła w Polsce. Zobaczmy niedawno, jak narzekaliśmy, a co się działo w styczniu, w lutym. No, ja wolę już ciepło. Ach, czy ktoś słyszał na południu Grecji o reumatyzmie i innych takich sytuacjach. Ale jeżeli ktoś się chce się ochłodzić, zapraszam od 26 do 28 czerwca. Są dni morza w Świnoujściu. A jeżeli tam tłumów jest za dużo, no to na rozlewisko Delty Świny, stateczki, które mają baterie, jeżdżą, pływają i można wtedy też się chronić przed gorącem, a jednocześnie podziwiać naturę. Kłaniam się, do widzenia, stary wasz słuchacz.
4: Dziękujemy, panie Darku, że jest pan z nami. I jednocześnie z pełnym uznaniem ja osobiście patrzę na to, jak promuje pan czasami za naszym pośrednictwem swój region. Piękne Pomorze Zachodnie, przynajmniej pewien skrawek tego terenu. Dziękujemy wszystkim państwu za dzisiejszą dyskusję, jak zwykle ciekawą i pełną pełną ciekawych wątków i nieprzewidywalną. Nawet jeśli bierzemy na tapet kwestie upałów nadchodzących. Teraz już pierwszy przegląd prasy przed nami. I Gazeta Wyborcza na początek, w której na pierwszej stronie znalazł się tekst dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie. O wstępnym porozumieniu, które zostało podpisane. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tym tygodniu, które się wydarzyły. Iran ugrał więcej. To jest tytuł artykułu. Przetrwał wojnę z najpotężniejszą armią świata, nie zrezygnował z programu nuklearnego, za to pokazał, że w każdej chwili może zatrząść globalnymi rynkami. Choć Donald Trump chwali się, że wygrał wojnę z Iranem, to reżim w Teheranie zyskał najwięcej. Bezwarunkowa kapitulacja, unicestwienie irańskiej armii, obalenie reżimu i rezygnacja z budowy bomby atomowej. Przypomnijmy, że takie były główne cele Donalda Trumpa, gdy pod koniec lutego wraz z Izraelczykami rozpoczął wojnę z Iranem. W czterech miesiącach zawarł z Teheranem wstępne porozumienie, z którego jasno wynika, że w zasadzie nic nie ugrał. Jedyny pewnik w 14-punktowej umowie to otwarcie cieśniny Ormuz, kluczowej drogi morskiej, przez którą przed wojną wypływała w świat 1/5 światowej ropy, a którą Irańczycy zamknęli w odpowiedzi na amerykańsko-izraelską agresję. Wywołało to gwałtowny wzrost cen surowca i choć Amerykanin chwali się, że dziś dzięki porozumieniu, tu cytat, ropa wreszcie popłynie, to pomija to, że przed wojną cieśnina była otwarta i darmowa, co dziś nie jest już takie pewne. Irańczycy zapowiadają, że wprowadzą jakąś formę opłat za, tu cytat, bezpieczeństwo i sprawność żeglugi. A na pierwszej stronie także wielkie zdjęcie, które ukazuje pożar rafinerii w Moskwie, czy też w okolicach Moskwy. I to rzeczywiście robi wrażenie. Już wspominałem, że jest wiele filmików w internecie. Są zdjęcia, które pokazują naprawdę imponująco wyglądające czarne kłęby czarnego dymu. W Moskwie znów płonie rafineria. W wyniku coraz częstszych ataków ukraińskich wojsk częściowo lub w całości zatrzymana jest produkcja w tej chwili już w 13 rosyjskich rafineriach. Rosja, która jeszcze niedawno mianowała się energetycznym supermocarstwem, została zmuszona do kupowania benzyny w Azji, pisze Wacław Radziwinowicz dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej. Teraz Rzeczpospolita. W taksówce tylko polskie prawo jazdy. To jest sondaż, który został przygotowany na zlecenie tego dziennika. Tragiczny wypadek w Ząbkach spowodowany przez zagranicznego kierowcę taksówki z aplikacji ponownie otworzył dyskusję o bezpieczeństwie na drogach. Jak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, Polacy niemal jednogłośnie domagają się zaostrzenia przepisów. Zdecydowana większość pytanych uważa, że obcokrajowcy chcący wozić pasażerów powinni zdać egzamin na prawo jazdy w Polsce. Postulat ten łączy wyborców z różnych stron sceny politycznej, a najradykalniejsze są osoby starsze. Obecnie urzędnicy weryfikują jedynie autentyczność zagranicznych dokumentów. Eksperci natomiast alarmują, że barierą dla zmian mogą być umowy międzynarodowe. Jeszcze jeden tekst z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Ukraińskie firmy rosną nad Wisłą. Ukraińcy są najbardziej liczną grupą zagranicznych przedsiębiorców. Dla części z nich Polska stała się już bazą do ekspansji na nowe rynki. Budownictwo, handel hurtowy i transport. W tych trzech sektorach działa najwięcej, bo ponad 1/3 spośród prawie 27 tysięcy funkcjonujących w Polsce spółek z ukraińskim kapitałem. Wynika z obliczeń Rzeczpospolitej na podstawie danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych. Według nich ukraińskie firmy mają również największy, prawie 28-procentowy udział wśród wszystkich działających w naszym kraju spółek z zagranicznym kapitałem. Ponad połowa zaczęła swoją działalność po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku, gdy sporo ukraińskich firm decydowało się na przeniesienie części lub całości biznesu nad Wisłę. Branża budowlana jest tylko bardziej popularna, jest najbardziej popularna nie tylko w przypadku spółek, ale również wśród jednoosobowych działalności gospodarczych założonych w Polsce przez Ukraińców. Fala ich rejestracji ruszyła w lutym 2022 roku dzięki specustawie, która umożliwiła uchodźcom wojennym z Ukrainy swobodny dostęp zarówno do rynku pracy, jak też do rozwijania jednoosobowych biznesów. Czytamy w Rzeczpospolitej. Za kilka minut, to będzie po informacjach o 6:00, będziemy pytali eksperta ratownictwa wodnego o to, jak skutecznie tutaj zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie wypoczynku nad wodą.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie. To pokłosie afery z lekarzem milionerem. Sprawca zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zatrzymany przez policję. Trwają przygotowania do wielkiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Mamy piątek, 19 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To krok do zmian systemowych w ochronie zdrowia, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM Dorota Olko z Lewicy. Tak skomentowała sprawę byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku jako lekarz zarobił ponad 1 600 000 zł. Kacprzyk zwrócił na konto warszawskiego szpitala, w którym pracował 500 000 zł. Jednak samo to nie rozwiąże problemu, twierdzi Dorota Olko.
2: Gdyby chodziło o jednego cwaniaka, gdyby chodziło o jeden szpital, to jeszcze by było pół biedy, bo wtedy by wystarczyło, żeby zwrócił, żeby Koalicja Obywatelska wyciągnęła wobec niego konsekwencje i jakby sprawa załatwiona, można mieć nadzieję, że się nie powtórzy, no ale to jest problem systemowy.
1: Z dokumentów wynika, że Dawid Kacprzyk pracował w szpitalu średnio 11 godzin dziennie przez 365 dni. Jak donosi portal Zero, w szpitalu, w którym pracował, przyjmowano polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny poza kolejką. W związku z aferą Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie. 3 dni potrzebowała grupa śledcza z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie na zatrzymanie sprawcy zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi. Jedna z hipotez to zabójstwo na tle politycznym. Niewykluczone, że przy udziale obcych służb, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: To kontrterroryści policyjni dokonali zatrzymania tego mężczyzny. Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
1: Zatrzymany sprawca to 36-letni obywatel Gruzji. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenie całego miasta, a główną areną będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo, mówi jego szef Andrzej Bojanowski.
4: Takiego wydarzenia, śmiem twierdzić, w Polsce nie było. Powinno zgromadzić ponad 5 tysięcy ludzi o naprawdę wysokim wymiarze znaczenia gospodarczo-polityczno-administracyjnego.
1: Wszyscy oni będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
5: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
1: Konferencje odbudowy Ukrainy 25 i 26 czerwca. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
6: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
1: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
7: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
1: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Zabytkowe tramwaje z innych miast Polski znowu wyjadą na krakowskie tory. W ramach wakacyjnej wymiany historycznego taboru do Krakowa trafiły 4 wyjątkowe wagony, które przez najbliższe tygodnie będą wozić pasażerów krakowskiej linii muzealnej. Katarzyna Młynarczyk.
8: To coroczna tradycja. Kraków wypożycza swoje zabytkowe tramwaje do innych miast, a w zamian sprowadza pojazdy, których na co dzień nie można zobaczyć pod Wawelem. W tym roku po mieście jeździć będą wagony z Warszawy, Śląska, Poznania i Wrocławia. Wrocławia. Ten wrocławski to jeden z najstarszych tramwajów w Polsce, mówi Krzysztof Kołodziejczyk, prezes zarządu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z Wrocławia.
9: Jest to tramwaj Maximum z 1901 roku, będący efektem elektryfikacji linii tramwajów konnych we Wrocławiu.
8: Poznań pożycza Krakowowi tramwaj holenderski, mówi Maciej Szkudlarek z MPK w Poznaniu.
10: Oryginalnie tramwaj pochodzi z Amsterdamu. Jest to tramwaj Bains 3G. Do Poznania przyjechały w latach 91-95. Ten konkretny do Poznania przybył w 2003 roku.
8: Historyczne wagony będą kursować w wakacyjne weekendy, a w tym roku sezon potrwa do września.
1: Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, lokalnie na zachodzie również przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 na zachodzie kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: 6 minut po 6. Teraz dalszy ciąg kwestii, o których rozmawialiśmy przed godziną 6, kiedy to oddaliśmy antenę naszym słuchaczom w sprawie upałów. A teraz człowiek, który jest albo najlepiej poinformowaną, albo to już na pewno jedną z najlepiej poinformowanych osób co do przewidywań pogodowych, teraz będzie z nami. Doktor Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Co nas czeka w najbliższym czasie?
12: Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to rzeczywiście czeka nas wzrost temperatury, szczególnie na zachodzie kraju. Te temperatury miejscami, znaczy właśnie nawet nie miejscami, ale w województwie lubuskim, czy tutaj w dolnośląskim przekroczą 30 stopni. I tutaj na ten obszar mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Jeszcze dzisiaj tutaj na zachodzie możliwość jest wystąpienia lokalnie burz. One oczywiście będą w pewnym sensie też i ograniczane, bo górą mamy generalnie klin wysokiego ciśnienia, dołem mam po południu może zaznaczyć się płytka zatoka. Jest jakaś możliwość po prostu rozwoju burz i rzeczywiście w tej zachodniej części kraju mogą występować opady przelotne i burze. Jeśli chodzi o nadchodzącą noc, to też ona będzie dość ciepła, bo właściwie od 12 stopni w Suwałkach po 16-18 w centrum do 20 w południowo-zachodniej części kraju. I jutro te temperatury, ten obszar upału obejmie jeszcze większy obszar kraju, bo właśnie tak, tylko w Suwałka, czyli właśnie w tej zachodniej części kraju do 25-27, do powyżej 30 już w centrum i nawet do 33-34 na zachodzie kraju. No i tutaj na zachodzie, aż po centrum, możemy spodziewać się burz. Możemy spodziewać się burz, w którym będą występowały intensywne opady deszczu, którym również mogą towarzyszyć opady gradu. Kolejna noc, czyli to już z soboty na niedzielę, ta noc w dalszym ciągu bardzo ciepła, bo od 15-16 na wschodzie kraju po 18-19 w centrum i na zachodzie kraju. No i w nocy też tutaj lokalnie mogą występować, czy to na Pomorzu, czy to w takiej części bardziej centralnej, po Toruń, Koło, czy Opole, burze, które mogą towarzyszyć opady deszczu. No i oczywiście też porywy wiatru. No i cóż, no i mamy niedzielę. No i jeśli chodzi o niedzielę, no to oczywiście też będzie ciepło, gorąco. No i tutaj ta strefa burz przesunie się na obszar właśnie Polski centralnej. I już momencik.
11: Pewnie mapy pootwierane są przed panem.
12: Nie, mapy niekoniecznie, tylko tak sobie patrzę, jaka jest niestabilność tutaj po prostu atmosfery. I jeśli chodzi właśnie o niedzielę, to te burze właśnie w tej Polsce centralnej, ale właśnie w tej Polsce też i wschodniej. I tutaj te opady mogą być też bardzo intensywne, bo powyżej 35 mm miejscami nawet i więcej, może do 50. No i tym będą też towarzyszyć silne porywy wiatru. termometru.
11: Patrzę
12: tak,
11: tutaj teraz, panie dyrektorze, na wskazania termometrów, na przewidywania. I tutaj, jeśli ktoś chce trochę odetchnąć, to nie w każdy dzień, to trzeba zaznaczyć, ale na przykład w Suwałkach wspomnianych, swoją drogą to ciekawe, że tam zawsze trochę chłodniej, czy z reguły trochę chłodniej, 23 stopnie dzisiaj i tutaj na przykład w najbliższy wtorek, chociaż to się może już zmienić, wiadomo, kilka dni minie, 25 stopni, a poza tym, to warto podkreślić, najbliższe dni, czy też w ogóle, no, będzie nam raczej towarzyszyła temperatura około 30 stopni. W te cieplejsze dni 30 parę i do tego już się należy przyzwyczaić w dłuższej chyba perspektywie.
12: Temperatury wysokie, tak patrząc na rozkład pola i napływ mas, znaczy pola barycznego i napływ mas powietrza, wynika, że to rzeczywiście będzie dzisiaj, jutro, niedziela, poniedziałek, właściwie wtorek i taki spadek temperatury to dopiero w czwartek, bo wtedy w Suwałkach, znaczy w ogóle tej wschodniej części kraju temperatury do od 19 właśnie w Suwałkach po 21 w Lublinie i w Zamościu, centrum w granicach 22 i do 24 w Zielonej Górze, czy w Poznaniu do 23. Także chyba dopiero w połowie przyszłego tygodnia te temperatury będą, no, będą niższe.
11: Bardzo dziękuję. Doktor Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był razem z nami. A już teraz w naszym studiu jest Marcin Siwek, ekspert ratownictwa wodnego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: 65 utonięć od początku roku. Mimo, że tak naprawdę czas na wypoczynek nad wodą się chyba teraz dopiero zaczyna. Czy to dużo?
13: Oczywiście za dużo. Oczywiście za dużo. No, my statystycznie mamy takie tragiczne lata, kiedy dziennie tonie 20 parę osób. Dziennie. Mamy takie lata, kiedy odchodzi parę autokarów ludzi. No ale oczywiście to wszystko jest spowodowane nie obecnością wody, tylko naszą niefrasobliwością w obecności wody. I tak sobie myślę, że teraz przed sezonem kąpielowym, który rusza bardzo późno przecież, bardzo, bardzo późno, bo mieliśmy, no może spektakularnie ciepły koniec zimy, początek wiosny, o tyle wiosna nie była wcale bardzo ciepła. Teraz się jakby zacznie nasze eksplorowanie wody i chciałbym skłonić do takiej refleksji, że bardzo pozytywnej zresztą tuż przed sezonem, żeby przeprowadzić taki eksperyment z własnym ciałem, które jest przecież zbudowane z wody, który doprowadzi nas do takiej konstatacji, i to zapewniam Państwa teraz tylko i wyłącznie na antenie, ale bardzo, bardzo, bardzo zapraszam na pływalnię, żebyśmy sobie wszyscy to mogli zaeksperymentować, że my jako Homo sapiens, może wyraz sapiens w stosunku do niektórych osób jest nad interpretacją, ale homo, mamy dodatnią pływalność. Co to znaczy dodatnią pływalność? Jeżeli jesteśmy zdrowi, nabierzemy powietrza w płuca i nie będziemy go wypuszczać i zalewitujemy w wodzie, zawiesimy się w bezruchu, w stanie nieważkości, to będziemy pływali, uwaga, po pierwsze nie da się opaść na dno. Nie da się. Mamy dodatnią pływalność. Pływamy. Jesteśmy lżejsi od wody. I pływamy plecami do góry, łopatkami do góry. No i to by było super komfortowe, gdyby nie to, że my między tymi łopatkami na wysokości kręgosłupa nie mamy dziurki do oddychania. Bo gdybyśmy mieli dziurkę do oddychania, to moglibyśmy sobie w tej wodzie po prostu zawisnąć.
11: Jak wieloryby.
13: To też są ssaki. Na drodze ewolucji sobie to troszkę przesunęły, ułatwiły. Myśmy tego procesu nie przeprowadzili, ale no, mamy też taką cechę anatomiczną, że oprócz tego, że mamy dodatnią pływalność, czyli z całą pewnością każdy z nas, jak nabierze dużo powietrza w płuca i zwinie się w kuleczkę, albo się zawiesi w wodzie w bezruchu, to przyjmie taką pozycję plecami do góry. Teraz z czego ona wynika? No bo moglibyśmy powiedzieć, a dlaczego nie mostkiem do góry? Przecież te płuca mamy centralnie ułożone, no otulają nam serducho. No to jest problem, cecha. My zarówno kończyny dolne, czyli nogi, kończyny górne, jak i ręce, i głowę mamy zawieszone na takich zawiasach, które są trochę jednokierunkowe. To znaczy bardzo łatwo nam opuścić głowę do przodu, czyli brodą do mostka, ale nie umiemy dotknąć potylicą do łopatek. Bardzo łatwo nam złączyć ręce z przodu, ale nie potrafimy ich złączyć z tyłu. I to samo jest z nogami. Możemy je podtulić pod brodę. Bardzo ciekawe.
11: Ja tak, ale nie możemy ich... Już analizuje swoją...
13: Tak, ale jakby pan, tak jak pan bije tutaj. Brawo, proszę, tak jak bijemy brawo, ale nie możemy tego zrobić z tyłu. No i możemy kolana podwinąć pod brodę i bawić się własnymi stopami, ale nie możemy tego robić z tyłu. I do czego zmierzam? Że my mamy dodatnią pływalność ze względu na dużą ilość powietrza w płucach. Nasze lżejsze od wody elementy ciała to jest powietrze i tłuszcz. W zależności od tego, jaki mamy body mass index, czyli jaki mamy komponent tłuszczu oraz jaką mamy pojemność płuc, to tą pływalność mamy większą lub mniejszą, ale dodatnią. Natomiast cięższe od wody mamy mięśnie i kości. Jak ktoś gotuje rosół, wkłada mięso do garnka, to mięso leży na dole. Ale gdybyśmy do tego mięsa dołożyli płuca, etc., to będzie pływało. I teraz do czego zmierzam? Te ręce zginające się do przodu, nogi opadające do przodu i głowa opadająca do przodu stanowią takich 5 worków balastowych, które nas odwracają plecami do góry, a nie mostkiem do góry.
11: Ale oczywiście... No i właśnie, i do czego my w tej chwili zmierzamy, bo to jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi.
13: Zmierzamy do tego.
11: Ale w kontekście właśnie naszego wypoczynku nad wodą i naszego bezpieczeństwa, bo tutaj właśnie o to trzeba zadbać, jak są takie uprawy.
13: No właśnie, dlatego zapraszam, żebyśmy zrobili na wodzie, pod nadzorem, w takich warunkach w cudzysłowie laboratoryjnych, czyli raczej na pływalni, na kąpielisku w towarzystwie osoby doświadczonej, żebyśmy zobaczyli, udowodnili sobie sami, że mamy dodatnią pływalność, że możemy w razie opresji, w cudzysłowie, czyli znalezienia się w wodzie, po prostu pływać. Bez względu na to, jak nauczyliśmy się pływać. I teraz do czego zmierza ten eksperyment? Albo nam się uda uzyskać, powtarzam, z płucami pełnymi powietrza. Płuca pełne powietrza to są przed wydechem, czyli po wdechu, oraz przed krzyknięciem, wrzaskiem, śpiewem, tak? Bo każdy z tych wydmuchniętych, tak, każde to wydmuchnięcie powietrza to jest pozbawienie nas wyporności o powiedzmy litr dwa, czyli kilogram dwa. My mamy dodatnią pływalność na poziomie pół kilograma, jeden kilogram, półtora kilograma. Jeżeli wydmuchniemy pół litra, litr, półtora litra powietrza, to zaczynamy mieć bilans zerowy, a jeżeli wydmuchniemy więcej, to zaczynamy bardzo powolutku opadać na dno. Innymi słowy, jeżeli przed sezonem kąpielowym ustalimy, zaeksperymentujemy, że mamy dodatnią pływalność, to wpłynie na nasz dobrostan taki psychomotoryczny.
11: To znaczy, wszystko jest w głowie.
13: To właśnie, psychomotoryczny.
11: To chodzi mi o to... Jak sobie to uporządkujemy w głowie, to dojdzie do nas, że chociaż to zawsze można spanikować w jakiejś kryzysowej sytuacji, dojdzie do nas, że możemy się utrzymywać na wodzie tak po prostu, nie mając specjalnych umiejętności pływania. Ale sam pan powiedział, że plecami do góry się unosimy na tej wodzie. Tak. To jak się... No, tak to byśmy się utopili. To jak sprawić, żeby w tej, wykorzystując te właściwości, już musimy powoli kończyć, minuta nam została, ale jak, co w takim razie zrobić, żeby się nie utopić?
13: Minuta, podsumowując, spróbujmy położyć się w pozycji takiej, żeby tylną część głowy, czyli ta nieuczestnicząca w oddychaniu część głowy, żeby była zanurzona, bo przypominam, tracimy na wadze tyle, ile waży wyparta przez nas ciecz, czyli ta 4-litrowa głowa, jeżeli ją zanurzymy w 3 litrach, w 3/4, to nie tracimy tej wyporności i próbujemy tak pracować samymi nadgarstkami, samymi dłońmi, żeby utrzymać tylko twarz o czaszkę, czyli tą część uczestniczącą w wymianie powietrza nad lustrem wody. I możemy sobie tak wisieć, odpoczywać, lewitować, cieszyć się, być zdumionym tym, że jesteśmy. I uwaga najważniejsze, to nie jest ważne, jak my będziemy umieli pływać, jak my będziemy umieli lewitować. To jest ważne, co my zrobimy z tym, jak będziemy umieli lewitować. A jeszcze bardziej ważne, co my zrobimy z tym, z tą świadomością, że umiemy lub też nie. Bo jeżeli my dziś wiosną, przepraszam, jutro się kończy wiosna, pojutrze zaczyna lato. Jeżeli my uświadomimy sobie, że nie umiemy pływać, no to powinno nas to skłonić do refleksji, że nie pakujemy się do wody.
11: Bardzo dziękuję. Marcin Siwek, ekspert ratownictwa wodnego, był z nami w pierwszym programie TOK FM. A już za chwilę Mundial w TOK FM, jak zwykle ostatnio o tej porze.
14: Autopromocja.
15: Piłka jest okrągła.
16: A nas jest dwóch.
15: Kraje są trzy.
16: A drużyn jest 48.
15: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
16: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
15: Zapraszamy.
16: Przemysław Pozowski
15: i Michał Waszkiewicz.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Autopromocja.
14: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Daleko jeszcze?
19: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
18: Wow, jaki błękitny.
20: A to nasz hotel przy samej plaży.
19: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
20: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
19: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To
14: reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą, oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował wczoraj unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Podczas szczytu Zełenski rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Więcej szczegółów w informacjach o 7.00. Wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci do Szwajcarii na dzisiejsze rozmowy techniczne z Irańczykami ze względów logistycznych, poinformował Biały Dom, choć Waszyngton liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Wcześniej Vance potwierdził plan wyjazdu do Szwajcarii na negocjacje techniczne prawdopodobnie w ten weekend, choć nie był pewien dnia, bo jak mówił Irańczykom, niełatwo jest wyjechać z kraju. Zapowiedział, że osobiście poprowadzi amerykański zespół negocjacyjny. Neonazistowską grupę, która planowała przeprowadzenie ataku na znanych polityków, rozbiła portugalska policja. Celem przestępców miał być m.in. premier Luis Montenegro. Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takim sarkastycznym zapisem wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni. W TOK FM czas na sport.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetna noc dla gospodarzy mundialu. W grupie A Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po 2 kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbyli w Vancouver Qatarasz 6-0. Pomogły w tym na pewno dwie czerwone kartki dla rywali, choć radość gospodarzy zepsuła ta druga, bo pokazana po brutalnym faulu na Ismaelu Kone, który opuścił boisko na noszach ze złamaną nogą, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsz.
21: The special character of this group.
15: Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy. To coś, co ujawnia się zarówno w trudnych chwilach, jak i w momentach chwały. I myślę, że ten dzień był tego idealnym odzwierciedleniem. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądał zespół. Wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismael chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Oczywiście wszyscy myślimy o nim, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj było to widać jak na dłoni.
21: We're all very proud of what we are.
15: W drugim meczu w grupie B Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i tak samo jak Kanada ma na koncie 4 punkty. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. W Bangkoku biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. W sumie to już piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, który oznacza awans na piąte miejsce w tabeli. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Industrii Kielce. Kontrakt podpisał na 2 sezony. Były reprezentant Polski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu talenta Dujszewajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
22: Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę, wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
15: Celem dla drużyny, jak mówi Lijewski, jest wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, tym bardziej, że europejskie rozgrywki od nowego sezonu będą zreformowane. Czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Termometry pokażą dziś od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 na zachodzie. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie, wzrastającym do dużego, lokalnie na zachodzie także przelotne opady deszczu i możliwe burze.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
15: Mundial w TOK FM, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Podsumowujemy o poranku to, co dzieje się na amerykańskich, kanadyjskich i meksykańskich boiskach. Tak jak wczoraj moimi oczami w nocy, bo ja miałem zamknięte, był Błażej Kulesza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witaj.
15: Błażej, krótko na początek, bo ja mam taką refleksję dość oczywistą i spodziewaliśmy się tego wszyscy pewnie przed turniejem, ale grupa A i grupa B na tym mundialu jest zwyczajnie słaba. Jasne, w tej drugiej padło wczoraj i dziś aż 11 bramek, ale momentami mam wrażenie, że jest to strasznie surowe.
4: No niestety, po tych przedwczorajszych meczach mieliśmy taką nadzieję. My, kibice, mam wrażenie, że ten mundial na dobrą sprawę się rozkręca. Niemniej jednak te spotkania, które były tej nocy, udowodniły, że jednak jest zdecydowanie słabo. Meksyk, który zapewnił sobie w grupie A przecież już awans dzięki dwóm zwycięstwom, no, nie pokazał na dobrą sprawę żadnego dobrego spotkania w tych dwóch meczach i tak naprawdę chyba nie do końca wiadomo, w jakiej formie są gospodarze tego turnieju, bo na dobrą sprawę nie trafili na no, wymagającego rywala. To spotkanie z Koreą, a przypomnijmy, to był mecz o to, kto wywalczy i zapewni sobie awans de facto do drugiej rundy. To spotkanie w szczególności w pierwszej połowie to był taki, mam wrażenie, że niestety mecz dla piłkarskich koneserów. Druga połowa też przejdzie z pewnością do historii, ale z powodu chyba najbardziej kuriozalnej bramki strzelonej na tym mundialu dla Meksyku po dośrodkowaniu w polu karne Koreańczyków. Bramkarz drużyny wyszedł tak w okolice 9 metra, próbował schwycić piłkę, wyślizgnęła mu się na tyle z rąk, że spadła pod nogi Luisa Romo i ten w 50 minucie ku uciesze kibiców na Estadio Guadalajara wpakował piłkę do bramki. No i na dobrą sprawę 1-0 po wszystkim się skończyło. Dodajmy też, że meksykański goalkeeper do 86 minuty praktycznie nie miał nic do roboty. Chwilę później, co prawda, wszystko się zmieniło. To za sprawą koreańskiego napastnika zespołu FC Midland Cho Ge-songa. No on próbował, nie udało się za każdym razem na posterunku Raul Rangel. No, bronił naprawdę, naprawdę doskonale. No i tym skromnym zwycięstwem Meksyk sobie zapewnił awans do fazy pucharowej. Z kolei pozostałe zespoły dalej walczą. No i mając na uwadze to, że w drugim spotkaniu meczu Czechów z Republiką Południowej Afryki padł remis, to mnie się wydaje, że nasi południowi sąsiedzi są trochę w lepszej sytuacji, bo w tej ostatniej kolejce przecież zagrają z Meksykiem. Meksykiem, który już będzie tylko walczył chyba tylko o zadowolenie kibiców i o udowodnienie tego, że no jednak być może coś Meksykanie potrafią i jako gospodarze są w stanie jednak zaprezentować się z no, lepszej strony.
5: Błażej, nawet jeśli Meksyk ten mecz odpuści, bo jest już pewny awansu, to mam wrażenie, że Czesi w tej formie niewiele będą w stanie zrobić. Czechy RPA 1-1 o 18:00. Ja miałem wiele pomysłów, co można w czasie takiego meczu zrobić. Wysprzątałem mieszkanie na błysk, bo to właśnie było takie spotkanie. Nie mam jeszcze pomysłu w weekend, co zrobić o 3:00 w nocy, jeśli trafi mi się taki mecz jak Meksyk, Korea Południowa. Odkurzanie chyba nie wchodzi w grę, biorąc pod uwagę, że domownicy śpią. Mówiłem o grupie B. 11 goli. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina 4-1, choć też ciekawe, przez godzinę tego meczu nic się nie działo, a Szwajcarzy wyglądali na drużynę słabszą. Skończyło się 4-1. Ktoś powie, wow, Szwajcaria mocna. No, niekoniecznie.
4: No nie, nawet nie tylko przez godzinę, ale do 74 minuty nic się nie działo. Wszystko zmieniło się, mam wrażenie, dzięki taktyce trenera szwajcarskiego. Zmienił trochę ustawienie zespołu, wpuścił nowych zawodników, no i faktycznie ten wynik udało się tam otworzyć na listę strzelców Mozambii. Vargas ponownie ma Zambii. Czaka to już oczywiście z rzutu karnego dosłownie w ostatniej minucie. 4 bramki dla Szwajcarów. No ale to faktycznie potwierdza tylko twoje słowa, że ta grupa też nie należy do najmocniejszych i niezależnie od tego, czy uda się komuś, której z drużyn awansować z tego trzeciego miejsca, to w fazie pucharowej zarówno grupa A i grupa B, te zespoły mogą odnieść spektakularne porażki.
5: No to jeszcze ekspresowo Kanada, chociaż Manzambi, którego wspomniałeś, myślę, że

0: lekarze kanadyjskiej drużyny. Faktycznie to źle wyglądało, natomiast ja muszę zwrócić uwagę na jedno nazwisko, które nie padło. Jonathan David, autor 3 goli i asysty, no a ten dorobek oznacza, że w klasyfikacji turniejowych strzelców 26-latek zrównuje się przecież z Messim, a dodajmy, że David przecież był bardzo mocno krytykowany przez Kanadyjczyków za to pierwsze spotkanie zremisowane z Bośnią i Hercegowiną, zremisowane trochę na własne życzenie. Kanadyjczycy, mam wrażenie, że udowodnili przede wszystkim dziennikarzom i swoim kibicom, że do tego turnieju są jednak przygotowani. No, pytanie, jak to dalej będzie wyglądało. 6-0, piękny wynik. No i ciekawe, czy Jonathan David faktycznie będzie rywalizował z tymi najlepszymi o koronę króla strzelców.
1: No, nie nastrzelał się w tym sezonie w barwach Juventusu, więc może sobie odbije na mundialu. 6-0, 4-1 Szwajcaria i Kanada. Oni zagrają ze sobą na zakończenie rywalizacji w grupie B, ale tak wysokie zwycięstwa i 4 punkty obu drużyn chyba oznaczają też, że no, awansują po prostu do fazy pucharowej, choć jeszcze dziś nie możemy tego ogłosić. Błażej Kulesza o poranku z szybkim podsumowaniem tego, co działo się wczoraj wieczorem i w nocy na mundialu. Błażeju, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: To był Mundial w Tok FM. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo.
2: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: W pierwszym programie gospodarczym na początek dobre informacje dla nas wszystkich właściwie, czyli dla przyszłych emerytów. Kolejne rekordy PPK, ale OFE też już sięgnęły szczytów. Maj przyniósł dobre wyniki programów długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze. W PPK jest to rosnąca liczba rachunków oraz dynamiczny przyrost aktywów, ale nie dają się także otwarte fundusze emerytalne, które biją rekordy w aktywach. Trwa dobra pasa pracowniczych planów kapitałowych. Wedle najświeższych oficjalnych danych z biuletynu PPK, którego wydawcą jest Polski Fundusz Rozwoju, na koniec maja łączna wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła do 52 miliardów złotych. Była o 2,45 miliarda wyższa niż miesiąc wcześniej. Kto nadal handluje z Rosją? Takie pytanie także dzisiaj w Rzeczpospolitej w tytule artykułu, który mówi o tym, że wojna Rosji z Ukrainą trwa już ponad 1200 dni. W tym czasie ponad 1000 zagranicznych firm wycofało się z Rosji, ale jeszcze więcej nadal prowadzi tam działalność. Niemal połowa z nich pochodzi z Europy, wynika z analizy Rzeczpospolitej. Podzielono listę na kilka kategorii. Najbardziej kontrowersyjna jest grupa F, do której zaliczane są przedsiębiorstwa, które prowadzą w Rosji biznes, jakby nic się nie stało. Obecnie to jest 211 podmiotów. Już od kilkunastu miesięcy ta liczba utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W zeszłym roku w zestawieniu była jedna spółka z Polski handlująca odzieżą LPP. Firma podkreśliła wówczas, że na liście znalazła się niesłusznie, bo nie prowadzi już biznesu w Rosji. To kto prowadzi te biznesy? Na liście wstydu znajdują się takie firmy z Europy Zachodniej, jak włoski Benetton, Calcedonia, Unicredit czy na przykład Lacoste. No i tutaj na przykład Triumph też jest wymieniany na wśród tych firm, a całą listę Państwo znajdą dzisiaj w porannej prasie. Jeszcze rzut oka na Gazetę Wyborczą, gdzie o tym, że rodzice pozywają TikToka i Metę. Algorytm podsuwał niepokojące treści. Włoscy rodzice, bo to o nich mowa, łączą siły i składają wspólny pozew przeciwko spółkom Meta i TikTok. Wśród nich jest tutaj kobieta, której córka w 2024 roku odebrała sobie życie. Miała wtedy 12 lat. O postulatach rodziców, o tym pozwie dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
17: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nadchodzi fala upałów.
21: Piątek w zachodniej części kraju, tutaj ziemia lubuska, Dolny Śląsk. Tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
20: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Przemysław Makarewicz. W Hiszpanii w weekend temperatury mają wzrosnąć miejscami nawet do 40 stopni, a gorąco ma być przez prawie cały następny tydzień. We Francji na skutek fali upałów kolejne odwołane zostały pociągi, 70 pociągów, a w niektórych szkołach skrócono lekcje. Wysokie temperatury ogarnęły centralną część kraju, w tym region paryski. W niedzielę i poniedziałek temperatury mogą sięgnąć we Francji nawet 40 stopni. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony rozmawiał o tym w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji nie krył premier Donald Tusk.
0: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
20: W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość służy tu w formule rotacyjnej, czyli przyjeżdża do Polski na kilka miesięcy. Teraz informacja z zagranicy z ostatniej chwili. Planowane na dziś w Szwajcarii rozmowy Stany Zjednoczone Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbędą się. Będziemy informować o szczegółach oczywiście w kolejnych informacjach TOK FM. Dziś niższe ceny maksymalne paliw za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. Porównując do wczorajszych cen na stacjach, to spadek aż o 16 groszy. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. 98 maksymalnie będzie kosztować 6,66 zł. Tak jak mówili przed chwilą, mówił synoptyk, nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju, dziś tam nawet 32 stopnie, nad morzem 22, a w centrum 26. Nie zabraknie słońca, ale będzie też się chmurzyć. Na zachodzie może padać deszcz i niewykluczone burze.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: To jest pierwszy program TOK FM. 17 minut do 7. Jest z nami dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
22: 1,600,000 zł. Pani doktor, co za takie pieniądze by pani zrobiła? Jak pani by wydała taką sumę?
23: Nigdy się nie zastanawiałam, ponieważ nigdy mi nie przyszło do głowy, że będę mogła tyle wydać. No i słusznie
22: albo
23: mi nie przyszło.
22: Ja tutaj nie chcę zaglądać pani do portfela absolutnie, ale 1,600,000 w rok to jest wynik.
23: Redaktorze, no niewątpliwie tak, tylko tyle, że zarobić to nie jest tutaj właściwe słowo. My tutaj polszczyznę powinniśmy trochę regulować, bo ten pan te pieniądze pobrał. Natomiast co by on je zarobił, to tak nie bardzo widzę z tego, co tutaj media opowiadają, bo żeby zarobić, to trzeba robić, prawda?
22: To powiedzmy,
23: a jego nawet
22: to powiedzmy,
23: nie
22: jaki
23: było
22: pan
23: w tej pracy. Mhm.
22: To powiedzmy w takim razie, jaki pan. Otóż młody lekarz, bo 28-letni, nawet bez specjalizacji, pracujący w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale już nie pracujący, bo to wszystko się szybko bardzo tutaj odbywa, już nawet oddał 500,000 z tego, czyli jak rozumiem, przyznał sobie, znaczy uznał, że miał prawo do tego, aby pobrać 1,100,000, tak na szybko tak licząc, to o historii tego człowieka, tego lekarza mówimy. Historii, która ma tutaj wiele poziomów. I w tej chwili to rządzący chcą jakoś pożar ugasić, który jest z tym związany, taki pożar polityczny. Jak pani sądzi, uda się?
23: Nie, bo ludzie są bardzo, bardzo wkurzeni, mówiąc brzydko. Przy czym ten pan lekarz nie umiał wybrać, to jest tutaj najbardziej zabawne, czy on woli władzę, czy pieniądze. Chciał mieć wszystko i dlatego ma figę. Bo proszę zauważyć, że przecież gdyby nie to, że chciał jednocześnie być radnym, więc musiał sprawozdać o dochodach, to byśmy się o tym mogli nigdy nie dowiedzieć. On by sobie po prostu dalej kwitł na tym sorze, pił kawkę w pokoiku dla VIP-ów, który urządził i pobierał. Bo przecież to się naprawdę No nie wiem, no może by się jednak wydało, ale może nie. Natomiast radni muszą to sprawozdanie składać.
22: No tak. Pracował sobie na tym SOR-ze, w cudzysłowie, bo tutaj pani słusznie zauważyła, że to niekoniecznie wykonywał pracę. Nie my jesteśmy od tego wyjaśnienia, ale pobierał tak. To co do tego nie ma wątpliwości. Wykazywał zresztą w oświadczeniu. A skoro i mógł sobie pracować, miał przełożonych, którzy akceptowali, przyjmowali faktury, bo to chyba w tej formule ta praca w cudzysłowie się odbywała. Skoro nie miał oporów przed wpisaniem tego do oświadczenia majątkowego, swoją drogą tutaj też ciekawe by było, ciekawe by były konsekwencje, gdyby wpadł zawczasu tak, na to, żeby to jakoś zataić. Znaczy, a nie chcę tutaj absolutnie jakiegoś tworzyć scenariusza niezgodnego z prawem alternatywnego, ale no w każdym razie, dopóki nie wybuchła ta afera i się opinia publiczna nie oburzyła, dopóki tutaj nie ujawniono tego, to chyba uznawał, że tak można. I inni koledzy, koleżanki partyjne, jak pani sądzi?
23: No jako żywo z tego wynika. Uznawał, że tak można. Faktycznie doił ojczyznę. No brzydko powiedziałam, ale to cała ta heca jest obrzydliwa. Tak w całości. No w tej chwili ma po karierze i chyba słusznie. A strona rządząca, czytaj Platforma et Consortes, to i ciężko im będzie jakoś się wywikłać z tego, co ujrzeliśmy. No w tej chwili zresztą i czujność może wzrosnąć. I proszę teraz zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Panie redaktorze, proszę państwa, ile my do tego dokładamy? Do tego pana doktora, oszusta. Zresztą, no powiedzmy otwarcie. Przecież w tej chwili tam siedzą kontrole różnego typu i miesi się cała ta sprawa, a przecież za te kontrole, za tą pracę, która tam jest rzeczywiście wykonywana przy kontrolowaniu tego, o czym wszyscy wiedzą, więc nie wiem, dlaczego to ma być tak, że audyty, nie audyty, diabli wiedzą co jeszcze, ale przecież to wszystko kosztuje. My nadal do tej historii dopłacamy, a nawet posiedzieć nam w saloniku dla VIP-ów dane nie będzie przecież.
22: No i właśnie, gdyby to jeszcze było tylko to, znaczy tylko, gdyby chodziło o 1 600 000, o Porsche, też by była wielka afera, ale dochodzą kolejne rzeczy. Ten salonik VIP-owski. Jak pani sądzi, jak szeroka była wiedza w Koalicji Obywatelskiej o tym, że tą drogą można zasięgnąć porady lekarskiej?
23: Panie redaktorze, właśnie dlatego, że ten salonik był, to jest z perspektywy rządzących poważniejsza sprawa niż te 1 600 000, bo właśnie dlatego, że ten salonik był, czekamy na dalszy ciąg, że tak powiem. Tam pobiegły chyżo te kontrole. Tam rozpuszczą buzię też ci, którzy zostali, mówiąc otwarcie, wywaleni z roboty, czyli ten zarząd, i to jeszcze nie koniec. No i ciąg dalszy, bo przecież będzie szukane, a jak szukane, to i znalezione, kto tam w tym saloniku kaca leczył, bo podobno i kaca tam można było wyleczyć. No piękna sprawa, tylko tyle, że coraz gorzej pachnie to wszystko. Więc będziemy się dowiadywać, będą procesy sądowe, bo będą i tacy, których posądzą niesłusznie, więc będą krzyczeli, że w życiu tam nie byli. No już wczoraj jedna z posłanek zasłabła aż. No i nic dziwnego, bo rzeczywiście ją uwikłali w brzydką historię. Więc i tacy, którzy tam jednak byli, i niektórzy się w tej chwili denerwują, telefony dzwonią, dziennikarze zacierają ręce. No proszę zobaczyć, wszyscy mają co robić. No gdzie my żyjemy, trzeba by zapytać. Jest ileś spraw poważnych. A tutaj wszyscy mają co robić, bo pewien młodzieniec, nazwijmy to, chciał być jednocześnie i radnym, więc nie popatrzył, że będzie sprawozdawał, i zaradnym, więc nie popatrzył, że 1 600 000 to jednak za dużo i że to tak się nie skończy.
22: Gdzieś mi jeszcze mignęło, pani doktor, że to nie była jedyna praca w szpitalu u tego lekarza, ale to już wystarczy nam chyba to, co...
23: Jedyne
22: to,
23: co pobieranie, tutaj, dobrze?
22: Tak, to, co tutaj mamy. I tak się zastanawiam nad żywotem takiej afery. Tego rodzaju afery. Jaki on jest dzisiaj? Bo były czasy, kiedy za ośmiorniczki można było w koniec końców stracić władzę. Później nadeszły czasy, kiedy za 2 miliardy nawet na Ostrołękę się tej władzy nie traciło, czy też za czerpanie pełnymi garściami z Funduszu Sprawiedliwości. Chociaż tutaj już dyskusyjne, coś, co się przyczyniło do werdyktu wyborczego. Czy to jest taki balast, który będzie decydujący dla koalicji, a może zapomnimy o tym, jak o aferze wokół KPO.
23: Ja mam wrażenie, że tutaj opozycja i nasza prawica nie pozwoli o tym zapomnieć, ale jest też jeszcze jedna sprawa, panie redaktorze, mam drugie wrażenie, że nie zapominamy o tym, co jest blisko krwiobiegu, czyli dotyczy nas bezpośrednio. Wie pan, za Ostrołękę, no, do jednego ucha wpadła ta wiedza, z drugiej strony wypadła, bo to było za daleko, bo to trzeba było śledzić.
22: Abstrakcyjne, jakieś procedury, budowa, jakichś bloków, coś.
23: Ale a dokładnie
22: tutaj,
23: tak.
22: A tutaj weszli, wepchnęli nam się w kolejkę, wszystko, nie? Prawda?
23: Że my tutaj cierpimy, nie daj Boże, żeby tam trafić na te sory, a tutaj, proszę bardzo, jaką śmietankę spija władza. O tym się nie zapomina tak szybko, stąd ośmiorniczki trwają w zbiorowej pamięci, Ostrołęka nie. I tak notabene można by te newsy sobie poselekcjonować, które są, ale to zrobią PR-owcy, a Prawo i Sprawiedliwość zwłaszcza ma tych PR-owców naprawdę niezłych. Tam już, jak sądzę, Monsieur Kurski zaciera ręce, bo sam miał ostatnio kłopoty, więc się musi pozasługiwać i zrobi to.
22: I tak,
23: a my czekamy ciąg dalszy nastąpi.
22: I tak właśnie wygląda sprawa tygodnia w polskiej polityce. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą zostały nam 2-3 minuty. Czyli tak. Pewien Polak, który korzystając ze swobody przemieszczania się wolnej i otwartej Europy, różnorodnej Europy, pojechał do Niemiec. I tam został, niemiecka policja chyba trochę nie miała wyboru i musiała tutaj powstrzymać jego zapędy. Mam na myśli rzecz jasna pana
23: Bąkiewicza. Tak.
22: O czym dyżurny jest ta historia?
23: Dyżurny zabijasz Trzeciej Rzeczpospolitej, tak.
22: O czym jest ta historia? Bo gdyby tak jakiś Niemiec przyjechał do Warszawy i chciał podobne popisy prezentować co pan Bąkiewicz, to no właśnie, co by było wtedy?
23: Okrzyki dokładnie takie same, że natychmiast wzywać ambasadora, nie wiem, kanclerza, wszystkie sądy niemieckie, karać, naciskać, nie wiem, no zrywać stosunki dyplomatyczne niemalże, byśmy tak wrzeszczeli. No teraz też wrzeszczy nasza opozycja dokładnie tak samo, wzywać ambasadora, grozić zerwaniem stosunków dyplomatycznych i tam innymi sankcjami, a to za to, że Niemcy po prostu u siebie zachowali się zgodnie ze swoim prawem i zrobili porządek, bo wiadomo było, że przemarsz nielegalny. A kto maszerował? No maszerował postać z jednej strony niepoważna i taka, no powiem wprost, szemrana. No z drugiej, no naczelny szkodnik, a już na pewno naczelny zadymiarz Rzeczpospolitej. Myślę, że można by panu Łukiewiczowi taki medal przypiąć.
22: Zadymiarz czy ofiara? Bo jak widziałem zdjęcie pana Bąkiewicza, który jakąś chyba przedstawiał jak twarz ma, nie wiem, został uderzony, czy upadł,
23: no coś. Ojoj, no straszne. Wie pan, był taki wiersz. No właśnie empatii. Mój profesor wierszyka mnie nauczył. Jeszcze na seminarium magisterskim profesor Jan Zygmunt Jakubowski. Ranny-ś, ten świat jest borem. Rąbałeś mur toporem, toś się i zaciął. No więc powiem panu Bąkiewiczowi, to się i zaciął i bardzo dobrze. To nawet nie jest postać, którą warto się zajmować i przejmować, ale będzie tkwitu w zbiorowej pamięci, bo to jest fajnie. A poza tym, wie pan, nie można. Niemcy nas biją. Tego okrzyku jeszcze nie było, ale pewnie będzie. No Niemcy, nasz skandal granda. Niech żyje Bąkiewicz. No.
22: Musimy...
23: I tak będą.
22: Musimy kończyć. No i nie padła odpowiedź na pytanie, które zadałem na wstępie, co by pani zrobiła z milionem przecinek sześć, 1,6 milion z taką sumą. A już sobie panią w Porsche wyobraziłem, czerwonym.
23: Nie, ja aż takich ambicji nie mam. Zresztą ja bym się podzieliła tak dobroczynnie z różnymi organizacjami, słowo honoru. Niech mi dadzą. Ojoj, chociaż 1/10 tej sumy też się podzielę. A tak poza tym to wszystko to jedno. Śpiewali kiedyś na marszach KOD-u. Wstyd, wstyd, rany boskie. I ten wstyd ma niestety, ale strona rządząca. I czkawką jej się to odbije w wyborach. I można współczuć premierowi.
22: Tuż, tuż, to może jeszcze nie, ale za chwilę tak będziemy mogli powiedzieć, po wakacjach. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknego weekendu, pani doktor. Jacek Żakowski właśnie w tej chwili dołączył do mnie. Jacek, jaki ty miałbyś plan na 1,6 milion?
2: Oddać wszystko szpitalowi, żeby mnie nie zamknęli 20 lat, podobno grozi temu młodemu lekarzowi. To jest poważna sprawa. Może złagodzenie nastąpi dzięki temu, że oddał część.
22: A co to jest? To jest taki porażający występek, czy też on jest po prostu, nie wiem, kozłem ofiarnym, który akurat został tutaj opisany i wszyscy się na nim skupili?
2: Jedno i drugie, moim zdaniem. Oczywiście porażający, ale wiesz, system jest tak patologiczny, jak powiedział Donald Tusk, zwyrodniały, ale nic z nim, ten rząd nie robił przez prawie 3 lata już, tak? I mi się wydaje, że to jest katastrofa, że kolejne rządy przychodzą i łatają kompletnie dziurawe portki tego systemu. Łata na łacie, one się odrywają, odpadają i ciągle pieniądze wyciekają. Bo żaden rząd nie zdecydował się dotąd powołać na ministra zdrowia kogoś, kto się na tym zna.
22: Łata na łacie to jest kluczowe, bo to jest reforma, reformy po reformie, zreformowane i tak dalej. Rozgadaliśmy się, a tu trzeba szybko zapowiedzieć poranek.
2: No, zaczniemy od Violetty Tomczak, posłanki Polski 2050, wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia. Ale pierwszy temat to będzie to, co się stało w sprawie RPO, czyli że nic się nie stało po tej wielkiej burzy, po tej wielkiej chmurze. Potem Wojciech Konieczny, był wiceminister zdrowia, neurolog, były dyrektor szpitala i właśnie porozmawiamy o tym, o co pytałeś. Czy na przykład nie przydałby się taki eksperyment, że minister zdrowia został ktoś, kto się na tym zna, po 30 kilku latach demokracji w Polsce. I potem już Miłosz Motyka. Ile benzyna, bo szkoła się kończy, no, i jedziemy w Polskę.
22: Kluczowe pytanie teraz. Dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Krzysztof Olesiewicz, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Dobrego weekendu.
3: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
25: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
25: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i rosyjskiej agresji dotyczyła rozmowa premiera Tuska z prezydentem Zełenskim. Rada nadzorcza odwołała cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie. To pokłosie afery z lekarzem, który kierując SOR-em zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dziś wyczekiwana filmowa premiera w kinach Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Mamy piątek, 19 czerwca, minuta po siódmej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Donald Tusk rozmawiał w Brukseli z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa mimo napięć między Warszawą i Kijowem dotyczyła m.in. akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, informują ukraińskie media. A o szczegółach Marcin Staszec.
10: Jak podaje ukraiński portal Europejska Prawda, rozmowa dotyczyła agendy dwustronnej, rozmów akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską oraz wspólnych wyzwań związanych z rosyjską agresją. Wyników nie podano, a spotkanie odbyło się w cieniu sporu o nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, za co prezydent Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Wieczorem po spotkaniu ukraiński prezydent opublikował nagranie. Ze wzajemnym szacunkiem nadal blisko współpracujemy z każdym naszym europejskim sąsiadem. Chcę im podziękować. A po spotkaniu wciąż nie wiadomo, czy Zełenski przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Ukraińscy parlamentarzyści i polska strona zapewniają, że tak, ale oficjalnego potwierdzenia nadal nie ma. Marcin Starzec, TOK FM.
20: Nie odbędą się planowane na dziś w Szwajcarii rozmowy Stany Zjednoczone-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował także, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został wczoraj odwołany. Decyzja jest rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli po wybuchu afery związanej z wysokimi zarobkami koordynatora SOR-u, a jednocześnie działacza Koalicji Obywatelskiej. Na wniosek prezydenta Warszawy powołany został już nowy zarząd placówki, poinformowała Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
11: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
20: Dawid Kacprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były już radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus. W zeszłym roku zarobił w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Po tym, jak okazało się, że w trakcie dyżurów występował w mediach i brał udział w sesjach Rady Dzielnicy, zwrócił placówce 0,5 miliona złotych i skorygował 33 wystawione faktury. Senat już czeka na ustawę o jawności wynagrodzenia lekarzy, którą dziś ma przegłosować Sejm. Rządzący chcą w ekspresowym tempie wprowadzić przepisy, które umożliwią sprawdzanie, kto i ile zarabia w publicznych placówkach. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapewnia, że jeżeli Sejm uchwali dziś ustawę, to Senat zajmie się nią na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Z kolei szef kancelarii premiera Jan Grabiec podkreśla, że ta ustawa to pierwszy krok, bo problemem nie jest jedynie brak jawności zarobków, ale także w wielu przypadkach ich wysokość.
26: Nawet tysiące lekarzy mogą zarabiać powyżej 1 000 000 złotych rocznie z publicznych źródeł. Nikt nie zagląda nikomu do prywatnej kieszeni, ale jeśli to są środki NFZ-u, przy obecnej sytuacji systemu ochrony zdrowia musimy wiedzieć, gdzie te pieniądze wypływają. Potrzebujemy systemowych rozwiązań. Mam nadzieję, że Sejm uchwali ustawę, która pozwoli to zweryfikować.
12: A następnie, jak wynika z deklaracji niemal wszystkich liderów koalicji, rządzący będą chcieli wprowadzić limity zarobków lekarzy. Poza tym na stole jest także propozycja zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
20: Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi TOK FM szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś, dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
27: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd.
20: najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
8: Do kardiologa czekam półtora roku, a prywatnie tydzień, półtora.
13: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
8: 400 zł. Z echem serca 650.
14: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki, a z czego żyć.
20: Do tematu wrócimy już niebawem w poranku. Jednym z gości Jacka Żakowskiego będzie Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia. W kinach Ojczyzna film Pawła Pawlikowskiego nagrodzony w Cannes za reżyserię opowiada o podróży pisarza Tomasza Manna do podzielonych po wojnie Niemiec. Zachwytu nad filmem nie ukrywał w kulturze osobistej w TOK FM Janusz Wróblewski, krytyk filmowy z polityki.
15: Odczucie jakby wytrącenia do takiej świadomości, że się przyszło na jakieś widowisko filmowe, a nagle się otrzymuje syntetyczny, wyżyłowany, symboliczny, ograniczony jakby w sposób mówienia wprost, o co w tym filmie chodzi, on zostaje głęboko w pamięci i nie daje spokoju.
20: W głównych rolach Hans Zischler i Sandra Hüller. Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, lokalnie na zachodzie również przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 na zachodzie.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz prawie 7 minut po 7, będę z Państwem prawie do 9. Wcześniej będziemy mieli gości, już zapowiadałem, najpierw Violetta Tomczak, posłanka Polski 2050 i wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia. Porozmawiamy najpierw trochę o tym, co się stało w sprawie Rzecznika Praw Dziecka, a potem o tym, co się dzieje w służbie zdrowia, o tym także z Wojciechem Koniecznym. Po 7.40 byłem wiceministrem zdrowia, neurologiem, byłem dyrektorem szpitala w Częstochowie. Na czym polega to zwyrodnienie systemu, o którym mówi premier Donald Tusk. A po 8.00 Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Spojrzymy trochę w przód. Co tam na stacjach nas czeka? Dziś podobno troszkę tańsza benzyna niż wczoraj, ale co będzie dalej? No, zobaczymy. Wakacje i oczywiście przepalamy wtedy masę paliwa. I po 8.20 komentatorzy Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Roman Imielski. Teraz zgodnie z tradycją spróbuję Państwu opowiedzieć, co mi się ciekawego udało wyczytać od rana. Około 11 wieczorem wczoraj Wołodymyr Zeleński wrzucił na media społecznościowe wpis. Spotkałem się z premierem Polski w Brukseli, omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską, a także pozostałe wyzwania stojące przed wszystkimi krajami europejskimi z powodu rosyjskiej agresji. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji i jest to coś, co ma naprawdę istotne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdego narodu żyjącego obok Rosji muszą być chronione. To Wołodymyr Zeleński w wieczornym wpisie na temat spotkania z Donaldem Tuskiem w Brukseli na tydzień przed wielką konferencją w Gdańsku, na której mam nadzieję panowie znów się spotkają, ale już bardzo konkretnie, żeby rozmawiać także o polskim udziale w odbudowie Ukrainy. Ważny fakt, bardzo jestem ciekaw, te dwustronne problemy, o których panowie rozmawiali, czy to na przykład orzeł biały, order orła białego, czy nie, no ale czekamy na wpis kancelarii premiera, może on też się pojawi i wtedy dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Z rzeczy ważnych, które udało mi się wyczytać i nie całkiem oczywistych, bardzo ciekawy wywiad z Laurą Kövesi, generalną prokuratorką europejską, o problemach prokuratury europejskiej w Polsce. Prokuratura Europejska to jest taki unijny organ pilnujący unijnych pieniędzy w poszczególnych krajach. Tworzą go specjalnie delegowani lokalni prokuratorzy z każdego państwa. W tym państwie prokuratorzy europejscy pracują. No i okazuje się, że to przystąpienie do prokuratury europejskiej To była jedna z decyzji ministra Adama Bodnara, której bardzo mu gratuluję. Udało się szybko i skutecznie tę sprawę załatwić. Ważne, już wiemy, jak duże, jak wielkie afery ta prokuratura wykrywa, ale pani prokurator Kövesi mówi rzeczy niepokojące. Mianowicie, że mimo iż czas płynie, było go absolutnie dość, wciąż brakuje delegowanych prokuratorów do tej prokuratury polskich, bo po prostu prokurator generalny ich nie deleguje. Osiem wakatów wydawałoby się niedużo jak na skalę prokuratury w Polsce, ale dla prokuratury europejskiej to jest bardzo duży brak ograniczający ochronę pieniędzy płynących, ogromnych pieniędzy przecież płynących z Europy do Polski. Dlaczego to tak opornie idzie? Pani prokurator Kövesi nie chce się wdawać w takie detale, ale myślę, że to jest pytanie, które wisi przed polskimi politykami. Naprawdę nie mamy 8 prokuratorów, którzy mogliby uzupełnić skład prokuratury europejskiej w Polsce, żeby lepiej chronić Polskę i Unię Europejską przed oszustami czyhającymi na europejskie pieniądze. No muszę powiedzieć, że niepokojące to jest, mówiąc najdelikatniej. Druga rzecz nieoczywista, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, to Światowy Dzień Uchodźcy. Już jutro w Polsce, jak Państwo wiecie, mamy z tym problem, nie tylko ze względu na tak zwane czasowe, chociaż już ponadczasowe właściwie zawieszenie prawa do azylu, niezgodne z konwencjami i tak dalej, zwłaszcza wtedy, kiedy się normalizuje, stabilizuje, ale mamy problem także ze względu na wadliwe funkcjonowanie programu M-Obywatel w odniesieniu do przynajmniej do osób, które mają status ochrony w Polsce, do Ukraińców, którzy mają ochronę w Polsce. Jutro o 18:00 na Placu Zamkowym demonstracja solidarności z uchodźcami. W Gazecie Wyborczej pisze o tym Przemysław Wiszniewski. Bardzo Państwu polecam. Polska solidarna, a nie brunatniejąca. Warto dać wyraz niezgodzie na brunatną falę, która się podnosi w bardzo różnych, czasem zaskakujących, muszę powiedzieć, miejscach. Z rzeczy już ważnych, ale oczywistych, tak, Szpital Południowy w Warszawie. Nie rozmawiajmy o Szpitalu Południowym w Warszawie, to niech sobie z tym radzą lokalsi, ale zwyrodnienie systemu, o którym mówi premier Donald Tusk, jest ogromnym wyzwaniem. Ten system jest naprawdę zwyrodniały, coraz mniej sprawny. Są ludzie, którzy wykorzystują go cynicznie do zarabiania ogromnych pieniędzy. Skarżył się Donald Tusk na konferencji prasowej, ale panie premierze, co pan robił przez te 3 lata? Co pańscy ludzie w Ministerstwie Zdrowia zrobili, żeby ten system nie był zwyrodniały? Zwyrodnienie narasta, także za tych rządów. Jest produktem wielu, wielu lat wyrodnienia systemu od chwili, kiedy za rządów Leszka Millera zlikwidowano kasy chorych i wprowadzono ten centralistyczny system NFZ-owski. Już właściwie od tego momentu, mimo coraz liczniejszych napraw, coraz więcej w tym systemie po prostu padało. Trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście tak, nie tylko dlatego, że jak pisze Gazeta Wyborcza, jest to tykająca bomba dla Koalicji Obywatelskiej. Nie dlatego, że opozycja szaleje w tej sprawie, ale po prostu dlatego, że szkoda ludzi. Szkoda ludzi. Tyle pieniędzy wydajemy i tyle marnujemy. Może naprawdę warto ten eksperyment się zdobyć i zrobić ministrem zdrowia kogoś, kto by się na tym znał, a nie dyrektora szpitala. Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby księgowego z jakiejś średniej firmy mianować ministrem finansów. Dlaczego przychodzi komuś do głowy, żeby dyrektora jednego, dwóch czy trzech szpitali mianować ministrem zdrowia? Naprawdę trudno to pojąć, bo przecież i pan premier, i każdy z państwa rozumie różnicę. między uczestnikiem gry, a człowiekiem, który tę grę ustawia, określa. Porozmawiamy o tym dziś oczywiście sporo w tym programie. Nie chodzi chyba tylko o to, o czym mówi Anna Maria Żukowska w wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej, że Koalicja Obywatelska w Warszawie jest całkowicie rozbestwiona. Cały system jest rozbestwiony i to jest absolutnie naturalne. Jak się źle ustawi reguły, to ludzie się demoralizują. Obserwowaliśmy to przez dekady PRL-u. Jak zły system psuje dobrych ludzi i nie wiem dlaczego wciąż nie jesteśmy w stanie w takiej, wydawałoby się, dobrze przebadanej problematyce zbudować funkcjonalnego systemu, który nigdy nie będzie oczywiście doskonały. Nie ma na świecie doskonałego systemu ochrony zdrowia, ale tylu luk, ile jest w tym systemie, nie dopuszczają politycy w większości, jakby to powiedzieć, cywilizowanych państw. Tymczasem na pocieszenie lekarz, który zarobił 1 600 000, no znacie państwo całą historię, oddał już 500 000. Warto to docenić, na pewno sąd weźmie to pod uwagę, ale jak w Kanale Zero, który odkrył całą aferę, mówi mecenas Lewandowski człowiekowi, młodemu lekarzowi, zdemoralizowanemu przez system, i to jest wina systemu, grozi do 20 lat więzienia. No, mam nadzieję, że aż tak surowa ta władza nie będzie, ale świadomość tego zagrożenia, tak, proszę słuchać, powinna towarzyszyć wszystkim, którzy nadużywają finansów publicznych. Ważna sprawa. No i oczywiście będzie też dużo, tak, dziś o bezpieczeństwie i o porozumieniach Donalda Trumpa z Iranem. Ciekawa historia, jest o czym gadać. Teraz 7:17. Nie, 17 jeszcze nie. 7:17 informacje w TOK FM, a potem Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050.
0: Autopromocja.
1: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
5: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
1: Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
21: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
28: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
29: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
30: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
31: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
32: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie odbędą się planowane na dziś w Szwajcarii amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował także, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że postępowanie toczące się w sprawie Szpitala Południowego będzie na pewno pod jego nadzorem. W rozmowie z Polsat News zaznaczył, że sprawa jest ważna społecznie i nie może być tutaj żadnych nacisków politycznych. Wszystko, przypomnijmy, zaczęło się od lekarza, który w trakcie specjalizacji koordynował SOR-em i zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Ustawą o zarobkach lekarzy w przyszłym tygodniu może zająć się Senat. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca.
6: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma po 2 meczach komplet punktów. Po jednym mają Czechy i RPA, bo wczoraj w starciu tych ekip padł remis 1-1, mówi kapitan Czechów Ladislav Krejci. Myślę, że można podzielić ten mecz na 2 fazy. To jak zaczynaliśmy pierwszą i drugą połowę i to jak je kończyliśmy. Zaczynaliśmy dobrze. My dominowaliśmy nad rywalem. W pierwszej połowie strzeliliśmy gola, ale potem za głęboko się cofaliśmy. To był nasz błąd, bo z przodu potem brakowało mocy. Blisko awansu jest Kanada. Po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. W tym drugim meczu błysnął rezerwowy Johan Manzambi, który wszedł z ławki i strzelił 2 gole. To prawdopodobnie najlepsza chwila w mojej dotychczasowej karierze. Wiemy, dlaczego nie wyszedł nam początek. Musieliśmy być cierpliwi. Jesteśmy dobrą drużyną i chyba to pokazaliśmy. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na mundial w przyszłym roku marzą polskie piłkarki. Od awansu dzielą je 2 kroki. W półfinale baraży biało-czerwone zagrają z Belgią. Polki walczą o mundial po zajęciu ostatniego miejsca w dywizji A Ligi Narodów. Ich rywalki, Belgijki, uplasowały się na drugiej pozycji w dywizji B, zdobywając 14 punktów we 6 meczach. O szansach Polek mówi trenerka Nina Patalon.
9: Spotkają się na pewno 2 różnorzędne zespoły i to też jest ważne, że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to na pewno jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia.
7: W przypadku zwycięstwa w 2 meczu Polki w decydującej rundzie trafią na lepszego z pary Irlandia-Kazachstan. To jeszcze piłkarska ekstraklasa i hit transferowy letniego okienka, przynajmniej na razie. Reprezentant Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Napastnik wraca do kraju po 1,5 roku gry w Panathinaikosie, dla którego w 62 meczach strzelił 13 goli. Czas na prognozę pogody.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
10: Na program zaprasza sponsor. Właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
20: Nadchodzi fala upałów. W najbliższych dniach najcieplej będzie na zachodzie. Na ziemi lubuskiej termometry dziś pokażą do 32 stopni. 26 będzie w centrum, najchłodniej nad morzem 22. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, lokalnie na zachodzie. Również przelotne opady deszczu i burze.
10: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 25 minut po 7:00. Jest już z nami Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, członkini Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży i, co powiem, dla mnie szczególnie ważne, z wykształcenia specjalistka zdrowia publicznego, po studiach ze zdrowia publicznego, i o tym też będziemy rozmawiali.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Co się stało takiego na posiedzeniu komisji, połączonych, dwóch połączonych komisji, że debata na temat sytuacji w biurze, w Urzędzie Rzecznika Praw Dziecka, która miała się odbyć, okazała się taką wielką chmurą bez deszczu. Przyszła pani Horna-Cieślak, oskarżana o bardzo poważne naruszenia wobec pracowników, wygłosiła oświadczenie i koniec. A czekaliśmy ile dni przecież na to, w jakiej atmosferze?
3: Jak najbardziej odbyły się połączone komisje dzieci i młodzieży i polityki społecznej i rodziny, które miały zająć się tymi doniesieniami dotyczącymi właśnie złożenia zażaleń przez pracowników, dwa o przywrócenie do pracy, jedno o naruszenie dóbr osobistych. Został po pierwsze zgłoszony wniosek o to, żeby utajnić posiedzenie, zamknąć to posiedzenie, żeby właśnie po pierwsze ono nie było transmitowane, i tak też się stało. Ono nie było transmitowane, ale nie zostało zamknięte. Mieliśmy bardzo duże wątpliwości co do tego, czy słowa, które padną w takim trybie otwartym, nie będą faktycznie znowu naruszały czyichś dóbr osobistych, bo być może padłyby takie informacje identyfikujące konkretne osoby i to by mogło być dla nich szkodliwe. Więc jeżeli komisje zostały zwołane w trybie jawnym, a jako także członkini Komisji Obrony Narodowej mogę powiedzieć, że są w Sejmie takie możliwości, żeby zwołać komisję w trybie niejawnym, to wtedy spotykamy się w takiej zamkniętej sali, specjalnie zabezpieczonej, nikt nie wnosi telefonów i żadnych innych urządzeń do nagrywania i tym podobne. To padł drugi wniosek dotyczący tego, żeby po prostu przedstawić stanowisko pani minister, pani minister, pani rzecznik praw dziecka. No i żeby nie było na ten temat dyskusji, no posłowie tak zadecydowali i po prostu to stanowisko zostało przedstawione.
2: Ale pani słyszy, co pani mówi. Miało się coś odbyć i się nie odbyło. Czy koalicja się przestraszyła meritum sprawy? Czy zlekceważyła? No bo nie można tego tak zostawić. Te zarzuty zostały tak...
3: To akurat posłowie opozycji głosowali w większości za tym, żeby już ta dyskusja się w takim bądź razie...
2: Większość w komisjach mają przedstawiciele koalicji. Także w tych dwóch komisjach. Nie przyszli, nie chcieli, olali to? Co się stało?
3: Panie redaktorze, no z przykrością muszę stwierdzić, że przedstawiciele Polski 2050 nie przewodniczą ani jednej, ani drugiej komisji, a jako przewodniczący powinni rozpatrzeć taką ewentualność, że ta komisja w tym momencie jest bardzo ważna, że trzeba zmobilizować posłów, którzy... Czasami równolegle. Ja w tym momencie też miałam taką sytuację, że biegłam z jednej na drugą komisję, w tym momencie byłam, że czasami równolegle odbywają się różnego rodzaju posiedzenia. No i tak też się wydarzyło. W tym wszystkim najważniejsze jest to, że oczywiście my jako posłowie możemy wysłuchać, możemy zadawać pytania, ale nie jesteśmy organem, który będzie decydował o tym i przesądzał o tym, czy doszło, czy nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Te skargi są w procesie. My niedawno mieliśmy posiedzenie, na którym Rzecznik Praw Dziecka przedstawiała sprawozdanie za 2025 rok. Bardzo rzetelnie przedstawiła dane wskazujące na wzrost liczby spraw, którymi zajmuje się Biuro Rzecznika Praw Dziecka. To jest blisko 78 tysięcy spraw rocznie. To też wymaga zatrudnienia różnego rodzaju kolejnych osób, które tymi sprawami się zajmują. I to zawsze także w roli pracodawcy tworzy właśnie taką potrzebę reorganizacji pracy, która być może nie każdemu się podoba. Stąd ja bym była daleka od osądów w momencie, kiedy nie jesteśmy tym organem, który ten osąd powinien wydać.
2: No ale na przykład w procesie budżetowym możecie uwzględnić konieczność zatrudnienia tych dodatkowych osób, żeby zmniejszyć wymuszane obciążenia tych pracowników, którzy tam są.
3: Oczywiście, że tak. I to jak najbardziej...
2: O to chodziło. Taka jest rola parlamentu.
3: I to jak najbardziej, no szczerze, szczerze samą projekcję budżetową przygotuje Rada Ministrów. My jako parlamentarzyści oczywiście możemy do niej zgłaszać uwagi i przypuszczam, że akurat w tym zakresie tutaj jeszcze będziemy pewnie indywidualnie rozmawiać z panią Rzecznik Praw Dziecka, która może nam swego rodzaju informacje przekazać. Będziemy starali się te środki wyasygnować także do Biura Rzecznika Praw Dziecka, bo to niezwykle ważna jednostka zajmująca się właśnie najmłodszymi i tymi najbardziej potrzebującymi, no bo nikt inny ich nie obroni.
2: No tak,
3: jeżeli
2: to są
3: nie...
2: te nasze diamenty nieliczne przecież. No.
3: Dokładnie tak.
2: Warto o nie dbać naprawdę. Czy ja rozumiem, że być może odpowiedzią na te skargi, na te sytuacje jest nie tyle zmiana Rzecznika Praw Dziecka, co dołożenie

0: taka działa i chcą z niego korzystać.
1: I super. Teraz bym przeszedł do pani specjalności, do pani edukacji, wykształcenia, bo skończyła pani w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym specjalność zdrowie publiczne. Pani tam miała takich profesorów, którzy znają się, wiedzą, jak to się robi, jak się organizuje systemy służby zdrowia, ochrony zdrowia w sposób efektywny, czego robi, co robić, czego nie robić. Są tam jacyś tacy mądrzy ludzie?
0: Oczywiście na każdym uniwersytecie medycznym są mądrzy ludzie. Są to zazwyczaj teoretycy. Chciałabym to podkreślić, bo to niezwykle istotne, którzy analizują, jak systemy opieki zdrowotnej funkcjonują na całym świecie. No i później nam, jako studentom, później doktorantom, jeżeli ktoś zostaje na tej ścieżce kształcenia, przekazują tego typu informacje. Tak, skończyłam.
1: No dobrze, i teraz, czy są w Polsce, ilu jest takich ludzi w Polsce, którzy wiedzą, jak się dobrze robi system ochrony zdrowia?
0: Oj, nie podejmę się odpowiedzi na tego typu pytanie.
1: Ale to są trzy osoby czy kilkadziesiąt?
0: Nie, no kilkadziesiąt osób.
1: Myślę, no bo jest tak. W sumie 11 wydziałów na publicznych uczelniach i 8 sprawdziłem na prywatnych. Prawie 20 wydziałów, które się tym zajmują. W każdym musi być no przynajmniej z jeden profesor.
0: Ale jeden może pracować na kilku uczelniach, jeżeli dostanie zgodę rektora.
1: No tak, to jest katastrofa polska. No i... Czyli mamy takich ludzi, a ministrami zdrowia, także w różnych radach, są ludzie, którzy się tym nie zajmują. Co to jest za fenomen?
0: Akurat minister Jolanta Sobierańska-Grynda jest praktykiem.
1: No tak, ale to jest właśnie, że używam tego porównania, to jest trochę tak, jakby księgowy z jakiegoś przedsiębiorstwa został ministrem finansów, prawda? Ona była dyrektorem jakichś dwóch czy trzech szpitali na Pomorzu. Super, dobrze sobie dawała, ale to jest w ogóle inne zajęcie przecież.
0: Znaczy teraz mamy inną skalę, na którą pani minister ma wyzwanie odpowiedzieć. Z drugiej strony też pamiętajmy, Ministerstwo Zdrowia niestety w Polsce na razie powinno nazywać się Ministerstwem Choroby, bo zajmuje się najczęściej po prostu chorobami, a nie kreowaniem prozdrowotnej polityki publicznej. Ale z czego to wynika? Z tego, że...
1: Myślę, że pani powie o chorobie mentalnej na przykład w Szpitalu Południowym teraz.
0: To oczywiście też jest jeden z incydentalnych przypadków, ale to wynika...
1: Incydentalnych pani zdaniem?
0: W skali kraju tak. Oczywiście to nie jest wyłącznie ten przypadek, bo słyszymy także o innym dyrektorze dwóch szpitali, który tam ponad 3 miliony złotych otrzymywał rocznie, ale zwróćmy się na tą stronę systemową. Tutaj mamy do czynienia z tym, że potrzebujemy takiego ministra, czy też takiego całego zespołu w Ministerstwie Zdrowia, który będzie miał bardzo dużą odwagę polityczną i siłę przebicia do zarażenia innych stron sceny politycznej i całej Rady Ministrów, że zdrowiem trzeba zająć się holistycznie i dopóki minister zdrowia...
1: Holistycznie, czyli i profilaktyka, i diagnostyka, tak. I leczenie, i rehabilitacja, i
0: dokładnie.
1: Tak
0: i profilaktyka to jest na przykład zarówno promocja zdrowia, tak, ale z drugiej strony kreowanie prozdrowotnej polityki publicznej, czyli swego rodzaju zakazy palenia, różnego rodzaju ograniczenia fizyczne czy ekonomiczne dotyczące właśnie dostępności alkoholu, o co zabiegamy w Polsce 2050. I dopóki minister zdrowia nie będzie w randze wicepremiera i nie będzie miał zrozumienia w Radzie Ministrów, dlaczego trzeba podjąć odważne politycznie decyzje, które będą widoczne dopiero po 10-15 latach i nie zaprosi do tego stołu także stronę opozycyjną, która zgodzi się, że gdyby doszło do zmiany rządu, to państwo nie ruszacie tego, bo ustaliliśmy coś wspólnie, nie jesteśmy w stanie naprawić systemu w Polsce.
1: No kurczę, no czego nie naprawimy, bo zaproszenie do ministerstwa opozycji w dzisiejszych warunkach zakończyłoby się jednodniową dymisją ministra.
0: Nie. ale tak naprawdę na przykład Federacja Onkologiczna zaprosiła nas, parlamentarzystów z różnych stron sceny politycznej.
1: Tak.
0: Oczywiście, ale zaprosiła nas na debatę i słowa, które tam padły od przedstawicieli różnych stron sceny politycznej, które wskazywały, w którym kierunku powinna pójść polska ochrona zdrowia, naprawdę w wielu punktach miały momenty

0: fantastyczne, więc myślimy bardzo podobnie, tylko musimy ponadpolitycznie się do tego przyznać i zgodzić.
1: Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050. Bardzo dziękuję pani poseł.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia i senator koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy.
2: Autopromocja.
3: Jak to jest być tatą?
4: Bardzo piękna przygoda, inspirująca. No, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że prosta i tylko sama przyjemność, ale dużo w niej piękna i dobra.
3: Abelard Giza
5: i Przemysław Iwańczyk w czasie rodziców, sobota 13.
3: Ula Malko
5: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Skargi cały czas są w procesie, tak wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Wioletta Tomczak z Polski 2050 skomentowała w poranku TOK FM wniosek, by nie dyskutować na połączonych sejmowych komisjach o sprawie oskarżeń o mobbing w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.
4: Posłowie tak zadecydowali i po prostu to stanowisko zostało przedstawione.
5: Ale pani słyszy, co pani mówi, miało się coś odbyć i się nie odbyło. Czy koalicja się przestraszyła? No bo nie można tego tak zostawić. Te zarzuty
4: tego, co
5: zostały
4: mi wiadomo,
5: tak...
4: to akurat posłowie opozycji głosowali w większości za tym.
3: Głównym punktem zapalnym w oskarżeniach w stronę Rzecznik Praw Dziecka stał się pozew sądowy wniesiony przez byłego prawnika instytucji Łukasza Korzeniowskiego, który domaga się przeprosin i zadośćuczynienia za naruszenie praw pracowniczych i rozstrój zdrowia. Wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Ukraińscy parlamentarzyści, polska strona zapewniają, że tak, ale oficjalnego potwierdzenia nadal nie ma. Fakt, że przedstawiciele świata polityki i biznesu będą obradować w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, mówi prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
6: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
3: Konferencja odbudowy Ukrainy 25 i 26 czerwca. Andy Burnham, faworyt do zastąpienia Keira Starmera na stanowisku brytyjskiego premiera, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Makefield. To pozwala mu na formalne rzucenie wyzwania szefowi rządu. Od dłuższego czasu w królestwie trwa kryzys rządowy, słabe wyniki w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i wyborach do parlamentu w Walii i Szkocji sprawiły, że Keir Starmer mierzy się z buntem we własnej partii. O rezygnację premiera zaapelowało około 100 deputowanych Partii Pracy, a kryzys pogłębił się, gdy do dymisji oprócz ministra zdrowia niespodziewanie podał się także minister obrony. Na ziemi lubuskiej termometry pokażą dziś do 32 stopni, 26 stopni będzie w centrum, a najchłodniej nad morzem 22. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, lokalnie na zachodzie przelotne opady deszczu i burze.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, prawie 44 minuty po siódmej. I jest już z nami pan senator Wojciech Konieczny, neurolog, były dyrektor szpitala w Częstochowie, wiele lat, były wiceminister zdrowia, dużo krócej, ale już w tej kadencji senator koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy i wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa.
5: Co jest nie tak z tym systemem, że on tak zwyrodniał, jak to odwołuje się do terminu użytego przez premiera Tuska, że no ten taki początkujący właściwie lekarz może nie tylko rujnować swój szpital, ale też polską politykę?
7: No, panie redaktorze, to jest takie pytanie od bardzo wielkiego ogółu, to znaczy, co jest z tym systemem?
5: Co jest nie tak?
7: Po jednego lekarza, który najwyraźniej przeniósł z innych sfer życia jakiegoś tam społeczno-ekonomiczno-gospodarczego zasadę chciwość jest dobra. Otóż chciwość w medycynie nie jest dobra, w medycynie jest dobra medycyna.
5: Ale pan, co rozmawiałem od kiedy wybuchła ta afera z kilkoma lekarzami i opinia zgodna jest taka, że dopisywanie sobie dyżurów, dopisywanie pacjentów, no i tak dalej, że to jest po prostu powszechne zjawisko. Przynajmniej w Warszawie, bo akurat z lekarzami z Warszawy rozmawiałem. I że to wynika z systemu po prostu, który do tego zachęca.
7: System oczywiście, dobrze, no możemy przejść na ten poziom systemu jakby. System trzeba zmienić, ale ja nie chcę mówić, że wszystko trzeba zmienić, bo to jak się mówi wszystko, to jakby nic, prawda? To, ale właściwie w każdym obszarze, o którym byśmy rozpoczęli rozmowę, trzeba coś zmienić. W jednym miejscu trzeba zmienić 90%, w innym wystarczy 10%.
5: No tak, ale jest jedna zasada, na przykład, na którą bardzo od dawna narzekają lekarze, nie tylko w Polsce trzeba powiedzieć, ale to też płacenie za trzaśnięcie drzwiami. To znaczy, że efekt nie jest wyceniany, wyceniana jest tylko zarejestrowana procedura. No to można zarejestrować sobie dowolną liczbę pacjentów albo godzin spędzonych w szpitalu, na przykład 40 na dobę.
7: Panie, no tak, ale to też jest pewne uproszczenie. Są takie specjalizacje, są takie miejsca, że rzeczywiście to tak zwane trzaśnięcie drzwiami przynosi jakąś korzyść. Porada telefoniczna czy coś innego, no już to wystarcza, żeby jakoś żyć. A są miejsca, gdzie trzeba dyżurować w nocy, trzeba operować, trzeba obserwować śmierć pacjenta, który dopiero co przyjechał i to nie jest trzaśnięcie drzwiami i to nie o to chodzi. Także musielibyśmy rozpocząć rozmowę. No, mamy na przykład dwa systemy obok siebie. System lekarzy rodzinnych, którzy otrzymują wynagrodzenie za zapisanych pacjentów. Nie opisuję tego, czy to jest dobrze, czy źle, czy trzeba coś...
5: No w wielu krajach tak.
7: Tak. Oraz mamy system taki zaraz obok, lekarzy specjalistów, którzy dostają za pacjenta, którego przyjęli. Więc całkowita odwrotność. Czyli jedni chcą ich mieć jak najwięcej. Jeżeli patrzymy od strony tej ekonomicznej, powiedzmy, która nie powinna być wiodąca, ale powiedzmy, że patrzymy od tej strony. Czyli oni chcą mieć jak najwięcej jakichś tam procedur, które są dobrze wycenione, więc jak są źle wycenione, to nie bardzo ich chcą, jak są dobrze wycenione, to niech przychodzą jak najczęściej. A teoretycznie przynajmniej lekarz rodzinny właściwie, no i mniej, tym poniekąd
5: i
7: lepiej.
5: Rzadziej przychodzą,
7: tak,
5: tym
7: no bo przecież i młodsi, tym też lepiej i zdrowsi. No więc to są dwa systemy obok siebie, które istnieją, nie są w ogóle ze sobą kompatybilne i wzajemnie się, ja nie chcę powiedzieć, zwalczają, ale wzajemnie pilnują swoich interesów w tym. No i na to są szpitale, do których można też skierować, żeby tam przerzucić koszty. No i to są te SOR-y. Znaczy ilość pacjentów w SOR-ach, którzy powinni być załatwieni poza SOR-ami, różnie jest obliczana. Ja kiedyś w szpitalu, w którym pracowałem, postarałem się to sprawdzić i stwierdziłem, że to jest około 1/3 tych pacjentów. Nie tak, jak ludzie mówią, że większość czy coś, ale 1/3 pacjentów,
5: których służyć lekarz
7: tak,
5: rodzinny.
7: Lekarz przykład. Rodzinny lub specjalista, lub jakaś inna forma medycyny. Natomiast no niestety nie można do nich mieć pretensji. No bo jak oni się gdzieś odbijają, nie ma informacji, nie wiedzą co zrobić, no to przychodzą na SOR. Na SOR-ze z kolei przeważnie to są też takie jakby procedury SOR-owskie. Znaczy od razu dużo badań, no bo nikt nie chce odpowiadać. Tych pacjentów jest dużo, więc lekarze też robią nadmiar tych badań. To sobie trzeba powiedzieć. I to
5: dla bezpieczeństwa.
7: No tak. Bo
5: to bezpieczeństwo też jest światowe zjawisko.
7: Tak, ale mimo wszystko powinny tutaj prym wieść wskazania. Znaczy robi się te badania, które są wskazane dla tego pacjenta, a nie te, które są jakimś standardem dla wszystkich. I potem ja miałem przypadki, że jak przyjmowałem na SOR-ze jako neurolog, to przychodził ktoś z lekkimi zawrotami głowy, a miał zrobioną troponinę, czyli takie badanie na niewydolność serca, na to, czy się nie tworzy zawał, czy nie zmierza to w tym kierunku. No ale to już był standardzie, który w szpitalu, którym ja zarządzałem, był ten standard.
5: No tak, bo jak potem przyjdzie prokurator, no to lepiej mieć wszystko zgodnie ze standardem.
7: No i właśnie też to jest takie następny punkt, że trudno tutaj znowu czynić zarzut, skoro też tak jest.
5: No tak jest. No od Ziobry to tak w ogóle jest już w mentalności lekarzy pierwsza rzecz, prawda, żeby mieć wszystko dla prokuratora.
7: No ale to nie powinno tak być. Powinna być solidna dokumentacja medyczna i solidne zlecanie tego, co pacjent potrzebuje, opisanie tego i nie myślenie ciągle przez pryzmat zagrożenia jakiegoś prawnego.
5: Panie doktorze, panie senatorze, ciągle słyszę te historie. Lekarze muszą tyle zarabiać, bo ich tak bardzo brakuje. No teraz patrzę do statystyki. Jesteśmy w średniej krajów wysoko rozwiniętych, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy na mieszkańca. Co więcej, mieszkańców ubywa, a lekarzy przybywa. Po tam parę tysięcy rocznie. Teraz pytanie, to skąd się ta cała narracja histeryczna bierze? Bo ona usprawiedliwia te kominy, te wystrzały płacowe i tak.
7: Pewnie, redaktorze, no, nie można się zgodzić, że lekarzy jest wystarczająca ilość.
5: Ja nie mówię, że wystarczy. Blisko średniej.
7: Nie, ale to trzeba.
5: Średniej OECD.
7: Trzeba to dokładnie zbadać. Tak jak mówię, system nasz jest niepoukładany. W związku z tym na pewno powinno być więcej lekarzy rodzinnych. Na pewno lekarze rodzinni powinni być bliżej pacjentów. Wtedy mogłoby być mniej lekarzy w szpitalach, mogłoby być mniej oddziałów. Można
5: do lekarza rodzinnego człowiek dostaje się w Polsce od ręki praktycznie.
7: No tak, ale ważne jest, co on oferuje temu lekarzowi, temu pacjentowi, jaki jest zakres pomocy, którą można uzyskać, takiej, która powstrzyma tego pacjenta przed pójściem do szpitala. Ale to jest tylko jedna rzecz. Natomiast ważna jest struktura wiekowa na przykład. Wiek chirurgów w Polsce to jest 58-60 lat, średni wiek. Oni mogą iść na emeryturę w wieku 60 lat, bo ze względu na pracę w szkodliwych warunkach. W związku z czym, no co mam powiedzieć panu, że właściwie połowa, czy ponad połowa chirurgów jakby chciała, to powie, no i teraz tak, czy tak jest w Europie? Czy tak jest w systemach niemieckich? Nie jest tak, no zaręczam, że tak nie jest. Mamy wielką lukę pokoleniową wśród specjalistów i na razie musimy poczekać, ci lekarze, którzy zapewnią nam odpowiednią liczbę, ci studenci, którzy zapewnią odpowiednią liczbę lekarzy, są w tej chwili gdzieś na trzecim roku, może czwartym, więc tak naprawdę oni do systemu wejdą za kilka lat, a realnie naprawią ten system pod względem
5: braku. Za
7: 10,
5: no jak zrobią specjalizację.
7: Za 8, no już wcześniej to będzie widoczne, ale tak jest i ja się nie zgadzam z tą teorią, że ile oddziałów zostało zamkniętych przez brak lekarzy. Nie z racji, że... A to znaczy, że co? Że oni mają tylu pacjentów, że jesteśmy tak bogatym społeczeństwem, że oni po prostu przeszli do... Nie, to nie Warszawa. To nie, cały kraj to nie Warszawa, że ludzie więcej zarabiają niż wreszcie Polski. I po prostu zamyka się coś, bo nie ma tam komu pracować.
5: No tak, ale właśnie pytanie jest, czy nie ma komu pracować, dlatego że mamy tak mało lekarzy. Czy że jest jakiś błąd w systemie organizacyjnym, bo są kraje wysoko rozwinięte, które mają jeszcze mniej lekarzy niż Polska na mieszkańca i nie zamykają masowo praktyk.
7: To znaczy tak, tylko wie pan, to trochę tak. Możemy sobie powiedzieć tak, jak porównując to, nie wiem, do samochodu. Są kraje, które mają piękne samochody. No tak, ale one mają te samochody przemyślane od opony po kierownicę. To znaczy my nie możemy powiedzieć, że teraz zrobimy oponę jak w Mercedesie i włożymy do syrenki i to powinno jeździć. Z jakiegoś powodu tam tak jest. Znaczy ten pacjent dostaje inną pomoc środowiskową. Są być może oddziały dzienne, w których jest no tak, mało lekarzy, a dużo pacjentów.
5: Wie pan, no obaj już swoje lata mamy. Ja jeszcze trochę więcej pamiętam właśnie od początku wolnej Polski. Mówimy jedną prostą rzecz. Lekarz nie jest sekretarką. Nie tak, powinien siedzieć
7: tak,
5: i stukać tymi paluchami w klawiaturę, rozmawiając z pacjentem, mając na niego ile tam 7 minut, tylko powinien mieć asystentkę, która będzie pracowała. No 30 lat minęło i nie ma tego.
7: No to trochę jest... znaczy, można to zorganizować wewnątrz szpitala, to znaczy na przykład tak, żeby... Tak się czasami organizuje, że wraz z lekarzem, załóżmy ortopedą, chirurgiem jest obecna osoba, która wypisuje zwolnienia, skierowania i tak dalej, żeby to szybciej szło, ale to są rozwiązania danych menadżerów, danych dyrektorów, a nie systemowe. Owszem, tego jest... Dużo jest takich nieprawidłowości. Ja mogę powiedzieć tyle, że ogólnie personel medyczny uważa, że tej biurokracji jest coraz więcej. Mogę panu powiedzieć tak, ordynator chirurgii kiedyś do mnie przyszedł z historią choroby i powiedział, że pacjent ma 9 stron historii założonych, aż go zbada chirurg. Znaczy przed zbadaniem chirurga jest już 9 stron, bo zgoda na to, RODO, wszystkie rzeczy. Oczywiście one są wszystkie ważne.
5: To samo jest w oświacie, w nauce.
7: Natomiast no, chodzi o to, że niech to czemuś służy. To znaczy po co? Bo po coś to mamy robić? Ja ciągle słyszę,
5: że... Dla płatnika.
7: No właśnie tak naprawdę to chyba tak.
5: No tak, żeby płatnik miał spokój, jak chyba przyjdzie tak. Prokurator, że zapłacił za coś, co rzeczywiście było.
7: Znaczy, no to nie tylko o to chodzi. Ten kontrolę, środowisko, to się powinno samo kontrolować. Znaczy ordynator kontrolować lekarzy, oddziałowa, pielęgniarki.
5: No tak zawsze
7: myślenie było. O tym, że to komputer za nas dokona, nie będzie właściwie.
5: No nie będzie. Włodzimierz Czarzasty, pański partyjny kolega, szef, 4 punkty zgłosił do wprowadzenia. Po pierwsze, Określenie maksymalnych wynagrodzeń, które mogą otrzymywać lekarze. Po drugie, niełączenie pracy w systemie publicznym i prywatnym. Dodam, że chyba ze 20 lat temu już było takie wielkie badanie zrobione, publikowane w New York, w Harvard Business Review, o tym, że jak lekarz pracuje w dwóch miejscach, to korzyści z tego, że można mu w każdym z tych miejsc trochę mniej zapłacić, są dużo mniejsze niż straty powodowane przez błędy lekarskie, nieuwagę, i tak dalej, i tak dalej. I że w związku z tym lekarz powinien pracować w jednym miejscu, kropka. Bo to po prostu się opłaca. No ale niełączenie prywatnego z publicznym to już był jakiś postęp. Wykorzystanie aparatury to oczywiste, zupełnie wielu z nas miało takie doświadczenia, że już na przykład w listopadzie, czy nawet we wrześniu aparatura nie działa, bo się skończyły limity na cały rok i stoją te wielomilionowe inwestycje bez niczego i egzekwowanie ewidencji pracy lekarzy, no to najprostsze. Czy pana zdaniem jest szansa na wprowadzenie takich oczywistych korekt?
7: Panie redaktorze, pierwsze przepraszam, tak, że skoryguję. Pan marszałek Czarzasty jest przewodniczącym Nowej Lewicy, a ja Polskiej Partii Socjalistycznej, więc nie jest moim przełożonym partyjnym. Rozumiem. Aczkolwiek ale oczywiście jest liderem formacji, w której jestem, uczestniczę i tak dalej. Panie redaktorze, to są właściwe postulaty. Znaczy, to są postulaty normalności w ochronie zdrowia. Oczywiście dojście do tego, czy jakby okazanie tego w pełnej krasie będzie się wiązał z jakimś tam czasem, którym to trzeba wprowadzić, ale na przykład powiem panu redaktorowi taki paradoks. Kupujemy bardzo dużo sprzętu z KPO, chwalimy się tym rezonansem emisji tomografii, a kontrakty za tym z NFZ-u nie idą. Znaczy, nie czaruj mi się, to jest może teraz jakąś tajemnicę, ale to jest żadna tajemnica, wielu dyrektorów o tym wie.
5: Maszyny stoją.
7: Kupione, tu nagle się okazuje, że no, ale kontraktu na to nie mamy. No więc tutaj trochę dotykamy pieniędzy, czyli też naszej reformy, która mówi, że dobrze, wszystkie patologie patologiami, ale pieniędzy w ochronie zdrowia jest naprawdę za mało.
5: No i to też jest dość oczywiste.
7: No tak, ale tak jakbyśmy o tym zapominali, a nie możemy o tym zapomnieć, nawet w ferworze tej afery, która dzisiaj się toczy.
5: Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, senator koalicyjnego klubu parlamentarnego i przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej.
7: Tak jest.
5: Z nami. Teraz informacja, po informacjach Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dziękuję bardzo.
1: Reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Marian, a ty komu kibicujesz?
15: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
14: Mistrz.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
1: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
19: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minuta po ósmej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Nie będzie planowanych na dziś w Szwajcarii amerykańsko-irańskich rozmów w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował także, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą, oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, między innymi paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował wczoraj unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Podczas szczytu Zełenski rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Nadchodzi fala upałów. W najbliższych dniach najcieplej będzie na zachodzie. Na ziemi lubuskiej termometry pokażą dziś do 32 stopni. W Hiszpanii w weekend temperatury mają wzrosnąć miejscami nawet do 40 stopni, a gorąco ma być przez prawie cały następny tydzień. We Francji na skutek fali upałów kolejne koleje odwołały na najbliższe dni ponad 70 pociągów, a w niektórych szkołach skrócono lekcje. Wysokie temperatury ogarnęły centralną część kraju, w tym region paryski. W niedzielę i poniedziałek temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni. Tak jak mówiliśmy, 32 stopnie dziś maksymalnie na zachodzie, 26 w centrum i nad morzem 22, tam najchłodniej. Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, lokalnie na zachodzie także przelotny deszcz i burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 2,5 minuty po ósmej i jest z nami Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Zacznijmy od benzyny, a potem przejdziemy do tego, co nas trapi. Dziś troszkę taniej, a w poniedziałek?
20: Jeżeli chodzi o ceny na weekend, to po tym, jak kształtują się dzisiaj ceny na rynkach, możemy stwierdzić, że te ceny będą niższe niż dziś. I to jest tendencja,
5: czyli
20: którą
5: nie
20: obserwujemy.
5: Kupujcie dziś, kupcie jutro.
20: Nie, to nie tak. Mówię o tendencji. De facto o tym, co mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN, dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo, ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
5: To jak ktoś się wybiera w lipcu na wakacje, to jak powinien szacować sobie te podstawową ceny?
20: To ceny nie powinny zmieniać względem tych, które były w czerwcu ze względu na spadki, jeżeli one...
5: Czyli okolice 6 zł za 95 podstawowo.
20: Tak powinno być i myślę, że po powrocie stawki VAT do poprzedniej wysokości te ceny nieznacznie wzrosną, ale kolejne sygnały dotyczące pełnego odblokowania ciśniny, zobaczymy oczywiście, jak to będzie respektowane, wskazują, że w kolejnych dniach spadki na giełdzie, spadki na rynkach, spadki na stacjach powinny być obecne. Uh-huh. Więc ta tendencja jest pozytywna.
5: Czyli cieszy się pan, że już nie będzie pan musiał codziennie tej ceny wyznaczać.
20: Znaczy, doświadczenie związane z cenami maksymalnymi, które uzyskujemy od naszych słuchaczy, też były raczej pozytywne ze względu na brak różnic w niektórych stacjach, ze względu na trzymanie w ryzach też tej sytuacji. Natomiast tu liczymy, że zadziała rynek i tak jak było dotychczas, jedne z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej będziemy w stanie utrzymać dzięki sytuacji rynkowej.
5: No i super. To tyle w temacie. Już po wyborach przechlapane te wybory przyszłoroczne?
20: Nie, dlaczego?
5: No dlatego, że w jednym z szpitalu na południu Warszawy jeden młody lekarz i tak dalej, 1,6 mln.
20: Niewłaściwym byłoby ocenianie sytuacji wyborczej na podstawie sytuacji w jednym szpitalu, na które politycy wpływu nie mieli.
5: Ktoś ten system skonstruował i podtrzymywał, więc...
20: I to wymaga wyjaśnienia na poziomie zarządczym i na poziomie formalnym. Natomiast mówię o tym, że jeżeli chodzi o polityków, wchodzących w skład koalicji czy Rady Ministrów, to raczej przykre doświadczenie poinformowania o tej sytuacji zaistniało, które zresztą skądinąd, panie redaktorze, wskazuje na to, jak sytuacja w opiece, systemie ochrony zdrowia, o czym też była rozmowa kilkadziesiąt minut wcześniej z panem senatorem, wymaga zmian systemowych.
5: A poprzecie te propozycje Czarzastego, żeby maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy, żeby nie łączenie pracy w prywatnym i publicznym, żeby monitorować wykorzystanie aparatury, żeby egzekwować ewidencję pracy lekarzy?
20: Tak, i mamy swoje i taka dyskusja na pewno by się toczyła. Chociażby zmiana ustawy ze względu na ustawę, która wskazuje dzisiaj zakres wzrostu wynagrodzeń lekarzy. Naszym zdaniem nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do innych zawodów. Jeżeli nauczyciel, nauczycielka, wzrost wynagrodzenia na poziomie 3-4%, jednocześnie lekarz na mocy innej ustawy ma wzrost wynagrodzeń pracujący w publicznej służbie zdrowia 14% rok do roku, to wskazuje, że rozrasta nam niestety do granic możliwości system związany z wydatkami na wynagrodzenia w stosunku do tego, ile jesteśmy w stanie wydać stricte na leczenie, na opiekę i na infrastrukturę. Naszym zdaniem to też należy zmienić. A jeżeli chodzi o poziomy wynagrodzeń...
5: Ale czy pensje lekarzy trzeba zmniejszyć? Czy spowolnić ich wzrost?
20: To jest na pewno spowolnić wzrost. To jest nasz postulat. Z drugiej strony
5: czyli trzeba by zmienić tę ustawę.
20: Ustawę i liczymy tutaj na współpracę także z panem prezydentem. Natomiast jeżeli chodzi o maksymalne stawki, to tutaj myślę, że ten przypadek też jest uderzający dla młodych lekarzy, dla tych, którzy tyle właśnie nie zarabiają, którzy pracują w publicznych szpitalach. I trochę rujnuje wizerunek tego środowiska, niestety. I tu liczymy na współpracę z Naczelną Izbą Lekarską.
5: No, to jest kompletnie oczywiste, bo nikt nie chce doprowadzić teraz jeszcze do strajku lekarzy. Przypominam te konflikty.
20: Nie, ale też pojedyncze sytuacje, pojedyncze przypadki. A właśnie rezydenci to są ci, którzy, jak to wskazywała poprzednia władza, jedli kawior i jeździli na drogie wakacje. Był taki pisowski funkcjonariusz, który lubował się w przedstawieniu takich przypadków. Nikt tego dzisiaj nie powinien robić.
5: Kawioru jest bardzo niezdrowy.
20: Natomiast nie sądzę, by dotyczył on szczególnie rezydentów, jak ówczesna TVP tak. Kurskiego wskazywała. Ale problem jest systemowy i właśnie to, że dzisiaj mamy rozmowę na temat horrendalnych, pojedynczych przypadków zarobków lekarzy, uderza także w rezydentów, uderza także w tych, którzy takich pieniędzy nigdy na oczy nie widzą i nie zobaczą. I z nimi chciałbym ten system zmienić.
5: Ktoś tutaj się oburza, pewien były minister oburza się, że minister energii mówi o służbie zdrowia, ale pan poza tym, że jest ministrem energii, to jest pan też członkiem rządu, który dostanie straszne lanie za to, już dostaje straszne lanie za to, jak służba zdrowia jest w Polsce zorganizowana. To wyjaśniam kolegom. No to jak pan przewiduje wpływ tej afery na wynik wyborów?
20: No myślę, że najważniejsze, by doszło do wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z tą sprawą, kto podejmował konkretne decyzje w tej sprawie i widzimy, że to się dzieje na poziomie magistratu, mamy do czynienia z emisjami.
5: No dobra.
20: Natomiast wpływ polityczny na pewno będzie, chociaż my też wskazujemy na to, jak podchodzi magistrat do tego. Że tu nie ma zametania sprawy pod dywan, to jest jednoznaczne wyjaśnienie i liczymy, że jeżeli dochodziło do nieprawidłowości, pojawią się także działania ze strony służb.
5: No dobra, ktoś tego młodego człowieka wstawił na listę kandydatów do Rady Dzielnicy Ursus. Ktoś go przyjmował do partii, ktoś był jego opiekunem, mentorem politycznym.
20: Natomiast nie przeceniałbym tutaj roli politycznej w zakresie tego, co się działo w szpitalu, jakiegokolwiek polityka. No trudno by minister spraw wewnętrznych, co dzisiaj jest wskazywane przez polityków opozycji, miał jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w szpitalu, na którym koordynatorem SOR-u jest działacz jego partii, bo minister spraw wewnętrznych i administracji zajmuje się naprawdę inną przestrzenią i nie ma akurat tutaj żadnego wpływu. To jest raczej.
5: No ale jest sekretarzem generalnym partii i przewodniczącym regionu. Jak ten człowiek daje radę, tyle etatów, to muszę powiedzieć. I łączy tych dwóch tych dwóch polityków.
20: Natomiast nie sądzę, by, i na pewno, ja to wiem, ta sprawa bezpośrednio była, wynikała z decyzji ministra spraw wewnętrznych, to należy wsadzić między bajki.
5: No tak, ja też wątpię, że minister Kierwiński obsadzał dyżury w szpitalu południowym w Warszawie.
20: A taką narrację kłamliwą próbuje opozycja tworzyć.
5: Ale teraz, jak pan sobie wyobraża, bo został rok z kawałkiem do wyborów. Wiele osób uważa, że ta sprawa Szpitala Południowego w Warszawie będzie trochę jak sprawa Sowy i Przyjaciół, prawda? Jak słynne ośmiorniczki. One były później, przed wyborami, więc
20: Czerwiec 2014, wybory październik 2015.
5: No tak, przepraszam. No to podobnie, tak? To podobnie. No właśnie. I teraz co zrobić, żeby to się nie powtórzyło?
20: Czas za zdecydowane działania systemowe. O tych rozwiązaniach, o których rozmawialiśmy wcześniej, ale też taka też zdolność pewna polityków do tego, żeby walczyć z takimi patologiami, a nie i mieć oczy dookoła głowy. Z punktu widzenia czysto politycznego, to myślę, że każdy polityk powinien się dwa razy zastanowić, jeżeli dostanie jakąkolwiek propozycję przyspieszenia czegokolwiek, żeby z niej skorzystać, bo powinien
5: Nie. W systemie komercyjnym to nie jest żaden problem.
20: W systemie komercyjnym tak, natomiast w systemie publicznym każdy płaci składki i powinien być traktowany równo.
5: No dobrze, czy pana zdaniem ministra zdrowia jest do obrony w tej sytuacji, czy nie?
20: Znaczy tak, no to jest szpital, który nie podlega bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia, natomiast tutaj oczekujemy i taką współpracę też deklarujemy, jeżeli chodzi o systemowe rozwiązanie tej sprawy, na działania legislacyjne, które z taką patologią by walczyły.
5: Macie projekt, znaczy czy to, został ten rok z kawałkiem, tak? Macie coś, nad czym można by teraz pracować?
20: Ograniczenie wynagrodzeń lekarzy i ta ustawa, nasza propozycja jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy propozycję.
5: Ale jest projekt ustawy,
20: jest u marszałka? Gotowy w Sejmie i jesteśmy gotowi do prac nad tymi rozwiązaniami. Szczególnie, panie redaktorze, że przypominam, jeżeli chodzi o wzrost wydatków na Narodowy Fundusz Zdrowia na zdrowie, to nigdy w historii takiego wzrostu nie było. I nie godzę się jako polityk, nie godzę się jako też ten, który tę sytuację obserwuje, by zdecydowana większość z tych środków, ponad 200 miliardów złotych w stosunku do 100, które były w latach poprzednich przekazywane, trafiała na wzrost wynagrodzeń, a nie stricte na leczenie. Bo jeżeli nie doprowadzimy do sytuacji, i to będzie główną determinantą w tych wyborach, że skrócą się kolejki, skróci się czas oczekiwania, poprawi się jakość funkcjonowania opieki zdrowotnej, ludzie tego nie odczują, a my mimo wszystko będziemy zwiększali wynagrodzenia, to byłby to i polityczny, i systemowy błąd.
5: No tak się wydaje. Ile się pan spodziewa pieniędzy z ustawy o opodatkowaniu zysków na zbyt?
20: 4 miliardy.
5: 4 miliardy. To pokryje wydatki na CPN?
20: Pokryje. Naszym zdaniem pokryje. I
5: bo mówiło się na początku, że CPN 1,5-2 miliarda miesięcznie. To jednak trwało dłużej niż 2 miesiące. Czyli te koszty wydawałyby się większe.
20: Porównywalne w stosunku do w cudzysłowie, wpływów z podatków, jakie jesteśmy w stanie uzyskać z podatków od zysków nadzwyczajnych, natomiast ja liczę, że te wpływy będą, że to rozwiązanie, które jest ze wszechmiar słuszne, zostanie także wdrożone poprzez podpis pana prezydenta. I tutaj z tego miejsca chciałbym do pana prezydenta o podpis pod tą ustawą, gdy ona trafi na jego biurko, zaapelować, bo politycy opozycji nagle pokochali wielkie koncerny.
5: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to tyle jest, może panu prezydentowi podrzucę jedną myśl, która może go poruszyć. Połowa Orlenu, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, należy do obcych.
20: Natomiast
5: Niemcy. Tam są Niemcy w tym Orlenie właścicielami i biorą dywidendę, więc jak się zabierze
20: są podatek, inne koncerny,
5: to mniej dywidendy dostaną.
20: To jest jedno z rozwiązań. Są inne koncerny zagraniczne, które także, natomiast my nie uderzamy w żadną firmę jednoznacznie i nikt tutaj żadnej nazwy nie
5: będzie. Wiadomo, że to głównie Orlen zapłaci. Z tych czterech pewnie trzy to będzie Orlen.
20: Podmiotów jest więcej. Ocenie skutków regulacji wskazujemy, że powinno ich być ponad 20, ale oczywiście to wszystko będzie zależało od tego, jak ukształtują się zyski. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której nadmiarowe straty ponosi budżet państwa, czyli obywatele, to nie może być tak, że nadmiarowe zyski ponoszą koncerny. I my wskazujemy odpowiednie wskaźniki, które gwarantują, że nikt na tej sytuacji nadmiarowo, powtarzam, nadmiarowo nie zarobi. Takie rozwiązania też były wprowadzane w przeszłości.
5: Także w wielu krajach.
20: Ale także w Polsce przez naszych poprzedników, którzy się to krytykują. Więc to jest przywrócenie elementarnej zasady sprawiedliwości. W momencie kryzysu nie może być koncernu, który na tym zarabia. Źle by się stało, gdyby po stronie właśnie tych koncernów pan prezydent się postanowił być.
5: Jest pan w konsultacji z kancelarią pana prezydenta w tej sprawie?
20: Nie jesteśmy na tym etapie, natomiast nie słyszymy sprzeciwu na razie. To jest dobry sygnał, natomiast ten sprzeciw wobec tej ustawy ze strony polityków opozycji, którzy tyle mówili o zasadach sprawiedliwości społecznej i właśnie środków dla obywateli, dziwi. No PiS okazał się partią, która dzisiaj stoi po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie obywateli. Mówiąc wprost, Daniel Obajtek nawet użył stwierdzenia, że to zahamuje transformację energetyczną. Zapomniał tylko, że jego formacja polityczna jest przeciwko transformacji energetycznej, więc łapią się już wszystkiego, żeby... No są też firmy węgierskie, które funkcjonują na naszym rynku, co też leży na sercu polityków PiSu.
5: Niestety. W piątek przyszły będzie pan w Gdańsku?
20: Będę w przyszłym tygodniu w Gdańsku na konferencji Ukraine Recovery Conference. Będę miał także duży panel energetyczny z wicepremierem Szmychalem.
5: Ma pan potwierdzenie, że pan prezydent przyjedzie?
20: Słyszymy deklarację, że tak. Pan prezydent Zeleński ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. I także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
5: Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, minister energii Polskiego Stronnictwa Ludowego, był z nami.
20: Dziękuję bardzo.
5: Teraz informacje, a po informacjach komentarz.
19: Autopromocja.
21: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
22: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
23: Prawdziwa historia Polski.
24: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
19: Autopromocja.
25: Reklama.
26: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
28: Barbara, kupiłem taniej!
29: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
30: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.

0: Zaspokojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Słyszymy deklarację, że prezydent Wołodymyr Zełenski będzie uczestniczył w konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Oficjalnego potwierdzenia nadal nie ma, a konferencja odbędzie się 25 i 26 czerwca. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że postępowanie toczące się w sprawie Szpitala Południowego będzie na pewno pod jego nadzorem. W rozmowie z Polsat News zaznaczył, że sprawa jest ważna społecznie i nie może być tutaj żadnych nacisków politycznych. Wszystko, przypomnijmy, zaczęło się od lekarza, który w trakcie specjalizacji koordynował SOR-em i zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. W Krakowie zbiera się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielka radość w Guadalajarze i Vancouver, bo współgospodarze mundialu odnieśli zwycięstwa. Meksyk pokonał 1-0 Koreę Południową, a Kanada rozbiła Katar 6-0. Meksykanie jako pierwsi zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, mówi selekcjoner Javier Aguirre. Dużo rozmawialiśmy po meczu z RPA. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Rozmawialiśmy i poprawiliśmy wiele rzeczy, bo tamto spotkanie nie było w naszym wykonaniu dobre. Dzisiaj może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni, tylko właśnie cierpliwi. W drugim meczu tej grupy Czechy zremisowały z RPA 1-1 i mają po punkcie. W grupie B prowadzi Kanada. 4 punkty ma również Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. A dziś awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. I jak mówi pomocnik Brendan Aronson, zespół ma świadomość, że stawiany jest w roli czarnego konia mistrzostw świata.
10: Wiemy, że presja jest, ale sposób, w jaki graliśmy w pierwszym meczu, był na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że to zasługa sztabu szkoleniowego, a także zawodników. Musimy to nastawienie utrzymać i po prostu grać na tym samym poziomie.
9: USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja grają dziś o pozostanie w turnieju. W grupie C Maroko zmierzy się ze Szkocją, a Brazylia z Haiti. Po 2 wygranych meczach w Bangkoku polskie siatkarki mają dziś wolne. Drugi turniej Ligi Narodów rozpoczęły od wygranej 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Było to odpowiednio 4. i 5. zwycięstwo w rozgrywkach, co dało Polkom awans na 5. miejsce. Biało-czerwone w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Kanadą. To był dobry dzień dla polskiej szermierki. Na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem nasi zawodnicy wywalczyli wczoraj dwa medale. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie. Przegrał dopiero w finale z Francuzem Rafaelem Savenem 10-15. Brązowy medal wywalczyła szpadistka Alicja Klasik po tym, jak przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eller 9-11. Czas na prognozę pogody.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Najcieplej dziś na zachodzie, na ziemi lubuskiej, termometry pokażą dziś do 32 stopni. Tam też przelotne opady deszczu i burze są możliwe. 26 stopni pokażą termometry w centrum, najchłodniej będzie nad morzem 22.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest Piątkowy Poranek w TOK FM, prawie 25 minut po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert są z nami. Bardzo wam dziękuję.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
6: Dziwne rzeczy się dzieją, prawda? Na przykład to porozumienie między panem Trumpem a Iranem. To jest chyba najdziwniejsze, nie żebym czytał tysiące porozumień międzynarodowych. I
11: nie, żeby tam jeszcze wszystko było zapisane.
13: Ale tego jeszcze nie czytaliśmy, bo nie chcą ujawnić przecież żadnego porozumienia.
6: Nie, nie. No, jest 14 punktów. Jest ujawnione oficjalnie przez Amerykanów.
11: Już jest.
6: Tak. I one naprawdę, muszę powiedzieć, robią wrażenie. Iran ma dostać 300 miliardów dolarów, nie wiadomo kto zapłaci.
13: I znaczy jest sugestia, że zapłaci jakiś nie wiadomo fundusz z
6: tego w porozumieniu nie ma.
13: Ja wiem, no ale chodzą takie pogłoski, no bo oni takie puszczają, że ma jakiś fundusz, który mają się składać kraje Zatoki Perskiej, no nie wiadomo w ogóle jak to ma wyglądać.
6: Nie wiadomo, ale Trump obiecał i jakby on za to odpowiada, a w zamian za to, tak skracam, ale zaraz Kostek nie poprawi pewnie, Iran obiecał rozmawiać na temat przyszłości swojej broni jądrowej.
12: No Iran to zawsze obiecał. No
6: Iran. Ale teraz dostali 300 miliardów za to, co zawsze
12: ja obiecywali. Ja za 300 miliardów dolarów też jestem gotów rozmawiać o tym, że nie zamierzam budować bomby atomowej. Dlaczego nie? Tutaj ważniejszą i jedyną koncesją Iranu jest to, że Iran się zgodził przez najbliższych 60 dni nie pobierać myta za żeglugę przez cieśninę Hormuz.
13: Co ma zapisaną w tym, co uzgodnił tak z Amerykanami, czy później będzie pobierał to myto?
12: Nie, później możemy rozmawiać. Ale mało tego,
11: teraz jest 60 dni, żeby to ustalić. Co
12: mało
11: dalej?
12: Tego, Iran już wcześniej powiedział, że nie będzie pobierał myta, tylko będzie pobierał opłaty za przepłynięcie przez cieśninę. Jeżeli ktoś chce płynąć na własną rękę i naciąć się na jakiś irański dron czy inną minę, to swoboda żeglugi nadal istnieje. To oznacza bardzo ciekawą rzecz. To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat Indonezja i Malezja zaczną pobierać opłaty za cieśninę Malaka. Przez kanał tajwański trudno będzie Tajwanowi i Chinom się dogadać w sprawie tych opłat, ale jeżeli Chiny nałożą jednostronnie, myślę, że mało kto będzie się sprzeciwiał. To jest największa konsekwencja.
6: No mamy cieśniny duńskie.
12: No tak, tutaj Dania i Szwecja mogłyby się dogadać. Może coś by kasnęło do kasy Unii Europejskiej.
13: Skala żeglugi też jest inna, no ale tak.
12: I strategiczne znaczenie tej żeglugi. To jest po prostu całkowite zwycięstwo Iranu. I właściwie jedyne co dobre z tego wynika, to jest to, że widzimy na własne oczy, podobnie acz z mniejszą jasnością na Ukrainie, że przewaga militarna nie gwarantuje zwycięstwa.
6: Znaczy to jest niesamowite, bo dwa supermocarstwa zaatakowały średniej wielkości państwa i nie wygrały.
12: I nie wygrały.
6: To jest coś nowego historycznego, prawda?
12: Więc to może oznaczać, że na przyszłość państwa, które dysponują miażdżącą przewagą militarną, mogą się zawahać przed jej użyciem z obawy, że co z tego, że mamy miażdżącą przewagę, skoro nie możemy osiągnąć zwycięstwa, a to znaczy, że przegramy.
6: I to bez względu na taktykę, bo to trzeba powiedzieć, że jest różnica taktyki, prawda?
12: No, ogromna.
6: Że Amerykanie nie wysadzili żołnierzy w Iranie,
12: no, nie wysadzili,
6: bez ofensywy lądowej, tak. A Rosjanie zrobili ofensywę lądową i też nie wygrali.
12: No tak, ale to kolei podważa inny
6: Roman Imielski.
12: Dogmat, który do tej pory obowiązuje, mianowicie, że przewaga lotnicza i rakietowa może być miażdżąca. Jest tylko jeden przypadek zwycięstwa w historii osiągniętego za pomocą takiej przewagi. To jest zwycięstwo Stanów Zjednoczonych nad Japonią, ale ono zostało osiągnięte nie za pomocą, nie tylko dzięki
13: dwie temu. Dwie bomby.
12: Wystarczyły dwie bomby, tak. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał tego powtarzać.
6: No właśnie, bo to wszystko przy założeniu, że broń atomowa jest, ale nie w użyciu.
12: Tak. Rosja sugeruje, że może być w użyciu.
13: To znaczy, tutaj tylko mała taka polemika, bo zdarzały się przypadki, kiedy wielkie mocarstwo przegrywało, wydawało się z krajem, który jest ten. Na przykład sama misja Amerykanów w Afganistanie, to właśnie podwójna, bo pierwsza skończyła na tym, że trochę mujahedinom oddali władzę, ale druga, ta, która skończyła się tą katastrofalnym wycofaniem z rządów Joe Bidena, no to też o tym pokazuje. Natomiast rzeczywiście Iran jest i Ukraina jest przypadkiem z tych najnowszych dziejów bardzo symbolicznym i pokazującym właśnie, że taka operacja, jaką Amerykanie chcieli przeprowadzić tutaj, bo Rosjanie też myśleli przecież o trzydniowej operacji, no tak, prawda? Tak. Amerykanie też myśleli o trzydniowej operacji razem z Izraelem.
6: Wojna.
13: Tak, higieniczna, precyzyjna wojna, która natychmiast reżim rozwali, gdy tam dojdzie do wybuchu wewnętrznego. Zresztą podobnie zresztą Rosjanie myśleli z Ukrainą. Mhm. No, znaczy to, co dostawał Putin, wiemy już od Federalnej Służby Bezpieczeństwa dane, to powiedział, że no wejdziemy do nas, witaj generalnie kwiatami, będzie w ogóle obalenie tego reżimu Zełańskiego, prawda, i tak dalej. Wszystko pójdzie jak spłatka. Tutaj też miało iść jak spłatka przecież. No a wiemy, jak się skończyło. Jest to katastrofa dla Trumpa, który z tej wojny musiał się wycofać, ponieważ ma katastrofalnie wpływa to na postrzeganie jego administracji.
11: Na gospodarkę przede wszystkim.
13: Na gospodarkę, tak, no bo Amerykanie, wbrew pozorom, szczególnie ci wyborcy, na których oparł się Trump, no, biednieją. Jest też dosyć duża inflacja, ona tam chyba teraz sięgała 3%, więc bogaci się bogacą jeszcze bardziej. Ta wąska grupa, która jest takim korem też tego ruchu, który stał za projektem...
11: Taką grupą trzymającą władzę.
13: 2024 wyborczym. I to było dla niego katastrofalne. I to porozumienie też jest katastrofalne.
12: Że Marx miał rację, tylko trzeba było poczekać trochę dłużej.
13: Ale
12: to
13: jest,
12: tak?
13: Jeszcze jeden odprysk ciekawy. On dzisiaj w nocy miał pierwszą taką odsłonę poważniejszą, no to są relacje Trumpa z ekipą Benjamina Netanyahu. Ponieważ jak wiadomo, Izraelczycy publicznie skrytykowali dosyć mocno to porozumienie. Oni powiedzieli, że nie zaprzestaną przecież operacji w Libanie przeciwko Hezbollahowi, chociaż sam Trump mówił, że przecież mają przestać. No i J.D. Vance w nocy powiedział, że no on właśnie żąda od tego, żeby po pierwsze przeproszono administrację za te słowa, bo oni wszystkich traktują w sposób taki, że trzeba na kolanach z nimi rozmawiać i przepraszać. No i że to jest bardzo źle, co robi Izrael. I to jest pierwsze takie ostre wystąpienie w tych relacjach Trumpa z Netanyahu. Przypomnijmy, że to Netanyahu nakłonił. Ale nie. Aż takie i w takiej sprawie jest pierwsze. No może się o Gazę wcześniej też
12: mieliśmy. Ale jeżeli Trump mówi o kimś

0: Nie, niech Trump pochłonie, ja go tylko cytuję. Natomiast chciałbym tylko to dokończyć, co mi się wydaje ważne, że Izraelowi nie chodzi o Iran, tylko o Liban.
1: Oczywiście, że tak. No.
0: W Libanie Izrael toczy wojnę z Hezbollahem, którego rozbrojenia daremnie domaga się rząd libański. Rząd libański uważa Hezbollah za irańską agenturę. I mówi to wprost. Ambasador Iranu został uznany za persona non grata i nadal rezyduje w Bejrucie, no bo rząd libański nie ma takiej siły, żeby go usunąć. Trump ma na to znakomite rozwiązanie. Niech Syria wejdzie do Libanu i stoczy wojnę z Hezbollahem. To jest bodajże jedyny pomysł, w sprawie którego Syria, Izrael, Liban i Iran myślą to samo, czyli nie. Efekt tego będzie taki, że Izrael będzie musiał wstrzymać działania w Libanie, ponieważ nie jest w stanie stracić ostatniego sojusznika, a to oznacza, że Trump działa bezpośrednio na rzecz organizacji terrorystycznej, jaką jest Hezbollah.
2: Jest to z nami też Agnieszka Wiśniewska. Witaj, Agnieszko.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Wydaje mi się, że też tutaj to nie jest przypadek, myśmy też często tego nawiązywali, takiego właśnie porównania sytuacji, nie wiem, ukraińsko-rosyjskiej tej wojny i właśnie Iran-Stany, tego pomysłu przywódców, takich przywódców jednak odklejonych, albo takich przywódców, którzy nie mają pełni informacji, nie dostają pełni informacji i są przekonani, że te wojny będą trwały 3 dni. I to też, i obie te sytuacje pokazują też, jak się kończy taka forma autorytarnego przywództwa, takiego odklejonego od informacji. No też,
2: jak się kończy wyrzucanie wszystkich ekspertów z Departamentu Stanu, z Departamentu Obrony, mianowanie kompletnego laika szefem Departamentu Wojny.
3: Dwie rzeczy, tak. Jedna rzecz to, że wyrzucasz, że nie słuchasz ekspertów i otaczasz się ludźmi, którzy ci potakują, i to sprawia, że ci nawet, którzy by mogli być ekspertami, też będą ci potakiwać, więc po prostu jesteś też, nie masz tych pełnych informacji.
2: Jak już mówiłaś o szpitalu.
3: I to może być...
2: Wrażenie.
1: Nie, no to trochę odległa jednak też geograficznie, że tak powiem, placówka. Natomiast trzeba jeszcze wrócić do sprawy Iranu, bo reżim irański paradoksalnie wychodzi z tego wzmocniony oczywiście, nie? Dlatego, że chociaż no, udało się zabić kilka osób, w tym najwyższego przywódcy Ali Chmany, tak? A on wyjdzie z tego wzmocniony. I wzmocniony nie tylko dlatego, że wygrał de facto tą wojnę, to jeszcze część ludzi, która nie sympatyzowała z tym reżimem, ale po nalotach amerykańskich nie będzie już taka skora do tego, żeby się specjalnie walczyć z tym.
2: Na opozycję na dłuższy czas.
1: Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która będzie bardzo ciekawa, i o tym Kostek już wspominał, to czy Iran, który przez pewien czas zresztą wprowadzał to myto przecież, nie? Na pewien czas. Jak Iran potraktuje tych swoich największych przyjaciół, na przykład Chiny, czy chińskie na przykład tankowce, czy
3: tankowce dostaną?
1: Tak. No dokładnie, albo zostaną być może całkowicie zwolnione, tak, na zasadzie jakichś dziwnych tych, więc to będzie bardzo ciekawa selekcja statków. Pamiętajmy, że tam przepływa kilkaset statków, o ile dobrze pamiętam, około 1000 dziennie nawet, nie? O ile dobrze pamiętam.
0: A my to będzie się zaczynało od $500 milionów wzwyż. Tak. Więc ten fundusz 300 miliardów jest już właściwie wisienką na torcie, bo z samego myta Iran będzie mógł odbudować zniszczenia i dalej
1: ale
0: finansować.
1: Iran będzie mógł sterować cenami ropy w dużej części.
2: Ale za chwilkę do państwa wrócimy, tylko informacje i już jesteśmy.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System 3 aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026.

0: przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką, która jest pełnomocniczką rządu do spraw programu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Chciwość w medycynie nie jest dobra, w medycynie jest dobra medycyna. Mówił w poranku TOK FM senator Wojciech Konieczny z Lewicy, były wiceminister zdrowia. To komentarz do afery wokół lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie. Gość Jacka Żakowskiego mówił też, że system należy zmienić niemal w każdym obszarze.
11: Są takie specjalizacje, są takie miejsca, że rzeczywiście to tak zwane trzaśnięcie drzwiami przynosi jakąś korzyść. Porada telefoniczna czy coś innego, no już to wystarcza, żeby jakoś żyć. A są miejsca, gdzie trzeba dyżurować w nocy, trzeba operować. Mamy na przykład dwa systemy obok siebie.
10: Dawid Kacprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były już radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus. W zeszłym roku zarobił w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Po tym, jak okazało się, że w trakcie dyżurów występował w mediach i brał udział w sesjach rady dzielnicy, zwrócił placówce 500 000 złotych i skorygował 33 wystawione faktury. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
12: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskrytuujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepisy.
10: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
8: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, nad tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
10: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Najcieplej na zachodzie, na ziemi lubuskiej, termometry pokażą dziś do 32 stopni, 26 w centrum, najchłodniej nad morzem, 22 lokalnie na zachodzie, przelotny deszcz i burze.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 43 minuty po 8:00 wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej i Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Chciałbym, żebyśmy teraz zostawili ten największy świat, na który nie mamy żadnego wpływu, i żebyśmy chwileczkę porozmawiali o tym trochę mniejszym świecie.
14: Na który oczywiście mamy wpływ ogromny.
13: Ale jakiś może...
15: Nie mamy, no.
13: Może jednak. Zresztą jest dzisiaj bardzo ciekawe badanie, przytacza, zrobione na życzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przytacza press service, pokazujący, że między innymi, tam różne są rzeczy, ale między innymi, że Polacy w dalszym ciągu uważają, że media są czwartą władzą. Także to, żeby tak poprawić tutaj trochę państwu nastrój. Ja już tego poczucia nie mam, ale może mnie państwo jakoś wzmocnicie.
14: Mówić per panie władzo?
13: Szanowny panie władzo.
14: Szanowny panie czwarty władzo, tak?
13: Czwarty władzo, tak. Szanowny panie czwarty władzo. No więc... Teraz chciałem, żebyśmy o Szpitalu Południowym przez chwileczkę porozmawiali, bo...
15: To duży przeskok mamy.
13: Wiele osób, tak, no tak, ale też Południowy. Wiele osób uważa, że to mogą być ośmiorniczki tych wyborów 27 i że bardzo trudno jest wyobrazić sobie taką na tyle sprawną reakcję, został trochę ponad rok, władzy, żeby ludzie odczuli radykalną poprawę i pomyśleli, że to był wypadek przy pracy, a nie system skorumpowany politycznie. I chciałem was zapytać, jak wy to widzicie. Agnieszka.
16: To pewnie są dwie rzeczy, bo jest tak, że żeby media pokazały, że mogą być czwartą władzą, to jest pytanie trochę, jak będziemy o tym opowiadać. I to jest też znowu, albo możemy mówić o aferze i konkretnym miejscu i konkretnej osobie i tam się pastwić i rozliczać. I tutaj pewnie trzeba sprawdzić, co działało, co nie działało.
13: Kto stał za człowiekiem, tak, i kto brał.
16: Ale jest też tak, i to wydaje mi się, że jednak się też pojawia w mediach. Ja słucham taki super rozmowę, którą Michał Stowski zrobił w Krytyce Politycznej z Marią Liburą i eksperci generalnie. I dzisiaj też, jak rozmawiałeś o tym z ekspertami, mówią, że popatrzmy na system, ale i wiadomo, zawsze mówią, to nie jest problem jednostkowy, to jest problem systemu, ale w tym systemie on jest tak skonstruowany, że on sprawia, że to po prostu, znaczy, że szpitale się opłaca, jakby one muszą, bo przez wyceny różnych świadczeń robić tak, że tutaj są takie świadczenia, na których się nie zarabia, albo się zarabia bardzo mało, a są takie, na których się zarabia bardzo dużo, no to dobrze jest mieć takie świadczenia, które się zarabia bardzo dużo, więc trzeba zatrudnić lekarza, który będzie robił te świadczenia, a ten lekarz po prostu on też stracę z podogona nie wypadł. Myślę, że on wie, że na tym się zarabia i że za taką pracę może dostać duże środki. I ten i to, jak jest ten skonstruowany ten system, sprawia, że on sam jakby on sam wytwarza takie rozwiązania, o których możemy powiedzieć, że one są jakoś patologiczne, takie kominy płacowe, takie gigantyczne kominy płacowe.
13: Chodzi nie tylko o kominy płacowe, tylko o to, że człowiek pracuje po 40 godzin dziennie albo coś takiego, prawda?
16: Tak, ale też to właśnie w kilku miejscach.
14: 40 godzin dziennie.
13: Te 500 000, które tam pan doktor odesłał, to właśnie wynikało z pokrywania się czynności i tak dalej.
14: No, to nie jest z jego strony rabat. Kilka czynności naraz. Rozmawiałem z lekarzami, którzy
13: Sharon
14: z nim pracowali.
13: Sharon prowadzi samochód, rozmawiając przez telefon, nie, i maluje w paznokcie.
14: Nie, Jacku, ale... nie, ale weź nam wstrzymanie na chwilę. Gdyby nie to, że on postanowił zostać radnym i tym samym ujawnić dochody, w ogóle by nie było żadnej historii. Tego rodzaju drastycznie wysokie płace się w służbie zdrowia zdarzają, a zdarzają się dlatego, że często nie sposób jest znaleźć specjalisty na dane stanowisko. I tutaj nie było kogo zatrudnić na szefa SOR-u, bo jest to strasznie trudna i odpowiedzialna praca i mało osób jest kompetentnych. Z tego, co mi wiadomo, to był bardzo dobry szef SOR-u. Był idiotą, że wiedząc, że zarabia tyle, startował na radnego, wiedząc, co będzie oznaczało ujawnienie zarobków. To pozwala też wątpić w jego zdrowy rozsądek w innych sprawach. Natomiast skandal tutaj polega na tym, że mamy drastycznie niedoinwestowaną służbę zdrowia z tego rodzaju gigantycznymi płacami, które dla większości lekarzy, w tym świetnych lekarzy, są niewyobrażalne. Ale to nie jest kwestia jednostkowej patologii jednego szpitala, czy jednego oddziału, czy jednego człowieka.
13: To w ogóle trzeba powiedzieć jedną rzecz, to nie jest nowa patologia. Znaczy, otóż patologia to systemu, właściwie moim zdaniem zaczęła się za rządów Leszka Millera, jak zlikwidowano kasy chorych, wprowadzono NFZ i potem już tylko stopień po stopniu schodziliśmy. Henryk Sawka się obudził, chyba jeszcze państwu nie powiedziałem, Polska nie, w piątek musi wiedzieć, czy Henryk Sawka się obudził. Obudził się i przysłał rysunek, stoją dwie bryły, jedna przypomina mężczyznę w starszym wieku, prawdopodobnie emeryta o rysach Jarosława K, druga jakąś anonimową dziennikarkę, osoba bryła przypominająca Jarosława K, mówi: wiprumy w szpitalach za naszych rządów, no nie do pomyślenia. No więc chcę tak powiedzieć, za każdych rządów nie do pomyślenia i jest.
15: Są wiprumy, tak. No tak. Przecież pamiętamy też między innymi, jak Jarosława Kaczyńskiego przyjmowano do szpitala, kiedy ewakuowano cały praktycznie piętra albo pół oddziału, żeby czuł się komfortowo lider PiSu, albo gdy dyrektor no tak, bardzo znanej placówki...
13: Szkoda trochę ten... czasu na to.
15: Nie, chodzi
13: bo
15: mi
13: to jest
15: o
13: pewne,
15: to,
13: że za chodzi, wszystkich pytasz, rządów były patologie
15: bo ty pytasz o to, czy to będą ośmiorniczki, bo tak, ja no trochę byłem w rozjazdach i też śledziłem tak z doskoku trochę te opinie. Ja uważam, że nie będą. No czy z kilku powodów. Po pierwsze, w sprawie służby zdrowia każdy z rządów i szczególnie PiS, który dzisiaj też na tym próbuje...
13: PiS miał respiratory jeszcze.
15: Nie, no miał straszne afery, no gigantyczne, no już nie mówię o respiratory, to tam jedne są większe, szpitale covidowe, gigantyczne pieniądze, przepalone też na swoich krewnych, znajomych, są postępowania prokuratorskie w tej sprawie, już chyba są postawione zarzuty częściowo w kilku przypadkach tych covidów, no to tam cała masa jest afer, które są. Natomiast ważniejsze pytanie tutaj, to oczywiście jak sobie z tym poradzi też sama Platforma, znaczy Koalicja Obywatelska, no na razie zwolniono szefów szpitala, no ale też pamiętamy, że tam trójka wiceprezydentów Warszawy była w Radzie Nadzorczej, dobrze pamiętam, chyba tak się nazywa. Tak,
13: to, Rada Dzielnicy Ursynu, której przewodniczący też jest w Radzie Szpitala.
15: Ale czy też to są ośmiorniczki, moim zdaniem to nie będą ośmiorniczki. Po pierwsze, sytuacja polityczna dzisiaj jest inna. Ta polaryzacja też nie powoduje aż takiego zachwiania w słupkach poparcia dla poszczególnych partii. Zobaczymy zresztą, jak będą wyglądać te sondaże tak za miesiąc, bo one wtedy ten efekt się odłoży, nie te najbliższe sondaże. Po drugie, do wyborów jest jeszcze bardzo dużo. I trzecia rzecz...
13: To jest bardzo podobna odległość, jak są jej przyjaciele.
15: Ja rozumiem, ale wiesz, ja wiem, czerwiec, ale inna była dynamika troszkę, naprawdę inna dynamika, inna scena polityczna, ale... Co spowoduje moim zdaniem ta afera też, bo my jako media, tu dziękuję za to określenie, czwarta władza, że ciągle mamy wpływ na rzeczywistość, bo mamy, jeśli rzetelnie robimy swoją też pracę.
13: No tak, a jak robimy nierzetelnie, też mamy, tylko inny wpływ.
15: Tak, natomiast sądzę, że no, bo my ujawiliśmy dużo patologii w ogóle w systemie służby zdrowia, bo rzeczywiście to jest dzisiaj postawione na głowie, gdzie no, zarobki niektórych lekarzy są horrendalne i też wiemy, że nie są w stanie
16: że też trochę nierealnie wyglądają te godziny pracy, że troszkę
15: wiadomo, że to jest specyficzna służba, tam zaraz lekarz powie, że są dyżury nocne i tak dalej. Natomiast chodzi mi
13: teraz
15: o to, że
13: pan
15: chciałby...
13: proponuje, żeby właśnie wprowadzić ten kap, prawda, maksymalne zarobki.
15: Ale to nie jest pierwszy pomysł taki, żeby wprowadzić ten kap, tak? Jest problem w ogóle z zbieraniem danych co do zarobków lekarzy. Lekarze też, środowisko lekarskie też nie chce specjalnie tutaj się z tym wyrywać do przodu. Chociaż oczywiście są duże też wewnątrz środowiska lekarskiego, no nazwijmy to... niesnaski między, no bo jednak są różnice, lekarze wiedzą czym...
13: To są specjalności przewartościowane i niedowartościowane, tak. I to widać na przykład tak. Między psychiatrią
15: może,
13: a kardiologią.
15: Być może dobrym też efektem dla społeczeństwa. Nie dla tam też politycznej gry, chociaż oczywiście jest to skandal, bo jak mówię, no nie wiem, jakim on był lekarzem, tutaj może być tak jak mówi to Konstanty Gebert, natomiast no jednak fałszowanie dokumentów, co miało miejsce, no skorygowanie 33 faktur nie jest wypadkiem przy pracy i oddanie 500 000 złotych.
13: I w KSeF-ie to nie jest takie łatwe.
15: Tak, tak. No i zresztą to u nas na naszych łamach to Judyta Watoła ujawniła, że no musiałby pracować chyba ten lekarz, że dobrze pamiętam, 11 godzin dziennie przez 365 dni. Tylko na tym oddziale. A miał też inne. Dobrze byłoby, gdyby efektem tej sprawy była nie tylko ta polityczna rozgrywka, ale też przynajmniej jakaś naprawa systemu, bo naprawdę to jest bardzo poważne. Bo system jest, bo Kastek użył takiego słowa, że system jest drastycznie niedoinwestowany. Znaczy, ja nie jestem specjalistą służby zdrowia, na przykład opieram się też na tym, co pisze Judyta Watoła u nas. System nie jest drastycznie niedofinansowany. Znaczy, oczywiście mamy niską ciągle składkę, ale my strasznie dużo pieniędzy przypalamy w tym systemie.
13: To jest jedno, ale nie to jest jedno, że trzeba powiedzieć, w Polsce składka, o ile pamiętam, 9%, nie w Niemczech 12%, w Niemczech zarobki dwukrotnie wyższe,
15: no,
13: tam przeszło, prawda? A potrzeby zdrowotne bardzo podobne.
15: Będą
13: cena wszystkiego bardzo podobna.
16: I być to może jest też hamulec, ale to jest też ten polityczny, bo jak pytamy, czy to wiesz, czy to ośmiorniczki, czy nie ośmiorniczki, chyba najgorsze dla społeczeństwa byłoby, żeby się okazało, że dobra, przecież tam nieważne, kto był przy władzy, no to zawsze tam ktoś poza kolejką coś sobie załatwiał, zawsze były jakieś VIP-roomy albo nie było, a zwykli ludzie, no to wiadomo, są na tym poszkodowani, więc to w ogóle nikt się żadnym systemem nie zajmie. Dwa, stwierdzenie, że no właśnie, czy jeżeli jest tak, że trzeba by dosypać do tego systemu, który polityk dzisiaj przyjdzie i powie, trzeba coś zrobić z tą składką. Znaczy
13: uczciwy polityk albo, to powie. Problem tak, polega na tym, że to jest cecha deficytowa.
16: Też tak? Uczciwy, no bo po prostu polityk kombinuje, jak wygrać wybory i czy to zrobić ze składką, no tak, czy z różnicami składek pomiędzy tymi, którzy są na etacie, a którzy nie są. I to są takie rzeczy, które ja bym oczekiwała, że wyjdzie jakiś uczciwy polityk i powie, to wymaga zmiany. Nie dlatego, że my, że ośmiorniczki czy nie ośmiorniczki, tylko dlatego, że zobaczyliśmy przy tej okazji, znowu wróciliśmy do tej dyskusji i to jest czas, żeby się zmierzyć z tym problemem, na serio.
13: To jest ten czas. Ja jestem o tym głęboko przekonany. Jeżeli to mają być nie ośmiorniczki, to musi być jakiś akt założycielski nowej organizacji, czy też nowego podejścia do służby zdrowia i myślę, że nie wystarczy prześladować jednego lekarza, albo nawet jego partyjnego szefa, trzeba by jeszcze...
14: Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Przypominam, że to było popularne hasło zarządu
13: PiSu. No właśnie, żeby się znów nie skończyło na takich idiotycznych hasłach.
14: Ale oczywiście się skończy, no.
13: Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert byli z nami. Mam nadzieję, że w przyszły piątek też. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Olesiewicz. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek, na który za chwilę zaprosi państwa sam Cezary Łasiczka. A ja z państwem słyszę się jeszcze dziś o 17:00 w wywiadzie politycznym. Zapraszam. Do usłyszenia.
17: Dzień dobry. Cezary Łasiczka. Porozmawiam o tak zwanym projekcie Lex Szarlatan. Przedstawiciele branży zielarskiej ostrzegają, że ten projekt czy ta ustawa może objąć nie tylko osoby wprowadzające pacjentów w błąd, ale także legalną działalność związaną na przykład z suplementacją, czy Lex Szarlatan zagraża zielarzom. O tym za chwileczkę w programie, między innymi oczywiście w programie Owczarek.

0: Autopromocja.
1: W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
2: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
1: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstory. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Sprawa zarobków lekarzy to od kilku dni temat numer jeden. Za chwilę komentarz byłego wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański ma się pojawić na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, ale oficjalnego potwierdzenia nadal nie ma. Wianki na początek lata to już tradycja. Hucznie będą się bawić mieszkańcy Krakowa i Warszawy. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ustawą o zarobkach lekarzy w przyszłym tygodniu może zająć się Senat. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Ile razy słyszeliśmy, że lekarzom trzeba dopłacać, bo jest ich za mało? Pytał w poranku TOK FM senator Wojciech Konieczny z Lewicy. Były wiceminister zdrowia, mówił także o statystykach. Dodawał, że w Polsce panuje obecnie ogromna luka pokoleniowa wśród specjalistów.
4: Ważna jest struktura wiekowa na przykład. Wiek chirurgów w Polsce to jest 58-60 lat, średni wiek. Oni mogą iść na emeryturę w wieku 60 lat. No co mam powiedzieć panu, że właściwie połowa czy ponad połowa chirurgów jakby chciała, to powie, i teraz tak, czy tak jest w Europie? No zaręczam, że tak nie jest. Mamy wielką lukę pokoleniową.
3: Gość Jacka Żakowskiego mówił także o zwiększeniu roli lekarzy rodzinnych. W ten sposób miałby zmniejszyć się kolejki do specjalistów. Po pierwszym dniu unijnego szczytu liderzy 27 potwierdzili swoje, cytując, konkluzje obrad, niezmienne, zdecydowane i niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Dzisiejsze rozmowy w Brukseli mają dotyczyć m.in. spraw budżetowych. Szczyt powinien zakończyć się po południu. Tomasz Orchowski.
5: Zaraz przed unijnym szczytem premier Donald Tusk spotkał się wczoraj w Brukseli z liderami Grupy Wyszehradzkiej, w której oprócz Polski są Czechy, Słowacja i Węgry, gdzie z władzą pożegnał się prorosyjski Viktor Orban.
6: Bardzo chcę odblokować też tę grupę, ponieważ mamy parę rzeczy wspólnych do załatwienia w Europie.
5: W kuluarach premier rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania doszło w cieniu kryzysu spowodowanego nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Po rozmowach Zełenski przekazał, że tematem dyskusji była między innymi europejska integracja Ukrainy, a Warszawa i Kijów mają wspólne wyzwania wynikające z agresji Rosji. Ale wciąż nie ma potwierdzenia, czy Zełenski weźmie udział w przyszłotygodniowej konferencji odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Prezydent Ukrainy ma się pojawić na konferencji. Mówił o tym w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka.
7: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
3: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą także m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach Paweł Radzewicz.
8: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
9: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzenia całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
8: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
10: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu. Także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
8: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepło i bardzo już wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz czy Reni Jusis. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki. Duet Swada i Niczos. Termometry pokażą dziś od 22 stopni nad morzem do 26 w centrum i 32 na zachodzie. Lokalnie na zachodzie również przelotne opady deszczu i burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Porozmawiamy o projekcie ustawy, o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To jest taka nazwa oficjalna, ale nieoficjalnie mówi się o tym Lex Szarlatan. Chodzi o to, aby można, aby Rzecznik Praw Pacjenta mógł karać tych, którzy obiecują niesprawdzone terapie, często żerując na naiwności i ewentualnie na osobach, które są w trudnej sytuacji. No ale nie wszystkim się ten projekt podoba. Przedstawiciele branży zielarskiej ostrzegają, że ten projekt może objąć nie tylko osoby wprowadzające pacjentów w błąd, ale także te podmioty, które prowadzą legalną działalność związaną na przykład z suplementacją. Gościem jest pani Anna Bałazy, prezes zarządu Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
11: Jakie obawy są w związku z projektem tej ustawy, jeżeli chodzi na przykład o podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej?
12: No przede wszystkim to, czy ta ustawa będzie... Przepraszam, nocy. Przede wszystkim to, czy ta ustawa będzie wprowadzona zgodnie z prawem, to znaczy zielarz nie może być w tym wszystkim pomijany. Przepraszam najmocniej. Może mi pan jeszcze raz zadać to pytanie?
11: Oczywiście. Jakie Izba ma obawy? Czego się obawiacie, że co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o podmioty na przykład zrzeszone w Izbie, które, jak rozumiem, prowadzą legalną działalność?
12: Tak. Znaczy, generalnie my nie jesteśmy przeciw ustawie. Nie jesteśmy przeciw ochronie pacjentów. Jesteśmy oczywiście za ochroną pacjentów i uważamy, że prawo powinno precyzyjnie ścigać oszustów, natomiast nie może ono przy okazji ścigać również legalnie pracujące osoby, czyli naturopatów, zielarzy, właścicieli sklepów zielarsko-medycznych i to jest główną rzeczą taką.
11: Ale...
12: Przepraszam, jestem trochę zestresowana.
11: Proszę się nie stresować. Gdybym prowadził działalność zielarską, to zasugerowałbym jakieś ziółka na zrelaksowanie, ale nie prowadzę, więc musi pani po prostu oddychać głęboko. Spojrzałem do tego projektu ustawy i tam nic nie ma o ściganiu zielarzy.
12: Wie pan, no to są właśnie takie nieprecyzyjne definicje. To jest właśnie jedna z rzeczy, która nas niepokoi. Mhm. Największym problemem nie jest taka bezsama walka z oszustami, lecz jakby to, że przy okazji, że część pojęć jest taka nieostra i może być różnie interpretowana. To stwarza też właśnie wtedy ryzyko, że pod zarzut psychomedycyny mogą zostać podciągnięte także legalnie działające. My od 30 lat skupiamy polskie sklepy zielarsko-medyczne, skupiamy plantatorów, skupiamy wokół siebie dystrybutorów, hurtowników. I to są wszystko takie zawody, które jakby są bezpośrednio powiązane z tą ustawą. Poza tym taka zbyt duża uznaniowość urzędnicza. No w tej chwili Rzecznik Praw Pacjenta będzie miał bardzo ogromne możliwości, a tak naprawdę to jakby ta prześmiewcza nazwa Lex Szarlatan naprawdę nawet nie wiadomo, co ona oznacza. Nie mamy żadnej definicji, kto może być tym szarlatanem. To może być zwykła osoba, to może być zwykły, może osoba, która pracuje w sklepie i przyjdzie do niej pan na przykład i w związku z tym, że powiedzmy się, pan stresuje, tak jak ja w tej chwili, zapyta pan, wie pan co, a co by mi pani poleciła na stres czy na nerwy? Mhm. I ona zacznie panu opowiadać, że wie pan, no to jest potrzebne, na przykład, nie wie, fajnie, żeby pan sobie wziął melicę, uspokoił się i tak dalej, bo to na pana zadziała uspokajająco i tam dzięki temu i to już może być, będzie stał za panem taki pan Rzecznik Praw Pacjenta i powie, a mamy pana. To się już jakby podlega pod ustawę 500 tysięcy, tak? Czy nie wiem, powiedzmy milion. Sklep, niech to będzie od jakich... No milion to już, no ja wiem, no to jest po prostu przesada lekka, bardzo nawet, ale no niestety tak jest.
11: Po drugie, no dobrze, to też... ale to nawet zatrzymajmy się w tym momencie. Jeżeli rada będzie dotyczyła jakiejś substancji aktywnej, która na przykład może reagować niewłaściwie z przyjmowanymi przez tę osobę lekami,
12: i teraz
11: ta osoba nie wykonuje zawodu medycznego, nie ma informacji na temat, nie wiem, historii choroby tej osoby, nie wie, jakie ta osoba przyjmuje leki, no i teraz poradzi, żeby wzięła jakąś substancję medyczną, która może wpłynąć niekorzystnie na stan tej konkretnej osoby, no to taka porada nie jest poradą neutralną.
12: Powiem panu tak, państwo. To nie jest tak, że jak pacjent przychodzi, przychodzi do sklepu zielarskiego, to wymaga takich porad. Z takimi poradami mogą trafić bardziej do naturoterapeutów, ale generalnie ta grupa, jak to mówią, paramedyczna, czyli sklepy, właściciele sklepów zielarskich czy naturopaci, to są naprawdę bardzo dobrze wykształceni ludzie. Tam na studiach i na szkoleniach są takie...
11: Chyba też nikt nie polemizuje z tym, że to są osoby źle wykształcone, niektóre z nich, tylko, no bo jak gdyby cała masa osób jest dobrze wykształconych, ale nie wszyscy wykonują zawody medyczne.
12: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że one mają cały czas szkolenia. Powiem panu, prędzej pan pójdzie do naturoterapeuty i on go zapyta, a co pan bierze, niż... Pójdzie pan do lekarza i lekarz zapyta, a jakie leki pan czy pani bierze? Mam to z autopsji, ponieważ chodzę z mamą do lekarza. Lekarz nas przyjmuje raz do roku, kardiolog, i on nie pyta, jakie leki pani bierze. On po prostu wypisuje swoje. Najczęściej te, które pani musi brać do końca życia. Natomiast jeśli pan pójdzie do naturoterapeuty, to on nie będzie pana leczył. On pana dopyta, co panu jest. Zobaczy badania. I na podstawie tych badań może pomóc na zasadzie nie wyleczę pana, ale uzupełnimy to, czego brakuje. Sprawdźmy to, co jeszcze można zrobić, żeby było spójne razem z metodą komplementarną. I to jest sposób taki, który leczą. Sprawdzi niedobory, których normalnie lekarz... Nie każdy i nie zawsze. Ja nie mówię, że nie generalizuję, że wszyscy są tacy sami. Ale powiem panu, że mam starszych rodziców,
11: ale to
12: czy... z autopsji wiem wiele rzeczy.
11: No dobrze, ale czy na przykład, jeżeli chodzi pani raz do roku do kardiologa, który o nic nie pyta, tylko przepisuje jakieś środki, to czy to nie oznacza, że to raczej pani powinna zmienić kardiologa?
12: Chodzę z mamą.
11: No
12: chodzę
11: tak,
12: z mamą.
11: Dla mamy.
12: Starsze osoby są
11: dla mamy. No chodzi mi o to, że być może to jest znak, żeby zmienić kardiologa, a nie żeby iść do naturopaty.
12: Ale to nawet nie chodzi o to, że ja z nią idę do naturopaty. Po prostu ja panu mówię, jak ogólnie to wygląda. Ja chodziłam z moją mamą, schodzę teraz z drugą mamą, czyli męża mamą. Chodzimy, naprawdę, to nie jest tak, żeby to nie zabrzmiało źle. Na pewno jest grupa lekarzy, którzy są bardzo fajni, którzy są pomocni, którzy rzeczywiście starają się, żeby ten pacjent był w centrum. Natomiast duże grono tych lekarzy jest takie, które po prostu traktują pacjenta podmiotowo. Jesteś, tutaj widzi pani, tu pani ma statyny, wie pani, że te statyny trzeba brać do końca życia. No i jak ja słyszę, że statyny trzeba brać do końca życia, no to jakby, że tak powiem, uruchamiam się lekko. Nie może być czegoś takiego, że coś nam każe lekarz brać na początku i mówić, że to już jest do końca życia, bo tak naprawdę nie wiemy, co się będzie działo za rok, dwa czy pięć. Być może w ogóle one nie będą potrzebne. Natomiast naturoterapeuta nigdy panu tego nie powie. W sklepie zielarskim też pan nie uzyska takiej porady, niech pani odstawi leki, zamiast tego weźmie to. Oni mają na studiach farmakognozję, mają ziołolecznictwo, bo to są podstawy. Tam przeciwwskazania i reakcje leków z ziołami są bardzo ważne. Proszę zobaczyć, ilu zielarzy źle coś doradziło w wyniku.
11: Ja to słyszę, to wszystko jak gdyby rozumiem, że ludzie się uczą, ale umówiliśmy się, że w naszym kraju osoby, które mają odpowiednie uprawnienia, zajmują się medycyną, czyli osoby, które wykonują zawód medyczny i to one oferują, stosują metody diagnostyczne, metody lecznicze, a inne podmioty tego nie robią.
12: A zgadza się.
11: I oczywiście na 100 doskonałych lekarzy pewnie znajdziemy jednego czy jedną, która wykonuje to inaczej, ale są odpowiednie jednostki, organizacje, komisje, które mają za zadanie właśnie z patologiami czy też z niedociągnięciami walczyć. Wydaje się, że nie chodzi o to, aby tworzyć alternatywną ścieżkę. Aha. Niektórzy mówią znachorów, tak? Tylko chodzi o to, żeby ulepszać to, co jest.
12: No, dokładnie. Ja panu przeczytam taką oficjalną wersję. Kto to jest naturopata? No. Naturopata to specjalista zajmujący się promocją zdrowia, profilaktyką i edukacją zdrowotną, wykorzystujący wiedzę z zakresu naturalnych metod wspierania organizmu. W swojej pracy koncentruje się na stylu życia, żywieniu, ziołach oraz innych działaniach wspierających naturalne procesy organizmu.
11: No i?
12: Taką rolę ma naturopata. Mhm. Ponieważ zdrowie to nie jest tylko leczenie chorób. To także codzienne wybory, te, które dotyczą naszego pożywienia, tego snu, ruchu, radzenia sobie ze stresem, tak, profilaktyki, żeby potem nie trzeba było chodzić do lekarza. Nie? Właśnie w tych obszarach naturopaci najczęściej wspierają swoich klientów.
11: No tak, ale rozumiem, że nie znalazła pani w tym projekcie zmiany ustawy czegoś, co oznacza, że nagle wszyscy naturopaci, zielarze będą aresztowani i osoby, które w kolejce mówią, proszę wypić meliskę, będą aresztowane.
12: Nie, natomiast wie pan, cały czas mówimy cały czas o naturopatach, natomiast w tym wszystkim pomijamy pacjenta, zwykłego pacjenta, który jest teraz zdezinformowany, który tak naprawdę boi się, znaczy moi się nie boi, ale tak naprawdę cały czas rozmawiamy wokół ogółu, czyli wokół naturopatów.
11: Nie, rozmawiamy wokół konkretu. Rozmawiamy o tym, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł wydać zakazy praktyk pseudomedycznych i nakładać kary. W ciągu ostatnich 3 lat zgłoszono kilkadziesiąt przypadków działalności pseudomedycznej. Były też przypadki, gdzie pacjentka zmarła po tak zwanej alternatywnej terapii, którą prowadziła osoba bez żadnych kwalifikacji. Aha. To jest problem, któremu ta ustawa ma zaradzić. Ta ustawa nie zakazuje zielarstwa, nie zakazuje kosmetologii, ani podologii, jogi czy masażu, a wyłącznie przypisywanie niesprawdzonym metodom działania leczniczego, ale także na przykład chce przeciwdziałać rezygnacji chorych z diagnostyki albo leczenia konwencjonalnego.
12: Żeby była jasność, my nie jesteśmy przeciw ochronie pacjentów i nie jesteśmy też za ochroną oszustów. Uważamy tylko, że to prawo powinno być bardziej precyzyjnie sformowane.
11: Czyli która część jest mało precyzyjna dla pani?
12: No mało precyzyjna jest właśnie taka, że nie mamy określonego, kto będzie tym szarlatanem.
11: Oczywiście, przez praktykę pseudomedyczną rozumie się udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Oferowanie lub stosowanie metody diagnostycznej. No jak gdyby, mogę czytać, ale przecież to wszystko jest. Więc dlatego pytam, która z tych definicji się nie podoba pani?
12: Tak, ale naturopata nie jest szarlatanem. Jest wiele, teraz wie pana, wróćmy jeszcze takie rzeczy. Państwo, cały czas dajemy możliwość ludziom, żeby się kształcili, tak? Naturopaci mają możliwość, jest normalnym zawodem, więc w naszej ocenie mamy do czynienia z taką pewną niespójnością działań państwa. Bo przez wiele lat funkcjonowały szkoły, kierunki kształcenia naturoterapeutów, powstawały miejsca pracy, niejednokrotnie dostawali dofinansowania na to, żeby to stworzyć, takie miejsce pracy. Część osób korzystała z takich aktywizacyjnych programów zawodowych i wsparcia, a teraz nagle się okazuje, że państwo przez lata to tolerowało, często wręcz wspierało rozwój takich zawodów określonych, a teraz nagle się okazuje, że to jest złe to nie są zawody medyczne. Więc jeżeli państwo uważa, że zawód naturopaty wymaga regulacji, to jakby naturalnym kierunkiem samym sobie powinno być to, żeby to uregulować.
11: Rozumiem.
12: Powiem panu drugi przykład.
11: Już nie zdążymy, bo już informacje się kończą. Bardzo pani dziękuję. Pani Anna Bałazy, prezes zarządu Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej. Informacje po informacjach z innej strony.
1: Reklama.
0: RTV Euro AGD.
13: Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców, obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełniania obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne, a prościej mówiąc w sprawie tego, że nie pomogli krzywdzonym dzieciom. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju tamtejszy sąd okręgowy skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka chłopca za pomoc ojczymowi za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw, mówił w poranku TOK FM minister energii, pytany o wygaszanie pakietu CPN. Różnice będą pewnie kilkugroszowe, zapewniał Miłosz Motyka. Obniżka VAT na paliwo zakończy się 30 czerwca. Dziś za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. Porównując do wczorajszych cen na stacjach, to spadek aż o 16 groszy. 95 potaniała do równo 6 zł. 98 maksymalnie kosztuje 6,66 zł. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE, została wiceministrą obrony. Podkreśliła, że zrobi wszystko, aby budować taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło. Zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach skupi się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych. Maciej Lasek został natomiast odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Laska zastąpi dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Najcieplej na zachodzie, na ziemi lubuskiej, termometry pokażą dziś do 32 stopni, 26 w centrum, a najchłodniej nad morzem 22. Lokalnie na zachodzie przelotne opady deszczu oraz burze. A teraz jeszcze raport smogowy. Krótki raport smogowy. W Kaliszu i w Gorzowie Wielkopolskim dziś umiarkowanie dobra jakość powietrza, w pozostałych większych miastach jest dobrze lub bardzo dobrze.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: To teraz Lex Szarlatan z innej strony. Pani profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, Katedra Wirusologii i Immunologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Przed chwilą pani prezes zarządu Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej mówiła o zastrzeżeniach, o tym, że wydaje się, że ten termin usługi pseudomedyczne nie jest wystarczająco precyzyjny, że potrzebne jest większe doprecyzowanie, tak zrozumiałem, czyli praktyki pseudomedyczne, a jednocześnie zwraca uwagę, że na przykład ktoś, kto kształcił się na naturopatę, być może teraz poczuje się oszukany, no bo skoro legalnie zdobył zawód naturopaty, być może dostał wsparcie finansowe od państwa, teraz może poczuć się jako osoba, która takie praktyki pseudomedyczne wykonuje i będzie teraz karana za to, za co wcześniej była nagrodzona.
21: Dobrze, więc ja może odniosę się do tej nieprecyzyjności, która zawarta jest w ustawie. Rzeczywiście zgadzam się, że wypadałoby tutaj doprecyzować, jaka jest realna różnica pomiędzy działalnością szkodliwą a legalnymi zawodami, jak na przykład dietetyk, fizjoterapeuta czy zielarz, który działa w granicach prawa. I to jest tylko argument na to, żeby tę ustawę dopracować, a nie argument, aby tę ustawę znieść w ogóle, czy zlikwidować. To jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli ta ustawa nie zaprzecza uzupełnianiu czy komplementarnemu leczeniu, absolutnie, rozważa tylko zapełnienie luki, jaka się wytworzyła pomiędzy obecnie działającymi narzędziami prawnymi, a skutecznością tych narzędzi, bo powiem, że jednym z argumentów tej petycji było to, że obecnie już mamy narzędzia prawne, mamy odpowiedzialność cywilną, nadzór zawodowy, które ta i wobec istnienia tych narzędzi ta ustawa jest zbędna. Otóż niekoniecznie. To rozbija się wszystko o rzeczywistość, bo mamy tutaj liczne przypadki, z których najbardziej jaskrawym jest sprawa Oskara D., który leczył raka jodem, witaminą D3 i preparatami własnej produkcji i dwie pacjentki zmarły. Podobnie sprawa także naturopaty, który wmawiał chorym kobietom, że nie mają raka i namawiał je do porzucenia leczenia terapii onkologicznej, korzystając z generatora plazmowego. Obie pacjentki zmarły, a pan naturopata otrzymał zaledwie rok w zawieszeniu. I to jest ta luka, którą ustawa stara się zapełnić, aby reagować natychmiast, rzetelnie i z całą stanowczością.
11: A zgadza się pani profesor, że definicja praktyk pseudomedycznych nie jest wystarczająco ostra. Krótko mówiąc, że mogą pod nią podpadać podmioty prowadzące legalną działalność.
21: Jeśli jest to legalna działalność prowadzona, a nie szkodzi pacjentom, czyli tylko uzupełnia leczenie bez odradzania, odwrócenia się od danej terapii, no to takie podmioty nie mają się czego obawiać. Tutaj chodzi o dobro pacjenta.
11: No dobrze, ale rozumiem, że też wśród tych postulatów, czy też głosów, które są zaniepokojone tą nowelizacją, są takie, że ona może wywołać efekt mrożący. Krótko mówiąc, ktoś, kto do tej pory, nie wiem, prowadził sklep zielarski, nie oferował terapii, albo ktoś, kto produkuje i sprzedaje suplementy diety, które są przebadane na tych naklejkach czy etykietach, nie ma żadnych informacji. Teraz może zaprzestanie na wszelki wypadek, tak? Krótko mówiąc, żeby nie stać się potencjalnie podmiotem ukaranym przez Rzecznika Praw Pacjenta, czyli efekt mrożący.
21: Ja rozumiem, że tutaj jest to ostrzeżenie rzekomo przed cenzurą i tłumieniem debaty, ale to jest słaby argument, dlatego że myli dwie różne rzeczy, ponieważ projekt nie każe za prywatne poglądy, nie każe za rzetelną dyskusję naukową, tylko za dezinformację medyczną w sytuacji, kiedy czerpie się z tego korzyść finansową. Bo czym innym jest wyrażanie opinii, a czym innym jest sprzedawanie ludziom umierającym fałszywej nadziei dla zysku. Także tutaj wolność słowa nie obejmuje prawa do prowadzenia pacjenta w błąd w celach handlowych.
11: Być może osoby, które produkują suplementy diety. Będą teraz się zastanawiać, czy takie słowa jak wspomaga, wzmacnia, no nie będą zakazane albo nie będą karane przez Rzecznika Praw Pacjenta.
21: No jeśli to rzeczywiście nie będzie przynosiło uszczerbku na zdrowiu, to sądzę, że nie.
11: No ale to będziemy wiedzieli a posteriori, nie a priori.
21: To prawda.
11: To rozumie pani, że prowadzenie działalności, gdzie skutki tej działalności wiemy a posteriori, może wywołać efekt mrożący.
21: Tak, ale niestety mamy tutaj lukę, którą trzeba zapełnić, dlatego że prawo działa bardzo wolno i nieskutecznie. I te uprawnienia, które nabędzie, mam nadzieję, Rzecznik Praw Pacjenta, pozwolą tę lukę zasklepić.
11: No tak, ale tutaj mówimy o podmiotach, które mówią, obawiamy się, że nie będziemy wiedzieli wcześniej, co jest dozwolone, a co jest zabronione, bo nawet pani mówi, że o wielu rzeczach będziemy wiedzieli post factum.
21: Dlatego to trzeba uściślić. Okay. Dlatego tutaj projekt był opiniowany, tutaj było ponad 4 tysiące poprawek, 120 podmiotów się wypowiadało, organizacji na ten temat i pewne rzeczy trzeba uściślić, jeszcze tu się zgadzam.
11: A co by pani uściśliła, co się pani nie podobało?
21: Właśnie dopowiedzenie na temat, jakie to zawody są, szkodliwe, definicja naturopaty i określenie jego kompetencji.
11: No ale czy definicja naturopaty jest problemem, czy jest problemem to, że osoba, która jest albo nie jest naturopatą, udaje lekarza?
21: No to właśnie wchodzi o ten drugi przypadek. Jeśli naturopata, który wydaje rekomendacje medyczne, czyli w rezultacie wchodzi w kolory lekarza, no to już jest niezgodne.
11: Czyli nie sama definicja naturopaty jest problemem?
21: Trzeba zdefiniować te zawody, które mogą być wątpliwe, uściślić, takie właśnie jak dietetyk, fizjoterapeuta czy zielarz, aby ustalić ich kompetencje i przede wszystkim tych kompetencji pilnować.
11: Aha, a kto miałby pilnować tych kompetencji?
21: No myślę, że tutaj będą zgłoszenia od poszkodowanych ludzi na przykład.
11: No ale to rozumiem, że jeżeli zgłaszają poszkodowane osoby, to nie jest to pilnowanie, tylko to jest działalność, reakcja na pewną działalność.
21: No ale nie da się tutaj, właściwie może się źle wyraziłam, nie da się tutaj pilnować, po prostu trzeba reagować na zgłoszenia.

0: różne głosy na temat, czy dwa z głosów na temat zmian proponowanych w ustawie, która potocznie jest zwana Lex Szarlatan. Ja oczywiście czekam też na Państwa głosy. Proszę pisać na adres czarek@tok.fm, czarek@tok.fm. Do tego tematu w Radio Tok FM będziemy z pewnością wielokrotnie powracać w najbliższym czasie, ale przy temacie ochrony zdrowia pozostajemy, bo po informacjach w programie EKG Maciej Głogowski także ten temat, niekoniecznie ten, ale temat ochrony zdrowia poruszy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Niekoniecznie ten, choć twoje dwie rozmowy bardzo interesujące i tak jak mówisz, pewnie jeszcze będzie i powód, i okazja, i przestrzeń, by powracać. Z kolei my będziemy po prostu w magazynie EKG poszukiwać pieniędzy w systemie. Teraz łatwo powiedzieć, że wystarczy zaingerować w wynagrodzenia osób pracujących w ochronie zdrowia. Pewno tak, no ale tych pieniędzy i tak jest mało. Najpopularniejszy temat to właśnie wynagrodzenia, ale wydaje mi się, że to nie wystarczy. Taka rozmowa nie wystarczy.
0: Bardzo ciekawe. Śledzisz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?
1: Na tyle, ile mogę, bo jednak nie mam tyle wytrwałości, ile nasi koledzy z redakcji sportowej, którzy w pasjonujący sposób codziennie opowiadają, walczą i też wstają o różnych porach, więc te, które są o 21, 22 czasem.
0: A ja o północy oglądałem mecz Kanada-Katar. Kanada pokonała Katar 6-0, ale Kanada jest jeszcze ciekawa, bo pewnie Państwo wiedzą, że w Kanadzie na przykład sprzedaż marihuany jest legalna. No i oczywiście też różnego rodzaju atrybuty, czy też sprzęt związany. I w jednym z takich sklepów w Toronto pojawiło się urządzenie, to się chyba nazywa fachowo bong, czyli urządzenie do palenia tytoniu z marihuaną, czy też haszyszu, w kształcie pucharu. I oczywiście FIFA zareagowała listem, który wzywa właścicieli do natychmiastowego zaprzestania sprzedaży tego urządzenia, co oczywiście sprawiło, że i sklep, i zdjęcie tego urządzenia znalazło się na czołówkach światowych mediów.
1: No i teraz postawiłeś mnie w kłopotliwej sytuacji, bo ja o tym paleniu bym wolał nie mówić, natomiast jak już powiedziałeś o proteście FIFA, to za każdym razem się uruchamiam, bo jest to ta organizacja, o której bardzo trudno mi jest znaleźć jakieś dobre słowo, skojarzenie i cokolwiek pozytywnego.
0: I już mamy nawet polską nazwę na to urządzenie. FIFA.
1: Informacje w Tok FM, a po nich zapraszam na magazyn EKG.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje? To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
12: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe.

0: wstrząsliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedzenie.

0: Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Zarobki lekarzy dzisiaj są tematem w Sejmie. W ostatnim dniu posiedzenia posłowie będą głosowali m.in. nad rządowym projektem ustawy, który ma umożliwiać zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Debata o zarobkach lekarzy nasiliła się po doniesieniach o lekarzu w trakcie specjalizacji. Jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, był zatrudniony m.in. w warszawskim szpitalu południowym. W poniedziałek opuścił szeregi partii, a wczoraj złożył mandat radnego. Także wczoraj stołeczny ratusz poinformował, że lekarz zwrócił szpitalowi 500 000 złotych, a tymczasem Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo związane z tzw. sprawą Kamilka. Śledczy sprawdzali, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez osoby wykonujące zadania publiczne wobec małoletnich. Dowodów na łamanie prawa jednak nie znaleźli. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka chłopca za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie wojsko izraelskie poinformowało, że zaatakowało bojowników Hezbollahu oraz infrastrukturę tej proirańskiej organizacji w kilku regionach południowego Libanu. Według agencji AFP w nalotach zginęło co najmniej 16 osób. Uderzenia były odpowiedzią na atak Hezbollahu, w którym zginęło 4 izraelskich żołnierzy. Zdaniem Izraela ten atak to kolejne naruszenie rozejmu ze strony libańskiego ugrupowania. Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie miały się odbyć w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance. Więcej na ten temat w informacjach o 10. No i nadchodzą zapowiadane upały. Na początek pojawią się na zachodzie kraju, gdzieś tam nawet 32 stopnie, nad morzem 22, a w centrum 26. Nie zabraknie słońca, ale będzie też się chmurzyć. Na zachodzie może padać deszcz i niewykluczone burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica-Apart.pl.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: I jest 9.43, to jest bardzo dobry moment, by rozpocząć pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Zaczynamy od tematu, który wzbudza wielkie zainteresowanie, sporo kontrowersji. Mówić będziemy o ochronie zdrowia i wydatkach na ochronę zdrowia i na wynagrodzenia również. Naszym gościem jest pani profesor Katarzyna Kolasa, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, pani profesor.
7: Dzień dobry.
6: To może krótkie pytania i krótkie odpowiedzi na początek. Czy lekarze zarabiają za dużo?
7: Nie, jeśli spojrzymy na to, ile mamy lekarzy w stosunku do potrzeb, jakie mamy zdrowotnych. W związku z tym jest to towar deficytowy i zdecydowanie musimy płacić za niego więcej niż za inny dostęp do innych dóbr konsumpcyjnych. Więc.
6: Czy pielęgniarki zarabiają za dużo albo pielęgniarze?
7: Też nie, tylko mamy problem tak samo jak z lekarzami, że z ich niedoborem. W związku z tym musimy płacić im więcej za to, żeby były chętne do pracy.
6: Czy dyrektorzy i dyrektorki szpitali zarabiają zbyt dużo?
7: Zależy od tego, jaki to jest szpital. Tutaj każdy z nich powinien być finansowany w zależności od efektów, jakie osiągają, a tymi efektami powinna być poprawa zdrowia, nie tylko wskaźniki finansowe.
6: Wprawiłem panią w dobry nastrój, czy po prostu uznała pani, że moje pytania są tak niepoważne, że aż śmieszne?
7: Nie, uważam, że one są jak najbardziej zasadne, bo od nich powinniśmy zacząć dyskusję, dlaczego tak jest, a nie inaczej, dlaczego to musimy rozmawiać w kontekście zarobków, a nie efektywności działania systemu. Więc nie chcę powiedzieć, że mam jakąś taką ukrytą satysfakcję naukowca, że w końcu zaczynamy rozmawiać o problemach ochrony zdrowia, a te problemy ochrony zdrowia nie wynikają tylko z tego, że płacimy za dużo lekarzom i pielęgniarkom, ale wynikają z tego, że system jest nieuregulowany i lekarze, i pielęgniarki, i pielęgniarze stoją jak na froncie wojny i muszą walczyć z tym złym złą efektywnością systemu ochrony zdrowia.
6: Ale z drugiej strony, jeśli naprawdę jest tak, że zaczynamy rozmawiać o systemie ochrony zdrowia, no to w tej chwili najpopularniejszym tematem jest skala wynagrodzeń i z jednej strony lekarz, który pewnie stał się też i najpopularniejszym, czy najbardziej rozpoznawalnym w tej chwili lekarzem, no oczywiście muszę się bardzo pilnować, ale można przypuszczać, że nie był do końca uczciwy w rozliczeniach swoich czasu pracy i należnego wynagrodzenia, czego efektem i o czym świadczyć może także zwrot pieniędzy, o którym media informują. No to jak ktoś oddaje pieniądze, które pobrał, no to pewnie uznaje, że pobrał je niezasadnie. No i żeby się tylko nie okazało, że ta dyskusja na tych wynagrodzeniach się zakończy, bo na razie to jest głównie o tym.
7: No właśnie mam nadzieję, że się nie zakończy, dlatego mówię, że z tą nieukrywaną satysfakcją naukowca podchodzę do tych pytań pana redaktora, bo mam nadzieję, że to są pytania, które rozpoczynają debatę, a nie kończą. Tu dyskusja o jakim jednostkowym przypadku, który się zjawił i może w kontekście naszej debaty, dobrze, że mamy tą zajawkę do dyskusji o problemach, to myślę, że to jest jakiś ekstremalny przykład, który oczywiście nie należy powtarzać, ani należy myśleć o nim pozytywnie. I dobrze się stało, że lekarz podjął decyzję o zwrocie środków. Nie znamy szczegółów tych umów, w związku z tym też trudno się odnosić, jak to się stało, że aż takich kwotach musimy tutaj dyskutować. Natomiast w globalnym świecie żyjemy w deficycie kadry medycznej. Nie jest to wyłącznie problem Polski, ale jest to problem wszystkich krajów rozwiniętych, tam gdzie ten długość życia się utrzymuje w trendzie wzrostowym, chociaż my dalej odbiegamy od średnich na przykład grupy krajów OECD, mamy dalej 2-3 lata mniej tej oczekiwanej długości życia niż bywalcy innych krajów rozwiniętych, co nie powoduje, że mamy inne problemy. Mamy wszędzie, tak w Kanadzie, w Australii, w Wielkiej Brytanii, wszędzie jest problem z brakiem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.
6: I
7: tylko my niestety żyjemy w świecie po prostu jeszcze przekonania, że rozwiążemy problem poprzez dyskusję o pensjach. No nie rozwiążemy tego problemu dyskutując o pensjach. Musimy dyskutować o tym, skąd ten problem się wziął i dlaczego system dalej jest nieefektywny i dlaczego lekarze dalej muszą pracować tyle, ile pracują dzisiaj.
6: Jakiś czas temu ktoś wymyślił, no może nawet nie jedna osoba, że jakiegoś rodzaju rozwiązaniem, pomocą, zalepieniem dziury, braku lekarzy będzie stosowanie innych niż umowa o pracę, form zatrudnienia tychże lekarzy, bo jak ktoś ma umowę o pracę, no to nie jest żadną tajemnicą, obowiązują jakieś reguły, na przykład 40-godzinny tydzień pracy, no na przykład w trybie zadaniowym jednego dnia może być więcej, drugiego mniej, ale w tygodniu powiedzmy 40 godzin, a jak ktoś jest, tak jak lekarz, na innej formie, na przykład ta najbardziej popularna, na tak zwanych kontraktach, no to rzeczywiście może wtedy grzać tam ile potrzeba. I mam wrażenie, że fajnie, że, przepraszam za to sformułowanie, fajnie, ale że tak uczciwie byłoby powiedzieć, że to nie pracownicy ochrony zdrowia wybrali tę formę. To zostało tak skonstruowany ten system, że oczywiście dla nich ostatecznie ona okazuje się korzystna, ale to nie oznacza, że oni wszyscy chcieliby tak pracować, korzystają z tego poprzez zarobki, ale naprawdę to tak trochę ich do tego zmusiliśmy.
7: No tak, no i też stają przed wyzwaniem, czy skorzystać z tego dobrodziejstwa dodatkowego dyżuru i dodatkowej formy zatrudnienia, czy też zostawić szpital bez opieki, jeżeli mówimy tutaj o specjalistę czy seniora. Więc seniora w sensie lekarzy z doświadczeniem Więc ja myślę, że tutaj to nie jest tak, że mamy tutaj biało-czarne spojrzenie na to, na ten nadmierne wydatki systemu na wynagrodzenia lekarzy, bo jak pan mówi, no to system został tak skonstruowany i jesteśmy w tej sytuacji, kiedy efektem nieefektywności alokacji zasobów w systemie są takie, a nie inne wydatki na pensje lekarzy. Czy to jest minus? No myślę, że też nie, bo nadrabiamy wiele, jeśli chodzi o inwestycje w system ochrony zdrowia. W związku z tym też mamy większe możliwości leczenia i z tego powinniśmy się cieszyć. Ale też musimy pamiętać, że tutaj w którymś momencie siedzimy na tykającej bombie i ona w którymś momencie wybuchnie, ale nie wiem, czy wybuchnie w ten sposób, że będziemy mieli eksodus lekarzy z Polski, bo takowy już mieliśmy 20 lat temu.
6: O tym piszą między innymi Naczelna Izba Lekarska, która w swoim oświadczeniu, ono jest publiczne i każdy może zajrzeć na stronach NIL-u. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłoszona przez rząd propozycja ustawy, której celem jest, cudzysłów, śledzenie wysokości wynagrodzeń lekarzy przez aparat państwowy, jest krokiem w złym kierunku, który doprowadzić może do dalszego odpływu lekarzy z publicznej ochrony zdrowia. To chodzi o tę ustawę, która właśnie za chwilę skończy procedowanie w parlamencie, czyli ustawa, która da możliwość, bo od przyszłego roku Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji mogła śledzić po numerach PESEL czy prawa wykonywania zawodu nie tylko jedno miejsce pracy, ale jeden lekarz, jego numer identyfikacji PESEL czy zawodu będzie wiadomo w ilu miejscach, w jakich umowach, ile łącznie zarobił. No to nam da jakiś lepszy obraz. Czy to, o czym piszą lekarze, no trudno im się dziwić, że im się nie podoba to. Czy to, o czym piszą, rzeczywiście pani uznaje, że może się tak zdarzyć, że ktoś powie: a ja nie chcę, żeby mnie tutaj, cudzysłów, śledzono, więc odchodzę.
7: No, oczywiście. Żyjemy w wolnym świecie i możemy się przemieszczać w Unii Europejskiej, pracować skąd chcemy, jak chcemy. Radiolodzy
6: pokazali nam tę drogę.
7: Tak. Dokładnie, ale radiolodzy szwedzcy pracują w Szwecji, ale żyją w Hiszpanii, bo takowych znam. Więc no czekajmy tylko, aż będziemy musieli zatrudniać innych radiologów i się okaże, że ich pensje wcale nie będą niższe. Więc zastanówmy się nad tymi pomysłami w takim kontekście, co będzie za rok, za dwa. Jak rzeczywiście, nie chciałabym, żeby o mojej pensji też dyskutowano w ten sposób, ale też chciałabym, żeby dyskutowano, dlaczego system pozwala na zarabianie i bycie pracownikiem wielu w miejscach, bo tutaj jak pilot ma określoną liczbę godzin, w jakich może przebywać w kabinie pilota, tak samo lekarz powinien mieć określoną ilość godzin, jakie może przebywać w miejscu pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów.
6: Zatrzymajmy. Skoro uważa pani, że możliwym jest, by taka regulacja, o której tutaj dyskutujemy, powodowała czy sprowokowała niektórych, by poszukali miejsca do życia i pracy, na przykład poza Polską, wspólny rynek na to pozwala, to zastanówmy się, jaka będzie konsekwencja, jeśli pójdziemy w inny przepis, do którego też niektórzy politycy, komentatorzy, eksperci nawołują: jeden lekarz, jedno miejsce pracy, jeden etat. Co się wtedy stanie?
7: Ja myślę, że większość lekarzy by tak chciała. Problem polega na tym, że...
6: Bo to nie oni będą stali w tych kolejkach do lekarzy.
7: No właśnie, problem polega na tym, że to nie jest tak, znaczy ja nie traktowałabym jako lekarzy, którzy chcących zarobić, w związku z tym będą pracować w pięciu różnych miejscach. No, wydaje mi się, że też musimy trochę podejść z jakimś rozsądkiem, że każdy chce korzystać z tego dobrobytu, jaki mamy w Polsce, bo mamy, i korzystać również z czasu wolnego, bo to też jest jakaś regeneracja, której lekarz musi mieć, może bardziej nawet niż inny pracownik administracji publicznej. I zachęcam do domyślenia o tym, jak zapewnić lekarzom możliwość pracy w jednym miejscu, przy godnych warunkach zatrudnienia, przy godnych warunkach rozwoju, po to, żeby skorzystali na tym pacjenci, ale przede wszystkim system. W związku z tym dyskusja powinna być o tym, dlaczego tak się dzieje, że lekarze muszą pracować w paru miejscach, dlaczego mamy sytuację...
6: Powiedziała pani na początku, że jest ich jednak za mało.
7: No tak, ale my żyjemy w świecie transformacji cyfrowej i dzisiaj możemy mieć mnóstwo rozwiązań cyfrowych, które będą odciążały pracę lekarzy i pielęgniarek. Na takowymi działam też naukowo i jestem całkowicie zdziwiona, że moje wysiłki naukowe się kończą tylko na publikacjach naukowych, a nie znajdują żadnego odgłosu w Ministerstwie Zdrowia czy w innych instytucjach podległych Ministerstwu Zdrowia, żeby je wdrażać. Mamy naprawdę możliwość usprawnienia systemu ochrony zdrowia i odciążenia lekarzy i pielęgniarek naraz. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, nie wiem, na Węgrzech każda pielęgniarka ma, proszę sobie wyobrazić, Android, z którym chodzi i wszystko notuje właśnie zdalnie, nawet nie wprowadzając żadnych notatek poprzez klawiaturę tego Androida, tylko dzięki skanowaniu pasku kreskowego przy pacjencie. W związku z tym mamy mnóstwo rozwiązań, które są w stanie odciążyć personel medyczny, odciążyć administrację szpitala.
6: Zajmował się tym, do czego się uczył, czyli...
7: Dokładnie. Ale też niekoniecznie, bo są takie przypadki zdrowotne. No w Portugalii, jeżeli udaje się pacjent na tak zwany SOR, to zanim będzie miał przyjemność spotkania się z lekarzem albo pielęgniarką, będzie odpytany przez sztuczną inteligencję, który ten wirtualny zdrowotny asystent doradzi i zapewni na taką opiekę przy wszystkim dostępie do infrastruktury szpitala, żeby podjął decyzję, czy lekarz, czy pielęgniarka, czy idzie do domu.
6: Postawmy kropkę, ale może nawet jeszcze nie kropkę, tylko przecinek. Ja mam wrażenie, że potrzebujemy na koniec, pani profesor, takiego wyjaśnienia, bo mam nadzieję, że to, co tutaj tę rozmowę, którą odbyliśmy, można potraktować po pierwsze oczywiście jako wstęp i jako jakiegoś rodzaju głos w dyskusji i wyjaśnienie, bo chciałbym tylko, żebyśmy wspólnie, mam nadzieję, że pani się też pod tym podpisze, poczynili takie zastrzeżenie dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Oczywiście, że tam, gdzie dochodzi do nieprawidłowości, ktoś zawyża wysokość swoich kwoty na fakturach, czy w ogóle oczekuje, no powiedzmy, ja wiem, że to jest trudna jakaś, zwłaszcza w magazynie ekonomicznym, trudna granica, ale zaryzykuję takie stwierdzenie, no wręcz niemoralnie czy nieetycznie wielkich pieniędzy za pracę, będziemy to potępiać. Tylko chodzi o to, żebyśmy wszyscy zrozumieli, jak ten system funkcjonuje. To... I są kontrakty i lekarze na nich są. Jest podatek 14% na ryczałcie. To nie lekarze go wprowadzili, tylko premier Morawiecki chciał ich przekupić, żeby głosowali na PiS. I dzisiaj mają prawo z tego korzystać, bo tak prawo zostało skonstruowane. Więc musimy na ten obrazek spojrzeć całościowo. Nam w tej audycji, mam nadzieję, bo mnie na pewno nie chodziło o to, żeby w ogóle nie rozmawiać o tym, czy nie zarabiają za dużo, tylko żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się na to składa. Jak do tego doszło? O, tak tylko chciałem
7: oczywiście
6: powiedzieć.
7: Dokładnie. I zdecydowanie tak. No i musimy zwracać uwagę i na pewno piętnować takie zachowania, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, ale jednocześnie zwrócić uwagę, skąd, co jest źródłem problemu. I na pewno źródłem problemu jest konstrukcja systemu ochrony zdrowia, a nie to, że musimy sygnalizować takie przykłady jak nadużycia w finansowaniu pracy lekarza.
6: Pani profesor Katarzyna Kolasa, Katedra Ekonomii Akademii Jana Kośmińskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę w pierwszym dziś wydaniu magazynu EKG o godzinie 10 w TOK FM informacje. Po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Rzecz jasna, czas na popczarek, jak to w piątek po 10.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
5: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
8: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
13: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
12: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
17: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
19: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Śledztwo związane z tak zwaną sprawą Kamilka, a dotyczące niedopełnienia obowiązków przez służby, ponownie umorzone. Doniesienia z Gdańska na początek. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą, zapowiedzi były zupełnie inne. Spacerujący po Przemyślu niedźwiedź doczłapał aż do Sejmu. W tej sprawie spięli się koalicjanci. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo związane z tak zwaną sprawą Kamilka, w której za znęcanie się i zabójstwo 8-letniego Kamila z Częstochowy skazani zostali matka i ojczym. Śledczy sprawdzali, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez osoby wykonujące zadania publiczne wobec małoletnich. Dowodów na łamanie prawa jednak nie znaleźli. Paweł Radzewicz.
21: Śledztwo dotyczyło działań instytucji publicznych wobec rodziny Kamilka, tego, czy znęcanie się mogli zauważyć na przykład nauczyciele, lekarze czy pracownicy socjalni. Sąd po pierwszym umorzeniu tej sprawy nakazał kontynuowanie śledztwa wobec urzędników i funkcjonariuszy związanych z Wydziałem Rodzinnym. Prokuratura poinformowała teraz, że ponowna analiza materiału dowodowego nie doprowadziła do przełomów i nie ma dowodów, aby ktokolwiek dysponował informacjami jednoznacznie wskazującymi na stosowanie przemocy w stopniu uzasadniającym odpowiedzialność karną za zaniechanie. To, jak podkreślają prokuratorzy, nie przesądza o ich ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej lub służbowej. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
20: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rządzie odpowiadająca za program SAFE została mianowana na wiceministrę obrony narodowej. W MON-ie będzie odpowiadać m.in. za rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i koordynację inwestycji z unijnego systemu zwiększania bezpieczeństwa. Decyzja jest efektem sukcesów przy wprowadzeniu programu SAFE, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: To było ogromne wyzwanie. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy jest ktoś, kto jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu wygrania w Brukseli polskich interesów i zagospodarowania dla polskiego przemysłu jak największych środków. I to się udało. To też sprawiło, że myślę, że wiele osób w Polsce dostrzegło zdolności, umiejętności, determinację i siłę. I to wszystko, te wszystkie przymioty są dzisiaj bardzo potrzebne tutaj w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ten projekt trzeba kontynuować, ten projekt trzeba rozwijać.
20: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka do rządu weszła w styczniu 2024 roku, przygotowując Polskę do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Od października 2025 była pełnomocniczką rządu do spraw programu SAFE. Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance. Tomasz Orchowski.
23: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii. Kiedy dokładnie? Myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości. Tomasz Urchowski, TOK FM.
20: W Krakowie dzik zaatakował i przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto na dziś zwołało sztab kryzysowy. W spotkaniu mają wziąć udział przedstawiciele miasta, w tym sekretarz służby, lekarz weterynarii, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz jednostki odpowiedzialne za działania związane z odławianiem zwierząt. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że to pojedyncza sytuacja. Marcin Starzec.
0: Na nagraniach widać zbłąkane zwierzę, które przebiega przez okolice Starego Miasta i plac Unii Brzeskiej. Widać też gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego, mówi rzeczniczka przemyskiej policji Karolina Kowalik.
1: Działania zakończyły się w nocy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy kolejnego zgłoszenia.
0: A to zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
2: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
0: A służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła. Marcin Starzec, TOK FM.
20: Sprawa spacerującego po Przemyślu niedźwiedzia dotarła też już do Sejmu i wywołała przy tym kolejne spięcie w koalicji. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz zaatakował z mównicy sejmowej ministrę klimatu Paulinę Henning-Kloskę, która niedawno wraz z grupą kilkunastu posłów opuściła Polskę 2050 i utworzyła klub Centrum.
19: Wczoraj w Przemyślu wieczorem niedźwiedź biegał po ulicach. Po 50-tysięcznym mieście. Pani minister klimatu, kiedy pani przestanie igrać z ludzkim życiem? Czekacie na pierwszą tragedię? Czy czekacie, aż niedźwiedź zabije człowieka w mieście? Nic, nawet wotum nieufności nie dało pani do myślenia. Czas zacząć rozwiązać ten problem realnie.
20: Niedźwiedź się w Przemyślu nikogo nie zaatakował, został przepędzony przez Straż Miejską. Informacje w TOK FM wracają o 10.20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
20: Gorąco dziś w całej Polsce, na zachodzie nawet 32 stopnie, w centrum 26, na południowym wschodzie 27. Od zachodu mogą dziś pojawiać się burze.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Pop Czarek i zaczynamy od gier. W studio pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: I rozumiem, że na całym świecie czekają wszyscy nie aż tak bardzo na podpisanie umowy pomiędzy Trumpem a Iranem, tylko na grę GTA 6.
27: No, świat gier wideo rządzi się swoimi prawami, więc faktycznie GTA 6 to jest takie wydarzenie. Zastanawiałem się po drodze, jak unaocznić potęgę tego wydarzenia. I to jest trochę tak, jakby ktoś wziął premierę nowego iPhone'a, premierę nowego filmu Marvela i Mundial w jednym. To jest wydarzenie o takiej skali globalnej. I to nie jest wydarzenie wyłącznie związane z branżą gier wideo, to jest wydarzenie gospodarcze, bo mówimy o grze, której prognozuje się zarobki kosmiczne. Bo przypomnijmy, że poprzednia część GTA zarobiła ponad miliard dolarów w 3 dni. Mówimy o tak potężnym wydarzeniu gospodarczym, to trzeba podkreślić kilkukrotnie.
26: To zapytam głupio, jak się w to gra?
27: Ta gra jest dosyć prosta w swoim założeniu, to znaczy ona zaczynała od prostych założeń. To było takie spełnienie fantazji, żeby być tym złym. No, zawsze się chłopcy za mało...
26: Jak ktoś nie chciał iść do polityki, tak, to mógł symulację zrobić.
27: No jeżeli nie chciał iść do polityki, to no dobra, nie będę szedł w tą analogię, bo się tutaj jeszcze na jakąś minę wrzucę. Natomiast chodzi o spełnianie fantazji, żeby być gangsterem, tym złym, żeby przejść na ciemną stronę mocy i żeby robić rzeczy, których nie możemy normalnie w życiu robić. I te fantazje GTA spełniało z każdą kolejną częścią, aż urosło do takiego tytułu, który pewnie trochę więcej ma z takimi serialami na przykład do czynienia jak z rodziną Soprano, gdzie ta fantazja jest nieco bardziej skomplikowana, bo mamy jakieś więzy rodzinne, mamy krytykę amerykańskiego snu, mamy wykrzywioną rzeczywistość, to jest krzywe zwierciadło rzeczywistości. GTA 6 zapowiada się jako takie bardzo, bardzo krzywe zwierciadło amerykańskiej rzeczywistości.
26: Obejrzałem na razie, podobnie jak pewnie miliony fanów, filmik, trailer, który promuje, czyli to będzie historia, rozumiem, dwójki bohaterów, trochę przypomina się jeden z filmów Tarantino.
27: Ja bym poszedł w kierunku Bonnie i Clyde.
26: Bonnie i Clyde. Czyli ten motyw Bonnie i Clyde przerobiony przez popkulturę.
27: Dokładnie. Przetworzony przez popkulturę, uwspółcześniony, bo widzimy, że tam dużo nawiązań do instagramerów też będzie. Rzecz się będzie działa tym razem we Florydzie, w tych klimatach, bo przy poprzedniej części raczej panoszyliśmy się po okolicach Los Angeles, wcześniej Nowego Jorku, a teraz przenosimy się na Florydę, do Miami, co zresztą jest takim korzeniem GTA, bo GTA już kiedyś rozgrywało się w Miami. Wtedy to więcej miał wspólnego z policjantami z Miami.
26: W Leonidzie.
27: Tak. Tak, dokładnie, tak to się nazywa, bo to oczywiście nie używają oficjalnych nazw, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo charakterystyczne punkty zawsze tam były. Nieco ukryte, nieco przeinaczone, ale kto miał wiedzieć, ten wie, bo te mruganie do gracza i do użytkownika zawsze było też na wysokim poziomie.
26: I teraz każdy z nas może być dwójką tych bohaterów, czy musi wybrać sobie, kogo chce być?
27: Nie do końca wiemy, bo Rockstar bardzo nam dawkuje informacje na temat tego, co się będzie w tej grze działo. Wydaje mi się, że będziemy się wcielać w obie postaci naprzemiennie, tym bardziej, że w GTA 5 mieliśmy trzech bohaterów i w zależności od tego, jak akcja się toczyła, wchodziliśmy w skórę jednego z trzech bohaterów. Każdy był inny, każdy był z innego szczebla społecznego, każdy był na innej części mapy, zajmował się czymś innym. Jeden był degeneratem, drugi był młodym afroamerykaninem, trzeci był świadkiem koronnym, który sypnął kolegów z mafii, więc podejrzewam, że tutaj ten motyw będzie podobny, tylko że tam z kolei gra się skupiała bardziej na napadach na bank i na tym, jak przygotować napad na bank, więc jeżeli ktoś szukał poradnika, to nie jest dobry kierunek, bo te napady zazwyczaj kończyły się fiaskami.
26: A tutaj dużo seksu.
27: To jest też nierozłączna część, nierozłączny element GTA. Seks, przemoc i te wszystkie inne złe rzeczy, które nielegalne rzeczy, o których możemy sobie pomyśleć, w tych grach się znajdują. Ale to jeszcze raz, pamiętajmy, że to jest dużym przymrużeniem oka. Poza tym, no, oglądamy właśnie seriale dotyczące tych tematów, czy to Breaking Bad, czy Rodzina Soprano. Te wszystkie elementy znajdują się również w tych grach i znajdują swoje odbicie w tych grach. To nie jest tak, że twórcy gier są ślepi na to, co się dzieje w popkulturze.
26: I kiedy premiera?
27: Premiera w listopadzie. Wczoraj internet się zatrząsł.
26: 19 listopada.
27: 19 listopada. Wczoraj internet się zatrząsł, bo już wiemy, kiedy ruszy przedsprzedaż, a nie było wiadomo, kiedy będzie można kupować. 5 czerwca ruszy przedsprzedaż.
26: To za chwileczkę.
27: To za chwileczkę. I warto obserwować, czy serwery wytrzymają, o jakich ilościach gier sprzedanych w przedsprzedaży będziemy mówić. No bo przypomnijmy też, że GTA 5 ma na swoim koncie 7 rekordów Guinnessa, jeżeli chodzi o najszybciej sprzedającą się grę, o najwięcej sprzedanych egzemplarzy, o zarobkach związanych z tą grą. Wszyscy przewidują, że GTA 6 wszystkie te rekordy pobije, być może jeszcze nawet w przedsprzedaży.
26: Po co kupować grę w czerwcu, skoro dostaniemy ją w listopadzie?
27: Po to, że w momencie, w którym wybije ten listopad, dzień wcześniej o północy, my o północy będziemy mogli już ją włączyć, nie trzeba będzie jej ściągnąć, nie trzeba będzie pójść do sklepu, tylko wystarczy włożyć płytę do konsoli, włączyć konsolę, zainstalować i zagrać. I będzie się tym pierwszym. Poza tym, czasami się zdarza tak, nie wiem, czy tak będzie w przypadku GTA, bo tutaj znów nie mamy wszystkich informacji, że ci, którzy kupują rzeczy w przedsprzedaży, mogą uruchomić grę na przykład 2-3 dni przed premierą. Więc jeżeli ktoś chce być tym pierwszym, to musi się poświęcić.
26: Czyli to wszystko będzie funkcjonowało na PlayStation i na Xboxie?
27: Tak, w późniejszym terminie to trafi też na PC-ty. To jest tradycja.
26: A na maczki?
27: Zapomniałbym raczej o tym. To nie jest platforma do gier. Użytkownikom Maca proponuję zakupić konsolę albo zainwestować w poważnego PC-ta.
26: Naprawdę?
27: Naprawdę. Jeżeli chcemy grać w gry, raczej te platformy niż te z nadgryzionym jabłkiem.
26: No trudno. A co wciąga, co przyciąga? Co jest takiego w GTA, że ma swoich wiernych fanów od lat przecież?
27: Myślę, że dwie rzeczy. Przede wszystkim właśnie ta fantazja bycia bad guyem, bad girl i robienia rzeczy, których nie możemy robić w normalnym życiu. Plus GTA jest tak zwaną piaskownicą, czyli dostajemy olbrzymi, gigantyczny, otwarty świat, możemy w nim robić, co nam się żywnie podoba, który symuluje zresztą prawdziwe życie, więc możemy być kim chcemy, możemy dokonywać czynów, których chcemy, możemy też po prostu jeździć samochodem i zwiedzać sobie okolice, możemy próbować nadążyć za naprawdę skomplikowaną, wielowątkową, dobrze napisaną fabułą, hollywoodzką, w dobrym tego słowa jeszcze znaczeniu, możemy posłuchać kilkudziesięciu rozgłośni radiowych z normalnymi, prawdziwymi piosenkami. W jednej z rozgłośni chyba w GTA 4, jeżeli dobrze pamiętam, Iggy Pop miał swoją audycję, no, która była odtwarzana w grze.
26: Dlaczego nie ma Tok FM?
27: To jest to dobre pytanie. To trzeba tutaj do zarządu się zgłosić, no, żeby jeszcze wydzwonili Rockstara. Jest parę miesięcy. Kto wie, może się dogadać.
26: Bonus.
27: Taki bonus, tylko dla Polski. I jeżeli zostało to załatwione, to pamiętajmy, że to my załatwiliśmy.
26: Dokładnie. Więc czyli chcemy jakiś tutaj...
27: Jakiś taki drobny promilik, bo to nie muszą być duże pieniądze.
26: Może być cent z każdej sprzedanej gry.
27: Ja bym się pod tym podpisał.
26: Czyli nie jest tak, że tę grę można jakoś wygrać, przegrać, tylko chodzi o to, żeby w nią grać?
27: Nie, tam jest fabuła, dosyć długa. Tu znów porównywałbym to do seriali HBO z tych najbliższych czasów, gdzie jest jakaś historia od A do Z nas prowadząca za rękę. Natomiast poza tą historią jest jeszcze żyjący świat, którego my jesteśmy uczestnikami, w którym możemy robić różne rzeczy. Nie wiem, możemy grać w bilarda, możemy pójść pograć w rzutki, możemy pojeździć na skuterze wodnym, możemy wsiąść na rollercoastera, możemy polatać paralotnią, możemy podziwiać faunę i florę. Różne rozmaite rzeczy, które możemy de facto robić w życiu prawdziwym.
26: No właśnie, naszym realnym, robić ich w życiu prawdziwym.
27: Bo nie każdy może być w Miami, nie każdy może być we Florydzie, czy też w tym miasteczku z fikcyjną nazwą, mieście z fikcyjną nazwą, o którym tutaj wspomnieliśmy wcześniej. Nie każdego na to stać.
26: Leonida.
27: Nie każdy może jeździć speedboatami po rzece, czy po wybrzeżu właśnie floryckim. Więc może to zrobić z kanapy, ze swojego fotela, czy z czegokolwiek, skąd gra aktualnie w taką grę. Poza tym to jest naprawdę angażująca historia. To jest gra, w którą chce się grać. Praktycznie każde GTA. Ono opowiada zwartą, ciekawą, interesującą historię. Dla osób, które się interesują popkulturą, które śledzą, co się dzieje w popkulturze na przestrzeni lat, to jest też świetna encyklopedia, żeby poznajdować trochę smaczków, trochę właśnie tych mrugnięć okiem, trochę odniesień. A przede wszystkim to, co ja lubię też podkreślać, to naprawdę jest sprawna krytyka amerykańskiego snu. I ja to odnajduję przede wszystkim w serii GTA.
26: Czyli sprawna krytyka amerykańskiego snu, która na tym nieźle zarabia, tym samym tworząc ten amerykański sen.
27: To konsumpcjonizm zjada konsumpcjonizm. To jest jedna wielka machina, która pożera swój ogon, ale to działa po prostu. To najzwyczajniej w świecie działa.
26: To jak mi się już uda przejść przez pierwszy poziom Disco Elysium...
27: GTA jest łatwiejszą grą w obsłudze niż Disco Elysium.
26: Ale rozumiem, że inwestycje muszę teraz poczynić.
27: Zdecydowanie. No, należałoby zaopatrzyć się w konsolę.
26: Tam się płyty wkłada?
27: Można kupić też taką bez płyty, że można po prostu cyfrowo grać. Ale jeszcze tak, jeszcze się wkłada...
26: I telewizor pewnie.
27: No, wypadałoby do czegoś podłączyć tę konsolę. Ale można też do monitora, to żaden problem. Więc jest kilka możliwości. Warto zainwestować w sprzęt, a potem trzeba kupić grę. To też jest w ogóle jedna wielka debata, bo nie wiadomo, ile ta gra będzie kosztowała. Gry wideo zasadniczo są dosyć drogie. Potrafią kosztować 300-350 zł na premierę. Mówiło się jakiś czas temu, że GTA ma być najdroższą grą w historii, nie tylko jeżeli chodzi o budżet, bo my mówimy o budżetach rzędu setek milionów dolarów, jeżeli chodzi o wyprodukowanie gry i drugie tyle na marketing, więc sama gra może też przebić pewien szklany sufit, jeżeli chodzi o to, ile trzeba będzie za nią zapłacić. Ile, to jeszcze jest tajemnica.
26: No ale jeżeli ktoś chce pół roku czekać, to już za tydzień może kupić i potem odliczać każdy dzień, krzyżyki stawiać, zrywać fale sobie zrobić, odrywać.
27: Na tym to polega. Na tym polega bycie miłośnikiem jakiejś serii. Niektórzy czekali na Mistrzostwa Świata 4 lata, niektórzy czekają na GTA 6.
26: Ja czekam, aż się skończą. Kupił pan, czy kupi pan sprzed Przedsprzedaży.
27: Obawiam się, że tak. Obawiam się, że się nie powstrzymam. Ale to z racji tego, że z racji wykonywanego zawodu i też zainteresowań chcę zobaczyć, jak w ogóle będzie przebiegała cała ta przedsprzedaż. Ile faktycznie serwerów eksploduje pod natłokiem chętnych zamawiających. A poza tym Rockstar to... Ja nie jestem fanem kupowania rzeczy w przedsprzedaży, ale Rockstar to jest tak solidna firma. Oni nigdy nie wydali gniota. To będzie rzecz, która będzie jakościowa i jakby ja sobie z tego zdaję sprawę. I mam zaufanie do nich jako do twórców gier wideo, więc myślę, że nie omieszkam zakupić w przedsprzedaży.
26: Paweł Heckman, producent gier w Movie Games, bardzo dziękuję.
27: Dzięki śliczne.
26: Informacje TOK FM o 10.20. Po nich wracamy do Pop Czarek.
3: Reklama.
4: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Szacowane na 4 miliardy złotych wpływy z tego podatku mają posłużyć sfinansowaniu pakietu CPN. Większość posłów zagłosowała też za ustawą o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Przyspieszenie prac nad tym rozwiązaniem jest reakcją na informacje o sprawie lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego już działacza Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rządzie odpowiadająca do tej pory za program SAFE została wiceministrą obrony narodowej. W MON-ie będzie odpowiadać za rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i koordynację inwestycji z unijnego systemu zwiększania bezpieczeństwa. 11 osób, w tym 8 dzieci, trafiło do szpitala po pożarze, który wybuchł w szkole podstawowej w Tokio, stolicy Japonii. Wszyscy przebywający w budynku zostali ewakuowani. Akcja gaśnicza trwała 3 godziny. Teraz służby ustalają przyczyny pożaru.
28: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W kinach Ojczyzna film Pawła Pawlikowskiego, nagrodzony w Cannes za reżyserię, opowiada o podróży Tomasza Manna do podzielonych po wojnie Niemiec. Zachwytu nad filmem nie ukrywał w kulturze osobistej Janusz Wróblewski, krytyk filmowy z polityki.
29: Odczucie jakby wytrącenia do takiej świadomości, że się przyszło na jakieś widowisko filmowe, a nagle się otrzymuje syntetyczny, wyżyłowany, symboliczny, ograniczony jakby w sposób mówienia wprost, o co w tym filmie chodzi, on zostaje głęboko w pamięci i nie daje spokoju.
28: W rolach głównych Hans Cischler i Sandra Hiller. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Renie Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, gdzie wystąpią zespoły Zuta i Lor. Symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki duet Spada i Niczos. Znamy finałową piątkę nominowanych do 11. edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, przyznawanej za najlepszą biografię. To nieocalony Marty Byczkowskiej-Nowak, Wańkowicz, Łukasza Garbala, W stronę Sokratesa Sylwii Góry, biografia Felicity Westphalii autorstwa profesora Michała Herrera, a także Fleck, biografia Ludwika Flecka, autorstwa Marii Ciesielskiej i Anny Wacławik, dziennikarki TOK FM. Laureat lub laureatka nagrody w wysokości 40 tysięcy złotych zostanie ogłoszona w październiku podczas Rybnickich Dni Literatury. Przez całe wakacje 8 nowochódzkich podwórek i skwerów zmieni się w czytelnie dla najmłodszych. To w ramach organizowanej przez Fundację Faktor Kultura inicjatywy pod nazwą Bajkorower, mówi prezeska Fundacji Agnieszka Dargiewicz.
3: To wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieciom. Te opowieści również mogą poruszyć widza troszkę w starszym wieku.
8: Przez całe wakacje będziemy gdzieś jeździć po hucie. Szukajcie takiego szalonego pana na rowerze, który wozi ze sobą skrzyneczkę i mnóstwo opowieści.
28: Dodaje Jacek Dargiewicz. Bajkorower pojawi się m.in. na osiedlach Zgody, Dywizjonu 303 i drugiego Pułku Lotniczego, a także w Parku Czyżyny.
11: Gorąco dzisiaj będzie. Na zachodzie i południowym zachodzie są nawet ostrzeżenia przed upałami i burzami, również z gradem. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: To jest program Pop Czarek, była gra, więc trochę muzyki. Któż by przypuszczał, że zespół The Beatles może nagrać utwór, który będzie rewolucyjny? Posłuchajmy.

0: To jest oczywiście piosenka Tomorrow Never Knows z płyty Revolver, jeżeli dobrze pamiętam, a z pewnością poprawi mnie pan doktor Janusz Bochdziewicz z Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie pana i państwa. Tak, z płyty Revolver. Utwór ma dokładnie 60 lat. Został nagrany w kwietniu 66 roku.
0: Jako pierwszy tak jak w sesji, tak. Ale na płycie znalazł się na miejscu ostatnim. I tutaj znalazło się tyle pomysłów, sztuczek, sprzętu, że nawet dzisiejsi najlepsi DJ-e i producenci muzyczni nie mają w swoich programach tylu pluginów, co Beatlesi mieli pomysłów.
1: To prawda. I tak jak pan redaktor powiedział, wtedy to naprawdę się nikt nie spodziewał, że The Beatles wydadzą taki utwór po tym wszystkim, co robili wcześniej. Zwłaszcza, że korzystali ze studia, które na przykład z perspektywy amerykańskiej nie było takim studiem najbardziej nowoczesnym i dającym największe możliwości. I tu muszę oddać hołd Paulowi McCartneyowi, którego 84. urodziny obchodziliśmy wczoraj, ponieważ część pomysłów to Paul McCartney zaczął nagrywać na taśmach różne dźwięki w swoim własnym domu, przyniósł je do studia i te taśmy właśnie, dzisiaj to mówimy lupy, jest to technologia i styl dobrze znany, ale wtedy to była zupełna nowość. Te taśmy zostały wykorzystane i właśnie to, co my słyszymy tutaj jako dźwięk, zwykle mówimy, że to jest jak krzyk mew, a to tak naprawdę jest śmiech Paula McCartneya, tylko że przetworzony, nagrany, przetworzony w studio i wykorzystany właśnie do tej piosenki, której autorem jest, głównym autorem jest tak naprawdę John Lennon.
0: John Lennon, który przeczytał książkę Timothy Leary'ego i powiedział: o, ciekawe rzeczy, co on tam pisze, ciekawe, czy jak sobie parę opłatków tego kwasu wrzucę, to czy to się będzie to samo. No i w pewnym sensie jest to jakiś taki zapis halucynacji po SLD. To dobrze.
1: Tak.
0: Trudno być Polakiem.
1: To dzisiaj niektórzy mają halucynacje po SLD. To ciągle wraca. Tak, halucynacja. To jest prawda, że John Lennon nie tylko przeczytał, ale również skorzystał z instrukcji. Natomiast no ja bym chciał zwrócić uwagę na to, na tą elektryczność, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni. Bardzo dużo się mówi o kulturze cyfrowej, o kulturze digitalnej. Jest taki hype na punkcie sztucznej inteligencji. Natomiast znacznie ważniejsza rewolucja to jest rewolucja związana z upowszechnieniem prądu elektrycznego, z elektrycznością i z energią, którą wszyscy żeśmy dostali na różne sposoby. I myślę, że prąd elektryczny to jest takie medium, którym jesteśmy sami również, bo nasz układ nerwowy i nasz mózg to też jest prąd elektryczny o trochę innym natężeniu i trochę innym napięciu. I teraz jest tak, że to zresztą w pierwszym wersie tej piosenki jest mowa o tym, żeby niech cię poniesie prąd, strumień. I myślę, że John Lennon może nieświadomie, ale jakby obwieścił, że w pewnym sensie również nasz umysł bezpośrednio łącząc się na przykład z dźwiękami, z energią, która płynie z zewnątrz, nasz umysł, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nasz umysł też jest pewnym medium, z którego korzystamy i które jest na prąd. I to jest właściwie fascynujące. On rzeczywiście kierował się głównie tym, co ten Timothy Leary tam wypisywał, ale jak się patrzy na ten tekst, no to jest to taki w ogóle program, taka zachęta, bo to jest zwrot do nas, wyłącz swój umysł i otwórz się właściwie na, wyłącz w sensie, wyłącz rozum, ale otwórz się na to, czym jest świadomość, myślenie, tak go można przynajmniej zrozumieć.
0: No, pewnie inaczej krytycy muzyczni przyjęli ten utwór, bo wiele głosów raczej było ostrożnych lub krytycznych. Jeden z krytyków napisał, że zwykle artyści nie wypuszczają pierwszej wersji utworu, albo że John Lennon ma świetne poczucie humoru, no bo z pewnością to jest żart. Ale chyba bardzo szybko się przyjął, tym bardziej, że mówiłem, że tam się dużo interesujących jak gdyby pomysłów. Lennon chyba obydwa jest McCartneyem, bo oczywiście też słychać taką fascynację Stockhausenem u McCartneya.
1: Tak.
0: Natomiast Lennon mówi, dobrze, to musimy myśleć o studio jako o instrumencie, czyli studio nie ma być tylko miejscem, w którym się muzykę nagrywa, ale studio ma być instrumentem. I ten głos, no oczywiście Lennon nie znosił nagrywać dubli. Mówi, dobra, raz i wystarczy, ale jednak chodziło o to, żeby to trochę brzmiało jak taki rytualny śpiew mnichów buddyjskich. Więc jeden głos, który brzmiałby jak wiele głosów, a jeszcze do tego chyba Lennon wymyślił, że najlepiej by było, żeby nagrywać jego śpiewającego, obracającego się wokół mikrofonu.
1: Tak. John Lennon, i tak zrobiono. Czy tam jest wykorzystane, rzeczywiście nie chcę wchodzić w takie szczegóły realizatorskie, bo tam oprócz tych taśm kilku, które zostały wykorzystane, i oczywiście zmiana ich tempo, zgrywanie, wykorzystano specjalny tryb nagrywania głosu Lennona, właśnie żeby jakby zrealizować to jego marzenie. On ostatecznie i tak nie był z tego zadowolony i stwierdził, że wolałby, żeby tam śpiewali mnisi buddyjscy. Tu trzeba oddać też wielki hołd realizatorom w ogóle tego nagrania. Tutaj głównym inżynierem był Geoff Emerick, ale też George Martin jako taki piąty Beatles, który naprawdę pokazał, czy był cierpliwy przede wszystkim na pomysły The Beatles i pokazał im to, co pan redaktor powiedział, studio jako instrument. Studio jako instrument, a zarazem to jest otwarcie. No, wtedy jeszcze nie było nawet walkmanów. Były słuchawki, ale to jest otwarcie takiego obcowania z muzyką poza sceną i poza koncertem. Nie wszyscy to lubią. Tomorrow Never Knows jest nie do zagrania na koncercie. Zresztą Beatlesi wtedy już powoli wycofywali się. Jeszcze zagrali parę koncertów, ale wycofywali się z koncertowania. I zaczęli właśnie tworzyć muzykę, która jest nie do zagrania. No dzisiaj być może jest, to znaczy są komputery i mamy inne możliwości, ale w latach 60., przypomnę, też 60.

0: Wspomniany przez pana Jeff Emerick też jest ciekawą postacią, bo on zdaje się przy okazji tej płyty właśnie dostał, czy przed na tym nagraniem dostał promocję, w sensie został za zadanie chyba być tam głównym, zdaje się, inżynierem nagraniowym, ale to też jest facet, który odpowiada za całą masę fantastycznych płyt, na których pracował, nie wiem, Elvis Costello, Jeff Beck, Kate Bush, Big Country, Nazareth, żeby tylko kilka z nich wspomnieć. I zresztą chyba też był producentem w 40. rocznicę Sierżanta Pieprza, wydania takiej rocznicowego albumu, także z gościnnymi występami, między innymi zespołu Oasis czy The Killers.
1: Tak, tak. To w ogóle fajnie, że pan redaktor o nim mówi. Dzisiaj częściej mówimy o producentach muzycznych, natomiast warto wydobywać te nazwiska i ich ogromne zasługi w realizacji dźwięku. Ja jeszcze wrócę do George'a Martina, ponieważ no, nazywano go właśnie piątym Beatlesem, podkreślając jego geniusz. On był bardzo skromnym, bardzo porządnym, skromnym człowiekiem, który zawsze mówił, że on tylko interpretował pomysły Beatlesów. Myślę, że to zbyt skromna uwaga, ale właśnie jest mnóstwo ludzi za tymi wielkimi gwiazdami do dzisiaj, których słuchamy, lubimy lub nie lubimy, to stoi sztab ludzi i często oni są rzeczywiście w zapomnieniu czy tam w cieniu tych wielkich artystów, a od nich właściwie mnóstwo zależy. I te później remastery, o których pan mówi, nowe wydania, no, The Beatles ma mnóstwo tych nagrań, remasterów wydobytych. No zresztą to jest zespół, który wydał ostatnią piosenkę 2 lata temu na NDM, więc dzięki właśnie pracy ludzi w studio, w tej chwili już wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do czyszczenia tych utworów.
0: To jeszcze wspomnę tylko jedną rzecz, to już do pracy domowej, bardziej niż do rozmowy. Leslie Speaker, czyli głośnik Leslie, to jest taki rodzaj wzmacniacza z obrotowymi głośnikami, który na początku XX wieku Donald Leslie wymyślił. I to miało imitować na początku brzmienie organów piszczałkowych, a potem, jeżeli ktoś słucha organów Hammonda, to pewnie skuma, o co chodzi. Ta technika, czy ten rodzaj też efektu, jeśli tak można powiedzieć, został wykorzystany przy nagraniu Tomorrow Never Knows, zespół The Beatles. Tak. Gościem był pan dr Janusz Bochdziewicz z Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Informacje TOK FM o 10.40, ale to nie koniec muzyki. Będzie więcej po informacjach.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl.

0: podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Uchwalona ustawa była projektem rządowym, który Rada Ministrów przyjęła we wtorek. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami mającymi pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków była ujawniona przez portal Zero sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Medyk był jednocześnie radnym, wybranym z list Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek przestał być członkiem partii. Tymczasem dzielnicowi radni z projekt Ursynów chcą zwołania nadzwyczajnej sesji w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To ze względu na to, że burmistrz Ursynowa, Robert Kępa, jest przewodniczącym rady nadzorczej szpitala, w którym był zatrudniony najbardziej znany w ostatnich dniach lekarz Dawid Kacprzyk. Radni chcą wyjaśnień zarówno w sprawie Kacprzyka, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, ale także obsługiwania poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze w szpitalu i wykonywania im w trybie natychmiastowym kompletu badań. W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. Wczoraj cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stanowisku zastąpi go Piotr Malepszak, przekazał resort infrastruktury. Szef ministerstwa Dariusz Klimczak podkreślił, że to sam Lasek poprosił o odwołanie. Nie będzie planowanych na dziś rozmów między USA a Iranem w Szwajcarii, poinformowało tamtejsze MSZ. Wcześniej Biały Dom powiadomił, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Informacja o wstrzymaniu spotkania zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem Papuszy, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo. Papusza, czyli Bronisława Weiss, należy do najbardziej znanych postaci romskiej kultury XX wieku. Jej poezja, inspirowana życiem Romów, pamięcią o dawnych wędrówkach i doświadczeniami wojennymi, zwróciła uwagę pisarza Jerzego Ficowskiego, który przyczynił się do popularyzacji i publikacji jej utworów. Upał dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie, tam nawet 32 stopnie, ale też burze, 26 stopni w centrum, 22 zobaczymy nad morzem.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: jest program Pop Czarek. Za chwilę utwór, który wydaje się, że wszyscy doskonale znamy, ale może nie do końca.

0: Chyba wszyscy rozpoznali głos Sabriny Carpenter, która tę piosenkę, może inną, chciała wykonać na festiwalu Coachella, a tymczasem niespodzianka, nagle wychodzi z kulis 67-letnia artystka i mówi: ej, dobra, dawaj, Dziunia, razem zaśpiewamy. Na pewno to znasz, to ja taką pioseneczkę kiedyś wykonywałem w 1989 roku. Oczywiście wszyscy się ucieszyli, a najbardziej chyba osoby, które właśnie są w okolicach 70-tki, mówią: ej, to tak można w takiej formie być? To jaki jest sukces tej pani? A, dobra, no już wiemy. A gościem jest pan doktor Jakub Kopaniecki z Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło za takie muzyczne powitanie.
0: Tak, muzyczne powitanie, bo oczywiście nie bez kozery Madonna Ciccone wykonała ten utwór, bo przygotowuje się do wydania płyty kolejnej, drugiej części, można by tak rzec, czy kontynuacji pewnego pomysłu płytowego, który miała. I ta druga część też pozostaje w takich pięknych, różowych, cukierkowych klimatach. Jeżeli chodzi oczywiście o kolorystyczną warstwę, a muzyczną?
1: No z muzyczną warstwą Madonna tak trochę nas zabiera do przełomu lat 80. i 90., bo ten pierwszy album, Confessions on the Dance Floor, którego sequelem jest ta nadchodząca płyta, no to jest taki hołd Madonny do muzyki disco przede wszystkim, do lat 70., gdy Madonna dorastała, gdy była nastolatką. A teraz powraca do muzyki, do której ona się bawiła i do której debiutowała jako młoda, aspirująca mieszkanka Nowego Jorku w latach 80., czyli bardzo, bardzo dużo house'u. Albo przynajmniej takich inspiracji house'em na tej płycie będziemy mogli usłyszeć. No już na tych singlach, które wyszły, no słychać, gdzie Madonna nas zabiera.
0: No właśnie, zabiera nas, ale mówię, ja jestem pełen podziwu. Mieszkamy w kraju, gdzie 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to jest ten moment. Niektórzy odliczają dni do tego momentu, mówiąc: o, wreszcie będę mógł sobie siedzieć na ławeczce przed blokiem i słuchać Madonny. A tymczasem 60 za chwileczkę 8-letnia Madonna, czyli właściwie już 8 lat na emeryturze polskiej, mówi: ej, dobra, nie zwalniam, jadę dalej, 15 album mam do wydania, jedziemy, chłopaki i dziewczyny.
1: No to mi się wydaje,
0: co na to,
1: że
0: ZUS?
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że Madonna jest spełnionym marzeniem ZUS-u, jeżeli chodzi o jej aktywność zawodową, zwłaszcza, że zarabia bardzo dużo pieniędzy, więc no ale niestety Madonna nie jest Polką, więc ZUS nie może z tego korzystać, ale...
0: Ale nazywa się tak, jakby była Polką.
1: No tak, no nazywa się, jakby była Polką, to gdzieś tam ktoś kiedyś szukał jakichś polskich korzeni. Madonna jakieś tam dalekie korzenie polskie ma, to może da się podciągnąć pod polski system emerytalny. Ja jako przedstawiciel pokolenia, które z emeryturami będzie miało trochę gorzej, nie narzekałbym na taką sytuację. Aczkolwiek no, przed moim pojawieniem się też była mowa o Beatlesach, przecież jest Paul McCartney, który jest po 80. i on też nie ma najmniejszego zamiaru ze sceny na razie schodzić i bardzo dobrze.
0: I bardzo dobrze. Co wiemy o tej nowej płycie? Co nam pan powie o tej nowej płycie? Jak się do niej przygotować?
1: Jak się do niej przygotować? Madonna powiedziała w jednym z najnowszych wywiadów, żeby przede wszystkim sobie siąść i posłuchać jej od początku do końca tak, jak należy. Natomiast trzeba się przygotować, że będzie to płyta bardzo taneczna i to też właśnie a propos wieku Madonny jest takie szczególnie znaczące, że Madonna nie dość, że w wieku lat prawie 68 wydaje płytę, to wydaje płytę no, poświęconą niemal zupełnie muzyce tanecznej. Więc najpierw trzeba jej przesłuchać od początku do końca, a potem trzeba ją przesłuchać drugi raz i po prostu się do niej bardzo, bardzo dobrze bawić, bo do tego ta płyta jest przeznaczona i o tym ta płyta też jest. A fani Madonny długoletni na pewno znajdą tam bardzo wiele smaczków, bo Madonna no, po 44 latach praktycznie na scenie jako solowa artystka bardzo, bardzo chętnie też sięga po cytaty ze swojej własnej twórczości.
0: A ci, którzy mówią, oj tam nie będę tańczył, obejrzałbym coś, można powiedzieć, że jest film, który też przecież ukazał się 2 tygodnie temu, Confessions 2, The Film, który chyba miał premierę na festiwalu Tribeca, ale też jest do obejrzenia w mediach i tam cała masa osób, czyli wspomniana przez nas Sabrina Carpenter, także Lyon, ale Benedict Cumberbatch i cała masa innych osób. I to jest film muzyczny, który trochę nas wprowadza w ten świat 15 albumu Confessions 2.
1: Tak, jest to film, który jest trochę też taką, można powiedzieć, autobiografią Madonny, zwłaszcza ten fragment, w którym występuje Benedict Cumberbatch. To jest taka ciekawostka, że Benedict Cumberbatch kiedyś startował w castingu do jednego z filmów Madonny i niespecjalnie się polubili wtedy, a okazało się, że jednak gdzieś jakieś niesnaski schowali na bok. Natomiast właśnie ten utwór, gdzie jest Benedict Cumberbatch, on się nazywa Dansteria, on nawiązuje do klubu muzycznego w Nowym Jorku, w którym Madonna najpierw lubiła się bawić, a później właśnie debiutowała ze swoim singlem Everybody, więc Madonna zabiera nas na parkiet, ale Madonna też trochę uchyla rąbka tajemnicy o jej życiu właśnie w latach 80. No i obok właśnie Benedicta Cumberbatcha też się pojawia chociażby Debbie Mazar, czyli przyjaciółka Madonny, aktorka, pojawia się Kate Moss, więc też wiele osób, które się po prostu interesują popkulturą w tym filmie. On trwa de facto 10 minut, ale naprawdę jest napakowany różnymi smaczkami, aczkolwiek trzeba faktycznie być taką osobą 30-40+, żeby te wszystkie smaczki wyłapać.
0: Także jeżeli ktoś chce wszystko wyłapać, musi szybko skończyć 10, 20, 30 lat, w zależności od,
1: tak,
0: od wieku.
1: Zdecydowanie to się czyta, albo dużo, dużo czytać.
0: Albo dużo czytać. Na płycie Confessions 2 pojawi się także wspomniana znów Sabrina Carpenter, z którą Madonna wykonała kilka utworów na Coachelli i panie razem śpiewają w utworze Bring Your Love, a wspomniana przez pana Dansteria, to tam jednym z współautorów utworu jest Lou Reed.
1: Tak, ogólnie Madonna z wieloma osobami współpracuje, ale też dużo interpoluje, więc na tej płycie, bo tak jak w filmie wspomniałem, jest dużo nawiązań do życia Madonny, tak na płycie Madonna przetwarza bardzo, bardzo dużo utworów, czy współpracuje z różnymi utworami właśnie, że tak powiem, z epoki, czyli z lat 80., 90., może 70., co też było na Confessions 1 słyszalne, bo Madonna też po prostu chce zabrać swoich słuchaczy. To jest zresztą płyta skierowana przede wszystkim do jej fanów. To jest taka trochę laurka wystawiona jej fanom. Więc ona też albo angażuje jako producentów, albo cytuje, albo interpoluje mnóstwo muzyki, z którą też ona miała dużo do czynienia, kiedy była jeszcze albo nastolatką, albo młodą kobietą.
0: No i powraca Stewart Price jako producent. Mówię powraca, bo zdaje się, że maczało też palce przy poprzednich Confessions.
1: Tak jest. I tak, to jest coś, co mnie ucieszyło. Przepraszam, tak właśnie
0: proszę.
1: Gdy zobaczyłem, że Stewart Price będzie produkował Confessions 2, wtedy jeszcze nie był znany tytuł płyty, to ja, no i wielu fanów gdzieś tam obserwowałem reakcję, no wszyscy byli zgodni, że to jest dobry znak, że ta płyta może pójść w taką stronę, na jaką fani liczą.
0: Także 2 single już są dostępne. Bring Your Love pod koniec kwietnia się ukazał właśnie Sabriną Carpenter, a dosłownie 2 tygodnie temu Love Sensation. No i premiera płyty też za chwileczkę, bo 3 lipca.
1: Tak jest. Za 2 tygodnie w sumie już jest premiera płyty. Trudno się zdecydować na edycję, bo Madonna, idąc tropem takich gwiazd jak chociażby Taylor Swift, wydaje kilkanaście, jeżeli już nie ponad 20 różnego rodzaju wydań ekskluzywnych dla różnych platform, ale no oczywiście wszystko będzie w serwisach streamingowych też, ale już za 2 tygodnie premiera płyty i no pewnie jeszcze jakieś single się pojawią. No ja mam nadzieję, że to będzie faktycznie Dansteria, bo Odniosłem wrażenie, że najlepsze utwory Madonna dopiero nam pokaże w pełni, kiedy płyta zostanie wydana. Przedsmak był na tym filmie, ale sądzę, że jeszcze nie jednym nas ta płyta zaskoczy, bo single są dobre, jestem w singli zadowolony, natomiast czuję jeszcze taki trochę niedosyt, więc liczę na to, że jeszcze dużo dobrego nas na tej płycie czeka.
0: I jaką edycję pan zdobędzie?
1: Ja nudny jestem pod tym względem, po prostu kupiłem standardową edycję deluxe na CD oraz edycję winylową, ale bez jakichś tam specjalnych okładek. Dla mnie się po prostu liczy fakt, że mam. Ja akurat zbieram CD-ki, więc dla mnie najważniejsze jest to, że będę miał swoją płytę na półeczce i będę mógł sobie przynajmniej na nią z przyjemnością patrzeć.
0: Pamiętam, była taka technologia kiedyś. Zresztą pan jest oldschoolowy.
1: Trochę tak, no mam 30, niecałe 3 lata, ale muszę przyznać, że...
0: Czyli zrozumie pan ten filmik.
1: Zrozumiem, tak, ja już rozumiem, ale na płytach CD się wychowałem, więc z przyjemnością je kolekcjonuję.
0: Bardzo dziękuję. Madonna powraca z nowym albumem, 15. No, chciałbym powiedzieć, że fragment albumu, ale nie. Słuchaliśmy na początku piosenki Like a Prayer, którą Sabrina Carpenter wykonała razem z Madonną na festiwalu Coachella. A gościem był pan dr Jakub Kopaniecki, Wydział Nauk o Sztuce Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski. Także proszę, czego można się na uniwersytetach nauczyć. Informacje TOK FM o godzinie 11, a po nich oczywiście to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli poetycki mrał piątek.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Ale mnie gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sejm poparł pomysł powiązania wynagrodzeń lekarzy, na przykład z numerem PESEL. To pokłosie sprawy lekarza milionera z warszawskiego SOR-u. El Niño zaczyna się budzić. To może oznaczać gwałtowne zjawiska w pogodzie. Jutro Polska będzie ćwiczyć pierwszą pomoc. Każdy będzie mógł wziąć udział w zajęciach. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm przyjął ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej zagłosowało 253 posłów. Nikt nie był przeciw. Wstrzymało się 177. Nowa ustawa zakłada, że informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przez podmioty lecznicze nie będą już anonimizowane. A dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać się bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi TOK FM szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś, dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy w negocjacjach z lekarzami właściwie nie mają wyjścia.
2: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd., itd.
1: A w jakiej sytuacji są teraz pacjenci? Pytała o to nasza reporterka.
3: Do kardiologa czekam półtora roku, a prywatnie tydzień, półtora.
4: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
3: 400 zł. Z echem serca 650.
5: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
6: Lekarz może pracować i przez to pewnie też zarobki są takie wysokie i w Państwowej Służbie Zdrowia i jednocześnie w praktyce. I potem jest tak, że bierze pacjentów i przesyła do lekarza. I przez to się korki robią, nie?
1: A tymczasem radni z Ursynowa chcą pilnej sesji i wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kacprzyka oraz doniesień o przyjmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk Koalicji i burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział. Mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z otwartego Ursynowa klubu, który wnioskuje o sesję.
7: W mojej ocenie jakieś konsekwencje powinny zostać wyciągnięte, dlatego że Rada Nadzorcza jest od tego, żeby kontrolować sytuację w Szpitalu Południowym na bieżąco. Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
1: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Ocieplenie wody Oceanu Spokojnego wskazuje na przebudzenie El Niño, informuje Europejska Agencja Kosmiczna. To klimatyczne zjawisko może wzmocnić zjawiska pogodowe na całym świecie, nasilając skrajności. Od fal upałów i susz po ulewne deszcze czy powodzie. El Niño pojawia się co kilka lat, zmienia układy wiatrów i uruchamia całą kaskadę skutków wpływających na pogodę na całym świecie. Polska będzie jutro ćwiczyć ratowanie życia. W całym kraju będą prowadzone zajęcia z pierwszej pomocy. Udział jest darmowy, a szkolenia będą prowadzone pod okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych. W Warszawie takie szkolenie odbędzie się na błoniach Stadionu Narodowego, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
8: Od 11 do 16 każdy będzie mógł bezpłatnie pod okiem profesjonalistów przećwiczyć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Od resuscytacji krążeniowo-oddechowej po tamowanie krwotoków i użycie defibrylatora.
1: W całej Polsce zostanie uruchomionych ponad 1000 punktów treningowych, w których mieszkańcy będą mogli bezpłatnie ćwiczyć podstawowe czynności ratujące życie. Ratownicy medyczni zachęcają do pierwszej pomocy, ale przypominają też o powiadomieniu pod numerem 112, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, mówi ratownik i instruktor Karol Bączkowski.
9: Załóżmy, że dławi się twoje dziecko. Zostawisz to twoje dziecko, czy wezwiesz pomoc? Zaczniesz ratować, czy będziesz wzywał pomoc? Jeżeli będziemy go ratować, a nie wezwiemy pomocy, to twoje siły, zasoby się wyczerpią, tlen w człowieku się wyczerpie. Jak ci się nie uda, no to nie wezwałeś pogotowia, nikt nie wie o tym, że dzieje ci się krzywda.
1: Skala ogólnopolskiego programu pierwszej pomocy, którego kulminacją są sobotnie ćwiczenia, ma docelowo przeszkolić się z bezpieczeństwa cywilnego 300 tysięcy osób w całym kraju. Komisja Europejska zakończyła właśnie konsultacje społeczne strategii Prawo do pozostania. Chodzi o stworzenie mechanizmów, które zapobiegną depopulacji części unijnych regionów, takich jak na przykład Podlasie. Jakub Medek.
10: Najwięcej uwag do strategii zgłosili Włosi, zaraz za nimi byli Polacy, szczególnie z jednego regionu, jak podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
11: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
10: Większość propozycji z Podlaskiego wcale nie dotyczyła nowych programów dotacyjnych. Padały na przykład pomysły zmiany zakresu pomocy publicznej czy zmiany definicji małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z propozycji zgłosiło samo województwo.
11: Chcemy rozszerzyć sytuację spraw nadzwyczajnych, sytuacji nadzwyczajnych, chociażby o sytuacje kryzysowe o charakterze politycznym, takich jak zamknięcie granic czy stworzenie strefy buforowej.
10: Wszystkie pomysły zmierzają do tego, by regiony peryferyjne były bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Tak, by nie musieli oni wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia. Jakub Medek, TOK FM.
1: I na koniec jeszcze informacja sprzed paru chwil. Andrzej Poczobut odebrał statuetkę za wolność słowa Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. Poczobut jest dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi. Pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Bardzo ciepły dzień dzisiaj. Na zachodzie obowiązują nawet ostrzeżenia przed upałami. Termometry pokażą tam 32 stopnie. Mogą tam również pojawić się burze. Na wschodzie również bardzo ciepło, w przeważającej części kraju powyżej 25 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Czas na poetycki piątek i dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Europejski Poeta Wolności. Seria wydawnicza Europejski Poeta Wolności to twórczość poetek i poetów nominowanych do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności. I dzisiaj kolejny finalista Nagrody Europejski Poeta Wolności, Roger Robinson, urodzony w Londynie, ale wychowany na Trinidadzie, pisarz, poeta i muzyk. W serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności ukazał się tom poetycki zatytułowany Przenośny raj, a wyboru wierszy dokonał i z języka angielskiego przełożył pan Bartosz Wójcik, tłumacz, pracownik Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współtwórca festiwalu Lublin Miasto Literatury i członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Chyba zaczniemy od krótkiej biografii Rogera Robinsona dla tych, którzy nie są zaznajomieni z twórczością, czy też z życiem tego niezwykle interesującego poety.
13: Roger jest przedstawicielem karaibskiej diaspory w Anglii. Jest rzeczywiście osobą, która jest mocno osadzona w Trinidadzie, ale jednocześnie, jak pisze w jednym ze swoich wierszy, z poprzedniej książki, to znaczy mówię z poprzedniej, nie z tej przetłumaczonej, z wcześniejszej, bo on od tego czasu też już ma nowe książki. W jego głosie słychać, że nie jest już z Trinidadu, albo że długo na Trinidadzie nie był. Właśnie w jednym z tych wierszy jest taka scena, gdzie on spotyka chyba najprościej powiedzieć taką handlarkę, która oferuje mu między innymi mango. On kupuje, no, wymieniają parę komentarzy i ona bardzo szybko konfrontuje Rogera, czy tą postać, która jest w tym wierszu, no, z tym, że no, słychać, że są wpływy no, de facto europejskie w jego sposobie na przykład obrazowania, czy nawet w intonacji. Natomiast tak, on od samego początku, a zaczynał jako prozaik tomem opowiadań, zaczynał też jako muzyk od płyty, no takiej hip-hopowej, to ten element afrykańsko-karaibski miał w centrum. Bardzo dużo właśnie pisał o Trinidadzie i o życiu no wówczas 30-latka i podobnych mu osób, tak trochę pokoleniowo, no mieszkających najpierw w Londynie, a później w innych miastach. I to też jest ciekawe, bo on był też bardzo długo poetą mniej znanym, a bardziej znanym właściwie takim trochę slamerem, trochę autorem oczywiście wierszy i poetą mówionym. Też brał udział jako już autor książek w różnych takich kursach, gdzie z jednej strony bywał mentorem, ale też on miał na przykład przypisaną mentorkę, więc taki element edukacyjny, ale też element na przykład, który prawie w ogóle w Polsce nie funkcjonuje. Oczywiście konkurs Europejski Poeta Wolności pokazuje, że trochę funkcjonuje. On miał nieraz też zlecenia poetyckie. To znaczy był zapraszany, żeby napisać wiersz. Tak warsztatowo. I to jest w ogóle taki element życia poetyckiego, który do tej pory działa. I są instytucje kultury, ale też na przykład telewizja czy radio BBC zapraszają wybrane osoby. I to umożliwia też oczywiście zarobek, ale jest popularyzacja takiej, myślę, roli, nie? Medium na przykład publicznego, albo właśnie publicznej instytucji kultury.
12: To jest ciekawy wątek, bo mamy przecież takie programy dotyczące na przykład muzyki klasycznej.
13: Tak.
12: Prawda? Są takie programy, że kompozytorzy muzyki klasycznej, współcześni są zapraszani, komponują.
13: Tak, zamówienia kompozytorskie, tak, prawda? Tak.
12: Mhm. Zamówienia poetyckie, świetnie.
13: Tak, ja myślę, bo trochę to oczywiście funkcjonuje, jak są rezydencje, ale rezydencja umożliwia, prawda, pracę twórczą w warunkach większego spokoju niż na co dzień. Więc może do tego wachlarza można by było dołączyć też takie zamówienia. No zawsze jest niebezpieczeństwo jakości, ale z kolei też ten system mentoringu, system też pracy redakcyjnej, tak jak w przypadku tych wszystkich tomów z serii, współpraca akurat z Joanną Müller, myślę, pokazała nam wszystkim tłumaczącym, że te książki mogą być jeszcze lepsze. Nie? Więc jakby mówię tutaj o Rogerze jako osobie, która jest mocno osadzona, jeśli chodzi o kulturę karaibską, kulturę brytyjską, ale też ten system, ale jednocześnie to jest system bardzo pomijający osoby pochodzenia afrykańskiego, indyjskiego, osoby pochodzenia pozaeuropejskiego. Autorka, w Polsce znana z uwagi na tłumaczenia Agizano, mówię o Bernardine Evaristo, zresztą starająca się przeciwdziałać temu wykluczeniu, bo też jest osobą, która współfinansuje programy, w tym nagrody. Ona też bardzo wspierała jeden z tych takich poetyckich, przez lata trwających w Anglii programów, który właśnie miał wspierać te osoby, które w pewnym momencie w okolicy 2-3% były na scenie poetyckiej. Czyli po prostu mówiąc wprost, osoby niebiałe. A w sytuacji, kiedy mamy państwo, które ma kilkanaście procent reprezentacji, ale tylko 2-3% w literaturze, w poezji, no to jest rzeczywiście brak równowagi, to jest też brak dostępu i też brak reprezentacji w ten sposób, że chociażby osoby w szkołach, które mają trochę w takim sylabusie też poezji, na przykład osób z Gujany czy z Jamajki, ale to są raczej osoby bardziej, które przyjechały i im się udało, przyjechały na przykład w latach 70., im się udało w ciągu tych 50 lat, prawda, tą swoją karierę rozwinąć na tyle, że już są w sylabusie, ale tu chodzi też o osoby z tego młodszego pokolenia i osoby, które są jednocześnie na przykład Brytyjką i Jamajką, prawda? Że mają taką tożsamość hybrydową, czy tożsamość po prostu mnogą.
12: To może przed informacjami próbka talentu Rogera Robinsona.
13: Pomyślałem, że skoro mamy autora, którym jest czarny i postawny mężczyzna, który w kulturze często jest reprezentowany, niestety, negatywnie i jako pozbawiona jednostka czułości, to skoro w tym tomie jest właśnie przeciwwaga w postaci też wątku ojcowskiego i wątku oczekiwania na to, aż syn wyzdrowieje, to jest taki wiersz w drugiej części, który się nazywa Grace, Oczywiście chodzi też tutaj i o łaskę, ale też o imię, jak zaraz usłyszymy, pielęgniarki, która jest no, bardzo pomocna. Roger Robinson, Grace. Tamtego roku tańczyliśmy w takt kardiomonitora. Syn pospieszył się na świat. Raptem kilo żywej wagi. Wielgachna głowa, wytrzeszczone oczy, wytężone żyły. Na oddziale spotkałem Grace, doświadczoną jamajską pielęgniarkę, która na dyżurze śpiewała piosenki popowe jak psalmy. Twój syn to zadziora, tylko patrzeć, jak zdejmie sobie maseczkę tlenową. Na korytarzach nasyconych karbolem mówiono o niej półgłosem. Nawet lekarze oddawali jej pierwszeństwo, gdy stawką była precyzja, trafienie w wąziutką smuszkę żyły syna. Uprzedzała rezydentów o drżących rękach. Masz najwyżej dwie próby. Na nocnym dyżurze przesuwała inkubator syna do swojego pokoju, nie zrażając się kłębowiskiem kabli i maszynerią. Gdy podczas porannego obchodu lekarz powiedział nam, że syn może nie przeżyć, a jeśli nawet, to być może nigdy nie opuści szpitala, szybko wzięła nas na bok. Nie ma prawa tak mówić, tak szorstko. Gdy inny lekarz mówił, by nie karmiły już dziecka, które wkrótce umrze, kazała lojalnym pielęgniarkom karmić. Żadne dziecko nie musi umierać z pustym brzuchem. Siedziała po ciemku, kołysząc najedzone dziecko, tuliła je, nucąc niespiesznie melodię Happy Farela. I tak sobie myślę, że gdyby przypadkiem mnie tu nie było, a życie mojego syna właśnie by gasło, to niech to będzie ona, Grace.
12: Poetycki piątek, dzisiaj poezja Rogera Robinsona w tłumaczeniu i recytacji pana Bartosza Wójcika. Informacje TOK FM o 11:20. Po informacjach wracamy.

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła.
2: A nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy.
2: A drużyn jest 48.
1: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 11.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. W Brukseli rozpoczął się drugi dzień obrad Rady Europejskiej. Głównym tematem szczytu będzie debata o przyszłym unijnym budżecie, którego propozycja już teraz wywołuje głębokie podziały między państwami członkowskimi. Dla Polski jest on szczególnie ważny, bo dotyczy tego, ile miliardów z unijnej kasy trafi do kraju w kolejnej perspektywie budżetowej w latach 2028-34. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, że przedłożona propozycja nowego budżetu jest abstrakcyjnie wysoka, i powtórzył, że Berlin nie zgodzi się na dalsze zadłużanie Unii. 16 osób zginęło w kolejnym ataku Izraela na cele Hezbollahu w południowym Libanie. Wojsko izraelskie poinformowało, że zaatakowało bojowników Hezbollahu oraz infrastrukturę tej proirańskiej organizacji w kilku regionach na południu. Uderzenia te były odpowiedzią na atak Hezbollahu, w którym zginęło 4 izraelskich żołnierzy. Ten atak stanowi kolejne naruszenie rozejmu ze strony libańskiego ugrupowania, przekazała armia w komunikacie. Dwa okręty niemieckiej marynarki wojennej wpłynęły na Morze Czerwone. To trałowiec Fulda i okręt zaopatrzeniowy Mosel. Są gotowe do wzięcia udziału w potencjalnej misji na akwenach w pobliżu Zatoki Perskiej. Do tego potrzebna jest jednak zgoda Bundestagu, a w niemieckim parlamencie w tym momencie istnieją w tej sprawie poważne wątpliwości. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Ruszają konkursy na 50 stanowisk sędziowskich w sądach okręgowych i apelacyjnych, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zapowiedział, że w następnych miesiącach ogłoszone zostaną konkursy na blisko 300 kolejnych stanowisk sędziowskich. Po wielu latach kryzysu mamy Krajową Radę Sądownictwa i liczymy, że przyspieszymy rozpoznanie spraw w sądach, stwierdził minister na nagraniu opublikowanym na X-ie. Niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, mówi leśnik Przemysław Włodek z Nadleśnictwa w Krasiczynie.
18: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
17: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że to pojedyncza sytuacja. Uff, jak gorąco, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie, tam nawet 32 stopnie, ale też burze. 26 stopni zobaczymy na termometrach w centrum, 22 nad morzem.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Poetycki piątek. Roger Robinson jest dzisiaj poetą, którego wiersze czytamy, o którego wierszach rozmawiamy. Gościem jest pan Bartosz Wójcik, tłumacz, pracownik Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To ciekawe jeszcze chyba w tym wierszu i czasami myślę tutaj o pracy tłumacza, trudno przełożyć, bo w wypowiedziach Grace w tym wierszu pojawia się, no, akcentu nie słyszymy, ale jak rozumiem, składnia taka, którą właśnie byśmy usłyszeli u osoby z Jamajki. I teraz, jak przełożyć tę jamajskość w języku polskim? Po kaszubsku, po śląsku, prawda? Znaczy tutaj...
20: Możliwości jest dużo. No, są osoby, które pewnie by się rzeczywiście skłoniły ku regionalizmom. Ja nie. Ja postawiłem na taką prostotę języka mówionego. Żeby to po prostu rzeczywiście było konwersacyjne. I tutaj uznałem, że skoro sam Roger do Grace, jak się pojawia, dodaje informację, że jest jamajską pielęgniarką, że to wystarczy. Natomiast rzeczywiście, no, są w innych wierszach takie elementy, które trzeba trochę podkręcać, no, jeśli chodzi o rejestr. Trochę ten język mówiony jeszcze bardziej, jeśli chodzi właśnie o rejestr, obniżyć. No tutaj też jednak to jest taki czuły tekst, taki tekst, gdzie ta pielęgniarka ma tego ojca i tę matkę, no, jednak zapewnić, więc też używa dla nich osób pochodzenia karaibskiego taki oczywiście akcent, który jest im bliższy. Można sobie wyobrazić, że gdyby rozmawiała z inną osobą, może by trochę zmieniła ten kod, bo to też czasami, no, dostosowujemy język do osób, z którymi rozmawiamy. Natomiast tak, no, w Polsce... Wspomniałem Agezano, bo Bernardino Evaristo ma jedną książkę, Mr. Loverman, gdzie jest rzeczywiście społeczność karaibska, jeden z głównych bohaterów, bo jest główny bohater i główna bohaterka. Oni są po prostu z wyspy Antigua i mieszkają w Anglii, więc tam się dużo pojawia, szczególnie u niego, u Barego, ale też u Carmel, dzięki Agezano, dużo takiej stylizacji. I to jest też ciekawe, że tam są takie przesunięcia. Tam nie ma gwary, tylko to jest taka polszczyzna, gdzie widzimy, że coś się zmienia, ale nadal mamy znaczenie możliwe do spokojnie wyłapania. Ja też o tym mówię, bo myśmy troszkę nad tym Zagą pracowali i jeżeli tutaj państwa interesuje, to jest świetne. Je posłowie, tłumaczki, i tam ona dokładnie pokazuje, o co jej chodziło. Na przykład Teresa Tyszowiecka, Blask, jak tłumaczyła książkę taką, no, teoretycznie jest to proza, ale ja to odbieram jako poezję Antonego Josepha, Afrykańskie korzenie UFO, to tam jest tak rozpięty ten rejestr, że ona musiała i pracować na błędach, i pracować na bardzo precyzyjnym języku, a czasami być hiperpoprawnościowa. To właściwie nie ma jednej odpowiedzi. Z tymi regionalizmami myślę, że dlatego nie... że nadal bardzo często one funkcjonują w świadomości jako coś gorszego. Wersja na przykład jamajska czy barbadoska języka angielskiego, no, funkcjonuje na równi. To znaczy jest po prostu poważanym, również literackim językiem. Więc żeby nie obniżać, żeby nie narzucać, myślę, takiej hierarchii, że tylko wersja europejska jest na przykład narzędziem artystycznym.
19: To biegnijmy dalej.
20: Jest sporo muzyki i oczywiście są takie wielkie postacie w tej książce, których losy sobie wyobraża Roger Robinson, jak na przykład John Coltrane czy Bob Marley, ale też jest brytyjska wokalistka pochodzenia nigeryjskiego, Sade, którą znamy, myślę, też w Polsce z paru takich hitów, bo ona od lat 80. działa. Ale to jest wiersz według mnie między innymi o trochę asertywności, trochę o tym, jak bardzo często się też właśnie pomija z uwagi na takie eurocentryczne spojrzenie osoby na przykład pochodzenia afrykańskiego, jeśli chodzi o umiejętności, jeśli chodzi o ich wyśmienite talenty. I to jest wiersz o Shadei. Shadei nigdy nie lubiła dogrywać partii wokalnych. Dogrywki uważała za zbędne. Wychowano ją w przekonaniu, że należy unikać zbędnych ruchów. Jej rodziny nie cechowała wymowność, lecz wszyscy wiedzieli, że głębia to głębia. Ale żeby dzielić się bez reszty, tego byłoby za wiele. Wszystko, nawet to, co nosiła, było okrojone aż po podszewkę. Inżynier dźwięku zapytał, jaki tytuł ma ten utwór. Raj, odpowiedziała. Spytał o potknięcia wokalne. Odparła, jakie potknięcia? I nie ukrywam, tak trzeba żyć jak Shadei. To znaczy tak być też przekonanym, bo tu nie ma ani grosza buty. To jest świetna tak, wokalistka i kompozytorka. Tak, tu nie ma też gwiazdorstwa. Ona po prostu nie marnuje czasu. Ona robi robotę i później zajmuje się innymi rzeczami i też nie marnuje czasu tego człowieka. Więc uważam, że to też jest taki wiersz nie tylko o profesjonalizmie, ale też o duchu i podejściu w ogóle do interakcji z innymi osobami. A poza tym, jeśli dzięki temu któraś z osób słuchająca nas w tym momencie będzie chciała posłuchać Shadei, no to dodatkowo, prawda? Dodatkowy, świetny taki element, że poezja jest właśnie nie tylko zdecydowanie o tekście pisanym.
19: Przypomina mi się, nie wiem dlaczego, Glenn Gould, który nagrywał sobie nucąc pod nosem.
20: Tak.
19: I potem inżynier dźwięku po prostu łapał się za głowę, próbując, i to jeszcze jesteśmy w świecie przedcyfrowym, próbując usunąć to jego podśpiewanie, co oczywiście było bardzo trudne, momentami niemożliwe, więc słuchając płyt Glenna Goulda, słychać, jak on tam sobie...
20: I teraz jest to też traktowane, prawda, jako wyraz artystycznego, bym powiedział, takiego nieortodoksyjnego podejścia i też jest szanowane jako... Bo później Gould miał też drugie nagrania tych wariacji. Jest zresztą poeta i tłumacz Jerzy Jarniewicz, który w jednym z tekstów też właśnie o tym pisał. No to jest, myślę, też rodzaj takiego niewyrażenia zgody na to, co już było. No bo jednak taka właśnie trochę wolta, prawda, wykonawcza wytrąciła niejedną osobę z takich rygorów studyjnych, prawda, no bo jednak studia nagraniowe jeszcze w tamtych czasach miały bardzo konkretny zestaw, szczególnie w muzyce klasycznej, prawda, brzmień i też sterylności.
19: Tak, to w ogóle ciekawa postać, ten Gould, który po prostu chodził jak taki kloszard trochę, kiedyś przyjechał do Nowego Jorku i Leonard Bernstein zaprosił go do domu na obiad, to żona Bernstein, jak zobaczyła, mówi, Boże święty, czy mogę panu umyć głowę? Po prostu mam głowę odwieźć cały, po prostu nie mył głowy od tygodni co najmniej. No nie było to ważne, tak? Ważna była muzyka, ważne było wniknięcie w duszę kompozytora i jakieś zbliżenie się do prawdy.
20: Tak, żył czym innym, prawda? I dosłownie, co innego miał trochę na głowie, nie? Niż te włosy.
19: Nomen omen.
20: Tak.
19: No dobrze, a czy ja mogę zamówić u pana?
20: Jeśli coś mogę sprostać temu, to
19: osoby
20: tak.
19: Zaginione.
20: Jasne, już. To jest wiersz, który rzeczywiście myślę, że ustawia ton tej książki i otwiera ją. Co też jest ciekawe, że Roger z różnymi muzykami współpracuje i na płycie wydanej pod szyldem The Bug wersja wokalna i muzyczna kończy płytę. Więc też można sobie ten wiersz, który w oryginale jest The Missing, odsłuchać. Osoby zaginione dla ofiar pożaru w Grenfell Tower. Zupełnie jakby ich ciała stały się lżejsze, 10 siedzących w pierwszych rzędach uniosło się, a potem położyło jakby na łóżku. I sunęło na woł jak na taśmociągu z powietrza, powoli, niczym kondukt pogrzebowy, mijając zgromadzonych. Niektórzy padali na kolana i wznosili modły. Jedna z kobiet, kołysząc się w przód i w tył, wymamrotała: a co ze mną, panie? Dlaczego nie ja? Zmartwychwstali płynął powoli, tak wolno przez gotyckie drzwi i w górę ku niebu, a zięby zgrabnie przemykają między nimi. 10 ulic dalej mąż próbuje przytrzymać wznoszącą się żonę. Czasami jej siła nieznacznie go podnosi, aż słabnie mu ręka. Pada na kolana z jednym jej butem w dłoni. Osłania i mruży oczy, gdy żonę podświetla słońce. Za okien wieżowca zaczyna unosić się setka osób. Z daleka wyglądają jak czarny dym nad coraz żywszym płomieniem. Ojciec z dzieckiem w ramionach, mężczyźni w dżelabach barwy piasku, kobieta z fryzurą na Elvisa i w okularach z epoki, łopoczący na wietrze hijab w kolorze ciemnego indygo, artystka w chuście z batiku na głowie, wszyscy w powietrzu, sami superbohaterowie, powietrzny pokaz wiary, trzutka w locie. Wśród cirusów płynących niczym włosy na wodzie zaczynają przypominać osobne miasto. Z dołu wyglądają jak przybyszki.

0: a poezja Rogera Robinsona nam towarzyszyła. Roger Robinson jest jednym z finalistów Nagrody Literackiej Miasta Gdańska, europejski poeta wolności. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dzisiaj u ciebie?
2: Dzisiaj w kulturze, myślę, bardzo ważny dzień. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, za którą reżyser został nagrodzony w Cannes, będzie do zobaczenia w kinach, w polskich kinach. Także myślę, że to jest punkt obowiązkowy na pewno wszystkich kinomanów mapie tego, co będą robić w najbliższym czasie. Film Pawła Pawlikowskiego. O nim będę rozmawiać z Januszem Wróblewskim, dziennikarzem polityki i krytykiem filmowym o 11.40 w Kulturze Osobistej.
3: Autopromocja.
4: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
5: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
4: Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
7: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
8: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Mistrzowskie okazje w grze!
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.

0: Fast i trawisz to!
1: Aflofarm.
2: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Sąd w Londynie zdecydował o odroczeniu do 24 września posiedzenia w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego na początku września 2024 roku. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz. Polska prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rządzie odpowiadająca za program SAFE została wiceministrą obrony narodowej. W MONie będzie odpowiadać m.in. za rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i koordynację inwestycji z unijnego systemu zwiększania bezpieczeństwa.
6: W najbliższych miesiącach skupię się przede wszystkim na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
5: Sobkowiak-Czarnecka do rządu weszła w styczniu 2024 roku, przygotowując Polskę do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Od października zeszłego roku była pełnomocniczką rządu do spraw SAFE. Francja chce odegrać rolę w rozmowach dotyczących irańskiego programu nuklearnego i nie zatwierdzi zniesienia sankcji ONZ wobec Iranu, dopóki nie będzie usatysfakcjonowana warunkami ostatecznego porozumienia, oświadczył szef MSZ-u w Paryżu Jean-Noël Barrot w wywiadzie dla Radia France Info. Szef francuskiej dyplomacji podkreślił, że trwała stabilizacja na Bliskim Wschodzie nie będzie możliwa, jeśli rozmowy między Stanami a Iranem nie obejmą również irańskiego programu rakiet balistycznych oraz wsparcia udzielanego przez Teheran sojuszniczym ugrupowaniom w regionie. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA z Iranem pierwotnie miała odbyć się dzisiaj w Szwajcarii. Prezydent Donald Trump poinformował jednak w nocy ze środy na czwartek, że właśnie podpisał umowę. Z kolei rzecznik irańskiego MSZ-u podał, że prezydent Masoud Pezeszkian podpisał memorandum cyfrowo. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów, tymczasowe zawieszenie sankcji nałożonych na irańską ropę naftową i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim i Alei Róż. To w związku z prognozami pogody, które pokazują, że w kolejnych dniach w mieście panować będą upały. Wodociągi przy okazji przypominają o potrzebie nawadniania organizmu w czasie upałów, zachęcają do picia kranówki. Gorąco nie tylko w Krakowie. Na zachodzie i południowym zachodzie są nawet ostrzeżenia przed upałami i burzami, również z gradem. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni nad samym morzem, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Od dzisiaj w kinach Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, za którą reżyser został nagrodzony w Cannes. Moim i Państwa gościem jest krytyk filmowy, dziennikarz polityki Janusz Wróblewski. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
7: Janusz Wróblewski, którego wywiad w polityce z Pawłem Pawlikowskim już na wstępie Państwu polecam. Śledzi Pan z pewnością drogę twórczą Pawła Pawlikowskiego, autora Idy i Zimnej Wojny. Ojczyzna w sensie formalnym odbiega czy kompletnie nie od tych poprzednich filmów?
8: Mnie się wydaje, że to jest jakieś takie intelektualno-estetyczne dopełnienie dwóch poprzednich filmów Pawła. One się łączą poprzez to, że ich akcja jest osadzona w latach 50. i to powoduje, że reżyser, wracając wyobraźnią, pamięcią do tamtych czasów, widzi je w taki właśnie sposób podobny, to znaczy czarno-biały, w kwadratowym formacie, z takim wyraźnym podziałem góra-dół w sensie kadrowym, że na dole ludzie, na górze jakieś przestrzenie przepastne. I to jakby się stało jego nowym językiem. bo do tej pory, czyli do czasu Idy, filmy Pawlikowskiego wyglądały zupełnie inaczej. One nie miały tak radykalnej formy, nie były tak minimalistyczne, nie były czarno-białe i w zupełnie inny sposób mierzyły się z rzeczywistością. Natomiast właśnie poprzez ten fakt, że w tych trzech filmach głównym tematem jest pamięć i powrót do zupełnie innej epoki, Pawlikowski stosuje taką metodę i myślę, że to się bardzo sprawdziło. Czy te trzy filmy są różne od siebie? No, one są podobne właśnie poprzez konsekwencję estetyczną, poprzez ten zastosowany ascetyzm w sposobie posługiwania się kamerą, w filmowaniu aktorów, w ich grze takiej bardzo statycznej, w ujęciach, które są długie, no, które jakby wymagają od widza wielkiego skupienia. Więc w tym sensie one są podobne, natomiast to jest zupełnie inny film. Ojczyzna jest dopełnieniem intelektualnym, natomiast również w sensie estetycznym jest jakaś ogromna różnica.
7: Czym pana zachwyciła Ojczyzna przede wszystkim? Czy w ogóle myśli pan o tym filmie w kategoriach zachwytu?
8: Tak, tak, w tych kategoriach myślę. Ten film jest niepokojący, to znaczy odczuwa się po, myślę, to nie tylko jest moje wrażenie, jak sądzę, że po wyjściu z tego filmu odczuwa się taki dysonans, to znaczy jak to, już się ten film skończył i to wszystko?
7: Tak, on takie... zresztą trwa godzinę 20, to też jest zaskoczenie dla wielu widzów.
8: No właśnie, mówi się tyle o tym filmie, że niby on jest tak mądry, szeroki, wieloaspektowy, a wrażenie jest takie, że pyk i już. Natomiast to jest oczywiście świadomy zabieg reżysera, który słynie z tego, że redukuje swoją wypowiedź do absolutnego minimum, właśnie po to, żeby osiągnąć maksimum. I jeśli pani pyta o to, czy ten film zrobił na mnie wrażenie, no to zrobił właśnie wielkie wrażenie poprzez to, że to odczucie jakby wytrącenia z do takiej świadomości, że się przyszło na jakieś widowisko filmowe, a nagle się otrzymuje syntetyczny, wyżyłowany, symboliczny, ograniczony jakby w sposób mówienia wprost, o co w tym filmie chodzi, on zostaje głęboko w pamięci i nie daje spokoju. Tak. To jest film, który ogromnie też, ja to nazywam w ten sposób, im więcej się włoży od siebie w ten film, tym więcej się od niego uzyska z powrotem. Bo na tym chyba też polega jakby kontakt z taką estetyką, że jakby człowiek musi się zastanowić, musi odebrać wszystkie sygnały, żeby uzyskać przekaz, który ten film ma w sobie. I to jest właśnie wspaniałe i w Idzie, i w Zimnej Wojnie, a zwłaszcza w Ojczyźnie, że to jest film, tak jak ktoś napisał, palimpsest. To znaczy pod jedną warstwą kryje się kolejna warstwa, potem jest kolejna warstwa i jeszcze jedna warstwa. I to nie jest przesada, to nie jest nadbudowa i to nie jest przeinterpretacja, tylko to jest w tym filmie. I to jest w nim genialne, że w tak krótkiej formie, w tak bardzo radykalnej formie udało się zmieścić właściwie w najgłębsze, najmocniejsze pytania dotyczące również naszych czasów, współczesności, rozdarcia artysty, stosunku do rzeczywistości, do podziałów rzeczywistości, politycznych, ideologicznych, no wszystkiego. Możemy o tym wszystkim po kolei rozmawiać.
7: Tak, ale zarysujmy fabułę, chociaż tak symbolicznie, bo ona jest i tutaj jest akcja jednak, chociaż rzeczywiście nie jest ona chyba najważniejsza. Chodzi o to, że po 16 latach, ja mówię też, opowiadam to słuchaczom, którzy filmu nie widzieli albo o nim nie słyszeli, po 16 latach spędzonych na emigracji, w 49 roku Thomas Mann postanawia odwiedzić swoją ojczyznę i tutaj od razu pytania się takie rodzą. Czym pana zdaniem jest ta podróż do rozdartych Niemczech i po co o tym w ogóle dzisiaj opowiadać? Myślę sobie, jak bardzo refleksyjne i intelektualne jest to kino. Czy również intelektualnie wymagające? Bo jednak oglądając film, chyba warto pewne rzeczy wiedzieć i znać pewne kody kulturowe.
8: Właśnie to jest istotą tego filmu. Znaczy, Tomasz Mann wraca do ojczyzny jakby z pozycji artysty, który jest największym artystą niemieckim. I on ma misję jakby zjednoczenia, stanięcia po obu stronach barykady i wzbudzenia w Niemcach, w narodzie niemieckim, poczucia jedności, ponieważ nie przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje ten radykalny podział ideologiczny, polityczny, że Niemcy są podzielone na strefę amerykańską, na strefę rosyjską. I tak jak to jedna z też z postaci tego filmu mówi, że żyjemy między światem myszki, Miki i Stalinem. I do takiego świata podzielonego, i ten podział jest symboliczny oczywiście, bo dotyczy również naszego świata. Dzisiaj właściwie każde państwo jest tak radykalnie ustawione, od Stanów Zjednoczonych do Polski. I to podzielenie powoduje właśnie ten odruch u artysty tak wielkiego, który się czuje sumieniem tego narodu, który poczuwa się do roli no, takiego moralnego autorytetu, powiedzieć swoim rodakom, że opamiętajcie się, że nie tu jest droga w tych podziałach, że musimy być jednak w jakimś sensie zjednoczeni nie tyle pod kątem ideologicznym, co w wartości tego świata, tego czym, w co wierzymy, czym się kierujemy w życiu, co jest najważniejsze w życiu. I jakby z tym posłaniem Thomas Mann powraca do kraju i swojego kraju, swojej ojczyzny i dlatego też podejmuje ten wysiłek spotkania się po obu stronach Niemiec, czyli we Frankfurcie i w Weimarze, ze swoją publicznością, odbierając nagrodę Goethego, gdzie w obu tych miastach, czyli we Frankfurcie, które jest pod, że tak powiem, patronatem amerykańskim i Weimarze, które jest w strefie sowieckiej, jakby spotyka się tam z ludźmi, aby im jakby pokazać, że wartość ponad podziałami tkwi w powrocie do tej wartości, która dla z kolei Tomasza Mann ona jest najważniejsza, czyli sztuka, czyli artyzm, czyli Goethe, czyli Bach, czyli to, co się wiąże z przekazem wielkiej sztuki związanej ze sferą religijną, sakrum.
7: Jeszcze jedna sprawa, bo Pawlikowski powtarza, że chociaż ojczyzna opowiada o rodzinie Mannów, jest najbardziej osobistym jego filmem. Czy pan czuje ten osobisty wymiar?
8: Tak, zdecydowanie tak. To jest jakby taka wisienka na torcie, bo oglądając wprost ten film, widzi się Niemcy, widzi się rodzinę Mannów i to jest jakby tematem tego filmu w sensie takim właśnie realistycznym, dosłownym, ale gdzieś tam oglądając to, co się dzieje, przynajmniej w mojej głowie zaczęła kołatać myśl, no dobrze, ale po pierwsze, dlaczego Pawlikowski bierze się za Tomasza Manna i czy przypadkiem on się jakby gdzieś nie odnajduje w tej postaci i czy to nie jest właśnie film w pewnym sensie o jakby jego dylematach, o jego rozterkach, bo przecież to jest artysta, który podobnie jak Thomas Mann no, wyjechał ze swojej ojczyzny. Długi czas go tutaj w Polsce nie było. On żył w kilku krajach, najdłużej w Wielkiej Brytanii, ale też przecież mieszkał w Niemczech, mieszkał we Francji. I ma takie spojrzenie na Polskę, w ogóle na świat z zewnątrz, tak przybysza, obcokrajowca, outsidera. Patrzy na to, co się dzieje z boku i podobnie jak Mann, nieco z góry, co może niektórych drażnić, dziwić, ale tak to już ma, tak Pawlikowski ma. I jeśli on mówi, że to jest jego najbardziej osobisty film, to ja mu wierzę i ja to widzę w ojczyźnie, ale za maską. To znaczy, to jest film, który niczego wprost nam nie oferuje. Do wszystkiego trzeba się dogrzebać. I wydaje mi się, że ta tożsamość Pawlikowskiego, w cudzysłowie oczywiście z Mannem, no ma się również jakby na poziomie artystycznym. To jest obecnie, nie waham się tego wielkiego, patetycznego słowa użyć, to jest obecnie najwybitniejszy polski artysta, od którego my, szaraczkowie, ludzie, którzy odbierają sztukę, oczekują jakby jakichś wielkich treści, wielkich objawień. I podobnie było z Mannem. Kiedy on wraca, jego publiczność no, w pewnym sensie klęczy przed nim i słucha go z uwielbieniem, oczekując tych wspaniałych, boskich treści płynących z ust wspaniałego, najwybitniejszego artysty, noblisty, który zebrał wszystkie możliwe nagrody. My mamy Pawlikowskiego, który ma jedynego Nobla, czyli Oscara przyznanego mu w sensie nie za całokształt twórczości jak Wajda, tylko za jeden film, czyli za Idę. I my też mamy tą podobną relację z tym artystą, gdzie on to czuje, że jest tym wybrańcem, że od niego się więcej wymaga niż od innych, że z nim jest jakaś taka ostoja, opoka moralna. I to jest dylemat tego filmu. Jak mam ja jako wybitny artysta reagować na rzeczywistość, która jest sprzeczna z tym, co ja w ogóle czuję. Czyli tak jak mówię, Mann i Pawlikowski przyjeżdża do ojczyzn, oni obaj przyjeżdżają do ojczyzn radykalnie podzielonych, skłóconych politycznie, ideologicznie, w których się nie odnajduje ani jeden, ani drugi. I obaj myślą jakby w takich kategoriach uniwersalnych. Ich interesuje duch, duchowość, kultura, sztuka, przekaz artystyczny, ale ten najgłębszy, w którym odnajdują ten wielki ślad istnienia metafizycznego. Tak się kończy Ida, tak się kończy zimna wojna i tak się kończy, nie zdradzamy, w, broń Boże, tutaj żadnej puenty, ojczyzna, że jakby tym dotykiem boskości, dotykiem tego wymiaru ponad ludzkiego, za którym tęskni zarówno Thomas Mann, świadom tego, że żyje na gruzach cywilizacyjnych, na gruzach ojczyzny, której w zasadzie nie ma, bo ten kraj, do którego on przyjechał, jest zupełnie inny niż to, co on, niż ten, z którego wyjechał. I podobnie ma Pawlikowski. To są te bardzo grube, może za ostro tutaj przeze mnie wyliczone podobieństwa, ale dla mnie to jest oczywiste.
7: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, za którą reżyser został nagrodzony w Cannes nagrodą za reżyserię. Od dzisiaj w kinach. Cieszmy się i idźmy zobaczyć ten wspaniały film, o którym miałam szansę, okazję i radość wielką porozmawiać z krytykiem filmowym i dziennikarzem polityki Januszem Wróblewskim. Bardzo dziękuję.
8: Bardzo dziękuję również.
7: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia. Dobrego weekendu.
0: Marta Perchuć-Burzyńska, bardzo dziękuję, Marto. A tymczasem za minut pięć w samo południe TOK 360 i Filip Kekusz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Czarku, dzień dobry państwu. Nie udało się, nie rozpoczęły się rozmowy dotyczące trwałego porozumienia na Bliskim Wschodzie między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu, ponieważ ani delegacja z wiceprezydentem J.D. Vance'em, ani przedstawiciele Iranu na te rozmowy nie dotarli. W tle jest konflikt Izraela z Hezbollahem. Izrael kilkanaście minut temu informował o tym, że cały czas atakuje południe Libanu i te cele wymierzone są właśnie w bojowników Hezbollahu. Są ofiary śmiertelne, liczone w dziesiątkach. Pytanie, jak, co dalej wyniknie z tego typu postawy Izraela. Iran twierdzi, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi musi objąć także sytuację w Libanie. Sam Izrael, jak wiadomo, i mówimy o tym od kilku dni, się sprzeciwia, więc w jakim punkcie tej historii jesteśmy i jak daleko do końca o tym będziemy rozmawiać, ale porozmawiamy także o tym w kontekście tego, jakie skarby naszej kultury ostatnio Niemcy zwrócili Polsce, co my mamy do zwrócenia jeszcze Niemcom.
0: Berlinkę.
1: No właśnie, Berlinkę między innymi. I nie chodzi ani o parówkę, ani o ten charakterystyczny wagon, który jeździ po Warszawie.
0: Tak, chodzi o...
1: O coś innego.
0: I o tym będzie.
1: I o tym też będzie, oczywiście.
0: Dobrze. Mistrzostwa świata w piłce nożnej trwają.
1: To prawda, słyszałem.
0: Kanada pokonała Katar 6-0.
1: W nocy.
0: W nocy, o północy tak. Rozpoczął się mecz. Śledziłem. Fantastyczny.
1: Sympatyzuję, wolę spać.
0: No dobrze. Zapraszam, szanowni państwo, na TOK 360. Filip Kekusz już w pełnej gotowości. Ważne i ciekawe tematy, ale zapraszam też na program Interluda w sobotę o godzinie 16. No i oczywiście w poniedziałek o 9. Owczarek, dziękuję wszystkim zainteresowanym. Zachęcam do słuchania. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale już może poza anteną to zrobię. Dobrze. Amen.

0: Reklama.
1: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Piątek, 19 czerwca, minęło południe. Koalicja rządząca kolejny dzień gasi pożar i w ekspresowym tempie pracuje nad przepisami dotyczącymi pensji lekarzy. Tymczasem eksperci ostrzegają, te rozwiązania mogą zachwiać publiczną służbą zdrowia.
16: Rozmowy w Genewie odwołane. Ani wysłannicy Iranu, ani Stanów Zjednoczonych nie dotarli do Szwajcarii na początek negocjacji o trwałym pokoju na Bliskim Wschodzie.
15: Sprawa urzędników, którzy mieli nie dopełnić obowiązków w sprawie Kamila z Częstochowy, ponownie została umorzona.
16: W Krakowie urzędnicy i przedstawiciele służb zastanawiają się, co zrobić z dzikami. Wczoraj jeden z nich zaatakował kobietę z wózkiem.
15: To jest TOK 360 w południe.
16: Tamara Pawlik-Lipska.
15: Filip Kakusz. Dzień dobry, zaczynamy. We wtorek trafiła do Sejmu, dziś została uchwalona ustawa umożliwiająca zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy w ekspresowym tempie. Przeszła przez Izbę Niższą i trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
16: Przepisy, które mają ułatwić kontrolowanie, kto i ile zarabia w danym szpitalu, są odpowiedzią na historię niespełna 30-letniego lekarza bez specjalizacji ze Szpitala Południowego w Warszawie, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
15: O dalszych losach ustawy reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski rozmawiał z senatorem Lewicy, byłem wiceministrem zdrowia Wojciechem Koniecznym.
17: Powiem, że ten ekspres nie zwolni, że Senat w przyszłym tygodniu tą ustawę o jawności zarobków lekarzy, kolokwialnie rzecz ujmując, przyklepie.
18: Wczoraj dostałem maila, że jest kolejna komisja zdrowia przewidziana we wtorek właśnie w tym temacie. Także jeszcze przed uchwaleniem przez Sejm już byliśmy gotowi, żeby odbyć komisję zdrowia. Ustawa jest krótka, ustawa jest prosta, więc myślę, że tutaj żadnej zwłoki nie będzie.
17: A poprawki?
18: No poprawki zobaczymy, jakie będą zgłoszone. Od tego jest Senat. Senat, żeby jeżeli szczególnie biuro legislacyjne dopatrzy się jakichś błędów czy nieścisłości w ustawie, to my ją poprawiamy. A czy będzie jakaś zasadnicza poprawka merytoryczna, no to trzeba będzie po prostu zasięgnąć opinii Ministerstwa Zdrowia, co o tym sądzi, i my jako koalicjanci, no będziemy oczywiście to zdanie brać pod uwagę.
17: Minister Boguski dzisiaj tak niejednoznacznie odpowiadał, co pan prezydent ewentualnie z tą ustawą zrobi. Czy pan miałby jakiekolwiek wątpliwości co do decyzji Karola Nawrockiego w tej sprawie?
18: Czy pan prezydent wielkiej łaski nie robi, ponieważ od 1 lipca wchodzi inne rozwiązanie prawne, które stanowi, że ma być jawność umów zawieranych przez przedsiębiorstwa, które mają obowiązek udostępnienia wiadomości publicznych, więc to wejdzie, tylko nie tylko u lekarzy, tylko w ogóle i nie tak bardzo dokładnie, konkretnie. Trochę będzie to trzeba robić na okrętkę, a ta ustawa jest bardzo prosta i jednoznaczna, więc nawet jeżeli się prezydent sprzeciwi, to i tak tą wiedzę poświęcimy tylko później, bo to od nowo zawieranych umów od 1 lipca, więc to będzie trochę trwało, więc nie ma sensu się sprzeciwiać, bo to tylko opóźni proces, a go nie powstrzyma, tak z punktu widzenia logicznego.
16: Były wiceminister liczy także na to, że koalicja rządząca rozpocznie pracę nad szerszą reformą systemu ochrony zdrowia, w której zdaniem lewicy powinny znaleźć się ograniczenia zarobków lekarzy oraz zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną.
15: Uchwalone w Sejmie przepisy dotyczące wynagrodzeń lekarzy mogą prowadzić do ich odpływu z publicznej ochrony zdrowia, a nawet z Polski, ostrzega w TOK FM profesor Katarzyna Kolasa z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego.
16: Jak podkreślała w porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim, to szczególnie niebezpieczne, mając na względzie choćby demografię.
0: Natykającej bombie i ona w którymś momencie wybuchnie, ale nie wiem, czy wybuchnie w ten sposób, że będziemy mieli eksodus lekarzy z Polski, bo takowy już mieliśmy 20 lat temu.
17: O tym piszą między innymi Naczelna Izba Lekarska. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłoszona przez rząd propozycja ustawy, której celem jest, cudzysłów, śledzenie wysokości wynagrodzeń lekarzy przez aparat państwowy, jest krokiem w złym kierunku, który doprowadzić może do dalszego odpływu lekarzy z publicznej ochrony zdrowia. Czy to, o czym piszą, rzeczywiście pani uznaje, że może się tak zdarzyć, że ktoś powie, a ja nie chcę, żeby mnie tutaj, cudzysłów, śledzono, więc odchodzę?
0: Oczywiście, żyjemy w wolnym świecie i możemy się przemieszczać w Unii Europejskiej, pracować skąd chcemy, jak chcemy, więc zastanówmy się nad tymi pomysłami w takim kontekście, co będzie za rok, za dwa. Nie chciałabym, żeby o mojej pensji też dyskutowano w ten sposób, ale też chciałabym, żeby dyskutowano, dlaczego system pozwala na zarabianie i bycie pracownikiem w wielu, wielu miejscach, bo tutaj jak pilot ma określoną liczbę godzin, w jakich może przebywać w kabinie pilota, tak samo lekarz powinien mieć określoną ilość godzin, jakie może przebywać w miejscu pracy.
15: W warszawskim samorządzie coraz głośniej padają pytania o polityczną odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Radni Łysynowa domagają się dymisji szefa Rady Nadzorczej, który jednocześnie jest burmistrzem tej dzielnicy.
16: Jest wniosek o kolejną sesję nadzwyczajną i to właśnie podczas niej włodarz Łysynowa ma tłumaczyć, dlaczego jako przedstawiciel organu nadzorczego nie wiedział, że lekarz w trakcie specjalizacji koordynował SOR i zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
15: Czy radni tę sprawę będą w ogóle potrafili wyjaśnić? O to pytał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
19: Oni się skupiają na 500+800.
20: Medialna ofensywa polityków opozycji w sprawie Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego trwa w najlepsze. Problem Dawida Kacprzyka zniknął. Prawo i Sprawiedliwość wypuściło właśnie spot, a internet zalała fala rolek przypominających o aferze. Wyjaśnień na czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy będą się domagać politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówi przewodniczący klubu Dariusz Figura.
21: Absolutnie nie wierzymy, że w Warszawie poza portierem, menedżerem i być może dyrektorem szpitala nikt nic nie wiedział o tym procederze.
20: Radni koalicji też chcą wyjaśnień, jednak przed sesją nadzwyczajną i przed głosowaniem nad absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, które również przypada w czwartek, mówi Jarosław Jóźwiak z Koalicji Obywatelskiej, szef Komisji Ochrony Zdrowia w Radzie Miasta.
22: Projekt dotyczy informacji prezydenta dotyczącej organizacji szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa danych medycznych, spraw związanych z organizacją czasu pracy, nadzorem nad personelem medycznym w szpitalach, rozliczaniem ich, i taka informacja będzie przez prezydenta na tej sesji absolutoryjnej przedstawiona.
20: Sprawę najpewniej zbada także komisja rewizyjna, a jakby komisji i sesji było mało, to jeszcze jedna szykuje się na Ursynowie. bo burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa jest szefem Rady Nadzorczej szpitala.
1: W mojej ocenie jakieś konsekwencje powinny zostać wyciągnięte.
20: Mówi Maciej Antosiuk, radny z Otwartego Ursynowa, wnioskodawca.
1: Zwykli mieszkańcy muszą stać na SOR-ze w kolejkach po kilka godzin. Mój dziadek na przykład dwukrotnie korzystał z SOR-u w szpitalu południowym. Raz czekał 9 godzin na przyjęcie, innym razem 11 godzin. W związku z czym coś jest bardzo nie tak.
20: Wczoraj na wniosek prezydenta Trzaskowskiego odwołano stary zarząd szpitala i powołano nowy. Tuż po tej decyzji prezydent Rafał Trzaskowski w internecie napisał, że wyciąga konsekwencje, także te personalne, dodając, że kolejne decyzje niebawem. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: Wiemy już, ile to niebawem, o którym mówił w swojej relacji Błażej, potrwa. Na 12.30 prezydent Rafał Trzaskowski zwołał konferencję prasową, podczas której ma mówić o działaniach miasta w sprawie afery w szpitalu południowym.
15: Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych w Libanie i 4 zabitych izraelskich żołnierzy to bilans ostatniej wymiany ognia między Hezbollahem i izraelskim wojskiem.
16: Te wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania przyszłości amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego.
15: W jego myśl działania wojenne powinny być wstrzymane na wszystkich frontach, także w Libanie, gdzie Izrael prowadzi operację wymierzoną w sprzymierzony z Iranem Hezbollah. Tomasz Orchowski.
2: Izraelczycy doskonale wiedzą, że atakując Hezbollah w Libanie mogą doprowadzić do załamania amerykańsko-irańskiego procesu pokojowego, ale niezbyt się tym przejmują, bo chcą kontynuować wojnę z Iranem. To w końcu premier Benjamin Netanyahu namówił Donalda Trumpa do tego konfliktu, na który Amerykanie wydali już ponad 130 miliardów dolarów. Walka się nie skończyła, a przed nami stoją kolejne wyzwania. One wymagają spokojnej oceny, zdecydowanej obrony izraelskich interesów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a jednocześnie utrzymania bardzo bliskich relacji z amerykańskimi przyjaciółmi, którzy walczyli z nami ramię w ramię, co niezwykle cenimy. Tyle, że to Netanyahu może być bardzo trudno osiągnąć Trumpowi. Kończy się cierpliwość. Ostatnio otwarcie krytykował premiera Izraela za ataki na Liban. Jeszcze ostrzejszy wobec Tel Awiwu jest wiceprezydent J.D. Vance, który w najbliższym otoczeniu Trumpa był największym sceptykiem, jeśli chodzi o atak na Iran. Donald Trump to jedyny przywódca na świecie, który w tym momencie sympatyzuje z izraelskim narodem, twierdzi Vance. Problemem Izraela nie jest Donald Trump. Każdy w Izraelu, kto uważa, że największym problemem jest prezydent USA, powinien się obudzić i dostrzec, jaka jest rzeczywistość. Vance musi teraz robić dobrą minę do złej gry. Podczas konferencji prasowej bronił porozumienia kończącego wojnę, która, jak podkreślają komentatorzy, nic Ameryce nie dała. Dzisiaj w Szwajcarii miały ruszyć amerykańsko-irańskie rozmowy na temat ostatecznej umowy. Tak się nie stanie. Swój wyjazd Vance odwołał. Tomasz Urchowski, TOK FM.
15: Ponownie umorzono śledztwo dotyczące odpowiedzialności przedstawicieli instytucji publicznych za śmierć Kamilka z Częstochowy.
16: Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na niedopełnienie obowiązków przez pracowników socjalnych, kuratorów i lekarzy, którzy mogli zauważyć wieloletnie znęcanie się nad dzieckiem i swoim działaniem zapobiec zakatowaniu go na śmierć.
15: Więcej o tej sprawie wie Paweł Radzewicz.
3: Lekarze, policja, sędziowie rodzinni, nauczyciele, kuratorzy i przedstawiciele pomocy społecznej, którzy mieli kontakt z rodziną maltretowanego dziecka, nie złamali prawa, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
23: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
3: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
23: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
3: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne i może zostać zaskarżone. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
16: Krakowie zebrał się miejski sztab kryzysowy w sprawie dzików. Wczoraj wieczorem na osiedlu Kliny kobieta z wózkiem została zaatakowana przez dzika, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarza wynikało, że jej życiu zdrowie nie zagrożenie bezpieczeństwa.
15: W Krakowie, podobnie jak i w innych miastach w Polsce, trwa dyskusja na temat tego, co zrobić z dzikami, które coraz częściej odwiedzają osiedla.
16: Władze Krakowa rozważają odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi.
15: Z kolei ulicami Przemyśla wczoraj wieczorem przeszedł niedźwiedź. Jest już jednak z powrotem w lesie. Pod eskortą policji zwierzę zostało odprowadzone poza granice miasta.
16: Służby środowiskowe zapewniają, to był jednorazowy epizod, a leśnicy dodają, że to dobrze im znany młody miś. Marcin Starzec.
5: Zwierzę zauważono jeszcze wczoraj w nocy w pobliżu Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej, gdy zbłąkane próbowało wydostać się z centrum. Nie pomagali mu na pewno gapie, próbujący zdobyć jak najlepsze ujęcie tego niecodziennego widoku. Patrol policji przez kilka godzin monitorował trasę zwierzęcia, aż oddaliło się w stronę kompleksu leśnego, mówi rzeczniczka przemyskiej policji Karolina Kowalik.
6: Zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Nie było agresywne. Sytuacja nie wymagała użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.
5: A leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie nie ma wątpliwości, kim jest zagubiony niedźwiedź.
7: Był widziany w okolicach Żurawicy.
5: Czyli znany, tak?
7: Spotkań par. A to jest taki młody misiek, no, młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce.
5: Służby uspokajają. To nie sygnał, że niedźwiedzie zaczną regularnie odwiedzać miasto z niedźwiedziem w herbie. To był wyjątek, a nie reguła. Marcin Starzec, TOK FM.
15: Sprawa spacerującego po Przemyślu niedźwiedzia dotarła także do Sejmu i wywołała przy tym kolejne spięcie w koalicji.
16: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz zaatakował z mównicy sejmowej ministrę klimatu Paulinę Henning-Kloskę z klubu Centrum.
24: Wczoraj w Przemyślu wieczorem niedźwiedź biegał po ulicach, po 50-tysięcznym mieście. Pani minister klimatu, kiedy pani przestanie igrać z ludzkim życiem? Czekacie na pierwszą tragedię? Czy czekacie, aż niedźwiedź zabije człowieka w mieście? Nic, nawet wotum nieufności nie dało pani do myślenia. Czas zacząć rozwiązać ten problem realnie.
15: Niedźwiedź w Przemyślu nikogo nie zaatakował, został przepędzony przez Straż Miejską.
16: Fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudium Mater Polonia oraz pierścień należący do króla Zygmunta I Starego od dziś można oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.
15: Zrabowane w czasie II wojny światowej dziś oficjalnie zostały zwrócone przez Niemców i trafiły do polskich zbiorów, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski.
25: Cały tekst mocno wytarty, bo rękopis jest XIV-wieczny, naszego pierwszego hymnu. Nie jest wykluczone, że Gaudium Mater Polonia jest starsze od Bogu Rodzicy nawet. A to jest najstarszy tekst. Do niedawna nie wiedzieliśmy, że istnieje. Ja miałem łzy w oczach, jak to przyjechało. To jest moment wzruszający dla wszystkich, którzy zajmują się starymi źródłami naszej państwowości. I mając na dole zdanie Dąbrówka przybyła do Mieszka, Mieszko został ochrzczony. Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudium Mater Polonia. Hymn polski wykonywany przy koronacjach królów, przy zwycięstwach militarnych. Proszę sobie wyobrazić Katedrę Wawelską i śpiewających rycerzy Gaudium Mater Polonia.
16: Oprócz królewskiego pierścienia i rękopisu Gaudium Mater Polonia do polskich zbiorów wróciło także 11 miniaturowych modeli kolejowych pochodzących z przedwojennego Muzeum Komunikacji.
15: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, że jeszcze w tym roku do Polski wrócą kolejne zabytki. Na razie nie ujawniono jednak, jakie będą to przedmioty. Meksyk z awansem do fazy pucharowej. Kanada po efektownych zwycięstwach też jest już blisko. Dziś przepustkę do 1/16 finału mogą sobie zapewnić także kolejni współgospodarze mundialu, Amerykanie.
16: Szanse na zamazanie złego wrażenia po pierwszym meczu będą mieć z kolei Brazylijczycy. A te wszystkie doniesienia śledzi Michał Waszkiewicz.
26: Meksyk gra słabo, ale wygrywa. Na tym polega mundial. Kanada wygrała z kolei swój pierwszy w historii mecz na Mistrzostwach Świata i to jak 6-0. Ostudzę jednak entuzjazm. Rywalem był Katar. Dziś w nocy równie łatwe zadanie, przynajmniej w teorii czeka Brazylię, zagra z Haiti. Rywale jednak nie czują strachu, a ekscytację, mówi trener Sebastian Minier. To jest jak święty graal podany nam na tam. tacy. Wracamy na mundial po 52 latach i możemy zagrać z Brazylią. Postaramy się stanąć na wysokości zadania, bo haitańscy kibice marzą o tego typu meczach. Damy z siebie wszystko, by utrzymać się w grze przed tym trzecim spotkaniem. W drugim meczu w tej grupie Maroko, które wyglądało świetnie na tle Brazylii w pierwszej kolejce, zagra ze Szkocją w Foxborough. Ponoć murawa jest tam lepsza niż w East Rutherford, ale pomocnik Ezzedine Unai chciałby zagrać ponownie w New Jersey. Jest bardziej hybrydowa, syntetyczna, właściwie to bardziej plastikowa, ale i tak chcemy wrócić do New Jersey. Chcemy tam wrócić, żeby zagrać w finale. Awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1 i zdaniem wielu ekspertów są czarnym koniem tego turnieju. USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja zagrają w nocy o pozostanie na mundialu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: W kilkuset miejscach w całej Polsce będzie można jutro nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej po raz drugi będzie uczyć Polaków ratowania życia.
16: W Podlaskiem plenerowe i darmowe zajęcia poprowadzą między innymi ratownicy z pogotowia.
8: Będzie sprzęt, będą ratownicy, którzy udzielą Państwa pomocy i pokażą, że najważniejsze to po prostu pochylić się nad człowiekiem i mu pomóc. Jeżeli ktoś nie żyje, nie jesteśmy mu w stanie zaszkodzić, możemy mu tylko pomóc.
9: Widzimy środek klatki piersiowej, przykładamy dwie ręce na środku klatki piersiowej i uciskamy. Uciskamy całym ciężarem ciała na wyprostowanych rękach, na wyprostowanych łokciach do momentu przyjazdu karetki pogotowia.
10: Ten czas reakcji, ale także umiejętność podejmowania konkretnych działań, zanim dotrze odpowiednia medyczna pomoc, po prostu ratuje zdrowie i życie drugiego człowieka.
16: O pierwszej pomocy opowiadali wiceszef WSKR w Białymstoku, dr Mirosław Rybałtowski, szef lokalnego centrum powiadamiania alarmowego Jakub Chmielewski i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
15: Dorzućmy jeszcze ceny energii, ceny nie energii, tylko benzyny na sobotę, niedzielę i poniedziałek, bo właśnie ogłosił je minister energii. Litr benzyny 95 ma kosztować przez weekend nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,61, oleju napędowego 6,12 zł. W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wrócimy do sprawy konfliktu i planowanego rozejmu i pokoju na Bliskim Wschodzie i o tym, jak wygląda sytuacja, kiedy i irańska, i amerykańska delegacja nie dotarły na rozmowy techniczne w Genewie.
11: Autopromocja.
12: Milan Kundera, jeden z najwybitniejszych pisarzy europejskich przełomu XX i XXI wieku. Kim był naprawdę? Jakie tajemnice skrywał? Czy był pisarzem czeskim, francuskim, a może w ogóle to sprawa bez znaczenia? O tym wszystkim będę rozmawiał z Aleksandrem Kaczorowskim, biografem Milana Kundery, pisarzem i eseistą. Sobota, godzina 15, pisarki i pisarze, Mikołaj Lizut.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
13: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Marek, szefowa cię prosi.
27: Potem.
14: A teraz co robisz?
27: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
27: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
27: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
28: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
29: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach.
28: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
29: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń i dostosowania do tych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji, Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. Konsekwentnie podpisuje te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków, oświadczył Karol Nawrocki we wpisie na X-ie. Około 80 min blokuje środkową część cieśniny Ormus. Muszą zostać usunięte przed wznowieniem normalnej żeglugi, poinformował brytyjski dziennik Guardian, powołując się na opinię niezależnego stowarzyszenia właścicieli tankowców Intertanko. Branża żeglugowa ostrzega również przed ryzykiem kolizji wywołanym dużą liczbą statków próbujących przepłynąć przez wąskie odcinki cieśniny. Kolizja, osiadanie na mliźnie lub zatonięcie może dodatkowo zakłócić globalny handel. I jeszcze najnowsze wytyczne dotyczące cen paliw. Od jutra do poniedziałku, zgodnie z decyzją ministra energii, na stacjach w Polsce będzie taniej niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12.
15: 12.22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
15: Nie będzie planowanych na dziś rozmów w Genewie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dotyczących zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Miały rozpocząć się rozmowy techniczne o porozumieniu pokojowym po podpisaniu kilka dni temu memorandum w sprawie odblokowania cieśniny Ormus między innymi. Jaki był ciąg zdarzeń, który doprowadził do miejsca, w którym teraz jesteśmy i w którym rosną obawy o to, jak długo ta cieśnina pozostanie otwarta?
1: Trzeba pamiętać, że zablokowanie cieśniny Ormus było wynikiem wojny, która rozpoczęła się 28 lutego, kiedy to siły izraelskie i amerykańskie zaatakowały Iran i to była taka decyzja. Wcześniej cieśnina Ormus nie była zablokowana, więc to jest bardzo ważna rzecz, żeby o tym pamiętać. Wojna nie szła po myśli Stanów Zjednoczonych. Iran stawiał opór dłużej i bardziej zdecydowanie niż się spodziewano. Ta cała sytuacja uderzyła bardzo mocno w gospodarkę światową. Jak wiemy, wzrosły bardzo ceny paliw, spadało poparcie dla Donalda Trumpa, który dba o to, żeby ono się utrzymywało na jakimś sensownym poziomie, bo mamy w tym roku wybory połówkowe uzupełniające do kongresu. Opinia publiczna amerykańska coraz bardziej niezadowolona. Stany Zjednoczone podjęły kroki dyplomatyczne, żeby tę wojnę zakończyć, żeby pokazać jakiś pewien sukces i przedstawić to, że Iran zgodził się na jakieś ustępstwa, ale jak czytamy tekst memorandum, widać, że jest to raczej porażka Stanów Zjednoczonych, a potencjalny sukces Iranu.
15: Ale jak doszliśmy do momentu, w którym, co sprawiło, że ani delegacja irańska, ani delegacja amerykańska nie pojawiły się w Genewie?
1: To znaczy nie wiemy, co się zadziało, bo możemy się spodziewać, że te rozmowy, które miały się odbyć w Szwajcarii, to były takie kulminacja tego, co się dzieje teraz, bo zapewne dyplomacja i irańska, i amerykańska pewno z mediatorami była bardzo zaangażowana w tych dniach w przygotowywanie tego spotkania, bo te negocjacje miały trwać tylko 60 dni, więc już wiele punktów musiało być przynajmniej uzgodnionych. Możemy się domyślać, że zarówno ze strony Iranu, jak i ze strony Stanów Zjednoczonych są jakieś oczekiwania, że będzie realizacja przynajmniej częściowa jakichś założeń tego memorandum, czyli jakieś ustępstwa. Oczywiście oficjalnie nie mamy takich doniesień, to jest tłumaczone względami technicznymi, czasem też względami politycznymi, że ta sytuacja jest skomplikowana. zdecydowana, ale możemy się domyślać, że obie strony chcą pojechać już do Szwajcarii, żeby faktycznie w ciągu tych 2 miesięcy można było sensowne porozumienie, które obie strony mogłyby przedstawić jako sukces, wynieść.
15: Pani profesor, wspomniała pani już o tym, ale chciałbym, żebyśmy to rozwinęli. W jaki sposób te ostatnie dni były komentowane przez amerykańskie media, przez amerykańskich specjalistów? Bo pierwszy rzut oka na nagłówki jest taki, że Iran ten konflikt na tym etapie wygrywa. Czy to można jakoś zniuansować?
1: Oczywiście możemy to stwierdzić, kiedy będzie to ostateczne porozumienie. Natomiast wiceprezydent Vance bardzo gęsto tłumaczył się na takim prasowym briefingu w Białym Domu, przekonując, że jest to sukces Stanów Zjednoczonych, ale już było to wytknięte, że pewne elementy, które wskazał, są nieprawdziwe. Na przykład mówił, że Stany Zjednoczone mają karty w ręku, tak, że wszystkie karty, wszystkie takie narzędzia, które zmuszą Iran do ustępstw w wielu sprawach, zgodnie z myślą Stanów Zjednoczonych, ale też powiedział takie zdanie zupełnie kuriozalne, które mnie na przykład uderzyło. Powiedział: panie i panowie, słowa nie mają znaczenia. Tak, to co jest w tym, bo chciał odwrócić jakby uwagę od właściwej treści tego memorandum, które już było znane. Powiedział, one będą dopiero weryfikowane, ale no to zdanie zostało wypowiedziane, że słowa znaczenia nie mają, co wskazuje na to, że te negocjacje dopiero się zaczną. O ile się zaczną? Bo też wielokrotnie Donald Trump mówi, że jeżeli Iran nie spełni najważniejszych żądań Stanów Zjednoczonych, jest gotowy znowu rozpocząć operację militarną.
15: Pani profesor, ta wojna prowadzona jest, wydaje się, w dużej mierze dość impulsywnie przez Stany Zjednoczone i zastanawiam się, czy kolejnym takim impulsem nie będzie na przykład taka pokusa, że skoro jest źle na tym etapie, to może jednak wyeskalować ten konflikt i użyć większej mocy swoich wojsk i być może mieć nadzieję na rozpoczęcie negocjacji z mocniejszej pozycji.
1: Tak, taka propozycja jest na stole, tym bardziej, że parę dni temu jeszcze, jak nie wiedzieliśmy o tym memorandum, Senat odrzucił taką propozycję demokratów, żeby potwierdzić no, konstytucyjną rolę Kongresu, który musi się zgodzić na operację zbrojną. Wtedy w Senacie aż 4 republikanów stanęło po stronie demokratów. Tam chyba jednym głosem przegrali, ale Kongres nie chciał potwierdzić, że to w jego gestii leży zgoda na operację zbrojną, więc cały czas Trump to narzędzie ma w ręku, nie nazywając tego wojną, prawda, tylko operacją zbrojną. Więc to wszystko jest na stole i Trump wielokrotnie to powtarza. Chociaż nawiązując do tego, że słowa nie mają znaczenia, parę dni temu też powiedział dziennikarzowi New York Timesa, że nawet jest gotów wysłać jakieś siły amerykańskie na Bliski Wschód, którym trzeba by było płacić, które państwa regionu miałyby płacić. Także no, tych słów jest bardzo dużo, ale opcja militarna na pewno jeszcze jest na stole.
15: A spodziewa się pani, że jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie w kolejnych dniach?
1: Spodziewam się, że do tych negocjacji może jednak dojść. Ja mam taką nadzieję, chociaż szczerze mówiąc to jest tak pół na pół. Prawda? Albo będą Amerykanie eskalować, co wskazuje, to odłożenie wizyty wskazuje, że ta eskalacja znowu będzie. Z drugiej strony mamy też ostre słowa w kierunku do Izraela, który nie chce realizować jednego z punktów tego memorandum, czyli zaprzestania ataków w Libanie.
15: Bardzo dziękuję. Profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, była z nami. Teraz przechodzimy jeszcze do tematu polskich dóbr kulturowych. Łączymy się z profesorem Pawłem Zarychtą, germanistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: W tym tygodniu podczas polsko-niemieckiego forum Berlin przekazał Warszawie część eksponatów skradzionych z polskich kolekcji podczas II wojny światowej. Do Polski po ponad 8 dekadach wracają królewski pierścień Zygmunta I Starego, średniowieczny rękopis z zapisem hymnu Gaudam Mater Polonia, miniaturki kolejowe, między innymi. O tym w Tok FM mówiliśmy w tym tygodniu. Teraz chodźmy jednak dalej, bo to nie jest tak, że w Polsce nie ma też eksponatów z Niemiec. Wśród tych eksponatów jest słynna berlinka. Co to takiego?
2: Berlinka, może tutaj mam wrażenie stwarzania pewnej symetrii, a nie chciałbym wpaść tutaj w symetrię, którą pan redaktor zaproponował, czyli zwrócone zostaje mienie, które zostało zagrabione, czyli dokonano tutaj ewidentnej zbrodni na kulturze, która wpisywała się w szeroki program eliminacji tak naprawdę polskiej kultury, książkobójstwo, jak nazwał to profesor Korzeniowski. Natomiast jeśli chodzi o Berlinkę, Berlinka jest w zupełnie innej kategorii. To nie jest mienie zagrabione. To nie jest mienie, które Polska uzyskała w sposób nielegalny w drodze działań wojennych, więc nie podlega w ogóle pod te kategorie, więc od razu chciałbym zaznaczyć, że tutaj nie ma symetrii. Dopiero teraz mogę sobie wyjaśnić, czym Berlinka jest. Berlinka jest zespołem kolekcji rękopisów i książek, cennych woluminów. Przez jakiś czas były też czasopisma, ale czasopisma zostały zwrócone jeszcze w 60-tych latach. I są to bardzo drogocenne zespoły rękopisów, kolekcji rękopisów, które trafiły do Polski nad ziemię polskie, tak nazwijmy, między rokiem 41 a 44 mniej więcej, kiedy to wywożono z Berlina najcenniejsze kolekcje zbiorów tworzonych od mniej więcej XVII wieku z pruskiej biblioteki państwowej. No i to są, trafiło tam akurat, jeśli chodzi o to, co jest w Krakowie w tej chwili, trafiło mniej więcej 500 skrzyń. Najpierw do zamku w Książu, potem do Krzeszowa, do opactwa pocysterskiego. I stamtąd po wojnie w 1946 roku mniej więcej zaczęło trafiać sukcesywnie do Krakowa, po tym jak zmieniły się granice. Było to mienie porzucone przez administrację niemiecką, wycofującą się z tamtych terenów, no, a zmieniły się granice i o tym wiemy. W tej chwili ta kolekcja obejmuje przede wszystkim drogocenne, naprawdę zbiory ważne dla historii kultury europejskiej, światowej, między innymi dzieła Bacha, Mozarta, Humboldtów, Goethego, Schillera i tak dalej. Wszystko to jest przechowywane obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie jako depozyt Skarbu Państwa.
3: Dziękuję panie profesorze za wskazanie tej różnicy między okolicznościami przechodzenia tych dóbr kultury z rąk do rąk, ale biorąc pod uwagę te różnice, czy Niemcy w ostatnich dekadach o Berlinkę się dopominali?
2: Dopominali się to wielokrotnie i to głównie oczywiście po roku 1990, bo mniej więcej do 1970 roku kwestia przechowywania tych dóbr kultury była no nie tyle utajona, co po prostu o tym nie mówiono. To była tajemnica Poliszynela, bo w Krakowie o tym też mówiono. Mieliśmy tydzień temu dosłownie otwarcie na Uniwersytecie Jagiellońskim Centrum Badań nad Zbiorami Berlińskimi. Profesor Hahn, która miała inauguracyjny wykład, mówiła właśnie o tym, że między innymi właśnie profesor Roman Ingarden mówił o tym, że ta kolekcja jest w Krakowie. Więc od 1970 roku mniej więcej jest to kwestia publiczna. Wtedy też przekazała administracja gierkowska stronie NRD-owskiej kilka dzieł, między innymi właśnie Mozarta, Beethovena, jako dar narodu polskiego dla narodu niemieckiego. No i od tamtego czasu trwają cały czas dyskusje, czy odnawiają się dyskusje. Tak jak mówię, mniej więcej od początku lat 90. one przybrały formę bardziej zinstytucjonalizowaną. Najszerzej i najgłośniej dyskutowano na początku lat 2000, kiedy strona niemiecka dość tak nawet ostentacyjnie momentami występowała o zwrot tych dóbr, argumentując właśnie, że no, trzeba ten rozdział zamknąć, że ta kwestia ciąży na stosunkach

0: Jeśli chodzi, możemy to rozpatrywać w kilku perspektywach. Z perspektywy prawnej jest to kwestia rzeczywiście zamknięta. Jest to potwierdzone wyrokami, znaczy nie tyle wyrokami, ekspertyzami prawnymi ze strony Polski, ale też były ekspertyzy Europejskiej Komisji Praw Człowieka po roku 90. Tej daty nie pamiętam. Potwierdzono, że dekret 46 roku o przejęciu tych dóbr, nie tylko tych, bo to jest, dotyczy w ogóle dóbr kultury, jest ostateczny i Polska i Niemcy zrzekły się swoich wzajemnych roszczeń przed rokiem 90. W związku z tym ta kwestia od strony prawnej jest zamknięta. Od strony
1: moralnej, druga perspektywa właśnie?
0: Druga perspektywa jest moralna. Uważam, że trzeba też zwrócić uwagę, że ci, którzy dbali i dbali o to, żeby ta kolekcja nie zginęła, żeby te rękopisy przetrwały dla ludzkości, to były dokładnie te same osoby, które były odpowiedzialne za niszczenie bibliotek polskich. Mówię tutaj o Hugo Andrysie Krysie, Józefie Beckerze z Pruskiej Biblioteki Państwowej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Berlinie. To były te same osoby, które organizowały de facto ratunek niemieckich dóbr kultury, jednocześnie niszcząc polskie dobra kultury. W pewnym sensie jest to symboliczne, że właśnie ta Berlinka jest w Krakowie, 60 kilometrów od Auschwitz. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, musi się w pewnym sensie zapoznać z tą historią i zadać sobie pytanie, dlaczego to jest tutaj i być może odpowiedzieć sobie właśnie historię tej nieprawości, która dokonywała się także na polskich dobrach kultury.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Paweł Zarychta, germanista, Uniwersytet Jagielloński był z nami. Wojciech Kowalik w studiu, witaj.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: EKG po 12.40.
2: Tak. Szykują się spore zmiany w prawach pasażerów samolotów. Po bardzo długich negocjacjach jest unijne porozumienie w tej sprawie, a dotyczy na przykład kwestii ubiegania się o odszkodowanie w przypadku opóźnionego albo odwołanego lotu. Tutaj dla pasażerów ma być łatwiej, ale te zmiany dotyczą też na przykład naszego bagażu albo takich drobnych rzeczy, jak ma się pojawić zakaz pobierania opłat za to, że rodzic z dzieckiem siedzą razem obok siebie w samolocie. I o tych wszystkich zmianach i o tym, kiedy one mogą wejść w życie, porozmawiamy właśnie w EKG.
1: A EKG zaraz po informacjach.
3: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.

0: Można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dziś zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że nie będzie w niej polityków, podobnie jak w radach nadzorczych wszystkich pozostałych miejskich spółek medycznych. To po aferze związanej z wysokimi zarobkami lekarza Dawida Kacprzyka, który zarobił w zeszłym roku w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Wczoraj Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd szpitala. Napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w walutach. Jego poszukiwania trwają. Andrzej Poczobut odebrał statuetkę za wolność słowa. Otrzymał ją już kilka lat temu, krótko po jego uwięzieniu przez władze w Mińsku. Przyznało mu je Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych. Powiernikiem tej nagrody została Polska Agencja Prasowa i to właśnie w jej siedzibie dzisiaj dziennikarz odebrał wyróżnienie. Andrzej Poczobut jest działaczem polskiej mniejszości na Białorusi. Pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
12: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
13: Dwunasta 43, Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG, a naszym gościem jest Adrian Furgalski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Porozmawiamy o unijnym porozumieniu dotyczącym reformy praw pasażerów samolotów i za chwilę przejdziemy do tego, co się zmieni, ale tak patrząc ogólnie, to co, jako pasażerowie będziemy lepiej chronieni?
14: Ja jako pasażer się cieszę, że nie przegraliśmy bitwy o nasze prawa. Oczywiście można było chcieć więcej, ale jak sobie przypomnimy to, co rok temu, i ja tu jestem naprawdę i byłem zaskoczony i smutny właściwie, to, co wypuściła rok temu polska prezydencja, co było tak antyklienckie, no to naprawdę ten uzysk tej prezydencji w sferze lotniczej. Ja się za to wstydziłem, bo tam niestety właściwie nie słuchano kogoś nas. Jesteśmy, wiadomo, słabsi w starciach z wielkimi gigantami, liniami lotniczymi. Organizacje konsumenckie oczywiście protestowały, ale ja mówiłem wtedy, smucę się, że taki projekt, taka propozycja za prezydencji polskiej się pojawiła, zwłaszcza, że ona nie ma żadnych szans powodzenia, bo na szczęście od lat Parlament Europejski jest absolutnie przeciwny temu, żeby słuchać takiego biadolenia linii lotniczych, że one padną, że już ledwo zipią. Oczywiście w wielu miejscach dostają zbyt duże finansowe cięgi, ale to na pewno nie jest powód, żeby starać się jeszcze oszczędzać w tych miejscach, gdzie rzeczywiście linie zawiniły i powinny rekompensować te swoje winy pasażerom. No i tak się stało. Ponad 630 głosów w Parlamencie Europejskim za stanowiskiem, które jest proklienckie, więc szkoda, że Polska coś takiego wypuściła, ale dobrze, że stało się tak, jak większość przewidywała, a więc jednak parlament w tym dialogu zdecydowanie tutaj przeforsował swoje stanowisko, dodał kilka dobrych rzeczy, ale najważniejsze, nie popsuł tego, co chciano popsuć, czyli zwiększenie godzin opóźnienia, kiedy te odszkodowania by nam przysługiwały, no i też zmniejszenie wartości tych odszkodowań.
13: No i właśnie do tych szczegółów za chwilę przejdziemy, ale użył pan takiego słowa biadolenie linii lotniczych, no i one już biadolą, między innymi szef Ryanaira, no co chyba bez dwóch zdań świadczy o tym, że zmiany są na korzyść nas, pasażerów.
14: No tak bym powiedział, że jeśli Michael O'Leary coś mówi, że to bzdura, bełkot, bezsens, że Komisja Europejska się pogrąża, to znaczy, że to jest dobre rozwiązanie. Chociaż oczywiście on w wielu innych miejscach ma rację, że jak popatrzymy na liczne rozwiązania, nawet związane z ochroną klimatu, bo to nie jest tak, że linie nie powinny w tym uczestniczyć, ale tutaj jakby Komisja Europejska nie bierze pod uwagę tego, że już są w systemie takim światowym, Corsia, i że jednak jeśli mamy zmieniać na te neutralne klimatycznie samoloty, linie, to też potrzebujemy pieniędzy. Wiele rozwiązań jest takich, że rzeczywiście osłabia konkurencyjność, ale tutaj w przypadku odszkodowań no to absolutnie Ryanair nie ma racji. Zresztą no są takie dane, bo kiedy to w ogóle wchodziło w życie, czyli rozporządzenie z 2004 roku, no to przecież właściwie już połowa linii powinna upaść, bo tak straszyła, że to pójdą po prostu z torbami. Tymczasem badania pokazują, że wciąż nawet 85% pasażerów nie wie, że ma prawa, że może wnioskować o odszkodowanie. Jak popatrzymy na odwołane loty, na opóźnione, to nawet 38% pasażerów mogłoby o to wystąpić, a finał jest tylko taki, że szacuje się 2-3% z tych poszkodowanych rzeczywiście stara się odszkodowanie i je dostaje. I to nie są duże kwoty w sensie całego lotnictwa, bo to jest jakieś 8 miliardów euro, a no w tym roku zyski spadną linii lotniczych, te zyski netto, bo wiadomo, Bliski Wschód, wojna, wzrost kosztów, ale i tak to będzie około 20, w innej już walucie podam, 23 miliardy dolarów zysku. W ubiegłym roku to było 37 miliardów na czysto, więc widzimy, jak popatrzymy na te kwoty, nie, nikt nie zbankrutuje z tego powodu, że gdzieś tam 250 czy 400 euro wypłaci odszkodowania.
13: No i właśnie, przejdźmy się po tych ustalonych zmianach. Po pierwsze, już o tym wspomnieliśmy, ma być łatwiej ubiegać się o odszkodowanie w przypadku opóźnionego albo odwołanego lotu. Dlaczego? Co tu się zmieni?
14: Linie lotnicze tu akurat wygrały, bo była taka propozycja, że no przecież linie wiedzą, jaki lot został odwołany, jaki został opóźniony o te w tych przedziałach czasowych, o których i na dystansie, o których mówi rozporządzenie. Wie przecież, jacy pasażerowie tym zostali dotknięci. I propozycja, no i tutaj linie wygrały, bo propozycja pierwotna była taka, żeby do każdego pasażera wysłać już częściowo wypełniony formularz, że przyznajemy, tak, nasz samolot się opóźnił, jeżeli chcesz skorzystać, no więc to by, tak jak tutaj powiedziałem, że większość pasażerów nie wie w ogóle, że ma prawa, kiedy im przysługują i tak dalej, no to tutaj jakby nie wpadło gdzieś do spamu, no to by już widzieli i na pewno wartość tych odszkodowań wtedy by wzrosła. Teraz jest inaczej. Linie muszą poinformować nas w ciągu 96 godzin od zakończonego lotu, czy od lotu odwołanego, że mamy prawa, że na stronie linii znajduje się taki już standardowy, żebyśmy też nie musieli szukać, formularz, który jak chcemy, to powinniśmy wypełnić, więc tutaj nie ma takiej ucieczki, że udajemy, że nie wiemy, że te prawa nam przysługują. Czyli coś no, po środku. Będziemy mieć informację, że te prawa nam przysługują, natomiast będziemy jednak musieli podjąć wysiłek, żeby wysłać do linii lotniczych taki wniosek. 30 dni będą miały na przyjęcie tego wniosku i odpowiedź. Ja się zgadzam z liniami, że to my właśnie powinniśmy to rozporządzenie napisać od nowa, bo ono było tak nieprecyzyjne. Ono już właściwie obrosło w tyle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tyle wyroków, że one są większe niż całe to rozporządzenie, no bo to były decyzje, czy jak awaria jest silnika, to jest siła wyższa, czy nie, czy jak jest strajk na lotnisku, to mamy płacić, czy nie. Czasami były bzdurne rzeczywiście orzeczenia, no pilot zmarł i sąd uznał, że to nie jest nadzwyczajna okoliczność, więc lepiej było uporządkować to rozporządzenie w ten sposób, żeby tutaj się no, nie przepychać, siła wyższa, czy nie mieliśmy, czy nie wpływ na to opóźnienie. Ale tak jak mówię, teraz nie będzie można ukrywać tego, że te prawa pasażerów są. Trzeba będzie z każdego z nas po takim no, locie, tak jak powiedziałem, specyficznym, bo opóźnionym czy odwołanym, poinformować.
13: To opóźnienie to co najmniej 3 godziny albo lot odwołany mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem. No i te odszkodowania właśnie 250 euro dla tych najkrótszych lotów, 400 dla tych średniodystansowych, no i 600 dla tych najdłuższych. Ale tych zmian tam jest więcej. Między innymi zmiana dotycząca bagażu, no bo podróżujemy z bagażem. No i na czym stanęło w Unii Europejskiej? Jak to ma teraz wyglądać?
14: Tak, bagaż czy plecak, jak zwał, tak zwał, ale to się określa jako osobisty przedmiot. No coś, co możemy wsunąć pod fotel poprzedzający, czy coś, co możemy umieścić nad sobą. No, Ryanair tutaj ma te wymiary, też protestuje, bo oni bardzo szybko, ich tak te 25 minut samolot powinien stać na płycie, natychmiast usadzić nowych pasażerów i lecieć. Często nie zabiera nawet wszystkich pasażerów, jak gdzieś jest opóźnienie, woli tam zapłacić czy kłócić się o odszkodowania, ale nie chce, żeby ten samolot mu wypadł z siatki. Natomiast teraz jest decyzja, że mamy prawo do właśnie takiego osobistego przedmiotu. 40, 30, 15 centymetrów, taka jest jego wielkość. Natomiast musi też być informacja odnośnie tego, czy w ramach biletu mamy także, i to sobie będzie można w takim razie wybrać, czy mamy także tutaj zapłacony ten bagaż kabinowy, bo część nie chce z niego korzystać. No i w związku z tym, jeżeli tam będzie zapisane, że mamy zapłacić za bagaż, a na przykład taryfa nie przewiduje tego, żebyśmy mieli tańszy bilet, nawet jak lecimy bez tej kabinowej walizeczki, no to wtedy wiemy, jak to wygląda i to może nas skłonić do tego, żeby skorzystać wtedy z oferty innego przewoźnika.
13: Czyli to będą takie zmiany w prezentacji też tego, w tych taryfach, jaki bagaż nam się należy.
14: Tak, tak. Chodzi o to, żeby to było przejrzyste, bo oczywiście tutaj zazwyczaj to są, chociażby już te tradycyjne linie też idą w tym kierunku, podają jakąś kwotę taką na początku, o, ona się wydaje atrakcyjna, ale potem jak musimy podrzucać różne rzeczy, to ta kwota już rośnie. A tutaj chodzi o to, żeby to było jednak przejrzyście zapisane, co jest w tej taryfie. No i właśnie bagaż, który nadamy pod pokład, okej, okay, ale tutaj cały bój szedł o to, czy bezpłatnie, czy nie bezpłatnie. To parlamentarzyści też chcieli, żeby absolutnie w każdym przypadku ten bagaż, który wnosimy ze sobą na pokład samolotu, nie pod pokład, tylko na pokład, był bezpłatny. To też nie przeszło, ale te wymiary minimalne przyjęto. One są tam ciut mniejsze niż te, które Ryanair u siebie stosuje, ale
13: czyli
14: musimy mieć
13: wielka wymiana
14: jasną
13: plecaków
14: informację.
13: Teraz?
14: No właśnie, o 5 centymetrów. Mam nadzieję, że tak jak Ryanair mówi, że to rozporządzenie, te propozycje to bzdura, to nie skorzysta i nie będzie się dostosowywał. No właśnie, no to tego życzę, żeby tak nie było, bo tu już właśnie czytałem te informacje. No, nie ma się co oszukiwać, no to jest gigant, bo to jest ponad 200 milionów pasażerów. No i teraz, co prawda tam O'Leary mówi, że ponad połowa lata i tak bez tego bagażu, no ale druga połowa jednak, więc jakby to teraz było zmuszenie do tego, żeby wymieniać te bagaże, no to nie wiem, czy jakiś bunt tutaj nie powstanie.
13: Tam jest tych zmian 30, około 30. Tak, między innymi przepisy regulujące czas, jaki przewoźnik może trzymać pasażerów w samolocie w przypadku opóźnienia lotu. To będą teraz 2 godziny, po których przewoźnik będzie musiał pasażerów odstawić znowu do terminalu. Zniknie zasada no-show, czyli jeżeli ktoś ma bilet tam i z powrotem i dotychczas było tak, że nie pojawił się na lot tam, to przepadał mu lot z powrotem. Czy na przykład zakazują one takich praktyk, jak rozdzielanie rodziców i dzieci podczas podróży, albo będzie można wprowadzić drobne poprawki do rezerwacji, kiedy na przykład pomyliliśmy się w swoim nazwisku. No i od kiedy to wszystko ma wejść w życie? Kiedy ta ochrona pasażerów zacznie obowiązywać?
14: To jeszcze tego nie wiemy, bo tutaj to trzeba prawnie wszystko doszlifować i...
13: Czyli jeszcze wtedy, nie na te wakacje.
14: Czyli jeszcze, no nie, jeszcze, to nie zdążą. Natomiast to, co pan redaktor wymienił, tak, no to są takie rzeczy, przepraszam, upierdliwe, które bardzo często ludzi wściekały. To, że ktoś popełnił literówkę i musiał w wielu liniach zapłacić za to, żeby poprawić swoje nazwisko. Dzisiaj do 48 godzin, do dzisiaj, w przyszłości do 48 godzin to będzie obowiązek linii, że ma nam umożliwić taką zmianę. To właśnie, że nie rozdziela się matki i dziecka, bo każe się dopłacić, żeby siedziało obok dziecka, czy osoby, która ma jakąś tam wadę, nie może się poruszać, więc leci z opiekunem. Czy to przetrzymywanie, no jak jest skwar, ponad dwie godziny w samolocie, zanim ktoś się zlituje, bo wie, że tego samolotu na przykład nie da się naprawić i nas przewożą wtedy na lotnisko. Jest też taka zmiana, tu też, chociaż idziemy w kierunku cyfryzacji, ale bardzo wielu... Tak, w punktach naszego życia jednak pokazujemy, niektórzy są wciąż wycofani, wykluczeni cyfrowo, więc to jest jeszcze nie pora, żeby absolutnie zabronić papierowych kart pokładowych. Ryanair też chciał z tego zrezygnować, więc to też jest jedna z poprawek, która weszła i że te papierówki jeszcze przez jakiś czas będą nam towarzyszyć. Także generalnie jest dobrze i no, 90% obroniliśmy nasze prawa. Tu zastanawiam się, czy nie będzie teraz sesji związanych z tym bagażem, który, no może, nie wiem, chyba już nie ma czasu, żeby to...
13: No nie, już musimy kończyć.
14: Ale te 5 centymetrów to niestety... Boję się, że tutaj jakąś wojenkę na lotniskach spowoduje.
13: Adrian Furgielski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR. Wielkie dzięki za rozmowę.
14: Dziękuję, pięknie pozdrawiam.
13: A to było południowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
8: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
15: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
16: Autopromocja.
17: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
18: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką dużą przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
19: Prawdziwa historia Polski.
20: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
21: Autopromocja.
22: Reklama.
0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
25: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
26: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Są decyzje miasta w sprawie Szpitala Południowego, ogłosił je prezydent Warszawy i o tym na początek. Unijni liderzy spotykają się w Brukseli. Dziś rozmawiają o nowym budżecie. Za chwilę zajrzymy też na Mundial. Meksyk jest już pewny awansu do fazy pucharowej. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza w Szpitalu Południowym, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł.
30: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalu pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
29: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Z dokumentów wynika, że Dawid Kacprzyk pracował średnio ponad 330 godzin miesięcznie. W czasie pracy był jednak widywany w telewizji, a także wykonywał czynności związane z funkcją radnego gminy Ursus. I rząd, i prezydent cieszą się z deklaracji Stanów Zjednoczonych, które, jak poinformował sekretarz wojny, są otwarte na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że w tej sprawie gramy wszyscy razem. Prezydent, rząd, wszyscy Polacy są jedną drużyną. Z drugiej zaś szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie szczędził szczypliwości pod adresem rządzących. I o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
31: Wicepremier Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, że wchodzimy właśnie w kolejną fazę prac nad stałą bazą USA w Polsce.
32: W tym gwarancji, które trzeba przygotować, zdolności logistyki, inwestycji budowlanych i wyboru miejsca. Wiem, że bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław.
31: Tymczasem minister Bogucki, pytany o stałą obecność amerykańską, zwraca uwagę na dwie kwestie.
33: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
31: Poza tym szef Kancelarii Prezydenta ma wątpliwości, czy rząd udźwignie finansowo to przedsięwzięcie.
33: Rząd by musiałby asygnować naprawdę porządne środki, poważne środki, odpowiednie środki. Czy budżet na to stać?
31: Jednocześnie minister Bogucki nie odnosi się do zapowiedzi prezydenta Nawrockiego, że chciałby porozmawiać z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem o obecności żołnierzy USA w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
29: Nowy unijny budżet jest głównym tematem dzisiejszych obrad liderów 27 w Brukseli. To drugi dzień szczytu. Wczorajsze rozmowy zdominowała sprawa ewentualnych negocjacji z Moskwą. Tomasz Orchowski.
34: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa potwierdził wczoraj otwarcie kanału dyplomatycznego z Rosją. Kilku liderów miało wskazać Portugalczyka jako reprezentanta Unii do takich rozmów. Premier Irlandii Michael Martin. Zgodnie z traktatami to Antonio Costa jako przewodniczący Rady Europejskiej reprezentowałby Unię w jakiejkolwiek wspierającej roli negocjacyjnej, ale nic nie wskazuje na to, że Rosja w ogóle chce negocjować. Według Francuzów i Niemców to oni oraz Brytyjczycy powinni prowadzić ewentualne rozmowy z Moskwą. Polskie Radio donosi, że wątpliwości co do inicjatywy koszty mają też Polska, kraje bałtyckie i nordyckie. Tomasz Szkowski, TOK FM.
29: Polacy będą ćwiczyć, jak ratować życie. Jutro w całym kraju odbędą się zajęcia z pierwszej pomocy. Udział w nich jest darmowy. W Bydgoszczy zajęcia będą na Wyspie Młyńskiej w ramach wodniackiej imprezy Sterna Bydgoszcz. Zachęca wojewoda kojawsko-pomorski Michał Sztybele.
1: Między innymi będzie można przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, czy nauczyć się korzystania z defibrylatora. Ale także oczywiście podstawowe zasady pierwszej pomocy i umiejętności na symulatorach.
29: Takich miejsc ćwiczeniowych będzie jutro w całej Polsce około 1000. Zajęcia odbędą się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
2: Czy Meksyk grał ładnie? Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompetem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0, ale radość została zmącona przez poważną kontuzję Ismaela Kone, mówi trener Jesse Marsh. Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy. To sami widzieliście, jak wyglądał zespół. Wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismael chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i jest bliska awansu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
29: Informacje ponownie o 13.20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
29: W całej Polsce dziś gorąco, termometry w większości kraju pokazują więcej niż 25 stopni. Najchłodniej dziś w Suwałkach. Na zachodzie będą pojawiać się burze.
3: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, Michał Janczura z Wirtualnej Polski jest z nami. Witaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Ponownie umorzone zostało śledztwo w sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Śledztwo dotyczące działań instytucji publicznych, które miały obowiązek chłopcu pomóc. Sprawa Kamila z Częstochowy jest tą znaną państwu sprawą, która doprowadziła m.in. do zmian legislacyjnych. Prokuratura w działaniach urzędników i pracowników instytucji znamion czynów zabronionych się nie dopatrzyła. Ja, ale jednak, jak wynika z orzeczenia, w latach 2018-2023 sędziowie rodzinni, kuratorzy sądowi, policjanci, prokurator, pracownicy pomocy społecznej i asystenci rodziny, którzy kontaktowali się z rodziną Kamila i nie zapobiegli temu, jak straszliwie był katowany, jak cierpiał, jak w końcu zmarł po bardzo długim pobycie w szpitalu, nie popełnili przestępstw ani zaniedbań. Ty z Magdą Mieśnik zajmowaliście się tą sprawą regularnie. Nie ma co teraz polemizować z decyzją prokuratury, ale w obliczu tych zeznań i tych informacji, do których wy docieracie, czy to jest tak, że naprawdę chłopcu nikt nie był w stanie pomóc?
5: Znaczy, oczywiście, że był w stanie i ja, tak jak nie rozumiałem pierwszej decyzji prokuratury i ten tekst, który napisaliśmy razem z Magdą Mieśnik na ramach Wirtualnej Polski w maju był właśnie był spowodowany tym, że myśmy tego nie rozumieli, chcieliśmy za wszelką cenę dotrzeć do dokumentów, które by nam to wyjaśniły. Okazało się, że dotarliśmy do dokumentów, no i wynikało z nich, że prokurator dodał 2 + 2 i wyszło mu 5, tak to mniej więcej można ocenić. W ogóle ta sprawa od samego początku, na wielu etapach, w różnych jej aspektach jest tak kuriozalna i tak niezrozumiała, że ja nie jestem w stanie tego pojąć. pojąć. Tym bardziej, że no, od samego początku, kiedy Polska śledziła to umieranie Kamilka, bo tak to trzeba powiedzieć, gdy przez miesiąc rzeczywiście leżał w szpitalu w Katowicach, no, było jasne, że będziemy wszyscy potem przyglądać się temu, jak ta sprawa wygląda. I nie tylko będziemy patrzeć na to, co zrobi sąd karny z bezpośrednimi sprawcami tego czynu, bo jak się okazuje, dzisiaj nie możemy nawet mówić o zabójcach Kamilka, bo sąd, który rozpatrywał winę ojczyma i matki, ocenił, że Kamilek nie został zabity, tylko że został pobity ze skutkiem śmiertelnym, czego też no, wiele osób, wielu prawników, nawet prokuratorów, z którymi rozmawiałem, nie jest w stanie zrozumieć. Natomiast odpowiadając, Filip, wprost na twoje pytanie, tam mnóstwo osób było, widziało, co się dzieje. Ja tylko przypomnę, i to też do tego dotarliśmy, i to wynika dopiero z akt, bo wiele tych spraw udało się dopiero teraz, w maju, po 3 latach od śmierci Kamilka, opublikować i udowodnić w jakiś sposób, że pracownicy socjalni byli w domu Kamilka, byli za drzwiami w momencie, kiedy Kamilek leżał już skatowany i pobity.
6: Pobity, poparzony, za drzwiami.
5: Tak jest. Był tam też dzielnicowy w tym domu, w tych samych dniach. To było pomiędzy 30 marca a 3 kwietnia 2023 roku. Ci ludzie byli w tym domu i nie spojrzeli nawet na Kamilka. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy, o której też do pewnego momentu nikt nie wiedział. Okazuje się, że lekarz, który przyjmował Kamilka w szpitalu w Olkuszu, w listopadzie 2022 roku, gdy ten chłopiec w listopadzie w praktycznie temperaturze bliskiej 0 stopni w samej piżamce spacerował po Olkuszu, został przewieziony do szpitala i lekarz zlecił tam badanie psychologiczne. Wyszło z niego wprost, że Kamilek może być, mógł paść ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. I to też umknęło gdzieś wszystkim. Lekarz dzwonił do sędzi, która orzekała w tej sprawie i ona zdecydowała, że Kamilek mimo wszystko ma wrócić do matki i do ojczyma. A jak to się skończyło? Wiemy. Więc dzisiaj zastanawianie się w ogóle nad tym, czy ktoś mógł mu pomóc, no jest takie trochę abstrakcyjne. Oczywiście, że tak było. Tam wszystkie służby były zaangażowane w pomoc Kamilkowi i w zasadzie zawiodły. Problem jest oczywiście inny. Ja rozumiem, że tu chodzi o odpowiedzialność karną. To znaczy nawet z tego oświadczenia prokuratury, które po części cytowałeś, no wynika, że prokuratorzy nie dopatrzyli się czynów umyślnych, czyli no, dochodzimy do jakiegoś kuriozum, bo to by znaczyło, że ktoś widzi tego Kamilka, nie chce mu pomóc, dopiero wtedy możemy mówić o jego odpowiedzialności. No, jest to totalnie niezrozumiałe.
6: Tekst, o którym mówimy, gdzie znajdują się między innymi zeznania doktora, o którym wspominałeś, doktora Jarosława Szczurka, który, jak twierdzi, robił wszystko, by nie oddawać chłopca do domu, trzymał go na oddziale, czekając, aż sąd znajdzie dziecku bezpieczne miejsce. To jest tekst pod tytułem "Ujawniamy porażające zeznania. System produkował dokumenty zamiast chronić Kamila". No i taka jest teza, tak, że w sensie na papierze wszystko się zgadzało, natomiast w takim duchu to już trudno mi się o tym rozmawia, bo te rzeczy, o których wy piszecie, to są rzeczy tak oczywiste, że zastanawiam się, gdzie jest ta odpowiedzialność, jak daleko, jak w głąb ona systemu sięga, że ludzie, którzy mają chronić dzieci, jednak nie są w stanie chronić już na tak podstawowym poziomie.
5: Tym bardziej w takiej sprawie, która rzeczywiście jest głośna, gdzie instytucje, też prokuratura czy sądy, no wiedzą, że my się temu jako przedstawiciele mediów będziemy przyglądać i ja się spotkałem z wiele razy z takimi opiniami ludzi z tego szeroko pojętego systemu. Proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, co się dzieje w sprawach, o których wy nie wiecie, o których wy nie informujecie. A przypomnijmy, że przynajmniej kilkadziesiąt takich dramatów zakończonych również śmiercią dzieci od tego czasu się w Polsce wydarzyło. No i teraz oczywiście możemy mówić o oburzeniu, padają wielkie słowa o skandalu. Tylko problem polega na tym, że ta dzisiejsza decyzja prokuratury, znaczy dzisiaj ogłoszona Natomiast przecież to się gdzieś przewija już od praktycznie półtora roku, bo półtora roku temu było pierwszy raz umorzone to śledztwo. No pokazuje, że tej odpowiedzialności za decyzję i za ewentualne zaniechania praktycznie nie ma. No bo w związku z tym, co dzisiaj czytamy, no co trzeba by było zrobić, żeby odpowiedzieć za nieudzielenie pomocy dziecku w takiej sytuacji. Jeśli mamy jasno, i to też wynika z zeznań, że ci ludzie tam byli w tym domu, że były te sygnały tego lekarza, że był informowany sąd, że były podejmowane różnego rodzaju działania, że Kamilek przychodził do szkoły z podbitym okiem, są zdjęcia, że miał różnego rodzaju ślady na ciele, że przyszedł też do placówki oświatowej ze złamaną ręką i za każdym razem ktoś wierzył matce, ktoś wierzył tym opiekunom. Najlepszy przykład tego, jak działa państwo, jak bardzo dzieci są pomijane, jak bardzo wierzy się dorosłym, a nie ufa się dzieciom i nie ufa się w jakieś takie sygnały płynące z różnych stron, no to jest fakt tego, że gdy Kamilek uciekał z domu, gdy padały te różne komunikaty ze strony lekarzy czy innych osób, nikt nie podejmował daleko posuniętych działań. Natomiast pierwszy raz niebieska karta w tej rodzinie została założona nie wtedy, kiedy Kamilek miał problemy, tylko wtedy, kiedy matka poskarżyła się jednej z pracownic socjalnych, że została uderzona przez swojego partnera. Wtedy tę niebieską kartę wszczęto natychmiast. Gdy dziecko miało różnego rodzaju obrażenia, nikt się tym nie zajmował. To jest systemowe, ale też takie indywidualne zaniedbania, znieczulica i to prowadzi do dramatów, czego no, historia Kamilka jest najlepszym dowodem.
6: Bardzo ci dziękuję, Michał Janczuk. Wczoraj dziennikarz Wirtualnej Polski był z nami. Kilkanaście minut temu rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak zabrała głos w tej sprawie. Stwierdziła, że nie zgadza się z decyzją prokuratury. Jeżeli decyzja nie zostanie uchylona, osoby reprezentujące Kamilka złożą subsydiarny akt oskarżenia. Sprawa i tak finalnie trafi do sądu karnego, podkreśla Monika Horna-Cieślak. Rzeczniczka praw dziecka reaguje w tej sprawie od początku, skarżąc również decyzję prokuratury. 13:16, za 4 minuty informacja, po nich porozmawiamy o wokół Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych, który przypada właśnie dzisiaj.
7: Autopromocja.
8: Audycja Globalne Popołudnie, w której tym razem zabieramy Was wraz z Domą Matejko na Kubę. Ten kraj od początku roku przeżywa kryzys, ale żeby go wyjaśnić, zanurzymy się w historię burzliwą tej pięknej wyspy, a wspomnimy nawet wizytę Fidela Castro w Polsce ponad 50 lat temu, kiedy czarował nie tylko ekipę polityczną Edwarda Gierka, ale też młodych krakowskich sportowców, z którymi spontanicznie na hali Wisły zagrał w koszykówkę. Na Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16 zapraszają Krzysztof Story
9: i Doma Matejko.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama. Codziennie.

0: Przod bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zmiany w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego to dopiero początek. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w tym miesiącu wszystkie miejskie spółki medyczne zostaną wzmocnione i że nie będzie w nich polityków. A wszystko po aferze z udziałem lekarza Dawida Kacprzyka, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus. Miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawie prądu po nocnym rosyjskim ostrzale, poinformował ukraiński państwowy koncern energetyczny Ukrenergo. Dodał, że trwają intensywne prace nad przywróceniem zasilania. W nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 90 dronów, z czego 79 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych przez stronę ukraińską. Minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gwir wezwał do odwetu po śmierci 4 żołnierzy w ataku Hezbollahu, przekazała agencja AFP. W serwisie X minister oświadczył, że na Bliskim Wschodzie nie wygrywa się wyważonymi reakcjami i powściągliwością. Armia izraelska poinformowała wczesnym rankiem o śmierci 4 swoich żołnierzy, którzy zginęli w ataku Hezbollahu na południu Libanu. Agencja AFP podała też dzisiaj, że 16 osób zginęło w kolejnym ataku Izraela na cele Hezbollahu właśnie w tym regionie. Przywódcy 19 państw Unii, w tym premierzy Polski, Włoch i Danii, zaapelowali w liście do szefów instytucji unijnych i przywódców państw członkowskich o przyspieszenie działań na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji w Europie, w tym o tworzenie ośrodków dla migrantów poza terytorium Unii. Zabrakło podpisów przywódców m.in. Niemiec, Hiszpanii i Francji. Autorzy listu podkreślili, że wszystkie działania powinny być prowadzone zgodnie z prawem Unii i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz we współpracy z państwami partnerskimi. Sąd apelacyjny w Wersalu oficjalnie poinformował, że marokański piłkarz Paris Saint-Germain Achraf Hakimi będzie sądzony pod zarzutem gwałtu na młodej kobiecie, do którego miało dojść w lutym 2023 roku. Zawodnik PSG i lider reprezentacji Maroka, która rozegra dzisiaj swój drugi mecz na Mistrzostwach Świata przeciwko Szkocji, konsekwentnie zaprzecza oskarżeniu, nazywając je fałszywym. Czekałem na ten proces od pierwszego dnia i teraz czekam na niego z niecierpliwością. W końcu będę mógł zabrać głos, napisał Hakimi. Upał dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie, tam nawet 32 stopnie, ale też burze. 26 stopni zobaczymy w centrum, 22 nad morzem.
3: Ogłoszenie płatne.
5: W ostatniej części cyklu Nie kupuję, wynajmuję, pytam Łukasza Żurka, prezesa zarządu Sixt Polska, tak bez ideologii, kupować czy wynajmować samochód?
6: Jedni potrzebują auta na co dzień, inni tylko na weekend. Dlatego nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Miasto, rodzina, biznes, wyjazdy, potrzeby są różne, więc rozwiązania też powinny być różne.
5: Czyli możesz, nie musisz?
6: Dokładnie. Kupno ma sens dla jednych, wynajem dla innych. Wynajem wybieramy, gdy pragniemy wygody, elastyczności i chcemy wszystko mieć w cenie, bez ryzyka, bez zmartwień, bez zobowiązań na lata.
5: Auto jako usługa, a nie deklaracja?
6: Tak. Wynajmujemy auto, aby pasowało do naszego życia. Nie podporządkowujemy życia posiadaniu. Bez wydawania środków finansowych na start, bez stresu, bez przywiązania.
5: I to jest dobre podsumowanie sensu wynajmu.
6: Bo najważniejsze, że mamy wybór. Możemy auto kupić, ale możemy też wynająć i korzystać, jak z każdej innej usługi.
5: Dziękuję za spotkanie, a szczegóły na stronie www.niekupujewynajmuje.pl.
3: To było ogłoszenie płatne.
7: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Nina Mocior, ekspert do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej w Caritas Polska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: 19 czerwca to jest Światowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych. I chyba na początku tej rozmowy trzeba powiedzieć o tym, że przemoc seksualna, gwałt i inne formy przemocy seksualnej to jest broń, która jest traktowana niekiedy na równi z innymi, bardziej kojarzonymi z wojną działaniami agresora.
8: Tak, to prawda. Kiedyś uznawaliśmy przemoc jako
2: wypadkową konfliktów, że to się dzieje przypadkiem, ale teraz mamy bardzo jasne dowody na to, że to jest strategia, bardzo zaplanowane działanie wyniszczające wspólnoty, osoby indywidualnie i całe społeczności.
7: Mamy tego dowody z Buczy z 2022 roku, mamy te dowody w Strefie Gazy, biorąc pod uwagę zeznania Palestyńczyków i relacje izraelskich żołnierzy. Pani odwiedziła bardzo wiele stref konfliktu i spodziewam się odpowiedzi na to pytanie, ale czy te formy seksualnej przemocy w konfliktach zbrojnych różnią się w zależności od szerokości geograficznej?
2: To prawda. Po pierwsze tak, to nie jest tylko problem afrykański, jakbyśmy sobie myśleli, bo to często się mówi, że to jest tylko problem afrykański, ale jest bardzo duży wzrost też skali przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych, na przykład na Haiti. W Ukrainie też bardzo są szczegółowo robione obecnie już badania, zeznania pobierane, że na przykład wobec mężczyzn bardzo się stosuje przemoc, też w detencji. Pan jak mówi o konflikcie izraelsko-palestyńskim na przykład, to często w detencji.
7: W zatrzymaniu.
2: W zatrzymaniu, czy w sytuacji jeńców, tortur nad jeńcami. Zeszły raport UNHCR i ONZ mówi o tym, że 21 konfliktów i krajów stosuje te formy i tam zbierane są dowody i potwierdzają w 21 krajach, nie tylko właśnie w regionie Afryki, ale też w innych konfliktach.
7: Jest to też bardzo perfidna forma przemocy, bo bardzo często trudno jest ją udowodnić.
2: Bardzo trudno. No mówi się też, że na jeden przypadek zgłoszony jest około nawet 20 przypadków niezgłoszonych. Więc to jest bariera minimalna w ogóle jakiegokolwiek zgłaszania ze względu na okrucieństwo, ze względu na powiązanie ze wstydem, ze społecznością, z akceptacją społeczną, później stygmatyzacją.
7: No właśnie, wracamy do tych długotrwałych skutków takiego działania ze strony agresora, bo te krótkoterminowe są oczywiste i nie trzeba o nich mówić. Natomiast proszę powiedzieć, jak właśnie stosowanie takiej przemocy przekłada się na funkcjonowanie społeczności na przestrzeni, no myślę, że wręcz dekad.
2: Dekad, tak. To są dekady i pokolenia. Zresztą w tym roku tematem obchodów dzisiejszego dnia jest trauma pokoleniowa i przede wszystkim konsekwencje dla dzieci, bo prawie 50% ofiar, osób z doświadczeniem przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych to są osoby poniżej 18 roku życia. Od jednego roku życia, od zero roku życia do 75 lat. Taki jest przekrój demograficzny też ofiar. A druga rzecz też to, że często ofiary czy osoby poszkodowane to są mamy. Często mamy rodzące dzieci w ramach wyniku gwałtu i mówimy o tym bardzo międzypokoleniowym przekazie, bo ta trauma nie zostaje tylko indywidualnie. Ona się przedostaje do praktyk wychowawczych, do myślenia o sobie, o świecie, do regulacji emocji mamy, co ma wpływ bezpośrednio na sposób wiązania się z dzieckiem, na sposób kochania, na sposób uczenia dziecko świata i dlatego mówimy o dekadach i o pokoleniach jako konsekwencjach takiej okrutnej formy przemocy.
7: Organizacja Narodów Zjednoczonych zwraca więc uwagę na tę okrutną formę przemocy, ale co można zrobić, żeby tę przemoc ograniczyć?
2: Na pewno o niej mówić. Myślę, że my jako społeczność międzynarodowa też milczymy, więc ten dzień jest ważny, żeby o tym mówić. Milczenie jest bardzo trudnym doświadczeniem też dla osób doświadczonych taką formą przemocy. My też jako Caritas Polska i też część mojej pracy za granicą jest taka, że my chcemy tworzyć bezpieczne miejsca spotkań, gdzie można w końcu o tym mówić, bo bardzo niewiele ofiar doznaje, doświadcza tego uznania krzywdy i bardzo niewiele się mówi o tym też w ich społecznościach ze względu na bardzo duży wstyd i stygmatyzację. A z drugiej strony my też za mało o tym mówimy. Myślimy, że to jest tylko i wyłącznie skutek poboczny jakichś dziwnych, okrutnych ludzi w ramach wyniku konfliktu, a nie jako strategia wojenna, absolutna zbrodnia przeciwko ludzkości, przeciwko godności ludzkiej. I musimy o tym mówić też i egzekwować i domagać się.
7: Pani ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie pomocy humanitarnej, również w zakresie wsparcia psychologicznego. Była pani w Jemenie, Syrii, Iraku, Sudanie Południowym czy Somalii. Czy na przestrzeni tych 15 lat zauważyła pani, że rzeczywiście ta świadomość tego, czym jest przemoc seksualna w konfliktach, rośnie? Czy to jest wciąż, jesteśmy na początku tej drogi mówienia na ten temat?
2: Jesteśmy na początku drogi. To jest też mozaika sytuacji, gdzie zmniejsza się skala finansowania pomocy. Też mówimy, zeszły rok bardzo dużo mówiliśmy o wycofywaniu się największych darczyńców finansowo też z różnych regionów, też objętych konfliktami zbrojnymi, czy tymi przeciągłymi, bardzo długimi kryzysami. mówi się o tym o wiele więcej, bo też mamy świadomość, że na przykład pomoc psychologiczna jest bardzo ważną częścią odbudowy społeczności. I to jest też to, dlaczego Caritas Polska tak bardzo skupia się na wsparciu psychospołecznym i na pomocy psychologicznej. To też ja tutaj mam zaszczyt, prawda, kierować też tym programem i tym kierunkiem naszego programowania, no bo się okazuje, że kryzysy nie są krótsze, nie są mniejsze, a tak naprawdę odbudowa życia ludzkiego, codzienności po kryzysach wymaga na przykład wsparcia i takich interwencji psychologicznych. I to jest na przykład to, czego się dowiadujemy, że żeby ta krótkoterminowa pomoc na przykład była skuteczniejsza, na przykład warto jest wprowadzać działania psychospołeczne w zakresie pomocy psychologicznej chociażby. Także myślę, że ta jakość pracy w sektorze się bardzo zmienia i to jest super. Z drugiej strony realne okrucieństwo tych kryzysów jest zatrważające, jest dramatyczne i skala potrzeb rośnie, tylko rośnie. Skala potrzeb, skala okrucieństwa i przy jednoczesnym zmniejszaniu się jednak dostępu do poszkodowanych społeczności i osób i zmniejszania się takiej realnej skali potrzeb, które są realizowane za pomocą programów chociażby międzynarodowych, czy nawet tej obecności międzynarodowej, tej rzeczniczej, czy tej budującej pokój, prawda? Nie tylko chodzi o pomocę, organizacje pomocowe, ale też za stabilizowanie, na przykład wsparcie w stabilizowaniu sytuacji w danych krajach. Wycofujemy się powoli z tych regionów.
7: Nina Mocior, ekspertka do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej w Caritas Polska była z nami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
7: W Poznaniu w ten weekend rozpoczyna się Malta Festival. Spektakle, performance, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje i seanse filmowe złożą się na 36. edycję tego wydarzenia. Jednym z najważniejszych punktów programu jest 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę porzucanej kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu. O tym wielowymiarowym wyzwaniu z Magdaleną Cielecką rozmawiała Anna Wacławik.
8: W jakiś sposób mi ten spektakl przypomina performance Mariny Abramowicz. Zarówno odległy sposób, ale jednak zarówno Artist is Present, w którym artystka siadała naprzeciwko obcych ludzi w Muzeum MoMA i dochodziło do spotkań i dochodziło do relacji pomiędzy tymi osobami. Więc pytanie pierwsze dotyczy tego, na ile można opanować te relacje warsztatem, a na ile uważa pani, że będzie pani wchodziła w tę scenę, również ze względu na ten element zaskoczenia, który zafundują pani sceniczni partnerzy?
9: Najkrócej mówiąc, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Oczywiście to skojarzenie z Maryną Abramowicz jest zasadne. Ja też miałam pierwsze takie skojarzenie. Miałam szczęście usiąść tam na tym krześle naprzeciwko Maryny wtedy w Nowym Jorku. Jest podobieństwo, aczkolwiek Maryna jednak wracała po tych tam 10 chyba czy 12 godzinach do domu, do własnego łóżka, spała, przesypiała noc w domu i wracała do muzeum dnia następnego. Ja nie będę miała tej szansy, ale też nie będę performować tego tygodniami, a dobę. Ale jest to wyzwanie rzeczywiście ekstremalne. Nie wydaje mi się, żeby się można było do niego jakkolwiek przygotować, ani od strony technicznej, ani profesjonalnej, ani aktorskiej. Scena oczywiście jest, będzie nauczona, będzie przepróbowana tutaj wcześniej z innymi partnerami, ale ten element nowości, obcości, ale też nieprofesjonalizmu tych osób, z którymi się spotkam, jest kluczowy dla mnie w tym wydarzeniu, w tym wyzwaniu, bo za każdym razem, kiedy otworzę te drzwi, zobaczę i wejdzie na tę scenę inna, nowa energia, zobaczę nowy świat, inny świat, każdego z osobna, jakiś indywiduum i będę się musiała i chciała z nim spotkać i zmierzyć na poziomie ludzkim, na poziomie scenicznym, na poziomie emocjonalnym, ale też fizycznym, bo w zależności od tego, jakiej porze to nastąpi, ta fizyczność i ta kondycja fizyczna będzie miała wpływ na to.
8: Tak, ten element to już jest tutaj, byłem sprzewałkowany z lewej na prawą. Ja wracam znów do tej Mariny Abramowicz, bo mnie ciekawi ta druga strona. Pani ma warsztat. Marina też, powiedzmy, nie miała warsztatu aktorskiego. To jest artystka, która wie, sztuk performatywnych, wizualnych. Ona też była przecież bohaterką performance'u, w którym w pewnym sensie oddawała się tej publiczności. Ja cały czas wracam do tych podobieństw, bo chcę zapytać o pani poczucie bezpieczeństwa. Będzie pani to nie są aktorzy, to co pani powiedziała przed chwilą, to nie są partnerzy, na których reakcje pani też jest przygotowana, przećwiczone wiele razy. Będzie pani miała kontakt fizyczny, często bliski, przynajmniej gdy patrzę na te poprzednie eksperymenty, z zupełnie obcymi osobami, które mogą być czymś striggerowane, które mogą... No nie wiem, ja też pytam o pani poczucie bezpieczeństwa.
9: Ja też o to zapytałam oczywiście, no ale no nie mogłoby się to wydarzyć, gdyby to bezpieczeństwo nie było zapewnione. Ten performance miał miejsce już w kilku miejscach na świecie i nie skończyło się to nigdy źle. Mam nadzieję, że tutaj się też nie zakończy.

0: Nie zakładam, że ktoś, kto przychodzi robić sztukę, ktoś, kto przychodzi spotkać się z człowiekiem w ramach jakiegoś artystycznego wydarzenia, chce coś zrobić złego, ma jakąś złą energię. Oczywiście, że to się zdarza, ale ufam i chcę w to wierzyć, że tak nie jest, więc że będzie tutaj tak samo. Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie. Może z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej i tak dalej. Ktoś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, nie wiem, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow, będzie mi z nim przyjemnie, a z innym może nieprzyjemnie. To jest normalny aspekt, no ale biorę to na klatę po prostu, bo się na to wyzwanie zdecydowałam i mając tego świadomość, na to zgodziłam. Potem będę musiała to z siebie po prostu zrzucić, będę musiała to przepracować, będę musiała to odchorować być może, będę to musiała jakby zmyć z siebie i tak jak zrzucam inne postaci, inne role, inne wydarzenia czy przypadki zawodowe, sceniczne czy przed kamerą, to tak samo będę musiała wyjść z postaci i wyjść z tego projektu w tym wypadku. Może dłużej, nie wiem, bo pierwszy raz robię coś takiego i chyba ostatni, to o tym będziemy mogły porozmawiać ale na pewno będę musiała to zrobić.
1: Czy będzie pani też w jakiś sposób reżyserować te sceny?
0: Nie. Myślę, że będę miała wytyczne i taką reżyserię od reżyserek. I jakieś założenia sobie przyjmiemy. Ja mam taki pomysł na to, tak sobie to wyobrażam, że ja raczej będę zostawiała pole tym partnerom, że ja będę starała się im, ja starała się będę im partnerować, bo to w gruncie rzeczy oni będą wchodzić z bardziej taką energią, powiedziałabym, premierową i pierwszą niż ja. I ja będę się starała im towarzyszyć w tym, czekać na to, z czym oni przychodzą, co oni proponują i starać się tę scenę po prostu prowadzić trochę jak no, mentorka, czy taka po prostu bardziej doświadczona osoba w tym względzie, a nie starać się te 100 razy stworzyć jakąś kreację, bo też po prostu nie dam rady i też myślę, że nikt ode mnie tego nie oczekuje.
2: Anna Wacławik rozmawiała z Magdaleną Cielecką, która zagra główną rolę w performance The Second Woman na Malta Festiwalu w Poznaniu. Festiwal rozpoczyna się dziś, a to kulminacyjne wydarzenie tej imprezy 26 czerwca.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
19: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami

0: do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 13:41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Burze i upały nie tylko dzisiaj. Synoptycy IMGW uaktualnili mapę zagrożeń w pogodzie. Oprócz dzisiejszych alertów na zachodzie i południowym zachodzie przed upałymi burzami pojawiły się też ostrzeżenia na jutro. Łącznie obejmują 15 województw. Prognozowana maksymalna temperatura w weekend to nawet 35 stopni. Noce będą tropikalne z temperaturą do 20 stopni. Wczoraj, czyli dzień po zawarciu umowy USA-Iran, przez cieśninę Ormus przepłynęło 25 statków handlowych. To najwięcej od połowy kwietnia. Według danych Platformy Śledzenia Ruchu Morskiego przed wojną cieśninę w ciągu doby przechodziło 130 jednostek. Zaplanowane na dziś rozmowy w Szwajcarii, które miały rozpocząć 60-dniowe negocjacje, by wypracować decyzje dotyczące irańskiego programu nuklearnego, zostały odroczone na czas nieokreślony. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podpisała plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska. To kluczowy dokument dla Puszczy, wymagany przez UNESCO. Jego głównym celem jest zapewnienie jej ochrony. Wypracowany w konsultacjach i na podstawie wielu ekspertyz plan zakłada, że 96% powierzchni polskiej części Puszczy Białowieskiej będzie pozostawione procesom naturalnym, bez gospodarki leśnej. Organizacje pozarządowe łączą siły, by móc współdziałać na wypadek kryzysu, powodzi, pożaru i działań zbrojnych. Rząd do ustawy o obronie cywilnej wpisał tylko PCK, Caritas i organizacje harcerskie, dlatego inne NGOsy, które nie są formalnie podmiotami ochrony ludności, połączyły siły, stąd pomysł na stworzenie oddolnej koalicji. Dziś jest w niej ponad 20 NGO-sów, dołączają kolejne, mówi Maciej Budka z PCK.
5: Także po to, żeby koordynować swoją pracę i sobie, w cudzysłowie, nie przeszkadzać, kiedy coś się dzieje, a bardziej szukać efektu synergii i tej współpracy, i żeby ta pomoc, której udzielamy w momentach kryzysowych, faktycznie była jak najbardziej efektywna i żebyśmy nikogo przez to nie pomijali.
4: Chodzi o to, by dziś w czasie względnie spokojnym wypracować mechanizmy współpracy, wymienić się kontaktami, spróbować działań w sytuacji kryzysowej. Festiwal Paderewski na Ujazdowie startuje jutro w Warszawie. Co sobotę, o stałej porze, przez całe lato, przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów. I tak do 12 września, co sobotę o 16. Oprócz muzyki klasycznej zabrzmi też jazz. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Na pierwszym koncercie jutro wystąpi Michał Szymanowski. To laureat wielu konkursów, m.in. ogólnopolskiego konkursu Chopinowskiego w Warszawie, mozartowskiego w Akwizgranie oraz paderewskiego w Bydgoszczy. Bardzo gorący weekend przed nami. Dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie nawet 32 stopnie, ale też burze, 26 stopni w centrum, 22 nad morzem. W nocy w wielu miejscach może być więcej niż 20 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Lista przebojów TOK FM, jak i radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, zapraszam na kolejne notowanie. Zaczynamy oczywiście od podsumowania wyników głosowania w poprzednim. Na miejscu trzecim Włodzimierz Czarzasty.
7: TOK 1.
8: Chciałem Państwu powiedzieć, korzystając z tego, że jestem przy głosie i jestem marszałkiem Sejmu bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny. Bardzo proszę, panie premierze.
6: Miejsce drugie, Krzysztof Kwiatkowski u Macieja Kluczki.
7: TOK 7.
3: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
9: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku, a kopnięciem z półobrotem, może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym, a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę, oczami wyobraźni.
3: I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
9: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję. Akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o ustawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
6: To nagranie zajęło miejsce drugie, a na pierwszym bez najmniejszych wątpliwości z ogromną przewagą Donald Tusk.
7: TOK 2.
10: Czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie? To wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, posła Fogla, posła Webera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mentzenem, z panem Braunem, z panem Fritzem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski. Ja już to przeżyłem na swojej skórze, ale wy teraz to zaczniecie testować sami na sobie. Tylko że poszkodowaną będzie Rzeczpospolita. Im więcej ludzi, którzy pełnią jakieś poważne funkcje polityczne, zacznie się bawić w tego typu argumentacje, tym bardziej zagrożone będą fundamenty Rzeczpospolitej. Wy uważacie, że ludzie o pochodzeniu, które nie jest stuprocentowo czyste, nie wiem, kto to kryterium będzie sprawdzał, chętni wśród was są, ale wy uważacie, że tacy ludzie nie powinni pełnić ról w życiu publicznym Polski. To jest ciekawe, bo jako historyk ja nie mogę nie wspomnieć o tym, że w historii Polski mieliśmy takich podejrzanych typów jak, nie wiem, Kopernik, Chopin, Kościuszko, no, Piłsudski taki nie do końca pewny, Władysław Jagiełło, ba, cała dynastia Jagiellonów, słabo bardzo mówił po polsku, Zygmunt III Waza. Panie Antoni, idź pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. To był Szwed. A za żonę miał Niemkę, albo Austriaczkę, nie wiem co gorsze, Habsburżankę. Władysław IV, Szwedo-Niemiec. Jan Kazimierz to samo. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili. Sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie.
6: Tyle wyniki głosowania w notowaniu 765. Przed nami notowanie numer 766. Tak się złożyło, że najnowsze notowanie listy zaczniemy od cytatu ze słów zakonnika, a potem będą słowa byłego księdza. No więc zacznijmy. Przed państwem ojciec Paweł Górzyński.
7: TOK 1.
11: Pan Bąkiewicz, dopóki jemu się nie postawi ostro granic, to on nie przestanie. On nie przestanie i będzie opowiadał, że taką ma pobożność, to niech sobie stworzy kościół latającego potwora, nacjonalistycznego potwora z spaghetti i niech tam kult swój pielęgnuje, a od kościoła rzymskokatolickiego niech już się odczepi po prostu. Przestanie używać tego.
6: Ruszył drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Na początku pierwszego sezonu Marta Zdanowska, autorka tej serii, rozmawiała z byłą zakonnicą. Tym razem druga seria rozpoczyna się od rozmowy z byłym, a dokładniej zawieszonym księdzem. Oto dwa krótkie cytaty, próbki jedynie wywiadu, jakiego Marcie Zdanowskiej udzielił Marcin Adamiec.
7: TOK 2.
12: Może są księża, którzy mnie lubią i mnie kibicują. Inni uważają mnie, że jestem uczniem diabła i robię same złe rzeczy w kościele, nie? myślę, że dla nich to najgorsze było to, że dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
13: Jak poznałeś swoją żonę?
12: No to standard, no. Księża zakochuje się głównie w katoliczkach zaangażowanych. Księża, to jest zabawne, że księża nie żenią się z ateistkami, aktywistkami antykościelnymi, ani feministkami, ani działaczkami lewicy, tylko z gorliwymi katoliczkami.
13: No nie wiem, chyba nie mam szansu księdza, teraz pomyślałam.
6: Teraz w naszej liście jest miejsce na propozycję numer 3, ale tego nagrania już dziś słuchaliśmy. To Donald Tusk, który pana Antoniego wysyłał pod kolumnę Zygmunta III Wazy. Przechodzimy do fragmentów trochę insajderskich. To nagranie trochę czekało na publikację w liście, a ta publikacja właśnie dzisiaj. Tą metodą zresztą troszkę zatrzemy, jaka to dokładnie była data, czyli kiedy osoba za chwilę wymieniona z imienia i nazwiska miała urodziny. Przed państwem Dominika Wielowiejska i politycy, goście Wyborów w Toku.
7: Tok 4.
14: Dominika Wielowiejska, witam państwa i zapraszam na program Wybory w Toku, a w studiu Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska.
15: Dziękuję. Dzień dobry.
14: Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość.
16: Też mi bardzo miło, witam serdecznie.
14: Andrzej Szeptycki, Polska 2050, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
17: Dzień dobry.
14: Paulina Piechnawieckiewicz, Nowa Lewica, wiceminister.
18: Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie.
14: Anna Świergocka, Konfederacja.
19: Dzień dobry.
14: I Jacek Trela, Klub Centrum, senator. Dzień dobry panie senatorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Były tutaj takie sugestie, żeby zaśpiewać 100 lat naszemu wydawcy.
15: To ja zaczynam.
18: Katarzyna umie śpiewać.
15: Ale wszyscy śpiewamy, słuchajcie. Ja
16: żeby było jasne.
14: Ale chodzi o Kuberze Laskiego.
20: 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje nam.
18: A kto?
17: Pan Jakub.
16: Pan Jakub.
18: Dokładnie.
16: Pan Jakub Żebrocki, 27 lat ma dzisiaj.
17: Nie.
20: Niech żyje nam.
14: Ja na to ujawniam. W ogóle nie paruję. Dobrze. Przechodzimy oczywiście do bardzo
15: może
14: ważnych
15: może nie było czysto, ale
14: tematów.
15: Szczerze, prosto z serca,
14: tak
15: prawda?
14: Jest. O.
6: Zbliżają się wakacje, sięgamy więc po archiwa. To nagranie, które za chwilę będzie jeszcze starsze, ale doczekało się publikacji. Co czasem dzieje się przy pulpicie prezentera informacji, na przykład sportowych, TOK FM? A takie rzeczy. Michał Waszkiewicz, Adam Ozga.
7: TOK 5. Informacje sportowe.
21: Dobry wieczór, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zniknął mi skrypt przed chwilą, miałem go jeszcze przed twarzą, więc od nowa. Piłkarze Legii Warszawa i Jagiellonia Białystok zaczynają rywalizację w Lidze Konferencji Europy.
22: Michał Waszkiewicz wciąż z nami, to jest Sport 360.
21: Jestem, nagrzebałeś mi tutaj.
22: No właśnie, dostałem od ciebie wiadomość i ja nie wiedziałem, że to jest moja wina, że tobie wszystko zniknęło. Na swoją obronę powiem, że byłem gotów ci pomóc, ale tej pomocy absolutnie nie wymagałeś.
21: Nie wymagałem, tak. Nie. To twoja wina, ale przecież nie będę na ciebie zwalał. Powinienem być przygotowany na każdą ewentualność, tak jak piłkarze Legii i Jagiellonii na pierwsze przeszkody w piłkarskiej lidze konferencji.
6: Na koniec tego wydania listy jeszcze scenka, którą można byłoby zatytułować Ciężka praca reportera. Nasz łódzki reporter Bartosz Kądziołka ma za sobą m.in. takie przeżycie.
7: Tok 6.
23: Czy dla pani ta wiadomość ma jakieś znaczenie? Czy możemy go jakoś uspokoić, a jeżeli go co wpuścimy, to będzie ciszej?
24: To założę mu kaganiec.
25: Ojej.
24: Jaki straszny pies.
25: To chcesz coś powiedzieć a propos tunelu? No, co, jak ci się mieszka tutaj w hotelu?
6: Uspokajam, nic poważnego się nie stało. Cała lista przebojów oczywiście wkrótce na portalu tok.fm.pl. Tam można zagłosować. Ponadto jako podcast w aplikacji TOK FM można ponownie posłuchać. Albo jeśli państwo włączyli dopiero przed chwilą, to posłuchać od początku w całości. A na antenie Radia TOK FM kolejne wydanie listy już za tydzień w piątek po 13:40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
26: O 14 w TOK FM informacje. Po informacjach popołudnie TOK FM i Przemysław Iwańczyk. Witaj, dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Przeglądam plan dzisiejszych rozmów i bardzo, bardzo, bardzo wiele tematów i też z bardzo wielu
27: wszystko
26: działek.
27: Wszystko już wiesz.
26: Nie, nie znam kontekstów. Od tego jesteśmy.
0: To szybciutko powiem. Najpierw zajmiemy się dzikimi zwierzętami w miastach. To kilka tygodni temu był temat weekendu na antenie Radia Tok FM, bo też nie wiemy, jaki jest protokół postępowania nas, czyli mieszkańców metropolii, którzy zwierzęta dzikie spotykają z rzadka, choć coraz częściej. A to wszystko po incydentach, między innymi w Przemyślu, gdzie na ulicach tego miasta można było zobaczyć niedźwiedzia, czy też w Krakowie, gdzie dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Na szczęście nie był to wypadek tragiczny w skutkach. Dziś też pochylimy się nad wyborami w Brazylii, zastanowimy się, jak duża może być i czy w ogóle należy spodziewać się amerykańskiej interwencji, co na to sami brazylijscy politycy. Wreszcie zajmiemy się także, a to w związku ze Światowym Dniem Uchodźcy, tym, w jaki sposób narastają nastroje ksenofobiczne w Polsce. Będzie z nami profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczna.
26: Przemysław Iwańczyk, to wszystko po godzinie 14. Przemek zostaje z Państwem, a TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy. Spokojnego weekendu.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
24: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
24: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
24: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
28: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
29: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
30: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
31: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
32: Ale sztosy!
33: Ale co?
32: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
34: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
35: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
36: Widzę, że Hanie coś gryzie.
37: Komar. Zaraz część posmarujemy.
38: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
39: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
40: Już nie swędzi.
41: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
42: Reklama.
43: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Zachód Polski w ten weekend zagotuje się. Upały dadzą nam się jednak we znaki w całej Polsce. Paliwo będzie tanieć, tak twierdzi minister energii. Rządowe maksymalne ceny paliw będą obowiązywać się tylko do 30 czerwca. Mundial rozkręca się, ale do Mistrzostw Świata szykują się także panie i o tym za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczyna się bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. Cezary Jaszczyk.
1: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Być może obserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
1: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową, apelował w TOK FM ekspert do spraw ratownictwa wodnego Marcin Siwek.
6: Statystycznie mamy takie tragiczne lata, kiedy dziennie tonie 20 parę osób. Mamy takie lata, kiedy odchodzi parę autokarów ludzi. No ale oczywiście to wszystko jest spowodowane nie obecnością wody, tylko naszą niefrasobliwością w obecności wody.
1: Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane, a minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. W poranku TOK FM tłumaczył też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
7: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne i tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
0: Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Będą kolejne zwroty bezcennych artefaktów polskiej historii. Potwierdza to ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Dziś do polskich zbiorów oficjalnie zostały przekazane i zaprezentowane pierścień koronacyjny Zygmunta I Starego oraz najstarszy rękopis hymnu Gaudy Mater Polonia. Niemcy oddadzą Polsce kolejne przedmioty jeszcze w tym roku, mówi Marta Cienkowska.
8: Wnioski o zwrot zostały już złożone. Jeszcze w tym roku spodziewamy się kilku bardzo ważnych dla polskiej kultury obiektów, które są już w zasadzie na ostatniej prostej, bo zostały nam ostatnie dokumenty do weryfikacji. Ale nie zdradzę Państwu, co to będzie, dlatego że restytucja bardzo lubi ciszę.
0: Do polskich zbiorów wróciło także 11 miniaturowych modeli kolejowych pochodzących z przedwojennego Muzeum Komunikacji, a pierścień i rękopis można oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Polska Grupa Górnicza chce ułatwić kontakt między odchodzącymi z kopalń pracownikami, a potencjalnymi nowymi pracodawcami. Spółka uruchomiła portal internetowy o nazwie System Aktywizacji Zawodowej. A tym tematem zajmuje się Grzegorz Kozieł.
9: Portal umożliwia górnikom przygotowanie swojego profilu zawodowego, a jednocześnie tworzenie nieodpłatnych kont przez pracodawców, informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG.
10: Taki potencjalny pracodawca, chodząc na tą stronę, może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników.
9: Celem portalu jest nie tylko ułatwianie nawiązania nowych kontaktów zawodowych.
10: Integralną częścią portalu jest moduł informacyjny, w którym publikowane są aktualności, statystyki oraz zbiorcze informacje dotyczące grup pracowników odchodzących ze spółki.
9: Spółki, w której obecnie pracuje 34 tysiące osób, natomiast zgodnie z założeniami redukcja zatrudnienia w bieżącym roku w PGG ma dotyczyć łącznie 4300 osób. Do końca maja z jednorazowych odpraw pieniężnych oraz urlopów górniczych skorzystało już ponad 1700 pracowników. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie powoli się rozkręca. O grze na takim turnieju marzą polskie piłkarki, które jeszcze nigdy nie grały na Mistrzostwach Świata. A od tego, by pojechać na nie w przyszłym roku, dzielą je już tylko dwie przeszkody. Lub trzy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
2: Polki mogły wywalczyć bezpośredni awans poprzez Ligę Narodów, ale w Dywizji A zdobyły tylko punkty w sześciu meczach. To oznacza, że muszą przebrnąć dwustopniowe baraże. W półfinale zagrają z Belgią, mówi selekcjonerka Nina Patalon.
4: Spotkają się na pewno dwa różnorzędne zespoły. Jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia.
2: Na pewno trudniej będzie w ewentualnym finale, choć Polki miały sporo szczęścia w losowaniu, bo uniknęły tak mocnych drużyn jak Anglia i Norwegia. Zagrają z Irlandią, z którą przegrały dwukrotnie w kwietniu, oczywiście jeśli ta upora się z Kazachstanem. Jeśli Polki wygrają także ten mecz, a w pozostałych zwycięstwa odniosą faworytki, to z racji niskiego rankingu nasz zespół będzie musiał jeszcze zagrać w przyszłym roku interkontynentalny baraż. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Baraże zostaną rozegrane w październiku i listopadzie. Kobiecy mundial za rok w Brazylii. Na zachodzie termometry pokazują dziś powyżej 30 stopni. Najcieplej jest w Słubicach. Zdecydowanie chłodniej, bo tylko 20 stopni jest z kolei w Suwałkach. W centrum kraju około 25. Jutro jeszcze cieplej i więcej burz.
43: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Popołudniowy program Radia TOK FM. Jest 14.06. Przemysław Iwańczyk. Mówię Państwu dzień dobry. Maria Andrzejewska jest wydawczynią tego programu. Szymon Baluta jest realizatorem dźwięku. Pierwszą naszą rozmówczynią jest Katarzyna Wiekiera ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Miesięcznik Dzikie Życie. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
11: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
5: Niby nic dziwnego, że po ulicach Przemyśla biega niedźwiedź, w końcu w herbie tego miasta też jest taki, ale my zupełnie serio chcemy zająć się zagrożeniem, jakim są dzikie zwierzęta na ulicach polskich miast. To nie jedyny incydent w Krakowie. Locha prowadząca młode zaatakowała wózek, tam znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka, wózek się przewrócił, dziecko wypadło na chodnik, uderzyło się w głowę, na szczęście po przewiezieniu do szpitala nie stwierdzono poważniejszych obrażeń. To już nie powinno nas dziwić?
11: Ja chcę zwrócić uwagę na słowo, które pan użył. Zaatakowała wózek. Z relacji, które ja znam, też z opinii służb, myślę, że nie możemy mówić o celowym ataku, tylko o zahaczeniu przez to zwierzę tego wózka, co oczywiście stanowi niebezpieczny incydent, ale to nie jest tak, że tutaj zwierzęta w jakiś celowy sposób zaczęły atakować ludzi, bo to absolutnie nie ma miejsca.
5: Czyli ja rozumiem różnicę i ten niuans, na który zwraca pani uwagę, natomiast no, tak czy owak sprawa jest poważna, bo właściwie każdego dnia odnajdujemy w mediach doniesienia na ten temat. Mam też wrażenie, że my mamy, a właściwie nie mamy żadnego protokołu postępowania, świadkowie tego typu zdarzeń, co robić?
11: Też uważam, że to jest nadinterpretacja, że każdego dnia w Polsce dochodzi do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia z dzikim zwierzęciem.
5: Nie mówię, przepraszam, nie mówię o niebezpiecznych zdarzeniach, mówię o tym, że można na ulicach polskich miast spotkać dzikie zwierzęta. W ostatnim czasie to mnie zdarzało się to kilkukrotnie.
11: W wielu miastach od wielu, wielu lat. Gdynia jest takim miastem, gdzie dziki są obecne co najmniej 15 lat. I tam w Gdyni niedawno powstał taki raport, który przeanalizował wszystkie zgłoszenia na Straż Miejską dotyczące obecności dzików w mieście. I 90% tych zgłoszeń to jest po prostu obserwacja, że ten dzik jest. Pozostałe przypadki bardzo rzadko dochodzi do jakiegoś takiego przypadku ingerencji, gdzie potrzebna jest pomoc medyczna czy konsultacja z lekarzem. To są incydenty jednostkowe. Najbardziej i najwięcej niepokojów dotyczą zgłoszenia obecności dzikich zwierząt właśnie w miejscach, gdzie są obecne dzieci. Mówimy o przedszkolach, placach zabaw czy szkołach. I to dotyczy wszystkich zwierząt. I czy my mamy protokół? Tak, mamy protokoły takiego postępowania. Dzikie zwierzęta w Polsce są obecne od wielu lat i taki protokół mamy wypracowany w przypadku niedźwiedzi, na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym. Protokoły postępowania w miastach dotyczące dzików, no to jest rzecz raczej nowa, bo ten problem z sytuacjami konfliktowymi z dzikami zaczął się w momencie, w którym miasta przestały wywozić dziki, relokować ich, bo tego zakazuje rozporządzenie dotyczące walki z ASF-em. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy bezradni i nie mamy żadnych metod działania, ale jest faktycznie tak, że samorządowcy wcześniej nie sięgali po tą wiedzę, bo nie musieli, nie byli do tego zmuszeni, ale ta wiedza jest. Polecam bardzo ten raport Biura Urbanistyki Wielogatunkowej. Jest wersja krótka, 20-stronicowa, jest wersja obszerna z literaturą na temat agresywności, czy też braku agresywności zwierząt, kiedy dochodzi do sytuacji konfliktowych, jak ich unikać. I teraz już niezależnie, czy mówimy o niedźwiedziach, wilkach, czy mówimy o dzikach w mieście, to ten protokół zawsze obejmuje kilka elementów. To nie jest tak, że istnieje jakaś jedna magiczna metoda rozwiązywania takich sytuacji konfliktowych, ale te zwierzęta, wszystkie one kierują się w stronę miast i w stronę ludzkich siedzib z powodu poszukiwania pożywienia. I to jest źródło problemów i też to ten element, gdzie powinniśmy zadziałać, przede wszystkim zabezpieczać właściwie odpady komunalne, ale też miejsca takich naturalnych pokarmów, jak ogródki działkowe, po prostu je grodzić. Chodzi też o właściwe zabezpieczenia miejsc wrażliwych, takich jak dodatkowymi grodzeniami, takich właśnie jak place zabaw przedszkola. Jeżeli chodzi o takie niebezpieczne zagrożenie dla ruchu drogowego, to również są narzędzia, jakie my możemy zastosować w takich miejscach, by ograniczyć ryzyko wystąpienia jakiejś niepożądanej sytuacji. I to jest jedna grupa jakby metod działań, których my powinniśmy robić. Równocześnie powinniśmy zbierać dane i prowadzić monitoring, żeby mieć rzetelną wiedzę na temat właśnie ilości tych zachowań, ich charakteru, gdzie one występują, dlaczego, umiejscowić też te zdarzenia na mapie danego miasta, czy to jest związane z obecnością jakichś korytarzy migracyjnych, takich jak rzeki, czy możemy w jakiś sposób zabezpieczyć wejście do miasta, żeby tamtędy te zwierzęta nie wchodziły. Trzeci element to jest płoszenie. W przypadku niedźwiedzi tutaj niedawno weszła w życie, prezydent podpisał ustawę umożliwiającą płoszenie niedźwiedzi gumowymi kulami. W przypadku niedźwiedzi to jest jedyna skuteczna metoda, bo to są duże zwierzęta. No i czwarty element to jest edukacja, jak się zachować, nie wolno dokarmiać. To jest margines, ale niestety on wpływa negatywnie i zmienia zachowania zwierząt. Są cały czas w Polsce ludzie, którzy uważają, że te dzikie zwierzęta trzeba dokarmiać. To bardzo negatywnie na nie wpływa. I wszystkie tak naprawdę te cztery elementy, zabezpieczenie odpadów, monitoring, płoszenie, edukacja, one razem działają. Tak to wygląda na przykład w Tatrach.
5: Odwołuje się pani w swojej wypowiedzi do działalności służb, ale jak każdy z nas powinien reagować? Wyobraźmy sobie sytuację, nie jest ona daleka od pewnie prawdy i takich praktyk codziennych, że idziemy ulicą, jest wieczór i widzimy stado dzików. Powinniśmy wziąć telefon do ręki, zadzwonić do Straży Miejskiej, na policję. Tutaj chciałbym poprosić panią o jakąś wskazówkę.
11: Tak, służby powinny zbierać informacje o miejscach występowania dzikich zwierząt, o charakterze tych zdarzeń, więc bezwzględnie tak, jeśli jest możliwość zadzwonienia, to też jest dla mnie taki sygnał, że sytuacja nie jest niebezpieczna, bo te incydenty, o których rozmawiamy, które są też powodem naszej dzisiejszej rozmowy, one mają miejsce, kiedy zwierzę najczęściej, tak to wygląda, nie ma drogi ucieczki. I kiedy do tego spotkania człowiek, dzikie zwierzę, następuje nagle, człowiek jest spanikowany, zwierzę jest spanikowane i dochodzi do tego bezpośredniego zagrożenia. I to jest bardzo trudne, żeby zachować w takich sytuacjach spokój, ale on jest niestety niezbędny do tego, żebyśmy mogli się wycofać. Jeżeli też widzimy takie zwierzę, no to nie podchodzimy, nie robimy zdjęć, tylko omijamy i dbamy o to zawsze, żeby to zwierzę też miało się gdzie wycofać. Jedna istotna, ważna rzecz, większość ssaków ma dużo gorszy wzrok niż my ludzie i kiedy my widzimy zwierzę, to nie znaczy, że ono jeszcze widzi nas. I często, znaczy bardzo często, ludzie źle interpretują zachowania zwierząt przez to, że zwierzę nie dowidzi. Jesteśmy dla niego jakąś rozmytą planą, podchodzi bliżej, próbuje ocenić sytuację. Zwierzęta mają lepszy węch, słuch, ale też te zmysły działają w mieście, to jest kwestia wiatru, czy jest, czy go nie ma, dużej intensywności różnych dźwięków i zapachów, które mogą też spowodować, że my będziemy dla tego zwierzęcia zaskoczeniem, że on nas dużo wcześniej nie wyczuje. Warto o tym pamiętać i jakby z tą wiedzą nie oceniać od razu, że tu jakieś zwierzę nam się szykuje do ataku, bo w większości przypadków absolutnie nie. Zwierzę będzie atakowało instynktownie tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy uzna, że jest to zagrożenie dla życia. Ważne jest też pilnowanie psów, ponieważ psy są traktowane przez dziki czy wilki jako bezpośrednie zagrożenie, więc ważne jest, żeby psa trzymać blisko, krótko, na smyczy. To są takie podstawowe informacje, myślę, bardzo ważne.
5: Proszę powiedzieć, w jakich przypadkach dzikie zwierzęta są szczególnie niebezpieczne? Kiedy są płoszone, kiedy nie mają właśnie drogi ucieczki, bo ta jest odcięta z wielu stron. Czego unikać? Bo dotychczas mówiliśmy, jak się zachować, ale jakich sytuacji unikać za wszelką cenę?
11: Płoszeniem powinny zajmować się służby wyspecjalizowane, które wiedzą, jak to robić. To jest też szczególnie istotne w przypadku drapieżników i większych zwierząt. Jakich sytuacji powinniśmy unikać? Trochę trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, czego nie powinniśmy robić. Nie powinniśmy bezwzględnie dokarmiać zwierząt, bo to zmienia ich zachowanie. I całkiem niedawno zwróciliśmy się z taką prośbą jako organizacje pozarządowe. Tutaj inicjatorem była Fundacja WWF Polska do Ministerstwa Klimatu, by ograniczyć ilość nęcisk i karmisk dzikich zwierząt w Bieszczadach, ponieważ są też znane nam przypadki, że te niedźwiedzie chodzą od takiego jednego nęciska do drugiego i one przyzwyczajają się wtedy, zaczynają kojarzyć zapach człowieka z łatwo dostępnym pokarmem. To jest taka wstępna habituacja i one później szukają u ludzi tego pokarmu. I niestety też znam takie przypadki, że w miastach te dziki są szkanawkami czy innymi rzeczami karmione. I to jest rzecz, której absolutnie nie powinniśmy robić, bo to jest bardzo niebezpieczne i to zmienia zachowanie zwierząt i one zaczynają właśnie szukać tego pokarmu wśród nas, czego nie powinniśmy robić. A zabezpieczanie tych odpadów i płoszenie zwierząt służy temu, żeby wywołać reakcję odwrotną, je zniechęcić do szukania kontaktu z nami.
5: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Katarzyna Wiekiera ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, miesięcznik Dzikie Życie była z nami. Kłaniam się, do usłyszenia, jeszcze raz pozdrawiam.
11: Dziękuję za rozmowę.
5: Już za chwilę informacje po informacjach. Będzie z nami Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w krajach Ameryki Łacińskiej. Opowiemy o wyborach w Brazylii.
43: Autopromocja.
12: W najbliższym programie Wspólna Sobota poruszymy, jak nam się wydaje, kilka ciekawych tematów.
13: Sprawdzimy na przykład, czy na Grenlandii jest fajnie.
12: Zapytamy, film dziwny to jaki?
13: I zdziwimy się, że w naszych salonach wciąż najważniejsze miejsce zajmują telewizory.
12: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
13: Do usłyszenia.
43: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Mary po fińsku oznacza morze.
14: Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego omówił dalsze wzmacnianie obecności wojsk amerykańskich w Polsce z dowódcą 5. Korpusu Armii USA. Wśród tematów rozmowy Bartosza Grodeckiego z generałem broni Charlesem Costanzą była perspektywa utworzenia stałej bazy. Polska jest gotowa przyjąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo NATO i stworzyć warunki dla trwałej obecności sił amerykańskich na swoim terytorium, przekazał szef BBN-u. Woda z kranu w części Starachowic i w okolicznych miejscowościach nadal jest niezdatna do spożycia po wykryciu w niej bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny zakończyć się w weekend. Wodociąg jest płukany i chlorowany, aby kolejne pobierane próbki mogły wykazać brak zanieczyszczeń. W wieku 58 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ceniony w przeszłości włoski piłkarz Igor Protti. Był zawodnikiem m.in. Livorno, Bari, Lazio, Rzym i Napoli. Według informacji mediów Protti zmagał się z nowotworem jelita grubego.
21: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wchodzi dziś do kin. Nowy film laureata Oscara skupia się na podróży Thomasa Manna i jego córki Eriki przemierzających powojenną Europę. Film został świetnie przyjęty w Cannes, a Pawlikowski odebrał na tym festiwalu Złotą Palmę dla reżysera. A wiosną przyszłego roku w kinach zadebiutuje filmowa adaptacja Kociej Szajki, popularnej serii książek detektywistycznych dla dzieci autorstwa Agaty Romaniuk. Animacja powstająca w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych składa się z 5 historii osadzonych w świecie kocich śledczych. Centralną historią jest zagadka zniknięcia śledzi. W Poznaniu w ten weekend rozpoczyna się Malta Festival. Spektakle, performance, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy amatorzy wybrani w castingu. 90 na 90 dookoła muzeum to jubileuszowy projekt w Muzeum Warszawy. W jego ramach publiczność zobaczy, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji kultury stolicy i pozna jej zespół. Zaprezentowanych zostanie 90 rzeczy związanych z jej codziennym funkcjonowaniem. Te opowieści zbudują zarówno najcenniejsze obiekty, jak i przedmioty codziennego użytku, pozornie zwyczajne, ale niezbędne do funkcjonowania muzeum, architektoniczne detale, a nawet zapachy. Bunt to temat festiwalu Rewolucja, który odbędzie się w Łodzi po raz drugi. Cykl nawiązuje do wydarzeń 1905 roku i tak zwanego Powstania Łódzkiego. Od dziś do niedzieli zaplanowano uroczystości upamiętniające 121. rocznicę wybuchu rewolucji, dyskusje, projekcje, inscenizacje. Szkoła spojrzenia, miasto to nowa ekspozycja w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. Poprzez dialog fotografii, m.in. z kolekcji Muzeum Sztuki Łodzi i słów zaczerpniętych od pisarzy, poetów, filozofów oraz malarzy, wystawa tworzy przestrzeń do namysłu nad miejskim krajobrazem. To ma być też zachęta do spacerowania, poznawania miasta i traktowania miejskich widoków jako lektury. Wystawa jest jednym z wydarzeń 25. edycji Międzynarodowej Festiwalu Fotografii w Łodzi. Będzie ją można oglądać do końca roku.
20: Bardzo gorący weekend przed nami. Dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie nawet 32 stopnie, ale też burze, 26 stopni w centrum, 22 nad morzem, a w nocy w wielu miejscach może być więcej niż 20.
43: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 14.24. Kolejnym naszym rozmówcą jest Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli. Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Tomku, ponieważ się znamy, pracowaliśmy razem w jednym tytule, więc zwracam się do ciebie po imieniu, państwo wybaczą. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii dopiero w październiku, dokładnie 4 października, a też nie widać póki co jeszcze śladów kampanii wyborczej, bo pewnie w okolicy sierpnia ona wybrzmi już na tyle mocno, że będziemy o niej mówić. Natomiast wokół samych wyborów jest już gorąco. Mało tego, w te narracje wokół nich też został wplątany prezydent Donald Trump. Czy zechcesz opowiedzieć o okolicznościach tego wydarzenia, a właściwie konsekwencji słów prezydenta Brazylii podczas wizyty w Genewie?
3: Znaczy, nie wiem, czy został wplątany. On troszeczkę sam się wplątał, bo generalnie prezydent Trump już od pewnego czasu, w sumie chyba się do tego przyzwyczailiśmy, że gdy są jakiekolwiek wybory w Ameryce Łacińskiej, to wyraźnie wskazuje swojego ulubieńca i mówi, że obiecuje, że jeżeli zostanie wybrany, to kraj ten czeka świetlana przyszłość i wspaniałe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. W przypadku Brazylii to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Czy pan prezydent Trump sam powiedział, że sytuacja polityczna jest bardzo skomplikowana, bo z jednej strony tak, z jednej strony on by pewnie chciał i Marco Rubio bardzo by tego chciał, żeby wygrał Flavio Bolsonaro, czyli syn uwięzionego byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, prawicowy kandydat, ale z drugiej strony prezydent Lula znalazł jakiś sposób na prezydenta Trumpa i po takich zeszłorocznych, bardzo takich bojowych deklaracjach po obu stronach i takich straszeniu się nawzajem różnymi konsekwencjami, gdy doszło do jednego kolejnego spotkania, to okazało się, że jest między nimi jakaś niesamowita chemia i teraz w maju znowu Lula poleciał do Waszyngtonu i spotkanie w Białym Domu, które było zaplanowane na godzinę, trwało 3 godziny i po tym spotkaniu obaj prezydenci spijali sobie miodzik z ust i nawzajem sobie się chwalili i mówili, jak bardzo są sobą zafascynowani, jakimi są wielkimi ludźmi. I tak w tej chwili sytuacja jest taka, że z jednej strony jakby administracja amerykańska w stronę Flavio Bolsonaro idzie, ale potem dochodzi do jakiejś rozmowy Luli z Trumpem i jednak ten Lula taki zły nie jest. I prezydent Trump taki troszeczkę jest chyba w tym zagubiony, zresztą powiedział, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. I do tego wszystkiego jeszcze mu się pomylili młodzi Bolsonarowie, bo jest ich dwóch. Jest Flavio Bolsonaro i Eduardo Bolsonaro, bracia, czyli synowie byłego prezydenta. I jeden z nich, Eduardo, został skazany kilka dni temu zaocznie, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych, został skazany na ponad 2 lata więzienia i karę pieniężną za to, że lobował w Stanach Zjednoczonych na to, żeby wprowadzić cła wobec Brazylii i Brazylijczycy uznali, że to bardzo niepatriotyczne, że to po prostu zdrada narodowa i ukarali go. I prezydent Lula w czasie konferencji prasowej powiedział, że to bardzo niefortunne, że ktoś, kto startuje w wyborach, został skazany. Czyli wyraźnie mu się pomylili obaj bracia, bo Eduardo Bolsonaro, ten, który został skazany, wcale nie startuje w wyborach, mieszka w Stanach Zjednoczonych i ten wyrok jest taki bardziej symboliczny, ponieważ on mieszka w Teksasie i na razie się do Brazylii nie wybiera, więc go to bezpośrednio nie dotknie. A jeszcze sytuacja brazylijska jest o tyle ciekawa, że za każdym razem, jak tam cokolwiek prezydent Trump powie na temat tej polityki brazylijskiej, to troszeczkę jest taki pocałunek śmierci, bo Brazylijczycy są bardzo dumni i bez względu na sympatie polityczne nie lubią, jak ktoś im się tam z zewnątrz miesza i próbuje ustawiać politykę w ich kraju. I za każdym razem, gdy prezydent Trump albo sekretarz stanu Rubio coś tam zaczynają lobować w stronę młodego Bolsonaro, to zaczyna mu spadać w sondażach. Bo był taki moment, że oni byli na równo w sondażach, nawet był taki moment, że Flavio Bolsonaro wyszedł i wyprzedził Lulę, a potem nastąpiło tąpnięcie i na razie w tej chwili we wszystkich w sondażach możliwych to Lula wygrywa w drugiej turze. Ale oczywiście jeszcze jest do października bardzo dużo czasu, się wiele rzeczy może zmienić, wiele rzeczy się może wydarzyć. Zwłaszcza, że pamiętajmy, Lula nie jest młodym człowiekiem, w tym roku 80 lat kończy, więc Więc to wszystko jeszcze, myślę, się dużo rzeczy może tam wydarzyć.
5: Czy Stanom Zjednoczonym, a konkretnie Trumpowi, zależy na Brazylii z powodów dobrze nam znanych, czyli chodzi o rezerwy minerałów, tych, które są bardzo istotne dla amerykańskiej gospodarki, czy też są jeszcze inne powody, dla których będzie pilnował dość pieczołowicie Trump procesu wyborczego?
3: Ja myślę, że to jest bardziej złożone, bo tutaj to nie jest tak, że oni Stany Zjednoczone, i myślę, że nawet to prezydent Trump sobie zdaje sobie sprawę, że oni sobie nie zwasalizują Brazylii, tak jak im się to udało zrobić z kilkoma innymi państwami, że Brazylia jest jednak jednym z, jeżeli może nie globalnych graczy, to na pewno kontynentalnych graczy. I ona jakby wie o tym, że ma tą taką masę krytyczną i ona nigdy nie będzie takim wasalem ani tym, więc na pewno, ale na pewno zależy na tym, żeby były dobre stosunki Stanom Zjednoczonym. No i też wiadomo, Brazylia odgrywa pewną rolę w tym globalnym ruchu narkotyków i przemycie narkotyków, i właśnie teraz niedawno dwa takie największe brazylijskie gangi zostały ogłoszone przez amerykańską administrację jako grupy terrorystyczne finansujące międzynarodowy terror, że weszły na takie listy już najwyższych jakby wrogów państwa, wrogów Stanów Zjednoczonych, co otwiera możliwość jakiejś bardziej zdecydowanej walki. No ale to na razie są też tylko takie symboliczne rzeczy, więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Prezydent Lula w tym tygodniu zaapelował oficjalnie do prezydenta Luli, żeby się nie mieszał brazylijską politykę, że Brazylijczycy sobie sami poradzą, a jeszcze nawet sobie pozwolił na taką drobną złośliwość. Powiedział, żeby prezydent Trump spokojnie siedział i patrzył, jak się to w Brazylii robi, to może się czegoś nauczy, jak szybko się liczy głosy i jak szybko się przeprowadza wybory w taki sposób, że nikt tego nie potem nie kontestuje. Więc myślę, że ten najbliższy czas będzie ciekawy i zobaczymy, która strona, czy to jednak ta słabość prezydenta Trumpa do Luli wygra, czy może jednak ta niechęć Marka Rubio do Luli wygra. Zobaczymy, który obóz ma większe wpływy tam.
5: Jak w innym kontekście, jak ważne są wyniki wyborów w Brazylii, także dla prezydenta Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę ten sojusz, który jest między Brazylią a Rosją, jak wiadomo, przywódca Brazylii był jednym z tych, którzy odwiedzili Moskwę i uczestniczyli w paradzie wojskowej z okazji Dnia Zwycięstwa.
3: No, ale to znowu wróćmy do tego, że Brazylijczycy są, jakby oni uważają się za takich graczy, oni są w BRICS-ie i oni uważają, że są jednym z tych takich biegunów wielobiegunowego świata. I tutaj też nie należy liczyć, że nawet jeżeli wygra Bolsonaro, że będzie jakaś wielka taka zmiana, bo pamiętajmy, że...
5: Ale wiesz, przepraszam, no bo mówiąc o BRICS-ie, mówimy o modelu gospodarczym, a...
3: Tak, ale to też są polityczne powiązania. Pamiętajmy o tym, że Jair Bolsonaro, czyli przebywający obecnie w więzieniu ojciec tego kandydata, czyli poprzedni prawicowy prezydent, bardzo dobrze żył ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo dobrze żył z prezydentem Trumpem, bo to wtedy się zgrała ta kadencja Bolsonaro seniora z pierwszą kadencją Trumpa, ale też Jair Bolsonaro bardzo dobrze żył z prezydentem Putinem i też latał do Moskwy. Mimo że był prawicowcem, mimo że wierzył w wolny rynek, on też latał i też powtarzał, że my jesteśmy partnerami, będziemy rozmawiać jak równy z równym z Rosją, ze wszystkimi my rozmawiamy. I to jest taka jakby wykładnia tej polityki brazylijskiej i to raczej nie zmieni się, bo Brazylijczycy, oni chcą grać w tych wielkich ligach, no.
5: Jasna sprawa. To w takim razie jeszcze zapytam cię, w jaki sposób w związku też ze sprawą, jaka toczy się przed sądem, czego możemy spodziewać się i czy te wątki prawno-obyczajowe też będą w Brazylii coraz mocniej wychodzić na wierzch, też mając znaczenie w kontekście samych wyborów.
3: To zawsze są, jakby w Brazylii są, to bardzo widać wyraźnie, że są te trzy władze i ci sędziowie federalni zwłaszcza, oni są bardzo niezależni, oni się nikogo nie boją i tam oni sprawdzają i te wątki obyczajowe się będą powtarzać i w tej chwili na pewno będzie wypływać w tej kampanii sprawa tego więzienia, które odbywa obecnie były prezydent, bo tam wiadomo, że prawica zabiega o to, żeby to zamienić mu na areszt domowy, bo prezydent Jair Bolsonaro, były prezydent, jest chory i że nie powinien spędzać tego czasu w więzieniu, mimo że to więzienie tak naprawdę to nie jest takie prawdziwe więzienie, tylko to jest taki specjalny, wybudowany ad hoc ośrodek odosobnienia, który jest znacznie bardziej komfortowy niż więzienie. W związku z tym na pewno będzie dużo różnych wątków, na pewno będzie grzebanie i próbowanie wygrzebać, obie strony będą próbować wygrzebywać różne pracy, jakieś brudy i wyciągać. Generalnie te kampanie wyborcze w Brazylii są bardzo, bardzo takie kolorowe i dużo rzeczy wypływa wtedy, ale to też trzeba pamiętać, że wyborcy brazylijscy są bardzo tacy specyficzni i tamte, to nie jest tak jak w Europie, że jakiś tam na przykład skandal korupcyjny pogrzebuje od razu na przykład automatycznie karierę jakiegoś polityka. Ja ciągle powtarzam jako przykład, kilka lat temu były wybory właśnie parlamentarne i jeden z takich baronów, senatorów w czasie kampanii wywleczono mu olbrzymią aferę korupcyjną i on zmienił po prostu swoje hasło i ogłosił, na swoich plakatach wydrukował: kradnie, ale działa, i został wybrany na kolejną kadencję.
5: No tak, najważniejsze robić to w świetle kamer. Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w

0: potrwać przywracanie normalności w cieśninie Ormus. O tym pogadamy w EKG.
1: Zapraszał Wojciech Kowalik. Czas na informacje.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To będzie bardzo upalny weekend. Synoptycy IMGW wydali alerty dla 15 województw. Dziś obowiązują one jedynie na zachodzie kraju, natomiast od jutra ostrzeżenia nie będą obejmować jedynie wschodu. Na termometrach możemy przez weekend zobaczyć nawet 35 stopni Celsjusza. Od jutra do poniedziałku na drogach województwa warmińsko-mazurskiego pojawi się sporo pojazdów wojskowych. Ma to związek z trwającym trwającymi ćwiczeniami Dzielny Dzik 26. Ponadto mieszkańcy mogą spodziewać się również większego ruchu w powietrzu. Na niebie pojawi się więcej wojskowych samolotów i śmigłowców. Dzielny Dzik to część tzw. Federacji Ćwiczeń Bursztynowy Obrońca, w których uczestniczą żołnierze Polski i Litwy.

0: Trwają one do 27 czerwca. Bierze w nich udział 6,5 tysiąca żołnierzy. Jest szansa na przyspieszenie spraw w sądach. Minister Sprawiedliwości właśnie ogłosił pierwszy po kilku latach konkurs na stanowiska sędziowskie. Sędziowie mają teraz 14 dni na zgłaszanie swoich kandydatur. Jesienią zajmie się nimi Krajowa Rada Sądownictwa, a w międzyczasie ogłaszane będą kolejne konkursy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Mam nadzieję, że to przyspieszy rozpoznanie spraw. To jest nasz cel zasadniczy.
0: Bo zaległości cały czas rosną. Dla przykładu w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie na 34 etaty sądziowskie 12 jest nieobsadzonych. Szef MSZ Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. To odpowiedź na, jak określił, obraźliwe słowa prezydenta Trumpa o premier Giorgi Meloni. Trump powiedział w wywiadzie o szefowej włoskiego rządu: błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie. Zrobiło mi się jej żal. Słowa te wywołały we Włoszech falę oburzenia. Natychmiast zareagowała na nie premier Meloni, która na portalu społecznościowym napisała, że są one całkowicie zmyślone. Kolejne informacje o 15:00. A teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju dużo słońca, ale na zachodzie może zagrzmieć i popadać. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem do nawet 33 w Lubuskiem.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: 14:43, Wojciech Kowalik. To jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy o prognozach dla cen paliw na początek wakacji, bo ten początek już za tydzień i to za chwilę, ale najpierw zerknijmy w niezłe dane, które napłynęły dziś z gospodarki, a dokładniej z przemysłu. To ważny gospodarczy silnik, który może jeszcze gwałtownie się nie rozpędza, ale wrzuca wyższy bieg. Jego produkcja w maju wzrosła o nieco ponad 4%, a więc bardziej niż spodziewali się ekonomiści. Choć trzeba pamiętać o tym, że od wielu miesięcy przemysł notuje wyniki w kratkę. Ekonomiści dość zgodnie jednak mówią, że nasz przemysł jest odporny na globalne zawirowania. Teraz zerknijmy, co dzieje się dziś na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie spadki, na WIG-u o 0,2%, na WIG-u 20 o 0,4%, a na rynku walutowym euro po 4,26, frank po 4,60, dolar 3,71, a brytyjski funt po 4,91. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Mają go płacić koncerny, przede wszystkim Orlen, które zarobiły na ostatnich skokach cen ropy naftowej i paliw. Państwo na tym nowym podatku zamierza zarobić 4 miliardy złotych, co miałoby pokryć sporą część kosztów pakietu paliwowego CPN. A wycofanie tego pakietu nie powinno przynieść mocnego wzrostu cen paliw, obiecywał dziś w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Na razie na weekend maksymalna cena benzyny sięgnie 5 zł 94 groszy, a diesla 6,12. I przy paliwach zostajemy w drugiej części EKG. Czas na naszą rozmowę. Jakie ceny paliw mogą nas czekać na początku wakacji? Jak będzie wyglądało przywracanie normalności w kluczowej dla światowego rynku ropy cieśninie Ormus? I czy w dłuższej perspektywie ropa ma szansę wyraźniej stanieć? O tym rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z ePetrol.pl. Za tydzień początek wakacji. Czy są powody do ostrożnego optymizmu, jeśli chodzi o te wakacyjne prognozy?
6: Patrząc na rynek międzynarodowy, na pewno tak, bo tam w związku z ogłoszonym wstępnym porozumieniem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, które powinno zakończyć działanie zbrojne w rejonie Zatoki Perskiej, odblokować cieśninę Ormus, są na pewno powody do optymizmu. W Polsce trochę mniej, bo mamy już zapowiedź rezygnacji z pakietu CPN. Częściowo to się już wydarzyło. W tym tygodniu wróciły już normalne stawki akcyzy, co oznacza, że te 28-29 groszy od cen hurtowych na litrze, które były, te stawki obniżone, wróciły do normalnych poziomów i to już widzimy w cenach paliw. A też z końcem miesiąca jest zapowiedź rezygnacji z obniżonych stawek VAT, więc na pewno nie odczujemy w pełni tego, co dzieje się na świecie, natomiast wydaje się, że w tej sytuacji trudnej dla budżetu, bo jest to jednak program, który sporo kosztuje, ta możliwość powrotu do normalnych stawek i jednak cen paliw, które nie będą takim, można powiedzieć, dramatycznym uderzeniem w portfele kierowców, wydaje się być jeszcze ciągle niezłym obrazem. Te poziomy, które widzimy obecnie, czyli te maksymalne ceny paliw, jakie mamy ustalone na ten moment, to tak niskich cen po wyłączeniu pakietu CPN pewnie nie będziemy widać, bo na piątek obowiązuje nam średnia, czy maksymalna cena 6 zł dla benzyny 95-oktanowej, 6 zł 20 groszy dla oleju napędowego. Mamy też obniżkę od soboty, która się pojawi. Będziemy mieć ceny benzyny 95-oktanowej poniżej 6 zł, oleju napędowego nieco powyżej 6 zł 10 groszy, więc to są te poziomy bardzo atrakcyjne z perspektywy kierowców, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co dzieje się na świecie. W najbliższych dniach ceny będą jeszcze ciągle niskie, no a ta perspektywa końca miesiąca wyższego VAT-u, znaczy właśnie nawet nie wyższego, a powrotu do tych standardowych stawek 23% też nie wygląda dramatycznie, jak już wspomniałem chwilę temu. Bo przy tych obecnych poziomach cenowych, gdybyśmy mieli już ten VAT przywrócony, to cena oleju napędowego i tak znajdowałaby się poniżej 7 zł przy tych aktualnych cenach hurtowych, a cena benzyny nawet poniżej 6,80 zł. A pamiętajmy, że nawet z obowiązującym pakietem CPN płaciliśmy za olej napędowy na stacjach ponad 7 zł do połowy kwietnia i później też przez chwilę w maju, więc już bez tych programów osłonowych ceny poniżej 7 zł, no to jest taka perspektywa, która może nie jest na pewno dobrą perspektywą dla tankujących, ale nie będzie to raczej dramatyczne wydarzenie.
5: Ten powrót VAT-u z tych obniżonych teraz 8 do 23%, to jaka jest skala podwyżki na litrze paliwa?
6: To będzie różnica rzędu około 70 groszy na litrze paliwa, jeżeli patrzymy na te stawki, bo wspomniany wcześniej komponent akcyzowy, on już jest w tych cenach hurtowych i tym samym w cenach maksymalnych ogłaszanych przez ministerstwo uwzględniony, bo to, co też jest charakterystyczne dla działania mechanizmu maksymalnych cen paliw na stacjach ustalanych przez ministerstwo, jest to, że widzimy bezpośrednie przełożenie zmian na rynku hurtowym na rynek detaliczny. I o ile w sytuacji, kiedy ceny rosną, zazwyczaj też widzimy bezpośrednie i szybkie przełożenie, z tym spadkiem bywa różnie, a w obecnej sytuacji przy tym mechanizmie ten spadek z rynku hurtowego praktycznie następnego dnia przenoszony jest na rynek detaliczny, stąd dynamika zmian na stacjach w ostatnich dniach jest spora i gdyby nie ta akcyza, pewnie mielibyśmy już jeszcze w tym tygodniu olej napędowy poniżej 6 zł, no ale w związku z tym, że akcyza wróciła do standardowych poziomów, to tak się nie wydarzy. Natomiast to ciągle są atrakcyjne poziomy cenowe.
5: Przejdźmy do prognoz na te najbliższe dni, na ten przyszły tydzień zakończony pierwszym dniem wakacji. Jak mogą kształtować się ceny paliw?
6: No tutaj zakładamy chyba optymistyczny scenariusz, że będziemy mieć 95-oktanową benzynę poniżej poziomu 6 zł za litr paliwa. Takie okolice 5,84 zł, 85 groszy, to te dolne rejony, w których możemy się znaleźć, jeżeli sytuacja na rynku naftowym dalej będzie sprzyjała obniżkom w hurcie w Polsce. Ten górny poziom to właśnie poniżej 6 zł, 5,99, 5,97, tak szacujemy, że te górne poziomy cenowe benzyny mogą się kształtować w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to na tych stacjach, które schodzą poniżej cen maksymalnych, a są takie stacje i to nawet zauważalnie poniżej cen maksymalnych, szczególnie w weekendy, tam gdzie nie ma kuponów promocyjnych, można zatankować sporo poniżej cen maksymalnych, no to ceny oleju napędowego też mogą znaleźć się poniżej 6 zł za litr paliwa, ale raczej będą to wyjątki, tutaj raczej okolice 5,99 zł, 6,14 zł, taki dosyć szeroki przedział, ale takich poziomów w tym kończącym rok szkolny tygodniu się spodziewamy. W przypadku autogazu też przewidywana jest dalsza obniżka. Mieliśmy w tym tygodniu średnią cenę w notowaniu petrol.pl, bo w przypadku autogazu nie mamy cen maksymalnych, więc odnosimy się do tych średnich ogólnopolskich, które raz w tygodniu zbieramy na podstawie wywiadów telefonicznych ze stacjami i informacji, które dostarczają nam operatorzy rynku detalicznego. Tutaj mieliśmy 3,47 zł dla autogazu, było to 4 grosze niżej niż przed tygodniem i ta obniżka w perspektywie przyszłego tygodnia może być nawet trochę większa. Spodziewamy się przydziału 3,38 zł, 3,46 zł, bo na rynku autogazu też widzimy skutki tego, co dzieje się na giełdach naftowych. Wycena propanu butanu jest związana z notowaniami ropy naftowej. One mocno spadły, więc tutaj też przecena jest jak najbardziej prawdopodobna i uzasadniona.
5: Około 80 dolarów za baryłkę. Na takich poziomach oscyluje ropa naftowa, choć już w tym tygodniu było wyraźnie poniżej 80. No i mówiliśmy, że pewien wakacyjny optymizm dla cen paliw może płynąć z sytuacji światowej. Cieśnina Ormus jest otwarta, powoli wznawiany jest tam ruch, ale czy długo to potrwa, aż ten ruch wróci do jako takiej normalności?
6: Od dzisiaj de facto ten ruch powinien zostać wznawiany na szerszą skalę. No i właśnie to jest ten największy znak zapytania, nad którym wszyscy się teraz zastanawiają, jak szybko uda się tą logistykę poukładać. Ta sytuacja jest na pewno trudna. Sporo jednostek utknęło po drugiej stronie cieśniny Ormus w Zatoce Perskiej. Więc teraz ten cały ruch tankowców trzeba będzie poukładać tak, żeby jak najszybciej te zatory rozładować. Są już pierwsze sygnały nawet z ostatnich godzin, że pojawiają się problemy z dostępnością tankowców. Irak deklarował gotowość zwiększania eksportu, ale odbiorcy, choćby na przykład z Indii, mają problem z tym, żeby znaleźć jednostki, które tą ropę mogłyby odebrać. Także to na pewno będzie proces. Ten spadek cen, który widzieliśmy, jeżeli chodzi o ropę naftową w ostatnich dniach, to jest, można powiedzieć, taka fala optymizmu, psychologiczny czynnik, a teraz wszyscy będą obserwować te twarde rynkowe dane, jak się ta logistyka odbudowuje, to będzie duże wyzwanie. Mówimy tu raczej o tygodniach, nie o dniach, jeżeli chodzi o samą logistykę i dostawy, unormowanie tego łańcucha związanego z transportem. Druga kwestia to jest odbudowa wydobycia, bo pamiętajmy, że tam też część producentów wstrzymała wydobycie, a wznowienie go to jest proces trudny. Trochę infrastruktury uległo uszkodzeniu, więc tutaj też będą potrzebne działania związane z odbudową. A tak naprawdę to okienko dzisiaj jest 60-dniowe, bo pamiętajmy, że to, co zostało ustalone na razie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i Iran, to jest wstępne porozumienie na 60 dni, w trakcie którego mają zostać wypracowane bardziej szczegółowe rozwiązania, które w długim terminie mają zakończyć ten konflikt. Także zobaczymy, jak szybko ten łańcuch logistyczny będzie się odbudowywał i czy zdążymy w te 60 dni. Kilka tygodni będzie na pewno wyzwaniem, więc też nie wydaje mi się, żeby w najbliższych dniach ten spadek cen ropy taki wyraźny był kontynuowany. Raczej to będzie stabilizacja na tych wyraźnie niższych poziomach niż w ostatnich tygodniach, ale ciągle trochę wyższych niż przed wybuchem konfliktu z Iranem. No i wszyscy będą z uwagą obserwować to, co dzieje się w rejonie cieśniny Ormus, czy te tankowce płyną, czy firmy oferują nowe załadunki, czy te dostawy są realizowane w terminie, ale na pewno te takie największe napięcia podażowe zostaną złagodzone dzięki temu, że ten ruch faktycznie zaczyna się odbudowywać już teraz.
5: No to przyjmijmy taki optymistyczny scenariusz, że rzeczywiście na Bliskim Wschodzie wszystko zaczyna wracać do normy. No to taki kierunek dla cen ropy naftowej, no to wydaje się w takiej sytuacji jeden. Mamy szansę, że ona jednak będzie tanieć. Ta nadwyżka ropy, o której mówiliśmy jeszcze przed wojną w Iranie, znów zacznie się odbudowywać, więc te fundamenty dla cen, no jednak będą dalej takie, że mogą one iść w dół?
6: W takim średnim terminie trzeba patrzeć na kwestie zapasów i tych rezerw, które zostały mocno nadszarpnięte przez ostatnie tygodnie i to w skali globalnej, więc jeżeli zobaczymy próbę odbudowy tych rezerw w najbliższych miesiącach, to wydaje się, że problem na podaży nie będzie chyba aż tak dotkliwy, jak mógłby być, gdyby nie to, że naprawdę są kraje, gdzie te zapasy zostały zużyte bardzo mocno. Są kraje, które do tej pory nie posiadały zapasów, a w obecnej sytuacji mogą myśleć o tym, żeby takie systemy zacząć tworzyć. Więc to może generować dodatkowy popyt. Pamiętajmy, że tylko ze strony krajów zrzeszonych w ramach Międzynarodowej Agencji Energetycznej była mowa o uwolnieniu 400 milionów baryłek ropy i te duża część z tego się zrealizowała. To jest coś, co rynek będzie pewnie wyceniał jako potrzebę uzupełnienia tych rezerw, więc jest to czynnik, który może stabilizować notowania ropy. Z drugiej strony mamy sytuację choćby też z obszaru świata polityki, czyli wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z organizacji OPEC i też dążenie do tego, żeby mocno zwiększać wydobycie. Mamy rosnące wydobycie poza krajami OPEC, także zobaczymy, jak będzie się układać ta sytuacja. Dużym znakiem zapytania jest też sytuacja w Chinach, które przez długie tygodnie pomagały stabilizować rynek naftowy w tym kryzysie energetycznym związanym z konfliktem na Bliskim Wschodzie, bo Chińczycy istotnie zmniejszyli import surowca i teraz pytanie, czy ten import będzie wracał do normalnych poziomów, czy ten spadek importu był związany bardziej ze strukturalnymi zmianami, które tam zachodzą na tym rynku i być może mniejszym zapotrzebowaniem na ropę, czy jednak Chińczycy też będą odbywać zapasy. Także znaków zapytania jest ciągle bardzo dużo i przyjmujemy takie wstępne założenie, że w tych najbliższych miesiącach, w drugiej połowie roku raczej te ceny ropy mogą się ustabilizować na poziomach nieco wyższych niż były przed wybuchem konfliktu. Wyraźnej, mocnej przeceny w perspektywie kilku najbliższych miesięcy raczej się nie spodziewamy.
5: O prognozach dla cen ropy i paliw rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z e-petrol.pl. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich w popołudniu wraca Przemek Iwańczyk. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Nie będzie polityków we władzach warszawskich szpitali. Za chwilę o deklaracji stołecznego ratusza. Tysiące sędziowskich wakatów czeka na obsadzenie przez nową KRS. Nigdy Włochy nie błagają. Tak Giorgia Meloni odpowiada Donaldowi Trumpowi. Dyplomatyczne spięcie na linii Rzym-Waszyngton. Piątek, 19 czerwca, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada powołanie nowej, odpolitycznionej Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym. Politycy zostaną usunięci też ze wszystkich rad nadzorczych miejskich ośrodków medycznych. Kontrole wciąż trwają. Wiadomo, że z usług warszawskiego szpitala korzystali też politycy i to różnych opcji, ale władze Warszawy nazwisk nie zamierzają ujawnić. Wcześniej odwołany został zarząd placówki. Pracę stracił też młody lekarz, który bez specjalizacji kierował SOR-em i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Sprawą zajmuje się Błażej Kulesza.
9: Młody lekarz Dawid Kacprzyk miał powoływać się na wpływy w Koalicji Obywatelskiej.
18: Przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy.
9: Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, on Kacprzyka znał, nie wiedział jednak, że kieruje SOR-em, nie wiedział też o nieprawidłowościach.
18: Jak to było, jak to wyglądało, dlaczego została podpisana z nim umowa i dlaczego na takich warunkach? I to jest też przedmiotem wyjaśniania całego audytu.
9: Miejscy radni tę sprawę widzą nieco inaczej, mówi Paweł Lech, niezrzeszony.
19: Mogą to nie być jedyne tego typu sytuacje.
20: Co pan ma na myśli?
19: Myślę, że w najbliższym czasie dowiemy się o kolejnych nieprawidłowościach w systemie wynagradzania w ochronie zdrowia.
9: Jak zapowiedział Trzaskowski, do końca tego miesiąca nie będzie polityków w radach nadzorczych szpitali należących do miasta. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: A szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany przez reportera TOK FM, nie odpowiada, co Karol Nawrocki zrobił z ustawą umożliwiającą zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Przepisy właśnie uchwalił Sejm, a w przyszłym tygodniu zapewne przyjmie je Senat.
21: Czy pan prezydent podpisze ustawę o jawności zarobków lekarzy, jeżeli ona w przyszłym tygodniu trafi do niego na biurko?
22: W tej ustawie brakuje zasadniczej części uzasadnienia. Ta ustawa powstała w takim trybie ekspresowym tylko dlatego, że wybuchł skandal, że mamy do czynienia z patologią w Szpitalu Południowym. Dotyczy to Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Tej ustawy by nie było, gdyby nie ten skandal.
21: Pytanie, czy pan prezydent ją podpisze?
22: Idzie w dobrym kierunku, natomiast były propozycje opozycji. Śledziłem ten proces bardzo szybki. Dotyczące na przykład transparentności konkursów, czyli ogłaszania tych konkursów dla lekarzy. No i tutaj ta poprawka nie znalazła zrozumienia. To dziwne.
17: Dlatego, jak dodaje Zbigniew Bogucki w rozmowie z Wawrzyńcem Zakrzewskim, prezydent będzie podejmował decyzję po zapoznaniu się z ostatecznym kształtem ustawy. Ruszają wstrzymane od 2023 roku konkursy na nowe, wolne etaty sędziowskie. W całej Polsce jest ponad 1000 takich etatów, a sądy są zawalone sprawami. Konkursów nie było ze względu na upolitycznioną KRS. Teraz, po powołaniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa, wszystko ma się odblokować, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Najpierw 50 wolnych stanowisk w sądach okręgowych i apelacyjnych, bo tam kolejki są największe. Ale na przestrzeni kilku miesięcy ogłosimy prawie 300 nowych, wolnych stanowisk.
17: Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada też, że powstanie plan konkursów tak, by każdy sędzia z wyprzedzeniem wiedział, na jakie stanowisko i kiedy będzie mógł się wystartować. Nie ma jednak pewności, że nominacje sędziowskie wskazane przez nową KRS zostaną uznane przez Pałac Prezydencki. Społecznicy z Łodzi protestują przeciwko miejskim planom inwestycyjnym w Lesie Łagiewnickim. To jeden z największych lasów leżących na terenie miasta w Europie, a plany obejmują 20 km tras pieszych i rowerowych, remont ulicy, budowę ścieżki w koronach drzew czy wieży widokowej wybranej w budżecie obywatelskim. O to, co nie podoba się społecznikom, pytał Bartosz Kądziołka.
23: Na przykład ścieżka w koronach drzew, mówi Małgorzata Czubak z nieformalnej grupy Zielone Serce Botanika.
24: Powinniśmy być tak jak ty, sarny, dziki. Na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
23: Inwestycji broni z kolei radna Nowej Lewicy Agnieszka Wieteska.
25: Tam nie będzie żadnej wycinki drzew, nie będzie kopania nowej drogi. Wszystko, co jest do tej pory, po prostu zostanie ulepszone.
23: Prace mają skończyć się w 2028. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
17: Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ma to związek z ostatnim komentarzami Donalda Trumpa po szczycie G7 pod adresem premierki Giorgi Meloni. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
26: Od miłości do nienawiści jest naprawdę krótka droga. Dowodem na to są relacje prezydenta USA i premierki Włoch. W przeszłości Trump mówił o Meloni jako wspaniałej kobiecie, która podbiła Europę, a Włoszka wychwalała Trumpa. Była jedynym europejskim liderem, który wziął udział w inauguracji jego prezydentury. Z czasem jednak relacje między Meloni i Trumpem zaczęły się psuć Amerykaninowi. Bardzo nie spodobało się, że Meloni stanęła w obronie papieża, którego Trump ostro atakował. Teraz stosunki prawicowych liderów sięgnęły dna. Prezydent USA miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała. Szefowa rządu w Rzymie przekazała, że jest zszokowana, bo Trump całą historię zmyślił.
0: Io e l'Italia.
26: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
0: Non imploriamo mai.
26: Po czym jej minister spraw zagranicznych odwołał wizytę w USA. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
17: A kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Piątek kopalny niemal w całym kraju. Nawet 32 stopnie pokażą termometry w Słubicach, 28 w Poznaniu, 24 w Warszawie, chłodniej na północnym wschodzie, w Suwałkach tylko 21. Przelotny deszcz, a miejscami także burze możliwe na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Popołudniowy program Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie, jest 15.06, Maria Mroczkowska jest wydawczynią tego programu, Szymon Baluta jest jego realizatorem, a w naszym studiu kolejna rozmówczyni, pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczna z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, pani profesor.
6: Dzień dobry.
5: Prawdziwą przyjemnością jest gościć panią w naszym studiu. Punktem wyjścia do naszej rozmowy, traktującej także o badaniach, których szczegóły pani, mam nadzieję, za chwilkę przytoczy, niech będzie obchodzony jutro Światowy Dzień Uchodźcy i w związku z tym także organizowany w Warszawie marsz pod hasłem Otwarta Rzeczpospolita. Czy to już jest ten moment, byśmy głośno zaczęli na ten temat rozmawiać? Na ten temat, czyli na temat ksenofobii, na temat tego, w jaki sposób Polacy podchodzą do tego zagadnienia, bo myślę, że też i z definicjami mamy problem. A żeby uporządkować, bo sam wprowadziłem nieco chaosu, to najpierw o tym wydarzeniu jutrzejszym. Czego się pani po nim spodziewa?
6: No, zdecydowanie trzeba mówić o tych ludziach, którzy są z nami. To jest ponad milion ludzi, jeśli chodzi tylko o uchodźców z Ukrainy. Czy ja się spodziewam poważnej rozmowy? No, wiece i marsze nie są takim miejscem, gdzie można bardzo poważnie rozmawiać, ale żeby pokazać jakąś swoją opinię czy postawę, to zdecydowanie tak. I to jest pora. Jeśli przyjąć, że ksenofobia oznacza niechęć, lęk przed obcym, bo to dosłownie znaczy słowo z greckiego pochodzące obcy, nie nasz. Obcy i niechęć związana wyłącznie z tym fenomenem ciągnie się od wieków za różnymi społecznościami. Niestety nie jesteśmy jedyni, ale są symptomy, które pozwalają mówić, że mamy do czynienia z narastającą ksenofobią, bo obcy to nie jest tylko imigrant, obcy to jest człowiek o innym wyznaniu, obcy to jest człowiek, który ma inną orientację seksualną, co się działo przez lata i dalej dzieje, chociaż manifestacja potęgi LGBT była wyraźna w Warszawie i to się zmieniło. I też robimy na ten temat badania, jak to się zmienia i dlaczego. Ale po prostu chodzi o to, że nie radzimy sobie z obcością, że jej się boimy.
5: Ale też lękiem nie można tłumaczyć tego, co się dzieje. Nie chciałbym przytaczać wszystkich incydentów, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio. Natomiast już wyraźnym ostrzeżeniem są powstające samozwańcze patrole, na przykład ruch Bronimy Polskiej Granicy.
6: Z Niemcami.
5: Nie tylko, jak się okazuje, bo patrole te działają choćby w okolicy dworca centralnego. Aha. I urządzają
6: łapanki. A tu jest jakaś granica?
5: Nie ma, ale jest obrona.
6: Ale jest pociąg, tak, który przyjeżdża z zagranicy. No właśnie, to jest pewno rzeczywiście mówienie o ksenofobii jako wyłącznie powodowanym lęku, mimo źródłosłowa tego pojęcia, nie jest uzasadnione, dlatego, bo tutaj ta niechęć ma różne źródła i pewno będziemy o tym mówili. No jest też, powiedziałabym, sytuacja, relacja tworzy pewne napięcia i też prowokuje do pewnych wydarzeń. No, ja myślę, że no, to jak jest nagłaśniana sprawa przestępstw cudzoziemców i jak to rezonuje w społeczeństwie, przy czym te dane są właściwie nieprawdziwe, ponieważ najczęściej są wydalani z Polski Gruzini, ludzie pochodzący z Gruzji, a nie Ukraińcy, ale jakoś to natrafia na podatne postawy, które no, też są związane z tym, co robią politycy nasi, przynajmniej niektórzy. Myślę o prezydencie, który bardzo wyraźnie odgradza się od wspierania walczącej Ukrainy, mogę powiedzieć, ponieważ jakby moim zdaniem nie rozumie tego, co wojna robi i jak trudne decyzje musiał podejmować prezydent Ukrainy, żeby nadać to odznaczenie pewnej swojej brygadzie. Mógł tego nie robić, ale może gdyby było więcej kontaktów i rozmów między Polakami a nim, a tak nie było już od dawna. Prezydent, zdaje się, nie był w Ukrainie. To jest też problem. To jakby, jeżeli prezydent chce odebrać ten order, to ludzi nastawia, aha, to znaczy, że coś jest dużo nie tak. To ja mogę pluć na Ukraińców. To ja mogę wyrażać wszystkie swoje dawne i bliskie niechęci do nich. To jest przyzwolenie. Ja myślę, że nie było chwili refleksji. Za szybko pan prezydent był uprzejmy wyrazić swoją opinię na temat odebrania tego ordynu.
5: Myśli pani profesor, że resentymenty też biorą się z narracji politycznej. Ja odwołam się do jednego z badania. Jedna z pracowni zapytała Polaków, czy Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony orderu Orła Białego. Ponad 51% badanych twierdzi, że tak, przeciwko odebraniu orderu jest 35,5%, około 13% nie ma zdania na ten temat.
6: No to myślę, że to odbija właśnie opinię społeczną w taki sposób, że odpowiadając na pana pytanie, czy mamy już ksenofobię, mogę powiedzieć, no tak, przy czym tutaj rzeczywiście to jest proces koncentracji na pamięci. Ja rozumiem ludzi, którzy koncentrują się w swojej pamięci historycznej, subiektywnej, bo każda pamięć jest subiektywna, na tym, jak Polacy w 30-tych latach cierpieli, czy byli krzywdzeni przez Ukraińców. Oczywiście my nie pamiętamy tego, co my robiliśmy innym, tym bardziej taka dysproporcja tej pamięci, co my robimy innym, a co inni nam, im bardziej jesteśmy nastawieni na to, żeby myśleć o własnej grupie narodowej jako nieskazitelnej i która była wiecznie raniona. Jest takie pojęcie w psychologii klinicznej i społecznej, orientacja wiktymizacyjna, która łączy przekonanie, że zawsze byliśmy ofiarami i będziemy już tak do końca świata, z jednocześnie z heroizmem, z martyrologią i z taką obroną własnych wartości.
5: Ale pani profesor, czy to nie jest charakterystyczne aby dla wszystkich?
6: Nie. Jest to stopniowalne. I my to oczywiście w różnych sytuacjach inne grupy, bo takie przekonanie wcale nie mają tylko grupy narodowe. Mają przecież nawet partie polityczne, niektóre mają takie przekonania na temat własnej grupy politycznej. Mają korporacje, mają też indywidualne osoby, ale ja mówię o tym, jak silne to jest u nas i w dodatku, co mnie bardzo zdziwiło, bo jest taka też teoria, że to się aktywizuje wtedy, gdy jest źle, gdy jest jakieś zagrożenie, ta orientacja wiktymizacyjna, albo gdy na przykład oczekujesz spadku dobrostanu jako grupa bądź jako jednostka. I ja robiłam takie badania w 2018 roku, eksperymentalne, co się rzadko w tej materii zdarza, gdzie się badało oczywiście tę orientację. Ona nie była jakoś wyjątkowo nasilona, bo ja nie chcę powiedzieć, że zawsze Polacy mają tak samo silną tę orientację. Nie, nie. Ale hipoteza nasza była taka, że jeżeli będziemy prezentować scenariusz zagrożenia dla Polski, że tutaj właśnie prezentujemy dane, że wszystko idzie źle, że wszystko będzie gorzej, że Europa nas nie ceni, Ameryka również. Druga grupa dostawała bardzo pozytywny scenariusz, że wszystko leci świetnie, wszyscy nas chwalą, wszyscy cenią nasz dorobek, nasz wysiłek, nasz intelekt, nasze starania, i grupa kontrolna, która oglądała ptaszki i mapę Polski, i jednocześnie po tam paru minutach pytaliśmy o stosunek do obcych. Okazało się, że niezależnie, czy była grupa z pozytywnym scenariuszem, czy negatywnym, to w obu tych w przypadkach rosło to przekonanie o tym, że jesteśmy ciągle ofiarami i że no właśnie musimy się obcych wystrzegać. I to szło w parze. Tylko w tej grupie kontrolnej to się nie zmieniało, było niższe. Czyli nie jest tak, że tylko strach, to jest odpowiedź pośrednia na pana pytanie, prawda, że to nie jest tak, że tylko strach uruchamia. Sukces też, bo sukces lepiej smakuje, jak mi już proszę. Tak, byłem wałkowany przez całe życie. Mój kraj tak cierpiał. I proszę, jesteśmy w 20 najbogatszych krajów świata. Ha!
5: Mimo wszystko.
6: Mimo wszystko.
5: Pani profesor, wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Pomówimy także o tym, jak rośnie poziom nieufności wobec imigrantów. Także na podstawie badań, które z pewnością pani profesor przytoczy. Informacje Radia Tok FM przed nami.
7: Autopromocja.
8: Jak to jest być tatą?
10: Bardzo piękna przygoda, inspirująca. No, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że prosta i tylko sama przyjemność, ale dużo w niej piękna i dobra.
8: Abelard Giza
11: i Przemysław Iwańczyk w czasie rodziców. Sobota, 13.
8: Ula Malko
11: i Krzysztof Chorwat.
7: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
27: Castorama. Teoria
28: i praktyka.
27: W teorii miał być nowy grill,
28: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
29: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
30: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
29: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
30: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
31: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
32: Kia. Movement that inspires.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda. Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 15.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Libański deputowany z ramienia Hezbollahu Hassan Fadlallah powiedział, że rozmowy pokojowe Iranu i USA nie mogą się toczyć bez wdrożenia całkowitego rozejmu. Wezwał też rząd Libanu do odrzucenia wszelkich bezpośrednich rozmów z Izraelem. Poseł dodał, że to Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za zatrzymanie izraelskich ataków. Według danych libańskiego resortu zdrowia w wyniku izraelskich nalotów w południowym Libanie w ciągu nocy zginęło 18 osób. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał porozumienie o współpracy z Krajowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych. Celem dokumentu, który pozwoli m.in. na wymianę doświadczeń, jest rozwój sportu oraz kultury fizycznej. Wicepremier podkreślił, że sport jest nieodzownym elementem budowania kondycji żołnierzy, co przekłada się na bezpieczeństwo państwa. W trakcie uroczystości wręczono też ordery i odznaczenia. Między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Jacek Kucybała, członek Rady Głównej LZS. Komisja Europejska zakończyła konsultacje społeczne strategii Prawo do Pozostania. Najwięcej uwag do strategii zgłosili Włosi, zaraz za nimi byli Polacy, szczególnie z jednego regionu, podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokrym.
18: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
16: Marszałek zaznaczył również, że większość propozycji z Podlaskiego wcale nie dotyczyła nowych programów dotacyjnych. Padały na przykład pomysły zmiany zakresu pomocy publicznej czy definicji małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z propozycji zgłosiło samo województwo.
18: Chcemy rozszerzyć sytuację spraw nadzwyczajnych, sytuacji nadzwyczajnych, chociażby o sytuacje kryzysowe o charakterze politycznym, takich jak zamknięcie granic czy stworzenie strefy buforowej.
16: Wszystkie propozycje zmierzają do tego, by regiony peryferyjne były bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, tak by nie musieli oni wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia. Na ulicach Poznania pojawili się czarodzieje, rycerze, postaci z filmów, bajek i gier. To znak, że rozpoczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Wydarzenie, które obejmuje m.in. ponad 60 koncertów, różne warsztaty, spotkania i prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos. Gośćmi Pyrkonu są w tym roku m.in. Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz Aileen Collins, pierwsza kobieta dowódca promu kosmicznego. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody.
29: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
16: W większości kraju dzisiaj dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na zachodzie może jednak popadać, a miejscami również zagrzmieć. Termometry pokazują od 22 stopni na wybrzeżu, przez około 27 w centrum, do nawet 33 na południowym zachodzie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
31: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Także z okazji przypadającego jutro Światowego Dnia Uchodźcy spotykamy się dziś z panią profesor Krystyną Skarżyńską, psycholog społeczną z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jeszcze raz dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ale także po to, by porozmawiać i przytoczyć wyniki badań, o których za chwilkę mówić będziemy, a dotyczą one między innymi poziomu nieufności Polaków wobec imigrantów. Gdyby pani zechciała, pani profesor, odnieść się też, wskazując punkty odniesienia, ten punkt startowy, bo myślę, że taką cezurą jest wybuch wojny i napływ Ukraińców do naszego kraju. Na nich się dzisiaj siłą rzeczy skupiamy też. Sondaż, który przytoczyłem, a dotyczący odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu, też dość dobrze oddaje nastroje.
6: No tak, ja zanim powiem o naszych badaniach, które robiłam z Zoe Ziołkiem i z panem Kulickim, to są młodzi ludzie, zawsze jak się robi badania nastawione głównie na tak zwanych młodych dorosłych, przy czym ta młodość w naszych badaniach się rozszerzyła, bo odpowiadali na te pytania również osoby do 40 tak naprawdę, no ale to jeszcze są młodzi. To my nie mamy takiego porównania, bo takie pytania, jakie myśmy zadawali, nie były zadawane, ale mogę przytoczyć to, co pamiętam z badań CBOS-u. Było tak, że w 2024 roku było 40% sympatii do Ukraińców i 30% niechęci, a dzisiaj, czy wrogości wręcz, tak to było opisane. Natomiast w tej chwili badania CBOS-u pokazują, że sympatii jest 29%. Czyli to jest naprawdę spadek. To jest chyba rzeczywiście z tych tygodni. Czyli no coś się takiego dzieje niedobrego. Myślę, że ta decyzja, czy jeszcze nie ma decyzji chyba, tylko ta zapowiedź odebrania orderu Żeleńskiemu chyba tak mogła podziałać, że wsunęła. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, że w naszych badaniach dane były zbierane pod koniec roku 25, a teraz są przerabiane tak, żeby można o nich opowiedzieć. One pokazują, że to nie jest jakaś wielka siła tych negatywnych ustosunkowań, bo myśmy sobie zadali trud, zadając naszym uczestnikom naszego badania wiele pytań o Ukraińców. Na przykład pytaliśmy ich o to, czy ich zdaniem Ukraińcy zwiększają przestępczość w Polsce, czy odbierają pracę Polakom, czy nie przestrzegają polskiego prawa, czy poszerzają szarą strefę, czyli nie płacą podatków, czy są nieufni i wrodzy w Polsce, czy tworzą zły obraz Polski w swoim kraju, ale też o dobre rzeczy pytaliśmy, że mają, czy mają wkład w rozwój polskiej gospodarki, czy otwierają Polskę na inną kulturę i obyczaje, czy są dobrymi, solidnymi pracownikami i czy szanują polskie obyczaje i normy. I wobec każdego z tych pytań czy twierdzeń była skala. No i teraz wygląda na to, że wśród odpowiedzi na każde te negatywne pytania jednak przeważają odpowiedzi nie zgadzam się. Czyli ludzie młodzi, to nie mogę powiedzieć, że to jest reprezentatywna próba polska, bo to były osoby, ich było w drugiej turze 310, w pierwszej turze było ich ponad 100, czyli w sumie mamy ponad 400 osób, które chciały wziąć udział w tym badaniu, które było zatytułowane Stresy codzienności, a to był jeden z tematów, który no dzisiaj jest szczególnie dla nas ważny. I też było stosunkowo dużo odpowiedzi pozytywnych. Na przykład to, że mają wkład w rozwój polskiej gospodarki, mówiła prawie 70% tych badanych, a tylko 10% mówiło nie i zdecydowanie nie, czyli nie mają wkładu. No nie ma sensu wyliczać tych wszystkich pytań, ale to, co zauważyliśmy i co wydawało nam się niepokojące, to bardzo duża, większa niż w innych pytaniach w tym badaniu, liczba czy procent odpowiedzi nie wiem, ani tak, ani nie, nie jestem pewien. Co więcej, wydaje się,
5: Przepraszam że... bardzo, gdybyśmy, pani profesor, odnieśli się do tej grupy niezdecydowanych, to dobrze by ona była jak najszersza, czy jak najwęższa?
6: Ja nie wiem, co tak oznacza naprawdę dobrze. Oznacza. Nie wiem, co oznacza, to nie wiem. Bo to by wymagało jeszcze takich pogłębionych rozmów z tymi osobami.
5: To ja doprecyzuję pytanie, czy to jest grupa najbardziej podatna na tę narrację, która tworzy choćby w przekazie politycznym?
6: I tych odpowiedzi, nie wiem, jest więcej niż było pół roku wcześniej. Myśmy pierwsze badania zrobili zaraz po wyborach, ponieważ sprawdzaliśmy taką hipotezę, czy stres wyborczy, bo w ogóle w Polsce się mało o tym mówi, że takie poważne wybory jak wybory prezydenckie zawsze są stresorodne, czyli są obciążeniem dla obywateli, którzy chcą świadomie głosować, szukają jakichś najlepszych rozwiązań, no oglądają to, co myśmy oglądali, ale nie tylko, prawda, to się dzieje w Polsce. Także w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo badań na temat stresu wyborczego, bo w ogóle samo podejmowanie decyzji każdej, jeżeli rozsądnie myślisz, że to jest ważna decyzja, jeżeli myślisz nie tylko emocjami, tylko używasz do tego innych swoich procesów poznawczych, bo emocje nie są tak rozbieżne zawsze z poznaniem, ale jednak czasem wpływają na to, jak myślimy, to po prostu przed podjęciem decyzji masz taki problem w głowie. Mało ludzi tak zdecydowanie wie, dlaczego i jak głosuje. No i wtedy tych osób, które nie miały zdania, było mniej. Czyli się przesunęło, ale teraz my nie wiemy, czy się przesunęło właśnie dlatego, że wolą się nie wypowiadać, że jest jakaś presja społeczna na ten temat, chociaż wiadomo, badania są anonimowe, czy też po prostu nie wiedzą. Ja bym była za tym, żeby mówić, że raczej nie wiedzą i dlatego wracamy do początku naszej rozmowy, czy jutrzejsze spotkanie i w ogóle rozmowy o tym, kim są nasi goście w pewnym sensie z Ukrainy, to jest bardzo ważne, bo być może ta niechęć bierze się kompletnie z nieznajomości ludzi. Ja, jak wypowiadałam się publicznie na temat naszego entuzjastycznie miłego, sympatycznego, serdecznego przyjęcia ludzi z wojny w Ukrainie, to mówiłam, no tak, teraz to my bardzo jesteśmy dobrze, ale zobaczcie, wszyscy nas za to chwalą. My jesteśmy nagradzani za to, co robimy i sprawia nam to radość, że możemy pomóc. Poza tym mamy wspólnego wroga. Natomiast każde pomaganie, które się powtarza długo, jest wyczerpujące. Naprawdę. Także nie ma. Poza tym, niestety, jest też tak, że takie pomaganie wielkiej grupie ludzi często trafia na mylenie pomagania z uzależnieniem czy z kontrolowaniem. Wiele konfliktów, i to też z innych badań wiem, że osoby, które gościły naprawdę z wielkim sercem osoby z Ukrainy, które przybywały do nas po lutym 22 roku, zaczęły bardzo wiele od nich wymagać, takiego podporządkowania się. I to też wzbudzało pewien bunt tych gości. To byli dorośli ludzie. I my ciągle mało wiemy o tym, jacy naprawdę oni są i czego potrzebują. Holendrzy, którzy od lat robią fantastycznie ważne, dobre badania i piszą o nich, którzy są, tak jest Centrum Badania nad Imigracją w Utrechcie, bardzo świetne centrum. I oni tam pokazują, że wtedy jest lepsza kooperacja migrantów z tubylcami, że tak się wyrażę, gdy są kontakty sąsiedzkie. Im więcej Ukraińcy u nas by mieli możliwość współpracy, bycia w domach, chodzenia razem na różne imprezy, no chociażby na jutrzejsze spotkanie, tym więcej się mogą o sobie dowiedzieć. Mogą też zweryfikować różne mity, ale do tego trzeba kontaktu. Nie wystarczą tylko reportaże z wojny. Mało jest reportaży o tym, jak Ukraińcy spędzają swój czas tutaj. Ja trochę wiem, jak spędzają, ale nie z badań, tylko z obserwacji na przykład okolic metra na Powiślu. Tam bardzo dużo ludzi spędza, zwłaszcza w lecie, czas ze sobą, ale tam nie ma dużo grup międzynarodowych.
5: Czyli zamykając się węglowo.
6: No, ale i to najgorsze. To właśnie, też trzeba patrzeć na to i rozumieć, że część negatywnych emocji może bierze się też stąd, że Polacy też nie są już teraz tak łatwo wpuszczani do ich grona. Może to trzeba zmienić, to trzeba, ale tutaj i organizacje obywatelskie i społeczne muszą coś zrobić i szkoły powinny, ale się przecież boją. No, no to

0: jak my mamy, a poza tym może mają coś, czego, na przykład oni są bardzo wytrwali, my chyba mniej, więc może warto współpracować, a nie tylko pomagać.
1: Bardzo dziękuję. Pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczna z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.
0: Dziękuję bardzo.
1: Była dziś z nami w popołudniowym programie Radia Tok FM, który dobiegł właśnie końca. Maria Mroczkowska była wydawczynią tego programu, Szymon Baluta był jego realizatorem. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, już za chwilę informacja po nich, jeszcze więcej sportu. Rozmówczynią Błażeja Kuleszy będzie Anna Kaczor-Bednarska, była reprezentantka Polski w siatkówce.
2: Autopromocja.
3: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
4: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
3: Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowe zawieszenie broni, poinformował przedstawiciel władz USA. Rozejm, który udało się osiągnąć po nocnych wzajemnych atakach, wszedł w życie natychmiast. Wcześniej jednak premier Izraela Benjamin Netanyahu

0: Netanjahu oświadczył, że siły izraelskie pozostaną w Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, aby chronić tereny na północy kraju. Pentagon będzie potrzebował dodatkowych 80 miliardów dolarów, by pokryć koszty wojny z Iranem, przekazał kongresmenom wiceszef Pentagonu Stephen Feinberg. Część z tych funduszy ma być przeznaczona m.in. na operacje okrętowe, pensje personelu i amunicję. W przeciwnym wypadku resortowi może zacząć brakować pieniędzy już latem. Politycy w obu izbach kongresu od dawna wzywali Pentagon do przedstawienia kosztów wojny w Iranie oraz formalnego wniosku o nowelizację budżetu, który jak dotąd nie został zgłoszony. Polska Grupa Górnicza chce ułatwić kontakt między odchodzącymi z kopalni pracownikami, a potencjalnymi nowymi pracodawcami. Spółka uruchomiła portal internetowy pod nazwą System Aktywizacji Zawodowej. Umożliwia on górnikom przygotowanie swojego profilu zawodowego, a jednocześnie tworzenie nieodpłatnych kont przez pracodawców, informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG.
1: Taki potencjalny pracodawca, wchodząc na tą stronę, może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników, którzy są potrzebni temu pracodawcy do pracy.
0: Do końca maja z jednorazowych odpraw pieniężnych oraz urlopów górniczych skorzystało już ponad 1700 pracowników. I na koniec jeszcze najnowsze wytyczne dotyczące cen paliw. Zgodnie z decyzją ministra energii, przez weekend na stacjach będzie taniej niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,61 zł, a oleju napędowego 6,12. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. Na zachodzie kraju będzie dzisiaj burzowo i deszczowo. Na pozostałym obszarze sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem do nawet 33 w Lubuskiem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: To magazyn Jeszcze Więcej Sportu, przed mikrofonem Błażej Kulesza. Trwa oczywiście piłkarski mundial, ale dziś w programie nie o piłce nożnej, ale o innym sporcie zespołowym i rozgrywkach, w których nasze reprezentacje po pierwsze są i idzie im całkiem nieźle. Trwa siatkarska Liga Narodów. To tydzień, w którym możemy emocjonować się występami pań. Dziś, co prawda, nasze reprezentantki mają dzień przerwy, więc pomyśleliśmy, że to dobra okazja do tego, by trochę opowiedzieć o tym, co już za naszą kadrą i o tym, na co tak naprawdę możemy liczyć. Z nami jest nasza była reprezentantka, teraz komentatorka Polsatu Sport, Joanna Kaczor-Bednarska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry bardzo.
4: W tabeli Ligi Narodów Polki są aktualnie na 5. miejscu z 5 zwycięstwami w 6 meczach. Nie jeden pewnie by powiedział, oby tak dalej, ale gdy się posłucha zawodniczek w wywiadach, to jest cała lista błędów i zastrzeżeń co do gry. Więc zapytam, jak naprawdę wygląda forma naszej drużyny, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję?
5: Oj, forma drużyny zdecydowanie rośnie i to jest informacja, która nas bardzo cieszy. Z jednej strony bardzo się cieszymy, że dziewczyny są w stosunku do siebie tak bardzo krytyczne, no bo to też świadczy o ich poważnym podejściu do tego turnieju, ale też do tego, w którym kierunku idziemy, bo tutaj trener Laverini od razu założył, że w turnieju Ligi Narodów walczymy na początek o wejście do tego finałowego turnieju, no i dalej będziemy oczywiście walczyć o to, żeby po raz kolejny wrócić z Ligi Narodów z medalem na szyjach.
4: W Bangkoku biało-czerwone miały okazję zmierzyć się już z Bułgarkami i Ukrainkami. Te mecze wyglądały jednak trochę inaczej. W pierwszym z tych starć nasze zawodniczki wygrały w 3 setach, ale w drugim już miały sporo problemów. Te problemy zdiagnozowała chociażby Monika Lampkowska, która powiedziała: powiem tyle, trochę brakuje nam stabilności w ostatnich meczach, bo potrafimy grać naprawdę super. To zapytam, w jaki sposób tę stabilność właśnie w Lidze Narodów osiągnąć? Czy w ogóle się da?
5: A myślę, że zdecydowanie się da. Jest duża liczba meczów jeszcze przed dziewczynami. Myślę, że też te wahania formy na razie biorą się stąd, że część dziewcząt dopiero dojechała, część już od dłuższego czasu jest w Azji. Dla jednych to już jest powoli taki monotonny, męczący wyjazd, gdzie ta kuchnia azjatycka nie zawsze sprzyja też jadłospisom naszych środkarek. A z drugiej strony mamy Magdę Stysiak czy Paulinę Damaskę, które niedawno do zespołu dołączyły po tej dwutygodniowej absencji, kiedy trenowały w Polsce. No i na nowo muszą się tego zespołu nauczyć. Zespół musi się nauczyć funkcjonować z nimi. Mimo, że to są te stare, nowe zawodniczki, to jednak kolejny sezon to jest kolejny sezon. Mamy też nowe siatkarki na boisku, tak? Tu mówię szczególnie w kontekście zawodniczek grających na pozycji środkowych. Jest niesamowita na środku siatki Maja Kopot, która jest na pewno objawieniem Tauroligi, ale także mam wrażenie tych rozgrywek międzynarodowych i do niej też poszukiwane uzupełnienie pod nieobecność Ani Obiały, a zatem te wahania formy też z tej strony patrząc są zdecydowanie naturalne. No i to, jak będzie wyglądał zespół dalej, to ja jestem o to spokojna, widząc, jak w ostatnich latach pracował z dziewczętami trener Lavarini.
4: A ten stracony set wczoraj w meczu z Ukrainkami może niepokoić polskich kibiców?
5: Myślę, że możemy powiedzieć, że dobrze, że tylko jeden set, bo naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy oglądali bardzo nerwowy tiebreak, ale dziewczyny pokazały, że są doświadczone, że już wiedzą, jak grać w takich turniejach, że Liga Narodów to nie jest im coś nowego, tak jak na przykład dla Ukrainek, które dopiero nabywają to doświadczenie. One są Beniaminkiem, można powiedzieć, i nowicjuszem w tegorocznych rozgrywkach, więc chwała dziewczynom za to, że były w stanie utrzymać naprawdę chłodną głowę, tu w szczególności wielkie brawa dla Pauliny Damaskę i Magdy Stysiak, które w końcówce pokazały to, co potrafią w najlepszym wykonaniu.
4: Jutro punktualnie w południe polskiego czasu mecz z Holandią. Rywalki Polek w tej edycji Ligi Narodów grają, no powiedzmy w sobie, w kratkę. Jak do tego meczu nasze zawodniczki podejdą, pani zdaniem?
5: No myślę, że wiedzą, jakiej klasy jest to przeciwnik. To przecież brązowy medalista mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek. Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę. Tutaj będzie na pewno próbowała Sara van Allen przyspieszać piłki do lewych czy prawych skrzydeł. Do tego też bardzo często znana polskim kibicom Indy Bajens prezentuje się na środku siatki z wysoką skutecznością. No i też dzisiaj pokazały w tym starciu z Ukrainą Holenderki, że są ekipą, która potrafi dokładnie, precyzyjnie grać agresywną zagrywką. No i tu na pewno też będą próbowały odrzucić Polki od siatki. Naszym zadaniem z kolei będzie podobnie grać bardzo agresywną zagrywką, żeby sprowokować rozgrywającą do tego, żeby ta jej gra zawęsiła się tylko i wyłącznie do grania na skrzydła.
4: No. Dodajmy, że Holenderki wygrały z Ukrainkami 3-0 oczywiście. Niemniej jednak zapytam też o to, w jaki sposób ten mecz może przebiegać, jeżeli chodzi o polski zespół, bo trener Lavarini mówi, no to co zresztą pani wspomniała, że trzeba po pierwsze awansować do turnieju finałowego, natomiast mam wrażenie, że turniej Ligi Narodów to jednak, w szczególności te turnieje kontynentalne, to jednak jest jak gdyby faza testów i sprawdzenia naszego zespołu.
5: Zdecydowanie. Jak najbardziej. To jest faza testów, to jest faza, w której możemy zobaczyć sporo zawodniczek na boisku, stąd też widzieliśmy już Paulinę Damaskę między innymi na przyjęciu na boisku. No nie ma Martyny Czerniańskiej, też wiemy, że drobnego urazu nabawiła się Martyna Łukasik, więc jej pewnie w tym turnieju nie zobaczymy, ale to jest też szansa na pokazanie się dla Julity Piaseckiej i Moniki Lampkowskiej, które prezentowały się dość dobrze w ostatnich spotkaniach. Wiadomo, ze zmiennym szczęściem, no bo to też tutaj, tak jak powiedziałam, ta forma faluje w zależności od przeciwnika, od też rodzaju zagrywki, od rodzaju rozgrywającej na boisku, bo to też w tym pierwszym turnieju mówiliśmy, że Julia Szczurowska lepiej się czuje z Alą Grabką, Kasia Wenerska pewnie lepiej będzie się czuła z Magdą Stysiak i tutaj też widzimy tą koneksję dużo lepszą. Także no takie pole do sprawdzenia także dla trenera Lavariniego, który koniec końców będzie poszukiwał swojej szóstki nie tylko na ten turniej finałowy Ligi Narodów, który na razie jest tym naszym celem, ale pewnie też docelowo na Mistrzostwa Europy, które już na przełomie sierpnia i września tego roku.
4: Oczywiście. A kogo w tej naszej kadrze pani zdaniem brakuje, mając na uwadze oczywiście, że Agnieszka Kornelok zakończyła już karierę, no ale Malwiny Smażek nie ma, kontuzjowana Ola Gryka. Jak ten zespół w tym momencie bez tych zawodniczek się prezentuje? Czy te nieobecności w jakiś sposób odznaczają się w tej naszej kadrze?
5: Myślę, że tak, natomiast no, nie ma też co płakać nad tymi, których nie ma. No, Ola akurat ma kontuzję, Malwina jest jakiś problem, zdaje się rodzinny, z jakiego powodu nie przyjechała na to zgrupowanie. Ja zawsze jestem zdania takiego, zresztą jak trener Lavarini, że trzeba się trzymać tych dziewcząt, które są na zgrupowaniu, które mogą trenować, które mogą coś dołożyć, jeżeli chodzi o taką cegiełkę przy kolejnych zwycięstwach. No i to widzimy patrząc na tą młodą Maję Koput, to widzimy patrząc też na te dziewczyny na innych pozycjach, choćby Julka Szczurowska, która nigdy dotąd nie miała okazji prezentować się w seniorskiej reprezentacji, a w pierwszym turnieju jest najlepiej punktującą siatkarką i wyróżniającą się w statystykach, jeżeli chodzi o wszystkie zespoły. Więc cieszmy się z tego, co mamy, próbujmy układać z tego, co mamy, tak jak robi to trener Lavarini. Raczej szukajmy tych pozytywów, a nie tych rzeczy, które gdzieś mogą zespołowi przeszkadzać, bo no tak to już jest w sporcie, że niestety czasami jakieś zdarzenia losowe potrafią pokrzyżować plany.
4: A kiedy i czy Malwina Smarzek do tej kadry pani zdaniem dołączy?
5: Takiej informacji na razie nie mamy, no miejmy nadzieję, że będzie w stanie, aczkolwiek no też patrząc na to, jak zaklimatyzowała się w tej grupie Julia Szczurowska, uważam, że no to jest też siatkarka, która będzie czekała na swoją szansę. Na razie dokładała sporo punktów w ataku, też na tych podwójnych zmianach widać, że jest takim dodatkowym elementem, który może być nie tylko wprowadzony na podwójną zmianę, ale także tylko i wyłącznie na zagrywkę, żeby dołożyć od choćby asa w ważnym momencie, także no nie skupiałabym się na tym, kiedy będzie ten, kogo teraz nie ma, bardziej jak możemy pomóc i poprawić jeszcze performance tych zawodniczek, które są teraz razem na zgrupowaniu.
4: Ten kalendarz rozgrywek Polek to taki na dobrą sprawę tur po Azji, bo we wszystkich azjatyckich miastach nasze panie się będą prezentować. Ma to wpływ, jeżeli chodzi o przygotowania. Trochę już pani o tym mówiła, mówiąc, że część zawodniczek już ma dość azjatyckiej kuchni.
5: Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, bo to wtedy zawęża się ten spis dań, które dziewczęta spożywają każdego dnia, natomiast no cieszy to, że po tych 3 tygodniach już teraz niemal spędzonych w Azji wrócą do Polski, tu spędzą tydzień i dopiero na nowo polecą do Japonii i ewentualnie wówczas na kolejny turniej do Makao chińskiego, więc no będzie ta chwila, żeby odsapnąć, żeby też potrenować tutaj w Polsce, troszeczkę poprzebywać w niższej temperaturze, bo tak jak dziewczyny mówią, w Tajlandii teraz odczuwalna temperatura to 42 stopnie przy ponad 70% wilgotności. To naprawdę potrafi dać w kości. Spacer jakikolwiek w zasadzie jest niemożliwy, więc jak przyjadą do Polski, to na pewno będą miały chwilę, żeby odetchnąć, ale też myślę dużo więcej jednostek treningowych, bo wtedy, kiedy się gra, no to za bardzo czasu na trening też nie ma.
4: Brazylia i Japonia bez porażki, przynajmniej jak na razie w tej edycji Ligi Narodów. To faworytki w ogóle całej ligi, mając na uwadze, że no, sporo ekip faktycznie tę Ligę Narodów jednak traktuje jako taki no, test przed większymi i ważniejszymi turniejami, jak chociażby ten finałowy.
5: Czy faworytki? No trudno powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy jeszcze, jak będą wyglądały te zespoły jak Italia czy Turcja przed tymi ostatnimi spotkaniami, więc poczekamy, zobaczymy. Wstępnie mówiło się, że Włoszki przygotowują się do Mistrzostw Europy i tutaj właśnie w Lidze Narodów będą testować zespół młody. Czy tak będzie do końca? Zobaczymy. On też sobie świetnie radzi jak dotąd. Japonki, no to widzieliśmy, to jest topowy zespół, podobnie zresztą jak Brazyliki. Być może będzie to dla nich szansa, żeby wykorzystać ten moment, kiedy tych tureckich i włoskich gwiazd nie ma w zespołach narodowych. A czy tak będzie, no to czas pokaże. Ja bym przede wszystkim poczekała na to, jak będą wyglądały te składy na ten trzeci kontynentalny turniej.
4: No to już tytułem końca reprezentacja Polski. 3 poprzednie edycje siatkarskiej Ligi Narodów kończyła na 3. miejscu. To jak będzie w tym roku?
5: A miejmy nadzieję, że również będzie medal, natomiast oczywiście każdego roku zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie bardzo trudno. Naszym atutem na pewno może być to, że większość turniejów gramy w podobnym zestawieniu i tu dziewczyny na pewno będą zgrane. Także trzymajmy kciuki, kibicujmy dziewczynom, a myślę, że droga do medalu może być łatwa i otwarta.
4: I tym optymistycznym akcentem kończymy. Joanna Kaczor-Bednarska, była reprezentantka Polski, a także komentatorka Polsatu Sport, była gościem Jeszcze Więcej Sportu. Serdecznie dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: Ja także dziękuję państwu. Usłyszymy się o godzinie 18.20. Wówczas będzie już tylko o mundialu. Błażej Kulesza. Do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl
6: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
9: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixie 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
21: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
22: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
21: TravistoFast i Travisto.
22: Aflofarm.
23: Ale mnie gorąco, Barbara.
24: Mnie też, Marian.
23: To co, klima?
24: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
23: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
24: No przecież.
23: No.
25: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Mamy piątek, 19 czerwca, jest 16.
27: Będzie polityków we władzach warszawskich szpitali. Taką deklarację złożył Stołeczny Urząd Miasta.
26: Po aferze wokół Szpitala Południowego opozycja wciąż domaga się dymisji w ratuszu.
27: Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni.
26: Za chwilę w TOK 360 najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu.
27: Choć od obrad kapituły Orderu Orła Białego minęły już prawie 2 tygodnie, to wciąż nie ma decyzji prezydenta co do odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.
26: W TOK 360 sprawdzimy, co w tej sprawie mówi pan Pałac Prezydencki. Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM. Monika Mroczko
27: i Wojciech Muzal.
26: Zapraszamy Państwa na podsumowanie dnia.
27: Po tym, jak odwołany został zarząd warszawskiego szpitala południowego, jeszcze dziś powołana ma tam zostać nowa rada nadzorcza.
26: To właśnie w tej radzie zasiadali m.in. przedstawiciele władz miasta, burmistrz Ursynowa Robert Kępa oraz zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
27: Były już działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, jako lekarz bez specjalizacji kierując szpitalnym SOR-em, zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
26: Są kolejne konsekwencje, o których mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
0: Powołana będzie nowa rada nadzorcza i jednocześnie wprowadzamy zasadę, że w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych nie będzie polityków. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów i żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, będą kolejne konsekwencje. Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w szpitalu południowym.
27: Zdaniem opozycji takie działania w tej sprawie to za mało. Wzywają do dymisji odpowiedzialną za zdrowie we władzach Warszawy inną zastępczynię prezydenta Trzaskowskiego, Renatę Kaznowską.
26: Szanse na dymisję na samym szczycie stołecznego samorządu, jak mówi radny z Ursynowa Maciej Antosiuk, są jednak niewielkie.
1: W mojej ocenie niestety nie jest możliwa. Z nieoficjalnych informacji, jakie do mnie docierają, te osoby są kryte przez polityków Koalicji Obywatelskiej, w związku z czym jest to mało prawdopodobne. Natomiast no to, czy to powinno nastąpić, to już ocencie państwo sami. Skala afery jest nieprawdopodobna. Zwykli mieszkańcy muszą stać na SOR-ze w kolejkach po kilka godzin. Mój dziadek na przykład dwukrotnie korzystał z SOR-u w szpitalu południowym. Raz czekał 9 godzin na przyjęcie, innym razem 11 godzin, w związku z czym coś jest bardzo nie tak.
27: Wiadomo, że Dawid Kacprzyk miał powoływać się na wpływy w Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo też, że ze szpitala południowego korzystali politycy różnych opcji.
26: Ale władze Warszawy nie ujawniają, o kogo chodzi, mówi miejski radny Paweł Lech z Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy.
3: Funkcjonował jakiś pokoik dla osób szczególnie uprzywilejowanych, które mogły korzystać z usług tego szpitala. No to jest skandal. To jest po prostu skandal. I tutaj wszyscy, którzy o tym wiedzieli, którzy korzystali z tego pokoiku, muszą ponieść konsekwencje. W mojej ocenie tutaj nie może być żadnej taryfy ulgowej. To musi być jasne i wyraźnie powiedziane, że nie ma w warszawskim samorządzie i generalnie w ochronie zdrowia miejsca na tego typu działania.
26: A zdaniem radnego Lecha kwestią czasu jest to, kiedy opinia publiczna dowie się o kolejnych nieprawidłowościach związanych z płacami w stołecznych szpitalach.
27: Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni, donosi agencja Reutera. Rozejm wszedł już w życie, a według źródeł w rządzie USA obowiązuje dokładnie od godziny.
26: Jednak rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej, jak to się określa, tak długo jak Hezbollah stanowi zagrożenie. Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji Reutera, że ich ugrupowanie zastosowało się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymało informację o nim.
27: Wcześniej doszło do wymiany ognia między tymi stronami, co zagroziło amerykańsko-irańskiemu porozumieniu. Tomasz Orchowski.
4: W izraelskich atakach na Liban zginęło co najmniej 18 osób. Z kolei Izraelczycy informowali o 4 żołnierzach zabitych w uderzeniach Hezbollahu. To stawiało pod znakiem zapytania przyszłość amerykańsko-irańskiej wstępnej umowy, którą w tym tygodniu podpisali przywódcy Stanów Zjednoczonych oraz Iranu. Porozumienie jasno stwierdzało, że wstrzymanie działań wojennych ma obowiązywać na wszystkich frontach, także w Libanie, gdzie Iran wspiera Hezbollah. Byłem temu raczej przeciwny, ale ostatecznie się zgodziłem, bo prezydent Iranu jako szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego obiecał mi, także w imieniu innych członków, że dopilnuje interesów narodu irańskiego i frontu oporu. Wziął za to pełną odpowiedzialność, więc ja dałem zgodę. Mówił Mojtaba Chamenei, najwyższy przywódca Iranu, który miał pomóc negocjatorom z USA i Kataru w zawarciu rozejmu między Izraelem i Hezbollahem. Reżim ma się z czego cieszyć. Przetrwał wojnę, możliwe, że będzie pobierał opłaty w cieśninie Ormus, a Amerykanie wydali ponad 130 miliardów dolarów i nie osiągnęli właściwie nic. Trump najwyraźniej stwierdził, że lepsza jest niekorzystna umowa niż kontynuowanie tego konfliktu, w który wciągnął go premier Izraela Benjamin Netanyahu. Prezydent USA może być na niego wściekły. Izraelskie władze skrytykował też wiceprezydent J.D. Vance. Widzieliśmy ludzi z gabinetu Bibiego, którzy publicznie zaatakowali tę umowę, a w pewnym sensie także bardzo personalnie zaatakowali prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiem tyle. Donald Trump jest obecnie jedyną głową państwa na świecie, która sprzyja Izraelowi, a do tego jest przywódcą państwa będącego światowym supermocarstwem. Gdybym był w izraelskim rządzie, nie atakowałbym jedynego sojusznika. Vance miał dzisiaj rozpoczynać w Szwajcarii negocjacje z Irańczykami w sprawie ostatecznej wersji umowy. Swój przyjazd jednak odwołał. Na porozumienie strony dały sobie 60 dni. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
27: Aktorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Siemon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby.
26: Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą, a dzisiaj przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. I o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
27: Za tydzień w Gdańsku odbędzie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Ma się na niej zjawić prezydent Wołodymyr Zełenski, który nie ma ostatnio najlepszej prasy w Polsce.
26: Niedawno ukraiński przywódca nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych, wywołując falę powszechnej krytyki w naszym kraju. No i z tego powodu Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wystąpił nawet z wnioskiem w tej sprawie do kapituły, która przyznaje to odznaczenie.
27: Kapituła się zebrała, wydała opinię, która nie została upubliczniona, a prezydent zamilkł. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Karol Nawrocki o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu pierwszy raz wspomniał pod koniec maja. Posiedzenie kapituły, która jest jedynie ciałem doradczym, odbyło się niemal 2 tygodnie temu. Wtedy też rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie. A dziś niemal to samo powtarza szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
7: Myślę, że to jest raczej bliższy czas niż dalszy. Dyplomacja wymaga spokoju, ciszy, konsekwencji, a nie myślę, że jakiegoś takiego działania w świetle reflektorów. Jeżeli strona ukraińska zrozumie swój gigantyczny błąd i skandaliczne posunięcie, to będą też inne rozstrzygnięcia prezydenta. Natomiast jeżeli nie zrozumie, no to będzie to szło w tym kierunku, który pan prezydent zapowiedział.
6: Brak decyzji Karola Nawrockiego jest zastanawiający, ale jednocześnie zrozumiały. Przyznaje pytany przeze mnie minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej.
8: Wszyscy możemy to interpretować. Ja rozumiem, że prezydent zna opinię kapituły. My jej nie znam. Ona nie została upubliczniona, więc widać są powody, dla których prezydent takiej decyzji nie podejmuje i ja uważam, że w tych sprawach pośpiech jest złym doradcą, więc jeżeli takiej decyzji nie ma, to znaczy, że są jakieś elementy, są jakieś argumenty, być może są jakieś kontakty, które sprawiają, że nie ma takiej decyzji, więc zobaczymy. Nie ma tu, jak mówię, nie ma żadnych terminów, nie ma żadnego pośpiechu.
9: A ma pan wrażenie, że może mieć znaczenie to, że w przyszłym tygodniu jest ta konferencja w Gdańsku? Dotycząca odbudowy?
8: Na pewno wszyscy o tym wiedzą, że taka konferencja jest. Wedle naszych informacji też publicznych prezydent Zełenski potwierdził swoją obecność w Gdańsku. Będzie tam wielu przywódców europejskich, przewodnicząca Komisji Europejskiej, będzie premier Donald Tusk oczywiście, więc być może to jest kontekst, ale być może nie, trudno mi tutaj spekulować.
6: Jedyną osobą, której odebrano Order Orła Białego, był lider Ruchu Ludowego Wincenty Witos, a nastąpiło to w 1932 roku na mocy wyroku w sfingowanym procesie Brzeskim, będącym elementem represji rządów sanacji wobec ówczesnej opozycji. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
27: Śledztwo dotyczące odpowiedzialności przedstawicieli instytucji publicznych za śmierć Kamilka z Częstochowy zostało ponownie umorzone.
26: Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na niedopełnienie obowiązków przez pracowników socjalnych, kuratorów czy też lekarzy, którzy mogli zauważyć wieloletnie znęcanie się nad dzieckiem.
27: Ale też swoim działaniem zapobiec zakatowaniu go na śmierć, powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
10: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
27: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania, dodał prokurator.
10: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
27: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne i może zostać zaskarżone.
26: Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym. Odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia.
27: Ostrzał, kastracja, odławianie czy płoszenie. W wielu polskich miastach trwa dyskusja, jak radzić sobie z dzikimi zwierzętami.
26: Ich widok w wielu miejscach to jest już norma, ale nie są nią ostatnie sceny z Przemyśla i Krakowa.
27: W nocy w centrum tego pierwszego błąkał się niedźwiedź. W Krakowie dzik wywrócił wózek z rocznym dzieckiem. Cezary Jaszczyk.
11: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
12: Tak o nocnej wędrówce niedźwiedzia przez centrum Przemyśla mówi leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie. Specjaliści uspokajają, że takie zachowania wśród tych zwierząt są jednak rzadkością i powinniśmy traktować tę sytuację jako incydent. Dodam, że jak przekazują służby, niedźwiedź opuścił już teren miasta. Gorzej jest z dzikami, które na zamieszkanych terenach poczuły się tak dobrze, że są już niemalże stałym elementem krajobrazu. Nie tylko na przedmieściach, ale coraz częściej też w centrach miast.
13: Problem z sytuacjami konfliktowymi z dzikami zaczął się w momencie, w którym miasta przestały wywozić dziki, relokować ich, bo tego zakazuje rozporządzenie dotyczące walki z ASF-em.
12: Mówi Katarzyna Wiekiera ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Ale czy należy się dziwić, że zwierzęta w miastach poczuły się tak dobrze? Ludzie zapewniają im przecież stały dostęp do jedzenia. Jeszcze kilka lat temu dziki zazwyczaj miały młode raz w roku. Teraz, gdy wszystko jest w zasięgu ręki, a raczej kopyta, dwa mioty, to już norma.
13: To jest źródło problemów. Ten element, gdzie powinniśmy zadziałać, przede wszystkim zabezpieczać właściwie odpady komunalne.
12: W przeciwnym razie do sytuacji takich jak w Krakowie z wywróconym wózkiem z rocznym dzieckiem może dochodzić częściej. Dziewczynka trafiła do szpitala. Jej życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Władze Krakowa zwołały w tej sprawie sztab kryzysowy. Straż Miejska zamierza pożyczać mieszkańcom specjalne odstraszacze dzików. Zwierzęta mają być też częściej odławiane. Padła zapowiedź częstszych odstrzałów. Ale eksperci zwracają uwagę, że to nie tylko brutalna, ale i jedna z najmniej skutecznych metod. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
27: Zapowiadane na weekend fale upałów to dopiero początek intensywnych zjawisk pogodowych, których synoptycy spodziewają się tego lata.
26: Według IMGW odpowiada za to rekordowa temperatura ciepłego prądu na Pacyfiku.
27: Nadchodzące El Niño ma być najcieplejsze w historii pomiarów i choć najmocniej zimne zmieni pogodę w Australii i obu Amerykach, to skutki anomalii możemy też odczuć w Polsce. Ben O'Connor.
14: Wiele wskazuje na to, że nadchodzące lato upłynie pod znakiem gwałtownych zmian w pogodzie, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
15: Lato 2026 może być nie tylko ciepłe, ale przede wszystkim bardzo dynamiczne. Tutaj szczególną uwagę zwraca szybki wzrost temperatury na Pacyfiku. Tutaj anomalia osiąga aż około 1,81 stopnia, co jest bardzo wysoką wartością jak na tę porę roku i świadczy o dużej ilości energii trafiającej do atmosfery. To oczywiście nie oznacza automatycznie nieprzerwanych upałów przez całe wakacje. Tutaj Północnej bardziej prawdopodobny jest scenariusz przeplatania się okresów gorąca z gwałtownymi burzami.
14: Tak wysoka temperatura wód Pacyfiku to niebezpieczna anomalia także dla Polski, mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bogdan Chojnicki.
16: Wpływ El Niño na Polskę generalnie, przynajmniej w teorii, nie powinien nadmiernie występować. Natomiast niestety jest tak, że ostatnie El Niño bardzo mocne 2015 roku, to jest rok, w którym notowaliśmy najwyższe temperatury w historii temperatur.
14: Energia zgromadzona przy El Niño krótkotrwale podnosi średnią temperaturę powierzchni Ziemi. Według klimatologów w tym roku średnia temperatura globalna podniesie się rekordowo o 0,3 stopnia Celsjusza. Benedykt O'Connor, TOK FM.
17: A temat dnia wybrała Małgorzata Waszkiewicz.
26: Za chwilę w TOK 360 goście. Na początek porozmawiamy o dialogu pomiędzy Unią Europejską a Rosją.
2: Autopromocja.
17: W sobotnim poranku TOK FM. Dlaczego w Zakopanem tak rzadko rodzą się dzieci, czyli o kryzysie demograficznym po polsku? Umowy z Niemcami, z Wielką Brytanią i Francją, co oznaczają nowe polskie sojusze? Będzie też o nadejściu sobótki, czyli nocy kupały, wszystko co warto wiedzieć o przesileniu letnim. Zapraszam w sobotę od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości. Bakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Nas przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie. Let's
9: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw. W weekend temperatury mogą wzrosnąć do nawet 35 stopni Celsjusza. Dla części województwa zachodniopomorskiego wysłano także alert RCB. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie zawarł porozumienia z Iranem z desperacji, twierdząc, że to Iran był zdesperowany. Podkreślił, że Iran jest skończony i nie dostanie od USA ani centa. Wpis prezydenta wydaje się odpowiedzią na wczorajsze oświadczenie przywódcy Iranu Mojtaby Chameneiego, który ocenił, że Trump wymógł zawarcie wstępnego porozumienia z Iranem z desperacji. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone już przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, zostanie wyemitowane w poniedziałek o godzinie 15 na antenie francuskiego radio publicznego Radio France.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: TOK 360. Teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
17: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
20: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Benzyna na weekend znów po mniej niż 6 zł za litr. Maksymalna cena benzyny 95 sięgnie 5 zł i 94 groszy. Diesla 6,12. To efekt taniejącej ropy i będziemy ten efekt widzieć dalej w przyszłym tygodniu. Na sam początek wakacji, mówi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.
21: No tutaj zakładamy chyba optymistyczny scenariusz, że będziemy mieć 90
13: 55-oktanową benzynę poniżej poziomu 6 zł za litr paliwa, takie okolice 5,84-85 zł, no te dolne rejony, w których możemy się znaleźć, jeżeli sytuacja na rynku naftowym dalej będzie sprzyjała obniżkom. Ten górny poziom to właśnie poniżej 6 zł, 5,99, 5,97. Jeżeli chodzi o olej, to ceny oleju napędowego też mogą znaleźć się poniżej 6 zł za litr paliwa, ale raczej będą to wyjątki. Tutaj raczej okolice 5,99 zł, 6,14 zł, taki dosyć szeroki przedział, ale takich poziomów w tym kończącym rok szkolny tygodniu się spodziewamy. W przypadku autogazu to spodziewamy się przedziału 3,38 zł, 3,46 zł.
20: Później z końcem czerwca rząd ma całkowicie wycofać się z programu CPN, a tym samym wróci 23% VAT na paliwa. To może podbić ceny o mniej więcej 70-80 groszy na litrze, ale ten wzrost powinna skompensować tańsza ropa, mówił w poranku TOK FM w rozmowie z Jackiem Żakowskim minister energii Miłosz Motyka.
21: To jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo.
22: Jak ktoś się wybiera w lipcu na wakacje, to jak powinien szacować sobie te podstawową ceny?
21: Te ceny nie powinny być względem tych, które były w czerwcu ze względu na spadki, jeżeli one...
22: Czyli okolice 6 zł za 95 podstawowo.
21: Tak powinno być i myślę, że po powrocie stawki VAT do poprzedniej wysokości te ceny nieznacznie wzrosną, ale kolejne sygnały dotyczące pełnego odblokowania ciśniny, zobaczymy oczywiście, jak to będzie respektowane, wskazują, że w kolejnych dniach spadki na giełdzie, spadki na rynkach, spadki na stacjach powinny być obecne.
20: Eksperci jednak studzą optymizm, mówiąc, że długotrwały proces powrotu do normalności w światowych dostawach ropy może powstrzymać dalsze wyraźne spadki cen ropy naftowej. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Mają go płacić koncerny, przede wszystkim Orlen, które zarobiły na ostatnich skokach cen ropy naftowej i paliw. A państwo na tym nowym podatku zamierza zarobić 4 miliardy złotych, co miałoby pokryć sporą część kosztów pakietu paliwowego CPN. Pasażerowie samolotów będą lepiej chronieni. Jest unijne porozumienie w tej sprawie. Przede wszystkim łatwiej będzie dostać odszkodowanie za opóźniony o co najmniej 3 godziny albo odwołany w ostatniej chwili lot. Przewoźnicy będą musieli sami poinformować pasażerów, że należy im się odszkodowanie. Bardziej przejrzyste mają być zasady dotyczące bagażu podręcznego. Zniknie też mnóstwo denerwujących pasażerów drobiazgów, jak opłata za poprawienie literówki w nazwisku, dodatkowe opłaty za miejsce dla rodzica i dziecka obok siebie w samolocie, a pasażerów w samolocie będzie można trzymać na płycie lotniska nie dłużej niż 2 godziny. Zmiany bez dwóch zdań korzystne, komentował w południowym EKG Adrian Furgalski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR.
23: Parlament Europejski jest absolutnie przeciwny temu, żeby słuchać takiego piadolenia linii lotniczych, że one padną, że już ledwo zipią. Oczywiście w wielu miejscach dostają zbyt duże finansowe cięgi, ale to na pewno nie jest powód, żeby starać się jeszcze oszczędzać w tych miejscach, gdzie rzeczywiście linie zawiniły i powinny rekompensować te swoje winy pasażerom. No i tak się stało.
20: Użył pan takiego słowa, biadolenie linii lotniczych, no i one już biadolą, między innymi szef Ryanaira, no co chyba bez dwóch zdań świadczy o tym, że zmiany są na korzyść nas, pasażerów.
23: No tak bym powiedział, że jeśli Michael O'Leary coś mówi, że to bzdura, bełkot, bez sens, że Komisja Europejska się pogrąża, to znaczy, że to jest dobre rozwiązanie.
20: Te zmiany jednak nie wejdą jeszcze w życie, w te rozpoczynające się niedługo wakacje. Polski przemysł z wiosną przyspieszył, ale to na razie tylko drugi bieg. Jego produkcja w maju wzrosła o nieco ponad 4% w skali roku. Jak zwracają uwagę analitycy PKO SA, nasz przemysł jest bardzo odporny na światowe turbulencje. Z kolei ekonomiści mBanku podkreślają, że problemy europejskich gospodarek nie pozwolą na razie na większą poprawę w polskim przemyśle. 4,25 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,60, dolar po 3,71, a funt po 4,91.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
18: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
16: Podsumowanie dnia TOK 360. Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i publicysta, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
16: Porozmawiamy o tym, co dzieje się na unijnym szczycie, ale najpierw poproszę pana o komentarz do świeżej informacji, która dotyczy Izraela i Hezbollahu. Strony uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie, czy też miał wejść w życie pół godziny temu, o godzinie 16. Co oznacza ten sygnał?
1: Co oznacza? Oznacza tyle, że Amerykanie wymusili na Izraelu zgodę na rozejm, który pewnie długo nie przetrwa, bo generalnie wydaje się, że ten układ, czy właściwie list intencyjny podpisany między Amerykanami a Iranem też niekoniecznie przetrwa za długo, no ale miejmy nadzieję, że to wygasi ten konflikt. No, była to bardzo krwawa walka, natomiast to jest dowód na jeden z wielkich sukcesów Iranu, mianowicie Iran dość skutecznie wbił klin pomiędzy Izrael a Stany Zjednoczone, co wydawało się być politycznie zadaniem szalenie trudnym. Mm-hmm.
16: Ale pan spodziewał się takiego podporządkowania ze strony Izraela w decyzji Donalda Trumpa? Czy to jest przewidywalne tutaj?
1: To było przewidywalne. No było pytanie, czy to będzie tak szybko, ale jak rozumiem, Netanyahu uznał, że bardziej mu się opłaca ustąpić od razu niż boksować się i w wyniku tego boksowania prawdopodobnie i tak by musiał ustąpić, no bo relacje ze Stanami Zjednoczonymi dla Izraela są na tyle kluczowe, że nie mogą sobie pozwolić Izraelczycy na to, żeby kompletnie lekceważyć amerykańskim punkt widzenia.
16: Donald Trump w ostatnich dniach nawet powiedział coś takiego, że jeśli tutaj dobrze odbieram jego wypowiedź, że Izraela by nie było, gdyby nie Stany. Ale już teraz na boku to zostawmy, bo...
1: No, Grenlandii by nie było. No, generalnie no, mamy wielką serię memów, że właściwie Imperium Rzymskiego też by nie było, gdyby nie Donald Trump. Także to...
16: Drugi dzień szczytu unijnego, szczytu z udziałem unijnych przywódców i Antonio Costa, który mówi, że został otwarty kanał dyplomatyczny z Rosją. Czy to dobrze?
1: To jest bardzo, bardzo niepokojące, bo rzeczywiście przewodniczący Rady Europejskiej pochwalił się, że otworzył jakiś kanał komunikacyjny z Rosją, tylko jak się zdaje, nie miał na to żadnego mandatu. No, przewodniczący Rady Europejskiej nie jest królem Europy, jak niektórzy sądzili kiedyś, tylko jest osobą, która wykonuje pewne usługi wobec państw europejskich. Jest przewodniczącym Rady, czyli krótko mówiąc sekretarzem posiedzenia głów państw. I to, że Costa zbudował sobie jakąś ścieżkę negocjacyjną do Rosji, to jest bardzo niepokojące, no bo generalnie Europa jest zdania, że należy Rosjan bojkotować, a z polskiego punktu widzenia sprawa jest oczywista. Największym sukcesem politycznym, jaki odnieśliśmy w ostatnich latach, jest to, że Rosja została wyeliminowana z kręgu państw europejskich i wszelkie działania, które próbują Rosję znowu wciągnąć do dialogu europejskiego i do kręgu europejskiego, są działaniami z punktu widzenia polskiej racji stanu głęboko szkodliwymi.
16: A czy to nie jest sygnał jakiegoś osłabienia Rosji po tym spektakularnym ataku na rafinerię w Moskwie? Może to jest jakiś krok do końca wojny?
1: Okej, tylko nie w ten sposób, żeby Europejczycy teraz na wyprzódki biegali i szukali kontaktu z Rosjanami. No, jeżeli Rosjanie chcą, a chyba chcą rzeczywiście, może nie tyle zakończenia wojny, ale czegoś, co się ładnie w języku rosyjskim nazywa pieredyszką, czyli chwilowego rozejmu albo nawet nie tyle rozejmu, ile obniżenia intensywności konfliktu, to w porządku, tylko niech o to ładnie poproszą.
16: To ja sięgnę do języka angielskiego. Business as usual, czy tego się pan obawia?
1: Tego się obawiam stosunkowo mało, dlatego że Europa się w dużym stopniu przeorientowała na inne kierunki współpracy i myślę, że wszyscy, a przynajmniej wszyscy poważni gracze w Europie mają świadomość tego, że Rosja nie jest partnerem, do którego można mieć choćby cień zaufania. Więc raczej tego business as usual w wykonaniu europejskim bym nie widział, bardziej amerykańskim, bo myślenie Trumpa jest myśleniem takim rodzinno-biznesowym i tutaj może próbować o tym myśleć, aczkolwiek wydaje mi się, że Amerykanie również popadli w pewną irytację, widząc, że współpraca z Rosją nie daje żadnych dobrych efektów.
16: A czy my w ogóle możemy liczyć na coś takiego jak wspólne europejskie stanowisko, bo czy to Portugalia, Niemcy, Polska, także inne kraje mają rozbieżne niekiedy stosunki i interesy?
1: Znaczy, ja mam nadzieję, że możemy liczyć, bo europejscy politycy zorientowali się co do jednej rzeczy, że tak jak mówił jeden z ojców założycieli Europy, Europa składa się z państw małych oraz tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są małe. Więc żadne państwo europejskie, jeżeli zacznie grać samodzielnie, nie ma szans w świecie zdominowanym w tej chwili przez nowy koncert mocarstw. Więc nie sądzę, żeby poważni politycy europejscy się w tego typu rozgrywkę pchali, wręcz przeciwnie, większość ma świadomość, że Europa będzie coś znaczyła, jeżeli będzie mówiła jednym głosem. To osiągnięcie tego jest trudne, bo oczywiście wszyscy mają swoich wyborców, bo o ile elita polityczna zasadniczo mam wrażenie, że już o tym wie, to niekoniecznie wiedzą to wyborcy, a elita polityczna jest skrajnie uzależniona od głosów wyborczych, wobec tego może wyczyniać różne dziwne rzeczy właśnie pod kątem utrzymania się władzy. Zresztą niekiedy takie zachowania obserwujemy również w Polsce.
16: Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i publicysta, był z nami w TOK 360. A już za chwilę po informacjach o 16.40 będziemy pytali o wizytę francuskiego polityka w Polsce, który niebawem może mieć bardzo dużo do powiedzenia, bo jest tutaj wskazywany jako potencjalny przyszły francuski prezydent. A przynajmniej na razie ktoś, kto by chciał prezydentem Francji być.
2: Autopromocja. W starych dobrych czasach, przed boomem na podcasty kryminalne, była taka specjalizacja w naszym zawodzie. Dziennikarstwo sądowe.
3: Dziennikarze chodzili na rozprawy, śledzili wokandy, wczytywali się w akta sądowe i na tej podstawie pisali barwne reportaże o zbrodniach, kryminałach, wielkich pieniądzach, no i oczywiście jeszcze większych namiętnościach, które ludzi doprowadzały do zguby.
2: Dziś w Centrum Zainteresowania i Pracy mogłyby znaleźć się pozwy, procesy i sądowe rozprawy kierowane w stronę gigantów technologii.
3: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy

0: 9 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci 2-latka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W izraelskich nalotach na Liban zginęło w ciągu ostatniej doby co najmniej 47 osób, prawie 100 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się co najmniej 7 kobiet i 2 dzieci. Dane te podano w momencie, gdy w życie weszło nowe zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem. Wczoraj, czyli dzień po zawarciu umowy USA-Iran, przez cieśninę Ormuz przepłynęło 25 statków handlowych. To najwięcej od połowy kwietnia. Przed wojną cieśninę w ciągu doby przechodziło 130 jednostek. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawiły się one na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim i Alei Róż. To w związku z prognozami pogody, które pokazują, że przez weekend temperatura w mieście ma przekraczać 30 stopni.
10: Dziewiętnaście minut do 17:00. To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Mateusz Mazzini, dziennikarz i współpracownik Gazety Wyborczej, a także tygodnika Polityka, reprezentujący Uniwersytet Civitas, jest z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella jest w Polsce. Ma za sobą rozmowy z prezydentem Nawrockim, z prawicą i to taką najbardziej na prawo, bo chociażby z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji. Po co właściwie na Wisłę przyjechał?
11: No, on przyjechał po to, żeby szukać sobie sojuszników, dlatego że wiemy doskonale, on jest w tej chwili faworytem do objęcia prezydentury francuskiej w przyszłym roku. To nie oznacza, że to jest już pewne, że on wygra. Ma w tej chwili średnią sondażową w pierwszej rundzie mniej więcej około 35%. No ale pamiętajmy, że to jest polityk bardzo młody, niedoświadczony, bo jedyna ważna funkcja, którą do tej pory sprawował, no to jest ta kadencja europarlamentarna. I to też jest polityk, który ma dość skomplikowane pochodzenie ideologiczne, tak? Dlatego, że pamiętajmy, że to nie jest tak, że te wszystkie partie eurosceptyczne, czy soweranistyczne, czy jakkolwiek je nazwiemy w Europie, one wszystkie wywodzą się z jednego pnia i mają takie same orientacje.

0: Bardella, jeżeli rzeczywiście zostanie prezydentem Francji, to będzie potrzebował sojuszników chociażby na poziomie Rady Europejskiej, na poziomie Unii Europejskiej, żeby przepychać francuską agendę. No a pamiętajmy, że Zjednoczenie Narodowe to jest partia, która przynajmniej jeszcze przed 2022 rokiem miała bardzo silne prorosyjskie nastawienie, co z kolei też z polską prawicą niekoniecznie dobrze rezonuje. W związku z tym Bardella, no tak jak napisał portal Politico, jeździ po Europie i zrobi sobie listę zakupów potencjalnych sojuszników.
1: A czy to jest spadkobierca Marine Le Pen w sensie politycznym i ktoś, kto będzie kandydował, bo ona nie może?
0: No, w tej chwili wszystko wskazuje, że tak rzeczywiście będzie. Troszeczkę ta światowa, czy nawet europejska społeczność komentatorów i analityków już bierze to za fakt społeczny, czy fakt zastany, mimo że teoretycznie jest jeszcze możliwość, że to będzie Marine Le Pen, że ona uzyska jednak możliwość ubiegania się o mandat prezydencki, że ten wyrok zostanie apelowany i ona wróci do wyścigu. Natomiast no, wydaje się, że jakby większość Europy się już pogodziła z tym, że to będzie Jordan Bardella. Ja nie powiedziałbym mimo wszystko, że on jest bezpośrednim spadkobiercą Marine Le Pen, bo on też ma zupełnie inną metodę sprawowania władzy, czy w ogóle uprawiania polityki. To jest człowiek, który bardzo szybko, jeszcze będąc nastolatkiem, wszedł na wysokie poziomy tej administracyjnej części Zjednoczenia Narodowego. On był szefem młodzieżówki, potem bardzo szybko został sekretarzem generalnym, został europosłem. On jest świetny w mediach społecznościowych. On jest bardzo popularny też poza światem polityki. Chyba najpopularniejszy w tej chwili francuski polityk. No i on też jest znacznie bardziej merkantylny, no bo jednak Marine Le Pen do wielu rzeczy jest...
1: Tak. 95. rocznik chyba, więc ma tę energię i świeżość chyba.
0: No, ma świeżość, ale też on trochę inną prawicę reprezentuje, dlatego że Marine Le Pen to jednak jest polityczka, która zrobiła bardzo dużo, żeby oczyścić partię, którą prowadziła z tych takich antysemickich, czy nawet neofaszystowskich momentami złogów po Jean-Marie Le Penie, co wykluczało po prostu często tą partię z mainstreamu i z debaty publicznej we Francji. Natomiast Bardella to już jest taki techno-prawicowy polityk. To jest człowiek bardzo otwarty na współpracę z biznesem, to jest człowiek bardzo otwarty na nowe technologie, to jest człowiek mocno sceptyczny wobec Unii Europejskiej i my tak naprawdę do końca nie wiemy, czego się spodziewać, co samo w sobie jest niestety też elementem niebezpiecznym.
1: Co on powiedział interesującego, będąc w Polsce, bo to jest drugi dzień jego wizyty, odnosił się do wspólnej historii, do roli Francji jako sojusznika Polski w 1939 roku na przykład.
0: Tak, ale myślę, że abstrahując od tego, co on powiedział, znacznie ciekawsze jest to, z kim on się spotkał. No bo on się, tak jak pan redaktor wspomniał wcześniej, spotkał i z prezydentem Nawrockim, i z politykami Prawa i Sprawiedliwości, i z Krzysztofem Bosakiem. Czyli ewidentnie te zakupy, czy to łowienie potencjalnych sojuszników jest bardzo szerokie. Francuzi nie do końca jeszcze pewnie wiedzą, z kim by im tutaj przyszło pracować. Też pamiętajmy, że w przyszłym roku prawdopodobnie dojdzie do przetasowań, bo tradycyjnie jest połowa kadencji europarlamentarnej, więc niektórzy europosłowie będą zmieniać frakcję. Zobaczymy, czy Francuzi od Bardelli zostaną w patriotach, czy na przykład przejdą może do europejskich konserwatystów i reformatorów. Zobaczymy, jak wobec Bardelli, ewentualnego prezydenta Bardelli, się będzie pozycjonować Meloni. No i też, co zrobią politycy na przykład PiSu, bo to też jest ważne, kogo oni, w znaczeniu Bardella, kogo francuska prawica uzna za swojego natywnego sojusznika. No i wcale nie jest powiedziane, że będzie to Prawo i Sprawiedliwość.
1: Co to jest za ruch polityczny w tej chwili? Czy dalej można mu przypisywać prorosyjskość? I gdzie w tym wszystkim jest Le Pen?
0: Ja bym nie powiedział, że w ogóle to jest jednolity ruch w tym momencie, dlatego że my też pamiętajmy, francuska polityka przeszła przez ostatnie 10-15 lat bardzo silne przeobrażenie. Te ugrupowania przestały być ugrupowaniami masowymi, nie mają kolektywnych środków reprezentacji, no bo nie ma już dużych wspólnych mediów, nie ma rozgłośni radiowych, nie ma związków zawodowych. No i to w wielu miejscach są partie wodzowskie, więc na pewno byśmy powiedzieli, że w tym momencie to jest po prostu partia Jordana Bardelli. ona na pewno nie będzie tak otwarcie prorosyjska, bo Bardella jest oportunistyczny i rozumie, że to mu kapitału w tym momencie nie da. Zresztą nawet Marine Le Pen się na jakimś poziomie pewnie ideologicznym zreflektowała, że te zależności, zwłaszcza finansowe z Rosją, może nie były szczególnie dobrym kapitałem politycznym przed wyborami w 2027 roku. Myślę, że to jest przede wszystkim ruch, który będzie uderzał w tony suwerenistyczne, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi o jakąś taką autarkię też energetyczną. Pamiętajmy, francuska gospodarka, tak samo jak niemiecka, jest w bardzo ciężkim stanie z powodu presji nadprodukcji przemysłowej Chin. Francuzi i Niemcy, znaczy jedni i drudzy, tracą po 10 tysięcy miejsc pracy miesięcznie w przemyśle z powodu chińskiego importu. I myślę, że tutaj będzie dużo nacisku ze strony Bardelli, żeby postawić tą gospodarkę na nogi, również kosztem na przykład wpłat do europejskiego budżetu.
1: No, w tej chwili trwa konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i wspomnianego Bardelli. I to też o czymś świadczy. Rękę myje w sensie politycznym i tutaj PiS też chce pokazać, z kim potencjalnie będzie rozmawiał, jeśli uda się wygrać kolejne wybory. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Mateusz Mazzini, dziennikarz, czyli współpracownik Gazety Wyborczej, Tygodnika Polityka i reprezentujący Uniwersytet Civitas, był z nami. Gościem TOK 360 jest teraz dr Grzegorz Wrona, prawnik i certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu pomocy rodzinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali, będziemy komentowali decyzję prokuratury, a mianowicie śledztwo dotyczące odpowiedzialności przedstawicieli instytucji publicznych za śmierć Kamilka z Częstochowy. Mamy umorzenie. Jak pan skomentuje te decyzje śledczych?
2: No jest to drugie umorzenie. Po pierwszym umorzeniu w pewnym sensie spodziewaliśmy się, że może tak być. Nie znamy jeszcze całości uzasadnienia. Wiemy tylko o takich motywacjach, które zostały podane do publicznej wiadomości. Ale nie jest to zaskoczenie, no tak mogę powiedzieć, ponieważ cały problem dotyczący ochrony dzieci polega właśnie na tym, że to, do czego są zobligowani ci, którzy mają dzieci chronić, nie jest na tyle precyzyjne, aby można było potem mówić o odpowiedzialności. W pewnym sensie dobrze się stało, że nawet w tych ustnych przekazach mówimy o tym, czy jesteśmy zobligowani do rozmawiania z dziećmi, do zobaczenia dziecka, do oceny jego stanu zdrowia, jego ewentualnych konsekwencji związanych, bo to nie jest w Polsce jasne. No, zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć, podkreśla to w zasadzie w każdym raporcie, że to jest element absolutnie kluczowy, żebyśmy mieli w Polsce jasno doprecyzowane, że z dzieckiem należy porozmawiać, czyli że dziecko trzeba zobaczyć.
1: To umorzenie może wynikać z faktu, że rola pracowników reprezentujących państwo jest niejasna, więc nie wiadomo, z czego ich rozliczyć.
2: No tak bardzo ogólnie rzecz ujmując, prawda, bo chodzi o pewną dziurawość systemu w tym zakresie. To oczekiwanie postawienia zarzutów, wniesienia aktu oskarżenia w tej konkretnej sprawie w pewnym sensie, gdyby nastąpiło, ułatwiłoby rozstrzygnięcie, co się tak naprawdę zadziało, że nie udało się chłopca uratować. Niestety jednak to nie jest takie proste. Nie jest to tylko kwestia odpowiedzialności osób, które w tej konkretnej sprawie występowały, ale jest to kwestia oceny w ogóle całego systemu i tego, do czego jesteśmy zobligowani. Więc zobaczymy oczywiście, co będzie dalej, bo jak rozumiem, już zostało zapowiedziane, że zostanie wniesiony subsydiarny akt oskarżenia, więc sprawa przed sądem i tak będzie się toczyła. Natomiast bez względu na to, jaki będzie jej wynik, trzeba mówić, podkreślać i komentować ten wyrok w takim zakresie, że prawo w niewystarczający sposób chroni dzieci, a nie tylko pod względem tego, że ktoś w danej sprawie popełnia błąd.
1: A jakie tutaj są te minimalne oczekiwania? Czy pracownicy opieki społecznej powinni zauważyć wieloletnie znęcanie się nad dzieckiem na przykładzie tej konkretnej sprawy?
2: No proszę zwrócić uwagę, że tutaj coraz więcej faktów opinia publiczna zna. Nie tylko z tego krytycznego momentu, w którym doszło do śmierci dziecka, ale również wcześniej, prawda? Czyli ta historia rodzi takie pytanie, jak to się stało, że przez tak długi okres czasu nikt nie reagował. Tylko że w tej sprawie wcale nie jest tak, że nikt nie reagował, tylko ewidentnie te działania nie były spójne, nie szły w tym samym kierunku. Nawet jak ktoś zareagował, to ktoś inny podejmował decyzję, że to jeszcze jest nie ten moment, albo za mało, albo nie na tym etapie. To też pokazuje, jak przepływ informacji i dokonanie wspólnej oceny sytuacji dziecka w systemie jest nieuregulowane, niewydolne. Jak to jest możliwe, że informacja tak długo przekazywana z jednej gminy do drugiej gminy nie rodzi tej obawy o niebezpieczeństwo dziecka i o skutki przemocy? Z naszego punktu widzenia, przez naszego mam na myśli superwizorów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, jest jasne, że ta ocena powinna być dużo wcześniej, również w tej sprawie. To nie budzi wątpliwości. Natomiast staramy się cały czas pokazać, dlaczego tak się stało, że system nie wymusił tej decyzji. No bo wiadomo, że różni ludzie pracują z różnym nastawieniem, z różną wiedzą, z różną poziomem percepcji itd., itd. System powinien tak działać, żeby to nie była dowolność oceny, tylko że przy spełnieniu określonych przesłanek, które w tej sprawie na pewno były spełnione, co do tego nie ma dyskusji w ogóle, system powinien ochronić to dziecko.
1: Zmieniły się przepisy od tego czasu. Czy ta historia dzisiaj też mogłaby się wydarzyć, mimo to?
2: Uważam, że tak.
1: Dlaczego?
2: Uważam, że tak, dlatego, że w dalszym ciągu nie mamy przepływu informacji. W tym zakresie się nic nie zmieniło. Mhm. Również dzisiaj, gdyby ta rodzina, gdyby Kamil żył, zaczęła się przenosić, wyglądałoby to dokładnie tak samo.
1: To dlaczego w tej ustawie nie mamy takich rzeczy? Gdzie praca nad kwestiami, o których pan mówi?
2: No, ta praca teoretycznie jest, bo Rada Ministrów cały czas przygotowuje, konkretnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowuje nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która umożliwi przepływ informacji. Te prace trwają już ponad rok, a tak naprawdę od początku, od 2 lat. No, jest kwestia nadania pewnej rangi, tak? Tej ścieżce legislacyjnej. No i rozmawiamy o tym, dlaczego tego nie ma przy sprawie Kamila. Niekoniecznie rozmawiamy już przy sprawach innych dzieci, które w tym czasie poniosły śmierć lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dla mnie nie ma pilniejszej sprawy z mojego punktu widzenia. No ale...
1: A gdyby pan, pan jednym słowem miał odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś jeszcze powinien tutaj ponieść odpowiedzialność, to co by pan odpowiedział?
2: Że nie wiem. To nie jest kwestia mojej oceny, kto powinien ponosić odpowiedzialność karną.
1: Nie mówię kto, tylko czy ktoś.
2: A, czy w ogóle ktoś powinien ponieść odpowiedzialność karną? Nie jestem przekonany z tego względu, że przy takim stanie prawnym, który mamy, będzie bardzo trudno to osiągnąć.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bo tak jak mówię, to jest kwestia oceny też, jak prawo karne działa w takich sytuacjach.
1: Doktor Grzegorz Wrona, specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy domowej i analizie przepisów dotyczących przemocy w rodzinie, był z nami w TOK 360. A już teraz Jacek Żakowski.
3: Witajcie ponownie.
1: Pojawia się w studiu, dawno się nie widzieliśmy.
3: Już kilka godzin minęło. Jak tak bez mnie wytrzymałeś?
1: No ale już szczęśliwie się pojawiłeś. I co u ciebie po 17
3: jakoś w wywiadzie politycznym? Jakoś przeżyłem ten dzień jestem gotów do walki. Super goście. Po 17 Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, był wiceminister spraw zagranicznych, a teraz wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu. Oczywiście porozmawiamy o bazie. Czy to ma sens? Jaki jest tego kontekst? Ale bez szpitala się nie obędzie. No tak.
1: Zero zaskoczenia.
3: A 17.20 i 17.40 fantastyczna grupa. Patrycja Sasnar, pamiętacie państwo, i profesor Roman Kuźniar. Porozmawiamy o tym, jak się dramatycznie zmienił świat po zawarciu dziwnego porozumienia amerykańsko-irańskiego.
1: TOK 360 wraca po 18.00.
4: Autopromocja.
5: Jak to jest być tatą?
6: Bardzo piękna przygoda, inspirująca. No, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że prosta i tylko sama przyjemność, ale dużo w niej piękna i dobra.
5: Abelard Giza
7: i Przemysław Iwańczyk w czasie rodziców. Sobota, 13.
5: Ula Malko
7: i Krzysztof Chorwat.
4: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
14: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
14: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
19: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
18: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła jednak, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji Reutera, że organizacja zastosowała się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymała informację o nim. A według AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy po rozmowach między stroną izraelską a Iranem. Kilka godzin wcześniej Teheran oskarżył USA o to, że ponoszą odpowiedzialność za ataki Izraela na Liban. Możliwość dalszego wzmacniania obecności wojsk USA na terytorium Polski, w tym perspektywa utworzenia stałej bazy, były jednymi z tematów rozmów szefa BBN Bartosza Grodeckiego z generałem Charlesem Constanzą, dowódcą 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz po wczorajszych spotkaniach z m.in. z szefem Pentagonu przekazał, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy w naszym kraju. Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych z powodu, jak wyjaśnił, obraźliwych słów prezydenta Trumpa o premier Giorgi Meloni. Trump powiedział w wywiadzie o szefowej rządu, że ta błagała go, aby zrobił z nią zdjęcie. Te słowa wywołały we Włoszech falę oburzenia. Włoska premierka oświadczyła, że są całkowicie wymyślone.
0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
20: W nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem, możliwe na zachodzie, miejscami w centrum i na południu. Sobota upalna, od 24 stopni na Helu, 31 w centrum do 34 na zachodzie. Pogodnie będzie tylko we wschodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz, a także burze, miejscami z gradem.
0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
21: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Witam, Jacek Żakowski. Chciałem powiedzieć ponownie, ci z Państwa, którzy słuchali rano, pewnie są zdziwieni, ale to jest 17, nie 7. To jest wywiad polityczny. Naszym gościem jest Andrzej Szerna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych i obecnie wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu. Dzień dobry,
22: panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Chciałem to wszystko wymienić, bo tak sobie wyobrażałem, że o tej narodowej obronie będziemy głównie rozmawiać i zaczniemy oczywiście od szpitala. Była dziś konferencja prasowa pana prezydenta Trzaskowskiego. Bardzo dobra, pewny siebie, wyluzowany. Zapewniał, że żadnych sygnałów dotyczących nieprawidłowości w szpitalu południowym, tej słynnej sprawy młodego koordynatora SOR-u, który w rok zarobił 1,6 mln, udało się panu kiedyś, bo mnie nie.
22: Nie.
3: No właśnie.
22: Dla firmy no, zarobiłem, ale dla siebie nie.
3: No więc prezydent Trzaskowski zapewniał, że nic o tym nie wie. No i chwilę później Patryk Słowik i Jakub Styczyński z kanału Zero wrzucili tekst, krótkie tezy, ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, czyli tego, gdzie ta afera wybuchła, o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kasprzyka w lipcu informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W lipcu. Lipiec za chwilę, to ten poprzedni lipiec, czyli prawie rok temu. Ordynator najpierw chciał się spotkać z Trzaskowskim. Ten odmówił, poprosił o informację na piśmie. Dostał ją, ale już nie odpowiedział. We wrześniu 2025 ordynator, który poinformował o nieprawidłowościach związanych z Kasprzykiem, został zwolniony z pracy. No, to jeszcze nie koniec. Mamy tutaj brazylijską nowelę. Rafał Trzaskowski na X-ie. Codziennie dostaje setki wiadomości z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać, a prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa, ale albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek, no i tak dalej, i tak dalej. Czym to pachnie?
22: No ja muszę powiedzieć najpierw, że jako polityk lewicy, że my od dawna pokazywaliśmy jakby chorobę całego systemu ochrony zdrowia, bo przecież ta sytuacja z radnym Kasprzykiem to jest tak naprawdę patologia, która wynikła z systemu, w którym to jest możliwe. To po pierwsze, gdzie 80-90% środków jest przekazywanych na płace w takiej czy innej formie, gdzie brak lekarzy i reforma, którą przeprowadził PiS, bo przypominam, te możliwości, te patologie, które dzisiaj śledzimy, przynajmniej tą jedną, wynika z...
3: Eskalacja zarobków.
22: Tak, eskalacja zarobków. Niekontrolowana, która prowadzi przy rozbuchanej chciwości niektórych, a wcale nie wszystkich, to chcę podkreślić, bo ja tutaj też w jakiś sposób oczekuję, że środowisko lekarskie też będzie nam pomagać. Tak.
3: Dziś rozmawiałem z profesorem, wybitnym profesorem, pracującym w jednym z miejskich szpitali, I on tam dostaje 3000 na pół etatu. No to gdyby miał cały etat, to by dostawał 6. No to ile musiałby lat ten profesor pracować, żeby te półtorej bańki zgarnąć?
22: No tak, tak samo jak moja koleżanka, że tak powiem, z pracy, czyli posłanka Wicha, która wyznała, że po 37 latach pracy jako pielęgniarka może liczyć na emeryturę do ręki 3700, tak? No więc to widać, system stworzony przez PiS, chory system ochrony zdrowia, pozwolił na patologię. I teraz oczywiście ten system trzeba zreformować. Ten system musi zreformować zarówno zarobki lekarzy, kontrolę godzin pracy, musi zreformować kwestie wielości etatów, a również, tak jak w niektórych krajach, pod rozwagę, jeżeli ktoś jest zatrudniony w publicznych czy w państwowej służbie zdrowia, no to nie może pracować w prywatnej, a jeżeli tak, no to należałoby to ograniczać, prawda? Bo przecież nikt nie jest maszyną, więc to też, krótko mówiąc, na to trzeba spojrzeć przez pryzmat tego, gdzie te pieniądze płyną, bo my mówimy dzisiaj na przykład jako Lewica, chcemy podatku zdrowotnego, który dofinansuje braki budżetowe w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale ja osobiście nie chcę, aby te pieniądze, które znajdzie Lewica poprzez podatek zdrowotny, reformę systemu, będzie finansować chory system i na przykład takich panów radnych i innych, a ma ona finansować uczciwych lekarzy i dostęp do usług. A to, co pachnie, pan pyta, tej całej sytuacji, no widocznie system i ten chory system i patologie, które się wytworzyły, brak kontroli i narzędzi kontroli, może nieuważność, no prawdopodobnie mocno teraz będzie uderzać i w prezydenta Trzaskowskiego, w naszego koalicjanta. No, i to jest bez wątpienia sytuacja kryzysowa.
3: O tym, co się stało dziś, myślę, naprawdę Rafał Trzaskowski pierwszy raz w życiu jest w takich opałach poważnych, bo można przegrać wybory i ujść z honorem, ale z takiej, i mieć przyszłość, prawda? Ile razy Trump przegrywał wybory, przypomnę. Tak. To nie jest dobry przykład.
22: Tak.
3: Ale takie niejasności to już naprawdę jest bardzo, bardzo bolesne. Tylko pan co mnie niepokoi, że my mówimy o tym systemie. Pan się zna na polityce zagranicznej, ja się znam trochę na mediach. Wszyscy rozmawiamy o tym, jak uratować służbę zdrowia, a mamy w Polsce przynajmniej kilkudziesięciu profesorów, którzy się znają na organizacji służby zdrowia, od tak zwanego zdrowia publicznego, tak? Dlaczego nie powołać z nich dwóch, trzech grup roboczych, żeby opracowały reformę? Jak to zrobić od początku? Bo widać, żeśmy po prostu... No, wie pan, gdzie jesteśmy? W piekle.
22: No tak, to jest prawda, chociaż to piekło budowali, można powiedzieć, politycy przez lata, różne rządy, to po pierwsze, a po no drugie...
3: Tak, ja pamiętam też ten wybitny profesor, z którym dziś rozmawiałem, mi przypomniał, Białe Miasteczko. Wtedy chodziło o to, żeby podnieść stawkę godzinową z 9 na 12 zł. Nie stało się. I 30 tysięcy lekarzy z Polski wyjechało. I od tego się zaczęło, potem zaczęło już tylko ratowanie katastrofy.
22: Poszukiwanie lekarzy za pomocą bodźców finansowych. A teraz się okazuje, że bodźce finansowe zaczynają dawać możliwości do działań patologicznych. To taka jest prawda. Pewnie za kilka lat będziemy mieli...
3: Jeśli wszystko sprowadzi do kasy, no to będzie tylko złodziejstwo.
22: Za kilka lat. No tak, ale dzisiaj trochę tak jest, że lekarze, patrząc jak bogaty jest rynek ofert dla nich, no są ludźmi, szukają tych najlepszych możliwości finansowych i to jest oczywiście dzisiaj nadal rynek pracownika, czyli lekarza, i dopóki się to nie zmieni, ale również w międzyczasie trzeba ciąć ten system, można powiedzieć, i go zmieniać. To, o czym mówię, to jest kwestia limitów.
3: A nie myśli pan, że
22: i...
3: można by zapytać fachowców?
22: Ja myślę, że pierwszy...
3: Jednak jak robiliśmy reformę gospodarczą, no to nie wzięliśmy kucharki ani dyplomaty, tylko Balcerowicza.
22: Pewnie tak. Ja na przykład cenię sobie też opinię na ten temat profesora Orłowskiego, którego i słuchałem, i rozmawiałem z nim, który absolutnie ma rację.
3: To nie jest taki moment, żeby zacząć poważnie produkować.
22: Według mnie zamiar też pana premiera, aby odpolitycznić resort zdrowia, aby byli tam eksperci, i został on zrealizowany. Mamy na czele resortu zdrowia ekspertkę, ale ja akurat...
3: Ale od czego?
22: Ale ja tu mam właśnie...
3: zarządzania szpitalem, to jest w ogóle co innego.
22: Ale dlatego ja uważam, że jednak taki model, w którym stawiamy na czystych ekspertów, się nie sprawdzi. Dlaczego? Dlatego, że w kwestii ochrony zdrowia i reformy systemu, który jest niedrożny i finansowo, i w kwestiach wydatkowych, bo wydajemy nie tam, gdzie trzeba, albo wydajemy za dużo na niektóre cele,
3: zbieramy za
22: inne,
3: mało, a wydajemy tak niedobrze.
22: I nawet jak pozbieramy teraz więcej, jak proponuje Lewica, i mamy na to plan podatku chociażby zdrowotnego, to nie mamy pewności, że te pieniądze, które lewica dopompuje do budżetu, będą wydane właściwie. Ale wydaje mi się dzisiaj, że to nie jest dzisiaj domena i nie powinna być domena ekspertów w sensie decyzyjnym, tylko polityków.
3: Politycy, zawsze decyzje.
22: Politycy, muszą być to silni politycy, słuchając mądrych, ale to muszą być twarde decyzje polityczne, moim zdaniem.
3: No oczywiście, tu się, z panem zgadzam, tylko też widzę ten pierwszy rząd w historii III RP, w którym nie ma ani jednego profesora i mam takie wrażenie, że klasa polityczna dostała, jakby to powiedzieć, małpiego rozumu. Sami damy radę. Żadnych mądrych nam nie potrzeba.
22: Ja myślę, że chyba problem jest w tym, czy profesorowie, czy profesorki się do tego rządu i do kogokolwiek teraz będą garnąć, bo zwracam uwagę na to, że wymiana wciosów polityczna, szczególnie ten poziom, który nam serwuje dzisiaj PiS z Konfederacją, a już nie wspomnę o rusofilach typu Braun i jego banda. To trzeba po prostu, nie, ale to w ogóle ciężko jest dyskutować z brakiem zdrowego rozsądku. Ja mówię, jak również jako były wiceszef dyplomacji, a dzisiaj wiceszef Komisji Obrony Narodowej, otwieram zawsze najpierw szeroko oczy, a potem zaciskam pięści, kiedy widzę działania antypolskie, przeciwne polskiej racji stanu, osłabiające polską dyplomację, czy to w wykonaniu PiS-u, Konfederacji, czy pana prezydenta niestety, bo w sprawie amerykańskiej i wzmacniania naszych relacji transatlantyckich niby i pewnie na niego możemy liczyć, ale w niczym więcej.
3: Zaraz będzie o tym więcej, przepraszam, myślałem, że z panem o tym pogadamy, ale też potem ubolewam. Będzie o tym więcej z ekspertami, ale czy pan jest pewien, że to jest... naprawdę dobra inwestycja. Jak myślę o tej amerykańskiej bazie w Polsce. No, kilkanaście miliardów zbudowanie tego miasteczka, bo to trzeba miasteczko zbudować. I potem jakiś miliard rocznie byśmy musieli pewnie płacić na utrzymanie. Za tym pieniądze moglibyśmy zbudować kawał armii, własnej armii. A Amerykanie, jak dzisiaj patrzymy, no zabierają nagle z NATO jedyny okręt podwodny zdolny do wysyłania rakiet manewrujących i zostajemy z niczym. I tak, boję się, że jakby to, co do czego przyszło, to zabierą tych żołnierzy do domu i będzie tyle.
22: Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra decyzja, dopóki nie jesteśmy w stanie przejąć wszelkich zdolności obronnych od Amerykanów. A taka jest prawda, że to jest nie na rok, na dwa, na trzy, ale na może i 10 lat obliczone plan mobilizacji, modernizacji polskich sił zbrojnych, ale europejskich sił zbrojnych.
3: Będzie nam to trudniej zrobić, jak nie będziemy mieli tych kilkunastu miliardów.
22: Trzeba działać równolegle, dlatego jest ten safe. I ten sejf jest, i będzie drugi sejf prawdopodobnie w Unii Europejskiej, który jest dzisiaj narzędziem modernizacji polskiej armii, ale też budowania tej suwerenności przemysłowej. No ale jednak Amerykanie to jest parasol nuklearny, to są zdolności rażenia dalekiego zasięgu, które my musimy dopiero budować i części zdolności konwencjonalnych musimy też na siebie przejmować stopniowo. I wtedy, kiedy nam by się to udało, również po to otworzymy te nie tylko alianse, ale traktaty z Wielką Brytanią, z Francją dwa dni temu.
3: Umowa z Niemcami.
22: Z Niemcami. No, nie zrobiliśmy z tego traktatu tylko umowę międzynarodową o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności, gdyż niewątpliwie Karol Nawrocki w kolejnym porywie miłości do Konfederacji, a braku rozsądku i odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski by ją zawetował.
3: No tak, ale czy nie lepiej wydać te pieniądze na zdolności europejskie, na europejski przemysł obronny, europejskie uzbrojenie, niż jeszcze bardziej uzależniać się od Amerykanów, od których, wie pan, nawet Saudyjczycy się odsuwają, bo widać, że to jest niepewny sojusznik.
22: To nie jest ten moment, abyśmy rezygnowali z...
3: Rezygnować nie, ale czy bardziej się uzależniać jeszcze?
22: To nie jest kwestia uzależnienia się, to jest kwestia też obecność stała i stałych baz i żołnierzy, to jest jedno. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, jakim arsenałem zbrojnym będą oni dysponować, czy bronią na przykład dalekiego zasięgu, czy obroną przeciwrakietową i też element odstraszania.
3: Czyli
22: jest też bardzo ważne.
3: Będziemy negocjowali, kto w tym miasteczku ma zamieszkać, tak? Czy to będą saperzy, czy artyleryści?
22: Myślę, że to jest też elementem strategii NATO, budowania wschodniej flanki NATO i tarczy wschód. I to też dotyczy zarówno współpracy w ramach NATO z Amerykanami, ich obecności, jak i naszej umowy, którą podpisaliśmy dwa dni temu z Niemcami, bo Niemcy jasno przejęły wspólnie z Polską współodpowiedzialność czy za wschodnią flankę NATO, czy za i przejmują, czy za tarczę wschód. I to jest dla nas ważne. Również na te cele czerpiemy środki z funduszy europejskich. Więc odpowiadając na pana pytanie, tak, ja jestem absolutnie zwolennikiem przenoszenia ciężaru naszej jakby odpowiedzialności, zdolności obronnych na nas samych, na kraje Unii Europejskiej, na współpracę europejską, bo tego od nas wymagają Stany Zjednoczone, które, mówiąc kolokwialnie, zabierają samoloty, zabierają żołnierzy, zabierają...
3: Fizycznie,
22: dlatego użyłem słowa zabierają i mówią, nie, my potrzebujemy naszego arsenału do wzmocnienia potencjału obronnego i również defensywno-ofensywnego Stanów Zjednoczonych, bo szykujemy się na wojnę z Chinami, na pełnoskalowy konflikt z Chinami. Ja nie mówię, że do niego dojdzie, ale Amerykanie uznają, że muszą mają być gotowi. Więc mówią tak, to wy w Polsce, w Europie bądźcie gotowi na przykład na pełnoskalowe starcie z Rosją. No a w związku
3: to
22: z tym...
3: może być jednocześnie.
22: I my na to wezwanie odpowiedzieliśmy. Budujemy naszą armię, nasze zdolności również przemysłu zbrojeniowego Polski i współpracujemy z Francją, z Włochami, z Wielką Brytanią, z Hiszpanią. Myślę, że ze wszystkimi krajami, które są na to gotowe, ze Szwecją, oczywiście kraje basenu Morza Bałtyckiego. To jest pewna filozofia, ale na nią potrzeba lat. I dlatego ta obecność stała amerykańska w Polsce póki co jest dla nas cenna.
3: Bardzo dziękuję. Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, był wiceminister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący obecnie Komisji Obrony Narodowej Sejmu.
22: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, panie pośle. Teraz informacja, a po informacjach Patrycja Sasnal i Roman Kuźniar.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
25: Benvenuta al ristorante.
26: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
27: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
28: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
29: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
30: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
28: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
31: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
32: Bo w Media Expert taniej masz.
33: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
34: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 17.20. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja z radnym Kacprzykiem to patologia, która wynikła z systemu, w którym jest to możliwe, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. W ten sposób odniósł się do ostatnich wydarzeń ze Szpitala Południowego w Warszawie. Koordynator tamtejszego SOR-u Dawid Kacprzyk, a także radny Koalicji Obywatelskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Z dokumentów wynika, że Kacprzyk pracował w szpitalu średnio 11 godzin dziennie przez 365 dni. W czasie pracy był jednak widywany w telewizji, a także wykonywał prace związane z funkcją radnego. Donald Tusk ocenił, że Rosja nie jest zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą. Dodał, że możliwe są również rosyjskie prowokacje wobec Polski. Jak mówił, mogą one obejmować nie tylko działania hybrydowe, ale także cyberataki, uderzenia dronowe oraz ataki na infrastrukturę krytyczną. Podkreślił jednocześnie, że Polska jest na nie przygotowana i nie należy się ich obawiać. Z jednej strony ożywienie lokalnej branży turystycznej, z drugiej atrakcyjna oferta dla chcących wypocząć w Podlaskiem. Trwa nabór do letniej edycji tegorocznego Podlaskiego Bonu Turystycznego. Bony generuje się za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej podlaskibonturystyczny.pl. O szczegółach mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
1: W tą sobotę w przedziale czasowym między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny i można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
7: W poprzednim kwietniowym naborze ponad 2,5 tysiąca bonów rozeszło się w kilka minut. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora na przeważającym obszarze utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Na zachodzie może jednak zagrzmieć i popadać. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem do nawet 33 w Lubuskiem.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest wywiad polityczny, teraz dokładnie 17.23 i mamy połączenie z dwoma osobami, których obecność naprawdę mnie szczerze cieszy. Patrycja Sasnal, profesorka Kolegium Europy w Natolinie i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o konsekwencjach...
8: Były kierownik, tak? Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam byłego kierownika, bardzo gorąco.
5: Dzień dobry.
3: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o skutkach tego, co się stało w Zatoce Perskiej, także dla nas, o tym może w drugiej części. Mamy w sumie jakieś pół godziny na tę rozmowę, więc możemy troszkę sobie poobjaśniać. Czytałem dziś Thomasa Friedmana w New York Timesie, który pisze, że na Bliskim Wschodzie jest nowy szeryf. Dzwońcie 1-800 Ayatollah. Mówiąc krótko, Stany Zjednoczone straciły kontrolę nad regionem i niebywale dowartościowały pozycję Iranu w tym regionie. Z tej analizy wynika, że skompromitowały się jako militarny gwarant sytuacji, status quo w regionie. Czy to rzeczywiście jest aż tak poważna sytuacja? 1-800 Ayatollah? Pani Patrycjo.
5: Nie, tak tego bym nie postawiła. Oczywiście czytając porozumienie ramowe, te 14 punktów, nie można uciec wrażeniu, że to Iran wygrał.
3: No bo dostaje reparacje.
5: Dostaje wiele. Może mieć rakiety, może wzbogacać uran, może odebrać zamrożone pieniądze, może dostanie nowe pieniądze. Ale tak, więc pod tym względem rzeczywiście ukazuje to porozumienie długie trendy, czyli osłabienie Stanów Zjednoczonych w ogóle, które po prostu trwa to na 250 lat od swoich narodzin. Potęga, mocarstwo światowe schodzi z piedestału, ale schodzi powoli. No i właściwie co się zmienia w tej chwili, to tak, Iran wykazał niezwykłą wręcz odporność. To, z jaką szybkością zreorganizował się po tym, jak przez ostatnie 8 miesięcy, czyli od ataku wczesnym latem ubiegłego roku, atak izraelski i amerykański na Iran, do teraz kiedy jeszcze ma przeciwko sobie ten reżim swoich własnych ludzi. W styczniu w zasadzie była mała rewolucja na ulicach Iranu. Potrafił się zreorganizować i wygrać te konfrontacje. Czyli polityka powstrzymywania, jaką Stany Zjednoczone prowadziły wobec Iranu, legła w gruzach, dlatego że 16-17 baz amerykańskich zostało bardzo mocno uszkodzonych, a niektóre wręcz zniszczone wokół Iranu. Państwa Zatoki Perskiej, w państwach Zatoki Perskiej, sąsiadach Iranu, zrodziła się ta wątpliwość, na ile w zasadzie twarde partnerstwo z USA dają im bezpieczeństwo. No nie dają, nie daje to partnerstwo bezpieczeństwa. No i nawet reżim sankcji, jak sądzimy, zostanie zawieszony, czy powoli te sankcje zostaną zlikwidowane. Także tak, Iran zostaje wzmocniony, ale to nie Iran rozdaje karty. Jak sądzę, najważniejsze tutaj jest to, że takie państwa jak Chiny, jak Rosja zostają wzmocnione i ten świat multipolarny, wielobiegunowy rodzi się coraz większą mocą na naszych oczach.
3: Pan profesor też ma wątpliwość co do tego, czy numer 1-800 Ajatollah jest dziś najlepszym numerem, pod który trzeba dzwonić po ratunek?
8: No, lepszym na Bliskim Wschodzie, w regionie Zatoki Perskiej. Natomiast do tego jeszcze daleko, dlatego że właściwie niemal każdy punkt tego 14-punktowego Memorandum of Understanding jest wątpliwy, jeżeli chodzi o jego ostateczne brzmienie. To są zaledwie sygnały, co powinniśmy osiągnąć. Natomiast czy to zostanie osiągnięte, kiedy, jak konkretnie, tak naprawdę nie wiadomo. I tam jest wiele, powiedziałbym, takich znaków zapytania. Ja nie sądzę, żeby te rozmowy, sam fakt, że już miano dzisiaj zacząć, prawda, i nie doszły te rozmowy do skutku, dlatego że Izrael zaczął bombardować Liban, a tam wiadomo, że w punkcie pierwszym było wstrzymanie wszelkich działań, łącznie z działaniami na terytorium Libanu. Tutaj Izrael będzie niewątpliwie dywersantem wobec tego porozumienia, ponieważ to nie jest po myśli Izraela. Natomiast to, co jest pozytywne, to iż agresorzy ponieśli porażkę. Agresorzy ponieśli porażkę. Sam Donald Trump, można powiedzieć, poślizgnął się na Iranie jak na skórce od banana w amerykańskich komediach.
3: Pan się śmieje, ale jak się przejdziemy w drugiej części do konsekwencji dla Europy tego stresu, to nie będzie nam już do śmiechu pewnie.
8: Nie będzie, ale Bogu dzięki odzwyczajamy się od Stanów Zjednoczonych jako poważnego państwa, poważnego mocarstwa. W Polsce jeszcze nie wszyscy, ale na świecie coraz bardziej się od tego odzwyczajamy. No w każdym razie Ameryka przegrała Izrael. Przegrał, o czym powiedział bardzo wyraźnie dzisiaj zresztą J.D. Vance, który tak bardzo surowo zwrócił się do Izraela, surowo skarcił Izrael. Powiedział, my jesteśmy jedyni, którzy wam zostali. A zostali jedyni, dlatego że Izrael wspólnie z Ameryką pozbawili się sojuszników na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza Izrael obrócił przeciwko sobie całe otoczenie. Co do tego, jaką rolę będzie odgrywał Iran, no to wszystko zależy oczywiście od ostatecznego finału. Mam na myśli to porozumienie, które ma zostać zawarte w ciągu 60 dni, co jest całkowicie nierealne.
3: Z ewentualnym przedłużeniem za zgodą obu stron.
8: Tak, ale oczywiście, że o tym wiemy i to może trwać bardzo długo. Oby to szło. Ale oczywiście, jeżeli tak mniej więcej, jak to zostało zaprogramowane w tym dokumencie, te negocjacje dobrną do końca, nawet po pół roku, ja bym się tym nie przejmował. Pamiętam, jak długo negocjowano poprzednie porozumienie, które Donald Trump wysadził w powietrze, to z 15 roku, które on w 17-18 wysadził w powietrze. To rzeczywiście będzie tak, że Iran tam będzie nie hegemonem, nie dominatorem, ale będzie takim bardzo poważnym mocarstwem regionalnym, ponieważ dzięki tej wojnie, poprzez tę wojnę Iran się, to, o czym mówiła już wcześniej pani profesor Sasnal, zaczął radykalnie w przyszłym tempie przebudowywać, odchodzić od ideologii na rzecz technokracji, reprezentowania interesów narodowych w sposób taki bardzo, przez ludzi, którzy, tak powiem, wiedzą, na czym polega rządzenie państwem, a nie jedynie odwoływaniem się do symboli religijnych. I to jest bardzo ważne. Ważne jest również to dla Iranu, że on nieprawdopodobnie zyskał w skali międzynarodowej, ponieważ stawił opór dwóm najsilniejszym mocarstwom, właściwie najsilniejszemu regionalnemu i najsilniejszemu światowemu. Nie przegrał tej wojny, mimo że poniósł ciężkie straty.
0: to tej, proszę spojrzeć, jakie ciężkie straty poniósł Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej i stał się jednym z dwóch supermocarstw, prawda, pomimo ciężkich strat.
3: No, tak, podobnie z Ukrainą teraz przecież, prawda?
0: Strzelili w nogę, a agresorzy zostali ukarani.
3: Podobnie
0: tą
3: jest
0: dziką wojną, tą barbarzyńską wojną, jaką wypowiedzieli Iranowi w końcu lutego.
3: Podobnie jest teraz przecież z Ukrainą, prawda, która też ponosi ogromne straty cały czas, ale już się w Europie mówi, że jest najpotężniejsza europejska armia i że po zakończeniu wojny będzie podporą naszego bezpieczeństwa, prawda?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak i bardzo dobrze, w związku z tym, jak pan, nie tylko, że nie podporą naszego bezpieczeństwa, ale będzie właśnie będzie dlatego podporą, że będzie trzymać na dystans współprzysiadzie Rosjan. Ukraińcy się Rosji nie przestraszyli, dziwię się, że u nas taka histeria, jeżeli chodzi o Rosję, tyle lęków.
3: U nas histeria jest na każdy temat, panie profesorze, tak, na mamy każdy temat, po prostu to ostatnio. Byle co wystarczy.
0: Mamy historyczną klasę polityczną, tak.
3: Tak, ale prawdę mówiąc, tak myślałem o przyszłości tego porozumienia i tych negocjacji, które mają trwać 60 dni, a za zgodą obu stron więcej, zacząłem sobie wyobrazić, ile więcej. I sobie przypomniałem, że w 1981 roku, po tej słynnej awanturze z zajęciem ambasady amerykańskiej w Iranie, powołano w Hadze Trybunał Iran, Trybunał do Spraw Roszczeń Iran-Ameryka. Czy państwo wiecie, że ten Trybunał wciąż działa? To trochę pokazuje.
0: Tak, wiemy. Od 80. Mój były szef był prezesem przez wiele lat tego Trybunału, mam na myśli Krzysztofa Skubiszewskiego, tak. Także miałem na bieżąco relacje z posiedzeń tego Trybunału, ponieważ do ostatnich dni życia pana profesora, pana ministra byliśmy w bliskim kontakcie i miałem na bieżąco relacje z tych pojedynków amerykańsko-irańskich, które tam się miały miejsce na sali sądowej.
3: 45 lat negocjują wzajemne pretensje związane z tamtą sytuacją. I teraz zastanawiam się, czy to teraz, jak pani doktor się wydaje, czy to będzie taki, mówiąc umownie, do końca mojego życia leitmotiv tej awantury amerykańsko-irańskiej, czy to też się zapowiada na kolejne pół wieku?
4: No, ostatni punkt porozumienia, 14, mówi o tym, że ostateczne porozumienie zostanie zatwierdzone w drodze wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Więc to jest w zasadzie, to pokazuje paradoks, gdzie zaszliśmy, że w zasadzie Iran jest tutaj tym, który cały czas powtarza prawo międzynarodowe, ONZ musi to, tamto, sankcje ONZ-u, Rada Bezpieczeństwa. A Stany Zjednoczone, twórca tego porządku, ONZ ma za nic i te instytucje ONZ-owskie, agencje traktuje po macoszemu. Czy to będzie trwało? To będzie na pewno trwało i wydaje mi się, że Iran, w interesie Iranu jest, żeby przeciągać negocjacje. W listopadzie są wybory do kongresu i do jednej trzeciej, znaczy do całej Izby Reprezentantów, cała zostanie wybrana na nowo i jedna trzecia Senatu w Stanach, więc to będzie kontekst dla Trumpa, żeby zakończyć tę sprawę i mieć jakieś porozumienie. Choć już pewnie teraz, ponieważ wziął odpowiedzialność za to porozumienie, on sam podpisał je własnoręcznie, prawda, w tym Wersalu. Więc nie zrzuca odpowiedzialności na wiceprezydenta Vansa czy na kogoś innego, tylko sam podpisuje, bierze, już ma to porozumienie. Może to się przeciągać. No i ja w ogóle sądzę, że takie terminy, które znamy z historii, jak wypowiadanie wojny, zakończenie wojny, podpisanie porozumienia pokojowego, zawieszenie broni, one nie mają znaczenia. Zawieszenie broni w Strefie Gazy z ubiegłego roku nie ma znaczenia, 1000 osób zginęło. Zawieszenie broni z kwietnia tego roku między Izraelem a Hezbollahem nie ma znaczenia, też ponad 1000 osób zginęło od tego zawieszenia broni. Więc ponieważ dzisiaj walkę prowadzi się małymi dronami, które są bardzo trudne do wykrycia, a potrafią zabić człowieka, to te porozumienia jednak traktowałabym z przymrużeniem oka. Ale te 14 punktów ma taką siłę,
5: że jednak pokazuje, jak to państwo, właśnie ta skórka od banana, która myślał Trump, że jest, będzie szybkie, łatwe zwycięstwo ze słabym państwem trzeciego świata, a musi się pogodzić no, z niemocą i porażką. Więc to jest interesujące, jak wygrał, jak wygrywa państwo znacznie słabsze w bezwzględnych, powiedzmy, wartościach, jak wygrywa z mocarstwem.
3: To jest niesamowite. Dwa wielkie atomowe mocarstwa, superpowers, zaatakowały średniej wielkości państwa i się udławiły. To jest jakaś nowa epoka, w którą wkraczamy. Pewnie jeszcze jej nie całkiem rozumiemy, a wrócimy do tego już bardziej w kontekście polskim zaraz po informacjach. Zostańcie państwo z nami.
6: Reklama.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
0: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Chory system ochrony zdrowia pozwolił na patologię, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Lewicy i wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu Andrzej Szejna. Polityk odniósł się tymi słowami do sprawy byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
11: Oczywiście ten system trzeba zreformować, ten system musi zreformować zarówno zarobki lekarzy, kontrolę godzin pracy, musi zreformować kwestie wielości etatów.
10: Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. W związku z aferą władze Warszawy mają powołać dziś w Szpitalu Południowym nową radę nadzorczą, w której skład nie będą wchodzili politycy. Izrael przeprowadził atak powietrzny na miasto Sejud w południowym Libanie po ogłoszeniu nowego rozejmu między Tel Awiwem a proirańskim Hezbollahem, poinformowała libańska Państwowa Narodowa Agencja Informacyjna. Rozejm obowiązuje od godziny 15 czasu polskiego. Agencja poinformowała również o przelotach dronów nad wioskami w pobliżu południowego miasta Syr. MSZ Iranu ogłosiło, że zaplanowane na dziś spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało opóźnione. Według komunikatu ma ono odbyć się za kilka dni. Resort ocenił, że nie jest ono już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne. Rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych Esmail Baghej dodał później, że rokowania w sprawie końcowego porozumienia zależą od tego, czy wdrażane będą określone warunki opisane w porozumieniu wstępnym. Spotkanie przedstawicieli Iranu i USA zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem. Jak komentuje agencja Reutera, stawia to pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormus. Władze Holandii zapewnią finansowanie produkcji pocisków rakietowych Ruta dla Ukrainy, poinformował ukraiński minister obrony Michał Fedorow. W ramach pakietu pomocy ma zostać wyprodukowanych 700 takich rakiet. Rakieta Ruta ma zasięg do 300 km i przenosi głowicę bojową o masie 150 kg. Jest przeznaczona do atakowania celów stacjonarnych o dużym znaczeniu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze tylko niewielkie zachmurzenie i bez opadów. Deszczowo i burzowo jedynie na zachodzie.

0: wschodzie. Podobnie będzie również w nocy. Jutro z kolei bardzo upalnie. W wielu miejscach termometry pokażą ponad 30 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest Wywiad Polityczny, teraz 17.43 i my mamy połączenia z dr Patrycją Sasna, profesorką Kolegium Europy w Natolinie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i analityczką PISM. Witam panią ponownie i z profesorem Romarem Kuźniarem, byłym kierownikiem Katedry Studiów Strategicznych Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam też ponownie i chciałbym, żebyśmy teraz jakby z tymi naszymi obserwacjami dotyczącymi Bliskiego Wschodu, też przejście państwa w informacje, kolejne doniesienia na temat tego, co tam się dzieje i jak bezsilna okazuje się ta potęga, na którą najbardziej liczymy, czyli Ameryka, jak przychodzi co do czego. Chciałbym, żebyśmy w tym kontekście porozmawiali o sprawach polskich, czyli o czymś, co rozgrzało tę naszą, jak mówiliśmy, histeryczną klasę polityczną niemal do czerwoności w ostatnich dniach poza szpitalem południowym w Warszawie, czyli żebyśmy porozmawiali o problemie bazy amerykańskiej w Polsce, 5 tysięcy żołnierzy, w sumie 25 tysięcy osób, kilkanaście miliardów na zbudowanie tego miasta dla Amerykanów, plus pewnie kilkaset milionów do miliarda rocznych kosztów utrzymania. Czy w sytuacji, w której Amerykanie tak gwałtownie potrafią się rozmyślić, na przykład z wojny z Iranem, albo z udziału znacznej części swoich sił w siłach NATO w Europie, no na mnie największe wrażenie zrobiło to wycofanie samolotów F-35 i jedynego okrętu podwodnego będącego w dyspozycji NATO, a zdolnego do odpalania rakiet manewrujących. Czy mówiąc krótko, mając do czynienia z tak kapryśnym sojusznikiem, powinniśmy tak poważnie inwestować w zabezpieczenie, które on może dostarczyć, ale jak przyjdzie co do czego, to nie musi, pani doktor.
3: No, muszę przyznać, że ja tej sprawy nie mogę jej tak dokładnie śledzić tutaj będąc w Los Angeles, ale z pewnością śledzę tutaj podejście Amerykanów, a także klasy politycznej do konfliktu na Ukrainie, do wojny w Ukrainie. I no nie napawa to wielkim optymizmem. Znaczy, po pierwsze, ja sądzę, że już jednak nastąpiło jakieś przebudzenie w europejskich elitach i zrozumienie, że na Stanach Zjednoczonych nie można polegać. To była tylko kwestia czasu, żeby zrozumieć, że trudno Amerykanom, bez względu nawet co się dzieje za naszą wschodnią granicą, utrzymywać bezpieczeństwo europejskie. Bo na koniec zimnej wojny było 300 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie, 5 lat później 130 tysięcy i tak doszliśmy dziś do tych 60 tysięcy, czy różnie liczyć z Wielką Brytanią, czy bez. Więc nie może jakaś matka chłopca w Minnesocie zrozumieć, dlaczego jej syn ma stacjonować w Europie i bronić Europy, tych bogatych państw, które się spotykają w Evian albo się spotykają gdzie indziej i potrafią same chyba o siebie zadbać. Więc na zdrowy rozum po prostu Amerykanin nie może tego zrozumieć. I następuje tutaj generacyjna zmiana w Stanach, czyli jak patrzy się na sondaże, to ludzie powyżej 50 roku życia uważają, że tak, to jest istotna kwestia bezpieczeństwa, wojna w Ukrainie, ale młodsi nie. 60% ankietowanych zawsze odpowiada, że są przeciwko amerykańskiemu zaangażowaniu nie w bezpieczeństwo europejskie, ale w wojnę na Ukrainie. Więc tutaj trend, tendencja jest jasna i no, nie wiem, co musi się zdarzyć, żeby chyba po prostu brakuje lidera, liderki z jakąś wizją w Europie, kto powie, ostatecznie musimy zrobić coś także sami. I to będzie z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych. Ktokolwiek nie będzie kolejnym prezydentem, cokolwiek się w tym państwie nie zadzieje.
2: No, mówił pan poseł Szajna, który był bezpośrednio przed naszą rozmową w studiu, że idzie kolejny sejf, że Europa po prostu potrzebuje, już nie potrzebuje zmiany świadomościowej, tylko potrzebuje czasu, żeby tę zmianę wprowadzić w życie. Ale zastanawiam się nad tym, czy tych kilkunastu miliardów złotych nie można wydać lepiej z punktu widzenia naszej obronności, niż inwestując w sojusznika, który w każdej chwili może się kapryśnie rozmyślić, zabrać tych żołnierzy i po prostu stąd wyjechać. Pan profesor Kuźniar.
4: Zacznijmy od tego, że problemem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych jest przede wszystkim brak rozumu. Brak rozumu dlatego, że jeżeli Stany Zjednoczone, dysponując 90-krotnie większym potencjałem militarnym czy wydatkami nadbrojenia od Iranu, przegrały tę wojnę, nie wygrały tej wojny, 90-1, jednocześnie nie potrafiły tej wojny wygrać. Dlatego, że to była dzika wojna, kompletnie pozbawiona strategii, rozumu, strategicznej kalkulacji, wysiłku do celu, sposobu działania, prowadzona także całkowicie poza prawem międzynarodowym, poza instytucjami międzynarodowymi, nie tylko takimi jak ONZ, ale również Sojusz Atlantycki. I to przyniosło taki rezultat. No to po prostu Stany Zjednoczone zostały ukarane za brak rozumu, za brak strategii, ale także przede wszystkim za poczucie bezkarności. I teraz to są dzisiejsze Stany Zjednoczone. Bez tego poczucia bezkarności, bez tego wiary w to, że wszystko można przy pomocy siły, a nie można, jak się okazuje. To jest problem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście takim Stanom Zjednoczonym trudno wierzyć, zwłaszcza po na przykład występie Pita Hegseta w Hadze wczoraj, kiedy naobrażał sojuszników i po dwóch godzinach wziął i pojechał. Wyniósł się po prostu. No, zachował się po prostu w sposób bezczelny, arogancki. Kto? Taki pyszałkowaty analfabeta, który jest sekretarzem obrony. Znaczy, nie, wojny. To wojny, prawda? O zgrozo, wojny. No właśnie, widzieliśmy, jakiego rodzaju wojny analfabeci mogą prowadzić.
2: To
4: prawda?
2: Dlaczego polska klasa polityczna tak się niebywale wzmogła, oczywiście, że ci Amerykanie problem, tutaj będą?
4: Mamy problem jakiś nie tylko historyczny, ale historyczny, dlatego że im dłużej będziemy zdawać się na Stany Zjednoczone, tym bardziej będziemy upośledzać swoje zdolności do myślenia o bezpieczeństwie Europy. To taki racjonalny, chłodny, opierając się na faktach, a nie na wyobrażeniach, a nie na emocjach, nie na jakichś obsesjach. Jeżeli Ukraina z pomocą Europy, głównie Europy, daje sobie radę w tej chwili z Rosją, która słabnie z każdym dniem i tygodniem, to znaczy, że my tak naprawdę nie potrzebujemy już dzisiaj. Nie, że tam nie potrzebujemy. My potrzebujemy jeszcze parę lat. Nie, Europa już dzisiaj spokojnie mogłaby się obronić w konfrontacji z Rosją, gdyby do takiej konfrontacji miało dojść, chociaż oczywiście do niej
2: bez broni atomowej.
4: Mówimy o wojnie atomowej. Nie mówimy o wojnie atomowej rosyjsko z kimkolwiek. Rosja w tej chwili, jeżeli potrząsa szabelką atomową, to tylko dlatego, żeby ze strachu, że Ukraina odbije terytoria, które Rosja zagarnęła w pierwszych miesiącach wojny. I to jest ten jedyny powód, dla którego Rosjanie odwołują się do argumentu nuklearnego. Żaden inny. Rosjanie są pozbawieni jakiejkolwiek zdolności do prowadzenia ofensywnej operacji zaczepnej, klasycznej, konwencjonalnej. W związku z tym mamy taką, powiedziałbym, przerwę strategiczną, taką pauzę strategiczną, która umożliwia nam w tej chwili przebudowę naszych zdolności pod kątem ewentualnych jakichś problemów z Rosją. Problem z Rosją jest innego rodzaju. Rosja w tej chwili działa wobec Europy czy otoczenia jak nowotwór złośliwy. Dlatego, że napadła na Ukrainę jak zwykły bandyta, pośliznęła się, tej wojny nie wygrywa, traci, ponad 4 lata nie może tej wojny wygrać i już z całą pewnością dalej nie pójdzie, ale będzie działać jak nowotwór złośliwy. Amerykańska stała baza w Polsce w najmniejszym stopniu nie będzie w stanie przeciwdziałać, czy nie jest pomyślana jako przeciwdziałanie na nieprzyjazne działania Rosji w charakterze nowotworu złośliwego, który działa zupełnie inaczej niż taki zbój, który wypada, że tak powiem, za rogu i strzela czy atakuje nożem. To jest zupełnie inna historia. To my, że my tego nie rozumiemy, to ja nie potrafię powiedzieć. A teraz jeszcze ta histeria na wyścigi, prezydent, premier, ministrowie, kto prędzej, kto wcześniej tą bazę wybuduje, zostaniemy z tą bazą jak Himmelsbach z angielskim za chwilę. Przecież, no naprawdę, przecież...
2: Pani doktor, czy z oceanu to, co mówi pan profesor, wydaje się...
4: Ale 6 miesięcy, Hector powiedział, 6 miesięcy będzie przegląd i dopiero po 6 miesiącach zdecydujemy, czy ewentualnie i tak dalej. A my za chwilę oddajemy miasteczko, że tak powiem, namiotowe, żeby oni przyjechali. No, czy my jesteśmy poważni? No, panie prezydencie, panie premierze, panowie ministrowie?
2: Gdybym... No nie, nie odpowiem. Nie odpowiem, pani doktor.
3: Bardzo miło mi panów słuchać i profesor Kuźniar mówi o tak poważnych rzeczach, a potrafi rozśmieszyć. No i niestety trzeba powiedzieć, że z mojej perspektywy to ta debata wydaje się naprawdę śmieszna. Znaczy no, dzieją się rzeczy bardzo poważne, strategiczne, długofalowe. Jak to, że na przykład musimy odejść od paliw kopalnych, co pokazała wojna z Iranem. Jak to, że globalna populacja coraz bardziej ubożeje, że nie pomagamy państwom słabszym i w gorszych okolicznościach niż my, że rośnie bieda, że 50 państw spotyka się w Kolumbii, żeby uzgodnić właśnie odejście od ropy. I debata na temat tej bazy. W sytuacji, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, jak przyjeżdża spotkać się z innymi europejskimi przywódcami, mówi, że no, nas nie interesuje Ukraina, nas nie interesuje ta wojna, my tutaj jesteśmy po to, żeby sprzedawać, ja jestem po to, żeby sprzedawać broń, no to jest raczej, wydaje się, drugorzędne.
2: No dobra, wywaliłaby pani te kilkanaście miliardów na to miasteczko amerykańskie, czy nie?
4: A broń nas, panie Boże, panie redaktorze, broń nas, panie Boże.
2: A pani doktor?
3: Ja szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, nie znam nawet detali, o czym my mówimy. To znaczy, na co by poszły te pieniądze i co za to co za to dostaniemy.
2: Domy, jak mówił pan minister, baseny, sale ćwiczeń, szkoły, przychodnie, szpitale.
4: Wesołe miasteczko jeszcze do tego.
3: Historycznie, nie historycznie, ale historycznie Polska zawsze chciała się pokazać jako ten dobry, najlepszy, ten młody sojusznik, prymus, który zawsze potwierdzi, że będzie stał przy Stanach Zjednoczonych. I pokazaliśmy to w 2001, 2003, poszliśmy do Afganistanu, do Iraku. Po co? Po to, żeby niszczyć prawo międzynarodowe, żeby niszczyć system, który ma nas chronić. No to są rzeczy fundamentalne i chyba tego szerszego pomyślunku zawsze brakuje, ponieważ jest jakiś detal, o który się kłócimy.
2: No ale tym razem mówimy o poważnej rzeczy, to znaczy na czym strategicznie Polska ma opierać swoją wizję bezpieczeństwa i gdzie pakować pieniądze.
4: Sojusz Atlantycki, Unia Europejska, własny wysiłek.
2: Pani doktor?
3: Te rzeczy nie są przecież te cele i te sojusze nie są wzajemnie się wykluczające. Ja akurat uważam, że Trump on jest tylko symptomem długiej zmiany w Stanach Zjednoczonych, właśnie tego dezinteresmu, jeśli chodzi o Europę. I Bliski Wschód, nawiasem mówiąc, przejął rolę tego, który przyciąga również sojuszniczo Stany Zjednoczone, jak państwa Zatoki Perskiej czy Izrael. Więc to jest zmiana długofalowa i dlatego Europa musi budować swoją odnogę bezpieczeństwa i to jest zawsze musimy być zależni od sojuszników europejskich, ale Stany Zjednoczone są przecież póki co komponentem nieodzownym. No i dopóki nie ma alternatywy, to ze Stanami Zjednoczonymi musimy także jak najlepiej żyć.
2: Patrycja Sasnal z Los Angeles, Roman Kuźniar z Beskidów pewnie?
4: Beskidu Niskiego.
2: Z Beskidu Niskiego, zgadłem. Bardzo Państwu dziękuję. Wydawcą piątkowego wywiadu politycznego był Kuba Żebrowski, program realizował Szymon Baluta. O 18:00 wraca Wojciech Muzal i TOK 360. Dobrego weekendu z Radiem TOK FM. I do usłyszenia we wtorek.
5: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
16: Reklama.
17: Mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
18: Przecinek mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
19: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Piątek, 19 czerwca, jest 18.
20: Że za aferę wokół szpitala południowego zostanie zamieciona pod dywan.
0: Taką deklarację składa premier Donald Tusk.
20: Rzeczniczka praw dziecka zapowiada wsparcie dla osób uprawnionych do złożenia zażalenia na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie Kamilka z Częstochowy.
0: Śledczy sprawdzali, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez urzędników.
20: W TOK 360 także o fali upałów, która nadeszła nad Polskę.
0: I o tym, czy Polacy potrafią odpoczywać. Podsumowanie dnia w TOK FM TOK 360. Monika Mroczko
20: i Wojciech Muzel.
0: Zapraszamy.
20: Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, żeby sprawa szpitala południowego szybko została wyjaśniona.
0: Ze względu na jej społeczne znaczenie, ta sprawa musi być wyjaśniona, jak mówi szef rządu, do samego końca.
21: Co do całości problemów szpitala południowego,
16: ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Znaczy, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, musi być wyjaśnione do samego końca.
20: Władze Warszawy zobowiązały się, że do końca miesiąca polityków nie będzie w radach nadzorczych miejskich szpitali.
21: A jeszcze dzisiaj, według zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego, ma być powołana nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego.
20: Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła jednak, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie.
21: Dwa źródła w tej organizacji przekazały agencji Reutera, że Hezbollah zastosował się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymał informację o tym zawieszeniu broni.
20: Według AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy po rozmowach ze stroną izraelską a Iranem. Kilka godzin wcześniej Teheran oskarżył USA o to, że ponoszą odpowiedzialność za ataki Izraela na Liban. Po tym, jak w Krakowie spłoszone stado dzików przewróciło wózek z dzieckiem, miasto zapowiada zwiększenie odłowów i odstrzału tych zwierząt.
21: A mieszkańcy stolicy Małopolski mówią, że spotkania z dzikami są coraz częstsze.
22: Dziki są problemem tutaj.
23: Tak, są bardzo poważnym problemem. Minęłam te dziki, że były tam ryły, ale jak wyszłam, bałam się wrócić do domu.
24: I jak już dochodziłem do tego przejścia, po prostu wyskoczyło mi 4-5 sztuk takich.
25: Ja miałam kilka bliskich spotkań z dzikiem.
22: A co miasto powinno zrobić?
25: Odstrzelić, to jest moje osobiste zdanie, odstrzelić.
21: Miasto chce także postawić straszaki na dziki oraz policzyć ich populację.
20: Rzeczniczka Praw Dziecka krytykuje kolejną już decyzję gdańskiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w jednym z wątków sprawy Kamilka z Częstochowy.
21: Śledczy sprawdzali, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez urzędników.
20: Monika Horna-Cieślak zapowiada, że będzie wspierać osoby uprawnione do złożenia zażalenia i jeżeli decyzja nie zostanie uchylona, sprawa i tak trafi do sądu w ramach subsydiarnego aktu oskarżenia.
21: Problem w tym, że taka decyzja prokuratury była niestety do przewidzenia i wynika z wad polskiego prawa, komentował w popołudniowym TOK 360 prawnik i superwizor z zakresu przemocy w rodzinie dr Grzegorz Wrona.
26: Nie jest to zaskoczenie, no tak mogę powiedzieć, ponieważ cały problem dotyczący ochrony dzieci polega właśnie na tym, że to, do czego są zobligowani ci, którzy mają dzieci chronić, nie jest na tyle precyzyjne, aby można było potem mówić o odpowiedzialności.
21: Śledczy z Gdańska badali, czy o niedopełnienie obowiązków, które doprowadziło do śmierci dziecka, można oskarżyć m.in. lekarzy, policjantów czy też pracowników opieki społecznej.
20: Benzyna na weekend sprawi kierowcom miłą niespodziankę, bo jej cena znów zejdzie poniżej 6 zł za litr. Będzie kosztować maksymalnie 5 zł 94 grosze. Stanieje też diesel do maksymalnie 6 zł 12 groszy.
21: A już za tydzień, początek wakacji, pierwsze wyjazdy. Jakie mogą nas czekać w tym czasie ceny paliw? Co te ceny ukształtuje? I czy kierowcom znów zajrzy w oko widmo 7 zł za litr? O tym już teraz Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
27: Na sam początek wakacji, czyli za tydzień, benzyna powinna się utrzymać poniżej 6 zł. Diesel w okolicach 6 zł i kilku groszy. Ale to tylko na moment, bo z końcem czerwca wygaśnie rządowy pakiet paliwowy CPN. A to oznacza, że do cen benzyny i diesla znów wróci 23% podatek VAT. Po tym jak w tym tygodniu wróciła już wyższa akcyza. Bo to dobry moment, żeby ten pakiet teraz wycofać. Przekonywał w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka.
28: Zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. I myślę, że po powrocie stawki VAT do poprzedniej wysokości te ceny nieznacznie wzrosną.
27: Ale jednak wzrosną. Choć patrząc na dzisiejsze warunki, nawet z wyższym VAT-em ceny, zwłaszcza oleju napędowego, nie powinny na początku lipca przekroczyć 7 zł za litr. Uspokaja Grzegorz Maziak z Petrol.pl.
29: Już bez tych programów osłonowych ceny poniżej 7 zł, no to jest taka perspektywa, która może nie jest na pewno dobrą perspektywą dla tankujących, ale nie będzie to raczej dramatyczne wydarzenie.
27: Ten powrót VAT-u z tych obniżonych teraz 8 do 23%, to jaka jest skala podwyżki na litrze paliwa?
29: To będzie różnica rzędu około 70 groszy na litrze paliwa.
27: Mówiliśmy o benzynie i dieslu, ale przecież mnóstwo kierowców jeździ na autogazie. I tu są dobre informacje. W przyszłym tygodniu może spaść nawet o kolejnych 10 groszy. O ile oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z dość optymistycznymi rynkowymi nadziejami dotyczącymi sytuacji na Bliskim Wschodzie.
21: I o tym mówił Wojciech Kowalik. Dzięki.
20: Fala upałów dociera do Polski. Rozpoczynający się powoli weekend będzie bardzo ciepły.
21: Można spodziewać się, że wielu z nas zainauguruje już sezon plażowy, ale ratownicy ostrzegają, że przy tej okazji, żeby się nie zachłysnąć ani słońcem, ani wodą, czyli po prostu, żeby uważać, jak decydujemy się na taki wodny wypoczynek. O tym teraz z Gdańska reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: Morze, szum ptaków, śpiew, a nawet złota plaża zachęcają do wypoczynku. Warto jednak pamiętać, że nad wodą, poza małymi wyjątkami, znajdziemy wszystko prócz ratowników.
3: Kąpieliska jeszcze w Gdańsku nie działają.
2: Mówi ratownik Jacek Naumczuk, przypominając najważniejsze zasady wypoczynku nad wodą.
3: Stroń mu do alkoholu, to jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie, także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
2: I przewidywanie. Woda w Zatoce Gdańskiej, choć może wyglądać jak na lazurowym wybrzeżu, to temperaturę ma ciągle skandynawską.
3: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie.
2: A także o dzieciach. Maluchy na chwilę spuszczone z oczu bardzo szybko potrafią się w plażowym tłumie zgubić. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
20: A my w TOK FM w ten weekend będziemy przyglądać się, jak wypoczywają Polacy.
21: Czy umiemy odpoczywać?
20: Jakie są nasze sposoby na regenerację?
21: I czy każdy może pójść na urlop? O tym już teraz Agnieszka Wynarska.
4: Ponad 60% Polaków deklaruje, że ma wakacyjne marzenia i plany. Jakie? O to będzie pytał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
5: Właśnie mówiliśmy sobie styczniowo Tajlandię.
6: Tajlandia?
7: No.
6: Czemu?
7: Nie wiem.
6: Może Kościerzyna?
7: Nie, zagranica.
8: Planujemy Maderę, ale tam trzeba mieć dużo siły w nóżkach, więc póki co plażing może...
5: Norwegia. Norwegia mi się marzy.
4: Będziemy też rozmawiać ze specjalistami o tym, jak odpoczywać, czy można się zregenerować myśląc o pracy i mając pod ręką telefon i laptop. O tym powie psycholożka dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.
9: Czyli swoje kalendarze, dostępy do maili, dostępy do różnych służbowych kont, grup też pracowniczych, gdzie przychodzą nam powiadomienia. Najrozsądniej byłoby to po prostu wszystko wyłączyć na jakiś czas i wtedy tak naprawdę od tego odpocząć. Nie leżę na plaży z telefonem, patrząc się w telefon, tylko potrafię też się tak na chwilę zatrzymać, poobcować z przyrodą.
4: Aż 70% Polaków nie wraca z urlopu w pełni wypoczętych, a 8 na 10 osób stresuje się powrotem do pracy jeszcze w trakcie wypoczynku. Czy da się temu zapobiegać? O tym będziemy mówić w weekend w TOK FM.
20: A tematy dnia wybrała dla Państwa Małgorzata Waszkiewicz.
21: Monika Mroczko była razem z nami w tej informacyjnej części TOK 360, a przed nami goście. Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
21: Mamy unijny szczyt, w czasie którego Ukraina i perspektywa członkostwa w Unii dla tego kraju jest jednym z tematów. To może właśnie na wstępie powiedzmy, jak wygląda ta kwestia w kontekście postawy Węgier?
10: No, Węgry tutaj powoli się godzą na pewne ustępstwa ze swojej strony, bo do tej pory oni stawiali bardzo silne weto, z którego już obecnie zeszli. I wygląda na to, że no, dzięki temu te rozmowy mogą się posuwać naprzód, natomiast to jeszcze nie znaczy, że to będzie dalej blokowane w najbliższej przyszłości. Ja też nie mówię już tutaj konkretnie przez Węgry, ale otwieranie kolejnych klastrów, bo przypomnijmy, że mamy otwarty pierwszy klaster dopiero. Ukraina chciałaby w ciągu najbliższych, właściwie nawet tygodni otworzyć kolejne. No to wcale nie będzie takie proste. Mhm. Właśnie ze względu na to, że no nie tylko Węgry, ale i inne państwa będą musiały się na to zgodzić. A Ukraina trochę cały czas nie rozumie, że to musi porozumieć się z każdym z państw osobna, a nie tak naprawdę wszystko nad głową stolic w Brukseli.
21: Pierwszy klaster został otwarty, a jeśli chodzi o postawę Węgier, to ona pewnie na korzyść dla Ukraińców się zmieni, ale nie aż tak bardzo, bo to już nowy premier Modior zablokował tak zwany fast track. Co to znaczy dla tego procesu integracji?
10: Znaczy właśnie warto może też przyjrzeć się tej postawie Węgier, bo Węgry oczywiście tutaj odblokowały ten pierwszy klaster, natomiast one od początku widać jakby w ich postawie, że im zależy na dobrych relacjach z Unią Europejską, tutaj nie, pewne czy nie blokują, natomiast wcale nie idą jakby na ustępstwo wobec samej Ukrainy w tej polityce bilateralnej.
21: Jednocześnie nie chcą stać na drodze i nie chcą też jakoś nadmiernie ułatwiać w stosunku do tego, co do tej pory było.
10: Dokładnie. Bo tak naprawdę wobec samej Ukrainy, nie mówię tutaj wobec Unii Europejskiej, wobec samej Ukrainy swojej polityki nie zmieniły. Więc tak naprawdę tutaj wiele się nie zmieniło, dalej będą trudnym partnerem do rozmów.
21: Czy Unia Europejska, jeśli przyjmie Ukrainę, to na tym zyska?
10: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo my zawsze myślimy o tym, ile Ukraina zyska, albo ewentualnie co to będzie dla nas, dla Polski oznaczać. Natomiast jeżeli patrzymy na całą Unię Europejską, to rzeczywiście bardzo potrzebujemy tej Ukrainy w Unii Europejskiej i to
21: dlaczego?
10: Z bardzo wielu powodów. No właśnie, takim najprostszym powodem jest kwestia bezpieczeństwa. Po prostu no, chcemy nie dość, że mieć państwo, które jest proeuropejskie z tymi zachodnimi zasadami funkcjonowania państwa, ale też po prostu chcemy mieć stabilne sąsiedztwo. No to jest bardzo ważne, żeby nie mieć tutaj właśnie kolejnej Białorusi czy jakiegoś państwa w ogóle w stanie upadku, więc bardzo z tego powodu potrzebujemy. Taki bardzo pragmatyczny powód, no ale też jest kwestia potencjału gospodarczego i zarówno, przypomnijmy, Ukraina ma surowce krytyczne, ma niesamowite możliwości produkcji energetyki bardzo różnej i oczywiście teraz mamy wojnę, to jest, ona jest bardzo mocno niszczona przez Rosję, ale to jest niesamowity potencjał dla Unii i w dłuższej perspektywie bardzo mocno może wzmocnić konkurencyjność Unii Europejskiej.
21: To,
10: więc tutaj
21: co
10: na pewno potrzebujemy.
21: To, co jest potencjałem gospodarczym, jest jednocześnie, szczególnie jak spojrzymy na taką narrację populistów, także w Polsce, na tę antyukraińską narrację, kwestia rolnictwa ukraińskiego jako konkurencji dla naszego na przykład. Czy to mogą być jakieś kwestie, które staną się palące?
10: To będą na pewno kwestie, które będzie trzeba wynegocjować. Ja tylko przypomnę, że jak my jako Polska wstępowała do Unii, również na przykład rolnicy francuscy bardzo protestowali. No skończyło się, jak się skończyło, że właściwie okazuje się, że nie, jakby wszyscy się przystosowujemy do nowej sytuacji. I jakby dalej Ukraina nie musi być zupełnym konkurentem dla Polski. Możemy tutaj, my choćby ze swoim doświadczeniem będziemy mieć inną pozycję, ale też możemy chronić swój rynek. Są takie mechanizmy w Unii Europejskiej, do pewnego stopnia oczywiście, albo wprowadzać okresy przejściowe długie. I to wszystko jest możliwe do wynegocjowania i właśnie to będzie pewnie negocjowane. Tutaj Ukraina no, musi trochę zrozumieć, że jest petentem przede wszystkim, że to jest tak, że to oczywiście nam również zależy, bo ona weszła, ale to ona wstępuje do Unii Europejskiej, a nie Unia Europejska jakby wchodzi sojusz z Ukrainą, więc to jest rzeczywiście, będzie Ukraina musiała też wykonać dużą pracę.
21: Została nam minuta. Proszę powiedzieć, czy Ukraina jest euroentuzjastyczna, czy też jest jakaś istotna grupa, która czeka na przykład na przymknięcie drzwi do akcesji i rozpalenie negatywnych nastrojów wobec Zachodu?
10: Na dzień dzisiejszy Ukraina jest proeuropejska, bo to jest kwestia też właśnie kwestii bezpieczeństwa. Oni mają świadomość, że oni traktują przede wszystkim członkostwo w Unii jako pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa. Natomiast grupy eurosceptyczne, one na pewno będą się pojawiać i na pewno będzie takie Rosja próbowała wzmocnić. To jest naturalne, że w każdym społeczeństwie takie grupy są i tutaj też trzeba bardzo ostrożnie będzie do tego podchodzić. To też jest rola rządu ukraińskiego, żeby pilnować takich grup, żeby się nie radykalizowały.
21: Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była z nami w TOK 360. Za 3 minuty będą u nas informacje o 18:20, a po informacjach Mundial w TOK FM.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Tusk powiedział, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o sprawie orderu Orła Białego. Jak podkreślił premier, Zełenski mówił wprost, że nie miał intencji, by obrazić Polaków. Szef rządu dodał, że należy minimalizować koszty decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Podkreślił też, że jako zwolennik pomocy dla Ukrainy zdania nie zmieni. To będzie bardzo upalny weekend. Synoptycy IMGW wydali alerty dla 15 województw. Dziś obowiązują one jedynie na zachodzie kraju, natomiast od jutra od ostrzeżeń wolny będzie jedynie wschód Polski. Na termometrach możemy przez weekend zobaczyć nawet 35 stopni Celsjusza. Od jutra do poniedziałku na drogach województwa warmińsko-mazurskiego pojawi się sporo pojazdów wojskowych. Ma to związek z trwającymi manewrami Dzielny Dzik 26. To część ćwiczeń Bursztynowych Obrońca, w których uczestniczą żołnierze Polski i Litwy. Potrwają one do 27 czerwca. Bierze w nich udział 6,5 tysiąca żołnierzy.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
15: Czas na Mundial w TOK FM.
16: Dzień dobry.
15: Błażej Kulesza już teraz jest razem ze mną, razem z Państwem, z informacjami, z komentarzem do tego, co działo się w ostatniej dobie tak naprawdę, no bo dokładnie tutaj musimy, tak. to się dzieje najczęściej późno w nocy albo wcześnie rano. Po drugiej stronie oceanu mamy rozgrywki, w których, co trzeba na wstępie zauważyć, zwycięża Meksyk. To jest pierwsza drużyna, która znalazła się w 1/16 finału. Co to był za mecz i z kim?
0: No, Meksykanie faktycznie ten awans przypieczętowali wczoraj zwycięstwem z Koreą Południową 1-0, natomiast wielu ekspertów uważa to za niespodziankę, bo Meksyk zarówno w meczu otwarcia z Republiką Południowej Afryki pokazał się w bezbarwny sposób, to były bezbarwne spotkania, a jeszcze gorszy było to spotkanie o 3:00 nad ranem polskiego czasu. Spotkanie w pierwszej połowie bodajże tylko jeden celny strzał został oddany na bramkę, więc ci, którzy zerwali noc, nie wiem jak wytrzymali, w szczególności pierwszą połowę. W drugiej trochę się działo, i na szczęście Meksykanie wygrali, mogą się cieszyć z tego awansu.
15: A warto było tę noc zarwać dla tego meczu?
0: Jeżeli ktoś chce patrzeć na wpadki różnego rodzaju, to myślę, że tak, bo taką wpadką, myślę, była ta jedyna bramka zdobyta w drugiej połowie. Bardzo kuriozalna, zresztą już jest wiralem w internecie, bowiem koreański bramkarz wyszedł w podośrodkowaniu, chciał po prostu złapać piłkę, zrobił to, ale piłka mu ku zaskoczeniu od razu wypadła z rąk. Bardzo blisko był Luis Romo i w 50. minucie ku uciesze kibiców na stadionie w Guadalajarze zrobiło się 1-0, natomiast bramka zaskakuje poziom futbolu. Myślę, że koreański bramkarz łatwego życia teraz mieć nie będzie.
15: Jak byś to określił? Czy można wyjść z założenia, że tak się zdarza, że ta piłka
0: zawsze
15: gdzieś uciekła.
0: Zawsze się zdarza, ale to jest mundial. Tutaj nie ma przypadków. To jest jednak najważniejszy turniej. Koreańczycy też przecież walczyli o awans do 1/16 finału, bo gdyby wygrali, to byliby na miejscu Meksykanów. To był pojedynek dwóch drużyn, które wygrały swoje pierwsze mecze, więc Koreańczycy, naprawdę im zależało. Teraz ich sytuacja trochę się skomplikowała, bo mają jeszcze 3 punkty, mają jeszcze jedno spotkanie, i pytanie, czy uda im się awansować. Sytuacja jest o tyle dobra, że przecież na tym mundialu jednak mamy drużyny, które będą awansowały z tych trzecich miejsc w grupie, więc to nie będzie już tak standardowo, jak chociażby bardzo często w przypadku polskich zespołów, że był mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Tu tak nie będzie, bo ta sytuacja chociażby w grupie A, którą w tym momencie omawiamy, jest bardzo wyrównana.
15: A co z pozostałymi drużynami w tej grupie? Wspomniałeś już, jeśli dobrze pamiętam, że Koreańczycy jeszcze mają szansę, tak?
0: Oczywiście, mają 3 punkty, są w tym momencie na drugim miejscu, tym bardziej, że pozostałe drużyny trochę zagrały na rzecz reprezentacji Korei i Meksyku. To był mecz, który równo 24 godziny temu trwał. Chodzi mi oczywiście o spotkanie Czechów i Republiki Południowej Afryki. Czesi mogli to spotkanie wygrać, prowadzili już od 6 minuty. Próbowali dociągnąć za wszelką sprawę do końca tego spotkania i to się 10 minut przed końcem, mam wrażenie, że trochę zemściło niefortunnie. Jeden z czeskich zawodników odbił piłkę ręką w polu bramkowym. Sędzia musiał podyktować rzut karny. Do piłki podszedł Teboho Mokoena, wykorzystał szansę. RPA moim zdaniem trochę niesprawiedliwie, ale wyrównało. Tym samym Czechy mają 1 punkt, RPA ma 1 punkt. De facto zwycięstwo w ostatnim meczu powinno dać 4 punkty. Jak wyliczyli statystycy, 4 punkty powinno dać awans do 1/16 finału. Nasi południowi sąsiedzi są trochę w lepszej sytuacji przed tą ostatnią kolejką, bo w tej ostatniej kolejce będą grali z Meksykiem, gospodarzami. Ale Meksyk już ma awans i to awans z pierwszego miejsca. Dlatego chyba brzydko powiedzieć, mogą puścić ten mecz, tym bardziej, że grają u siebie i będą chcieli się przypodobać kibicom. Niemniej jednak nasi południowi sąsiedzi będą mieli szansę na to, aby to spotkanie wygrać i grać dalej w tym mundialu.
15: Jeśli chodzi o grupę B, to tutaj mamy same remisy. I czy...
0: Po pierwszej kolejce, wczoraj to się wszystko zmieniło, bo ci, którzy remisowali, trochę tych bramek wczoraj było.
15: Kto tutaj się dał poznać od najlepszej strony.
0: No Kanada. Kanada, czyli kolejny współgospodarz 6-0 rozbiła Katar. Bohaterem tego spotkania Jonathan David, autor 3 goli i asysty. No ten dorobek oznacza, że w klasyfikacji tych turniejowych strzelców on się zmierzył, że tak powiem, zrównał z liderującym Lionelem Messim. A dodajmy, David po tym pierwszym spotkaniu był straszliwie krytykowany przez kanadyjską prasę, że nie wykorzystał wielu szans. Kanadyjczycy dość niespodziewanie to pierwsze spotkanie zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Natomiast wszyscy, w szczególności polska prasa, mówi o fatalnej kontuzji i fatalnym faulu na Ismaelu Kone. On opuszczał boisko na noszach, jak się potem okazało, ze złamaną nogą. Pięć miesięcy na to, żeby dojść do zdrowia, tak mówią lekarze. Sytuacja no, bardzo niepokojąca. Oczywiście kamery tego nie pokazały, no ale w internecie można już zobaczyć wszystko i są te stopklatki z tego faulu. Oczywiście Katarczycy kończyli to spotkanie nie tylko z jedną czerwoną kartką, ale z dwoma czerwonymi kartkami, stąd też ten wynik 6-0 chyba nikogo nie dziwi. Natomiast reprezentacja Kanady, myślę, że trochę może odetchnąć z ulgą. Zresztą, jeżeli chodzi o te bramki dla Kanadyjczyków, to jedna została zadedykowana zawodnikowi, dla którego ten mundial się zakończył. Oczywiście mam na myśli Ismaela Kone. Autorem tego gola był Nathan Saliba, który właśnie wszedł za tego zawodnika. To było najpiękniejsze, że on po tym, jak ze złamaną nogą schodził, wszedł, zdobył bramkę, od razu podbiegł do ławki rezerwowych, wziął jego koszulkę, pokazał, że to dla niego bardzo, bardzo ładny obrazek z tego absolutnie wyszedł. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie, to musimy jeszcze dodać jedną cegiełkę. Dołożyli sami Katarczycy, pakując piłkę do własnej bramki. Oczywiście wszystko wyglądało na to, jakby Manai chciał wybić piłkę z pola bramkowego, ale ja odniosłem takie wrażenie, że chyba już ze złości wpakował ją do własnej bramki.
15: No to słuchaj, trochę na tym mundialu wpadek widać.
0: To prawda. Natomiast, no właśnie, wpadki widzimy, bo mamy 48 drużyn i takich dobrych spotkań to naprawdę można policzyć jak na palcach jednej ręki. Być może, ja twierdzę tak, że ten mundial zacznie się niestety jednak dopiero od fazy pucharowej, kiedy zaczną grać absolutnie najlepsi.
15: Niektóre mecze o 3 nad ranem, ale są też takie, które o takiej porze, jak już też wspominałem ostatnio tutaj w TOK FM, no można jeszcze doczekać wieczorem.
0: To prawda.
15: Mam na myśli spotkanie dzisiaj na przykład Stanów Zjednoczonych i Australii i Amerykanie, którzy stają przed szansą już teraz na awans. To jest ważny mecz dla nich.
0: To prawda. Tak samo jak Meksykanie mogą sobie zapewnić tym spotkaniem awans do 1:16. Powiedzmy, że Amerykanie są po bardzo efektownym zwycięstwie nad Paragwajem. Kibice w Stanach, mam wrażenie, że troszkę uwierzyli w swój zespół. Jest typowana jako czarny koń tego turnieju. Natomiast no, Australia może być też takim trudnym rywalem. Australijczycy trochę niespodziewanie wygrali nad Turcją, o czym także mówił jeden z zawodników amerykańskich. Posłuchajmy Anthony Robinson.
16: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i co oczywiste, spróbować się strzelić gole.
0: A w drugim spotkaniu Turcja i Paragwaj zagrają o to, żeby zachować jakieś szanse na wyjście z grupy. To spotkanie naprawdę dla koneserów, jeżeli chodzi o Polskę, bo o 5 nad ranem się rozpocznie, no chyba, że ktoś lubi wcześniej wstać, ale to przecież nie jedyne spotkanie, bo też Brazylijczycy wracają do gry. Mecz z Haiti, co prawda bez Neymara, ale no Haiti to jest zespół, który wraca na mundial po bodajże 52 latach, tak, 52 lata musieli czekać zawodnicy.
15: Tutaj 21, Stany Zjednoczone, Australia, o północy Szkocja i Maroko.
0: Tak jest.
15: Grupa C, Brazylia, Haiti, to jest druga 30. Naprawdę trzeba, no ktoś musiałby przespać dzisiejsze upały, żeby mieć tyle energii w nocy do oglądania. No i piąta rano, Turcja, Paragwaj. Tak dla porządku, żeby państwo mieli pełną jasność, jak ten kalendarz w tej chwili wygląda. Mamy też polski akcent za sprawą Szymona Marciniaka, naszego słynnego sędziego piłkarskiego, przeciwko któremu protestuje Algieria. O co tu chodzi?
0: No, chodzi o słynny mecz Algieria-Argentyna i decyzję, którą Szymon Marciniak podjął, nie podyktował, nie dał żółtej kartki Lionelowi Messiemu za atak na rywala. FIFA już wcześniej powiedziała, bo ta sprawa była bardzo głośno badana, bardzo głośno analizowana. Ten moment faulu też można zobaczyć na wszystkich portalach społecznościowych. Mało tego, inni sędziowie zaczęli się zastanawiać, czy Marciniak, a Marciniak przecież jednak jest sędzią wybitnym, który sędziował przecież finał ostatniego mundialu, nie popełnił błędu. FIFA orzekła, że nie. Trochę dziwi ten oficjalny protest. No, Algierczycy mają do tego prawo. Pytanie, jak zareaguje FIFA? Mam wrażenie, oni już odpowiedzieli, informując, że polski arbiter w tym wypadku błędu nie popełnił.
15: No to jeszcze na koniec mamy akcent związany z mundialem, trochę lżejszy, no bo jak długo można, ileż można wyłącznie z taką pełną powagą patrzeć nawet na tak poważną sportową imprezę, jaką jest mundial, bośniacka piosenka. Wygląda na to, że jest takim nieoficjalnym hymnem tych mistrzostw.
0: Wiesz, czy tak? Co? To może posłuchajmy?
15: No najlepiej.

0: Wpada w ucho.
1: No prawda, nóżka sama tupie chyba.
2: Tu Ameryka.
1: Dokładnie. Dubioza Collective, tak ten zespół się nazywa. Paręnaście lat temu już raz to zagrali. Piosenka wróciła podczas eliminacji do mundialu. Pamiętajmy, że Bośniacy wygrali z Włochami do tych eliminacji w barażach. Wówczas Bośnia i Hercegowina we wszystkich miastach naprawdę świętowała i ta piosenka trochę takim nieoficjalnym hymnem się stała. Zespół nagrał nową wersję specjalnie na mundial. No i bośniaccy kibice, którzy są za oceanem, postanowili ją trochę rozpromować, a sam zespół też jest popularny w naszym kraju. Ci, którzy są na Poland Rocku, którzy byli na Poland Rocku, mogli tę piosenkę usłyszeć, bo to kawałek już no, z historią, chyba lepszy nawet od Shakiry. Co ty myślisz?
0: Tak na gorąco, tak powiedziałem, wpada w ucho, ale wiesz, to jeszcze trzeba któryś raz posłuchać, żeby
1: redaktor, widzę, że nie jest jeszcze do końca przekonany.
0: Ocenić, tak, ale mam czas, jeszcze mistrzostwa przed nami.
1: Oby, mam nadzieję, że bośniacy będą dalej grali i także będzie grał ten bośniacki utwór.
0: Bardzo dziękuję. Błażej Kulesza z tymi wszystkimi informacjami na temat mundialu dla państwa w TOK 360. A w podsumowaniu dnia jeszcze za kilka minut po informacjach, to będzie już po 18.40, będziemy dla państwa mieli zaproszenie na dzisiejszy wieczór do TOK FM na mikrofon.
3: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
4: Reklama. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
8: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto
8: Aflofarm.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to w Lewiatanie tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie.

0: Domu Barbara, niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska nie zamierza odgrywać roli mediatora w ewentualnych rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą, poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Jak dodał, to dlatego, że Europa stoi po stronie Kijowa. Podkreślił jednocześnie, że nie ma sygnałów, by Rosja chciała zaangażować się w poważne negocjacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, żeby sprawa Szpitala Południowego szybko została wyjaśniona. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. W 5 miastach we Włoszech obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Mowa o Bolonii, Brescii, Florencji, Perugii i Turynie. Jutro dołączą do nich również Mediolan, Bolzano i Rieti. W weekend temperatura w wielu miejscach w tym kraju ma sięgnąć nawet 40 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Krzysztof Chorwat teraz dołącza do mnie tutaj.
11: Dobry wieczór.
10: W TOK 360, po to, aby zaprosić Państwa dzisiaj na mikrofon TOK FM po godzinie 20. Słuchaj, zadam Ci to pytanie, które Ty będziesz zadawał słuchaczom dzisiaj. Czy oceny w szkołach w ogóle mają sens?
11: A ja bym Ci zadał czerwone. Pierwsze pytanie. Jak pamiętasz swoje oceny? Czy to była walka wieczna, czy ciągłe naciąganie może ocen, a może szło jak spłatka i właściwie to nie sądzisz, żeby to był jakiś problem?
10: Chyba będę tutaj zaliczał się do tego teamu, który jest sceptyczny i krytyczny wobec systemu oceniania w szkole, bo każdy nauczyciel to jest inna miara. Co więcej, no, w zależności od tego, czy nauczyciel ma jakiś taki lepszy dzień w szkole, czy też dzień pełen jakichś problemów, to też może się przełożyć na ocenianie, więc raczej tak.
11: To mi ostatnio jeden z gości naszych powiedział, że nie każda szkoła jest taka sama i kiedy na przykład spojrzymy na rekrutację do szkół średnich, to no jednak lepiej i więcej punktów mają ci, gdzie w szkołach można trochę ponaciągać te oceny. Więc tu jest też ta nierówność. Trochę od tyłu zaczęliśmy, proszę Państwa.
10: To jest coś, co mnie nie dziwi.
11: Ale czy mają sens? No oczywiście od wielu lat wielu ekspertów mówi o tym, że ocen się nie pozbędziemy na pewno. Natomiast one mogą wyglądać inaczej. Nie muszą po pierwsze przyprawiać o ból brzucha, o ból głowy, o stres, o to, że nie chce się chodzić do szkoły. Może to być informacja zwrotna. Są różne naprawdę alternatywy dla oceniania. A mówimy dzisiaj o tym, dlatego że oczywiście już na świadectwach za tydzień wielu zobaczy oceny i będą właśnie albo naciągnięte, albo nie. Będzie albo płacz, albo ktoś za to dostanie nagrodę, albo pieniądze od dziadka, albo będzie pasek, albo nie, albo lody, albo nie, bo tutaj może, jeszcze jest ta dyskusja.
10: A może Państwo są przywiązani do tego systemu ocen i chcą tutaj absolutnie zaprezentować inny pogląd na do tego, który się tu pojawił.
11: Po to
10: się wypowiedzieliśmy, żeby sprowokować Państwa do dyskusji. Musimy kończyć, ale to jeszcze krótko. Telefon?
11: Po godzinie 20:22:40. 044 44 04.

0: 0,44, ale test. Dobra,
1: 4 czwórki, 0,44. Tak jest najłatwiej. Zapraszamy Państwa do dyskusji i wtedy będzie z Państwem Krzysztof Chorwat. Dlatego warto być z nami po 20. Ale przed 20 też, bo po informacjach za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Ten dzisiejszy program TOK 360 wydawali Michał Kujawski i Szczepan Maziarek. Realizowali Szymon Baluta i Adam Brzeziński. Ja nazywam się Wojciech Muzal i kłaniam się Państwu w pas.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
4: Dzień dobry.
3: Proszę Państwa, dzisiaj u mnie po chińsku BYD z nowym modelem, a właściwie z modelem z nowym układem napędowym oraz dwie nowości OMODY, czyli BYD i OMODA to są marki chińskie, które i w Polsce, i w Europie odnoszą sukces i myślę, że to są jedne z kilku marek, tak jak już wspominałem w zeszłym tygodniu i nieraz w tym roku, które mają szansę utrzymać się na rynku europejskim przez wiele lat i to myślę, że całkiem z niezłym sukcesem. O reszcie chińskich samochodów, tych 20 paru czy 30, to przy okazji będziemy mówić przy każdym modelu dokładnie. BYD. W tej chwili jeździmy, mam nadzieję, że przejmiesz go wkrótce ode mnie. Po 2 latach sobie przypomniałem BYD Seal-U. To jest samochód, który... To była moja pierwsza hybryda doładowywana z gniazdka chińska. 2 lata temu nią jeździłem i to sporo, kilkaset kilometrów. To była taka wyprawa Polska, Niemcy, powrót na szczęście już samolotem, elektrykami, hybrydami. BYD tak z impetem weszło do Polski, a dzisiaj o czym innym. Dzisiaj o nowym modelu. Nie wiem, czy pamiętasz, ja kiedyś mówiłem, bo miałem na weekend taki samochód, który nazywa się BYD Dolphin. To był samochód taki rozmiarami bardziej zbliżony do MG4, czyli chyba 4,20 parę długości, już tam co do centymetra nie pamiętam. No ale to samochód z napędem elektrycznym, trochę ponad 200 koni. No, a teraz się pojawił Dolphin G, hybryda doładowywana z gniazdka. Ma 4 metry, kilkanaście centymetrów, ma duży bagażnik, ponad 400 litrów i jest najmniejszą hybrydą doładowywaną z gniazdka dostępną w Polsce. Do tej pory, pamiętasz, mówiliśmy, że to jest Kia Niro, dość mały, oraz BYD Atto 2, no jeszcze troszeczkę mniejszy, którym jeździliśmy na wiosnę.
4: Ale jeszcze jakieś Tiggo chyba było, nie?
3: 4, ale wiesz co, 4 to nie była chyba plug-in, tylko była tylko zwykła hybryda. A może i był plug-in, ale nie był tak mały. Słuchaj, ten BYD to jest zaskakująco, Dolphin był zaskakująco ładnie zaprojektowanym samochodem. Bardziej mi się niż MG4 podobał na zewnątrz w środku. Zerknij na tego Dolphina G. On jest mniejszy. On nie jest tak dziwny jak ten elektryczny Dolphin.
4: Kurde, on jest ładny.
3: Prawda? On jest tak spójnie zaprojektowany, że aż przecierałem oczy ze zdziwienia, że to nie jest takie oryginalne albo kontrowersyjne jak ten zwykły Dolphin Surf elektryczny, zwykły mały, nie? Popatrz, ciekawie i w środku też to jest wszystko dobrze zaprojektowane. No powiem ci, jestem w szoku pozytywnym, chociaż nie jeździłem tym samochodem, jeszcze nie wiem. I teraz się zastanawiam, bo porównywany jest często, jak widzę, do Toyoty Yaris. Dlaczego? Dlatego, że Toyota Yaris jest najlepiej sprzedającym samochodem miejskim. Jest hybrydą 100-kilkunastu albo 130-konną, ale zwykłą hybrydą, która ma teraz szalone obniżki. Toyota walczy o to, żeby utrzymać się. Ona się utrzyma długo na pozycji lidera. Natomiast no, obniżka sprzedaży jest i Toyoty, i Lexusa. No walczą z tym jak mogą, ale spadek sprzedaży jest. No to jest dostawcze.
4: Dobra, wracaj do BYD.
3: No wracam, dlaczego porównują do Toyoty. Bo hybryda, tylko że to jest hybryda z gniazdka. Natomiast ja bym też to porównał do Fabii. Fabia jest, jeśli chodzi o rozmiar, bardziej zbliżona, bo przypominę, że Yaris ma mniej niż 4 metry, a Fabia ma tam chyba 4,10. Tylko że Fabia nie ma hybrydy. A ty myślisz, że ten samochód z ceną 105 tysięcy bardzo namiesza...
4: Tysięcy. Ja mam cenę 124 tysiące na ich cenie.
3: Co ty mówisz? Ale ja mówię o Delfinie G, tym hybrydom.
4: Ja mówię o Delfinie G, hybrydzie doładowywanej z gniazdka. Jestem na stronie BYD i jest dostępna... jest wersja Active jeszcze, sorry.
3: No
4: tak, 105 tysięcy,
3: no
4: ale 175 koni.
3: No.
4: Ale to jest z mniejszym akumulatorem, Sławek. To jest do 60 km zasięgu po mieście. To jest 7,4 kWh.
3: No, ale
4: to jest
3: 160,
4: trochę bez...
3: 60 to przecież Kiedyś to była standard 60 w
4: ale
3: przypadku...
4: Sławek, ale dzisiaj 60 to jest bez sensu.
3: Ale to jest miejskie auto. Gdzie ten akumulator większy tam włożyć? No, to jest małe samochodzie.
4: A gdzie miejskie auto? A gdzie go ładować, jak mieszkasz w bloku?
3: No ale nie, no w bloku to jest argument dotyczący każdego elektryka. Jak mieszkasz w bloku...
4: No ale to elektryk to jest elektryk, ale to jest, słuchaj, hybryda. Sławek, po kolei. No. To jest samochód, jeżeli chcesz mieć 212 koni. I akumulator o pojemności 18,3 kWh i do 150 km zasięgu na samym prądzie, to musisz zapłacić za to auto 117 tysięcy w przedsprzedaży, normalnie 134. I teraz powiedz mi, jak duży jest rynek na tego typu auta? Moim zdaniem jest minimalny.
3: Ale to
4: i
3: ja...
4: to będzie ten sam przypadek, co w przypadku MG3, co żeś się dziwił, czemu ludzie tego nie kupują. Ludzie tego nie kupują, dlatego że to...
3: Ale wiesz co, to nie jest elektryk, jego w ogóle nie musisz doładować. I przypomnę ci jedną rzecz. Jeździłeś
4: ale
3: wieloma.
4: Ale to jest, Sławek, to jest trochę elektryk i mówisz, że nie musisz go doładowywać, ale w porządku, tylko to nie musisz płacić za niego 105 tysięcy złotych. To za 70 czy za 80 masz w MG... Też hybrydę, która ma 200 koni i nie musisz jej doładowywać. Ludzie jej nie chcą.
3: Czyli...
4: Jeszcze bardziej nie będą chcieli samochodu, który... Ty mówisz, że nie trzeba jej doładowywać. A ja mówię, jeździłem wieloma chińskimi hybrydami i trzeba je ładować, dlatego że jeżeli ich nie ładujesz, to bardzo często ten napęd przechodzi w tryb żółwia.
3: No tak,
4: nie?
3: Ale nie. To być może ci nie wyjaśniano ci, bo nie byłeś na tych premierach. Ten tryb żółty się pojawi, jak nie wciśniesz w odpowiednim momencie ikony doładowuj, bo...
4: Nie, Sławek, ja przepraszam, ja nie gram w grę z samochodem, ja nie mam w określonym momencie, wiesz, pojawiają się te komunikaty w dziwny sposób na tej... Potem znikają. Tam się cały czas coś dzieje na tej desce rozdzielczej. To nie jest tak, że jak się... Faktycznie, jest tak, że jak się wyrobisz z wciśnięciem czegoś,
3: tak,
4: to wtedy ci to nie przejdzie w tryb żółwia, ale to łatwo przeoczyć. Sławek,
3: ja wiem, raz
4: jesteśmy doświadczonymi dziennikarzami motoryzacyjnymi i potrafimy to przeoczyć.
3: Tak, raz w zimie przeoczyłem.
4: To nie powinno tak działać. To
3: raz
4: powinien
3: w zimie
4: być...
3: zlekceważyłem, a nie przeoczyłem. Ale dobra, nie zgadzam się z tobą częściowo się zgadzam, że może cena być tutaj argumentem. Na minus. Natomiast jeśli chodzi o to, bo jeżdżę przecież teraz BYD, wiem jak działa ta hybryda i ty będziesz jeździć za parę dni. Prawdę mówiąc, cały czas mam zasięg, mimo że przejechałem już prawie 200 kilometrów, 999 na spalinie, bo tam nie ma czterech cyferek, cały czas mam 999, a na prądzie mam kilkadziesiąt procent, trochę spada, on głównie jeździ na prądzie. Słuchaj, ja myślę, że cena będzie pewnym, ale słuchaj, hybrydy doładowywane z gniazdka rosną w Polsce. Wiesz jak? W porównaniu z ubiegłym rokiem dwa razy większa sprzedaż. Sześć modeli chińskich w pierwszej dziesiątce. Rządzą duże, bo są głównie duże. Omoda 9, BYD Silio i JQ 7. I myślę, że one już mają, słuchaj, 2% większy udział sprzedaży niż diesle. 2% większy udział sprzedaży niż samochody elektryczne. Ja tutaj bym widział potencjał na hybrydę doładowywaną z gniazdka w tak małym samochodzie. Dla mnie barierą jest tu cena. Ilu użytkowników pluginów ładuje samochody na co dzień? Tego nie trzeba w ogóle ładować. A nawet te europejskie czy japońskie...
4: Nie, no nie mów tak, Sławek. To jest bzdura.
3: Nie,
4: co to znaczy, że nie trzeba go ładować? Kupujesz hybrydę... Nie. Kupujesz hybrydę plug-in i jej nie ładujesz?
3: Ale możesz.
4: Bez sensu to jest.
3: Ale możesz nie ładować.
4: Ale to ile ona wtedy pali?
3: Ale dobrze, Jacek.
4: Nie mów mi, że to jest wtedy samochód, który ci pali 1,5 litra, tak jak obiecują w katalogu. Nie,
3: ale...
4: będzie palił 7.
3: Nigdy tego nie mówiłem, ale 7 to też nie jest źle, bo 7 to...
4: Ale nie, to jest bardzo źle w przypadku miejskiego auta, Sławku. I Toyota Yaris to samo ci załatwi w 4 czy w 4,5 litra benzyny.
3: Ale oczywiście.
4: Nie! Jak kupujesz hybrydę plug-in, płacisz za ten wielki akumulator, wozisz go codziennie, te 100-paręnaście kilogramów dodatkowego, czy 100-parędziesiąt kilogramów dodatkowego sprzętu, to jest głupotą i dopłacasz za to 30 tysięcy złotych, to jest głupotą nie wykorzystywać tego i tego nie ładować. Głupotą.
3: Ale tu nie ma sporu. Ja też uważam, że jak ktoś ma zamiar kupić plugina, to powinien go doładowywać albo mieć możliwość doładowania. Robisz to?
4: No ale tylko wtedy ma to sens.
3: Robisz to?
4: Często mi się nie chce, jak zasięg
3: jest krótki. A masz możliwość. I to jest też właśnie ta psychika ludzka. Nawet jak masz możliwość, to nie doładowujesz. I to jest też ciekawostka.
4: Ale ja tego nigdy nie kupiłem. Jakbym kupił,
3: rozumiem,
4: to bym doładowywał. No,
3: dobra,
4: albo
3: słuchaj,
4: bym nie kupił i bym nie
3: może
4: doładowywał.
3: Wrócimy do dyskusji, czy ma to sens, czy nie. I czy będzie miało sukces, jak zobaczymy, po pierwsze, wyniki sprzedaży. Bo to będzie najrozsądniejsze. Czy klienci,
4: z lupą będziemy je
3: prawda? Oglądać. Za pół roku. A dwa, jak sami pojeździmy tym autem i zobaczymy, jak to działa. W każdym razie, podsumowując, chodzi najmniejsza hybryda doładowywana z gniazdka, nazywa się BYD Dolphin G, a jej tyle. I zobaczymy, jak to jeździ samochód miejski. Co u ciebie?
4: Ciśnienie mi podniosłeś.
3: A, no to chodziło, no przecież to muszą być emocje.
4: Słuchaj, to ja mam ciekawostkę, być może już trochę na koniec, nawet dwie szybciutko. Mitsubishi Eclipse, kojarzysz taki samochód?
3: Oczywiście.
4: Było Mitsubishi Eclipse w latach 90. Był to fajny sportowy samochód, było kilka generacji, ta ostatnia to już w Stanach tylko się sprzedawała, nadal było to auto, po prostu fajnie narysowane coupé, takie młodzieżowe, Stan Borys, pamiętam, kiedyś takim przyjechał do mnie do radia. Natomiast no, jakieś 10 lat temu Mitsubishi zrobiło Eclipse Crossa, czyli takie auto, które trochę wyglądało jak sportowe, ale tylko trochę. Natomiast Eclipse wraca.
3: W ogóle?
4: I to jest, dobra. Tak, Mitsubishi Eclipse wraca. Wraca ta marka. Już teraz nie będzie to Cross, tylko będzie to Sportback. Co też być może trochę w to, o czym mówimy w tym tygodniu dużo, że jest odejście trochę od tych SUV-ów, crossoverów. Mimo, że to będzie crossover. Nie SUV, ale crossover, ale to będzie Sportback. Fajnie narysowane auto, tylko coś mi, kurczę, ten samochód cały czas przypomina. Nowe Mitsubishi Eclipse Sportback
3: wiesz,
4: będzie dostępne. Tylko w wersji
3: chyba
4: elektrycznej.
3: Alpine A390. Albo Tesla.
4: Nowe Mitsubishi Eclipse Sportback będzie dostępne tylko w wersji elektrycznej. Akumulatory 52 albo 75 kWh, zasięg 430 albo 604 konie, silnik elektryczny 130, w mocniejszej wersji 160 kW. I cóż, Mitsubishi Eclipse jest Nissanem Leafem. To jest po prostu nowy Nissan Leaf poddany inżynierii znaczkowej, chociaż bardziej zaawansowane niż w przypadku Colta na
3: Dobrze,
4: przykład. Tak?
3: A spójrz na zdjęcie to, co ja mówiłem, Alpine A390 zresztą.
4: Tak, widzę podobieństwo.
3: No, właśnie to.
4: Ale słuchaj, Nissan Leaf jest samochodem bardzo ładnie narysowanym, więc tutaj wszystko się zgadza. Druga informacja, Sławku.
3: Dawaj.
4: Bardzo ciekawa. Trzy firmy, które łącznie reprezentują 60% produkcji motoryzacji w Europie, czyli Volkswagen, Stellantis i Renault. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie trochę więcej niż 60, ale być może zapomniałem o Toyocie i Koreańczykach. Te trzy firmy wysłały wspólny apel do członków Parlamentu Europejskiego o to, by zadbać o przemysł motoryzacyjny w Europie. I teraz jest taki wniosek, by obowiązywała formuła 70-70 UE 27. Co to znaczy? Mhm. Chodzi o to, by 70% pojazdów sprzedawanych w Europie zawierało co najmniej 70% zaangażowania europejskiego. Chodzi tutaj nie tylko o montaż, ale projektowanie, oprogramowanie, elektronikę, inżynierię i produkcję. I żeby to wszystko było w 27 krajach Unii Europejskiej zasadą obowiązującą. Czyli jeżeli, żeby zostawić tylko 30% na chińskie auta. Jest to trochę podobny pomysł, który jest w Stanach Zjednoczonych forsowany i lobbowany. To jest pomysł, który oczywiście bardzo jest na rękę tym koncernom, które trochę czują ten oddech chińskiej motoryzacji na plecach. Od dawna czuły koreańskiej i japońskiej, ale teraz ta chińska bardzo im przeszkadza. No i jest to jakieś bardzo skomplikowane, odgórne ograniczenie rynku, dlatego że wiesz, no ja rozbieram samochody bardzo często i ja tam często w samochodach europejskiej produkcji napotykam części Made in China podpisane, tak? No i teraz trzeba będzie te wszystkie Made in China, szyby na przykład. Ostatnio bardzo często szyby są produkowane przez chińskie huty. Trzeba będzie to wszystko policzyć, jakoś zraportować, wytłumaczyć się z tego, że okej, no szyby może mamy chińskie w tym Stellantisie, tak? Ale za to coś tam jest europejskie.
3: Ale wiesz, co jeszcze chodzi?
4: Renault będzie się tłumaczyć z napędów Horse, które są produkowane w Wielkiej Brytanii, która już nie jest w Unii. I teraz pytanie, wiesz, to wszystko się robi bardzo skomplikowane.
3: Nie lubię takiego odgórnego sterowania. Jedno zdanie na koniec, wiesz, to dodam tylko, że to 70% wartości wytworzonej w Europie to dotyczy też projektowania i wszystkich komponentów, baterie, montaż i wytwarzanie samochodów. To też liczyć to i podsumować.
4: Ale jak to policzyć,
3: no
4: wiesz?
3: Właśnie, mówię, jak
4: Fiat
3: to policzyć,
4: Panda, Citroen C3, Grande Panda, Citroen C3 nowy, to są samochody zbudowane na hinduskiej platformie, nie? Jak to policzyć?
3: No ciekawe. No każdy się broni jak może. Rzeczywiście Chińczycy nas zalewają samochodami. To nie ma dwóch zdań.
4: To z tą matematyczną zagadką zostawiamy Państwa na weekend. Życzymy ładnej pogody, fajnego weekendu i słyszymy się w poniedziałek. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Dziękujemy.
3: Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Prokuratura jeszcze dziś ma przesłuchać zatrzymanego w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Rządy premiera Wielkiej Brytanii pod znakiem zapytania po wyborach uzupełniających do Izby Gminy część ministrów chce jego dymisji. Epidemia wirusa Ebola w Afryce daleka od opanowania, alarmują przedstawiciele WHO. Piątek, 19 czerwca, minuta po 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. O tym, czy podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej mężczyzna będzie aresztowany, zdecyduje sąd, zaznaczył premier Donald Tusk. Ocenił, że sytuacja, i tu cytat, wymaga poważnego potraktowania ewentualnych zagrożeń. Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina mężczyzna ma być jeszcze dzisiaj doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Tam śledczy mają go przesłuchać. Zatrzymany wczoraj mężczyzna posiadał gruziński paszport. Jest ruch w sprawie budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią, a chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu stoi w miejscu od niemal dwóch lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. O decyzjach wojewody łódzkiego Bartosz Kądziołka.
16: Pierwsza dotyczy zmiany tzw. decyzji lokalizacyjnej, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
17: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości bez stopnia zużycia.
16: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenia prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
17: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
16: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal dwóch lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Starczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
15: część ministrów brytyjskiego rządu przekazała premierowi Keirowi Starmerowi, iż jego czas się skończył i powinien wyznaczyć harmonogram odejścia. Takie informacje ujawnił dziennik The Times. Sugestie te Starmer otrzymał po tym, jak do Izby Gmin wybrany został główny kandydat do jego zastąpienia, Andy Burnham. Starmer oświadczył, że nie zamierza ustępować i podejmie wyzwanie ze strony każdego ewentualnego rywala. Przekazał też, że rozpisanie w tym momencie wewnątrzpartyjnych wyborów nie jest korzystne ani dla lejburzystów, ani dla kraju. Zmarło 17 spośród 75 pracowników ochrony zdrowia, którzy w Demokratycznej Republice Konga zarazili się wirusem Ebola. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że epidemia wirusa przyspiesza. Tylko w Demokratycznej Republice Konga z tego powodu zmarło ponad 200 osób. Potwierdzono prawie 900 przypadków zakażeń. Według WHO sytuacja jest daleka od opanowania, a przyrost zachorowań jest co najmniej trzykrotnie szybszy niż w przypadku każdego z wcześniejszych wariantów epidemii Ebola. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę sport.
13: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
18: Błażej Kulesza zapraszam. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie muszą jednak pokonać Australijczyków. Szanse na zmazanie złego wrażenia po pierwszym meczu będą mieć z kolei Brazylijczycy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
19: Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi dziś przed Brazylią. Zagra z Haiti. Rywale jednak nie czują strachu, a ekscytację, mówi trener Sebastian Minie. To jest jak święty graal podany nam na tacy. Wracamy na mundial po 52 latach i możemy zagrać z Brazylią. Postaramy się stanąć na wysokości zadania, bo haitańscy kibice marzą o tego typu meczach. Damy z siebie wszystko, by utrzymać się w grze przed tym trzecim spotkaniem. W drugim meczu w tej grupie Maroko, które wyglądało świetnie na tle Brazylii w pierwszej kolejce, zagra ze Szkocją. Awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. I zdaniem wielu ekspertów są czarnym koniem tego turnieju. USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja zagrają w nocy o pozostanie na mundialu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
18: Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Buxtead okazała się najlepsza podczas trzeciego etapu kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek, Marta Lachu, plasowała się na szóstej pozycji. Marta Jaskulska była 29, a Katarzyna Niewiadoma zajęła 32 miejsce. Agnieszka Skalniak-Sujka była 36. W klasyfikacji łącznej prowadzi Włoszka Elisa Longoborghini. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybak wycofała się z turnieju na trawie w niemieckim Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie Iga Świątek, która rok temu dotarła tam do finału. Zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Artur Jędrzejczyk nie jest już piłkarzem ekstraklasowej Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną z Warszawy wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, 7 krajowych pucharów oraz 1 super puchar. Był też wieloletnim kapitanem drużyny z Łazienkowskiej. W TOK FM czas na pogodę.
13: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: W nocy na zachodzie, miejscami w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Sobota upalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum do 34 na zachodzie. Ale pogodnie będzie tylko we wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, a także burze, miejscami z gradem. W czasie burz może silnie powiać.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: O klasie średniej przez lata debatowano w tonie nadziei i oczekiwań, zwłaszcza w latach 90. Czy będzie, czy się wreszcie pojawi, czy urośnie, czy uratuje polską demokrację jako ta racjonalna kotwica systemu politycznego. A potem okazało się, że może i kotwica, ale niekoniecznie racjonalnego. Bo to nie sama klasa niższa wybrała PiS, klasa średnia też uczestniczyła w tym dziele. Zaatakowali więc racjonalność systemu politycznego, czyli naszego miejsca w Unii Europejskiej, relatywnie stabilnego systemu sądownictwa. Wcale nie ci, którzy mieli z dołu z nienawiścią patrzeć na niedostępne elity, tylko ci, którym było relatywnie nieźle. Ale też mogli patrzeć z dołu, myśląc, że te góry z nich drwią. Problem jednak w tym, że cała dyskusja o klasowości zasadza się właśnie na patrzeniu z dołu. Wszyscy czują się od kogoś biedniejsi, definiują się przez własny brak, kwestionując znaczenie stanu posiadania. Stan posiadania nigdy nie jest wystarczająco dobry, by powiedzieć o sobie należy do elitarnego grona. Przeciwnie, stan posiadania każe podważyć istnienie klasy średniej w ogóle, wszystkich definiując jako polskich nędzarzy. Kto nie wierzy, niech prześledzi dyskusję na portalach społecznościowych, osobliwie tych z komponentem zawodowym. Bez liku tam panów mecenasów, panów doktorów, pań dyrektorek i pań prezesek unisono użalających się na drożyznę i niemożność związania końca z końcem. 18 tysięcy miesięcznie na trójkę dzieci w Warszawie? Wolne żarty. Gdzieś w tym wszystkim pojawia się pytanie o dochód rozporządzalny, nieodmiennie zbyt mały. Grono nędzarzy z nowymi samochodami i domami pod miastem, obowiązkowo na kredyt, hojnie podzieli się opowieściami o własnej biedzie. Toteż nawet jeśli rozmowa o klasie średniej nie daje już złudzenia stabilności politycznej, którą ta klasa średnia miałaby przynieść, wciąż jest ciekawa. Opowiada o stanie ducha tych, którym się udało. Pokazuje aspiracje, horyzonty myślenia, plany konsumpcyjne. Ciekawe jest nawet nie tak bardzo to, co mają, ale to, co uważają, że powinni mieć i jak powinni żyć. Zarówno ci z klasy wyższej, jak i ci ze średniej. W teorii nic zaskakującego, rozmowa o klasowości nigdy nie ograniczała się tylko do zasobności portfela, do samych dochodów. Zwykle rozbijała się o kwestie kulturowe, o tak zwane style życia. O tym, jak ludzie wyobrażają sobie, że powinni żyć, ale też jak definiują własne potencjalne porażki, jakie mają wizję własnej, zwykle na szczęście niespełnionej, klęski. A w tym wszystkim oczywiście gdzieś unosi się pytanie nadrzędne, czyli co my z tego mamy, że zaczęliśmy o sobie myśleć jako o 20. gospodarce świata i jak się w roli współautorów tego sukcesu definiujemy?
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Reklama.
22: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
23: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
26: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
27: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
26: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
27: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
28: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
29: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
28: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
29: Ach, ci panowie z Media Expert.
28: Prawda?
1: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
20: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Kamil Fejfer, dziennikarz ekonomiczny, współautor kanału Ekonomia i cała reszta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
20: A będziemy rozmawiali o klasie średniej, o polskiej klasie średniej i o tym, jak próbuje się ją zdefiniować, jak próbuje się ją ustalić. Ty niedawno, choć nie tylko, ty niedawno napisałeś taki tekst dla Gazety Wyborczej, bardzo ciekawy, o tym, jak wyliczyć te progi finansowe, które oznaczałyby wejście do klasy średniej i, można powiedzieć, wyjście z niej. I one są bardzo precyzyjne, tak. Ale chciałbym, zanim do tego przejdziemy, zadać ci taką oto trudność. Czy to jest definicja klasy średniej, czy to jest tylko określenie osób o średnich dochodach? I jak ty czujesz różnicę między jednym a drugim?
4: Strasznie, strasznie dużo wątków mi tu się pojawiło w głowie, bo rzeczywiście ja tej klasie średniej piszę już od paru lat. Nie jest to moje pierwsze rodeo, jak to się ładnie mówi. I zazwyczaj pod tymi tekstami pojawia się, po tym jak próbowałem w jakiś sposób zdefiniować tą klasę średnią, żeby później zająć się jakimś jej problemem, pojawia się mnóstwo komentarzy w stylu a tu media worker chyba nie ma pojęcia o klasie średniej, ponieważ klasa średnia to. No i oczywiście następuje jakieś takie bardzo zróżnicowane podejścia do tego, co to jest klasa średnia, że to jest na przykład takie funkcjonowanie społeczne, które pozwala żyć bardzo wygodnie, a to są ludzie, którzy mają kredyt hipoteczny, a to są ludzie, którzy budują kapitał i w zasadzie te wszystkie rzeczy często bywają samosprzeczne. No i dlatego warto jest odwołać się do pewnych takich zakorzenionych w literaturze albo w analityce międzynarodowej kryteriów. No i te kryteria wyglądają następująco. To jest mniej więcej od 50 do 200% mediany dochodu. I to są osoby właśnie, to są średniacy. I takie też rozpoznanie przyjmuję w tym tekście. No, pytasz, czy to jest klasa średnia, czy to jest średni dochód. Właściwie, mówiąc bardzo, w sensie to kryterium jest na tyle eleganckie, że w zasadzie obejmuje to, co powinno być klasą średnią. Bo my musimy jakoś tą klasę średnią zdefiniować. I to kryterium dochodowe jest całkiem poręczne i ono do tego pokrywa się z na przykład zawodami wykonywanymi przez osoby, które utożsamiamy z klasą średnią.
20: No to jest, oczywiście ono jest poręczne i za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale to jest pewna wada, mianowicie można powiedzieć, że jeśli uznamy, że klasa średnia, a chyba socjologia tak to widzi, to jest pewien styl życia, no to nie do końca złapiemy to samymi liczbami, samymi jakby progami dochodowymi.
4: Trochę tak, natomiast tutaj mamy pewne korelacje, to znaczy osoby, które są w klasie średniej, zazwyczaj z tej klasie średniej liczonej dochodowo, zazwyczaj prezentują też style życia właściwie dla klasy średniej. Jeszcze jest jedna sprawa w tym wszystkim, to znaczy wielkomiejska klasa osób zamożnych myśli, że jest klasą średnią, a najczęściej jest klasą wyższą. Czy ci, którzy tworzą te bardzo ładnie nazywane kody kulturowe, uważają się za klasę średnią, ale w większości są klasą wyższą. Są klasą wyższą pod względem każdego kryterium, jakie możemy wziąć pod uwagę, czyli dochodu, stylu życia, sposobu narzucania kodów kulturowych, czy też kultury prawomocnej, jakby powiedział Bourdieu. O tym zaraz też możemy powiedzieć. Więc to nie jest tak, że to są zupełnie inne rzeczy, czyli dochód oraz styl życia. One się w dużej mierze pokrywają, ale rzeczywiście to są trochę jakby inne domeny. Natomiast no, ja pozostaję przy tej kategorii klasy średniej dochodowej, no bo ona jest po prostu elegancka. My wtedy wiemy, o czym właściwie mówimy.
20: To przywołajmy może te progi, jak one się dla Polski w tej chwili przedstawiają. Powiedziałeś o tym, jak należy to procentowo ujmować, a co by to oznaczało dziś? To znaczy, jakie to są, krótko mówiąc, ile trzeba zarabiać, ile trzeba mieć dochodu, żeby można było do tej klasy się zaliczać? Gdzie jest ten punkt odcięcia taki przybliżony dla klasy niższej i dla klasy wyższej?
4: Tak, to jest właściwie najgorsza odpowiedź, czyli to zależy, bo musielibyśmy mieć bardzo przybliżone, znaczy bardzo dokładne dane na temat rozkładu wszystkich dochodów w Polsce. Tego nie mamy. Takie przybliżenie robił Polski Instytut Ekonomiczny w 2019 roku i wtedy progiem wejścia do klasy średniej było 1500 zł. Na głowę dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i progiem wejścia do klasy wyższej było bodajże 4,5 tysiąca. No dzisiaj to by się przekładało, bo powiedzmy, na jakieś pewnie 4 tysiące przy jednoosobowym gospodarstwie domowym. To już tak te obliczenia, no one są takie, tak jak mówię, mgławicowe, nie? Że to raczej mówimy o pewnym takim rozmytym kryterium niż o konkretnych wartościach. Więc tak 3-4 tysiące i próg wyjścia do klasy wyższej to by było jakieś pewnie 7, może 9 tysięcy netto dochodu na jednoosobowe gospodarstwo domowe. A dlaczego na jednoosobowe gospodarstwo domowe? No bo tak naprawdę te dochody to one nie są tylko dochody z pracy, znaczy inaczej. To, co liczy się jako klasę średnią, to są, czy klasowość postrzega się przez sumę z wszystkich dochodów dla gospodarstwa domowego, no bo w gospodarstwach domowych żyje więcej zazwyczaj niż jedna osoba, ale jeżeli mamy jedną osobę w gospodarstwie domowym, no to cały dochód dzieli się na tą jedynkę. No więc dlatego mówi się, no tak, mniej więcej 3-4 tysiące to już jest wejście do klasy średniej, na rękę oczywiście. No i wyekspediowanie się do klasy wyższej to by było jakieś tam 7-9 tysięcy.
20: I to jest ciekawe, dlatego że w gruncie rzeczy, i tutaj możemy wrócić do tego, co już przywołałeś, czyli do pewnych dominujących wyobrażeń, czy pewnych wyobrażeń, które definiuje właśnie klasa wyższa, bo te progi są zaskakująco nisko. Zdaniem wielu, którzy się na przykład mądrzą na rozmaitych serwisach społecznościowych.
4: Tak i nie, bo to znowu zależy, jakby gdzie ucho przyłożyć. Bo z jednej strony ja mam takie wrażenie, że ludzie też, którzy piszą komentarze na przykład w Wyborczej BIS, bo tam się ukazał ten mój tekst, albo odnoszą się do tych tekstów w chociażby magazynie Pismo, bo tam też pisałem o klasie średniej, to są zazwyczaj osoby właśnie z wielkich miast, z dużym kapitałem i kulturowym, i ekonomicznym. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na badanie CBOS-u sprzed kilku lat, to się okaże, bodajże sprzed 4 czy 5, to się okaże, że ponad 70% z nas czuje swoją przynależność do klasy średniej. To znaczy, jeżeli 70% z nas czuje przynależność do klasy średniej, to znaczy, że tam na pewno mieszczą się również te osoby, które mają dochód na głowę w wysokości 4 czy nawet 3 tysięcy złotych, więc to znowu, to jest kwestia bardzo relatywna, ale rzeczywiście jest tak, że ludzie w dużych miastach, kiedy im się zada pytanie, czy 10 tysięcy złotych do ręki to jest klasa wyższa, to oni się popukają w głowę i powiedzą, no co, no przecież to są żarty, to ledwie wystarczy.
20: Na
4: waciki, przy czym okazuje się oczywiście, że te waciki są absolutnie niedostępne znakomitej większości Polaków. Nie znaczy, że oni powiedzą, że no to przecież tu mi ledwo starczy na ratę Opla Insigni albo jakiegoś tam Land Rovera Discovery. To nie są te same samochody, ale powiedzmy. I tam dwa razy w roku wycieczki dwutygodniowe na Bari na przykład. No i to są takie kryteria. Oraz na przykład 5 obiadów w miesiącu na mieście. I to są takie kryteria, które dla większości Polaków wydają się zupełnie absurdalne. To znaczy ci wszyscy tak zwani normalni ludzie, czyli nie będący w topce dochodowej, powiedzą, no ale przecież to jest właśnie klasa wyższa, panie. Przecież pan żyjesz jak pączek w maśle. To jest pewnie też, to jest też pewne zderzenie klas, zderzenie perspektyw, które wynika również z tego, że osoby będące w każdej w zasadzie klasie społecznej stykają się głównie z osobami sobie podobnymi. To znaczy, jeżeli mamy te osoby 10 tysięcy złotych na rękę plus, to one zazwyczaj mają znajomych 10 tysięcy na rękę plus i uważają to za coś absolutnie normalnego, takie dochody i taki styl życia. I zazwyczaj też patrzą w górę i widzą rzeczywiście ludzi, których stać na super samochody na przykład, albo stać chociażby na samochody typu premium. Takie osoby, które mają domki na Mazurach, albo jeden domek na Mazurach i w górach i mówią, no i mają jeszcze dodatkowo dwa mieszkania. No to jest klasa wyższa. Tak? Ale klasa wyższa jest również najbardziej rozwarstwioną klasą dochodową ze wszystkich tych trzech klas.
20: Czyli nawet bardziej niż klasa średnia.
4: Bardziej, absolutnie bardziej niż klasa średnia, ponieważ jeżeli punkt odcięcia dla tej klasy wyższej rzeczywiście ustawimy na tych 10 tysiącach, no to tam właściwie sufitu nie ma. To znaczy on jest jakiś, ale trudno powiedzieć, jaki to jest dochód miesięczny. Czy to jest w Polsce, czy to jest 500 tysięcy? Pewnie są takie osoby, które mają dochód miesięczny w wysokości 500 tysięcy. Właściwie cała struktura klasowa poza klasą wyższą jest bardzo, bardzo ściśnięta. I nawet jakbyśmy ustanowili tą klasę wyższą na poziomie 50 tysięcy albo 60 tysięcy, albo nawet 100 tysięcy złotych miesięcznego dochodu, to ona i tak będzie najbardziej rozwarstwiona. Bo są osoby, które zarabiają pięciokrotność albo siedmiokrotność zarabiają. No mają taki dochód tego. Więc o tym trzeba też pamiętać, że ta klasa
20: czyli
4: wyższa
20: de facto, tak?
4: Tak, z matematycznego,
20: tak, to jak
4: z matematycznego
20: słucham,
4: punktu
20: to
4: widzenia ona jest najbardziej rozwarstwiona.
20: I można powiedzieć, że to właśnie nam fałszuje obraz, prawda? To znaczy rozwarstwienie klasy wyższej daje poczucie, tak, że ci, którzy już się do niej zaliczają, tak naprawdę nią nie są, bo mają zupełnie inny zestaw porównań, zupełnie inny punkt odniesienia, mogą sobie wybrać, prawda? Ten punkt odniesienia może być w kosmosie.
4: Trochę tak jest, ale jeszcze jest jedna sprawa, to znaczy klasa średnia czy klasa wyższa to są pojęcia, które padają ofiarami swojej popularności, czyli one się zupełnie rozmywają. Jest w przestrzeni publicznej kilka takich pojęć i to właśnie ta klasowość należy do takich kategorii. To znaczy ona nie jest jakoś super dobrze zdefiniowana, tylko przez to, że jest tak popularna, jest używana w zasadzie w taki domyślny bardzo sposób. Czyli wybieramy swoje wyobrażenia i na podstawie tych wyobrażeń, które są zaciągnięte również z amerykańskiej popkultury chociażby, no przekładamy to na polski grunt i wychodzą nam bardzo dziwne rzeczy, na przykład, że klasa średnia to są osoby, które, no bo ja wiem, mieszkają za miastem, mają dom 300-metrowy, a także i dwa samochody, wielki SUV dla męża oraz dla żony jakiś mniejszy samochód. No przepraszam, że tak stereotypowo, ale tak mniej więcej to się po prostu, to tak można zrekonstruować te wyobrażenia. Więc to nie jest tylko i wyłącznie, chociaż też w dużej części kwestia tego, że ta klasa wyższa naprawdę jest bardzo rozwarstwiona, ale również tego, że to jest pojęcie w dyskursie takim publicznym nieprecyzyjne, które zaciąga wyobrażenie same o sobie z bardzo wielu źródeł, ale głównie z popkultury, a popkultura jest głównie produkowana w Stanach Zjednoczonych, a więc tam też punkty odniesienia są zupełnie gdzie indziej niż w Polsce.
20: Ale to nie tylko, bo popkultura produkowana tu u nas na miejscu też przedstawia bardzo fałszywe wyobrażenia tego, jak żyje klasa średnia i co ma, jak mieszka, jak funkcjonuje, więc tak, ja myślę, że to jest bardzo celne spostrzeżenie, trzeba
4: to
20: o tym
4: prawda,
20: pamiętać.
4: To prawda. Ja zresztą przypominam sobie, w głowie mi się odpalają takie rzeczy właściwie dla wieku, czyli na przykład Magda M. Nie potrafię sobie
20: no tak,
4: teraz
20: to wspaniałe. Magda M. była pod tym względem wyjątkowa zupełnie.
4: Magda M. była właściwie jakimś takim też wehikułem aspiracyjnym, nie? Dla osób, które dzisiaj mają 40 parę lat. Bo to była właśnie, to była ta klasa średnia tych młodych ludzi, którzy mieszkali w jakichś takich naprawdę niezłych warunkach i tak się zastanawiam, czy to właściwie było również możliwe wtedy. chyba bardzo mało prawdopodobne. To znaczy być może byli jacyś młodzi ludzie, którzy tak funkcjonowali, natomiast to było dostępne, ile tam Magda M ma lat? Pewnie za 2 dekady, nie? Ten serial może mieć.
20: No jakoś tak, ale to ja myślę, że wiesz co, że to po prostu było wzięte żywcem, żebyśmy teraz nie zmienili tematu i nie poszli w seriale, ale to jest moim zdaniem takie przekopiowanie w jakimś tam sensie Carrie Bradshaw z lat 90., która też była niedorzeczna, tak, ale... prawda? Bo też jakby żyła na Manhattanie.
4: Przyjaciele zresztą.
20: Oczywiście, ale ona żyła na Manhattanie sama i utrzymywała się z felietonu do gazety. No, tak, ludzie.
4: Tak. To prawda. To nie miała być tylko dygresja o serialach, ponieważ chciałem zrobić pewną nawrotkę do tej kategorii klasowości ekonomicznej. To znaczy Magda M. udawała, czy ten serial, czy ten taki twór wyobrażeniowy, który był tam ulokowany, przedstawiał życie rzekomej klasy średniej, jednocześnie wtedy, te 20 lat temu, życie na takim poziomie było dostępne absolutnej elicie. Bo też trzeba wiedzieć, że ta klasowość i te progi klasowości, one się przesuwają wtedy, kiedy się bogacimy. A Polska bardzo wyraźnie bogaci się od 20-30 lat. Naprawdę bardzo wyraźnie. Ten wzrost dochodów mamy jeden z najwyższych na pewno w Europie, jeśli nie na świecie. Warto o tym pamiętać. Więc to, co udawało klasę średnią, na pewno klasą średnią nie było i było dostępne bardzo niewielkiej części ludzi, więc z samej definicji to nie może być klasa średnia, ponieważ klasa średnia to średniaki, czyli ludzie umiejscowieni gdzieś w środku hierarchii dochodowo-społecznej. To, co jest wyżej, no to jest ta klasa wyższa. Czyli ludzie, których stać na prawie wszystko i ludzie, którzy narzucają to, w jaki sposób rozumuje się, w jaki sposób myśli się o rzeczywistości.
20: To ja cię chcę zapytać teraz i taką trudność ci zadać, dlaczego w ogóle mamy sobie tym zawracać głowę? Czym jest klasa średnia, jak się ma, jak się definiuje? Bo kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, to ja jakoś tam chciałem cię nakłonić na dyskusję o tym politycznym aspekcie funkcjonowania klasy średniej, ale mnie spuściłeś ze schodów, że cię to nie ciekawi. To ja może tylko powiem tak zgrubnie. Jak to jest w tej klasycznej definicji? To znaczy zakładano onegdaj, że klasa średnia jest stabilizatorem systemów politycznych, bo ma najwięcej do stracenia, bo wie, co to znaczy obsunąć się do klasy niższej, bo takie deklasacje się zdarzają, no i bardzo chce awansować, prawda? I że to miał być ten racjonalny wyborca, który trzyma się tego środka, który nie będzie eksperymentował z ekstremami. To nie jest prawda. To nie jest prawda i wiele systemów politycznych się na tym potrafi wywrócić. Można klasie średniej sprzedać wizję drapieżną, okrutną, chorą i ona może to kupić.
4: A być może też na tą wizję, z którą ja nie wiem, czy się zgadzam, po prostu nie znam danych, o tak się wykręcę od tego, ale jeżeli by tak rzeczywiście było onegdaj, że klasa średnia była pewnym stabilizatorem, chociaż na pewno potrafiłbyś podać bardzo wiele przykładów, gdzie tak nie było, to być może cały ekosystem medialny, dzisiaj wsparty social mediami, zanegowałby nawet to, jeżeli to by było w dużej części prawdą, bo ten system medialny oczywiście promuje skrajności i polaryzację. Tak się zastanawiam. Pierwsza, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Pierwsza odpowiedź jest taka bardzo cyniczna. Ludzie uwielbiają czytać o sobie, ludzie uwielbiają dowiadywać się o sobie. Klasa średnia przez swoje historyczne trwanie jest rodzajem autoidentyfikacji i tożsamości, wyznacznikiem tożsamości, więc pisze się o klasie średniej, dlatego że klasa średnia, rzekoma klasa średnia, bo tak naprawdę klasa wyższa, chce czytać i chce słuchać o tym, co jej dolega. Jednocześnie jest to grupa społeczna, która ma ucho medialne, ponieważ jest zamożna. To cyniczne podejście. I znaczy ono na pewno ma swoje uzasadnienie, wiem, bo i ty na pewno też wiesz, bo pracujemy w mediach nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. Druga sprawa to kwestia organizacji systemów, powiedzmy, podatkowo-składkowych. Czyli dzięki temu, gdzie wyznaczymy te granice, możemy zaprojektować na przykład system progresji podatkowej. To, jak on w Polsce wygląda, to jest zupełnie odrębna sprawa, a otworzę tylko nawias i powiem, wygląda słabo. Trzecia sprawa, to jest po prostu interesujące. To znaczy zbijanie ludzi, brzydko co zabrzmiało, ale niech będzie, w pewne segmenty dochodowe i lifestyle'owe, dużo nam mówi o świecie. To znaczy możemy zauważyć pewne prawidłowości, które się odnoszą do tego, że tylko na podstawie dochodu możemy stwierdzić z dużym przybliżeniem, czy dziecko danej rodziny będzie grało w tenisa. Co właściwie, to jakby, no, pomyśleć o tym na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut myśli, no to w zasadzie chyba nie powinno tak być. Ale rzeczywiście jest tak, że tenis jest najbardziej elitarnym sportem i najbardziej klasowym sportem wśród sportów, które są uprawiane przez młodych ludzi. Klasowość przekłada się na przykład na to, w jaki sposób przyjmujemy treści, to znaczy, czy oglądamy taką, czy inną telewizję, co jest oczywiste też, czy czytamy książki, ale również jakie książki czytamy, czy spędzamy czas z rodziną. Teraz już w zasadzie to chyba odchodzi też przeszłość przed telewizorem, bo to są badania sprzed 15 lat mniej więcej. One nie tylko w Polsce zresztą były. Czy spędzamy czas z rodziną przed telewizorem, czy na przykład jemy wspólne posiłki, czy każdy je w swoim zakątku mieszkania, na przykład w kuchni albo w dużym pokoju przed telewizorem właśnie, albo w swoim pokoju. I to jest po prostu ciekawe, to jest interesujące.
20: Czyli mówisz głównie o wzorach konsumpcji tak zwanych, a mnie ciekawi coś innego. Znaczy ja myślę, że może dlatego o tym się tyle mówi, że klasa średnia i jej wzrost, tudzież kurczenie się, bo i takie fenomeny występują, no pokazuje przede wszystkim tak zwaną mobilność społeczną, czyli to, czy w ogóle ta aspiracyjność zapisana gdzieś w kapitalizmie ma przełożenie na to, jak ludzie mogą funkcjonować na awans społeczny po prostu, że to jest ten najlepszy miernik tego, jak się wzrost gospodarczy przekłada na to, jak ludzie żyją.
4: To prawda. Musiałbym się głębiej zastanowić, bo tak z marszu to chyba nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład szeroka klasa średnia jest tożsama z dużą mobilnością społeczną, bo zupełnie teoretycznie możemy sobie wyobrazić taki system, w którym klasa średnia jest całkiem spora, czyli ten środkowy kawałek rozkładu dochodowego, czy rozkładu w tym kapitale kulturowym, jakby to nazwać, jest dosyć spory, jednocześnie osoby biedne nie mogą do niego wejść. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, powiem, ale rzeczywiście, jeżeli mowa o awansie społecznym, czyli o tym, to jest tak klasycznie określane, w jakie miejsce dziecko może zająć w porównaniu do pozycji społecznej rodzica, to w Polsce jest z tym naprawdę kiepsko. Pomimo wszystkich wskaźników, które pokazują obiektywnie, że w Polsce naprawdę się poprawia, to mobilność społeczna w Polsce jest kiepska. To jeszcze wracając do tego twojej uwagi na temat tego, że klasy średniej ubywa. To jest prawda, ale dla Stanów Zjednoczonych. Żebyśmy z całą pewnością powiedzieli o tym w Polsce, musielibyśmy mieć bardzo dobre dane na temat dochodów, a dane na temat dochodów to nie są tylko dane z umów o pracę, bo te mamy dosyć dobrze zmapowane. Musielibyśmy mieć informacje na temat tego, ile ludzie mają na przykład z wynajmu mieszkań, ile mają z prowadzenia działalności gospodarczych, ile zyskują z dywidend, a takich zebranych danych, takie zebrane dane raz na jakiś czas się pojawiają. One przemykają przez tą taką infosferę ekonomiczną, jak meteoryty, raz na 10 lat i później z tych danych staramy się coś wymyślić na temat tego, jak to rzeczywiście ta struktura klasowa wygląda. Jeszcze jedna sprawa mi się przypomniała. Jeżeli zobaczymy sobie, według właśnie tych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które pojawiły się dobre 7 lat temu, to polska klasa średnia jest dosyć szeroka. Czyli jest tam naprawdę, to jest ponad 50% ludzi dorosłych, 54 bodajże. I ona nawet wypada nieźle w porównaniu do innych krajów. Jednocześnie my wiemy, że mobilność społeczna w Polsce jest kiepska. To jest trochę odpowiedź też na tą twoją refleksję. Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć. Może dlatego, że na przykład już klasa wyższa, jako że jesteśmy społeczeństwem zamożnym i mamy całkiem sporo zamożnych ludzi, ucieka ze swoimi dziećmi do nauczania prywatnego i przez to podnosi progi dla dzieciaków z klas niższych, progi wejścia do wyższej, dobrej edukacji. To może być jeden z powodów, na przykład.
20: Być może, ale ja się cały czas zastanawiam nad tym, czy polska klasa średnia, czy może się w ogóle wydarzyć taka sytuacja, w której ona by nie rosła, w sytuacji, w której polska gospodarka urosła tak znacząco. To znaczy, trochę mi się nie wydaje, żebyśmy byli aż tak wyjątkowi, bo wiemy, że klasa średnia globalnie rośnie i że to się dzieje dzięki na przykład temu, co się dzieje w Chinach, gdzie bardzo urosła klasa średnia, w Indiach.
4: Dokładnie tak.
20: I jeżeli przywołałeś to stwierdzenie o tym, że Polska jest w gronie beneficjentów globalnych wzrostu gospodarczego.
4: Zdecydowanie.
20: Myśmy też skorzystali bardzo na globalizacji. Należymy do tej elity.
4: Na Unii Europejskiej.
20: Tak, do tej elity krajów, które skorzystały z tego porządku. Więc byłoby dziwne, gdyby u nas klasa średnia bardzo mocno nie wzrosła. Bylibyśmy jakoś unikalni. Więc nie sądzę, żeby tak się nie wydarzyło.
4: Słuchaj, i tak i nie, bo od razu przy,

0: kodowym, ponieważ pewne kompetencje są na tyle promowane, że ludzie będący niegdyś w klasie średniej są wysysani przez te mechanizmy rynkowe i zaczynają zarabiać bardzo, bardzo dużo. Więc to niekoniecznie musi być tak, że wzrost gospodarczy promuje wzrost, czy z samego wzrostu gospodarczego bierze się wzrost klasy średniej. Może być również tak, że wzrost gospodarczy działa na korzyść pewnej elity finansowej. Tak
1: ale się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Wiesz co, wydaje mi się, że jednak w przypadku dominujących gospodarek, tych najbardziej rozwiniętych, te procesy przedstawiają się trochę inaczej niż dla gospodarek wschodzących. My jednak ciągle należymy do tej drugiej grupy. I byłoby to...
0: Ja bym tutaj... No. Ja bym tutaj właściwie polemizował. To znaczy, ja mam wrażenie, że Polska już od... Znaczy, mam wrażenie, właściwie przekonanie, że Polska od pewnego czasu, od 10 lat, jest naprawdę jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata i na to wskazują i badania OECD, i badania na przykład ONZ-u. Czyli my jesteśmy krajem o wysokich, czy też bardzo wysokich dochodach. Ale na pewno jeszcze mamy jakiś czas, żeby nadganiać absolutny top, natomiast warto też pamiętać, że jesteśmy blisko tego topu.
1: Ja z tym nie chcę polemizować, ale wydaje mi się, że jednak ten stan rozwarstwienia i nierówności społecznych w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych to jest raczej nieporównywalne, tak bym
0: absolutnie, sądził. Absolutnie.
1: I to z kolei właśnie sugerowałoby, że to zestawienie ze Stanami jakby sytuacji klasy średniej w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce może być mało sensowne.
0: Tak, na pewno. No, i zresztą Stany Zjednoczone, żeby pozostać trochę w tym przykładzie, to w tym kontekście, to jest antyprzykład tego, jak należy zarządzać zasobem, który jest tworzony w gospodarce. Każdy, kto był w Stanach przez jakiś czas i ruszył się poza wielkie miasta, zresztą jak w wielkich miastach był, to również to widział. To znaczy sąsiadowanie ze sobą dużego bogactwa oraz skrajnej biedy, czyli tysięcy ludzi, którzy za przeproszeniem pokotem leżą bezdomni na ulicach. To jest coś, czego chcielibyśmy ze wszechmiar uniknąć. A jeżeli byśmy zostawili na przykład samą działalność rynku samą sobie i spowodowali erozję klasy średniej, no to właśnie tak byśmy skończyli. I być może to wracając to trochę klamrą do twojego wcześniejszego pytania, może dlatego też dyskusje o tej klasowości są istotne, bo one pokazują, czy dają nam pewne narzędzia do wyobrażania sobie tego, co by było, gdybyśmy zupełnie usunęli to z pola widzenia i dali działać tylko i wyłącznie wolnemu rynkowi.
1: No tak, no to jest taki fenomen amerykańskiej prowincji, która rzeczywiście poraża i miejscami właściwie człowiek ma wrażenie, że co to jest, czy to jest Rosja, czy co to jest w zasadzie, bo to są miejsca bardzo zapuszczone, że trudno to sobie wyobrazić w warunkach, ja bym powiedział, europejskich.
0: Dokładnie, dokładnie tak. To są warunki, w jakich żyją ludzie z południowej Europy, tych krajów, które nie są w Unii Europejskiej. Przy czym Stany Zjednoczone są krajem, który ma PKB per capita z poprawką na siłę nabywczą, kilkukrotnie wyższy. I właśnie dlatego, no tak jak mówię, dlatego ten komponent klasowy powinien być obecny jako również takie narzędzie analityczne dla decydentów, żeby oni nie dopuścili do tego, żeby zamożny kraj, jakim jest Polska, w pewnym momencie dotarł do miejsca, w którym są Stany Zjednoczone, czyli takiego miejsca, gdzie wychodzisz w centrum San Francisco i masz ludzi, którzy palą krak na ulicy. Nie? W Polsce tego nie ma, bo jesteśmy lepiej ciągle urządzonym krajem tak naprawdę.
1: No ale też San Francisco jest bardzo szczególnym miejscem, to trzeba pamiętać o tym, że to jest takie miasto, które rzeczywiście zostało zjedzone przez rozkręcony wielki biznes IT, i które rzeczywiście jakby straciło to, o czym mówimy, to znaczy ten środek. Właśnie są tylko bogaci i takie zawody usługowe, które ich obsługują, czyli można powiedzieć, że takie miasto spełniające właśnie takie dystopijne wizje, jak nie powinny być urządzone miasta, jak nie powinny

0: powinien być urządzony rozwój społeczny.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ja mam wrażenie, że też bardzo trudno byłoby znaleźć w Polsce miasto, które byłoby podobne do któregoś dużego miasta w Stanach Zjednoczonych. Nie to, żebym był w strasznie dużej liczbie tych miast w Stanach Zjednoczonych, ale rzeczywiście to rozwarstwienie, czyli znowu komponent klasowy, tam aż kłuje w oczy. Natomiast u nas no, są biedniejsze dzielnice, ale to też nie są takie dzielnice na tyle biedne, jak pamiętamy jest na przykład lat 2000 czy 90. No trudno sobie teraz wyobrazić jakąś taką dzielnicę, gdzie naprawdę w Polsce, nie, no kilka pewnie jest, ale gdy idziesz i się zastanawiasz, trzymasz się za portfel ciągle, albo zasłaniasz zęby, żeby ich nie zgubić. To jest też wynikiem tego, że polski dół dochodowy bardzo zyskał w ostatnim czasie, między innymi przez płacę minimalną, ale również przez to, że mamy bardzo niskie bezrobocie. Mało kto wie, że jeżeli weźmiemy sobie ostatnie tam 15-20 lat, to okaże się, że płaca minimalna rosła znacznie szybciej niż średnia krajowa, co przynajmniej w dochodach osób zatrudnionych na umowach o pracę powoduje spłaszczanie się nierówności. Moim zdaniem to jest bardzo dobra polityka. Bo to jest bardzo dobra polityka, bo ona też na przykład zapobiega przestępczości, ponieważ z relatywnie wysoką płacą minimalną, a w Polsce ta płaca minimalna jest relatywnie wysoka, ona należy do czołówki krajów europejskich, powoduje, że przestępstwa po prostu się przestają opłacać. Ty pójdziesz do pracy, zarobisz te 3-4 tysiące do ręki, no nie musisz kraść tego radia na przykład, albo tego telefonu, bo masz ryzyko tego, że cię ktoś złapie. A po drugie, no nie sprzedasz tego jakiegoś, ta przebitka nie będzie wielka.
0: Pewnie tak, ale to tylko do pewnego stopnia tak się przekłada prosto na przestępczość, bo można by powiedzieć, że w Szwecji przestępczość rośnie, a przecież to jest ta przesławna Skandynawia, która tak dba o spójność społeczną. Więc
1: oczywiście, to jest tylko to nie jest tak, że na jedną zmienną społeczną taką, jak jest na przykład przestępczość, wpływa tylko jedna zmienna ekonomiczna, która jest płaca minimalna. To jest jeden z wielu czynników, w ogóle wszystkie czynniki należy, tak wszystkie zjawiska społeczne trzeba postrzegać właśnie w taki sposób, że na to składa się po prostu bardzo wiele zmiennych.
0: Tak, ale ja bym jeszcze na moment wrócił do tego pytania, czy do takiej kwestii, którą trochę jej dotknęliśmy, ale jeszcze wydaje mi się, że ona jest rzeczywiście mało rozwinięta w tej rozmowie. Czyli dlaczego jest tak, że wyobrażenia o klasie średniej są zdefiniowane przez klasę wyższą i dlaczego klasa wyższa jest tą klasą, która zawsze definiuje w pewnym sensie, nazywa rzeczywistość, o tak bym powiedział, czyli ten błąd, od którego wyszliśmy, że wyobrażenia są przesunięte w górę odnośnie tego, czym inaczej. Wyobrażenia odnośnie tego, jak żyje klasa średnia, są przesunięte w górę, a zarobki są przesunięte, a realność jest przesunięta w dół.
1: Tak, ale one są być może przesunięte w naszej klasie społecznej. Czyli klasie społecznej, no nie bójmy się tego powiedzieć, znaczy jesteśmy z bardzo dużym prawdopodobieństwem obaj reprezentantami klasy wyższej, przynajmniej patrząc na to dochodowo, którzy uważają się za klasę średnią. I to w naszym środowisku, czy w środowisku tych komentatorów, mediów adresowanych do klasy wyższej, która uważa się za klasę średnią, to właśnie tam powstaje ten dyskurs. I my ten dyskurs znamy, ale być może jakbyśmy pojechali, nie wiem, do Łomży, czy do mojego rodzinnego Ełku i porozmawiali o tym, jak wygląda ta klasowość, tak zupełnie na rybkę, bo wiadomo przecież, że prawie to takie ekonomiczne świry albo socjologiczne świry się zajmują tym, żeby to zdefiniować w taki sposób bardzo, bardzo spójny, to być może tam właśnie te intuicje byłyby bardziej adekwatne. Natomiast ci, którzy też tworzą narrację dla klasy średniej i wyższej, poruszają się w ramach i w łonie tych właśnie narracji, czyli w ramach narracji klasy średniej i wyższej. I to tak się po prostu... To tak się napędza. Jeszcze jedna uwaga, która mi przyszła do głowy, która się bardzo, bardzo często pojawia, już trochę abstrahując od tego, co mówiliśmy, ale fajnie, żeby to w jakiś sposób wybrzmiało. To znaczy to, jak bardzo myślimy pewnymi schematami i pewnymi narracjami i sloganami, pokazuje taką egzemplifikację z tego, że klasę średnią w Polsce od bezdomności dzieli tam 2 czy 3 raty kredytu. Na pewno słyszałeś o tym, nie słyszeliście
0: tak,
1: państwo.
0: Tak, tak, tak. To wielokrotnie się to przewija. Że jak to było tak ładnie kiedyś ujęte w Gazecie Wyborczej, 3 niespłacone raty i jesteś kiepski, bo wtedy jeszcze lecieli kiepscy. Więc znowu wracamy do seriali, które wyznaczają jakieś ramy naszego świata. No ale pewnie tak jest.
1: Tak, tak, tak. Ja zresztą starałem się prześledzić karierę tego pojęcia. Skąd to się wzięło w zasadzie, te 3 raty kredytu, które dzielą cię od bezdomności? I trafiłem na jakiś tekst z Gazety Wyborczej sprzed chyba 10 albo 15 lat i od tamtego czasu, wiesz, to stało się takim rodzajem memu, czy mema, który krąży w umysłach klasy średniej, klasy wyższej, ale to jest jakaś totalna bzdura, to znaczy być może rzeczywiście istnieją ze 3 osoby w Polsce albo 15 osób w Polsce, które od uzyskania zdolności kredytowej przeszły w stan kryzysu bezdomności, jak to się dzisiaj mówi, ale to się w ogóle prawie nie dzieje, nie? To jest po prostu tylko i wyłącznie ładnie brzmiący slogan. Jeżeli było cię stać na to, żeby wziąć kredyt hipoteczny, żeby mieć zdolność kredytową, to niemal na pewno jesteś w takim miejscu ekonomicznej drabiny, z której nie spadniesz do bezdomności. To nie są Stany Zjednoczone. W Polsce mamy mało bezdomnych, relatywnie około 30 tysięcy. To oczywiście wciąż jest bardzo duże wyzwanie, ale jednak w porównaniu do Stanów Zjednoczonych na 100 tysięcy mieszkańców mamy tych bezdomnych kilka razy mniej. Właśnie dlatego, że mamy pewne zabezpieczenia społeczne. Więc to dobrze, żebyście państwo znali sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś mówi, że klasę średnią od bezdomności dzieli tam te kilka rat kredytu, to jest absolutna nieprawda. Znaczy to jest ekonomiczne płaskoziemstwo.
0: Ale takich definicyjek jest więcej, takich, jakby to powiedzieć, takich ramowych, jakichś sformułowań jest więcej. Ty tam przytaczasz w swoim tekście kilka z nich, między innymi takie mniemanie, że klasa średnia w Polsce zaczyna się tam, gdzie kończy się klasa niższa w Niemczech, czy jakoś tak, czy no nie wiem, już nie pamiętam, tak, to tak, jakiś, tak. Jakiś absurd, jakaś bzdura totalna.
1: Tak, tak, tak, tak. Jaka to klasa średnia, bo jaka to klasa wyższa w Polsce, to parę razy czytałem w różnych wariantach. Jaka to klasa wyższa w Polsce, czyli te powiedzmy dla uproszczenia 10 tysięcy na rękę w górę, skoro to są środki, które ma niemiecki Bauer. Tylko, że ci ludzie, którzy tak mówią, nie biorą pod uwagę poprawki na siłę nabywczą, to znaczy 100 euro w przeliczeniu na złotówki inaczej i za tą kwotę inny koszyk kupi się w Niemczech, a inny kupi się w Polsce. Tak naprawdę różnice klasowe między Polską a Niemcami oczywiście są. No bo Niemcy mieli trochę więcej czasu na to, żeby się wzbogacić, ale one wcale nie są tak ogromne, jakby się wydawało z prostego przeliczenia średniej krajowej u nas i średniej krajowej w Niemczech. Tak, tak, tak, rzeczywiście tak jest, no ale to właśnie pokazuje to, o czym mówiłem już wcześniej, czyli to, że klasa średnia jest jakąś taką domeną wyobrażeń mgławicowych, refleksji zaciągniętych z popkultury, z jakichś takich bajań za przeproszeniem piwerku.
0: Ale też takim narzędziem do straszenia się, prawda? Jakąś taką wewnętrzną formą, nie wiem, dyscyplinowania się, uzewnętrznianą właśnie w mediach, które myślą, że mówią do takiego odbiorcy, który jest, no nie wiem, zupełnie inny niż ten dziennikarz. Gazeta Wyborcza to w ogóle w tym przoduje, takiego użalania się nad sobą.
1: Dokładnie,
0: okraszonego,
1: tak.
0: Okraszonego właśnie jakimś takim wizją drutu kolczastego wokół. To jest taki tak, bardzo specyficzny świat.
1: Mitologia klasy średniej, taka mitologia, martyrologia klasy średniej, jakoś wyzyskiwanej, będącej tymi frajerami, tymi, którzy... Ostatnio, nie wiem, może nie będę mówił w jakim medium, ale był taki bardzo materiał, wideo, który odbił się szerokim echem, no i generalnie to było właśnie takie potężne jojczenie na to, jak ta klasa średnia ma źle, ponieważ, jak powiedział autor tego artykułu, tego wideofelietonu, w klasa średnia to jest ukryte ubóstwo, ponieważ ma wszystko na kredyt. Na przykład no, ma ten zegarek, ma smartwatcha, ma samochód w leasingu, ma wakacje, ale też na kredyt oraz ma mieszkanie, tak? Czy różne inne dobra, które właściwie pokazywałyby, że to są zamożni ludzie.
0: Ale to jest idiotyczne o tyle, no właśnie, to jest idiotyczne o tyle, że przecież tanie kredyty też są tym narzędziem definiującym jakby klasę średnią i awans społeczny, dostępność tanich kredytów, więc o czym my mówimy? No zawsze klasa średnia jest najbardziej zadłużona.
1: To nie do końca musi być prawdą. To znaczy, jeżeli na przykład spojrzymy na klasę i porównamy ją z tym, jak wygląda zakredytowanie hipoteczne, to okaże się, że najwięcej kredytów ma klasa wyższa, ponieważ ją na te kredyty stać. I to też nic dziwnego, no bo tak naprawdę też kredyt hipoteczny, to już zupełnie dygresja, to jest niezły deal, bo konsumujemy coś, na co nie możemy sobie pozwolić, natomiast wtedy, kiedy to spłacamy, to wartość tego, co spłaciliśmy, jest mniejsza niż wartość
0: to
1: tego,
0: co prawda, mamy. Ale to jest akurat fenomen relatywnie nowy. To znaczy, w przeszłości tak nie było. To znaczy, to jest związane z tym, co się wydarzyło na rynku nieruchomości i finansjalizacji rynku nieruchomości, że on został tak bardzo, bardzo przeceniony, między innymi przez obecność funduszy, które zaczęły traktować przysłowiowe mieszkanie jako tak zwaną sztabę złota, prawda? To się z tego wzięło. To jest jakby traktowanie mieszkań jako kapitału na przyszłość. To jest ta lokata kapitału.
1: Tak, no bo to jest ta lokata kapitału w Polsce, ona jest dosyć prosta, ona jest zrozumiała, natomiast ja się nie zgodzę absolutnie z tym, że to jest kwestia funduszy. Znaczy fundusze rzeczywiście w Polsce wchodzą.
0: Nie mówię tylko o Polsce.
1: Bardzo nie...
0: Oczywiście, nie mówię o Polsce.
1: Natomiast to się nie odnosi do Polski.
0: Nie, to masz rację, to prawda, ale to ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że to jest dość nowe zjawisko, to nie zawsze tak było i wydaje mi się, że to też się nie stosuje do... też się zaczyna stosować do części społeczeństw zachodnich, ale nie zawsze tak było. To jest dość coś nowego, to że mieszkania stają się tak niedostępne. Musimy pomału domykać tę naszą rozmowę, ale rzeczywiście obraz jest taki, że mimo tego, że klasa średnia nieustannie mówi o sobie, że jest w kryzysie i nieustannie znajduje jakieś argumenty za tym stojące, za takim stwierdzeniem, to w gruncie rzeczy ma się całkiem nieźle.
1: Ma się świetnie, zwłaszcza ta klasa średnia, która rzeczywiście jest klasą wyższą i która lubi narzekać na to, że jako klasa średnia, którą nie jest, ma kiepsko, to są ludzie z górnych procentów dochodowych i górnych procentów jakości życia na świecie. To też warto, żebyście państwo sobie zdali z tego sprawę. To znaczy, jeżeli jesteście tą wielkomiejską klasą średnią, to 97% ludzi na świecie, nie mówiąc już o historii, ma gorzej niż wy. To znaczy, my żyjemy naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. I trochę też, tak już kończąc, po prostu nie przystoi narzekać, będąc w tak uprzywilejowanej sytuacji. Po prostu tak moim zdaniem nie przystoi narzekać. Wiadomo, że są ludzie znacznie zamożniejsi. Natomiast te 10-15 do ręki w dużym mieście to jest w zasadzie bardzo wygodne życie.
0: Kamil Fejfer, dziennikarz ekonomiczny, współautor kanału Ekonomia i cała reszta, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest decyzja prezydenta w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Wywiad ostrzega Donalda Trumpa, że Izrael może utrudniać dążenia do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. A w sporcie zameldujemy się na mundialu i powiemy o szansach Brazylijczyków na pierwszą wygraną. Na zegarach minuta po 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Decyzja to pokłosie nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O tym, jak Karol Nawrocki uzasadnił swoją decyzję, powiemy w informacjach TOK FM za godzinę. Amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegły administrację USA, że premier Izraela Benjamin Netanyahu może podważać starania prezydenta Donalda Trumpa, a osiągnięcie trwałego porozumienia pokojowego z Iranem, podał Washington Post. Dziennik, który powołuje się na obecnych i byłych urzędników, przytacza też raporty wywiadowcze, w tym z tego tygodnia, które mają mówić o tym, że premier Izraela stoi w obliczu silnej presji politycznej, by kontynuować wojnę w Libanie z Hezbollahem. Izrael mimo ogłoszonego zawieszenia broni ma zamiar prowadzić dalsze ataki przeciwko proirańskiej grupie. Jak komentuje Washington Post, jeśli Netanyahu wznowi ataki w Libanie, może doprowadzić do pęknięcia w relacjach z USA. W ostatnich dniach Trump wielokrotnie wyrażał swoją frustrację z powodu działań Izraela w Libanie. Podkreślał też, że wstępna umowa z Iranem zakłada zawieszenie broni także na linii Izrael-Hezbollah. Organizacje pozarządowe łączą siły, by móc współdziałać na wypadek kryzysu, powodzi, pożaru czy działań zbrojnych. Rząd do ustawy o obronie cywilnej wpisał tylko PCK, Caritas i organizacje harcerskie. Inne NGOsy nie są formalnie podmiotami ochrony ludności, stąd pomysł na stworzenie oddolnej koalicji. A o szczegółach inicjatywy Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: W Lublinie powstała koalicja organizacji pozarządowych. Na dziś jest w niej ponad 20 NGOsów i dołączają kolejne, mówi Maciej Budka z PCK.
19: Także po to, żeby koordynować swoją pracę i sobie, w cudzysłowie, nie przeszkadzać i żeby ta pomoc była jak najbardziej efektywna i żebyśmy nikogo przez to nie pomijali.
18: Organizacje chcą dzisiaj, w czasie względnie spokojnym, wypracować mechanizmy współpracy i wymienić się kontaktami, mówi Edward Olchowski z gminy Dubienka, tuż przy granicy z Ukrainą.
20: Przygotuje to nas, a tym samym naszą społeczność, na jakie sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić w najbliższym czasie w związku z kryzysem w Ukrainie. Wiedzieć, jak się zachować w pewnych sytuacjach, żeby móc pomóc swojej społeczności i swoim bliskim i rodzinom.
18: By w razie kryzysu nie czekać na władzę, tylko od początku móc działać oddolnie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
17: Nawet do poniedziałku rano mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane objazdami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty obowiązują w części województwa wielkopolskiego oraz w województwach lubuskim i dolnośląskim. Według prognoz burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny już za kilka minut, a w TOK FM czas teraz na sport.
0: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Amerykanie mogą dziś zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Po efektownym zwycięstwie nad Paragwajem 4-1 kibice w Stanach uwierzyli, że w takiej formie ich zespół może dojść daleko. Tym razem jednak musi pokonać Australię. W drugim meczu grupy D Turcja podejmie Paragwaj. Przegrany będzie już jedną nogą poza turniejem. W grupie C Brazylia bez Neymara w składzie zagra z Haiti. Zadanie dla Canarinhos zaprezentować się lepiej niż w zremisowanym spotkaniu z Marokiem, co podkreślał trener Carlo Ancelotti.
22: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Trzeba potrafić się podnieść, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle. W takich momentach kluczowa jest właśnie ta niezłomność. Uważam, że ta drużyna ma w sobie tę odporność i będzie grać coraz lepiej.
21: W drugim meczu w tej grupie Maroko zagra ze Szkocją. Jest faworytem, chociaż to rywale są liderami grupy, bo na otwarcie odnieśli skromne zwycięstwo nad Haiti. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu. Polskie szablistki zajęły 6. miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8. pozycji. Jutro w południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
23: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
21: Polska i Holandia zagrają ze sobą pierwszy raz w tym sezonie. W poprzednich 2 edycjach Ligi Narodów siatkarek w bezpośrednich starciach triumfowały Polki. Teraz w TOK FM czas sprawdzić, jaka czeka nas w nocy pogoda.
0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: W nocy tylko na zachodzie, miejscami w centrum i na południu okresami zachmurzenie może wzrastać i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, do 20 na zachodzie. Sobota niemal w całym kraju upalna, jutro na termometrach od 27 do 34 stopni.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Dobry wieczór. 7 minut po godzinie 20, Radio TOK FM. Wita się z Państwem Krzysztof Chorwat oraz Karolina Kłaczyńska, która wydaje audycję i realizuje ją Adam Brzeziński. Zazwyczaj o tej porze jest mikrofon TOK FM i on będzie już niebawem. Najpierw jednak łączymy się z Esterą Fliger z Rzeczpospolitej, a to w związku z tym, że 20 minut temu prezydent Karol Nawrocki opublikował na koncie na X-ie wystąpienie, w którym ogłasza swoją decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dobry wieczór, pani redaktor. Estera Fliger z nami, Rzeczpospolita.
25: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
24: Oczywiście decyzja ma związek z nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Prezydent stwierdził, że po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął właśnie decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. No trochę zajęło czasu to prezydentowi, ponieważ właściwie sprawa od kilkunastu dni żyła sobie. Trochę ucichła, nie wiadomo było, jak to się potoczy, no ale jest dzisiaj, jak się okazuje. Piątek wieczór to ten moment, kiedy prezydent ogłasza swoją decyzję. Jak to skomentować?
25: Kiedy prezydent decydował o odebraniu bądź nie orderu Orła Białego, mówiło się o tym, że daje czas na to, aby Wołodymyr Zełański wycofał się z decyzji o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej imienia partyzantów UPA. No, jak się okazało, prezydent Zełański się nie wycofał. Myślę też, że na biurko Karola Nawrockiego docierały sondaże, z których wynika, że zwłaszcza elektorat prawicowych partii popiera tę reakcję, tę formę reakcji. No musimy pamiętać o kilku aspektach tego problemu, a mianowicie badania Centrum Mieroszewskiego, robione zresztą regularnie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. To są badania o tym, co Ukraińcy myślą o Polakach i co Polacy myślą o Ukraińcach. No pokazują, że dla Polaków ta sprawa Wołynia rzeczywiście jest istotna. Polacy w ostatniej edycji tego badania, które ja akurat opisałam w styczniu tego roku w Rzeczpospolitej, pytani o priorytet dla państwa polskiego w relacjach z Ukrainą, wskazywali właśnie na pochowanie wszystkich ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Sam ten Wołyń oczywiście, sam ten problem nie polaryzuje. Rzeczywiście Polaków to jest historia bardzo wielu polskich rodzin. Natomiast rzeczywiście możemy tutaj dyskutować o tym, co ta reakcja, co odebranie Orła Białego prezydentowi Zełańskiemu rozwiązuje, bo moim zdaniem ona oczywiście tego problemu, jakim jest jednoznaczny, pozytywny obraz żołnierzy UPA w Ukrainie, nie rozwiązuje. To jest istotny problem. Pamiętajmy o tym, że dla części Ukraińców oczywiście UPA symbolizuje walkę ze Związkiem Radzieckim, ale ta sama UPA była sprawcą ludobójstwa i od demokracji, tak od państwa aspirującego do przynależności do Unii Europejskiej, do Zachodu, wymagalibyśmy tego, aby się z tą trudną historią rozliczyło, aby nazwało zbrodnie po imieniu, nazwało ich sprawców. To byłoby dobrze, gdyby tak się stało dla samej Ukrainy, dla samego ukraińskiego społeczeństwa. Więc jakby emocje są zrozumiałe. To jest też zrozumiałe, że prezydent Nawrocki w jakiś sposób reagował. Natomiast samo odebranie orderu Orła Białego nie rozwiązuje żadnego problemu. Pamiętajmy też, że ten order został wręczony,
24: namnoży,
25: prawda?
24: Bo prezydent mówi tak, chcę podkreślić, decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, nie zmienia strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, bo wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla Polski i całej Europy. To są słowa prezydenta, ale czy taki ruch na pewno Ukraińców w tym utwierdzi, że tak jest, że Polska stoi za Ukrainą?
25: Myślę, że ten ruch wcale nie, przede wszystkim nie spowoduje zmiany nastawienia i prezydenta Zełańskiego i Ukraińców, prawda, do ich własnej historii. Tak jak powiedziałam, ta dyskusja Ukraińcom jest bardzo potrzebna.
24: Między narodami, stosunki między krajami też na szczeblu wysokim. No tu mamy dwóch prezydentów. No, inna sprawa, że jeszcze jest oczywiście kwestia decyzji premiera i tutaj też pozostaje to zagadką.
25: To znaczy w ogóle powiedzmy sobie też o tym, że ta decyzja była bardzo pochopna, prawda? I w idealnym świecie, od którego jesteśmy bardzo dalecy, to politycy zamiast sięgając po telefony, by pisać emocjonalne wpisy na platformach społecznościowych, powinni do siebie zadzwonić. Dobrze by było w tym absolutnie idealnym świecie, gdyby na przykład po tej decyzji Zełańskiego prezydent Nawrocki porozmawiał z Donaldem Tuskiem, tak? Przyjąć jakiś wspólny front, coś zaproponować. I jeszcze jedna rzecz. Ta decyzja prezydenta Zełańskiego, ona była polityczna, tak? Prezydentowi Zełańskiemu tutaj wcale nie chodziło o historię czy o przeszłość. On odwracał uwagę od swoich problemów, czyli od korupcji w rządzie. Odpowiadał też
24: czyli
25: na jakieś
24: wewnętrzne.
25: Takie głosy. Sprawy wewnętrzne, prawda? Ale to była sprawa sensu stricte polityczna i ta odpowiedź Polski też powinna nie być symboliczna, taka jak odebranie właśnie orderu, tylko polityczna. Tutaj przykład, czyli na przykład wyrażenie takiego zdania, iż Polska nie zgodzi się na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli Ukraina nie zmieni swojego stanowiska wobec żołnierzy UPA. To byłaby odpowiedź polityczna. Tu mamy odpowiedź symboliczną, więc moim zdaniem no, nieskuteczną, prawda?
24: To jak teraz będzie wyglądała sytuacja? Jak to się może potoczyć, w którą stronę?
25: To jest bardzo dobre pytanie. To chyba to trudno jednoznacznie przewidzieć. Wiemy o tym, że prezydent Zełański potwierdził, że on pojawi się w Gdańsku, prawda, na konferencji poświęconej odbudowie. Pytanie, czy ta decyzja utrzyma się w mocy. Natomiast musimy pamiętać o tym, że chociażby udział Polski w odbudowie Ukrainy to jest dużo szerszy problem i sprowadzanie go do Wołynia też nie jest dobre. To znaczy, jeśli Polska nie weźmie udziału w odbudowie Ukrainy, to wcale nie przez spór o Wołyń, który po pierwsze trwa od 30 lat, a po drugie to zależy od bardzo wielu czynników. Od dyplomacji ekonomicznej, od polityki międzynarodowej. Prawda? Ukraińska opinia publiczna też jest podzielona. Część ciąży bardziej ku Niemcom, część ku Polsce. I ja mam wrażenie, że ten Wołyń jest troszeczkę usprawiedliwieniem czasem dla obu stron, że nie umieją w żaden inny sposób poukładać swoich relacji.
24: To może tylko przypomnijmy, że trwają jednak ekshumacje. Ostatnio przecież nawet kolejny etap się zakończył, a tutaj jednak wydawałoby się, że jakaś poprawa w stosunkach jest na tym tle historycznym oczywiście, a tu nagle taka decyzja. Czy ona jest rzeczywiście tylko symboliczna?
25: Bo to jest troszeczkę tak, że prawda, kiedy już robimy krok do przodu, to potem nagle się okazuje, że Ukraina robi dwa kroki w tył. Bo ja bym też chciała powiedzieć, że tutaj akurat w tej odsłonie sporu naprawdę nie da się obwinić Polski za tę sytuację. To była fatalna decyzja prezydenta Zełańskiego. I też
24: jeśli chodzi o polityków w Polsce zresztą, to też wszyscy przyznają zgodnie, że ta decyzja była błędna.
25: Otóż to, jak właśnie spojrzymy na te badania Centrum Mieroszewskiego, które przywołałam na początku naszej rozmowy, to tam bez względu na to, kto głosuje na jaką partię, tak, to Polacy tę sprawę uznają za ważną. Możemy dyskutować o reakcjach, tak jak to teraz robimy, czy rzeczywiście to odebranie orderu jest najlepszą drogą, ale jednak ten temat nie polaryzuje i myślę, że też bardzo jest ważne to, jak my rozmawiamy o tym Wołyniu, bo jest taki mit, że to Wołyń jest tym tematem, który propagandowo wykorzystują Rosjanie. Ja bym tutaj zastrzegła, że to nierozwiązany spór służy Rosjanom, prawda? I jeśli my ten temat z Ukraińcami przedyskutujemy, Ukraińcy przejdą przez to, zamkną ten temat raz na zawsze, to wtedy dopiero, rozładowując ten temat, wytrącimy broń z ręki Rosjanom. A właśnie Wołyń póki dzieli, póki jest sporny, to właśnie wtedy służy Rosjanom. Więc i Ukraińcy też mogliby to brać pod uwagę, że po to byśmy rozwiązali ten spór, żeby właśnie zastopować te propagandowe zamiary Rosji. On jest ważny dla naszej po prostu przyszłości. Przejdźmy przez to, zamknijmy ten temat, no ale tu jest potrzebna dobra wola Ukrainy. Jeśli jednostkę wojskową, elitarną nazywa się imieniem UPA, no to tej dobrej woli po ukraińskiej stronie zabrakło. Szkoda bardzo.
24: Estera Fliger, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję za ten komentarz.
25: Dziękuję,
24: na gorąco. Przypomnę informację sprzed ponad 25 minut. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. A teraz mikrofon TOK FM zgodnie z zapowiedzią. Czekamy na Państwa głosy, jak zawsze o tej porze. Czy oceny w szkołach mają sens? Dzisiaj w mikrofonie chcemy trochę o tych ocenach porozmawiać, a to dlatego, że za tydzień koniec roku szkolnego i na wielu świadectwach te oceny, na wszystkich świadectwach właściwie te oceny się pojawią, poza tymi w klasach 1-3 podstawówkach, gdzie będą to oceny opisowe. Czekamy na Państwa opinie pod numerem 22 44 44 044. Można też pisać na mikrofon mikrofon@tok.fm oraz pod postem na Facebooku. Państwa opinie za chwilę. Najpierw jednak zaproszę do posłuchania rozmowy z gościem. A łączymy się z profesorem Markiem Konopczyńskim z Uniwersytetu w Białymstoku i Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
24: No, za tydzień rozdanie świadectw w szkołach, tam oceny. I tak być musi, bo takie są przepisy. A gdyby tak je zmienić i wycofać się z ocen, jest na to jakakolwiek szansa i czy pan byłby za takim rozwiązaniem?
1: To jest w ogóle problem, który wraca jak bumerang od czasu do czasu, bo mówi się, że te oceny nie odzwierciedlają rzeczywiście rzeczywistego poziomu rozwoju uczniów, ale tutaj jakby trochę szerszy komentarz jest potrzebny. Wszyscy wiemy, że w relacjach między ludźmi czy w kontaktach między ludźmi dokonujemy ocen. Tak jest życie zbudowane, że kontaktując się z kimś, nieświadomie lub bardziej świadomie, oceniamy tą osobę, czy ta osoba jest przyjazna, czy nieprzyjazna, czy ta osoba jest fajna, czy niefajna i tak dalej, nie wchodząc głębiej w temat. No i jakby szkoła, model szkoły jest takim odzwierciedleniem naszego życia i szkoła też ocenia. W samej definicji oceny, proszę zobaczyć, taka jakby ta nazwa nie jest może nazwą najbardziej fortunną. Ocenianie kojarzy się z pewnym takim rygoryzmem, z pewnym takim podejściem. Tak. Czyli oceniamy, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś jest mądrzejszy, ktoś jest głupszy.
24: No jakieś współzawodnictwo, jakieś zawody, tak jak w imprezie sportowej. Jest ocena, jest jasny wynik, tak. Jest czas, zabieg. Tak samo tutaj są oceny.
1: I pytanie jest takie, czy ta ocena powinna być tak sformalizowana, jak jest w tej chwili, bo w tej chwili wiemy, że ta ocena jest oceną punktową, tak? To znaczy od 1 do 5, tak?
24: Ocenę, czyli jest jakoś tam ograniczona, bo niewiele można zawrzeć w cyfrach, choć z drugiej strony...
1: Do sześciu,
24: ale mamy porównanie, to może porównajmy ten system 1-3, gdzie jednak oceny wystawia się opisowe. Dlaczego nie mogłoby być tak później w klasach 4-8, a później w szkołach średnich? Czy też na studiach?
1: To znaczy ja jestem absolutnie zwolennikiem oceniania czy ewaluacji, bo jakby równoważnym słowem do słowa ocena jest opiniowanie lub ewaluacja. Ja wolę mówić o takim opiniowaniu czy ewaluacji postępu ucznia, a nie ocenianiu tego postępu. W związku z tym ja jestem jak najbardziej za ocenami opisowymi. Zresztą w wielu krajach europejskich mamy do czynienia z ocenami opisowymi, że wspomnę o słynnej Finlandii.
24: Chociaż też do pewnego momentu chyba, prawda?
1: Tak, tak, do pewnego momentu, ale na pewno...
24: Do 6 zdaje
1: młodszych
24: się klasy.
1: Dzieci, tak, młodszych dzieci to ma o wiele głębszy sens. Potem idziemy w jakimś sensie na skróty, bo łatwiej jest wystawić ocenę niż opisać sylwetkę ucznia i opisać jakby jego plusy i minusy.
24: No tylko też na pytanie... jakiej zasadzie później ktoś by miał przyjmować do szkoły średniej, skoro musiałby ocenić subiektywnie, który uczeń mu się nadaje bardziej jakby po tym, jak został opisany. Tu mamy jasną jednak definicję. 1-6, więc możemy zrobić ranking.
1: No tak, tylko pytanie, czy te oceny rzeczywiście odzwierciedlają coś, co jest w edukacji najważniejsze, wcale nie poziom przyswojonej wiedzy, ale ten progres rozwojowy, czyli coś, co jest istotą edukacji, powinno być istotą szkoły, czyli w jaki sposób ta wiedza i te doświadczenia szkolne wpływają na mój rozwój. I to nie da się ująć w postaci 5, 6 czy 2, bo proszę pamiętać, panie redaktorze, że te oceny też są subiektywne. To znaczy są szkoły, gdzie łatwiej zarobić 5 czy 6, są szkoły, gdzie jest bardzo trudno taką ocenę.
24: Tak, to taki słyszę argument
1: dostać.
24: Często, jeśli chodzi o rankingi właśnie później punkty do szkół średnich w rekrutacji, no że w niektórych szkołach rzeczywiście łatwiej zarobić więcej punktów, jeśli za oceną się wychodzi, albo kiedy nauczyciele no, trochę bardziej pozwolą na wyciągnięcie oceny wyżej.
1: No,
24: Druga rzecz to jest, powiedzmy, że zostajemy, no bo przepisy są jakie są, zostajemy przy ocenach na świadectwie, no ale w ciągu roku jest wiele szkół, które stosują na przykład ocenianie kształtujące, czyli informacja zwrotna, można dogadywać się niejako na te oceny. Oczywiście nie dogadywać się tak, jak podoba się uczniowi, tylko wspólnie dochodzimy do pewnego konsensusu, że rzeczywiście miałeś, drogi uczniu, za zadanie zrobić to, to i to, w tych kwestiach zrobić postępy. Jak uważasz, jak to z twojej perspektywy wygląda? Ja uważam jako nauczyciel, tak, możemy się dogadać co do tego, że tutaj gdzieś po środku znajdziemy ocenę właściwą, później numeryczną dla ciebie. I tak się dzieje coraz częściej, więc...
1: I to jest szkoła dialogiczna, to znaczy dialog w szkole powinien być podstawą.
24: Czyli coś się dzieje w naszej szkole, gdzieś tam oddolnie.
1: Oczywiście, że się dzieje i i dzieje się moim zdaniem nie najgorzej, aczkolwiek zawsze będziemy mieli jakieś tam swoje uwagi krytyczne do funkcjonowania szkoły. One często mają charakter subiektywny, czyli patrzymy przez pryzmat albo naszych doświadczeń, albo doświadczeń naszych dzieci czy naszych wnuków, więc tutaj trudno obiektywizm. Natomiast badania jakby jednoznacznie wskazują, że szkoła ulega pewnej ewolucji, ulega wolniej niż pewnie byśmy oczekiwali, bo świat pędzi
24: wolniej
1: do
24: niż
1: przodu,
24: świat cały, to chyba każdy
1: tak,
24: powie.
1: Tak, a świat pędzi do przodu, a szkoła nigdy nie nadąży za światem. Wiedza tworzy się codziennie w ogromnych przestrzeniach naukowych, a podręczniki mają rok, dwa, trzy, pięć, więc one nie nadążą z tą wiedzą. Dlatego szkoła nie powinna wtłaczać wiedzy encyklopedycznej, tylko powinna kształtować umiejętność poszukiwania tej wiedzy i to od lat się mówi i tak nie zawsze jest niestety.
24: Panie profesorze, zapytam jako pana jako pedagoga, bo niektórzy powiedzą, no okej, ale oceny, współzawodnictwo, presja to było zawsze. Dlaczego my właściwie tak nagle chuchamy na uczniów? Dlaczego oni nie mogą być oceniani? To było zawsze. I czy tutaj pedagogika mówi coś na ten temat? Czy te oceny mają jakiś wpływ na to właśnie, jak się przyswaja wiedzę? Czy teraz się nie to mówi, znaczy, o przyswajaniu tak, no, właściwie wiedzy, o rozwoju kompetencji? O.
1: No tak, ale to stwierdzenie, że tak było zawsze, nie zawsze jest dobrym stwierdzeniem.
24: To jest często twierdzenie też rodziców, którzy wychowani w dawnych czasach mieli tak, no dlaczego moje dziecko ma mieć inaczej?
1: No ale to na tej samej zasadzie w pracy, dlaczego teraz nie można, prawda?
24: Albo że klaps był metodą wychowawczą.
1: Wychowawczą, więc ja nie jestem zwolennikiem tego odwoływania się do przeszłości, aczkolwiek w szkole jest bardzo dużo przeszłości, bo chociażby oceny z zachowania, prawda? Czego nie ma w Europie.
24: A no właśnie.
1: Nie ma takich ocen. No my w 77 roku wprowadzono czerwony pasek, a oceny z zachowania były w zasadzie od XIX wieku. I zostało z PRL-u czerwony pasek i oceny z zachowania.
24: Chyba jeszcze Białoruś ma oceny z zachowania.
1: Tak, w przestrzeni taka informacja krąży. Natomiast odpowiadając na pytanie, trzeba pamiętać, że obecna młodzież jest inną młodzieżą niż młodzież sprzed 40 lat. Inne wyzwania, inne doświadczenia. Nie powiem, że jest lepsza, czy jest gorsza w tym momencie, że to jest młodzież z cieńszą skórą, czyli młodzież bardziej podatna na różne emocjonalne manipulacje. Może dlatego, że to jest młodzież, która jednak urodziła się, mówię o uczniach szkół, urodziła się w czasach względnego dobrobytu, w bezpiecznych czasach. Nie mówię o ostatnich dwóch latach.
24: No i co, i ta ocena taka, że bardzo zaburza ten ich świat?
1: Nie, ocena nie zaburza tego świata, tylko myślę, że ta młodzież jednak zanurzona w przestrzeni, w cyberprzestrzeni, w internecie, mająca doświadczenia międzynarodowe, trochę czego innego oczekiwała po szkole i nauczycielach. I myślę, że to, o czym pan wspomniał, ta dialogiczność szkoły jest absolutnie dobrym kierunkiem, ale to nie jest popularny kierunek, bo duża część szkół jakby nie widzi potrzeby dialogu czy nawet mediacji z uczniem, tylko po prostu audytoryjnie ex katedra stwierdza, jesteś taki, na tyle zasługujesz, dziękuję, do widzenia.
24: No właśnie, czy to
1: i
24: szkoły...
1: Tu jest wiele do zrobienia.
24: Czy to szkoły są hamulcowymi? Bo z jednej strony wyobrażam sobie, że dla nauczyciela to jest więcej pracy, kiedy musiałby oceniać każdego z informacją zwrotną i opisywać jego postępy. Z drugiej strony być może właśnie to rodzice. Czy tu widzi pan otwartość na zmianę?
1: To znaczy tak, jest triada edukacyjna, o czym zapominamy. Triadą edukacyjną jest nauczyciel, uczeń i rodzic. Proszę zobaczyć, że ten rodzic powinien być istotnym czynnikiem w edukacji, szczególnie w dwóch momentach. Małych dzieci i dzieci w okresie dojrzewania. Bo tu wsparcie rodzica jest bardzo ważne. Szkoła tego nie zawsze docenia rolę tego rodzica w tym procesie dydaktycznym. Nawet czasami się od niego że tak powiem, odwraca, bo że przeszkadza w edukacji dzieci. A nie da się prowadzić edukacji bez wsparcia domu rodzinnego i we wzajemnej wymiany informacji. I ta triada edukacyjna, jeżeli istnieje i współdziała, daje sukces edukacyjny. I diada edukacyjna, czyli uczeń i nauczyciel, nie da takiego sukcesu, bo to jest zubożenie jakby tej przestrzeni tego dziecka, przestrzeni rozwojowej.
24: Tylko ta triada powoduje, że jeszcze trudniej się dogadać, bo jak są trzy strony, to już jest gorzej.
1: Ale mówimy o szkole dialogicznej, mówimy o szkole, która chce się dogadać i która wcale nie uważa, że wie najlepiej i wszystko wie, a reszta mniej, tylko szkoła, która patrzy na dziecko nie tylko pod kątem przyswajanej wiedzy, ale jego rozwoju społecznego.
24: A widzi pan taką przestrzeń i takie szkoły, w których się tak dzieje, że już ten dialog jest?
1: Oczywiście są szkoły, w jakimś wymiarze są to szkoły niepubliczne, bo które łamią w pewnym sensie pewne zasady. Natomiast kręgosłup polskiej szkoły jest osadzony jednak na tym takim modelu przełomu wieku XIX i XX. Proszę zobaczyć, już pomijam czerwony pasek, ale proszę zobaczyć kwestię układu klas lekcyjnych. To wypisz, wymaluj szkoła pruska z przełomu wieków.
24: Następuje wyłom, to najczęściej ewentualnie w klasach 1-3 tam jeszcze udaje się nauczycielom trochę inaczej to robić, ale większość później już w klasach 4-8 to są wykłady po prostu.
1: To są dokładnie wykłady, więc jest tablica, jest katedra, jest nauczyciel i po prostu ten nauczyciel dystansuje te dzieci w ten sposób działając. To jest taki stary model, zresztą w uniwersytetach też próbuje się to łamać, też z różnym skutkiem. I jakby ten model takiego myślenia, czy model nawet infrastruktury, tworzy rolę tego nauczyciela. Ja jestem wyżej, ja jestem tutaj przy tablicy, wy jesteście tam, więc wy macie mnie słuchać. To nie są już czasy, kiedy młodzi ludzie chcą dyskutować, młodzi ludzie mają wiedzę, chcą się dzielić i powinno im się to umożliwić. Czyli sukcesem edukacji powinien być szkoła dialogiczna, szkoła dialogu, ale w triadzie edukacyjnej, czyli razem z rodzicami, a nie szkoła, która izoluje się od rodziców.
24: Jeszcze taką myśl bym chciał poruszyć, być może też dla państwa potem do dyskusji, bo ocena właściwie, to co często się jej zarzuca, stała się celem samym w sobie. To nie jest tak, że my dzięki ocenie wiemy, że wiemy więcej, tylko ją zdobywamy po to, żeby ją zdobyć. Bo później jest nagroda, bo później jest właśnie pasek, później jest być może pieniądz od dziadka, lody od lodziarni, powiedzmy.
1: Lepsza szkoła, tak.
24: Tak, a tym samym nakręca się, tu możemy dyskutować o rynku korepetycji, o tym, że właśnie nie dla wiedzy się uczymy, a dla ocen. No chyba, że rzeczywiście ktoś chodzi na korepetycje po to, żeby później dostać się na określone studia już. Ale bardzo często jest tak, że po to po prostu, żeby zdobyć wyniki, dostać się do jakiejś lepszej szkoły, albo żeby zadowolić być może czasami rodziców. Bardzo różnie to bywa. Czy pan też ma takie przeświadczenie, że ta ocena właściwie niewiele pokazuje poza tym, że ktoś potrafił ją zdobyć?
1: Znaczy, ja bliski jestem jakby tej tezie, że ta ocena w ten sposób formułowana jako nie tyle motywator wewnętrzny, tylko do rozwoju, tylko jako taki, można powiedzieć, takie narzędzie do osiągania celów. No to jest takie bardzo pragmatyczne podejście, bo jak będę miał dobrą ocenę, to uzyskam korzyść. Czyli taka behawioralna wizja tej oceny, to nie jest dobre, bo ocena powinna jakby motywować mnie do tego, żebym jeszcze lepiej funkcjonował, a ona motywuje mnie instrumentalnie, a więc jakby uczy pewnego rodzaju osiągania celów niekoniecznie z największym zaangażowaniem. A dlaczego? Dlatego, że mamy cały system korepetycji, cały wielki system korepetycji płatnych, a biedniejszych na to nie stać. No i tu mamy jakby rozwarte nożycia ekonomiczne i pewną w sensie niesprawiedliwość społeczną.
24: Pan już trochę mówił o ocenach zachowania, to jeszcze tylko krótko może o tych ocenach, które są dodatnie, ale i ujemne, bo takie szkoły czasami jeszcze, mimo wszelkich badań dookoła, stosują, czyli punkty karne ujemne za to, że no właśnie coś się złego zrobiło, ale później tak można odrobić to plusami, przynosząc, nie wiem, ciasto na imprezę.
1: Wejdę w słowo, a wie pan skąd to się wzięło? To jest system penitencjarny. To jest tak zwana ekonomia punktowa.
24: Czyli
1: to jest
24: system przemocowy po prostu.
1: Tak, to jest wprost zaczerpnięte z więzień brytyjskich i amerykańskich. Wprost.
24: To coś daje według nauki?
1: To przypomina trochę tresurę psa, nie urażając psa, więc to moim zdaniem nic nie daje. To uczy cwaniactwa i uczy konformizmu. To znaczy będę postępował tak, żeby uniknąć ujemnej oceny, czyli zabrania mi tych punktów, bo mi się to nie opłaca. My to na co dzień ćwiczymy w zakładach poprawczych i zakładach karnych w Polsce, gdzie wychowankowie się znakomicie potrafią przystosować i zyskiwać same punkty dodatnie, a po opuszczeniu placówki nie ma żadnej zmiany w ich zachowaniu i szybko trafiają do po raz kolejny za kraty. Więc w związku z tym to uczy konformizmu, przystosowania i według mnie nie ma żadnego sensu stosowania tego typu mechanizmów, bo to są penitencjarne, to wyszło z więziennictwa.
24: Puenta dość smutna, zwłaszcza tydzień przed rozdaniem świadectw w szkołach, ale niech tak zostanie, bo to może skłoni państwa też do dyskusji i do dzwonienia do mikrofonu TOK FM. Profesor Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku, Komitet Nauk Pedagogicznych, pan był z nami. Bardzo dziękuję za ten komentarz i ten wstęp. A my czekamy na państwa telefony 22 44 044 22 44 44 044. Czy oceny w szkołach mają sens? Dzisiaj pytamy o to. Można też pisać na mikrofon mikrofon@tok.fm oraz pod postem na Facebooku. Tam już zresztą się pojawiły jakieś wpisy, ale o tym za chwilę.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
27: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
28: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
29: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
30: Już nie swędzi.
31: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
32: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
33: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Reklama.
1: Dobry wieczór, mikrofon Tok FM, Krzysztof Chorwat, witam się z Państwem ponownie, a ze mną są też Karolina Kłaczyńska i Adam Brzeziński. Dzisiaj pytamy wspólnie o to, czy oceny w szkołach mają sens. 22 44 44 044 22 44 44, tu można dzwonić. Pierwsze głosy z Facebooka radiowego pod postem o audycji. Pani Katarzyna pisze: oceny nie, procenty tak. Ocena to ma być informacja zwrotna. Jako informacja zwrotna i jaką informacją zwrotną jest ocena, kiedy wyniki egzaminów są podawane w procentach. No i tu dalszy wywód o procentach. Natomiast pan Mariusz pisze: oczywiście, że mają sens te oceny. Czy musimy promować medio? Idiokrację, byle tylko nikomu nie było przykro. Trochę rozmawialiśmy o tym z profesorem Konopczyńskim, że też nie chodzi o to, żeby komuś było przykro, ale raczej o to, że coraz więcej badań pokazuje, że jednak nauka dla samych ocen niekoniecznie zawsze oznacza zgłębianie wiedzy i pogłębianie tej wiedzy i zwiększanie kompetencji, bo kiedy oceny stają się celem, to raczej wiedza jest

0: tak dzieje. Co prawda ale nie wiem, w jakim stopniu to jest kopiuj wklej, bo czasami być może to też może tak działać. Czy tam nauczyciel ma mniej uczniów do oceny również, no bo ma jedną klasę,
1: wie pan,
0: prawda?
1: To jeżeli my musimy opracować przedmiotowe zasady oceniania, które podlegają ciągłym modyfikacjom, bo rodzice zawsze sobie znajdą jeszcze jakieś błędy i uczniowie tak samo, więc my musimy to cały czas modyfikować i dokładnie to jest opisane. I mało tego, ja robiłam nawet taki wywiad wśród rodziców i uczniów, czy oni by chcieli oceny opisowe. To oni mówią, nam by się nie chciało tego czytać. Wolimy konkretną ocenę, zaglądamy do przedmiotowych zasad oceniania i wiemy, o co chodzi.
0: Naprawdę myśli pani, że zaglądają?
1: Nawet myślę, że nie. Jeżeli oni mówią, że jeżeli byśmy chcieli, zaglądamy do przedmiotowych zasad oceniania, bo nie mają na to czasu. To jest tak, jak na przykład robi się badania ankietowe i mamy rzeczy mierzalne, typu wysokość wynagrodzenia i na przykład mamy rzeczy niemierzalne, jakościowe. Na przykład jak się czułeś w ostatnim miesiącu w skali 1 do 10, gdzie 10 było super każdego dnia. I zamiast pisać, że było super każdego dnia, no to wpiszemy 10, bo ankietorowi jest tak łatwiej sprawdzić. Czyli przerzucamy coś niemierzalnego na coś mierzalnego. I tak samo tutaj jest w kwestii sprawdzianu, że my opracowujemy przedmiotowe zasady oceniania i każda ocena jest szczegółowo zdefiniowana, że to nie ma tak, że my wpisujemy sobie jakiś numereczek.
0: No dobrze, a może pozostać przy ocenie tylko tej numerycznej na końcu, no bo tak musi być, bo jest w przepisach, na świadectwie, a przecież w trakcie roku można jakby określać sobie cele, do nich dochodzić i na podstawie całego roku później rozmawiać z uczniem, bo no zna pani uczniów, może z nimi pani takiej oceny dokonać prawdopodobnie. Trochę tak, korporacyjnie pan, to brzmi, bo w wielu firmach ocenia się pracowników na przykład.
1: Ja to uwzględniam przy wystawianiu oceny, że na przykład mamy te przedmiotowe zasady oceniania i jest od tylu i tylu punktów.
0: Czyli jest pani w stanie coś dodać jeszcze, jeśli wie pani, że był postęp?
1: Dodaję od ciebie, bo na przykład uwzględniam, bo sprawdzian, ja mogę się czuć dzisiaj źle. I mi sprawdzian nie wyjdzie, ale widzę, że ten uczeń się cały czas starał, był aktywny na lekcji i widzę, że mu zależało. Albo na przykład są uczniowie, którzy, no bo matematyka jest taką szczególną nauką, że uczniowie mają z nią wielkie problemy i z roku na rok, gdy wraz z użyciem telefonów następuje degrengolada intelektualna uczniów, jeżeli chodzi o matematykę.
0: No, myślę, że sztuczna inteligencja i z językiem polskim sobie już radzi, ale z kolei w matematyce chyba łatwiej trochę przekładać te wyniki właśnie na wyniki, no bo jest, trzeba dojść do konkretnego rozwiązania. Chyba, że jest, można oczywiście w wielu jeszcze oceniać kwestie dochodzenia do rozwiązania.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to ja robiłam parę takich pytań i zadawałam i ona popełniała wiele błędów przy udzielaniu odpowiedzi i ja jej mówiłam, że przecież to jest błędnie i ona się nie uczy na błędach. I tak jak ona odpowiada, to ona nie sprawdza wszystkiego, co jest w sieci. Ona sprawdza jakąś część i na tym się opiera i odpowiedzi, które podaje, często są błędne. To jest tak, jakby ona znajdowała się na jakiejś ulicy i na tej ulicy byłoby, nie wiem, 20 budynków 20-piętrowych i ona wchodzi tylko do jednego i sprawdza to, co jest w jednym. Nam by tam zajęło mnóstwo czasu, żeby się zapoznać z wszystkimi książkami, które się tam znajdują. Ona sprawdza i tylko na podstawie tego, co tam sprawdziła w tym jednym gmachu, mówi nam odpowiedzi. Często one są błędne. Czyli gdyby ona dotarła do informacji, że świat, Ziemia jest w centrum wszechświata, to ona tak powie, bo nie sprawdziła dalszych informacji. I tak jest właśnie, ja się nie opieram na sztucznej inteligencji, gdyż ona się często myli.
0: Karolino, bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Karolina z Błądzikowa i to był głos nauczycielski. A teraz pani Agata z Warszawy. Dobry wieczór. Przypomnę od razu numer telefonu do mikrofonu TOK FM 22 44 044. Pytamy, czy oceny w szkołach mają sens na tydzień przed rozdaniem świadectw i zakończeniem roku szkolnego. Pani Agato, i czy według pani te oceny, które są i ten system oceniania, który w Polsce jest obecnie, ma sens?
2: podjęliście Państwo taki temat, że ja jadę właśnie samochodem,

0: Stanęłam na stacji benzynowej, żeby móc rozmawiać, bo to naprawdę jest super temat. Wielkie dzięki za niego. Ja akurat jestem polonistką i pracuję w szkołach różnych, pracowałam w liceach i państwowych, i niepaństwowych przez 36 lat i pracuję nadal. I z tej rozpaczy...
1: Stosuje pani oceny?
0: Nie, z tej rozpaczy właśnie z powodu tych stopni nieszczęsnych i na koniec roku i zachowania w szczególności. Ja razem z moim byłym uczniem założyłam liceum 6 lat temu w Warszawie, które się opiera na informacji zwrotnej i taką informację zwrotną nauczyciele piszą z każdego przedmiotu uczniom 3 razy w roku oczywiście, a potem na świadectwach, które za chwilę będziemy drukować w szkole, oczywiście są te stopnie, bo system tego wymaga. Tak. I szkoda, że wymaga, ale wymaga. Do niczego już w liceum to się nie liczy. W szkole podstawowej jest inaczej, tak? Bo licea czasem przeliczają jakieś stopnie niestety na jakieś punkty.
1: Dodatkowe punkty są za czerwony pasek również.
0: No,
1: czyli za ocenę z zachowania.
0: Pan, naprawdę, to jest niesamowite zupełnie. Pan profesor mówił o różnych rzeczach i wskazując na przełom XIX i XX wieku jako ten punkt jakby w historii pedagogiki, w którym my jesteśmy z różnymi rzeczami, też z tymi stopniami. I to naprawdę, znaczy to jest naprawdę trudna tak naprawdę historia, dlatego że na przykład do nas do szkoły przychodzą ludzie właśnie też ze względu na to, że nie ma stopni, ale przyzwyczajenia uczniów przychodzących z różnych szkół podstawowych są tak silne, że oni na początku bardzo cieszą się z tego, że nie będzie wreszcie tych stopni, czyli porównywania siebie nawzajem.
1: A później są zdezorientowani, o co właściwie chodzi.
0: Tak, potem są zdezorientowani, ale powolutku wchodzą, powolutku widzą, jak albo już dość szybko widzą zalety tej sytuacji wtedy, kiedy dostają kryteria oceny do tej informacji.
1: To proszę powiedzieć, jakie są zalety takiego systemu?
0: Zalety takiego systemu są takie, że nauczyciele razem z uczniami mogą się skupić na umiejętnościach. To słowo może jeszcze chyba nie padło i pan profesor też o nim nie mówił, bo mówił bardziej o ocenie, no tak wypadało, no to jest może kwestia przypadku, bo być może tak po prostu mówił, tak, ale tego nie miał na myśli, bo to my nie ludzi oceniamy w szkole, tylko ich pracę i efekty tej pracy, czyli po prostu umiejętności. I te umiejętności się nabudowują i trzeba umieć to sobie wyobrazić i trzeba umieć opowiedzieć uczniom o tym, że warto uczyć się krok po kroku, tak żeby te poszczególne umiejętności zdobywać. Krótko mówiąc, nie chodzi o to, żeby na końcu mieć piątki za nic czy prawie za nic, chociaż oczywiście z całym szacunkiem na pewno wielu uczniów dzięki też bardzo trudnej dzisiaj myślę pracy tak nauczycieli osiąga bardzo dużo, mając te piątki, szóstki i nie wiadomo co. Ale jednak to jest niesamowicie rozwojowe. Niesamowicie, jak się uwagę uczniów koncentruje na ich umiejętnościach i prowadzi lekcje w taki sposób, żeby uczyć ich świadomości, samoświadomości uczenia się, tak? Co mnie sprzyja w uczeniu się, w jaki sposób ja sama się uczę.
1: To jest ta słynna sprawczość, o której tak dużo się mówi również w kontekście planowanych zmian, reformy, że uczniowie chcieliby po pierwsze lubić szkołę, a jej nie lubią w większości, po drugie właśnie czuć, że ona jest po coś. Zdobywanie ocen zdaje się niekoniecznie świadczy o tym, że szkoła jest po coś, bo najwyraźniej jest tylko dla zdobywania ocen.
0: Stopnie stwarzają presję, a stopnie zachowania są już kompletną pomyłką. Kompletną pomyłką. Naprawdę to jest, no ja nie wiem, w jakich krajach się dzisiaj ocenia zachowanie uczniów i no my stajemy na głowie, żeby to zracjonalizować i żeby nie iść...
1: Z jednej strony mówimy dzieciom małym, nie można już mówić, właściwie nie mówi się w ogóle w nauce o tym, że nie można być niegrzecznym, po prostu nie ma czegoś takiego jak niegrzeczne dziecko, jest po prostu... Dzieci są różne.
0: Ludzie chcą pewnie mówić, więc ja tylko powiem jedno, że nie tak łatwo we współczesnej szkole, zwłaszcza myślę, gdy są duże klasy, nie tak łatwo jest dotrzeć do życia ucznia, realnego życia ucznia. I te nieszczęsne stopnie, zwłaszcza zachowania i te kryteria, które przecież są uogólnione, prawda? I nagle jedne kryteria dotyczą 130 uczniów, z których mam, no to nie może się sprawdzić.
1: A proszę powiedzieć jeszcze krótko, bo zastanawialiśmy się razem z Karoliną Kłaczyńską, która wydaje audycję, jak to jest z uczniami z neuroróżnorodnością? Czy dla nich oceny to jest kłopot? Jak tutaj się ocenia? Czy ta skala w ogóle jakkolwiek jest w stanie oddać to, co z tymi uczniami się dzieje?
0: Aha. Uczniowie z neuroróżnorodnością przychodzą do szkoły z takimi samymi nawykami jak wszyscy inni oczywiście i są może nawet niektórzy, to zależy, nie? Bo akurat w tej kwestii to ludzie są tak zróżnicowani, ja pracuję z nastolatkami, no więc po prostu nie ma dwóch osób neuroróżnorodnych w podobny sposób, tak? Oni są naprawdę bardzo różni, jak my wszyscy jesteśmy różni zresztą, więc oni są przyzwyczajeni oczywiście do stopni, ale też najczęściej wnikają bardzo czytają i omawiają z nauczycielami te kryteria. A praca z kryteriami to jest niestety coś, czego się chyba, no ja nie wiem, no może istnieje w Polsce jakiś uniwersytet, którego ja nie znam, gdzie się uczy nauczycieli w ogóle dobrego uczenia i pracy z kryteriami, ale to myślę nie jest problem, tak? Bo tacy uczniowie o wiele dokładniej i o wiele częściej czytają te kryteria i o wiele częściej potem się do nich odwołują. Mhm. Także tutaj szkoda, żeby pan, że tak jest. To no nie wiem, ja jestem na końcu swojej drogi zawodowej już. Nie, stworzyłam szkołę na koniec i liceum Ginczanki i jestem już przy końcu. I powiem panu, że zbliżam się do tego końca. No naprawdę z żalem, że się w Polsce nie udało jednak odważniej zreformować szkół i naprawdę bardziej otwarty i mądrzejszy sposób uczyć uczenia nauczycieli. I że ten konserwatywny jednak sposób myślenia o szkole tak bardzo przetrwał.
1: Wszystko przed nami.
0: Tylko dlaczego
1: to tyle trwa? Tylko dlaczego to tyle trwa?
0: Bez względu na to, kto jest ministrem edukacji.
1: Tak jest.
0: Wszystko jedno z jakiej. Także
1: bardzo dziękuję.
0: Pani... Uczenie jest super, więc naprawdę szkoda.
1: Pani Agata z Warszawy była z nami. Szczęśliwej podróży. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jest z nami również pan Kuba z Gdańska. 22 44 44 044. Czekamy na państwa telefony, a pytamy dzisiaj o to, czy oceny w szkołach mają sens. Dobry wieczór, panie Kubo.
2: Dzień dobry, jeszcze jasno, to dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy według pana ten system oceniania, który w Polsce mamy, no jeszcze zdaje egzamin, krótko mówiąc.
2: Trudno mi ocenić, ja nie mam jakby danych do tego.
1: To jak pan wspomina swoją szkołę?
2: Ja wspominam z sentymentem ją wspominam, natomiast chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć bardzo krótko, że bardzo mnie dziwi, że że Ministerstwo Edukacji nie odeszło od ocen, które są wystawiane nie na koniec roku, tylko na przykład 2 albo 3 tygodnie wcześniej i wtedy jest taka laba, dzieci mówią rodzicom, że nie idą do szkoły. I to mnie dziwi, że
1: co 2-3 tygodnie to pan i tak jest łaskawy dla systemu, bo w liceach, gdzie matura trwa przez cały maj, to myślę, że tam już niektórzy mają zaproponowane oceny znacznie wcześniej niż w czerwcu.
2: Wie pan, mówię w odniesieniu do takich klas, powiedzmy, nie wiem,
1: w podstawówkach
2: 6-8 podstawowych, w których te dzieci się bojają, bo to jest bezsens, to jest przepalanie pieniędzy, to lepiej, nie wiem, na zimę te pieniądze wziąć, spakować w worki i dogrzewać klasy przynajmniej.
1: No, to jest chyba w ogóle dyskusja trochę inna, bo to jest dyskusja o harmonogramie roku szkolnego, bo takie pomysły też się pojawiają, żeby w ogóle skrócić wakacje, wydłużyć może któreś ferie zimowe albo zrobić wiosną świąteczne i wtedy to jakoś sensownie rozłożyć na trymestry na przykład. Może to byłby pomysł?
2: No nie wiem. Natomiast no, to by można było rozwiązać bardzo, bardzo krótko. Myślę, że niestety wrzucę tutaj do tej beczki miodu trochę dziegdziu, że nauczycielom ta sytuacja odpowiada.
1: Chociaż jak słyszymy, niektórzy nauczyciele są w stanie się dogadać na informację zwrotną.
2: No tak, nie. Mnie się bardzo podoba. Mnie się oczywiście podoba idea, żeby sposób oceniania zmienić diametralnie, bo jak słyszę, to ten, który istnieje, to no nie prowadzi, wprowadza ocenność, nie wiem, wprowadza takie chore tu zawodnictwo, więc uważam, że bardziej do współpracy, do jakichś takich miękkich kompetencji i do tego, że jesteśmy, prawda,
1: do
2: grupą, która lepiej,
1: do nauki współpracy w przyszłym życiu na przykład, a nie nauki współzawodnictwa, bo niektórzy mówią, że to do tego prowadzą oceny. Bardzo dziękuję. Pan Kuba z Gdańska był z nami. Za chwilę informacje TOK FM, na które zaprosi Sylwia Chryczańska. Przypomnę, numer 22 44 044, to numer do mikrofonu TOK FM. Wracamy po informacjach z pytaniem wciąż, czy oceny w szkołach mają sens.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
4: Audycja Globalne Popołudnie, w której tym razem zabieramy Was wraz z Domą Matejko na Kubę. Ten kraj od początku roku przeżywa kryzys, ale żeby go wyjaśnić, zanurzymy się w historię burzliwą tej pięknej wyspy, a wspomnimy nawet wizytę Fidela Castro w Polsce ponad 50 lat temu, kiedy czarował nie tylko ekipę polityczną Edwarda Gierka, ale też młodych krakowskich sportowców, z którymi spontanicznie na hali Wisły zagrał w koszykówkę. Na Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16 zapraszają Krzysztof Story
5: i Doma Matejko.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Cena przed obniżką 18,99. A tylko jutro mistrzowski łapacz. Piwo Łomża 4 plus 4 za grosz z denkartą. Limit 8 sztuk. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy. To decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Wojewoda łódzki wydał decyzje, które mogą ruszyć zatrzymaną od 2 lat budowę tunelu średnicowego pod Łodzią. Fala upałów wkracza do Polski, dlatego ratownicy przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci Order Orła Białego. To odpowiedź na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
4: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
5: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
4: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu, podkreślił we wpisie na platformach społecznościowych szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Oświadczył też, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, on sam zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Premier Donald Tusk, który na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli rozmawiał z prezydentem Ukrainy, mówił wcześniej, że Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków, czy narazić na szwank relacji polsko-ukraińskich. Premier podczas briefingu w Brukseli przekazał też, że prezydent Ukrainy zdaje sobie sprawę z tego, że jego decyzja o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA jest to coś, co nie spotkało się z akceptacją w Polsce, niezależnie od barw partyjnych. Ponad 200 interwencji w związku z burzami odnotowali wieczorem strażacy w Wielkopolsce. Głównym gwałtownym burzom towarzyszą intensywne opady deszczu i silny wiatr. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo, a w związku z nawałnicą organizatorzy przerwali odbywające się na leszczyńskim lotnisku pokazy lotnicze Antidotum i zdecydowali o ewakuowaniu publiczności. Jak podkreślił rzecznik Wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej, aspirant Martin Halasz, zgłoszenia, które do tej pory wpłynęły do straży, dotyczą głównie powalonych i połamanych drzew czy zalanych ulic i budynków. Ponad 200 razy w związku z burzami interweniowali też wieczorem lubuscy strażacy. Większość akcji była związana z usuwaniem połamanych konarów i powalonych przez wiatr drzew. W województwie lubuskim do tej pory nie odnotowano osób poważnie rannych. Jest szansa, że ruszą sprawy związane z budową tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Wojewoda łódzki wydał 2 decyzje związane z budową, która stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców musiało opuścić swoje domy i ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. Najnowsze decyzje mogą przynieść długo wyczekiwany przełom, bo po pierwsze wojewoda łódzki zmienił tzw. decyzję lokalizacyjną, wyjaśnia Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
6: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
3: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy, którzy obecnie przebywają w hotelach, będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenie prywatnych nieruchomości. I tu kluczowa jest druga decyzja.
6: Nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
3: A mowa tu o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym Koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy ma korzystać nowy wykonawca, ale zanim to nastąpi, trzeba go znaleźć. Tunel pod Łodzią ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po pierwotnym terminie. Z jednej strony ożywienie lokalnej branży turystycznej, z drugiej atrakcyjna oferta dla chcących wypocząć w Podlaskiem. Rusza nabór do letniej edycji tegorocznego podlaskiego bonu turystycznego. Bony generuje się za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej podlaskibonturystyczny.pl. O szczegółach mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
1: W tą sobotę w przedziale czasowym między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny. Można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
3: W poprzednim prowadzonym w kwietniu naborze ponad 2,5 tysiąca bonów rozeszło się w kilka minut. Fala upałów dociera do Polski. W większej części kraju z wyłączeniem wschodnich regionów obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Można spodziewać się, że wiele osób w rozpoczynający się weekend zainauguruje sezon plażowy, ale ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. O czym z Gdańska reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
7: Pierwszy upalny weekend może sprawić, że plaże wypełnią się po brzegi. Warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa, mówi ratownik Jacek Naumczuk.
8: Stroimy do alkoholu. To nie jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie, także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
7: Przyda się też przewidywanie, bo morze ciągle jest zimne.
8: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych dzieci, bliskich.
7: Przed pójściem na zatłoczoną plażę warto maluchom założyć opaskę z numerem telefonu do opiekuna. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, zachmurzenie duże. Z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami, miejscami także z gradem. Będzie upalnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 stopni w centrum, do 34 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 7 minut po 21. Dobry wieczór ponownie. Krzysztof Chorwat. Audycję wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje Adam Brzeziński. Mikrofon TOK FM. Dzisiaj o ocenach w szkole na tydzień przed rozdaniem świadectw. Czy oceny w szkołach mają Państwa zdaniem sens? 22 44 044 22 44 44 044. Szybki przegląd, jak to w niektórych krajach wygląda. Tutaj szczególny prym, jeśli chodzi o odchodzenie, chociaż przynajmniej stopniowe od ocen, no to wiedzie Skandynawia. W tych krajach najczęściej są najpierw oceny opisowe i to nie tak jak u nas tylko w klasach 1-3, ale dalej do 5-6 klasy. W niektórych w ogóle nie ma żadnych ocen liczbowych. Tak jest na przykład w Holandii do 12 roku życia. A jak to jest u nas? No różnie bywa, oceny i tak na świadectwie być muszą w ciągu roku, albo oceno za w skrajnych przypadkach, gdzie oceny są non-stop i wręcz są takim środkiem, który ma według niektórych nauczycieli zmusić uczniów do nauki. Inna sprawa, czy to cokolwiek daje. A z drugiej strony zdarzają się takie wyspy w polskim systemie edukacji, gdzie rzeczywiście stopniowo się odchodzi w ciągu roku od takiego oceniania liczbowego na rzecz oceniania kształtującego, czyli informacji zwrotnej i omawiania postępów w nauczaniu. 22 44 044 to numer do mikrofonu TOK FM. Jak według Państwa i jak może Państwo wspominają też swoje dzieciństwo i swoją szkołę, czy tamte oceny sprawiały, że bolał brzuch albo czasami był stres? Pan Andrzej z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór Państwu.
9: Czy według Pana oceny w szkole mają sens?
10: Problem nie polega na tym, czy one mają sens i czy w ogóle są, bądź ich nie ma. Problem polskiej edukacji na tym szczeblu podstawowym i szkół średnich polega na tym, że jest ona scentralizowana i przypomina bardziej jeszcze nasz bagaż postsocjalistyczny. Żeby troszeczkę ruszyła się edukacja w szkołach podstawowych i średnich do przodu, trzeba by było dokonać wreszcie takiej grubej kreski i oddać gestię edukacji samorządom.
9: Czyli to nie jest kwestia tylko pozbawienia ocen szkół i takie możliwości, na przykład jednym przepisem, tylko, jak pan mówi, reforma raczej szersza.
10: Tak, musimy dokonać, żeby iść do przodu z jednym pokoleniem, z drugim, śmiało powiedzmy w lata 50. i 60. obecnego wieku, musimy naprawdę zreformować gruntownie edukację. Nie da się tego zrobić centralnie. Centralnie będzie to wyglądało tak jak od 30 lat, czyli będzie dorywał się kolejny ideolog albo kolejny jakiś wielki racjonalizator. To się nie da tak zrobić. Edukacja to ewolucja. Trzeba oddać ludziom jak najwięcej samodzielności w edukacji, oddać to nauczycielom, ośrodkom badawczym, ośrodkom dydaktycznym, specjalistom, instytutom, think tankom. Po pierwsze, oddać tym, którzy są w tym systemie.
9: Jak to się przełoży na oceny, jeśli
10: polityków?
9: A jeżeli, pana, jeśli na samorządność szkoły zejdziemy, tak, właśnie na ten poziom, to jak proszę to pana, się przełoży na oceny?
10: Wystarczy zrobić taki przykład. Jeśli damy to samorządom i wojewoda będzie ostatnim szczeblem nadzoru centralnego, to może się okazać, że żadne województwo nie zostanie z ocenami, na przykład po kilku latach. Okaże się, że system naturalnie będzie ewoluował i wyprze oceny. Jeśli oceny będą gdzieś potrzebne, to zostaną. Dzieci są im różne. Każde dziecko jest inne. Jeśli tworzymy taki system nakazowo-rozdzielczy, to możemy przykładowo rozpatrywać edukację w Korei Północnej. Ale jeśli chcemy stworzyć nowoczesne państwo europejskie z różnymi kierunkami rozwoju, edukacji i zdolności każdego dziecka, musimy być różnorodni. To tylko zapewni samodzielność edukacji. Autonomia szkół, co najwyżej można nadzór centralny na szczeblu kuratoriów prowadzić.
9: Są zwolennicy też, wielu jest takich, którzy mówią, że autonomia szkół to podstawa no właśnie w reformowaniu tych szkół, bo one oddolnie by się same niejako reformowały. Ale zastanawiam się tak, jak to w Polsce, bo tutaj wymagałoby to zmiany absolutnie wszystkiego. Mamy system egzaminowania, potem mamy rekrutację do szkół, potem mamy rekrutację na studia.
10: Piramidę można postawić odwrotnie. To studia wymagają, czego potrzebują. To abiturienci wiedzą, co zdawać, żeby osiągać kierunki. Jeśli ktoś się wybiera na medycynę, ma jakieś minimalne wymagania, żeby
9: skupić się na biologii i chemii.
10: Studiów. Dokładnie. Więc sama specjalizacja. Popatrzmy na poziom liceum.
9: No wiem, tylko trudno wymagać od dzieci w podstawówce, żeby wiedziały, co będą robić w przyszłości. I to tutaj może być taki znak zapytania, że no jakąś elementarną
10: Ale
9: wiedzę trzeba by było
10: ocenić. Opiekunów prawnych i rodziców. Po drugie, mamy samorządy, mamy nauczycieli, mamy pedagogów, ale to wszystko jest na dole systemu, na spodzie piramidy. I jeśli, wie pan, to jest, centralizacja jest wspaniała, tylko że jak dzieci wybierają się do liceów, to starają się wybrać do najlepszego liceum, a nie do najgorszego, który w rankingu jest najgorsze.
9: I rankingi procesy, to jest jeszcze inny temat, wie pan to.
10: Tak, ale procesy jakościowe zachodzą w konkurencji. Jeśli jest monopol, jest tragedia. Do tego na samym początku należy zlikwidować kartę nauczyciela i przywileje, bo nauczyciele zaczynają już trącić myszką tak jak górnicy dzisiaj. To jest ostatnia grupa, która jeszcze coś tam sobie wywalcza. Po co to robić? Zróbmy grubą kreskę. Przejdźmy do nowoczesnego systemu i wygenerujmy go.
9: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Andrzej z Łodzi był z nami. Dodzwoniła się do mikrofonu TOK FM pod numer 22 44 44 044 pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Ja mam taką uwagę. Jeżeli ktoś chce się dostać do najlepszej szkoły, to na jakiej podstawie ma być oceniony? Bo jest duża konkurencja. Mhm. No jest to problem.
9: I tu ułatwia, według pani, ułatwia tutaj system ocen, ten od 1 do 6, powiedzmy,
11: ranking. Musi być jakaś podstawa. Jaka? Poza tym, rodzice bardzo często, no bo jeżeli zostawimy to rodzicom, zostawimy to samorządom, to może być często tak, że oni będą zmierzali w jakąś ślepą uliczkę. No na przykład na wsi będą na przykład decydować, że w okresie żniw dzieci nie chodzą do szkoły, bo pomagają rodzicom, tak?
9: Mhm.
11: To może dojść do takich po prostu zwyrodnień, no.
9: No w ogóle natomiast kapitał, ten kapitał społeczny i ekonomiczny w rodzinach jest istotny. Rzeczywiście i szkoła właściwie u zarania swojego powstania też no, miała taką mieć funkcję i dalej ma wyrównywania szans. I to, że szkoły są podobne i że one właściwie no, w gruncie rzeczy mogą się różnić sposobem wykonywania tych zadań różnych, oświatowych, no to właściwie sprowadzają się do rzeczywiście jednego. No jest podstawa programowa, trzeba ją zrealizować. I na tym polega to wyrównywanie szans, jak pani słusznie zauważyła.
11: Tak,
9: przy różnych rodzinach mogło być różne.
11: Takiego, że i owszem, uważam, że bez sensu jest dawanie oceny z zachowania, kiedy szkoła nie wychowuje, bo w tej chwili nauczyciele uważają, że przekazywanie wiedzy to wystarcza.
9: Tak, no wielu mówi o tym, że to rodzina jest od wychowania i rodzice i tutaj tak, też oczywiście pewne napięcia się rodzą,
11: ale
9: więc rzeczywiście
11: strony,
9: po co ten...
11: Z drugiej strony trudno się im dziwić. Jeżeli klasa liczy 30 uczniów i są tak kiepsko płatni, więc to znowu jest kolejne wytłumaczenie, dlaczego się tym nie zajmują. Więc jednym słowem, mówienie tylko, że jak samorząd przejmie, to będzie super, to uważam, to absolutnie. Nawet jakby samorząd przejął, to też jakiś program, jakieś ramy musi ustalić.
9: Ale
11: prawda?
9: Czy nie uważa pani, że rzeczywiście w szkole w Polsce mamy do czynienia z ocenozą i że ze zbyt, no, z nadmiernym wykorzystywaniem cyfr do oceniania umiejętności uczniów, czy postępów uczniów.
11: Jeżeli to potem decyduje o tym, czy można się dostać do dobrej szkoły, czy na dobrą uczelnię, no to to nie jest bez podstawy, tak? Ale uważam, że... Bo to jest tak, tak jak było z tymi pracami domowymi, że nie mogą się dzieci stresować i nie mogą być obowiązkowe prace
9: domowe.
11: No i
9: wiele badań pokazało, że rzeczywiście dzieci przestały w ogóle przykładać wagę do... samodzielnej
11: no tak,
9: pracy.
11: Ale ja na przykład nie bardzo wyobrażam sobie bez nauki w domu czegokolwiek, dlatego żeby nie zdołały dzieci opanować tego materiału, no chyba żeby się bardzo okroiło program szkolny. Bo naprawdę nauczanie...
9: Zwłaszcza w klasach 7-8, prawda? Albo w maturalnych, gdzie do tego egzaminu trzeba się nauczyć. Stąd też rynek korepetycji, między innymi.
11: Tak, oczywiście, ale gdyby klasy były mniej liczne i gdyby rzeczywiście przyłożono wagę do tego, żeby grupa nie rywalizowała z sobą, tylko żeby się nawzajem wspierała, to po prostu no, rola psychologa szkolnego w tej chwili to polega na interweniowaniu, jak już się mleko rozleje, czyli ktoś kogoś pobije albo jakieś inne straszne rzeczy się wydarzą, tak? A to nie o to chodzi. Według mnie powinno się uczyć tych uczniów, jak współdziałać bez przemocy, jak pomagać sobie nawzajem. Przecież w różnych
9: szkołach... Ale to niektórzy powiedzą, że właśnie oceny wzmacniają ten pierwiastek rywalizacji wśród uczniów,
11: ale
9: więc nie pomagają we współpracy.
11: Ocena może być, nie musi być od 1 do 6, tylko może być opisowa.
9: Na końcu na świadectwie i tak musi być od 1 do 6, ale rzeczywiście w ciągu roku szkolnego wcale nie musi.
11: Oczywiście, że nie. Natomiast właśnie ważne jest to, żeby uczniowie uczyli się też współdziałania. Tego nie ma w ogóle. Jest natomiast mobbing. Więc, ale z czego to wynika? Z tego, że nauczyciele nie są w stanie przy tak licznych grupach i tak niskich zarobkach zająć się wychowywaniem ich. I nie ma też wystarczającej ilości, albo w ogóle chyba nie ma żadnych takich zajęć w rodzaju tego, o czym powiedziałam, czyli współdziałanie bez przemocy.
9: Wtedy w tym środowisku przemocy rzeczywiście ocena jest no, takim chyba jednym z najpopularniejszych narzędzi do właśnie pokazania, kto ma siłę z jednej strony. Tak sobie myślę. Bardzo dziękuję. Z nami jest, to była pani Anna z Warszawy, jest pan Władek z Krakowa. Dobry wieczór.
12: Halo?
9: Halo, dobry wieczór, słyszymy się, tak.
12: No, dobry wieczór. Ja tak właśnie słucham tych wypowiedzi, pozwoliłem sobie zadzwonić. Może nie rozłączyć, bo jadę samochodem, ale ale generalnie to chciałbym cały ten system oceny i to wszystko powiązane jakby z kategoryzacją uczniów w jakimś stopniu mniejszym lub większym powinno być oparte na tym, od czego my właściwie chcemy od szkoły, jakie chcemy mieć społeczeństwa. To jest pierwszy chyba moment, kiedy ludzie zaczynają ze sobą współpracować, jak się pojawiają w przedszkolu, w szkole i tak dalej, gdzie jest naturalnym i rywalizacja, i współpraca.
9: No właśnie, ale czy to jest naturalne według pana, ta współpraca i ta rywalizacja już w przedszkolu?
12: No,
9: pani przed chwilą sugerowała...
12: Dzieci są bezwzględne w stosunku do siebie bardzo często. Przecież
9: to prawda.
12: Się obserwuje. Więc to jest jakby genetycznie jesteśmy zaprogramowani do osiągania jakichś celów. Już nie chciałbym za bardzo filozofować, ale patrząc na społeczeństwa, to społeczeństwo w jakimś obszarze sobie współpracuje, ale też bardzo rywalizuje.
9: No właśnie, tylko wie pan, bo tutaj dyskusja i niektórzy podnoszą taki argument, że te oceny są tylko dla, że ocenianie jest właściwie tylko dla zdobycia tej oceny, tej liczby, tej cyfry. I właściwie to tutaj nie ma po drodze procesu uczenia się i przyswajania wiedzy, bo jeśli ktoś podąża ślepo za oceną, to po drodze gubi wszystko to, co do tej oceny prowadzi.
12: No to dochodzimy do momentu, czy potrzebne są testy, bo ludzie się nie uczą teraz, młodzi ludzie w szkołach czegoś, tylko uczą się rozwiązywać testy.
9: No to już jest kwestia egzaminów, tak są skonstruowane, które też wymaga to poprawy.
12: Czy ludzie uczą się czegokolwiek, czy tylko programują się w pewien sposób, żeby rozwiązywać jakieś
9: Temat na inną zapewne audycję, ale...
12: Ale to też jest jakby sposób oceny, bo rozwiązując test, sam sobie jakby walczę o taką lub inną ocenę. Bo za moich czasów, jak miałem 70%, to coś zdawałem, a teraz za 50% już się ma...
9: No właśnie, a propos moich czasów, bo wszyscy przeżyliśmy szkołę w różnych formach, no ale sprowadzało się to rzeczywiście do ocen. I zastanawiam się, czy, bo to też często podnoszony argument, że być może my za bardzo chuchamy na nasze dzieci i na te pokolenia, no może się przejmujemy, może powinni się zaprawić, bo w życiu będą po prostu oceniani.
12: Tym bardziej, że nie wiemy, jak ten świat za parę lat będzie wyglądał. Czyli rzeczywiście nie będą musieli o wszystko walczyć, bo teraz wszystko jest właściwie podane na tacy. Niewiele trzeba się zmęczyć, żeby coś dostać.
9: No w wielu sprawach.
12: Ja tak porównuję.
9: Pomaga technologia, niestety.
12: No tak.
9: Bardzo dziękuję. Pan Władek z Krakowa był z nami. Numer telefonu do mikrofonu TOK FM to 22 44 044. Pani Mariola z Pabianicy dodzwoniła się do nas. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
9: Czy u pani oceny budzą również emocje, w tym sensie, że wspomina pani swoją szkołę, ale też jednocześnie ma pani zdanie na temat tego, jak to powinno wyglądać teraz, a może zostać tak, jak było?
13: Aż takich emocji to nie budzą. Jestem byłą nauczycielką już na emeryturze, także wiadomo, kiedy kończyłam szkołę podstawową i liceum, ale nie wyobrażam sobie nie być oceniana i nie otrzymywać poszczególnych ocen. I myślę sobie... żeby nikogo nie obrazić i urazić. I tutaj pani przede mną, która już mówiła, że dzieci na wsi nie będą w danym momencie chodziły do szkoły, bo będą pomagały rodzicom. Ja nie znam takiej rodziny, gdzie dzieci pomagają rodzicom. Dzieci nie robią nic po prostu. Po prostu w domach jest zupełny los bluz i od dzieci nic nie jest wymagane. Dlaczego nie mówi się o tym, że dzieci są strasznie leniwe, że nie chcą nic robić, nie chcą powtórzyć po nauczycielu zdania? Dlaczego się nie mówi o tym, że egzamin zawodowy teoretyczny 50% zalicza wiadomości, praktyczny 75%, a matura 30%. To jest problem, a nie ocenianie. Takie jest moje zdanie. Oczywiście nie musi się nikt z nim zgadzać, ale no dla mnie to jest śmieszne, żeby w szkole średniej dawać oceny opisowe dorosłym ludziom. No. Ja tak to pojmuję.
9: Ja myślę sobie o takich rzeczach, jak już o zawodzie pani wspomina, że właśnie w życiu zawodowym później no nie będzie, będzie oczywiście ocena, ale nie będzie cyfrowej oceny. Będą za to takie rozmowy na przykład rozwojowe albo oceniające pracownika. No i to też jest jakaś umiejętność, żeby dojść do tej oceny wspólnie, oddać trochę pola w tym dialogu uczniowi, który domaga się tego ewidentnie, bo badania pokazują, że szkoła nie jest lubiana przez uczniów i żeby może nauczyciel zaryzykuje przy emerytowanej nauczycielce, że może właśnie nauczyciele powinni trochę zejść z tego piedestału i z tej katedry i zacząć rozmawiać jakoś.
13: No proszę pana, nigdy nie stałam na piedestale i zawsze uczniów traktowałam bardzo sympatycznie, zresztą mam tego dowody.
9: No właśnie, czyli to się nie wyklucza, tak? Że można być...
13: Oczywiście.
9: Stawiać oceny, a jednocześnie być szanowanym nauczycielem.
13: Najbardziej. Po prostu trzeba być sobą w tym zawodzie.
9: A ma pani sposób właśnie taki, żeby niektórym nauczycielom podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby nauczać?
13: Nie wiem, czy ktoś by chciał słuchać.
9: Chętnie posłuchamy.
13: Nie. No ja po prostu uważam, że trzeba być sobą i to wszystko. W uczniu widzieć też człowieka z różnymi jego problemami, bo my nawet często nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, jakie dzieci mają problemy w domach. Ja akurat uczyłam w szkole średniej, to może nawet było trudniej te problemy wykryć, bo bardziej potrafią dzieci je ukryć, ale mają je i po prostu nie. Co do ocen jestem za tym, że mają być, natomiast traktować uczniów tak jak przyjaciela, oczywiście nie pozwolić sobie wejść na głowę, bo uczeń jest uczeń, niech każdy zna swoje miejsce, ale też nie może być jakiegoś gnębienia, czy jakiegoś wywyższania się nauczyciela, czy coś takiego.
9: A paski? A czerwony pasek?
13: Tak, ja uważam, że powinien być. No po to jest czerwony pasek, żeby było wiadomo, kto bardzo uczciwie pracował. To jest moje zdanie, tak jak powiedziałam, nikt nie musi się z nim zgadzać, ale ja... Wie pan, no dyskutować można o różnych tutaj problemach, ale mnie jeszcze denerwuje to, że każda władza, która przyjdzie obojętnie, czy jest zielona, w kropki, w kciapki, to manipuluje najbardziej przy służbie zdrowia i przy szkolnictwie i jest zamiast coraz lepiej, to jest coraz gorzej. Dziękuję serdecznie.
9: Bardzo dziękujemy za ten telefon, pani Mariola z Pabianic. Przyszedł też mail. Można dzwonić jeszcze pod numer 22 44 44 044. Mikrofon Tok FM. Pytamy o to, czy szkoły, czy oceny w szkołach mają jeszcze sens, albo czy w ogóle mają sens, czy kiedykolwiek miały. Przyszedł mail na mikrofon@tok.fm. Teraz jest już zakaz przedmiotowych zasad oceniania. Są jedne zasady dla całej szkoły opisane w statucie, przynajmniej tak nam każą na Mazowszu, napisała pani Stasia. Oceny nie są niczym złym, zwłaszcza procentowe. Złe jest robienie z nich celu samego w sobie. O tym mówiliśmy między innymi z profesorem Markiem Konopczyńskim, że rzeczywiście w bardzo wielu szkołach ta ocena to jest cel, do którego dochodzi się tylko po to, żeby mieć konkretną ocenę. No nie pomagają rankingi i nie pomaga rekrutacja do szkół średnich, gdzie za na przykład czerwony pasek zdobywa się dodatkowe punkty, a czerwony pasek to też wypadkowa nie tylko średniej, ale i zachowania, więc właściwie ocenia się wszystko. Pani Katarzyna z Krakowa jest z nami w mikrofonie Tok FM. Dobry wieczór.
14: Tak, dobry wieczór.
9: Czy dla pani te oceny jeszcze jakkolwiek przydają się do czegoś?
14: Panie redaktorze, ja troszeczkę tak ad vocem odnośnie tego, co moja przedmówczyni mówiła bardzo sensownie, pani, rozumiem, emerytowana, prawda, nauczycielka. Ja jestem wykładowcą akademickim i absolutnie się zgadzam z tą panią. Zapraszam na zajęcia. To, co przychodzi na studia, to jest w ogóle coś niebywałego dla nas, dla wykładowców.
9: W jakim sensie?
14: W sensie roszczeniowości, bezczelności, braku kultury, braku jakiegokolwiek w ogóle funkcjonowania logicznego i dokładnie
9: i tu
14: to, co
9: się
14: pani mówiła,
9: to, jak rozumiem, zmieniło na przestrzeni lat.
14: Kilkunastu. Tak, to się zmienia. No ja jestem wykładowcą od 25-30 lat i rzeczywiście stopniowo widzimy, nie tylko ja, ponieważ moi koledzy i na tym uniwersytecie, i na innych uniwersytetach widzą właśnie tą postawę, którą prezentują, która ta młodzież wyselekcjonowana, która idzie na wyższe studia, która prezentuje właśnie tą wiedzę o bycie, brak zasad, brak kultury i to, co się należy, to, co
9: a
14: należy
9: to właśnie,
14: dać,
9: czy według pani dać. Wpływ na to ma jakoś system oceniania, że trochę może mniej się właśnie zwraca uwaga, albo że chuchamy, jak już ustaliliśmy poniekąd na uczniów?
14: Właśnie państwo mi uzmysłowili, kiedy słuchałam właśnie pana redaktora i rozmówców, to właśnie państwo uzmysłowili, że to, co dostajemy na studiach jako wykładowcy, to jest, no przepraszam, że tak powiem, ale to jest chyba efekt tego, co jest wytworem szkoły podstawowej i szkoły średniej, no bo skąd się biorą te dzieci, ta młodzież, która przychodzi później na studia wyższe?
9: To ja wcześniej rozmawiając z różnymi wykładowcami też słyszałem trochę, może inaczej, nie o samym zachowaniu młodych, ale raczej o umiejętnościach właśnie, że na politechnikach zdarzają się no, tacy studenci, z którymi trzeba wyrównywać wiedzę po prostu, bo już kiedyś było tak, że oni właściwie byli gotowi do studiowania na znacznie wyższym poziomie już na pierwszym roku, a teraz wiele z tych rzeczy, ale to nie rozstrzygam, z czego to wynika, czy to jest właśnie z chuchania, z systemu, czy z czegokolwiek innego, czy być może z systemu egzaminowania, bo to też być może jest do zmiany. Tego dzisiaj nie rozstrzygniemy. Bardzo dziękuję pani Katarzyno za ten głos. Pani Katarzyna z Krakowa była z nami. Na tym kończymy dyskusję w mikrofonie TOK FM. Bardzo dziękuję, a za chwilę jeszcze rozmowa o, no właściwie informacji tego wieczoru, czyli o tym, że prezydent Karol Nawrocki postanowił odebrać jednak orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. A z nami jest Nedim Huseinow, German Marshall Fund of the United States. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
9: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu, to przed godziną 20 się wydarzyło, jak już mówiliśmy w TOK FM, właśnie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. No i już mamy reakcję ze strony ukraińskiej również, ponieważ mamy szefa MSZ-u, przepraszam, Andrzeja Sybichę, który oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego on sam również zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Uważa też, że to błąd, taka decyzja prezydenta. Jak pan widzi tę całą sytuację?
15: No, widzę troszkę, za przeproszeniem oczywiście, ale jednak jakbym patrzył na piaskownicę, w której właśnie dzieci się ze sobą kłócą o zabawkę. I choć sytuacja jest oczywiście poważna i waga sprawy tej, prawda, tego sporu historycznego jest bardzo istotna i bardzo ważna dla obydwu narodów, państw, to kontekst, w jakim do tego wszystkiego dochodzi i sytuacja, w jaką zapędzają się politycy nawzajem, bo mówię tutaj o obydwu stronach oczywiście, to jakby pasowałby bardziej cały ten konflikt na lepiej jednak i bardziej do jakiegoś pokoju, prawda, a nie do wojny. A teraz mamy wojnę i akurat Zełenski ma teraz bardzo dużo na głowie, jeśli chodzi o bronienie swojego kraju i angażowanie się w spory i sprzeczki o historię w tej chwili dla niego jest ostatnią rzeczą, jaką chciałby robić i pewnie po prostu machnie na to ręką i pójdzie dalej, prawda, bo on teraz musi dbać o rękę.
9: Zresztą już chyba machnął ręką, ponieważ Kancelaria Prezydenta Ukrainy oświadczyła w odpowiedzi na prośbę Polskiej Agencji Prasowej, że nie komentuje podjętej decyzji prezydenta Polski. Po prostu nie komentujemy.
15: Wciąż mam nadzieję, że ta kontrasygnata premiera jednak do niej nie dojdzie, nie wydarzy się i w pewnym momencie ta eskalacja, znaczy wyeskalowany już do maksimum ten problem, ten konflikt o pamięć, zostanie w jakiś sposób jednak to wszystko cofnięte i nastąpi deeskalacja, zwłaszcza w przededniu bardzo ważnej konferencji, która w przyszłym tygodniu odbywa się w Gdańsku. Nie potrzebują teraz obydwie strony, bo jeśli po polskiej stronie chodzi o załatwienie tego sporu, prawda, osiągnięcie swojego celu, tak żeby Ukraińcy uwzględnili polskie racje też i polski pogląd na historię, poszli, zrobili jakiś gest w stronę konkretny, rzeczowy, no robią oczywiście, bo są ekshumacje i tak dalej, ale jakiś taki, który by jednak pozwolił też troszeczkę uspokoić nastroje elektoralne, które zostały rozbudzone bezpodstawnie, moim zdaniem, tutaj w Polsce przez tą zapowiedź prezydenta, że odbierze ten order, to wtedy, no ja mam nadzieję, że do tego dojdzie i że ta kontrasygnata nie nastąpi, że premier tego nie zrobi, że uzgodnili te stanowiska, które mieli szansę uzgodnić, spotykając się w Brukseli niedawno, prawda?
9: Może przypomnijmy, jak to w ogóle było, bo to wydarzyło się pewnego dnia, kiedy Karol Nawrocki postanowił wyjść na spacer po krakowskim przedmieściu. Wtedy no, trochę mimochodem stwierdził, że tutaj należy odebrać właśnie po tym, jak doszła do Polski informacja o nadaniu imienia UPA jednej z jednostek wojskowych. No i później to się tak toczyło. Oczywiście już były zapowiedzi, że no, po pierwsze, no, wybuchła ogromna awantura, bo polscy politycy z jednej strony zgadzają się z tym, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego była błędem, ale pan wspomniał o kontrasygnacie. W trudnej bardzo sytuacji jest premier w tym momencie, no bo to nie wiem, czy tutaj jest jakieś dobre wyjście w ogóle z tej sytuacji.
15: Czy ja bym wolał myśleć, że premier z prezydentem Polski po prostu uzgodnili stanowiska i grają w jakąś grę taką z Ukrainą, żeby w jakiś jednak sposób gdzieś tam, pozostając w tej orbicie przyjacielskich stosunków, nie paląc wszystkich mostów, ale próbują maksimum wycisnąć z tej sytuacji dla siebie i
9: tak
15: zadowolić się.
9: Tak pan myśli, że tak to jest...
15: Mam nadzieję. Oczywiście nie myślę, że to... Nie przepuszczam, że to może nie być niestety prawdą, że jednak może być tak, że po prostu żadnej komunikacji premier, prezydent nie ma tutaj i każdy gra w swoją grę. I tak samo jak decyzja Zełenskiego o nadaniu tej nazwy, prawda, tej jednostce, była błędem, uwzględniając aktualny kontekst i sytuację i problemy, z jakimi zmaga się Ukraina, ukraińska armia i potrzeby. Tak samo również w równym stopniu, moim zdaniem, odpowiedź prezydenta była nieprzemyślana i mamy sytuację, w której no, wiele razy to już zostało powiedziane, prawda? No, na Kremlu otwierają kolejne
9: kwestie. No właśnie, to często się pojawia, zresztą Andrzej Sybicha, też szef ukraińskiej dyplomacji, oświadczył, że ta decyzja jest błędem, jest strategicznym błędem i zyska na tym jedynie Rosja. To jest bardzo częsty argument, który się pojawia w tej dyskusji już od kilku lat.
15: Ja bym naciskał tak, że Sybicha oczywiście będzie mówił to, co on mówi, ponieważ on reprezentuje swój kraj, ale błędy popełnione zostały po obydwu stronach. Ja będę na to jednak naciskał, ponieważ...
9: A ten błąd tak, największy leżący po stronie Polski w takim razie to...
15: Największym błędem leżącym po stronie Polski jest niepotrzebna eskalacja tego sporu, ponieważ nie osiągnie swojego celu w ten sposób. Po prostu nie osiągnie. Jeśli Polska chce załatwić tę sprawę w taki sposób, żeby nie ranić uczuć, prawda, Polaków, to w ten sposób nie osiągnie tego celu, nie zostanie ta sprawa załatwiona pomyślnie, ponieważ Ukraińcy po prostu dokładnie są takim samym chyba narodem, że jeśli ktoś ich do czegoś próbuje zmusić, to zrobią dokładnie odwrotnie.
9: A jak pan sobie wyobraża te konferencje w sprawie odbudowy Ukrainy i przyszłości Ukrainy w Gdańsku właśnie? Tam ma być prezydent Zełenski.
15: Dokładnie. Miałem nadzieję, że wielkim gospodarzem, pozytywnym, dobrym aktorem będzie jako gospodarz tej konferencji właśnie Polska, prawda? Że Polska będzie z podniesioną głową witana przez wszystkich i odbierała podziękowania od wszystkich przywódców świata, którzy zjadą się do tego Gdańska, a nie stanie się jedynie tylko miejscem, w którym odbędzie się ta konferencja i zejdą w cień polscy politycy wszystkich rozmów i debat, w cień no, jakby tego konfliktu, który został wywołany zupełnie niepotrzebnie i który nie jest rozumiany przez większość stolic europejskich i światowych. Może poza Niemcami, w Niemczech widzieliśmy artykuły w gazetach. Natomiast w większości państw, które przyjadą rozmawiać o przyszłości i odbudowie Ukrainy, o pieniądzach tak naprawdę, ten spór historyczny kompletnie nie jest rozumiany i te no, właśnie tarcia, które będą odczuwalne przecież, będą zatruwać atmosferę, będą powodować, że strony zaczną unikać, tak? Jak to, polskiej i ukraińskiej strony w jednym miejscu, przy jednym stole będą unikać, tak? Żeby nie doszło, nie daj Boże, do jakiejś sytuacji, w której jakiś dziennikarz zada pytanie i wywoła burzę.
9: Bardzo dziękuję. Nedim Husajnow, The German Marshall Fund i Uniwersytet Warszawski. Dziękuję za ten komentarz na gorąco. Prezydent Polski zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Będziemy jeszcze go śledzić również w informacjach TOK FM. Te najbliższe o 22, na które zaprasza Sylwia Chreczańska. A my żegnamy się z Państwem. Krzysztof Chorwat, mówię, do usłyszenia. Karolina Kłaczyńska wydawała audycję. Adam Brzeziński ją zrealizował. Jeszcze raz kłaniamy się. Do usłyszenia.
16: Reklama.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
18: Ale sztosy.
19: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Reklama.

0: ocieplenie klimatu. A gdybyśmy pili kawę ze styropianu, woda zaleje Florydę jeszcze szybciej. Nie uświadczysz też pączków. To nie serial o amerykańskich policjantach, tylko Departament Policji w Des Plaines. Tutaj mamy być fit. Nakładam sobie na talerzyk, też papierowy, warzywnego wrapa z humusem. Siadam przy podłużnym stole. Angela zamyka automatyczne rolety, pilotem wysuwa ekran. W konferencyjnym, oprócz mnie i kapitan Rodriguez, są Jimmy, Luis, kilku mundurowych i dwóch facetów w szarych garniturach. Na szyjach mają smycze z legitymacjami FBI. Nie może być inaczej, bo internet pęka od spekulacji na temat krwawego rytuału w siedzibie tajemniczej apokaliptycznej sekty. Na wejściu dostaliśmy pisemny zakaz kontaktu z dziennikarzami, którzy jak wściekli dzwonią od rana z prośbami o komentarz. Słuchajcie, dzisiaj na odprawie mamy specjalnych gości. Przywitajmy agentów Davisa i Kuntza z Federalnego Biura Śledczego. Agent Kuntz przyleciał dzisiaj rano z Atlanty, to specjalista do spraw przestępczości sekt destrukcyjnych. Angela przedstawia gości i o mało nie rozpuknie się z dumy, że to o nasze miasteczko zahacza sprawa takiego kalibru. Rzutki 50-latek z podgolonym karkiem podnosi się z krzesła i bierze od Angeli pilot odrzutnika. Ekran rozbłyska światłem, po czym ukazuje się stopklatka. Poznaje od razu, co to za miejsce.
1: Uprzedzam, że będzie krwawo i brutalnie, ale jesteśmy tu wszyscy profesjonalistami.
0: Zagaja agent Kuntz.
1: Pewnie już wiecie, bo wszyscy wiedzą, co rozegrało się wczoraj na farmie w okolicach Monroe. Farmę od kilku lat zajmowała sekta Unus Mundus. Mieliśmy ją w rejestrze i obserwowaliśmy z uwagi na mętną przeszłość założyciela, ale o tym później. Nie stwierdziliśmy żadnych zagrożeń i nikt nie spodziewał się, że może tam dojść do tragedii na taką skalę. Sprawę kwalifikujemy jako masowe, rytualne samobójstwo. Nie żyje 12 osób, kobiety w wieku od 22 do 54 lat. Jak zobaczycie na nagraniu, odebrały sobie życie same, bez udziału osób trzecich. Za to w obecności guru sekty i, jak przypuszczamy, na jego polecenie. Nie ma na to jednak jak dotąd żadnych dowodów. Gotowi?
0: Sprzeciwu nie ma, więc federalny odpala nagranie z kamery zawieszonej w rogu pomieszczenia. Obraz jest dość ciemny, bo pokój rozświetlają jedynie świece ustawione w rogach i wokół stojącego na środku podestu. Irra siedzi sztywno w komfortowym półlotosie, ręką pozdrawia wchodzące do pokoju kobiety. Wszystkie mają na sobie zwiewne białe tuniki. Kobiety ustawiają się w kręgu. Irra wstaje i z emaliowanego garnka nalewa chochlą płyn do drewnianej miski. Podchodzi do szczupłej brunetki z włosami spiętymi w koński ogon. Coś do niej szepcze, gładzi po twarzy i podaje kobiecie czarkę z płynem. Kiedy ta wypija całą zawartość, Irra z czułością całuje ją w usta. Stopklatka.
1: Przez kolejnych 26 minut trwa przyjmowanie sakramentu. Czekamy na analizę toksykologiczną płynu, ale na oko wygląda, że to wywar zawierający DMT. Być może doprawiony innymi substancjami halucynogennymi,
0: wyjaśnia agent. Kuntz włącza przewijanie na podglądzie. Guru raz za razem napełnia miseczkę, podchodzi do kolejnej kobiety, szepcze każdej kilka słów, których nie da się usłyszeć, wymienia z nimi czułości, głaszcze je i przytula, a po wypiciu płynu całuje w usta. Na końcu siada na podwyższeniu i również wypija płyn, dwie czarki. Krzywi się przy tym, jakby zjadł cytrynę. Agent wyłącza przewijanie. Słychać muzykę. Rytm jest transowy, z zaśpiewami w jakimś nieznanym języku. Natężenie i tempo wzrastają z każdą minutą. Kobiety przyspieszają i krążą wokół pokoju w zapamiętałym pierwotnym tańcu. Niektóre rozpuszczają włosy. Po kolei zaczynają zrzucać z siebie tuniki. Mają na sobie jedynie czarne biodrowe przepaski i zatknięte za nie noże o różnych rękojeściach i kształtach ostrzy. Na twarzach tańczących kobiet maluje się ekstaza. Mają nieobecne spojrzenia, otwarte usta, niektóre obficie się ślinią. Płomienie świec drżą od ruchu powietrza. Tak musiały wyglądać sabaty czarownic. Znowu stop.
1: Na tym etapie rytuału najwyraźniej działa już substancja psychoaktywna. Za moment rozpocznie się etap składania ofiar. Czy wszyscy tu obecni mają na ten temat przynajmniej podstawową wiedzę, czy mam wytłumaczyć, co to jest ofiara rytualna?
0: Kuntz rozgląda się po konferencyjnym z takim wyrazem twarzy,
1: że nikt nie ośmieliłby się przyznać do niewiedzy.

0: listy. Oglądamy dalej. Patrzę jak zahipnotyzowany i bardzo chciałbym móc zamknąć oczy albo odwrócić wzrok, bo przecież wiem, jak to się skończy. Muzyka znów przybiera na sile. Bębny brzmią szaleńczo. Irra unosi ręce, zaczyna wyć i wykrzykiwać jakieś niezrozumiałe słowa. Znowu pauza. Tutaj guru inwokuje, czyli wykrzykuje tekst rytualny. Nie wiemy, czy to wezwanie do samobójstwa, modlitwa, czy cokolwiek innego. Nie wiemy nawet, co to za język, ale nad odczytaniem treści pracują już biegli lingwiści. Jedziemy dalej. Kruk inwokuje i nie wiadomo, czy chwali, czy złorzeczy. Kobiety zatrzymują się, dobywają ostrzy i zaczynają kręcić się wokół własnych osi. Rozkładają ręce, odchylają do tyłu głowy i dołączają do krzyku. A ten stapia się w upiornym rezonansie. Czuję, że pot spływa mi po karku, choć działa klimatyzacja. W końcu zatrzymują się, a zaraz potem ustaje krzyk. Milkną w jednej sekundzie, kiedy Irra szybkim ruchem, niczym wprawny dyrygent, opuszcza ręce. Ostrza wchodzą w szyję po lewej stronie. Na jasnej skórze pojawiają się ciemne strumyki krwi. Padają na podłogę jedna za drugą. Niektóre leżą spokojnie, jakby spały. Ciałami innych rzucają drgawki i skurcze. Przez muzykę przebija się charczenie i już wiem, że nigdy nie przestanę go słyszeć. Jimmy łapie się za głowę i wybiega z pomieszczenia. Irra siedzi i patrzy prosto w kamerę. Na jego twarzy wykwitają duma i spokój. Agent Kunz naciska stop i gestem nakazuje, żeby podnieść rolety.
1: Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że kolega miał po prostu pilny telefon.
0: Mówi z przekąsem, bo Jimmy właśnie wraca z twarzą w kolorze kredy.
1: Przez kolejne 7 godzin i 18 minut nic ciekawego się nie dzieje. Muzyka jest zapętlona. Guru siedzi nieruchomo, kilka razy nieznacznie poprawia pozycję. O 3:07 po południu do pomieszczenia wchodzi detektyw Kowalski, a za nim Hermes Ciszewski. Czy są jakieś pytania?
0: Podnoszę rękę. Czy wiadomo, jak nazywa się przywódca sekty? Pytam, choć wiem od Herma, a poza tym od rana jego nazwisko jest wypowiadane w wiadomościach na wszelkie sposoby.
1: Gabriel Carvalho, narodowość brazylijska, lat 52, niekarany w Stanach Zjednoczonych, pseudonim Irra, ewentualnie ojciec albo prorok Irra, czasem kruk. Sam o sobie mówi Omega. A co się z nim obecnie dzieje? Pytam.
0: Agent Davis podnosi palec, po czym błyskawicznie pisze coś na smartfonie. Dopiero po odczytaniu odpowiedzi przenosi na mnie wzrok.
1: Carvalho przebywa w szpitalu w Monroe, na zamkniętym oddziale. Nie mogliśmy go jeszcze przesłuchać, bo przez całą noc był pod wpływem silnej substancji psychoaktywnej. Lekarzom udało się złagodzić jego działanie lekami uspokajającymi. Dopiero pół godziny temu byliśmy w stanie nawiązać z nim kontakt werbalny.
0: I powiedział coś? Davis ponownie spogląda na ekran smartfona.
1: Odmawia składania zeznań. Mówi, że będzie rozmawiał jedynie z Alfą.
2: Czyli z panem, detektywie Kowalski.

0: Patrzę na niego przez weneckie lustro. Jest szczupły, ale nie chudy. Mięśnie pozwijane w twarde supły rysują się wyraźnie pod opaloną skórą. Wysokie czoło przechodzi w łysinę. Resztka włosów ogolona na zero, ale już trochę odrosły i obrębiają łysą czaszkę srebrnym archipelagiem. Jest w nim jakaś godność. Siedzi wyprostowany, pierś do przodu, głowa wysoko. Mowa ciała rzadko spotykana w pokojach przesłuchań. Kajdanki na nogach i rękach spięte łańcuchem, pomarańczowy uniform dla najbardziej niebezpiecznych więźniów. Traktują go tutaj jak Hannibala Lectera, a z tego co się orientuje, nie można mu postawić żadnego zarzutu, bo nie ma na nic dowodów. Jest tutaj spaślak, w tym samym garniturze co wczoraj, niewyspany, z worami pod oczami i ziemistą cerą. Pocahontas w trochę lepszej formie, ale może dlatego, że dzieli ich minimum 15 lat, a poziom kofeiny w jej systemie jest bliski przedawkowania. Jest też dwóch federalnych, których nazwisk nie chce mi się zapamiętywać, bo wszyscy i tak wyglądają i gadają jak agent Smith z Matrixa. Federalny podaje mi teczkę. Wchodzę do pokoju przesłuchań. Siadam naprzeciwko śniadego mężczyzny i dzieli nas tylko przykręcony do podłogi metalowy stół. Irra patrzy na mnie spod na wpół przymkniętych powiek. Wygląda jakby medytował lub drzemał. Otwieram teczkę. Gabriel Maria Carvalho. Żadnej reakcji. Tak się nazywasz, prawda? Wąskie usta układają się w dobrotliwy uśmiech. Witaj, Alfo. Nie reaguję na tę zaczepkę. Zapytałem o twoje nazwisko. Nazywasz się... Kiedyś się tak nazywałem. Teraz już nie. To jak mam do ciebie mówić? Przecież wiesz, jestem Omega. Skąd mam to wiedzieć? Znowu uśmiech. Niby dobrotliwy, ale sprawia, że coś we mnie drętwieje. Bo wiesz wszystko. Tylko jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy.
1: Możesz jaśniej?
0: Wszystkiego się dowiesz, kiedy wypełni się czas.
1: Chcę wiedzieć, co wydarzyło się wczoraj na farmie w siedzibie sekty Unus Mundus.
0: Mówię i posyłam mu srogie spojrzenie. Widziałeś na nagraniu, więc dlaczego pytasz?
1: Bo jesteś guru tej sekty, ty tam rządziłeś.
0: Guru. To zabawne słowo.
1: Próbuję go poczuć, odczytać, szukam jakichkolwiek oznak szaleństwa, ale siedzący naprzeciwko mnie facet wydaje się stabilniejszy niż większość znanych mi osób. Opowiedz, co wydarzyło się wczoraj w basemencie domu w siedzibie waszej sekty. Pozwól mi to zrozumieć.
0: Mówię najłagodniej, jak tylko potrafię. Irra kiwa głową, oblizuje spieszchnięte usta. Mogę trochę wody?
1: Pyta. Daje znak do lustra i Pocahontas przynosi papierowy kubek. Kruk pije łapczywie. Stróżka spływa mu po brodzie.
0: Powiem ci, skoro pytasz. Te kobiety były siostrami. Wybrały taki koniec, żeby jeszcze zdążyć się narodzić. Jak to się nazywa? Reinkarnacja chyba, tak.
1: Widziałem kiedyś o tym dokument na Netflixie. W sensie, że narodzić się ponownie?
0: Tak, Alfo. Póki jeszcze jest na to czas.
1: Nie rozumiem.
0: Już mówiłem, że zrozumiesz. Trochę cierpliwości.
1: Ten facet chyba nie jest jednak całkiem normalny. Jest spokojny i sprawia wrażenie stabilnego, ale to tylko przykrywka, wierzchnia warstwa, pod którą czai się szaleństwo. Czy ofiary odebrały sobie życie z własnej woli, czy je do tego nakłoniłeś?
0: Kąciki jego ust unoszą się. W jego uśmieszku jest pobłażliwość właściwa rozmowie z przedszkolakiem. Nie można zmusić słońca, żeby wzeszło. To była ich decyzja. Kiedy wypełni się czas, ostatnie pokolenie będzie potrzebować ich mądrości. Dlatego muszą się odrodzić.

0: Zatem zaprzeczasz, że nakłaniałeś je do samobójstwa? Nikogo do niczego nie namawiałem. Ciebie też nie będę musiał do niczego namawiać, Alfo. Nazywam się Rudy Kowalski, jestem detektywem. Dlaczego mówisz do mnie Alfo? Bo ty będziesz początkiem, tak jak ja jestem końcem. Świetnie, Radek. Ci za szybą na pewno mają niezły ubaw. Postanawiam go dopytać zgodnie z zasadą, że należy podążać za przesłuchiwanym i spotykać go tam, gdzie jest. Początkiem czego, Gabriel? Początkiem nowego rozdania. Świat, który znasz, właśnie gaśnie. No tak, czegoż innego mógłbym się spodziewać? Choć tu w sumie się z nim zgadzam. Skąd pomysł, że to ja jestem Alfą? To Marzi cię znalazła. Ona pierwsza zobaczyła cię w swoich wizjach, a kolejne siostry za nią. Marzi? Marzena, nasza prorokini Beta. O nią też chciałem cię zapytać. Co wiesz o okolicznościach jej śmierci? Zamordowała własnego syna. Irra poważnieje. Jego twarz wydłuża się. Nikt nie twierdzi, że zadania, które mamy wykonać, są łatwe i przyjemne. Marzi przekroczyła samą siebie. Zrobiła to, co niezbędne, aby nastąpiła przemiana. Nowy świat domaga się ofiar. Nie ma nic za darmo.
1: O jakiej przemianie mówisz, Gabriel? Mogę tak się do ciebie zwracać?
0: Kiwa głową. Pamiętam to imię, jest nawet ładne. Przemiana, której niebawem doświadczymy, jest krytycznym punktem ewolucji człowieka. Po jego przekroczeniu nie będziemy już zbiorem indywidualności, a jednią. Zaczniemy współdziałać ze sobą jak palce dłoni. Staniemy się jednym organizmem, nieśmiertelnym i boskim. Każda cywilizacja dochodzi do tego punktu. Przed jego osiągnięciem wydaje nam się, że coś wiemy, że coś widzimy i słyszymy. Ale w rzeczywistości jesteśmy głusi i ślepi, niczym kamienie. Jeszcze chwila i otworzymy oczy. To ekscytujący moment, nie sądzisz, Alfo?
1: Masz rację, to bardzo interesujące. Z nagrania wynika, że do każdej z ofiar powiedziałeś kilka słów w języku, którego nie potrafimy rozpoznać. Odnajduję zapis. Powiedziałeś coś, co brzmiało. Karahat, mrach, barde narkut. Co to znaczy?
0: Irra uśmiecha się i powtarza frazę, ale inaczej niż ja. Miękko i śpiewnie. To starożytne pozdrowienie. Można je przetłumaczyć: bądź błogosławiony pokres czasu.
1: W jakim języku?
0: Są języki znane tylko wybranym. W tym mówi kilkanaście osób na świecie.
1: Poważnie?
0: Robię przesadnie zdziwioną minę.
1: I ty jesteś wśród tych kilkunastu osób?
0: Potwierdza skinieniem. Ty także znasz ten język.
1: Mówi, patrząc mi w oczy. Przykro mi, ale tu się mylisz. Nie rozumiem ani słowa z tego gardłowego bełkotu. Jedyne, z czym mi się to kojarzy, to ICE i masowe deportacje.
0: Do zrozumienia trzeba się narodzić, a do głębokiego zrozumienia trzeba umrzeć.
1: O czym teraz mówisz, Gabriel?
0: Że aby się narodzić, będziesz musiał najpierw umrzeć. To stanie się już niebawem.
1: Skąd ten skurwiel wie o mojej diagnozie?
0: Nie możesz dać się sprowokować, powtarzam sobie w głowie.
1: Gadasz jak wariat.
0: Mówię i zamykam teczkę.
1: Dlaczego to właśnie ze mną chciałeś rozmawiać?
0: Potrzebuję cię, Alfo.
1: Do czego?
0: Do złożenia ofiary. Carvalho patrzy mi w oczy. Jego brązowe tęczówki stają się na moment jeszcze ciemniejsze, a potem wybucha w nich supernowa. Żeby wypełnił się czas, będziesz musiał złożyć w ofierze pierworodne dziecko, Alfo, swoją córkę.

Marcin Stec przeczytał ostatni fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
2: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Społecznicy z Łodzi sprzeciwiają się inwestycjom, jakie mają powstać w Lesie Łagiewnickim. Do Bydgoszczy w weekend przyjadą wodniacy z całego kraju. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Wołodymyr Zełenski utraci Order Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą orderu zdecydował o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To reakcja na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w platformach społecznościowych.
11: Dzisiejsza decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
10: Prezydent podkreślił przy tym, że jego decyzja nie wpłynie na polską pomoc dla walczącej Ukrainy. Polska cały czas wspiera ukraińską walkę o suwerenność, podkreślił. Na decyzję zareagowało już ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nazywając ją nierozważną i grającą na korzyść Moskwy. Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jak podaje polska agencja prasowa, nie chciała skomentować podjętej w piątek decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pozbawienie prezydenta Zełenskiego orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy, niezależnie od tego, co mówi nam prezydent Nawrocki. Ocenił natomiast deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki, który jest też współprzewodniczącym Grupy Międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy. Zdaniem Kniażyckiego, podejmując tę decyzję, prezydent Nawrocki chciał nie dopuścić do wizyty Zełenskiego w Gdańsku, gdzie jest oczekiwane w związku z zaplanowaną w przyszłym tygodniu konferencją odbudowy Ukrainy. Rozmowy i debaty konferencji mogą zejść w cień konfliktu, który nie jest rozumiany przez większość europejskich stolic, ocenił w Tok FM Nedim Huseynow, The German Marshall Fund of the United States.
12: Miałem nadzieję, że wielkim gospodarzem i pozytywnym, dobrym aktorem będzie jako gospodarz tej konferencji właśnie Polska, prawda? Że Polska będzie z podniesioną głową witana przez wszystkich i odbierała podziękowania od wszystkich przywódców świata, którzy zjadą się do tego Gdańska, a nie stanie się jedynie tylko miejscem, w którym odbędzie się ta konferencja.
10: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Ma wziąć w niej udział kilka tysięcy osób ze świata polityki i biznesu. To disneylandyzacja lasu, mówią społecznicy, którzy protestują przeciwko miejskim planom inwestycyjnym w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. To jeden z największych lasów leżących na terenie miasta w Europie, a plany obejmują 20 km tras pieszych i rowerowych, remont ulicy, budowę ścieżki w koronach drzew czy wieży widokowej wybranej w budżecie obywatelskim. Społecznicy mają zastrzeżenia m.in. właśnie do ścieżki w koronach drzew, mówi Małgorzata Czubak z nieformalnej grupy Zielone Serce Botanika.
13: Powinniśmy być tak jak te sarny, dziki, na tej samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
10: Inwestycji broni z kolei radna Nowej Lewicy Agnieszka Wieterska.
14: Tam nie będzie żadnej wycinki drzew, nie będzie kopania nowej drogi. Wszystko, co jest do tej pory, po prostu zostanie ulepszone.
10: Prace w Lesie Łagiewnickim mają się skończyć w 2028 roku. Wodniacy z całego kraju zjadą do Bydgoszczy. W mieście startuje Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz, a o szczegółach imprezy reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
15: W mieście trwają ostatnie przygotowania do imprezy, która ściąga tysiące miłośników kajaków, żaglówek i morskich przygód. Przez cały weekend będą atrakcje dla dzieci, spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brydzie, mówi wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.
16: Przychodzą całe rodziny, a nawet słyszymy z wielu innych miast, jak przyjeżdżają do nas turyści, że przyjadą właśnie na Sterna Bydgoszcz, ponieważ tu jest świetna wodna impreza połączona z kulturą.
15: Festiwalowi będą też towarzyszyć ćwiczenia z ratowania życia. Na Wyspie Młyńskiej stanie punkt, w którym będzie można nauczyć się resuscytacji czy obsługi defibrylatora. Takich miejsc ćwiczeniowych będzie w sobotę w całej Polsce około 1000. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. IMGW ostrzega przed upałami. Niemal dla całego kraju, z wyjątkiem regionów wschodnich, są wydane alerty pierwszego i drugiego stopnia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie. Sobota przed nami we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska, więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Maciej Zakrocki, dobry wieczór. Za chwilę zaproszę Państwa na moją codzienną audycję. Ważna informacja. Została ona nagrana przed decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, a także przed decyzją szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybichy, który w geście protestu wobec tego, co się stało, postanowił zwrócić krzyż komandorski z gwiazdą orderu za zasługi dla Polski, który otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy w październiku 2022 roku.
17: Dobry wieczór. W piątek 19 czerwca to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuje z gośćmi mijający tydzień, zarówno w Polsce, jak i na świecie. U nas niemal cały tydzień upłynął na politycznej awanturze, której zapalnikiem było ujawnienie wielkich zarobków młodego lekarza w warszawskim Szpitalu Południowym. Pewnie awantura byłaby niewielka, gdyby nie fakt, że dr Dawid Kasprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. No a jak zarobił w rok 1 600 000 złotych, to natychmiast sklejono te fantastyczne warunki zatrudnienia z jego politycznymi koneksjami. Przy okazji wyszło, że musiał chyba fałszować faktury, bo fizycznie nie mógł tyle pracować, jak to wynikało z wypłat za przepracowane godziny. Wyszło też, że nie miał kwalifikacji, by pełnić funkcję lekarza koordynatora na oddziale ratunkowym. Ujawniono też, że zorganizował taki oddział VIP na SOR-ze, oczywiście dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mogli robić sobie różnego rodzaju badania bez kolejki. Z pracy go zwolniono, oddał 500 000, z Koalicji Obywatelskiej go wyrzucono. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał też zarząd szpitala. Ale to wszystko mało, bo opozycja poczuła krew i stara się temat ostro eksploatować, czując w nim potencjał do pogrążenia Donalda Tuska i jego formacji. Czy to rzeczywiście ma taką moc rażenia? To już spytam politologa, pana profesora Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego. Na świecie tyle się działo, że aż trudno dokonać wyboru. Mieliśmy szczyt G7, szczyt Rady Europejskiej, podpisanie porozumienia Stany-Iran, brawurowe ataki Ukrainy na Moskwę. No, bardzo dużo ważnych spraw, a to wszystko nam jakoś uporządkuje i skomentuje pan dr Spasimir Domaracki, także z Uniwersytetu Warszawskiego. To za około 25 minut, bo jak niemal zawsze zaczynamy od spraw krajowych. Zapraszam. No i jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pan profesor Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: No oczywiście tematem numer jeden w Polsce jest afera z lekarzem, tak ją w skrócie nazwę. No pewnie słuchacze wiedzą, no, ale w dwóch słowach może przypomnijmy. Wyszło na jaw, że 26-letni lekarz bez specjalizacji, kierując oddziałem ratownictwa medycznego w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale też i pracując w innych miejscach, zarobił w ciągu roku 1 600 000, obnosił się nawet tym swoim bogactwem, jeżdżąc bardzo drogim samochodem. No i ta afera jakby ma te dwa oblicza. Jedna, jak można w tak krótkim czasie, będąc tak młodym lekarzem bez specjalizacji, tyle zarabiać, ale też druga, że a może to było możliwe dlatego, że lekarz był radnym Koalicji Obywatelskiej, no i że w ramach może nawet pewnej wdzięczności, że tak dobrze mu się powodzi, dla swoich partyjnych znajomych zorganizował salonik i szybką ścieżkę w diagnostyce w tym szpitalu. Pana zdaniem, jaki ta historia ma, jakbyśmy to powiedzieli potocznie, potencjał polityczny?
18: Z całą pewnością ma ona największy potencjał polityczny ze wszystkich problemów Koalicji Obywatelskiej od momentu powrotu tej formacji w nowej konfiguracji do steru rządów. Jeśli spojrzymy sobie na badania opinii publicznej w długim horyzoncie czasowym, to zawsze na czele priorytetów widnieją kwestie opieki zdrowotnej. To łączy zresztą elektoraty różnych partii i jest zrozumiałe w zasadzie dla każdego, bez względu na to, z kim sympatyzuje. I problemy w tej materii wielu wyborcom jawią się nie jako wyłącznie element ogólnokrajowej walki politycznej, która w obecnej formie trwa od 20 lat, ale jak coś, co się wiąże z życiem codziennym. Wszelkie zachwiania w tej materii mogą mieć charakter strategiczny. Po drugie, jeśli spojrzymy sobie na strukturę elektoratu Koalicji Obywatelskiej, to stereotypy dotyczące tej formacji jako formacji zdominowanej przez wielkomiejską klasę średnią, w średnim też wieku, z istotnym odsetkiem w tle ludzi młodych, nie do końca już odzwierciedlają rzeczywistości. Platforma Obywatelska, obecnie Koalicja Obywatelska, jest numerem dwa wśród najstarszych generacji, jeśli chodzi o poparcie wyborcze. I dla licznych jej wyborców kontakt z publiczną służbą zdrowia nie jest abstrakcją, ale codziennością. O ironio zresztą rzecz działa się na południu Warszawy, a południowe dzielnice stolicy, w tym Ursynów i Mokotów i Wilanów, należą do największych bastionów Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o skalę poparcia w porównaniu z całą resztą kraju. Po trzecie, wreszcie żyjemy dzisiaj w kulturze obrazkowej, gdzie często zamiast racji merytorycznych bardziej przemawia do nas symbol, co doskonale odzwierciedlała kwestia ośmiorniczek, najmniej istotnej kwestii z posłuchanych niegdyś rozmów, o której niemal każdy pamięta. Analogicznie w tej chwili salonik dla VIP-ów jest sam w sobie symbolem, jest wygodnym skrótem myślowym i trzeba by być absolutnym politycznym nieudacznikiem, żeby tego tematu nie potrafić wyborczo wykorzystać. I w tym wypadku Koalicja Obywatelska od szczebla ścisłego kierownictwa po szczebel dzielnic Warszawy stoi przed najpoważniejszym wyzwaniem, przy trwałych podziałach w polskim społeczeństwie, bardzo stabilnym systemie partyjnym. Najdrobniejsze zawahanie poparcia dla którejś z formacji może w kolejnej elekcji kosztować władzę.
17: No właśnie, ale niektórzy mówią, do wyborów jest jeszcze ponad rok. Właśnie w czasach, o których pan powiedział, tego obrazka, tego szybkiego przekazu, gdzie właściwie niektóre wydawałoby się głośne sprawy po tygodniu przestają istnieć, to czy w tym wypadku właśnie będzie inaczej, czy ze względu na specyfikę tego przypadku uda się właśnie opozycji podtrzymać ten temat, czy wreszcie działania, jakie zostały teraz podjęte, no mamy dzisiaj przyjętą przez Sejm ustawę o możliwości skontrolowania czy sprawdzenia zarobków lekarzy, no to jest jeden oczywiście z elementów tych działań, no ale też mamy takie działania no chociażby prezydenta Trzaskowskiego, ciągle wiceprezesa Koalicji Obywatelskiej, który z racji tego, że szpital podlega pod miasto, no też działa. Dzisiaj zapowiedział kontrolę NIK-u. Prokuratura już jest w tej chwili w Szpitalu Południowym. Mówi, mamy audyt zlecony przez samorząd warszawski. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że we wszystkich tych sprawach będziemy, ja będę naprawdę zdeterminowany i bezwzględny. Czy te wszystkie działania nie przekonają ludzi, że to rzeczywiście był jakiś element drobnej patologii? Bartosz Arłukowicz, też wiceprezes Koalicji Obywatelskiej, cały czas mówi, przecież to nie wina formacji, to wina konkretnych ludzi, którzy zatrudnili tego gościa, wypłacali mu pieniądze, przymykali oczy, że nie pracował tyle godzin, ile by wychodziło z dokumentów finansowych i tak dalej.
18: To są działania trafne, nawet bardzo trafne, wprost wzięte z podręczników marketingu politycznego, tyle tylko, że spóźnione. Same decyzje, może poza kwestią głosowania w Sejmie, bo to było organizacyjnie trudne, ale wszystkie pozostałe można było podjąć natychmiast. W pierwszych godzinach trwania całej sprawy tak się tymczasem nie stało. Kolejne sekwencje były przedstawiane opinii publicznej, utrwalały się w świadomości zbiorowej i na takie reakcje jest już trochę za późno. Cała historia w ogóle jest zdumiewająca, dlatego że żyjemy w dobie już bardzo sprofesjonalizowanej polityki, przyzwyczajeni do ciągnącego się latami konfliktu politycznego i do tego, że duże partie polityczne potrafią reagować na strukturalne kryzysy. Nie zawsze z takimi kryzysami można sobie w 100% poradzić, ale w każdym razie zdawało się, że techniki opanowywania takiej sytuacji, reagowania stanowczego i szybko są już opanowane. Tymczasem tutaj mieliśmy do czynienia z festiwalem zaniechań, niespójnych wypowiedzi różnych polityków. To zaskakuje tym bardziej, że Platforma Obywatelska jako partia dwukrotnie przynajmniej przegrywała wybory, do czego przyczyniały się wydarzenia i hasła symboliczne w 2005 roku, hasło podatku liniowego, który uderzał w interesy większości podatników, a uprzywilejowałby nieliczne grono najbogatszych, czy potem w 2015 roku na skutek społecznego buntu w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. I od tej pory Donald Tusk, jak i jego poprzednicy starali się unikać ryzykownych sytuacji i na różne kryzysowe zjawiska reagować szybko. I oczywiście to nie będzie tak, że poparcie dla Platformy Obywatelskiej poszybuje w dół w największym tempie od czasu, gdy Borysa Budkę zastępował Donald Tusk, ale w polskiej polityce w tej chwili toczy się walka dosłownie o każdy procent dla czterech głównych formacji, bo każdy z tych procentów może być procentem na miarę niewielkiej większości w przyszłym Sejmie.
17: No to jeszcze jedno pytanie z tego tematu. Czy pana zdaniem te działania, które w związku z tą aferą podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, zostaną właśnie odczytane przez opinię publiczną, głównie przez ich środowisko albo tych, którzy w ostatnim czasie się od nich nieco odsunęli. A mam tutaj na myśli te próby kontratakowania ze strony Koalicji Obywatelskiej, kiedy politycy PiSu właśnie wykorzystują tę całą aferę do ataku. Zaczynają przypominać o jakimś specjalnym traktowaniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a to w szpitalu w Warszawie na Szaserów, a to w Lublinie. Wiele z tych opinii jest przerysowanych. Dość wnikliwie postudiowałem, jak to naprawdę było i na przykład żadnego oddziału nie zamknięto w szpitalu w Lublinie, kiedy tam przyjechał pan prezes. Niemniej jednak jakieś elementy takiego szczególnego traktowania w tym wypadku prezesa partii są wyciągane, i na pewno jakieś były. Również mówi się o tej historii z mężem pani marszałek Witek. Znowuż, tutaj oficjalne stanowisko szpitala jest takie, że wszystko odbywało się zgodnie z procedurami medycznymi. No, niemniej jednak takie próby odbijania piłeczki są, czy zatem pewnego rodzaju niedogodność właśnie i możliwość otrzymania takiej riposty ze strony Koalicji Obywatelskiej, czy to będzie powstrzymywało PiS od właśnie grzania, mówiąc potocznym językiem, tym tematem, no skoro, jak pan sam wcześniej mówił, no jest to dobre paliwo polityczne.
18: Struktura elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest strukturą odmienną od tego, które obserwujemy u wszystkich innych parlamentarnych partii. Ta partia jest numerem jeden zdecydowanym wśród Polaków i Polek w wieku senioralnym, więc siłą rzeczy jest to temat niezwykle nośny. Partia Jarosława Kaczyńskiego egzystuje jednak po porażce w 2023 roku, mimo zwycięstwa potem Karola Nawrockiego w własnym dość hermetycznym świecie, bardziej próbując utrzymać topniejący elektorat przy sobie, którego część odpływa w stronę Grzegorza Brauna, nieco mniejsza w stronę Konfederacji. I trudno się spodziewać, że PiS na tym wszystkim zyskałby coś więcej niż powrót części zwolenników, którzy podryfowali w stronę radykalniejszych prawicowych partii. Natomiast funkcjonalność z perspektywy kierownictwa PiS-u całej tej sytuacji polega na tym, że to po prostu komplikuje sytuację Koalicji Obywatelskiej, której część wyborców może uciec w bierność polityczną, czując się rozczarowana, a inna część, choć akurat dla całej koalicji nie miałoby większego znaczenia, ale dla samej Koalicji Obywatelskiej tak. Inna część może migrować w stronę Lewicy Czarzastego albo w stronę partii pozaparlamentarnych, więc w tym aspekcie Prawo i Sprawiedliwość dostało chyba trochę nieoczekiwany prezent od losu.
17: No to jeszcze a propos Lewicy, bo w momencie, kiedy to się wszystko rozkręcało, marszałek Włodzimierz Czarzasty wyszedł z taką propozycją swojego ugrupowania, jak podejść do problemu właśnie systemowo. Przedstawił 4 punkty, które zdaniem jego powinny być w tej chwili tematem, przedmiotem dyskusji i ewentualnie jakiejś próby właśnie działania legislacyjnego. Powiedział, że trzeba przedyskutować maksymalny limit wynagrodzenia dla lekarzy. Trzeba przedyskutować, a może wprowadzić w życie zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Trzeba dokonać analizy, czy urządzenia medyczne i aparatura medyczna jest wykorzystywana w pełnym wymiarze czasowym, bo według jego informacji nie. No i wreszcie jest kwestia właśnie egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Czy będąc w koalicji rządzącej, Lewica pana zdaniem powinna tu wychodzić właśnie z jakąś inicjatywą, ale jednocześnie w sposób, który by nie ustawiał jej w kontrze do głównego partnera koalicyjnego?
18: Lewica Czarzastego konkuruje od 20 lat o ten sam segment elektoratu z Platformą Obywatelską, mimo zmian przywództwa, systemowych korekt, strategii obu partii, to się w zasadzie nie zmieniło i Lewica jest w takiej sytuacji, że jest skazana na współpracę i w rządzie, i w wielu samorządach z Koalicją Obywatelską, a jednocześnie musi z nią konkurować o wyborców. Rzadko dochodzi do bezpośrednich starć. No, chyba w ostatnim wyborach samorządowych Włocławek był takim miejscem, gdzie w drugiej turze doszło do prostego starcia dwóch koalicjantów w skali krajowej. Lewica wreszcie także nie może milczeć i nie może nie różnić się od partii Donalda Tuska, dlatego że jest lewicą, a powszechna, darmowa opieka zdrowotna no jest czymś, co jest jakby dziedzictwem europejskiej socjaldemokracji, w ogóle szeroko pojętej lewicy w wieku XX, te punkty Czarzastego pośrednio dotykają różnych strukturalnych kwestii związanych ze służbą zdrowia w Polsce, takich jak żywiołowa komercjalizacja i ukryta prywatyzacja, które uderzają w dochody pacjentów, które trwają bez względu na to, kto rządzi od lat. To dotyczy także kwestii demograficznych. Widzimy, zwłaszcza w publicznej służbie zdrowia na poziomie ZOZ-ów, olbrzymie problemy w tej materii, co jest zresztą jednym ze źródeł niestandardowych dochodów. Natomiast jest z całą pewnością jedna kwestia, w której Lewica może mieć absolutnie czyste sumienie i powiedziałbym prawo do tego, żeby recenzować Platformę, ale także krytykującą partię Donalda Tuska prawicę, to jest kwestia dochodów. Oto bowiem wspólnymi siłami 20 lat temu Platforma i PiS zlikwidowały w Polsce trzecią najwyższą stawkę PiS-u. Stawkę, którą płacili właśnie tacy ludzie jak ów lekarz, młody lekarz o niebywale wysokich dochodach. Polska ma bardzo spłaszczony system podatkowy, nieeuropejsko spłaszczony bardziej, to przypomina rzeczywistość ukraińską przez wiele lat, czy rosyjską do dzisiaj, a Lewica akurat konsekwentnie była przeciwko znoszeniu trzeciej stawki PIT-u, która notabene przynosiła budżetowi państwa bardzo duże dochody, co czwarty pieniądz, co czwarta złotówka z PIT-u pochodziła właśnie od wąskiej grupy najbogatszych.
17: No to teraz kolejny temat, szalenie emocjonalny. Wydawać się mogło, że no dojdzie w tym tygodniu do jakiegoś rozstrzygnięcia zarówno w kwestii właśnie odebrania bądź nie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Tutaj między innymi ten czas jest związany ze zbliżającym się w przyszłym tygodniu takim ważnym spotkaniem w Gdańsku, to jest konferencja odbudowy Ukrainy, czy w sprawie odbudowy Ukrainy, no bo też między innymi od rozwiązania, jak rozumiem, tej kwestii zależy, czy przyjedzie na to prezydent Zełenski. Są różne sygnały, jedni mówią przyjedzie, inni, że nie. No, wreszcie odbyło się krótkie spotkanie premiera Donalda Tuska przy okazji szczytu Rady Europejskiej w Brukseli z prezydentem Zełenskim. No ale tu nie mamy jakiejś informacji o przełomie, poza tym, że prezydent Zełenski w takim oświadczeniu podkreślił, że jest wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie. Nasze wspólne interesy, bezpieczeństwo oraz wolność każdego narodu żyjącego w sąsiedztwie Rosji muszą być chronione. W innym wystąpieniu też zwrócił uwagę na to, że te nasza współpraca powinna być oparta na wzajemnym szacunku. Czy pana zdaniem to jakiś sygnał, że prezydent Zełenski się nie wycofa ze swojej decyzji o nadaniu jednej z formacji nazwy Bohaterów UPA, co no, dalej będzie poważnym problemem w relacjach zarówno polsko-ukraińskich, jak i wewnątrz Polski, gdzie no mamy jak zawsze jastrzębi i gołębie, jeśli chodzi o to, jak postępować wobec Ukrainy i samego prezydenta.
18: Nie sądzę, żeby ten sygnał miał jakiekolwiek znaczenie. Relacje polsko-ukraińskie w istocie są determinowane poza oczywiście kontekstem rosyjskiej agresji przez obiektywną sprzeczność interesów między naszymi krajami, sprzeczność dotyczącą kwestii ekonomicznych, rynku zboża, rynku owoców miękkich, rynku stali, rynku transportu. Któż pamięta o tym, że Ukraina poszła do sądu z instytucjami europejskimi de facto z Polską na kilka dni przed rosyjską agresją, doskonale już wiedząc, że za chwilę do tej agresji dojdzie i że Polska będzie niezbędnym komponentem szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas wojny. Polityka historyczna jest tutaj trochę katalizatorem, ale nadal wszystko jest nadbudową tego wszystkiego i gdyby polska opinia publiczna poznała w pełni politykę historyczną prowadzoną przez oficjalne instytucje państwowe Ukrainy oraz przez samorządy lokalne, no to jakby to powiedzieć, nazwa tej jednostki byłaby najmniejszym problemem na tle fetowania dywizji SS Galicien czy świętowania rocznic związanych z ludobójcami czy z pacyfikatorami, czy to powstania warszawskiego, czy polskich wsi. W Polsce problemem w tej chwili jest to dla wszystkich, dla rządzących, dlatego że ich elektorat jest podzielony. Co trzeci wyborca, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy Lewicy, oczekuje normalnej polityki ze strony Polski wobec Ukrainy, a nie milczenia i udawania bezproblemowości. Większość wyborców wszystkich partii prawicowych domaga się bardziej asertywnej polityki. W konsekwencji jest to także wyzwaniem dla prezydenta Nawrockiego, który złożył daleko idącą obietnicę, bo na poziomie stosunków międzynarodowych decyzja o odebraniu takiego orderu jest decyzją rzadko spotykaną, jeśli mówimy o relacjach krajów, które nie są przecież między sobą w stanie konfliktu zbrojnego, i będzie to takim testem na sprawność dla Karola Nawrockiego. Potężne także na polskiej prawicy lobby, które kreowało politykę przymykania oka na działania Ukrainy, z całą pewnością oddziałuje też na samego Karola Nawrockiego, także jego bezpośrednim zapleczu są politycy związani z taką polityką. Z drugiej zaś strony w przestrzeni międzynarodowej ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo skomplikowana. Państwa europejskie są podzielone wobec tego, co się dzieje, ale widzimy, że i tutaj pojawiają się tendencje sprzyjania rozmowom Rosji i Ukrainy, i to tendencje reprezentowane już przez instytucje unijne, a nie tylko na przykład przez rządy pojedynczych państw. No a polityka amerykańska, jeśli chodzi o tych, którzy sprawują w tej chwili władzę, zdecydowanie ukierunkowana jest na to, żeby ten konflikt zakończyć jak najszybciej, no bo Stany Zjednoczone, zwłaszcza pod obecną administracją i z grupami lobbystycznymi związanymi z przemysłem naftowym w tle, żyją innymi częściami świata, jak Bliski Wschód, czy jak relacje z Chinami, więc jest to, powiedziałbym, taka sytuacja, w której zwycięzców w polskiej polityce nie będzie, a przegranymi po trosze będą w mniejszym bądź większym stopniu wszyscy, jeśli chodzi o główne siły polityczne, a skorzystać per saldo na tym mogą tylko prawicowi radykałowie, którzy będą żerować na zaniechania głównych partii politycznych.
17: No tak, jak wydaje się, że korzystają również z takich, no właśnie, nie wiem jak to nazwać, czy od razu zdefiniować, jak, prowokacji, jaka miała miejsce w Berlinie, kiedy mieliśmy obchodzić 35. rocznicę podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W Warszawie ministrowie obrony podpisywali umowę obronną. Niektórzy od razu zwracali uwagę właśnie, że nie ma rangi traktatu i że to jest pewnego rodzaju ucieczka przed możliwym problemem ratyfikacji takiej umowy czy podpisaniem jej przez prezydenta. A że można było się takiej reakcji spodziewać, no to mogło wynikać z faktu, że tej retoryki antyniemieckiej po prawej stronie jest bardzo dużo. No a właśnie mniej więcej w tym samym czasie mieliśmy grupę Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Doszło do starcia z policją, która nie otrzymała żadnego wniosku oficjalnego o możliwość przejścia fragmentem miasta, gdzie panowie mieli przejść, a potem postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. No i doszło do zatrzymań, interwencji policji, a prezes Jarosław Kaczyński powiedział, biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedyne, co możemy się spodziewać ze strony Niemiec, to noża w plecy. No i co my mamy z tym zrobić?
18: No, polska prawica z dwóch przynajmniej powodów ukierunkowana jest jeśli nie antyniemiecko, to w każdym razie w sposób bardzo zdystansowany. Po pierwsze, wynika to z filoamerykanizmu polskiej prawicy, który nasila się szczególnie podczas rządów republikanów, gdzie niegdzie też nawet w głównym nurcie prawicy pobrzmiewają echa przedwojennego polskiego nacjonalizmu, gdzie endecja była fanatycznie wręcz antyniemiecka i nawet jej część szybko wyleczyła się z początkowej sympatii do Hitlera. Trochę ten obraz komplikowało później to, że powojenna Polska Ludowa była bardzo asertywna wobec kwestii niemieckiej i w efekcie te tendencje na prawicy w latach 90. nie były tak silne. One eksplodowały w XXI wieku i nabrały też dodatkowo jeszcze kontekstu eurosceptycyzmu otwartego u niektórych, na powiedzmy takiego krytycznego eurorealizmu u innych, gdzie stosunek do Niemiec zlewał się ze stosunkiem do Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby te wszystkie wydarzenia miały większe echo, dlatego że pan Bąkiewicz nie zalicza się do czołowych polityków polskiej prawicy. Całe wydarzenia, sposób ich przedstawienia polskiej opinii publicznej przez polityków odbierał coś, co byłoby naturalnym atutem kogoś, kto by tego dnia pojawił się w Berlinie w celach manifestacyjnych, to znaczy powiedziałbym taką powagę, która powinna towarzyszyć historycznej ofierze. A przeradzanie tego w happening i przepychankę uliczną z policją i to wykonaniu polityka dość radykalnie prawicowego jak na polskie realia, nośność będzie miała bardzo ograniczoną i raczej powinniśmy to traktować jako funkcję walki wewnętrznej na polskiej prawicy. Wypowiedź prezesa PiS-u też jest bardzo kontrowersyjna, nie dlatego, że mówi krytycznie o takim czy innym państwie, to jest często spotykana w polityce, dlatego, że odwołał się do pojęcia, które funkcjonowało w międzywojennych Niemczech i było jedną z kanw radykalizacji, prawicowej radykalizacji istotnej części ówczesnego niemieckiego społeczeństwa.
17: Bardzo dziękuję za komentarz do wydarzeń krajowych. Przypomnę, był z nami pan profesor Rafał Chwedor, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
18: Dziękuję bardzo.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Reklama.
17: Jest już z nami drugi zapowiadany gość, pan dr Spasimir Domaracki, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
17: Zaczniemy może trochę chronologicznie, bo jednak najpierw był szczyt G7, a potem szczyt Rady Europejskiej, który się dzisiaj skończył mniej więcej o jakiejś 15.30. A myślę, że to o tyle warto, ponieważ jest tutaj pewien kontekst łączący oba szczyty, dlatego że zarówno przywódcom europejskim zależy na jakiejś współpracy Stanów Zjednoczonych w wojnie, w wspieraniu Ukrainy w wojnie z Rosją. Tej współpracy w zasadzie było bardzo mało w ostatnim czasie. Tymczasem dość niespodziewanie dla wielu prezydent Donald Trump podpisał się pod wspólnym oświadczeniem całej G7. Jedno zdanie z deklaracji: my, przywódcy G7, jesteśmy zjednoczeni w naszym niezachwianym poparciu dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej. Myślę, że warto odnotować ten podpis Donalda Trumpa pod taką deklaracją.
19: Niewątpliwie, tym bardziej, że my musimy mieć pod uwagę fakt, że w swojej istocie sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, to jest jakby próba utrzymania jedności Zachodu wobec takich kwestii właśnie jak wojna w Ukrainie, czy podejście do w ogóle obecnej dynamiki w stosunkach międzynarodowych i w tym sensie z takiej perspektywy europejskiej, która w ciągu ostatnich, można powiedzieć, ostatniego roku jest wyeksponowana na dosyć dużą dozę niepewności, pewnej, powiedziałbym, też frustracji, czy też pewnego takiego poczucia niepewności co do charakteru relacji transatlantyckich. Znienacka pojawienie się takiej deklaracji niejako jest powiewem pewnego uspokojenia, którego byśmy chcieli szukać w tych relacjach transatlantyckich, ale też należy dodać, że ze strony amerykańskiej administracji chociażby ostatnie wystąpienie amerykańskiego sekretarza wojny Pita Hegseta po raz kolejny jakby podkreśla, że w tych stosunkach europejsko-amerykańskich pozostaje ta kwestia oczekiwania amerykańskiej administracji do mobilizacji Europy i do całkowitej zmiany europejskiej postawy wobec kwestii twardego bezpieczeństwa. I w tym kontekście, i nawet jeżeli uznamy, że pozytywnym aspektem jest zaistnienie czy podkreślenie tego entuzjazmu dla poparcia dla Ukrainy, który dla Europy jest tak bardzo istotny, to musimy pamiętać, że on idzie też z amerykańskimi oczekiwaniami co do tego, jaką rolę Europa ma odgrywać w kwestiach bezpieczeństwa, przede wszystkim na kontynencie europejskim.
17: No tak, no na pewno właśnie ważne jest też to, że prezydent Trump zasugerował gotowość do przywrócenia sankcji na rosyjską ropę. Można by powiedzieć dobre wiadomości. Druga dobra wiadomość, która również jakoś była odnotowana na szczycie Rady Europejskiej, bo wiadomo, że Europa od momentu, kiedy wybuchła wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem, no zaczęła wpadać w kłopoty gospodarcze wynikające ze wzrostu cen.

0: pojawiła się informacja, że także Izrael postanowił zawiesić broń, przynajmniej jeśli chodzi o Hezbollah. Takie zawieszenie broni się właśnie rozpoczęło dzisiaj o godzinie 16 czasu lokalnego, czyli 15 czasu polskiego. Więc jest jakieś uspokojenie na Bliskim Wschodzie. Warto chyba też odnotować.
1: Ja myślę, że tu jest kilka, co najmniej kilka aspektów, o których musimy wspomnieć, bo trochę administracja Trumpa nas przyzwyczaiła do tego, że wszystkie wątki, o których rozmawiamy czy dyskutujemy, są w zasadzie wątkami przedostatnimi. I też jakby kontekst wokół tego porozumienia amerykańsko-irańskiego jakby dostarcza nam też argumenty za tym, że w tym powiedziałbym entuzjazmie, w tej nadziei rzeczywiście niejako sytuacja gospodarcza powróci do pewnego takiego przewidywalnego trendu, a przede wszystkim ceny się uspokoją, bo to bezpośrednio dotyczy przede wszystkim zwykłego obywatela, to my w swojej istocie widzimy, że po pierwsze szereg aspektów wskazuje na to, że sytuacja jest daleka tak naprawdę od większego uspokojenia, mianowicie szereg spraw, chociażby kwestia podpisania tego porozumienia, które niby najpierw miało być podpisywane na wysokim szczeblu, potem się okazało, że każdy osobno, potem niby że zaraz wraz z natychmiastowym wejściem w życie jego zapisów, szczególnie dotyczących uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim udrożnienia przepływu przez cieśniny Hormuz i niejako tutaj zmniejszenia roli Stanów Zjednoczonych, ich obecności miały doprowadzić do dyskusji, do negocjacji, które miały doprowadzić do porozumienia pokojowego, to też widzimy, że nie tak natychmiast się dzieją rzeczy, jak były zapisane. W zasadzie my rozmawiamy w pewnym sensie o rozejmie, a nie o porozumieniu kończącym ten cały konflikt. To, co pan redaktor wspomniał o postawie Izraela, też jest informacją w pewnym sensie z ostatniej chwili, bo jeszcze do wczoraj byliśmy świadkami pewnego braku wspólnej wizji Izraela i Stanów Zjednoczonych na kwestię uporządkowania tych relacji z Iranem. Innymi słowy, szereg nie do końca oczywistych konsekwencji, w których odnoszę wrażenie, że bardziej szukamy takiej nadziei, niż ona rzeczywiście istnieje. No i druga bardzo ważna rzecz w kontekście tego porozumienia to są po prostu jakby poszczególne zapisy tego porozumienia, które nie przypadkiem dostarczają przeciwnikom Donalda Trumpa argumentów, że w swojej istocie doprowadził do pewnego paradoksu, że w zasadzie podpisuje porozumienie, które czy też dąży do porozumienia, które w swojej istocie ma gorsze parametry niż sytuacja przed wybuchem, przed tą eskalacją, przed tą wojną, która z tymi działaniami wojennymi. I w tym sensie myślę, że szczególnie dla przeciwników administracji Trumpa w Stanach Zjednoczonych będzie to woda na młyn do krytykowania jego postawy w stosunkach międzynarodowych.
0: No to przejdźmy już teraz do szczytu unijnego. Tutaj właśnie temat wsparcia Ukrainy oczywiście też był podjęty. Można powiedzieć, że się w tej postawie europejskiej o tyle coś zmieniło, że obecny po raz pierwszy w roli przedstawiciela Węgier Peter Modior, premier Węgier, no już nie musiał ani wychodzić, kiedy rozmawiano o Ukrainie, ani nie wetować. Jest poparcie 27 państw dla dalszego wspierania Ukrainy. Jednocześnie, co też związane było właśnie z odblokowaniem przez Węgry tego procesu, w poniedziałek formalnie rozpoczęło się, otworzono tak zwany pierwszy klaster w rozmowach akcesyjnych dla Ukrainy, więc tu właściwie tylko króciutki komentarz. Można powiedzieć, Unia Europejska jest w tej chwili jeszcze bardziej zjednoczona w kontekście właśnie ukraińskim, prawda?
1: Tak, Przy czym myślę, że kilka wątków też trzeba poruszyć, bo one są dosyć istotne. Mianowicie rzeczywiście brak

0: Orbana otworzył drogę do tego, żeby w kilku wymiarach to poczucie jakby europejskiego wsparcia dla Ukrainy wybrzmiało bardziej. Obecność Zełenskiego na szczycie, ale przede wszystkim fakt, że rozpoczęto de facto negocjacje członkowskie, jest dosyć symbolicznym gestem, istotnym z perspektywy też takiego poczucia, że w relacjach między Unią Europejską a Ukrainą jest też sprawczość polityczna, której wcześniej z Orbana nie było, ale należy zwrócić uwagę też na kilka niuansów, mianowicie z jednej strony mamy do czynienia z tymi pozytywnymi aspektami, a z drugiej strony w kontekście propozycji 21 pakietu sankcji mamy do czynienia z sytuacją, w której o ile udało się z jednej strony przedłużyć sankcje sektorowe na rok, co jest no właśnie takim przykładem tej wspólnej europejskiej pozycji, to w przypadku sankcji indywidualnych nałożonych na różnych przedstawicieli czy osób powiązanych z Federacją Rosyjską mamy do czynienia z ograniczeniem tego w dalszym ciągu nie tylko do 6 miesięcy, ale mamy nowego cichego blokującego w postaci Bułgarii, która powiedziała, że nie zgodzi się na objęcie sankcjami na przykład rosyjskiego patriarchy Kiryła. Ze względu zresztą na argumenty, które można powiedzieć, no można zastanawiać się na ile słowa bułgarskiego premiera Radewa, że to takie sankcje ograniczyłyby bułgarski dostęp do nawozów czy części dla metra w Sofii, są argumentami, które naprawdę trzeba brać na poważne, czy jest to taka próba całkowitego ośmieszania całej idei filozofii tych sankcji, o których rozmawiamy. Innymi słowy, my mamy do czynienia z jednej strony z taką szukaniem, z nadzieją, że rzeczywiście te relacje z Ukrainą będą realizowane w duchu o wiele bardziej konstruktywnym, w bardziej jednoznacznym i konsekwentnym sposób niż do tej pory, ale z drugiej strony się okazuje, że tutaj to bułgarskie doświadczenie trochę ten obraz znowuż zaczyna nam burzyć, tym bardziej, że należy też pamiętać, iż niedawno ten sam bułgarski premier zadeklarował, że Bułgaria kończy ze swoim wsparciem militarnym dla Ukrainy, też argumentując to w sposób niezwykle taki zaskakujący, że dobrobyt własnych obywateli jest ważniejszy niż wspieranie Ukrainy, przy czym odbyło się podczas szczytu też spotkanie między bułgarskim premierem i prezydentem Zełenskim i w zasadzie bułgarskie media skomentowały to spotkanie, że w kontekście tej bułgarskiej deklaracji jedyne, co można było usłyszeć, to była cisza. Więc to pokazuje, że my paradoksalnie, czy nam się podoba, czy nie, stopniowo w Unii Europejskiej pojawia nam się nowy podmiot, który tutaj próbuje zastąpić Viktora Orbana w tej roli blokującego, czy tego, kto podchwyci pałeczkę antyukraińskiej narracji w Unii Europejskiej.
1: Może sami Bułgarzy też dojdą do wniosku, że nie warto, bo chyba duże wrażenie na wszystkich zrobiło to, co się wydarzyło w mijającym tygodniu, a więc ataki ukraińskich dronów bardzo głęboko w Rosji, no i symbolicznie w nocy ze środy na czwartek te drony uderzyły na Moskwę, a dokładnie w rafinerię ropy naftowej. Nie wiem, czy to nie zabrzmi źle, jak powiem, że to piękny był obraz, no bo cały czas jednak mówimy o wojnie, kiedy właśnie eksplodowały te zbiorniki tej rafinerii. No, niemniej jednak za tymi atakami idzie jakaś nerwowość w Moskwie podobno zauważalna, ale też tak jakby trochę pewność większa się pojawia u Wołodymyra Zełenskiego, że może mu uda się doprowadzić jednak do jakichś rozmów kończących ten konflikt. Mówi, że może nawet we wrześniu takie ta wojna mogłaby no znowu właśnie zostać przerwana. Mówię o tym trochę w takim kontekście, że w związku z tym pojawiają się też pomysły, a jak powinny dalej wyglądać rozmowy na temat pokoju. I tu wracam do szczytu unijnego, bo dostało się bardzo szefowi Rady Europejskiej za to, że próbuje jakimiś bez konsultacji, on twierdzi, że konsultacje były, jakimiś kanałami kontaktować się z władzami w Moskwie, no właśnie w kontekście być może jakichś rozmów. Ten jego zespół mówi, że te kontakty rzeczywiście były, ale miały na celu ustanowienie kanału komunikacji, aby w odpowiednim momencie móc skorzystać z dyplomatycznego kanału komunikacji. Merz się wkurzył, prezydent Francji również. No i na tym tle powstał no, drobny jakiś tam zgrzyt na tym szczycie. Dużo wątków znowu wrzuciłem, ale proszę o możliwie krótki komentarz, bo chciałbym jeszcze jeden aspekt dołożyć do naszej rozmowy, czyli szeroki kontekst Ukrainy, szansy na pokój, no i dyskusji na temat, kto powinien usiąść przy stole.
0: No rzeczywiście, ataki ukraińskie były imponujące i pokazują też wątek, który całkowicie się zderza jakby z tą kremlowską propagandą sukcesu, który też powoli gdzieś tam w rosyjskiej świadomości zaczyna się jakby zderzać z tym przekonaniem o tym, że ta operacja jest niejako drogą permanentnego sukcesu. Rosjanie na różne sposoby poczuli skutki tej sytuacji, w której funkcjonują przez ograniczenie dostępu do internetu, ograniczenia związane z dostępem do ropy, więc ja myślę, że to są kolejne elementy, które powoli też kształtują wyobrażenie o tym, co się dzieje gdzieś pomimo tej rosyjskiej propagandy, ale wracając do tego drugiego, wiele istotniejszego wątku, bo rzeczywiście ten argument dotyczący samego tej próby unijnej, znaczy ze strony pana Koszty, żeby akcentował szukanie i uruchomienie takiego kanału komunikacji z Rosją, to my mamy do czynienia z takim fundamentalnym problemem, który dotyczy jakby nierozstrzygniętej instytucjonalnie kwestii, jak kto i kiedy prowadzi unijną politykę zagraniczną. I to powoduje, że jesteśmy po prostu świadkami jakby kolejnej odsłony, kiedy dobre chęci jednej osoby zderzają się też z interesami poszczególnych państw członkowskich, z ich wyobrażeniem o tym, jak relacje z Rosją mają wyglądać, jak one mają się komunikować i kiedy te sygnały, że tak powiem, nie są do końca konsultowane albo przede wszystkim nie do końca mieszczą się w narracjach, które krążą we własnych krajach, to takie nieprzygotowanie jest naturalnie odbierane z pewną nerwowością ze strony elit politycznych, czy to będzie niemiecki kanclerz, czy inny polityk, który dostrzega, że taka postawa na poziomie unijnym mogłaby zaburzyć jego wiarygodności na poziomie krajowym jako osoby, która mówi jak krajowa pozycja, a też jak unijna pozycja, która bardzo często jest niejako pochodną tych krajowych postaw, miałaby wyglądać. No i stąd też rzeczywiście, czy nam się to podoba, czy nie, my widzimy, jak ten wewnętrzny, powiedziałbym, strukturalny rozdźwięk w kwestii polityki zagranicznej w dalszym ciągu jest no, w pewnym sensie taką słabością unijnego pozycjonowania się w stosunkach międzynarodowych.
1: No to ostatni temat związany ze szczytem, choć zapowiedzi były takie ze strony właśnie szefa Rady bardzo poważnie brzmiące, że rozpocznie się prawdziwa, poważna dyskusja w gronie przywódców państw Unii Europejskiej o przyszłym siedmioletnim budżecie. No to owszem, ona się zaczęła i zapowiadała się poważnie, ale rozbieżności wśród szefów państw i rządów są tak ogromne, że właściwie nadspodziewanie szybko tę dyskusję na tym etapie zakończono. Chodzi o to, że cypryjska prezydencja przedstawiła tak zwany nego box, od angielskiego negotiating box, czyli właśnie no, taki plan negocjacji nad przyszłym budżetem, jednocześnie proponując cięcia w tymże budżecie. Natomiast dla wielu przywódców, no tak również ważnych w tych rozmowach, jak chociażby kanclerz Niemiec, te cięcia są oczywiście stanowczo za małe. No i znowuż mamy ten podział na skąpców i na przyjaciół spójności, którzy chcieliby, aby budżet był jeszcze bardziej obfity. Mamy też nawet jakiś konflikt z Komisją Europejską, bo na szczycie Ursula von der Leyen ostrzegła szefów państw i rządów, że jeżeli nie zgodzą się na 5 podatków, które Komisja proponuje, które miałyby być tak zwanym zasobem własnym do tego budżetu, to trzeba będzie ten budżet obciąć o 40%, biorąc pod uwagę konieczność spłacania długu z Funduszu Odbudowy i Odporności. No mówiąc krótko, widać na samym początku, że jest tyle rozbieżnych opinii i zdań, że chyba marzenia Antonia Koszty, żeby do końca roku te negocjacje budżetowe zakończyć, pozostaną marzeniami.
0: Ja sobie pozwolę tylko pokrótce tutaj zaznaczyć chyba taką podstawową
1: pokrótce,
0: kwestię.
1: Przepraszam, mamy 2 minutki, tak.
0: Tak, która dotyczy, no można powiedzieć, takiego dylematu, przed którym Unia Europejska stoi, mianowicie spójności kontra konkurencyjności. My, pomijając szerszy kontekst związany z twardym bezpieczeństwem i z wyzwaniami, przed którymi stoi Unia Europejska, ma też w swojej istocie do czynienia z jednej strony z tym nieustannym dążeniem do utrzymywania tej polityki spójności, która no w zasadzie dla nas jest niezwykle korzystna, doprowadziła do namacalnego rozwoju naszego kraju i która jest, że tak powiem, no dla wielu krajów, można powiedzieć, kluczowym argumentem na rzecz członkostwa w Unii, a z drugiej strony mamy absolutną potrzebę refleksji nad konkurencyjnością unijnej gospodarki, gdzie środki powinny trafić, jak Unia Europejska byłaby w stanie odzyskać taką pozycję rywalizacji względem kluczowych graczy. Te aspekty będzie trzeba uwzględnić, no i nie należy zapominać o interesach poszczególnych państw członkowskich, które też do dużego stopnia będą determinowały ich postawy. I w tym sensie można powiedzieć, że każde kolejne negocjacje budżetowe stają się coraz większym wyzwaniem w ramach procesu integracji europejskiej.
1: No właśnie, a jeszcze w przyszłym roku i w tym i w przyszłym roku dużo wyborów w Europie, no i to też wpływa na postawę poszczególnych przywódców, jak hojnie do tego budżetu unijnego się dokładać. Wrócimy do tej rozmowy, obiecuję, bo to rzeczywiście dopiero początek, a dzisiaj już pięknie dziękuję. Był z nami pan dr Sposimir Domaracki, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Podziękowania też do Macieja Stępulskiego. Ja życzę państwu dobrego weekendu. Usłyszymy się najpierw w magazynie europejskim w poniedziałek o 13:40. Zapraszam.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
3: W najbliższym programie Wspólna Sobota poruszymy, jak nam się wydaje, kilka ciekawych tematów.
4: Sprawdzimy na przykład, czy na Grenlandii jest fajnie.
3: Zapytamy, film dziwny to jaki?
4: I zdziwimy się, że w naszych salonach wciąż najważniejsze miejsce zajmują telewizory.
3: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
4: Do usłyszenia.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Order Orła Białego zostanie odebrany Wołodymirowi Zełenskiemu, poinformował wieczorem prezydent. Decyzja Karola Nawrockiego rozgrzała platformy społecznościowe. W informacjach sprawdzimy, co piszą politycy koalicji rządzącej i opozycji. Będziemy też w Wielkopolsce, gdzie po przejściu burz strażacy musieli interweniować kilkaset razy. Na zegarach minuta po 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w portalach społecznościowych.
6: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
5: Prezydent podkreślił, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Do wejścia w życie decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk do sprawy odniósł się już we wpisie na platformie X, podkreślając, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Tusk zwrócił uwagę, że zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. I podkreślił, że linia frontu przebiega gdzie indziej. Politycy opozycji uważają, że prezydent Karol Nawrocki podjął słuszną decyzję w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek na platformie X ocenił, że Nawrocki podjął bardzo dobrą decyzję, a pamięć o zbrodni wołyńskiej nie może być pomijana ani relatywizowana. Decyzję prezydenta pochwalił lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który napisał: brawo panie prezydencie, szkoda, że tak późno. Z kolei politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę na negatywne konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wpisie na X, że decyzja ta najbardziej ucieszy Niemców, którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach polsko-ukraińskich przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy. Europoseł Lewicy Robert Biedroń podkreślił, że po odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Putin otwiera szampana. Prawie 400 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowali wieczorem strażacy w Wielkopolsce. Najwięcej zgłoszeń było na terenie zachodnich powiatów województwa, a większość dotyczyła połamanych gałęzi, powalonych przez wichury drzew oraz w mniejszym stopniu zalanych budynków. Do tej pory w wyniku nawałnic w Wielkopolsce ranna została jedna osoba. W Lesznie na nastolatka przewróciło się powalone przez wiatr drzewo. Poszkodowany ma złamaną nogę. W Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę tamtejszego szpitala, jednak nie wpłynęło to na pracę placówki i nie zagraża pacjentom. Rząd nie wpisał do ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności organizacji pozarządowych. W ustawie jest tylko PCK i Caritas, dlatego na Lubelszczyźnie organizacje same się sieciują. Właśnie powstała specjalna koalicja na rzecz obrony cywilnej, bo jak wyjaśnia szef lubelskiego PCK Maciej Budka, w przypadku kryzysu wzajemne kontakty i współpraca są najważniejsze.
7: Jeżeli będziemy się opierać tylko o doniesienia chociażby medialne, że w danej miejscowości potrzeba wody i 5 organizacji przyjedzie z tą wodą, to tej wody będzie tam za dużo, podczas 2 miejscowości dalej będziemy wody potrzebować, ale nikogo tam nie będzie. Więc ta współpraca i ta koordynacja jest jak najbardziej potrzebna i wskazana.
5: Do Koalicji na Rzecz Obrony Cywilnej weszło m.in. Lubelskie Centrum Wolontariatu, by w razie kryzysu wiedzieć, jak i z kim współdziałać. Mówi przedstawicielka tej organizacji Justyna Orłowska.
8: Rzeczywiście Polski Czerwony Krzyż jest jedną z niewielu organizacji, która jest wymieniona w ustawie, ale dzięki otwartości tej organizacji na inne podmioty, także mniejsze podmioty, także podmioty lokalne mogą włączyć się w te działania. A rola lokalna podmiotów jest bardzo duża, bo to ci, którzy są najbliżej ludzi, mogą reagować najszybciej.
5: Lubelska koalicja jest pierwsza, jeśli chodzi o regiony. Od jakiegoś czasu działa też ogólnopolska sieć pod nazwą Mapuj Pomoc. Bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy będą jutro organizowane w wielu miejscach w kraju. To w ramach krajowego treningu pierwszej pomocy. W Bydgoszczy zajęcia odbędą się na Wyspie Młyńskiej w ramach wodniackiej imprezy Sterna Bydgoszcz. Do udziału zachęca wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
9: Między innymi będzie można przećwiczyć resuscytację krążeniową oddechową na fantomach, czy nauczyć się korzystania z defibrilatora. Ale także oczywiście podstawowe zasady pierwszej pomocy i umiejętności na symulatorach.
5: Jak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w całym kraju uruchomionych będzie około 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych, a sercem wydarzenia będą błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Zajęcia odbędą się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nowy burmistrz Wenecji zaproponował podniesienie do 30-50 euro opłat za wstęp do miasta na kilku godzinne zwiedzanie. Obecnie taka opłata wynosi 5 lub 10 euro. Obowiązuje trzeci rok z rzędu w 60 wybranych dni, zwłaszcza w weekendy w szczycie sezonu turystycznego. Podatek ten dotyczy jednak wyłącznie osób, które nie zatrzymują się na nocleg w weneckim hotelu lub pensjonacie, w których pobierany jest podatek turystyczny. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy, a teraz jeszcze pogoda. Z tego, co widzę na mapach burzowych, to jeszcze gdzieniegdzie grzmi. Teraz, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. A ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami dla południowo-zachodniej części kraju obowiązuje jeszcze przez 3 godziny. Sobota przyniesie nam niemal w całym kraju upały. Na termometrach jutro od 27 stopni na wschodzie do 34 na zachodzie. We wschodniej połowie kraju jutro pogodnie, w zachodniej możliwe przelotne deszcze i burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Przypominam, audycja Między Słowami w każdy czwartek i piątek o godzinie 23 w Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na platformach typu Spotify, Apple Podcasts. Tam również Między Słowami zachęcam do obserwowania i do słuchania rozmów. W tym oczywiście też zapraszam Państwa gorąco do wysłuchania rozmowy z Rubensem. Witaj.
11: Witam również.
10: Spotykamy się niecały rok bo widzieliśmy się chyba we wrześniu.
11: Tak, wczesna jesień to była. Chyba lepiej pamiętasz niż ja.
10: To był wrzesień 2025. No i coś tam się działo nowego, a coś z tym nowym się chyba stało.
11: Czuję, że muszę się wytłumaczyć.
10: Z tego, co zrobiłem. Co zrobiłeś? Popełniłeś album na pewno, który się ukazał 22 maja. Płyta pod tytułem Piękne mam sny, chociaż bardzo mnie też ciekawi historia powstania tego albumu, no ale jednak muszę się cofnąć do tego 2025 roku, bo o singlach, o których my rozmawialiśmy, znaczy wtedy było Buenos, potem jeszcze się ukazał singiel Tam bez zmian i Echo jego kroków. I patrzę po prostu na tę płytę i nie ma tych utworów. Co się stało?
11: Dobrze, czyli jednak się postaram wytłumaczyć z tego zarzutu, miłego tak naprawdę zarzutu. Ja miałem w zasadzie całą gotową płytę i już w momencie, w którym widzieliśmy się we wrześniu, to tam niewiele zostało, żeby dokończyć tą płytę.
10: Miałeś 7 gotowych utworów.
11: Pamiętasz? Tak, powiedziałem, no to prawie gotowa płyta, no tam już widzisz, ty lepiej wiesz ode mnie, ile tych utworów
10: miałeś
11: dokładnie
10: gotowy, we wrześniu. Solidny materiał, tak powiedziałeś.
11: Dokładnie, a już na końcu roku zeszłego 2025 to było tych utworów naprawdę sporo. Chyba 11 numerów. Na pewno do tylu miałem nagrane bębny.
10: Czyli na płytę, 11-12
11: czyli na płytę i wiesz, napisane wszystkie teksty i tak dalej, ale posłuchałem tamtego materiału na początku tego roku, tak wiesz, przygotowując się trochę mentalnie do tej wiosny, do kolejnych premier, do premiery albumu i słucham tego i myślę, że sobie, bo te piosenki też jakiś, wiesz, czas robiłem na ten album, który się nie ukazał tak naprawdę. I tak początek 2026 roku, słucham tego i słucham numerów sprzed półtorej roku i sobie myślę, kurczę, jak ja to teraz będę musiał promować 2 lata po i już w ogóle inne rzeczy we mnie rezonują brzmieniowo, tekstowo. To w ogóle nie jestem ja tak naprawdę, ten taki ja tu i teraz. I stwierdziłem, że dobrze, z racji tego, że gdzieś mam takie możliwości, mam taki skill, że mogę dużo rzeczy sam zrobić, to stwierdziłem, że okej, no jest jeszcze trochę czasu, bo bardzo zależało mi, żeby tą płytę wydać przed wakacjami, żeby koncerty, które zagram w lecie, były już bardzo takie na czasie w związku z moimi numerami po prostu i ze mną artystycznie takim, jakim jestem dzisiaj.
10: Jak świeżo wyciskany sok z owoców.
11: Dokładnie tak. I to był styczeń chyba. Stwierdziłem, dobra, no to jadę tam na krótki urlop i po prostu zaczynam robić płytę od nowa zupełnie. To, co mam nagrane, to, co mam napisane, odkładam do szuflady. Być może wydam to kiedyś, być może to skończę, być może wydam jako, wiesz, jakieś b-sidy, jako jakiś bonus, jako jakieś niedokończone numery. Ale stwierdziłem, że napiszę zupełnie nową płytę od podstaw w ekspresowym tempie, że nie będę tego albumu rozwlekał w czasie, analizował, poprawiał w nieskończoną ilość razy, bo też ja bardzo lubię takie pierwsze wersje utworów, tak zwane demówki, i one dla mnie zawsze mają jakiś czar, i dużo z tych utworów, które są na tej płycie, są blisko tych demówek tak naprawdę, i ja to bardzo lubię. I stwierdziłem, że po prostu szybko zrobię, a miałem, jak, nie wiem jak to określić, jak taki żar w sobie, jakiś taki płomień artystyczny, czułem tą moc, że to po prostu pójdzie, że to nie jest porywanie się z motyką na księżyc, tylko na zasadzie, no dobra, robię inną płytę i wiem, że ją zrobię, bo mam w sobie na tyle po prostu mocy, na tyle siły i potencjału, że wiem, że to się uda. No i 2 miesiące płyta napisana, nagrana, zmiksowana, wyprodukowana i wrzucona do internetu. Dlatego też nie ma wersji fizycznej, ale to też jest jeden tylko z powodów, dlaczego nie ma wersji fizycznej.
10: Jeden z powodów. A jakie są inne powody?
11: Są dwa główne powody.
10: Dwa.
11: Pierwszy to jest ten, o którym wspominałem, czyli tempo i dynamika pracy nad tym albumem. Chciałem, żeby to było po prostu przed wakacjami. Nie wiem, czy z albumem fizycznym, tłoczeniem, poligrafią, szatą graficzną, czy to by się udało. Prawdopodobnie by się nie udało.
10: Czy to jest też kwestia kolejki po prostu w tłoczni, tak?
11: Być może tak, ale też terminów, wiesz, ludzi, którzy robią poligrafię, którzy składają ten fizycznie album, no po prostu to na pewno by zajęło więcej czasu niż wrzucenie albumów do netu. A drugi powód już jest bardziej taki trochę może smutny, wydaje mi się, bardziej może dołujący, bo ja lubię mimo wszystko te fizyczne egzemplarze, jest takie, że po prostu bardzo słabo dzisiaj się sprzedają te egzemplarze fizyczne, wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, po prostu się bardzo słabo sprzedają. W Stanach może sprzedaje bardzo dużo i to się jakby spina, opłaca i tak dalej, ale ja bym bardzo chciał dzisiaj przyjść na wywiad tutaj do ciebie z płytą fizyczną i ją pokazać i żebyśmy sobie zrobili zdjęcie, ale no, wychodzę tu trochę naprzeciw takiemu polskiemu typowemu zastaw się a postaw. Więc to jest ten drugi powód. Smutny trochę, opowiadający o realiach muzyka niezależnego i wielu muzyków tak naprawdę w dzisiejszych czasach, bo wiem, że tylko te duże nazwiska są na świeczniku, a jak gadam z kolegami, z koleżankami, którzy są mniejsi, powiedzmy, absolutnie nie gorsi, to mierzą się z tymi samymi problemami. Niektórzy się, wiesz, decydują to robić mimo kosztów i mimo bycia w tyle, że tak powiem.
10: Czyli ty chcesz mi powiedzieć, że jesteś finansowym nierobem, beztalenciem i darmozjadem z pieniędzy podatników? Cytując Sławomira Mencena?
11: No wychodzi na to, no. Słuchaj, no nie mam nic na swoją obronę.
10: Rynek wszystko weryfikuje.
11: Rynek, widzisz, mnie zweryfikował. Czyli tamten kolejny raz w cudzysłowie ma rację. Nie, no, jakby no Mencen to... bardzo często się powstrzymuje, żeby nie wchodzić w politykę i stronie od tego.
10: Czy nie wróćmy się tym, tak? Dokładnie. Nie wróćmy się polityką,
11: tak,
10: ale...
11: ale to nie fajne, to nie jest, no, nie fajne to.
10: Ale jak ty się, bo dotarł pewnie do ciebie też ten jego post, bo przeczytam, co napisał Sławomir Mencen 27 maja, no akurat ja to znalazłem na Facebooku. Pojawiło mi się, bo ktoś inny repostował, nie, że ja akurat obserwuję, bo unikam polityki w ogóle w social mediach.
11: Ja też unikam, ale w tej sytuacji no po prostu nie można skomentować, nie odmawiam sobie możliwości skomentowania.
10: Projekt wypłaty emerytur artystom, którym nie chciało się płacić składek, którzy tworzą sztukę, której nikt nie chce, jest niesprawiedliwy względem tych Polaków, którym chce się pracować i którzy muszą płacić składki. Jeżeli artysta nie potrafi na siebie zarobić, to nie jest artystą, tylko hobbystą. A, czy jesteś jeszcze hobbystą?
11: Jestem,
10: może.
11: Tak.
10: Nie tworzy sztuki, tylko badziew. A jeżeli próbuje nas wszystkich do tego orżnąć na kasę, to jest jeszcze złodziejem i niech spada. Stop finansowaniu nierobów, beztalenci i darmozjadów z naszych pieniędzy.
11: Wiesz, jak użyjemy tak zwanego chłopskiego rozumu, to można by się z tym zgodzić.
10: Ale dużo rzeczy można sobie przyłożyć.
11: Dokładnie, ale na chłopski rozum tak naprawdę wszystko można sobie wytłumaczyć i wszystkie kropki połączyć. No zdecydowanie nie. Już nawet nie mam siły, wiesz...
10: Ja też nie mam siły.
11: Po prostu nie mam siły na to wszystko gdzieś tam odbijać tej piłeczki, bo ta wypowiedź jest tak tendencyjna, tak generalizująca, tak krzywdząca.
10: Szczująca,
11: tak dzieląca. Branża artystyczna, która 3-4% PKB, niedotowana w żaden sposób, albo w jakiś minimalny, promilowy sposób dotowana w niektórych segmentach, to są 3-4% PKB, no to ciężko przejść obok tego obojętnie. Dwa, nie znam drugiej takiej branży, jestem w niej bardzo długo i mam kol, a mam też jako takie rozeznane w innych branżach, nie znam drugiej takiej branży, w której brakowałoby, patologicznie brakowałoby systemowych rozwiązań jakichkolwiek w stosunku pracy, świadczeń, składek, emerytur i tak dalej, jest to absolutna, ta branża to jest pod tym względem absolutna patologia i ta branża wymaga regulacji.
10: Oczywiście, bo wy pracujecie najczęściej co na śmieciówki, na umowę o dzieło?
11: Dokładnie tak.
10: Albo faktury wystawiacie.
11: Dokładnie tak. Ale no, i tu się często powie, no to trzeba pracować na umowę o pracę, ale ta branża jest tak patologiczna, że tej umowy o pracę nikt nie daje. Ma. Po prostu nie ma.
10: W firmach, przepraszam, że wtrącę, jest B2B tak zwane, tak? I to w firmach, w których jest forma zatrudnienia tak jak na etacie, to firmy zatrudniają na B2B też. No to też jest patologia swoją drogą.
11: To jest też patologia, ale tylko, że w branży artystycznej to jest doprowadzone do ekstremum. Te wszystkie rozwiązania, więc branża artystyczna, czasem w domyśle rozrywkowa, ale ja bym to rozdzielił, potrzebuje systemowych rozwiązań po prostu. I wypowiedź Sławomira Mencena jest absolutnie wypowiedzią poniżej pasa.
10: A jak to u ciebie, jak to funkcjonuje właśnie? To jest tak, że to też zależy od rodzaju imprezy, że czasami jest umowa o dzieło, a czasami jest faktura?
11: To zależy.
10: To zależy. Tutaj zaczynamy trochę wchodzić w te meandry tutaj też działania tego wszystkiego, ale na przykład Zbigniew Preisner proponował, żeby rozliczanie było na przykład raz na rok, a nie na przykład co miesiąc czy kwartalnie, no bo praca artystów nie jest stała.
11: Jest dokładnie tak.
10: Że przecież sam mówię, że w styczniu byłeś na urlopie, no bo to jest też martwy okres akurat u artystów, no bo to skończą się...
11: Artystów muzyków,
10: no bo kończą się tam trasy, czy to te klubowe, dokładnie, latem dokładnie. To są z kolei plenery, prawda? Więc on akurat proponował, żeby to było raz na rok.
11: Myślę, że to bardzo sensowne rozwiązanie, tak na tyle i na ile ja się... orientuję, bo ta praca nie jest, biorąc pod uwagę pracę artystów, no rzadko jest stała, że rzadko artyści mają stałe zlecenia, pracują, że tak, nie wiem, określę to skokami takimi, że dużo i później 3 miesiące, 4 nie ma w ogóle.
10: Zacytuję tutaj akurat Zbigniewa Preisnera. Jego post na Facebooku, całość, bo jest właśnie na Facebooku post 31 maja. Większość moich znajomych artystów ma zgłoszoną jednoosobową działalność gospodarczą. Ja też taką mam. Taka forma działania obliguje nas do płacenia podatków miesięcznie lub kwartalnie. To jest nie do przyjęcia w naszej działalności. Są miesiące, w których gra się dużo koncertów, podpisujemy umowy o dzieło itp., ale to wszystko jest sezonowe, więc zarobione pieniądze w jakimś kwartale nie oznaczają, że następny kwartał będzie taki sam. I co z tego, że fiskus zwróci nam nadpłatę w następnym roku, ale jak dożyć do tej korekty? Polski system podatkowy wkłada nas do tego samego koszyka, w którym są firmy pracujące permanentnie, a sztuka nie jest permanentną działalnością. Przypominam, że my też płacimy składki zdrowotne i ZUS. Kropka.
11: Tak. Nie zdać nic ująć. Ja jeszcze, wiesz, mam problem ogromny z tą wypowiedzią Sławomira Mencena, bo ona jest bardzo tendencyjna ze względu takiego, że przedstawia artystów jako osoby, które wypowiadają się o wszystkich innych z poczuciem wyższości. No ale przepraszam, co robi Sławomir Mencen w większości swoich wypowiedzi? I zarzuca artystom, że żerują na jakby, że ktoś utrzymuje tych artystów. No ale co innego robi Sławomir Mencen w swojej politycznej działalności i wszyscy politycy, jak, wiesz, właśnie działają, funkcjonują dzięki pieniądzom podatników.
10: Politycy w ogóle, i tutaj już nie chodzi mi tylko i wyłącznie o Sławomira Mencena, grają na emocjach, tak? I tutaj wiadomo, że takie emocje mocniej się niosą po tak zwanych właśnie też mediach społecznościowych. Ja po prostu też się zacząłem zastanawiać, że to być może już ruszyła kampania po prostu wyborcza, która za ponad rok są wybory i być może już tutaj trzeba sobie jakiś tam budować grunt i tworzyć sobie wrogów, no bo co jednoczy ludzi jak nie wspólny wróg.
11: To prawda. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym już tak na koniec, żeby w tą politykę
10: za bardzo nie
11: zagłębiać się. Chciałbym też odczarować, mówię wprost, ten wizerunek artysty w Polsce, który funkcjonuje, mam wrażenie trochę tak, że ogół społeczeństwa, i w sumie nie mam trochę pretensji też o to, ale za każdym razem, kiedy mam możliwość, chciałbym to odczarować. Artyści to nie są ludzie z w sporej większości to nie są ludzie z pierwszych stron gazet, to nie są ludzie z tego wierzchołka. Oni też są, bądź mogą być artystami, ale dużo artystów nie ma w ogóle na nich fokusa. Wiesz, nie ma światła, nie ma
12: artyści
11: reflektorów.
12: Artyści ludowi przecież.
11: Artyści
12: muzycy,
11: ludowi, mali artyści.
12: Wspomnieć.
11: Nie każdy artysta jest, wiesz, ogromny, wielki, ale jest również artystą, tworzy. Więc chciałbym przy każdej możliwości odczarować takie skojarzenie, że artysta to celebryta, że artysta to ktoś znany, artysta to ktoś, kto pływa na jachtach i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutna bzdura, no.
12: Bzdura. Proszę państwa, my teraz wracamy do płyty Piękne Mam Sny, najnowszej płyty Rubensa i posłuchamy sobie utworu Dzieciak. To jest utwór, który otwiera tę płytę, a do rozmowy z Rubensem wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami z Rubensem. Przed chwilą słuchaliśmy utworu Dzieciak z płyty Piękne Mam Sny, najnowszej płyty Rubensa, która ukazała się 22 maja. Przypominam Państwu, że Rubens jest gościem audycji Między Słowami. Wracając jeszcze do naszej rozmowy na moment z września, odkładamy politykę.
1: Jasne.
0: Ale myślę, że warto było jednak też o to zahaczyć, bo ja to odbieram akurat trochę jako szczucie. Ale to już skończmy to. Pojawił się też wątek tytułu nowej płyty. Ty wtedy nie chciałeś zdradzić tytułu tej płyty i jestem ciekaw, czy w związku z tym, że ta płyta poszła w odstawkę i poszła do szuflady, czy tytuł również poszedł w odstawkę, czy tytuł płyty pozostał?
1: Tytuł płyty nie pozostał. Tytuł płyty też jest świeży, też jest wygenerowany, tak nazwijmy to teraz w dobie AI, ale oczywiście nie jest wygenerowany, jakby ja go stworzyłem, ja go wymyśliłem. Też jest na kanwie pracy przy tej płycie Piękne Mam Sny, przy tych zupełnie świeżych, nowych piosenkach.
0: A zdradzisz, jaki miał być?
1: Nie mogę zdradzić, bo tak jak wspominałem w poprzednim wejściu, ja noszę się z zamiarem i mam gdzieś z tyłu głowy, że to, co zostało wrzucone do szuflady, ja nie mówię, że nie wiem, po wakacjach albo w przyszłym roku, że być może kiedyś po prostu udostępnię te numery.
0: Ale co? Płyta zrobiona w 2 miesiące, czyli co, da się?
1: Da się, no. Jest to ekstremalne tempo. Myślę, że możliwe to jest tylko... Chociaż nie wiem, nie chcę też tak rozstrzygać, ale wydaje mi się, że duże prawdopodobieństwo jest z tego, że to się udało i że to tempo jakby... Że to się po prostu udało. Było w tym, że ja wiedziałem, że wiele rzeczy mogę zrobić sam. W zasadzie tak jak, wiesz, robiłem wszystkie moje poprzednie płyty, że dużo instrumentów nagrywałem sam. Sam produkowałem swoje piosenki.
0: Bębny tylko Tomasz Harywaldowski, tak?
1: Tak, tak, tak. To tutaj też, też oczywiście zrobiłem to w ten sposób, ale wiedziałem, że dzięki temu będę w stanie zrobić tą płytę szybko, bo jak wiemy, rozbijanie się o kalendarze muzyków, studia i tak dalej, no potrafi... nie tyle być co frustrujące, ale na pewno to tempo trochę spowolnić.
0: Ja zawsze właśnie z ciekawości, polecam też Państwu, z ciekawości zawsze też zaglądam, słuchając płyty, no bo to w właśnie tych serwisach streamingowych jest to w zasięgu ręki, zawsze patrzę na autorów. To już jest może zboczenie też zawodowe i zawsze sprawdzam, o, kto tam, producent.
1: Nie, no wiesz, jak się interesujesz muzyką, jesteś geekiem, tak jak ja, to też zawsze sprawdzę.
0: Ale to jest, ale polecam też Państwu. I tutaj rzeczywiście to jest płyta, po prostu zrób to sam. DIY, no.
1: To jest płyta zrób to sam, bo tym razem ta epidemia moja robienia wszystkiego po swojemu jeszcze zatoczyła szerszy kręg, bo te piosenki sam zmiksowałem i sam zmasterowałem też.
0: Tutoriale na YouTubie były grane?
1: To wiesz, już od wielu lat jest grane, tylko...
0: Nie, to jest świetne źródło wiedzy.
1: Oczywiście, że tak.
0: Sam się wielu rzeczy nauczyłem z YouTuba.
1: Ja mówię, że ja większość rzeczy się nauczyłem z YouTuba. I ja to robię od dawna, tylko nigdy nie miałem odwagi do tego, żeby po prostu finalnie te piosenki zmiksować i zmasterować samemu, że zawsze robiłem to, ale finalnie mówię, no dobra, to oddam to profesjonaliście, ale moi najbliżsi, moi koledzy, przyjaciele, my słuchali tego materiału przed premierą i mówili, kurczę, no to tak dobrze brzmi, nie ma sensu, żebyś to do kogoś oddawał. Po prostu, wiesz, no tam poprawię pewne rzeczy, bo ty miksujesz już przecież, nie wiem, od 15-10 lat swoje po prostu numery, tylko finalnie je do kogoś oddajesz. No po prostu po 10 latach to już jest może moment taki, żebyś po prostu mimo wszystko już wydał ten swój miks i zmiksował, zmasterował po swojemu.
0: To czym się różni ta dwumiesięczna płyta od tych utworów, które powstawały przez jaki czas?
1: No, przy poprzednich płytach to były 2 lata. Pisania, zbierania, poprawiania, wiesz, nagrywania. No cały ten jakby proces.
0: Dobrze, to czym się różni w tej sytuacji? Już tak jak mówimy o tym fakcie, dokonałem płyta, wyszłam, bo tamte utwory też są. Czym się różni płyta dwumiesięczna od tej płyty dwuletniej?
1: Na pewno, na 100% jest to płyta, na której nie było... poprawek, nie było zbyt dużej analizy, przekminiania, zawracania kijem po prostu biegu wydarzeń. Jest to czysta energia, że tak powiem, twórcza. To jest płyta napisana, nagrana, wydana. That's it. Taka nie była żadna z moich płyt poprzednich.
0: Bo tak się zastanawiam, czy... Patrząc też na to, oczywiście, na to, że wszystko jest zrób to sam, czy to nie jest też być może powiązane z perfekcjonizmem i na zasadzie ja zrobię lepiej, Piotrek się uśmiechnął, że ja zrobię lepiej, bo jestem. To też może być kwestia tego, że ja zrobię rzeczywiście lepiej. Bo ja wiem, bo ja sam byłem perfekcjonistą, ja wiem, jakie perfekcjonizm ma pułapki, a perfekcjonizm jest, przestaje być na szczęście romantyzowany bardzo.
1: Jest romantyzowany, ja go bardzo długo romantyzowałem. Powiem ci zupełnie szczerze, nie mam żadnego interesu, żeby tutaj ci naściemniać. To, że ja zrobię lepiej, to nie był motor napędowy tego, żeby to tak po prostu powstało i żeby to tak było w ten sposób sfinalizowane. Motorem napędowym było to, że ja naprawdę zawsze lubiłem, tak jak wspomniałem wcześniej, moje wersje demo, moje demówki, moje szkice. One może nie były bardzo często super perfekcyjnie, w cudzysłowie profesjonalnie zmiksowane, ale zawsze doszukiwałem się tam. Miały zawsze coś dla mnie. Zawsze jakiś taki... Nie potrafię tego określić. I miałem poczucie często, że przy takiej profesjonalnej drodze miksowania, masterowania piosenki, że to gdzieś po drodze, wiesz, wszystko często było bardzo czyszczone, bardzo jakby ugładzane, równane i że coś te moje numery traciły. I stwierdziłem, że okej, zrobię to w tym razem zupełnie inaczej.
0: A namyślałeś na przykład o tym, żeby kiedyś po prostu zrobić oddzielnie? Tak nawet z ciekawości, że na przykład...
1: Oddzielnie
0: tym,
1: co?
0: Że, no, też na przykład tym razem zrobię taką płytę, której na przykład produkcję czy tam inne etapy powierzę po prostu też komuś innemu. Chociaż Arek Kopera gdzieś chyba u ciebie był wcześniej, prawda, czy nie? Pojawił się?
1: Nie, produkcyjnie nie. No, Arek mi pomagał nagrywać różne rzeczy, rekorealizator, owszem.
0: No, ale na zasadzie nawet takiego, wiesz, po prostu, że to jest, tak jak to jest, piękne mam sny, że to jest płyta dwumiesięczna, która po prostu była... takim rzutem, tak? Energii tak. twórczej, że może też kiedyś zrobić taką płytę, w której ja się skupię na kompozycjach, skupię się na, wiesz...
1: Ja mam gotową odpowiedź i wiem, bo wielokrotnie próbowałem z moimi, wiesz, różnymi kumplami, którzy są świetnymi producentami, instrumentalistami, kompozytorami. Wiesz, jak idziesz do Kuby Galińskiego, którego byłem i próbowaliśmy zrobić coś razem i on jest genialny. Mam, wiesz, no, dyskografia tam jest w ogóle niewiarygodna.
0: Był w Między Słowami, też polecam rozmowę.
1: Na koncie, polecamy. No to jest wszystko super, tylko dla mnie osobiście, jak jestem taką dynamiczną i w gorącej wodzie kąpaną osobą, to jest jeden minus tej współpracy. Jak ja muszę czekać 2 miesiące, wiesz, na spotkanie z kimś, na jedną sesję. Ja przez te 2 miesiące chodzę w kółko i wytracam. Czuję, że wytracam te moje pomysły, tą energię.
0: Nie lubisz czekać też.
1: I ja nie lubię tego. Niestety, dobrze, źle, nie mam pojęcia.
0: Ja też nie lubię czekać.
1: I wiesz, 2 miesiące czekasz, bo Kuba jest zajęty, bo jest świetny. No więc... Wiadomo, że jest zajęty i umawiasz się, jedziesz na tą sesję, robisz tą sesję i pytasz się na koniec sesji, no to kiedy następna? I tam ten termin znowu się pojawia w jakimś, wiesz, dla mnie kosmicznym czasie. I to jest rzecz tak... Ja nie jestem obrażony na to absolutnie, po prostu tak rzeczy wyglądają.
0: Tak jest po prostu, no.
1: Ale drugi koniec tego kija jest taki, no że ja jestem w gorącej wodzie kąpany, co widać po prostu po tej płycie nagranej w 2 miesiące i skomponowanej i tak dalej, to jest dla mnie trudne. Niestety, ale kiedyś się może zdobędę na to.
0: Albo się po prostu zapisz na jakiś slot z dużo większym wyprzedzeniem.
1: Kilka slotów pobukować.
0: Że tak. Po prostu tak, pobukować, że okej, teraz działamy tam, nie wiem, tygodniami, że po prostu z większym może wyprzedzeniem.
1: Jest w tym szaleństwie metoda na pewno.
0: No, ale a jak ty masz w tej sytuacji, jak na przykład jesteś w sklepie, w którym jest kolejka?
1: Luz mam.
0: Luz masz,
1: z tym mam akurat spoko, no.
0: Aha, okej.
1: Okay. Widzisz, to z piosenkami jestem taki właśnie...
0: Bo mnie stanie w kolejce też potrafi irytować. Ale
1: to ja mam znowu tak, że może to jest jakby trochę parszywa moja cecha i jak ludzie obok mnie, moi, wiesz, znajomi, bliscy się wkurzają na tą kolejkę, to ja często mówię tak, no ale co się wkurzasz? No jakby, no stoimy, czekamy, nic
0: nie,
1: to wkurzanie.
0: Nie, no to jest normalna rzecz, no.
1: Albo stanie w korku, w mojej, wiesz, jadę z kimś na bocznym siedzeniu, ten, nie wiem, kumpela, partnerka mówią, się wkurzają, że jest korek. No nie często taką sytuację widzę, często takiej sytuacji doświadczam. No ale mam taki ale luz, no stoimy sobie, słuchamy muzyczki, życie płynie fajnie, elegancko, no ale nie działa to niestety tak, jeżeli chodzi o piosenki.
0: To u nas też teraz, jak ty powiedziałeś, poleci muzyczka. Nie chciałbym, żeby to też tak zabrzmiało, bo to nie jest muzyczka, tylko to jest rzeczywiście muzyka i teraz będzie utwór...
1: Może być muzyczka, słuchaj, nie, dla mnie to w ogóle nie, ja mam luz.
0: Nie, to nie jest tak, że to jest... Znaczy ja tutaj jestem innego zdania, bo to jest mój ulubiony utwór, teraz poleci właśnie...
1: No jestem bardzo ciekaw.
0: Z płyty, czyli utwór Pod Palmą. I to jest utwór, który mi mocno wpadł do głowy i w ucho w ogóle. I bywa tak, że jest czasami tam u mnie w głowie nawet na zapętleniu, więc teraz go sobie posłuchamy razem i być może u Państwa się też zapętli, do czego gorąco zachęcam, ale to oczywiście już po rozmowie ewentualnie z Rubensem, który oczywiście jest gościem audycji Między Słowami. Będziemy z Państwem za chwilę po utworze Pod Palmą.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami. Przed chwilą słuchaliśmy utworu Pod Palmą Rubensa z płyty Piękne Mam Sny, która ukazała się 22 maja, jest w dystrybucji dostępna cyfrowej. Przypominam Państwu, że Rubens jest gościem audycji Między Słowami. Rubens, CEO Rubens w sumie, bo też o tym CEO rozmawialiśmy we wrześniu zeszłego roku i też wtedy rozmawialiśmy w ogóle o Excelach biznesowych i Excelu w serduszku.
1: Widzisz, ja teraz się dowiaduję po prostu, co nagadałem we wrześniu.
2: Wyciągasz
1: papier na mnie. Ja coś, wiesz, naopowiadałem. No dobra.
0: Nie, po prostu tak się, wiesz, no bo...
1: Dla mnie to jest super zabawny i niezły fan.
0: Ale to jest ciekawe zestawienie, po prostu, wiesz, jak to było wtedy, no bo to był też taki moment, kiedy ty po prostu poszedłeś tak już w 100% tak na swoje, zostałeś po prostu niezależnym artystą. Jak ci jest na tym niezalu?
1: Spoko. Dostrzegam też plusy i minusy tego, ale mimo wszystko, wiesz, na pewno wtedy o tym wspominałem i na pewno to utrzymuję jakby dzisiaj, że ta niezależność, ta wolność w tworzeniu, w działaniu, w planowaniu, tak jak widzisz, płyta napisana, wydana 2 miesiące, nie wiem, czy to by przeszło ten szalony pomysł w dużej wytwórni. To ta niezależność to jest dla mnie jednak taka wartość nadrzędna i jeżeli pytasz, jak mi na tym niezależnym, w tym niezależnym trybie, ja odpowiadam: nadal spoko.
0: Nadal spoko. Swoją drogą, Excel biznesowy się też poprawił, bo powiedział, że Excel biznesowy po ostatnich latach jest na minusie, ale Excel w serduszko z kolei jest na ogromnym plusie.
1: Tu się... Ojej. Tu się też nic nie zmieniło. Wszystko...
0: Czyli jest balans.
1: Czyli jest balans. Pewne rzeczy na plus, pewne rzeczy na minus. Finalnie...
0: Wiesz, jak to w życiu?
1: Finalnie jak ty trzymamy, wiesz, gdzieś pion w tym wszystkim.
0: Wracając...
1: Co ja gadałem w tym wrześniu, to po prostu...
0: A to proszę sobie posłuchać. To wszystko jest w podcastach.
1: Ja wrócę do tego
0: Wróć do tej rozmowy. Ale uważam, że to jest też fajnie się, bo to jest też twój zapis ciebie po prostu z września 2025
1: tak,
0: roku.
1: Dlatego ja mam niezłą frajdę teraz po prostu, wiesz, jak...
0: Ale widzisz, Echo Jego Kroków, ten singiel, który ukazał się jeszcze nie wiem, czy to był 26, czy jeszcze w 25 roku, to w sumie to jest utwór, który by pasował do tej płyty.
1: Ten utwór by pasował do płyty i w ogóle, wiesz, mam

0: jakby spoko. Tamte numery chyba muszą trochę poczekać, ale te, co miały wyjść, to wyszły już w zeszłym roku i z nimi jestem bardzo spoko.
1: Jeśli chodzi o wątki liryczne, to myślę, że tutaj masz cały czas chyba podobne inspiracje.
0: Cały czas ta zdarta płyta relacji międzyludzkich, cały czas ten worek, do którego twórcy na całym świecie, jak długi i szeroki sięgają. Wydawałoby się, że wszystko już jest powiedziane, że wszystko już o tym jest napisane, a wszyscy artyści tu Kazik inaczej skończył tą...
1: Wszyscy
0: artyści jednak sięgają do tego tematu właśnie relacji, uczuć i tak dalej.
1: Też swoją drogą, jak poprzednim razem rozmawialiśmy, to wspomniałeś, że ci się po prostu najlepiej pisze o relacjach i emocjach. I tak sobie też pomyślałem, że w sumie to też bardzo dobrze, bo... Faceci raczej są słabi w tych rozmowach o emocjach na przykład, tak, i o uczuciach, to myślę, że to jest akurat wartość dodana.
0: Wydaje mi się, że statystyczny facet ma z tym jakiś problem.
1: Chociaż się tu zmienia.
0: Chociaż się to zmienia i super, że to się zmienia, bo oderwanie mężczyzn od tej sfery jest jakimś takim sztucznym konstruktem, nie wiem skądinąd, który został narzucony.
1: Wychowanie przez
0: wieki, przez pokolenia. Fajnie, że to się otwiera. I ja tylko, jeżeli mogę coś dodać od siebie w tej całej dyskusji otwarcia się na wrażliwą stronę, że zawsze też, nie chcę nikomu mówić, jak to ma żyć, ale ja lubię też, żeby w tej uwrażliwianiu mężczyzn, żeby nie zapominać też o tym, o męskości jakiejś, nawet takiej, o męskości tak naprawdę, razem z czułością, żebyśmy nie zapomnieli jeszcze o tych takich typowo męskich cechach. To jest, ja lubię mieć ten pełny obraz i tak staram się siebie tak formować i to jest, wydaje mi się, całkiem spoko. Ale tak jak mówię, ja nikomu nie mówię, jak ma żyć, ja tylko opowiadam o tym, co gdzieś tam ja myślę, przeżywam i aplikuję do swojego życia.
1: Myślę, że to jest po prostu też kwestia tego, że to jest właśnie pełna męskość, tak? Że to jest też tą warstwą właśnie emocjonalną, a nie z tymi zakamarkami, które były przez całe życie zduszane, które też przecież doprowadzą do złego. No przecież ja jestem zdania, że cała ta przemoc domowa, uciekanie w używki, w uzależnienia w ogóle, to też jest przecież odreagowywanie tego zduszania tych wszystkich emocji.
0: Totalnie, no bo wiesz, wiemy już...
1: Tego się nie zgniecie, to nie jest tak, że to zniknie.
0: Dokładnie, to gdzieś musi wybić. I jeżeli nie dajesz sobie upustu, nie dajesz sobie jakiejś wolności w wyrażaniu siebie, wrażliwości, w przeżywaniu emocji, bądź w rozładowywaniu emocji, nie wiem, na przykład w taki sposób, że o nich mówisz, pozwalasz sobie je przeżywać, pozwalasz sobie na słabość, pozwalasz sobie na smutek, pozwalasz sobie na wrażliwość, na płacz i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które się z takim przez wieki typowym mężczyzną nie kojarzyły raczej, to jeżeli sobie na to nie pozwolisz, to wybije ci gdzieś tam, wiesz, w uzależnieniach na przykład, w używkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, mi ostatnio ktoś, znaczy nie ostatnio, to już jakiś czas temu się zdarzyło, że ktoś mi zadał pytanie, trochę taki zarzut, pułapkę zrobił, że powiedział, że no Rubens, kurde, ale jak to się dzieje, że ty jesteś gościem, który ma bardzo czułe teksty, bardzo wrażliwych sfer dotykasz, niektóre numery masz bardzo, no takie intymne i tak dalej, a na drugim końcu jesteś gościem, który trenuje brazylijskie jiu-jitsu i w ogóle bardzo, wiesz, brutalne sporty walki i ojciec dzieci i tu gitara i tutaj, wiesz, MMA, sporty walki i tak dalej. Jak to spiąć w jedność? I ktoś mi powiedział, że ty masz chyba w ogóle dwubiegunówkę, no nie? Bo to się nie da tego połączyć.
1: Przepraszam, że się zaśmiałem.
0: Nie no, spoko, luz, bo ja też się zaśmiałem.
1: A chodzi o to, że jest absurdalne podejrzenie, o to mi chodzi.
0: Tak, no ale takie było
1: podejrzenie. Nie, że się śmieje z dwubiegunówki, żeby było jasne.
0: Ja też absolutnie nie. Może myślił się tu śmiać jakby z mojej osoby trochę i jakby z tej historii, bo ona jest zabawna z dzisiejszej perspektywy. No ale ja zacząłem o tym myśleć, wiesz, i poszedłem porozmawiać z osobami, którzy o zdrowiu psychicznym i o tego typu historiach wiedzą więcej ode mnie. No i ta osoba mnie szybko wyprowadziła w ogóle z takich zastanowień, że to jest pełny obraz po prostu. Jedno nie wyklucza drugiego, możesz iść... I trenować brutalne sporty walki i być bardzo wrażliwym facetem. I to jest pełny obraz po prostu, który może bardzo fajnie funkcjonować i w zasadzie funkcjonuje bardzo fajnie.
1: Ja swoją drogą...

0: Polecam Państwu moją audycję inną tutaj w Radiu Tok FM, czyli Myśl na głos, która jest właśnie bardzo dużo, w której jest bardzo dużo wokół emocji, wokół uczuć i jest tak, no też wokół zdrowia psychicznego, tak mówię wokół, bo to też nie chcę, żeby to było, ta audycja była traktowana jako audycja psychologiczna, ale ona rzeczywiście często o zdrowiu psychicznym traktuje, no i tam zresztą też o męskim zdrowiu nieraz rozmawiałem, więc polecam Państwu. W podcastach u nas ta rozmowa jest. My tak swoją drogą też, Boże, zdradzę Państwu, najwyżej to wytnę. Przed rozpoczęciem nagrania tutaj jeszcze siedzieliśmy w studiu i to były takie rozmowa 2-40-latków mniej więcej, no bo tam parę lat nas różni. Może zdradzisz, jak tam te sporty walki u ciebie idą?
1: Ja jestem obecnie skontuzjowany. Przy niecały tydzień temu złamałem żebro i rozerwałem chrząstkę żebrową. Złamałem, rozerwałem. No i taki trochę kontuzjowany tutaj. Tak mam, słyszę w słuchawkę, że trochę mam głos zmieniony, bo przez tą kontuzję. No i taki schorowany właśnie.
0: Ale takie życie też jest tam.
1: Takie życie, taki schorowany, kontuzjowany właśnie sobie teraz funkcjonuje.
0: Ale swoją drogą mi się przypomniały moje też kontuzje, jak biegałem i kozaczyłem. Uważałem, że tutaj ja już mogę wszystko, a jednak człowiek, no, ja po prostu się też musiałem nauczyć pokory i jednak ten, ale i trochę jednak, i po prostu i też z tym żyć i to po prostu sobie przyjąć. Ale wciąż te teksty, u ciebie w ogóle nie ma tańca metafor, u ciebie po prostu jest prosto z serca do odbiorców.
1: Bardzo, bardzo mi się podoba to określenie tańca metafor. Będę go używał teraz.
0: Ja to od Rafała Paczesia ukradłem, żeby
1: tak,
0: była jasność.
1: Tak, ja nie przy... Każdy sobie pisze jak lubi. Ja nie lubię w moich tekstach i w moich piosenkach komplikowania tego języka w jakiś taki tani, sztuczny sposób. Lubię dotykać trudnych, wrażliwych rzeczy, ale takim językiem, tak jakiego używam na co dzień.
0: Tutaj to są listy w sumie, te utwory.
1: To często słyszę to od właśnie moich piosenek. Ja w ogóle nie myślę o nich jako o listach, nie piszę ich jako listy, wiesz. Ale często ludzie mówią, że to mogą być listy. Że to...
0: Na ile los na przykład? No to jest list. Ja tak przynajmniej ten utwór tak odbieram. Nie, wpadnij do mnie, to też jest w sumie list. Myślę, że jakbyś sobie zapisał te teksty tak normalnie, a nie jak poezję, to by ci to może rzeczywiście wyszło bardziej, że to są listy. Mogą być listy oczywiście.
1: Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak by było.
0: Więc ja do wysłuchania całej płyty Rubensa gorąco Państwa zachęcam. Piękny mam sny, tak się nazywamy. Na koniec audycji Między Słowami jeszcze przesłuchamy dwa utwory. Jakbym to robił pierwszy raz, który jest w ogóle takim fajnym, ja tak ze skojarzeń oczywiście, takie zmieszanie Childish Gambino z Arctic Monkeys.
1: Bardzo trafne. Też tak to rozczytuję i też mi się kojarzy ten numer z takimi brzmieniami. To jest w ogóle, to jest chyba w obecnej chwili mój ulubiony numer.
0: Ulubiony.
1: Tak, z płyty.
0: No i posłuchamy utworu tytułowego, czyli Piękne mam sny. Jaki jest Państwa ulubiony utwór Rubensa z płyty Piękne mam sny? Bo ja Państwu od razu zdradzam, już wcześniej to zdradziłem, Pod palmą. To jest w ogóle, dla mnie to jest totalny...
1: To bardzo mi miła, też lubię Pod palmą. Też jest w mojej topce z tej płyty mojej.
0: A w żołnierskich słowach, koncerty?
1: Koncerty...
0: Będą?
1: Będą koncerty, ale najważniejszy koncert, na który chciałbym zaprosić, to jest męskie granie w Gdańsku 17 lipca. Otwieram dużą scenę w piątek i duża część mojej trzeciej płyty Pięknej mam sny będzie właśnie na żywo tam. Wszystko inne na moich social mediach, ale serdecznie zapraszam do Gdańska, bo to ja w pewnym sensie zaczynałem, bo chyba mój drugi czy trzeci koncert był na męskim graniu w Warszawie na mojej scenie. No i powrót na dużą scenę, na której już miałem przyjemność grać i wiem, jakie to są emocje, wiem, jaka to jest rozwałka w ogóle wszystkiego tak naprawdę i ile ta scena i obecność na tej scenie, ile waży. Więc powrót w tym roku na tą scenę jest dla mnie ogromnym wydarzeniem i serdecznie zapraszam.
0: Zapraszam Rubens, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Czego
1: również
0: ci życzyć?
1: Dziękuję. No, żeby te żebra jak najszybciej doszły do siebie, bo nie mogę się doczekać powrotu na treningi, bo bardzo je lubię i odnajduję bardzo dużo przyjemności w tych treningach, więc to No to wiesz, jak już tak jesteśmy w tym trybie schorowanych
0: to zdrówka,
1: 40-letnim, no to zdrówka, no po prostu.
0: Dobra. Zdrówka.
1: No to również zdrówka.
0: Dziękuję. Państwu też zdrówka życzymy. Rubens był gościem audycji Między Słowami. Polecamy płytę Piękne Mam Sny. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
2: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał.
1: No. Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Decyzja Karola Nawrockiego może mieć konsekwencje dla polsko-ukraińskiego partnerstwa, ocenia szef i ukraińskiego parlamentu. Do obsadzenia jest ponad 1000 etatów. Jest pierwszy od kilku lat konkurs na stanowiska sędziowskie. W niektórych częściach Europy temperatura sięgnie nawet 40 stopni. Przed nami weekend z falą upałów. Minęła północ, jest sobota, 20 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne konsekwencje dla partnerstwa dwóch krajów, ocenił przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Na Facebooku ukraiński polityk napisał: pierwsze, co chcę powiedzieć osobiście prezydentowi Nawrockiemu, popełnił pan katastrofalny błąd. Decyzja o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy prezydent Karol Nawrocki ogłosił w opublikowaniu wieczorem w platformach społecznościowych wideo. Nawrocki, argumentując swoją decyzję, podkreślił, że są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Decyzja ta zapadła wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki podkreślił, że decyzja o odebraniu orderu Zełenskiemu nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w TOK FM komentowała Estera Liger z Rzeczpospolitej.
4: Kiedy prezydent decydował o odebraniu bądź nie orderu Orła Białego, mówiło się o tym, że daje czas na to, aby Wołodymyr Zełański wycofał się z decyzji. No, jak się okazało, prezydent Zełański się nie wycofał. Myślę też, że na biurko Karola Nawrockiego docierały sondaże, z których wynika, że zwłaszcza elektorat prawicowych partii popiera tę formę reakcji.
3: Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Do wejścia w życie decyzji prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania orderu ukraińskiemu przywódcy potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera. Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia dwóch pociągów osobowych w okolicy Bedford, około 80 km na północ od Londynu, poinformowała brytyjska policja transportowa. Na razie nie ma informacji o liczbie rannych i ich stanie. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu kolejowym. Wieczorem wszystkie połączenia do i z Londynu zostały odwołane. Jest szansa na przyspieszenie spraw w sądach. Minister Sprawiedliwości ogłosił pierwszy po kilku latach konkurs na stanowiska sędziowskie. Do obsadzenia jest ponad 1000 etatów. Konkursy były wstrzymane ze względu na upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Sędziowie mają teraz 14 dni na zgłaszanie swoich kandydatur do sądów na miejsca wskazane przez ministra. Krajowa Rada Sądownictwa powinna się zająć opiniowaniem ich wniosków prawdopodobnie jesienią. W międzyczasie będą ogłaszane kolejne konkursy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Mam nadzieję, że to przyspieszy rozpoznanie spraw.
5: Bo zaległości cały czas rosną. Dla przykładu, w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie na 34 etaty sędziowskie 12 jest nieobsadzonych, mówi wiceprezes sądu Mariusz Młoczkowski.
7: Wszyscy oczekują, aby wymiar sprawiedliwości zaczął funkcjonować, ale bez obsadzonych etatów tego celu nie sposób osiągnąć.
6: Kończy to kryzys w wymiarze sprawiedliwości.
5: Tyle, że tutaj wiele zależy od prezydenta Karola Nawrockiego, który wręcza nominacje sędziowskie. Nikt nie wie bowiem, czy prezydent nie znajdzie argumentów, by wnioski KRS-u jednak podważać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Grupa katowickich radnych zwróciła się do prezydenta miasta z wnioskiem o przejęcie hałdy w dzielnicy Kostuchna. Teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń, która chciała go sprzedać, jednak nie znalazł się żaden chętny. Na razie miasto nie podjęło żadnej decyzji, a o szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
8: Jeden z radnych, Tomasz Maśnica, mówi, że to miejsce ma ogromny potencjał i powinno służyć katowiczanom.
9: Z tego i tak mieszkańcy korzystają, bo wchodzą, jeżdżą, robią zdjęcia, zachody słońca, więc ona jest naprawdę piękny widok na Beskidy.
8: Zdaniem radnego na terenie hałdy można by stworzyć miejsce, z którego miasto byłoby dumne.
9: Może tam powstać strefa rekreacji i sportu. Tutaj są różne propozycje, trasy rowerowe, ścieżki spacerowe, tor saneczkowy zimą. Może to też być taras widokowy i punkt turystyczny.
8: SRK próbowała sprzedać hałdę. Cena wywoławcza w przetargu wynosiła niemal 6 milionów złotych. Miasto nie musiałoby jednak kupować terenu. Zgodnie z obecnymi przepisami Katowice mogłyby hałdę przejąć w drodze darowizny pod warunkiem, że teren będzie służył celom publicznym. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Do Europy dotarła fala upałów. W zdecydowanej części Czech w weekend będą występować bardzo wysokie temperatury do 34-35 stopni Celsjusza. W niektórych regionach mogą osiągnąć 36 stopni. We Włoszech już w piątek najwyższy stopień alertu z powodu upałów obowiązywał m.in. w Bolonii, Florencji czy Turynie. A kolejne dni mają przynieść jeszcze wyższe temperatury, lokalnie nawet do 40 stopni Celsjusza. W Holandii utrzymują się upały. W miejscowości Limburgi padł w piątek dzienny rekord temperatury 34 stopnie Celsjusza. Poprzedni rekord dla tego dnia to 33,9 stopnia, odnotowane w 2000 roku. Fala upałów dotarła także do Polski. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej. We wschodniej połowie kraju dzisiaj dużo słońca, w zachodniej, a także w rejonach górskich Małopolski i Śląska prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Niemal w całym kraju z wyłączeniem województw podlaskiego i lubelskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Od 24 stopni dzisiaj na Helu, około 27 na Suwalszczyźnie, 31 będzie w centrum, a nawet do 34 na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Teraz zgodnie z tradycją spróbuję Państwu opowiedzieć, co mi się ciekawego udało wyczytać od rana. Około 11 wieczorem wczoraj Wołodymyr Zeleński wrzucił na media społecznościowe wpis. Spotkałem się z premierem Polski w Brukseli, omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską, a także pozostałe wyzwania stojące przed wszystkimi krajami europejskimi z powodu rosyjskiej agresji. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji i jest to coś, co ma naprawdę istotne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdego narodu żyjącego obok Rosji muszą być chronione. To Wołodymyr Zeleński w wieczornym wpisie na temat spotkania z Donaldem Tuskiem w Brukseli na tydzień przed wielką konferencją w Gdańsku, na której mam nadzieję panowie znów się spotkają, ale już bardzo konkretnie, żeby rozmawiać także o polskim udziale w odbudowie Ukrainy. Ważny fakt, bardzo jestem ciekaw, te dwustronne problemy, o których panowie rozmawiali, czy to na przykład orzeł biały, order orła białego, czy nie, no ale czekamy na wpis kancelarii premiera, może on też się pojawi i wtedy dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Z rzeczy ważnych, które udało mi się wyczytać i nie całkiem oczywistych, bardzo ciekawy wywiad z Laurą Kövesi, generalną prokuratorką europejską, o problemach prokuratury europejskiej w Polsce. Prokuratura Europejska to jest taki unijny organ pilnujący unijnych pieniędzy w poszczególnych krajach. Tworzą go specjalnie delegowani lokalni prokuratorzy z każdego państwa. W tym państwie prokuratorzy europejscy pracują. No i okazuje się, że to przystąpienie do prokuratury europejskiej to była jedna z decyzji ministra Adama Bodnara, której bardzo mu gratuluję. Udało się szybko i skutecznie tę sprawę załatwić. Ważne, już wiemy, jak wielkie afery ta prokuratura wykrywa, ale pani prokurator Kövesi mówi rzeczy niepokojące, mianowicie, że mimo iż czas płynie, było go absolutnie dość. Wciąż brakuje delegowanych prokuratorów do tej prokuratury polskich, bo po prostu prokurator generalny ich nie deleguje. Osiem wakatów wydawałoby się niedużo jak na skalę prokuratury w Polsce, ale dla prokuratury europejskiej to jest bardzo duży brak ograniczający ochronę pieniędzy płynących, ogromnych pieniędzy przecież płynących z Europy do Polski. Dlaczego to tak opornie idzie? Pani prokurator Kövesi nie chce się wdawać w takie detale, ale myślę, że to jest pytanie, które wisi przed polskimi politykami. Naprawdę nie mamy 8 prokuratorów, którzy mogliby uzupełnić skład prokuratury europejskiej w Polsce, żeby lepiej chronić Polskę i Unię Europejską przed oszustami czyhającymi na europejskie pieniądze. No muszę powiedzieć, że niepokojące. To jest, mówiąc najdelikatniej. Druga rzecz nieoczywista, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, to Światowy Dzień Uchodźcy. Już jutro w Polsce, jak Państwo wiecie, mamy z tym problem. Nie tylko ze względu na tak zwane czasowe, chociaż już ponadczasowe właściwie zawieszenie prawa do azylu, niezgodne z konwencjami i tak dalej, zwłaszcza wtedy, kiedy się normalizuje, stabilizuje, ale mamy problem także ze względu na wadliwe funkcjonowanie programu M-Obywatel w odniesieniu do, przynajmniej do osób, które mają status ochrony w Polsce, do Ukraińców, którzy mają ochronę w Polsce. Jutro o 18 na Placu Zamkowym demonstracja solidarności z uchodźcami. W Gazecie Wyborczej pisze o tym Przemysław Wiszniewski. Bardzo Państwu polecam. Polska solidarna, a nie brunatniejąca. Warto dać wyraz niezgodzie na brunatną falę, która się podnosi w bardzo różnych, czasem zaskakujących, muszę powiedzieć, miejscach. Z rzeczy już ważnych, ale oczywistych, tak, Szpital Południowy w Warszawie. Nie rozmawiajmy o Szpitalu Południowym w Warszawie, to niech sobie z tym radzą lokalsi, ale zwyrodnienie systemu, o którym mówi premier Donald Tusk, jest ogromnym wyzwaniem. Ten system jest naprawdę zwyrodniały, coraz mniej sprawny. Są ludzie, którzy wykorzystują go cynicznie do zarabiania ogromnych pieniędzy. Skarżył się Donald Tusk na konferencji prasowej, ale panie premierze, co pan robił przez te 3 lata? Co pańscy ludzie w Ministerstwie Zdrowia zrobili, żeby ten system nie był zwyrodniały? Zwyrodnienie narasta, także za tych rządów, jest produktem wielu, wielu lat wyrodnienia systemu od chwili, kiedy za rządów Leszka Millera zlikwidowano kasy chorych i wprowadzono ten centralistyczny system NFZ-owski. Już właściwie od tego momentu, mimo coraz liczniejszych napraw, coraz więcej w tym systemie po prostu padało. Trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście tak, nie tylko dlatego, że jak pisze Gazeta Wyborcza, jest to tykająca bomba dla Koalicji Obywatelskiej. Nie dlatego, że opozycja szaleje w tej sprawie, ale po prostu dlatego, że szkoda ludzi. Szkoda ludzi. Tyle pieniędzy wydajemy i tyle marnujemy. Może naprawdę warto ten eksperyment się zdobyć i zrobić ministrem zdrowia kogoś, kto by się na tym znał, a nie dyrektora szpitala. Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby księgowego z jakiejś średniej firmy mianować ministrem finansów. Dlaczego przychodzi komuś do głowy, żeby dyrektora jednego, dwóch czy trzech szpitali mianować ministrem zdrowia? Naprawdę trudno to pojąć, bo przecież i pan premier, i każdy z państwa rozumie różnicę między uczestnikiem gry, a człowiekiem, który tę grę ustawia, określa. Porozmawiamy o tym dziś oczywiście sporo w tym programie. Nie chodzi chyba tylko o to, o czym mówi Anna Maria Żukowska w wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej, że Koalicja Obywatelska w Warszawie jest całkowicie rozbestwiona. Cały system jest rozbestwiony. I to jest absolutnie naturalne. Jak się źle ustawi reguły, to ludzie się demoralizują. Obserwowaliśmy to przez dekady PRL-u. Jak zły system psuje dobrych ludzi. I nie wiem dlaczego wciąż nie jesteśmy w stanie w takiej, wydawałoby się, dobrze przebadanej problematyce zbudować funkcjonalnego systemu, który nigdy nie będzie oczywiście doskonały. Nie ma na świecie doskonałego systemu ochrony zdrowia, ale tylu luk, ile jest w tym systemie, nie dopuszczają politycy w większości, jakby to powiedzieć, cywilizowanych państw. Tymczasem na pocieszenie lekarz, który zarobił 1 600 000, no znacie państwo całą historię, oddał już 500 000. Warto to docenić, na pewno sąd weźmie to pod uwagę, ale jak w Kanale Zero, który odkrył całą aferę, mówi mecenas Lewandowski człowiekowi, młodemu lekarzowi, zdemoralizowanemu przez system, i to jest wina systemu, grozi do 20 lat więzienia. No, mam nadzieję, że aż tak surowa ta władza nie będzie, ale świadomość tego zagrożenia, tak, proszę słuchać, powinna towarzyszyć wszystkim, którzy nadużywają finansów publicznych. Ważna sprawa. No i oczywiście będzie też dużo, tak, dziś o bezpieczeństwie i o porozumieniach Donalda Trumpa z Iranem. Ciekawa historia, jest o czym gadać. Teraz już z nami Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, członkini Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży i, co powiem, dla mnie szczególnie ważne, z wykształcenia specjalistka zdrowia publicznego, po studiach ze zdrowia publicznego, i o tym też będziemy rozmawiali.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Co się stało takiego? Na posiedzeniu komisji, dwóch połączonych komisji, że debata na temat sytuacji w biurze, w Urzędzie Rzecznika Praw Dziecka, która miała się odbyć, okazała się taką wielką chmurą bez deszczu. Przyszła pani Horna-Cieślak, oskarżana o bardzo poważne naruszenia wobec pracowników, wygłosiła oświadczenie i koniec. A czekaliśmy ile dni przecież na to? W jakiej atmosferze?
11: Jak najbardziej odbyły się połączone komisje dzieci i młodzieży i polityki społecznej i rodziny, które miały zająć się tymi doniesieniami dotyczącymi właśnie złożenia zażaleń przez pracowników, dwa o przywrócenie do pracy, jedno o naruszenie dóbr osobistych. Został po pierwsze zgłoszony wniosek o to, żeby utajnić posiedzenie, zamknąć to posiedzenie, żeby właśnie po pierwsze ono nie było transmitowane, i tak też się stało, ono nie było transmitowane, ale nie zostało zamknięte. Mieliśmy bardzo duże wątpliwości co do tego, czy słowa, które padną w takim trybie otwartym, nie będą faktycznie znowu naruszały czyjś dóbr osobistych, bo być może padłyby takie informacje identyfikujące konkretne osoby i to by mogło być dla nich szkodliwe, więc jeżeli komisje zostały zwołane w trybie jawnym, a jako także członkini Komisji Obrony Narodowej mogę powiedzieć, że są w Sejmie takie możliwości, żeby zwołać komisję w trybie niejawnym, to wtedy spotykamy się w takiej zamkniętej sali, specjalnie zabezpieczonej, nikt nie wnosi telefonów i żadnych innych urządzeń do nagrywania i tym podobne. To padł drugi wniosek dotyczący tego, żeby po prostu przedstawić stanowisko pani minister, pani rzecznik praw dziecka. No i żeby nie było na ten temat dyskusji, no posłowie tak zadecydowali i po prostu to stanowisko zostało przedstawione.
10: Ale pani słyszy, co pani mówi. Miało się coś odbyć i się nie odbyło. Czy koalicja się przestraszyła meritum sprawy, czy zlekceważyła? No bo nie można tego tak zostawić. Te zarzuty
11: zostały
10: tak... Z tego,
11: co mi wiadomo, to akurat posłowie opozycji głosowali w większości za tym, żeby już ta dyskusja się w takim bądź razie...
10: A większość w komisjach mają przedstawiciele koalicji? Także w tych dwóch komisjach? Nie przyszli? Nie chcieli? Olali to? Co się stało?
11: Panie redaktorze, no z przykrością muszę stwierdzić, że przedstawiciele Polski 2050 nie przewodniczą ani jednej, ani drugiej komisji, a jako przewodniczący powinni rozpatrzeć taką ewentualność, że ta komisja w tym momencie jest bardzo ważna, że trzeba zmobilizować posłów, którzy czasami równolegle. Ja w tym momencie też miałam taką sytuację, że biegłam z jednej na drugą komisję, w tym momencie byłam, że czasami równolegle odbywają się różnego rodzaju posiedzenia. No i tak też się wydarzyło. W tym wszystkim najważniejsze jest to, że oczywiście my jako posłowie możemy wysłuchać, możemy zadawać pytania, ale nie jesteśmy organem, który będzie decydował o tym i przesądzał o tym, czy doszło, czy nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Te skargi są w procesie. My niedawno mieliśmy posiedzenie, na którym Rzecznik Praw Dziecka przedstawiała sprawozdanie za 2025 rok. Bardzo rzetelnie przedstawiła dane wskazujące na wzrost liczby spraw, którymi zajmuje się Biuro Rzecznika Praw Dziecka. To jest blisko 78 tysięcy spraw rocznie. To też wymaga zatrudnienia różnego rodzaju kolejnych osób, które tymi sprawami się zajmują. I to zawsze także w roli pracodawcy tworzy właśnie taką potrzebę reorganizacji pracy, która być może nie każdemu się podoba. Stąd ja bym była daleka od osądów w momencie, kiedy nie jesteśmy tym organem, który ten osąd powinien wydać.
10: No ale na przykład w procesie budżetowym możecie uwzględnić konieczność zatrudnienia tych dodatkowych osób, żeby zmniejszyć wymuszane obciążenia tych pracowników, którzy tam są.
11: Oczywiście, że tak. I to jak najbardziej...
10: O to chodziło. Taka jest rola parlamentu.
11: I to jak najbardziej... No, szczerze, samą projekcję budżetową przygotuje Rada Ministrów. My jako parlamentarzyści oczywiście możemy do niej zgłaszać uwagi i przypuszczam, że akurat w tym zakresie tutaj jeszcze będziemy pewnie indywidualnie rozmawiać z panią Rzecznik Praw Dziecka, która może nam swego rodzaju informacje przekazać. Będziemy starali się te środki wyasygnować także do Biura Rzecznika Praw Dziecka, bo to niezwykle ważna jednostka zajmująca się właśnie najmłodszymi i tymi najbardziej potrzebującymi, no bo nikt inny ich nie obroni.
10: No tak, jeżeli to są te nasze diamenty nieliczne przecież. No.
11: Dokładnie tak.
10: Warto o nie dbać naprawdę. Czy ja rozumiem, że być może odpowiedzią na te skargi, na te sytuacje jest nie tyle zmiana Rzecznika Praw Dziecka, co dołożenie mu pieniędzy, żeby nie orał tak ciężko ludźmi, których ma. Dobrze to interpretuję?
11: Tak naprawdę w tym wszystkim musimy pamiętać, że ta liczba spraw, która wzrasta, jest dowodem na to, że Biuro Rzecznika Praw Dziecka cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i publicznym.
10: Albo że reszta systemu się zawala, czy psuje, demoralizuje,
11: nie,
10: degeneruje.
11: Aż tak bym daleko nie szła. Raczej to jest ten wzrost świadomości wśród naszych obywateli, również młodych obywateli, którzy dowiadują się o tym, że Biuro Rzecznika Praw Dziecka, telefon zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka działa i chcą z niego korzystać.
10: I super. Teraz bym przeszedł do pani specjalności, do pani edukacji, wykształcenia, bo skończyła pani w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym specjalność zdrowie publiczne. Pani tam miała takich profesorów, którzy znają się, wiedzą, jak to się robi, jak się organizuje systemy służby zdrowia, ochrony zdrowia w sposób efektywny, czego robić, co robić, czego nie robić. Są tam jacyś tacy mądrzy ludzie?
11: Oczywiście na każdym uniwersytecie medycznym są mądrzy ludzie. Są to zazwyczaj teoretycy. Chciałabym to podkreślić, bo to niezwykle istotne, którzy analizują, jak systemy opieki zdrowotnej funkcjonują na całym świecie. No i później nam, jako studentom, później doktorantom, jeżeli ktoś zostaje na tej ścieżce kształcenia, przekazują tego typu informacje. Tak, skończyłam.
10: No dobrze, i teraz, czy są w Polsce, ilu jest takich ludzi w Polsce, którzy wiedzą, jak się dobrze robi system ochrony zdrowia?
11: Oj, nie podejmę się odpowiedzi na tego typu pytanie.
10: Ale to są trzy osoby czy kilkadziesiąt?
11: Nie, no kilkadziesiąt osób.
10: Myślę, no bo jest w sumie 11 wydziałów na publicznych uczelniach i 8 sprawdziłem na prywatnych. Prawie 20 wydziałów, które się tym zajmują. W każdym musi być no przynajmniej z jeden profesor.
11: Ale jeden może pracować na kilku uczelniach, jeżeli dostanie zgodę rektora.
10: No tak, to jest katastrofa polska. No i czyli mamy takich ludzi, a ministrami zdrowia, także w różnych radach, są ludzie, którzy się tym nie zajmują. Co to jest za fenomen?
11: Akurat minister Jolanta Sobierańska-Grynda jest praktykiem.
10: No tak, ale to jest właśnie, że używam tego porównania, to jest trochę tak, jakby księgowy z jakiegoś przedsiębiorstwa został ministrem finansów, prawda? Ona była dyrektorem jakichś dwóch czy trzech szpitali na Pomorzu. Super, dobrze sobie dawała, ale to jest w ogóle inne zajęcie przecież.
11: Aż teraz mamy inną skalę, na którą pani minister ma wyzwanie odpowiedzieć. Z drugiej strony też pamiętajmy, Ministerstwo Zdrowia niestety w Polsce na razie powinno nazywać się Ministerstwem Choroby, bo zajmuje się najczęściej po prostu chorobami, a nie kreowaniem prozdrowotnej polityki publicznej. Ale z czego to wynika? Z tego, że...
10: Myślałem, że pani powie o chorobie mentalnej na przykład w Szpitalu Południowym teraz.
11: To oczywiście też jest jeden z incydentalnych przypadków, ale to wynika...
10: Incydentalnych pani zdaniem?
11: W skali kraju tak. Oczywiście to nie jest wyłącznie ten przypadek, bo słyszymy także o innym dyrektorze dwóch szpitali, który tam ponad 3 miliony złotych otrzymywał rocznie, ale zwróćmy się na tą stronę systemową. Tutaj mamy do czynienia z tym, że potrzebujemy takiego ministra, czy też takiego całego zespołu w Ministerstwie Zdrowia, który będzie miał bardzo dużą odwagę polityczną i siłę przebicia do zarażenia innych stron sceny politycznej i całej Rady Ministrów, że zdrowiem trzeba zająć się holistycznie i dopóki minister zdrowia...
10: Holistycznie, czyli i profilaktyka, i diagnostyka, tak. I leczenie, i rehabilitacja, i
11: dokładnie.
10: Tak dalej.
11: I profilaktyka to jest na przykład zarówno promocja zdrowia, tak, ale z drugiej strony kreowanie prozdrowotnej polityki publicznej, czyli swego rodzaju zakazy palenia, różnego rodzaju ograniczenia fizyczne czy ekonomiczne dotyczące właśnie dostępności alkoholu, o co zabiegamy w Polsce 2050. I dopóki minister zdrowia nie będzie w randze wicepremiera i nie będzie miał zrozumienia w Radzie Ministrów, dlaczego trzeba podjąć odważne politycznie decyzje, które będą widoczne dopiero po 10-15 latach i nie zaprosi do tego stołu także stronę opozycyjną, która zgodzi się, że gdyby doszło do zmiany rządu, to państwo nie ruszacie tego, bo ustaliliśmy coś wspólnie, nie jesteśmy w stanie naprawić systemu w Polsce.
10: No kurczę, no czego nie naprawimy, bo zaproszenie do ministerstwa opozycji w dzisiejszych warunkach zakończyłoby się jednodniową dymisją ministra.
11: Ale tak naprawdę na przykład Federacja Onkologiczna zaprosiła nas, parlamentarzystów z różnych stron sceny politycznej.
10: Tak, ale to nie premier,
11: oczywiście, ale zaprosiła nas na debatę i słowa, które tam padły od przedstawicieli różnych stron sceny politycznej, które wskazywały, w którym kierunku powinna pójść polska ochrona zdrowia, naprawdę w wielu punktach miały momenty styczne, więc myślimy bardzo podobnie, tylko musimy ponadpolitycznie się do tego przyznać i zgodzić.
10: Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050. Bardzo dziękuję pani poseł.
11: Dziękuję bardzo.
10: I jest już z nami pan senator Wojciech Konieczny, neurolog, były dyrektor szpitala w Częstochowie wiele lat, były wiceminister zdrowia, dużo krócej, ale już w tej kadencji senator koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy i wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa.
10: Co jest nie tak z tym systemem, że on tak zwyrodniał, jak to odwołuje się do terminu użytego przez premiera Tuska, że no ten taki początkujący właściwie lekarz może nie tylko rujnować swój szpital, ale też polską politykę.
12: No, panie redaktorze, to jest takie pytanie od bardzo wielkiego ogółu, to znaczy, co jest z tym systemem?
10: Co jest nie tak?
12: Po jednego lekarza, który najwyraźniej przeniósł z innych sfer życia jakiegoś tam społeczno-ekonomiczno-gospodarczego zasadę chciwość jest dobra. Otóż chciwość w medycynie nie jest dobra, w medycynie jest dobra medycyna.
10: Ale pan co rozmawiałem od kiedy wybuchła ta afera z kilkoma lekarzami i opinia zgodna jest taka, że dopisywanie sobie dyżurów, dopisywanie pacjentów i tak dalej, że to jest po prostu powszechne zjawisko. Przynajmniej w Warszawie, bo akurat z lekarzami z Warszawy rozmawiam. I że to wynika z systemu po prostu, który do tego zachęca.
12: System oczywiście... Dobrze, no możemy przejść na ten poziom systemu jakby. System trzeba zmienić, ale ja nie chcę mówić, że wszystko trzeba zmienić, bo to jak się mówi wszystko, to jakby nic, prawda? Ale właściwie w każdym obszarze, o którym byśmy rozpoczęli rozmowę, trzeba coś zmienić. W jednym miejscu trzeba zmienić 90%, w innym wystarczy 10%.
10: No tak, ale jest jedna zasada, na przykład na którą bardzo od dawna na zakraju lekarzy, nie tylko w Polsce trzeba powiedzieć, ale to jest płacenie za trzaśnięcie drzwiami. To znaczy, że efekt nie jest wyceniany, wyceniana jest tylko zarejestrowana procedura. No to można zarejestrować sobie dowolną liczbę pacjentów albo godzin spędzonych w szpitalu, na przykład 40 na dobę.
12: Panie, no tak, ale to też jest pewne uproszczenie. Są takie specjalizacje, są takie miejsca, że rzeczywiście to tak zwane trzaśnięcie drzwiami przynosi jakąś korzyść. Porada telefoniczna czy coś innego, no i już to wystarcza, żeby jakoś żyć. A są miejsca, gdzie trzeba dyżurować w nocy, trzeba operować, trzeba obserwować śmierć pacjenta, który dopiero co przyjechał i to nie jest trzaśnięcie drzwiami i to nie o to chodzi. Także musielibyśmy rozpocząć rozmowę. No, mamy na przykład dwa systemy obok siebie. System lekarzy rodzinnych, którzy otrzymują wynagrodzenie za zapisanych pacjentów. Nie opisuję tego, czy to jest dobrze, czy źle, czy trzeba coś...
10: No w wielu krajach tak.
12: Tak. Oraz mamy system taki zaraz obok, lekarzy specjalistów, którzy dostają za pacjenta, którego przyjęli. Więc całkowita odwrotność. Czyli jedni chcą ich mieć jak najwięcej. Jeżeli patrzymy od strony tej ekonomicznej, powiedzmy, która nie powinna być wiodąca, ale powiedzmy, że patrzymy od tej strony. Czyli oni chcą mieć jak najwięcej jakichś tam procedur, które są dobrze wycenione, więc jak są źle wycenione, to nie bardzo ich chcą, jak są dobrze wycenione, to niech przychodzą jak najczęściej. A teoretycznie przynajmniej lekarz rodzinny właściwie, no i mniej, tym poniekąd
10: i
12: lepiej.
10: Rzadziej przychodzą, tak, no bo
12: przecież i młodsi, tym też lepiej, i zdrowsi. No więc to są dwa systemy obok siebie, które istnieją, nie są w ogóle ze sobą kompatybilne i wzajemnie się, ja nie chcę powiedzieć, zwalczają, ale wzajemnie pilnują swoich interesów w tym. No i na to są szpitale, do których można też skierować, żeby tam przerzucić koszty. No i to są te SOR-y. Znaczy ilość pacjentów w SOR-ach, którzy powinni być załatwieni poza SOR-ami, różnie jest obliczana. Ja kiedyś w szpitalu, w którym pracowałem, postarałem się to sprawdzić i stwierdziłem, że to jest około 1/3 tych pacjentów. Nie tak, jak ludzie mówią, że większość czy coś, ale 1/3 pacjentów,
10: których użyć lekarz rodzinny.
12: Lekarz rodzinny lub specjalista, lub jakaś inna forma medycyny. Natomiast no niestety nie można do nich mieć pretensji, no bo jak oni się gdzieś odbijają, nie ma informacji, nie wiedzą co zrobić, no to przychodzą na SOR. Na SOR-ze z kolei przeważnie to są też takie jakby procedury sorowskie, znaczy od razu dużo badań, no bo nikt nie chce odpowiadać, tych pacjentów jest dużo, więc lekarze też robią nadmiar tych badań. To sobie trzeba powiedzieć. I to
10: dla bezpieczeństwa.
12: No tak. Bo
10: to bezpieczeństwo też jest światowe zjawisko.
12: Tak, ale mimo wszystko powinny tutaj prym wieść wskazania. Znaczy robi się te badania, które są wskazane dla tego pacjenta, a nie te, które są jakimś standardem dla wszystkich. I potem ja miałem przypadki, że jak przyjmowałem na SOR-ze jako neurolog, to przychodził ktoś z lekkimi zawrotami głowy, a miał zrobioną troponinę, czyli takie badanie na niewydolność serca, na to, czy się nie tworzy zawał, czy nie zmierza to w tym kierunku, no ale to już był standardzie, który no, w szpitalu, którym ja zarządzałem, był ten standard.
10: No i, tak, bo jak potem przyjdzie prokurator, no to lepiej mieć no tak, wszystko ale to, zgodnie ze standardem.
12: No, no tak? I właśnie też to jest takie następny punkt, że trudno tutaj znowu czynić zarzut, skoro też tak jest.
10: No tak jest. No od Ziobry to tak w ogóle jest już w mentalności lekarzy pierwsza rzecz, prawda, żeby mieć wszystko dla prokuratora.
12: No ale to nie powinno tak być. Powinna być solidna dokumentacja medyczna i solidne zlecanie tego, co pacjent potrzebuje, opisanie tego i nie myślenie ciągle przez pryzmat zagrożenia jakiegoś prawnego.
10: Panie doktorze, panie senatorze, ciągle słyszę te historie. Lekarze muszą tyle zarabiać, bo ich tak bardzo brakuje. No teraz patrzę do statystyki. Jesteśmy w średniej krajów wysoko rozwiniętych, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy na mieszkańca. Co więcej, mieszkańców ubywa, a lekarzy przybywa. Po tam parę tysięcy rocznie. Teraz pytanie, to skąd się ta cała narracja historyczna bierze? Bo ona usprawiedliwia te kominy, te wystrzały płacowe i tak.
12: Pewnie, redaktorze, no nie można się zgodzić, że lekarzy jest wystarczająca ilość.
10: Ja nie mówię, że wystarczająca. Blisko średniej.
12: Nie, ale to trzeba.
10: Średniej OECD.
12: Trzeba to dokładnie zbadać. Tak jak mówię, system nasz jest niepoukładany. W związku z tym na pewno powinno być więcej lekarzy rodzinnych. Na pewno lekarze rodzinni powinni być bliżej pacjentów. Wtedy mogłoby być mniej lekarzy w szpitalach, mogłoby być mniej oddziałów.
10: Ale lekarza rodzinnego człowiek dostaje się w Polsce od ręki praktycznie.
12: No tak, ale ważne jest, co on oferuje temu pacjentowi, jaki jest zakres pomocy, którą można uzyskać, takiej, która powstrzyma tego pacjenta przed pójściem do szpitala. Ale to jest tylko jedna rzecz. Natomiast ważna jest struktura wiekowa na przykład. Wiek chirurgów w Polsce to jest 58-60 lat, średni wiek. Oni mogą iść na emeryturę w wieku 60 lat, bo ze względu na pracę w szkodliwych warunkach. W związku z czym, no co mam powiedzieć panu, że właściwie połowa, czy ponad połowa chirurgów jakby chciała, to powie, no i teraz tak, czy tak jest w Europie? Nie czy wiem. Tak jest w systemach niemieckich? Nie jest tak, no zaręczam, że tak nie jest. Mamy wielką lukę pokoleniową wśród specjalistów i na razie musimy poczekać, ci lekarze, którzy zapewnią nam odpowiednią liczbę, ci studenci, którzy zapewnią odpowiednią liczbę lekarzy, są w tej chwili gdzieś na trzecim roku, może czwartym, więc tak naprawdę oni do systemu wejdą za kilka lat, a realnie naprawią ten system pod względem
10: braku. Za
12: 10, braków,
10: no jak zrobią specjalizację.
12: 8, no już wcześniej 8. To będzie widoczne, ale tak jest i ja się nie zgadzam z tą teorią, że ile oddziałów zostało zamkniętych przez brak lekarzy. Nie z racji, że... A to znaczy, że co? Że oni mają tylu pacjentów, że jesteśmy tak bogatym społeczeństwem, że oni po prostu przeszli do... Nie, to nie Warszawa. To nie, cały kraj to nie Warszawa, że ludzie więcej zarabiają niż wreszcie Polski. I po prostu już zamyka się coś, bo nie ma tam komu pracować.
10: No tak, ale właśnie pytanie jest, czy nie ma komu pracować dlatego, że mamy tak mało lekarzy. Czy że jest jakiś błąd w systemie organizacyjnym, bo są kraje wysoko rozwinięte, które mają jeszcze mniej lekarzy niż Polska na mieszkańca i nie zamykają masowo praktyk.
12: To znaczy tak, tylko wie pan, to trochę tak. Możemy sobie powiedzieć tak, jak porównując to, nie wiem, do samochodu. Są kraje, które mają piękne samochody. No tak, ale one mają te samochody przemyślane od opony po kierownicę. To znaczy my nie możemy powiedzieć, że teraz zrobimy oponę jak w Mercedesie i włożymy do syrenki i to powinno jeździć. Z jakiegoś powodu tam tak jest. Znaczy ten pacjent dostaje inną pomoc, środowiskową. Są być może oddziały dzienne, w których jest mało lekarzy, a dużo pacjentów.
10: Wie pan, no obaj już swoje lata mamy, ja jeszcze trochę więcej pamiętam właśnie od początku wolnej Polski. Mówimy jedną prostą rzecz. Lekarz nie jest sekretarką. Nie
12: tak,
10: powinien siedzieć
12: tak,
10: i stukać tymi paluchami w klawiaturę, rozmawiając z pacjentem, mając na niego ile tam 7 minut, tylko powinien mieć asystentkę, która będzie pracowała. No 30 lat minęło i nie ma tego.
12: No to trochę jest... znaczy, można to zorganizować wewnątrz szpitala. To znaczy, na przykład tak, żeby... Tak się czasami organizuje, że wraz z lekarzem, załóżmy ortopedą, chirurgiem, jest obecna osoba, która wypisuje zwolnienia, skierowania i tak dalej, żeby to szybciej szło. Ale to są rozwiązania danych menadżerów, danych dyrektorów, a nie systemowe. Owszem, tego jest... Dużo jest takich nieprawidłowości. Ja mogę powiedzieć tyle, że ogólnie personel medyczny uważa, że tej biurokracji jest coraz więcej. Mogę panu powiedzieć, tak, ordynator chirurgii kiedyś do mnie przyszedł z historią choroby i powiedział, że pacjent ma 9 stron historii założonych, aż go zbada chirurg. Znaczy przed zbadaniem chirurga jest już 9 stron, bo zgoda na to, RODO, wszystkie rzeczy. Oczywiście one są wszystkie ważne.
10: To samo jest w świecie, w nauce.
12: Natomiast chodzi o to, że niech to czemuś służy. To znaczy po co? Bo po coś to mamy robić? Ja ciągle słyszę, że... No właśnie, tak naprawdę to chyba tak.
10: No tak, żeby płatnik miał spokój, chyba jak przyjdzie prokurator, że zapłacił za coś, co rzeczywiście było.
12: Znaczy, no to nie tylko o to chodzi. Ten kontrolę, środowisko, to się powinno samo kontrolować. Znaczy, ordynator kontrolować lekarzy, oddziałowa, pielęgniarki.
10: No tak zawsze.
12: Myślenie o tym, że to komputer za nas dokona, nie będzie właściwie.
10: No nie będzie. Włodzimierz Czarzasty, pański partyjny kolega, szef, 4 punkty zgłosił do wprowadzenia. Po pierwsze, określenie maksymalnych wynagrodzeń, które mogą otrzymywać lekarze. Po drugie, niełączenie pracy w systemie publicznym i prywatnym. Dodam, że chyba ze 20 lat temu już było takie wielkie badanie zrobione, publikowane w New York, w Harvard Business Review, o tym, że jak lekarz pracuje w dwóch miejscach, to korzyści z tego, że można mu w każdym z tych miejsc trochę mniej zapłacić, są dużo mniejsze niż straty powodowane przez błędy lekarskie, nieuwagę, i tak dalej. I że w związku z tym lekarz powinien pracować w jednym miejscu, kropka. Bo to po prostu się opłaca. No ale niełączenie prywatnego z publicznym to już był jakiś postęp. Wykorzystanie aparatury to oczywiste, zupełnie wielu z nas miało takie doświadczenia, że już na przykład w listopadzie, czy nawet we wrześniu aparatura nie działa, bo się skończyły limity na cały rok i stoją te wielomilionowe inwestycje bez niczego. I egzekwowanie ewidencji pracy lekarzy, no to najprostsze. Czy pana zdaniem jest szansa na wprowadzenie takich oczywistych korekt?
12: Panie redaktorze, pierwsze przepraszam, tak, że skoryguję. Pan marszałek Czarzasty jest przewodniczącym Nowej Lewicy, a ja Polskiej Partii Socjalistycznej, więc nie jest moim przełożonym partyjnym. Rozumiem. Aczkolwiek oczywiście jest liderem formacji, w której jestem, uczestniczę i tak dalej. Panie redaktorze, to są właściwe postulaty. Znaczy, to są postulaty normalności w ochronie zdrowia. Oczywiście dojście do tego, czy jakby okazanie tego w pełnej krasie będzie się wiązał z jakimś tam czasem, którym to trzeba wprowadzić, ale na przykład powiem panu redaktorowi taki paradoks. Kupujemy bardzo dużo sprzętu z KPO, chwalimy się tym, rezonansami, jeszcze tomografy, a kontrakty za tym z NFZ-u nie idą. Znaczy, nie czarujmy się, to jest może teraz jakąś tajemnicę, ale to jest żadna tajemnica, wielu dyrektorów o tym wie.
10: Maszyny stoją.
12: Kupione, ale tu nagle się okazuje, że no, ale kontraktu na to nie mamy. No więc tutaj trochę dotykamy pieniędzy, czyli też naszej reformy, która mówi, że dobrze, wszystkie patologie patologiami, ale pieniędzy w ochronie zdrowia jest naprawdę za mało.
10: No i to też jest dość oczywiste.
12: No tak, ale tak jakbyśmy o tym zapominali, a nie możemy o tym zapomnieć, nawet w ferworze tej afery, która dzisiaj się toczy.
10: Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, senator koalicyjnego klubu parlamentarnego i przewodniczący

0: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy. To decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Wojewoda łódzki wydał decyzje, które mogą ruszyć zatrzymaną od 2 lat budowę tunelu średnicowego pod Łodzią. Fala upałów wkracza do Polski, dlatego ratownicy przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełański traci Order Orła Białego. To odpowiedź na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
5: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
6: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
5: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu, podkreślił we wpisie na platformach społecznościowych szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Oświadczył też, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełańskiemu Orderu Orła Białego, on sam zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Premier Donald Tusk, który na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli rozmawiał z prezydentem Ukrainy, mówił wcześniej, że Wołodymyr Zełański tłumaczył, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków czy narazić na szwank relacji polsko-ukraińskich. Premier podczas briefingu w Brukseli przekazał też, że prezydent Ukrainy zdaje sobie sprawę z tego, że jego decyzja o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA jest to coś, co nie spotkało się z akceptacją w Polsce, niezależnie od barw partyjnych. Jest szansa, że ruszą sprawy związane z budową tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Wojewoda łódzki wydał 2 decyzje związane z budową, która stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców musiało opuścić swoje domy i ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. Najnowsze decyzje mogą przynieść długo wyczekiwany przełom, bo po pierwsze wojewoda łódzki zmienił tak zwaną decyzję lokalizacyjną, wyjaśnia Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
7: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
4: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy, którzy obecnie przebywają w hotelach, będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenie prywatnych nieruchomości. I tu kluczowa jest druga decyzja.
7: Nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
4: A mowa tu o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy ma korzystać nowy wykonawca, ale zanim to nastąpi, trzeba go znaleźć. Tunel pod Łodzią ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po pierwotnym terminie. Z jednej strony ożywienie lokalnej branży turystycznej, z drugiej atrakcyjna oferta dla chcących wypocząć w Podlaskiem. Rusza nabór do letniej edycji tegorocznego podlaskiego bonu turystycznego. Bony generuje się za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej podlaskibonturystyczny.pl. O szczegółach mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
8: W tą sobotę w przedziale czasowym między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o podlaski bon turystyczny. można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
4: W poprzednim prowadzonym w kwietniu naborze ponad 2,5 tysiąca bonów rozeszło się w kilka minut. Fala upałów dociera do Polski. W większej części kraju z wyłączeniem wschodnich regionów obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Można spodziewać się, że wiele osób w rozpoczynający się weekend zainauguruje sezon plażowy, ale ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. O czym z Gdańska reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
9: Pierwszy upalny weekend może sprawić, że plaże wypełnią się po brzegi. Warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa, mówi ratownik Jacek Naumczuk.
10: Stroimy do alkoholu. To jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie, także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
9: Przyda się też przewidywanie, bo morze ciągle jest zimne.
10: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych dzieci, bliskich.
9: Przed pójściem na zatłoczoną plażę warto maluchom założyć opaskę z numerem telefonu do opiekuna. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, zachmurzenie duże. Z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami, miejscami także z gradem. Będzie upalnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 stopni w centrum, do 34 na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: I jest z nami Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Ministrze. Zaczniemy od benzyny, a potem przejdziemy do tego, co nas trapi. Dziś troszkę taniej, a w poniedziałek?
12: Jeżeli chodzi o ceny na weekend, to po tym, jak kształtują się dzisiaj ceny na rynkach, możemy stwierdzić, że te ceny będą niższe niż dziś. I to jest tendencja,
11: czyli
12: którą obserwujemy.
11: Czyli nie kupujcie dziś, kupcie jutro.
12: Nie, to nie tak. Mówię o tendencji, de facto o tym, co mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN, dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
11: To jak ktoś się wybiera w lipcu na wakacje, to jak powinien szacować sobie te podstawową ceny?
12: To ceny nie powinny być względem tych, które były w czerwcu ze względu na spadki, jeżeli one...
11: Czyli okolice 6 zł za 95 podstawowo.
12: Tak powinno być i myślę, że po powrocie stawki VAT do poprzedniej wysokości te ceny nieznacznie wzrosną, ale kolejne sygnały dotyczące pełnego odblokowania ciśniny, zobaczymy oczywiście, jak to będzie respektowane, wskazują, że w kolejnych dniach spadki na giełdzie, spadki na rynkach, spadki na stacjach powinny być obecne. Mhm. Więc ta tendencja jest pozytywna.
11: Czyli cieszy się pan, że już nie będzie pan musiał codziennie tej ceny wyznaczać.
12: Znaczy, doświadczenie związane z cenami maksymalnymi, które uzyskujemy od naszych słuchaczy, też były raczej pozytywne ze względu na brak różnic w niektórych stacjach, ze względu na trzymanie w ryzach też tej sytuacji. Natomiast tu liczymy, że zadziała rynek i tak jak było dotychczas, te jedne z najniższych cen paliw Unii Europejskiej będziemy w stanie utrzymać dzięki sytuacji rynkowej.
11: No i super. To tyle w temacie. Już po wyborach przechlapane te wybory przyszłoroczne?
12: Nie, dlaczego?
11: No, dlatego, że w jednym z szpitalu na południu Warszawy jeden młody lekarz i tak dalej, 1,6 mln.
12: Niewłaściwym byłoby ocenianie sytuacji wyborczej na podstawie sytuacji w jednym szpitalu, na które politycy wpływu nie mieli. Dowiedzieli się raczej z...
11: Ktoś ten system skonstruował i podtrzymywał, więc...
12: I to wymaga wyjaśnienia na poziomie zarządczym i na poziomie formalnym. Natomiast mówię o tym, że jeżeli chodzi o polityków wchodzących w skład koalicji czy Rady Ministrów, to raczej przykre doświadczenie poinformowania o tej sytuacji zaistniało, które zresztą skądinąd, panie redaktorze, wskazuje na na to, jak sytuacja w opiece, systemie ochrony zdrowia, o czym też była rozmowa kilkadziesiąt minut wcześniej z panem senatorem, wymaga zmian systemowych.
11: A poprzecie te propozycje Czarzastego, żeby maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy, żeby nie łączenie pracy w prywatnym i publicznym, żeby monitorować wykorzystanie aparatury, żeby egzekwować ewidencję pracy lekarzy?
12: Tak, i mamy swoje i taka dyskusja na pewno by się toczyła. Chociażby zmiana ustawy ze względu na ustawę, która wskazuje dzisiaj zakres wzrostu wynagrodzeń lekarzy. Naszym zdaniem nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do innych zawodów. Jeżeli nauczyciel, nauczycielka, ma wzrost wynagrodzenia na poziomie 3-4%, jednocześnie lekarz na mocy innej ustawy ma wzrost wynagrodzeń pracujący w publicznej służbie zdrowia 14% rok do roku, to wskazuje, że rozrasta nam niestety do granic możliwości system związany z wydatkami na wynagrodzenia w stosunku do tego, ile jesteśmy w stanie wydać stricte na leczenie, na opiekę i na infrastrukturę. Naszym zdaniem to też należy zmienić. A jeżeli chodzi o poziomy wynagrodzeń.
11: Ale czy pensje lekarzy trzeba zmniejszyć, czy spowolnić ich wzrost?
12: To jest na pewno spowolnić wzrost. To jest nasz postulat. Z drugiej strony
11: czyli trzeba by zmienić tę ustawę.
12: Ustawę i liczymy tutaj na współpracę także z panem prezydentem. Natomiast jeżeli chodzi o maksymalne stawki, to tutaj myślę, że ten przypadek też jest uderzający dla młodych lekarzy, dla tych, którzy tyle właśnie nie zarabiają, którzy pracują w publicznych szpitalach i trochę rujnuje wizerunek tego środowiska. Niestety. I tu liczymy na współpracę z Naczelną Izbą Lekarską.
11: No, to jest kompletnie oczywiste, bo nikt nie chce doprowadzić teraz jeszcze do strajku lekarzy. Przypominam te konflikty.
12: Nie, ale też pojedyncze sytuacje, pojedyncze przypadki. A i właśnie rezydenci. To są ci, którzy, jak to wskazywała poprzednia władza, jedli kawior i jeździli na drogie wakacje. Był taki pisowski funkcjonariusz, który lubował się w przedstawieniu takich przypadków. Nikt tego dzisiaj nie powinien robić.
11: Nadmiar kawioru jest bardzo niezdrowy.
12: Natomiast nie sądzę, by dotyczył on szczególnie rezydentów, jak ówczesna TVP Kurskiego wskazywała. Ale problem jest systemowy i właśnie to, że dzisiaj mamy rozmowę na temat horrendalnych, pojedynczych przypadków zarobków lekarzy, uderza także w rezydentów, uderza także w tych, którzy takich pieniędzy nigdy na oczy nie widzą i nie zobaczą. I z nimi chciałbym ten system zmienić.
11: Ktoś tutaj się oburza, pewien były minister oburza się, że minister energii mówi o służbie zdrowia, ale pan poza tym, że jest ministrem energii, to jest pan też członkiem rządu, który dostanie straszne lanie za to, już dostaje straszne lanie za to, jak służba zdrowia jest w Polsce zorganizowana. To wyjaśniam kolegom, no to jak pan przewiduje wpływ tej afery na wynik wyborów?
12: No wiesz, że najważniejsze, by doszło do wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z tą sprawą, kto podejmował konkretne decyzje w tej sprawie i widzimy, że to się dzieje na poziomie magistratu, mamy do czynienia z dymisjami.
11: No dobra.
12: Natomiast wpływ polityczny na pewno będzie, chociaż my też wskazujemy na to, jak podchodzi magistrat do tego. Znaczy, tu nie ma zametania sprawy pod dywan, to jest jednoznaczne wyjaśnienie i liczymy, że jeżeli dochodziło do nieprawidłowości, pojawią się także działania ze strony służb.
11: No dobra, ktoś tego młodego człowieka wstawił na listę kandydatów do Rady Dzielnicy Ursus, ktoś go przyjmował do partii, ktoś był jego opiekunem, mentorem politycznym.
12: Natomiast nie przeceniałbym tutaj roli politycznej w zakresie tego, co się działo w szpitalu, jakiegokolwiek polityka. No trudno by minister spraw wewnętrznych, co dzisiaj jest wskazywane przez polityków opozycji, miał jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w szpitalu, na którym koordynatorem SOR-u jest działacz jego partii, bo minister spraw wewnętrznych i administracji zajmuje się naprawdę inną przestrzenią i nie ma akurat tutaj żadnego wpływu. To jest raczej
11: ale jest sekretarzem generalnym partii i przewodniczącym regionu. Jak ten człowiek daje radę, tyle etatów, to muszę powiedzieć. I łączy tych dwóch tych dwóch polityków.
12: Natomiast nie sądzę, by, znaczy i na pewno, ja to wiem, ta sprawa bezpośrednio była, wynikała z decyzji ministra spraw wewnętrznych, to należy wsadzić między bajki.
11: No tak, ja też wątpię, że minister Kierwiński obsadzał dyżury w Szpitalu Południowym w Warszawie.
12: A taką narrację kłamliwą próbuje opozycja tworzyć.
11: Ale teraz, jak pan sobie wyobraża, bo został rok z kawałkiem do wyborów. Wiele osób uważa, że ta sprawa Szpitala Południowego w Warszawie będzie trochę jak sprawa Sowy i Przyjaciół, prawda? Jak słynne ośmiorniczki. One były później, przed wyborami, więc
12: Nie? Czerwiec 2014, wybory październik 2015.
11: No tak, przepraszam. No to podobnie, tak? To podobnie. No właśnie. I teraz co zrobić, żeby to się nie powtórzyło, żeby...
12: Znaczy, czas na zdecydowane działania systemowe. O tych rozwiązaniach, o których rozmawialiśmy wcześniej, ale też taka też zdolność pewna polityków do tego, żeby walczyć z takimi patologiami, a nie i mieć oczy dookoła głowy. Z punktu widzenia czysto politycznego, to myślę, że każdy polityk powinien się dwa razy zastanowić, jeżeli dostanie jakąkolwiek propozycję przyspieszenia czegokolwiek, żeby z niej skorzystać, bo powinien każdy z nas...
11: Można skorzystać w systemie komercyjnym, to nie jest żaden problem.
12: W systemie komercyjnym tak, natomiast w systemie publicznym każdy płaci składki i powinien być traktowany równo.
11: No dobrze, czy pana zdaniem ministra zdrowia jest do obrony w tej sytuacji, czy nie?
12: Znaczy tak, to jest szpital, który nie podlega bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia, natomiast tutaj oczekujemy i taką współpracę też deklarujemy, jeżeli chodzi o systemowe rozwiązanie tej sprawy, na działania legislacyjne, które z taką patologią by walczyły.
11: Macie projekt, znaczy czy to, bo pan, został ten rok z kawałkiem, tak? Macie coś, nad czym można by teraz pracować?
12: Ograniczenie wynagrodzeń lekarzy i ta ustawa, nasza propozycja jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy propozycję.
11: Ale jest projekt ustawy
12: jest gotowy w Sejmie i jesteśmy gotowi do prac nad tymi rozwiązaniami. Szczególnie, panie redaktorze, że przypominam, jeżeli chodzi o wzrost wydatków na Narodowy Fundusz Zdrowia na zdrowie, to nigdy w historii takiego wzrostu nie było. I nie godzę się jako polityk, nie godzę się jako też ten, który tę sytuację obserwuje, by zdecydowana większość z tych środków, ponad 200 miliardów złotych w stosunku do 100, które były w latach poprzednich przekazywane, trafiała na wzrost wynagrodzeń, a nie stricte na leczenie. Bo jeżeli nie doprowadzimy do sytuacji, i to będzie główną determinantą w tych wyborach, że skrócą się kolejki, skróci się czas oczekiwania, poprawi się jakość funkcjonowania opieki zdrowotnej, ludzie tego nie odczują, a my mimo wszystko będziemy zwiększali wynagrodzenia, to byłby to i polityczny, i systemowy błąd.
11: No tak się wydaje. Ile się pan spodziewa pieniędzy z ustawy o opodatkowaniu zysków na zbyt?
12: 4 miliardy.
11: 4 miliardy. To pokryje wydatki na CPN?
12: Pokryje. Naszym zdaniem pokryje.
11: Bo mówiło się na początku, że CPN 1,5-2 miliarda miesięcznie. To jednak trwało dłużej niż 2 miesiące. Czyli te koszty wydawałyby się większe.
12: Porównywalne w stosunku do... w cudzysłowie, wpływów z podatków, jakie jesteśmy w stanie uzyskać z podatków od zysków nadzwyczajnych, natomiast ja liczę, że te wpływy będą, że to rozwiązanie, które jest ze wszechmiar słuszne, zostanie także wdrożone poprzez podpis pana prezydenta. I tutaj z tego miejsca chciałbym do pana prezydenta o podpis pod tą ustawą, gdy ona trafi na jego biurko, zaapelować, bo politycy opozycji nagle pokochali wielkie koncerny.
11: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to tyle jest, może panu prezydentowi podrzucę jedną myśl, która może go poruszyć. Połowa Orlenu, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, należy do obcych.
12: Natomiast...
11: Niemcy, tam są Niemcy w tym Orlenie, właścicielami, i biorą dywidendę, więc jak się zabierze
12: ale są
11: podatek,
12: inne koncerny,
11: to mniej dywidendy dostaną.
12: To jest jedno z rozwiązań, są inne koncerny zagraniczne, które także, natomiast my nie uderzamy w żadną firmę jednoznacznie i nikt tutaj żadnej nazwy nie
11: wiadomo, że to głównie
12: chodzi o rozwiązanie
11: systemowe. Z tych czterech pewnie trzy to będzie Orlen.
12: Podmiotów jest więcej. ocenie skutków regulacji wskazujemy, że powinno ich być ponad 20, ale oczywiście to wszystko będzie zależało od tego, jak ukształtują się zyski. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której nadmiarowe straty ponosi budżet państwa, czyli obywatele, to nie może być tak, że nadmiarowe zyski ponoszą koncerny. I my wskazujemy odpowiednie wskaźniki, które gwarantują, że nikt na tej sytuacji nadmiarowo, powtarzam, nadmiarowo nie zarobi. Takie rozwiązania też były wprowadzane w przeszłości. Takie rozwiązania
11: w wielu
12: były...
11: krajach.
12: Ale także w Polsce przez naszych poprzedników, którzy dzisiaj to krytykują. Więc to jest przywrócenie elementarnej zasady sprawiedliwości. W momencie kryzysu nie może być koncernu, który na tym zarabia. Źle by się stało, gdyby po stronie właśnie tych koncernów pan prezydent się postanowił być.
11: Jest pan w konsultacji z kancelarią pana prezydenta w tej sprawie?
12: Nie jesteśmy na tym etapie, natomiast nie słyszymy sprzeciwu na razie, to jest dobry sygnał, natomiast ten sprzeciw wobec tej ustawy ze strony polityków opozycji, którzy tyle mówili o zasadach sprawiedliwości społecznej i właśnie środków dla obywateli, dziwi. No PiS okazał się partią, która dzisiaj stoi po stronie wielkich koncernów, a nie po stronie obywateli. Mówiąc wprost, no nawet Daniel Obajtek nawet użył stwierdzenia, że to zahamuje transformację energetyczną. Zapomniał tylko, że jego formacja polityczna jest przeciwko transformacji energetycznej, więc łapią się już wszystkiego, żeby... No są też firmy węgierskie, które funkcjonują na naszym rynku, co też leży na sercu polityków PiSu.
11: Niestety. W piątek przyszły będzie pan w Gdańsku?
12: Będę w przyszłym tygodniu w Gdańsku na konferencji Ukraine Recovery Conference będę. Będę miał także duży panel energetyczny z wicepremierem Szmyhalem.
11: Ma pan potwierdzenie, że pan prezydent przyjedzie?
12: Słyszymy deklarację, że tak. Pan prezydent Zeleński ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. I także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
11: Bardzo dziękuję. Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe był z nami.
12: Dziękuję bardzo.
11: I zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gober są z nami. Bardzo wam dziękuję.
13: Dzień dobry.
11: Dziwne rzeczy się dzieją, prawda? Na przykład to porozumienie między panem Trumpem a Iranem. To jest chyba najdziwniejsze, nie żebym czytał tysiące porozumień międzynarodowych. I
14: nie, żeby tam jeszcze wszystko było zapisane.
13: Ale tego jeszcze nie czytaliśmy, bo nie chcą ujawnić przecież żadnego porozumienia.
11: Nie. Jest 14 punktów. Nie, jest ujawnione.
14: To już jest.
11: Tak. I one naprawdę, muszę powiedzieć, robią wrażenie. Iran ma dostać 300 miliardów dolarów, nie wiadomo kto zapłaci.
13: Czy jest sugestia, że zapłaci jakiś nie wiadomo fundusz z
11: tego w porozumieniu nie ma.
13: Ja wiem, no ale chodzą takie pogłoski, no bo oni takie puszczają, że ma jakiś fundusz, który mają się składać z kraje Zatoki Perskiej. No nie wiadomo w ogóle, jak to ma wyglądać.
11: Nie wiadomo, ale Trump obiecał i jakby on za to odpowiada, a w zamian za to, tak skracam, ale zaraz Kostek nie poprawi pewnie, Iran obiecał rozmawiać na temat przyszłości swojej broni jądrowej.
15: No, Iran to zawsze obiecał.
11: Ale teraz dostali 300 miliardów za to, co zawsze
15: ja obiecywali. Ja za 300 miliardów dolarów też jestem gotów rozmawiać o tym, że nie zamierzam budować bomby atomowej. Dlaczego nie? Tutaj ważniejszą i jedyną koncesją Iranu jest to, że Iran się zgodził przez najbliższych 60 dni nie pobierać myta za żeglugę przez cieśninę Hormuz.
13: Co ma zapisaną w tym, co uzgodnił tak z Amerykanami, czy później będzie pobierał to myto?
15: Nie, później możemy rozmawiać.
14: Teraz jest 60 dni, żeby to ustalić. Co
15: mało
14: dalej?
15: Tego, Iran już wcześniej powiedział, że nie będzie pobierał myta, tylko będzie pobierał opłaty za przepłynięcie przez cieśninę. Jeżeli ktoś chce płynąć na własną rękę i naciąć się na jakiś irański dron czy inną minę, to swoboda żeglugi nadal istnieje. To oznacza bardzo ciekawą rzecz. To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat Indonezja i Malezja zaczną pobierać opłaty za cieśninę Malaka. Przez kanał tajwański trudno będzie, Tajwanowi i Chinom się dogadać w sprawie tych opłat. Ale jeżeli Chiny nałożą jednostronnie, myślę, że mało kto będzie się sprzedziwiał. To jest największa konsekwencja.
11: No mamy cieśniny duńskie.
15: Tutaj Dania i Szwecja mogłyby się dogadać. Może coś by kasnęło do kasy Unii Europejskiej.
13: Skala żeglugi też jest inna, no ale
15: I strategiczne znaczenie tej żeglugi. To jest po prostu całkowite zwycięstwo Iranu. I właściwie Jedyne, co dobre z tego wynika, to jest to, że widzimy na własne oczy, podobnie, acz z mniejszą jasnością na Ukrainie, że przewaga militarna nie gwarantuje zwycięstwa.
16: Bo, znaczy, to jest niesamowite, bo dwa supermocarstwa zaatakowały średniej wielkości państwa i nie wygrały.
15: I nie wygrały.
16: To jest coś nowego, tak, historycznego,
15: tak,
16: prawda?
15: Więc to może oznaczać, że na przyszłość państwa, które dysponują miażdżącą przewagą militarną, mogą się zawahać przed jej użyciem z obawy, że co z tego, że mamy miażdżącą przewagę, skoro nie możemy osiągnąć zwycięstwa, a to znaczy, że przegramy.
16: I to bez względu na taktykę, bo to trzeba pokazać, że jest różnica taktyki, prawda?
15: No ogromna.
16: Że Amerykanie nie wysadzili żołnierzy w Iranie,
15: no, nie wysadzili,
16: bez ofensywy lądowej, tak, a Rosjanie zrobili ofensywę lądową i też nie wygrali.
15: No tak, ale to kolei podważa inny
16: Roman Imielski
15: dogmat, który do tej pory obowiązuje, mianowicie, że przewaga lotnicza i rakietowa może być miażdżąca. Jest tylko jeden przypadek zwycięstwa w historii osiągniętego za pomocą takiej przewagi. To jest zwycięstwo Stanów Zjednoczonych nad Japonią, ale ono zostało osiągnięte nie za pomocą, nie tylko dzięki
13: dwie temu. Dwie bomby.
15: Wystarczyły dwie bomby, tak. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał tego powtarzać.
16: No właśnie, bo to wszystko przy założeniu, że broń atomowa jest, ale nie w użyciu.
15: Tak. Rosja sugeruje, że może być w użyciu.
13: To znaczy, tutaj tylko mała taka polemika, bo zdarzały się przypadki, kiedy wielkie mocarstwo przegrywało, wydawałoby się, z krajem, który jest ten. Na przykład sama misja Amerykanów w Afganistanie to właśnie podwójna, bo pierwsza skończona tym, że trochę może Mujahedinom oddali władzę, ale druga, ta, która skończyła się tą katastrofalnym wycofaniem się z rządów Joe Bidena, no to też o tym pokazuje. Natomiast rzeczywiście Iran jest i Ukraina jest przypadkiem z tych najnowszych dziejów bardzo symbolicznym pokazującym właśnie, że taka operacja, jaką Amerykanie chcieli przeprowadzić tutaj, bo Rosjanie też myśleli przecież o trzydniowej operacji, no tak, prawda? Tak. Amerykanie też myśleli o trzydniowej operacji razem z Izraelem.
16: Wojna.
13: Tak, higieniczna, precyzyjna wojna, która natychmiast reżim rozwali, gdy tam dojdzie do wybuchu wewnętrznego. Zresztą podobnie Rosjanie myśleli z Ukrainą. Mhm. No, znaczy to, co dostawał Putin, wiemy już od Federalnej Służby Bezpieczeństwa dane, to powiedział, że no wejdziemy do nas, witaj generalnie kwiatami, będzie w ogóle obalenie tego reżimu Zełańskiego, prawda, i tak dalej. Wszystko pójdzie jak spłatka. Tutaj też miało iść jak spłatka przecież. No a wiemy, jak się skończyło. Jest to katastrofa dla Trumpa, który z tej wojny musiał się wycofać, ponieważ ma, no, katastrofalnie wpływa to na postrzeganie jego administracji.
14: Gospodarkę przede wszystkim.
13: Na gospodarkę, tak, no bo Amerykanie, pozorom, szczególnie ci wyborcy, na których oparł się Trump, no, biednieją. Jest też dosyć duża inflacja, ona tam chyba teraz sięgała 3%, więc bogaci się bogacą jeszcze bardziej. Ta wąska grupa, która jest takim korem też tego ruchu, który stał za projektem...
14: Taką grupą trzymającą władzę.
13: 2024 wyborczym. I to było dla niego katastrofalne. I to porozumienie też jest katastrofalne.
15: Że Marks miał rację, tylko trzeba było poczekać trochę dłużej.
13: Ale to jest,
15: tak,
13: jeszcze jeden odprysk ciekawy. On dzisiaj w nocy miał pierwszą taką odsłonę poważniejszą, no to są relacje Trumpa z ekipą Benjamina Netanyahu. Ponieważ jak wiadomo, Izraelczycy publicznie skrytykowali dosyć mocno to porozumienie. Oni powiedzieli, że nie zaprzestaną przyjść operacji w Libanie przeciwko Hezbollahowi, chociaż sam Trump mówił, że przecież mają przestać. No i J.D. Vance w nocy powiedział, że no on właśnie żąda od tego, żeby po pierwsze przeproszono administrację za te słowa, bo oni wszystkich traktują w sposób taki, że trzeba na kolanach z nimi rozmawiać i przepraszać. No i że to jest bardzo źle, co robi Izrael. I to jest pierwsze takie ostre wystąpienie w tych relacjach Trumpa z Netanyahu. Przypomnijmy, że to Netanyahu nakłonił. Ale nie, aż takie, i w takiej sprawie jest pierwsze. No bo się o Gazę wcześniej też
15: Ale jeżeli Netanyahu, jeżeli Trump mówi o kimś, że jest fucking insane, nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, żeby nas nie zdjęli z anteny.
13: No powiedzmy, że niezbyt pełny...
15: W pewnym stopniu rozmija się z rzeczywistością, tak?
13: Tak.
15: No to automatycznie nasza sympatia jest po stronie osoby tak określonej, wziąwszy pod uwagę, kto to mówi. Znaczy, jeżeli słowa fucking insane nie tyczą się Trumpa, to w ogóle nie mają żadnego sensu.
16: Nie wiem, czy kląć po angielsku wolno, tym... czy nie wolno, ale na wszelki wypadek przepraszam. Agnieszka, ty chwileczkę, ty ochłoń.
15: To nie, niech Trump ochłonie, jak tylko cytuję. Natomiast chciałbym tylko to dokończyć, co mi się wydaje ważne, że Izraelowi nie chodzi o Iran, tylko o Liban.
13: Oczywiście, że tak. No.
15: W Libanie Izrael toczy wojnę z Hezbollahem, którego rozbrojenia daremnie domaga się rząd libański. Rząd libański uważa Hezbollah za irańską agenturę i mówi to wprost. Ambasador Iranu został uznany za persona non grata i nadal rezyduje w Bejrucie, no bo rząd libański nie ma takiej siły, żeby go usunąć. Trump ma na to znakomite rozwiązanie. Niech Syria wejdzie do Libanu i stoczy wojnę z Hezbollahem. To jest bodajże jedyny pomysł, w sprawie którego Syria, Izrael, Liban i Iran myślą to samo, czyli nie. Efekt tego będzie taki, że Izrael będzie musiał wstrzymać działania w Libanie, ponieważ nie jest w stanie stracić ostatniego sojusznika, a to oznacza, że Trump działa bezpośrednio na rzecz organizacji terrorystycznej, jaką jest Hezbollah.
16: Jest to z nami też Agnieszka Wiśniewska. Witaj, Agnieszka.
14: Dzień dobry, dzień dobry. Wydaje mi się, że też tutaj to nie jest przypadek, myśmy też często tego nawiązywali, takiego właśnie porównania sytuacji, nie wiem, ukraińsko-rosyjskiej tej wojny i właśnie Iran-Stany, tego pomysłu przywódców, takich przywódców jednak odklejonych, albo takich przywódców, którzy nie mają pełni informacji, nie dostają pełni informacji i są przekonani, że te wojny będą trwały 3 dni. I to też, i obie te sytuacje pokazują też, jak się kończy taka forma autorytarnego przywództwa, takiego odklejonego od informacji. No też,
16: jak się kończy wyrzucanie wszystkich ekspertów z Departamentu Stanu, z Departamentu Obrony, mianowanie kompletnego laika szefem Departamentu Wojny.
14: To są dwie rzeczy. Tak. Jedna rzecz to, że wyrzucasz, że nie słuchasz ekspertów i otaczasz się ludźmi, którzy ci potakują, i to sprawia, że ci nawet, którzy by mogli być ekspertami, też będą ci potakiwać, więc po prostu jesteś też, nie masz tych pełnych informacji.
16: Jak już mówiła o szpitalu.
14: I to może być...
13: Nie, no to trochę odległa jednak też geograficznie, że tak powiem, placówka. Natomiast trzeba jeszcze wrócić do sprawy Iranu, bo reżim irański paradoksalnie wychodzi z tego wzmocniony oczywiście, nie? Dlatego, że chociaż no, udało się zabić kilka osób, w tym najwyższego przywódcy Ali. Tak? A on wyjdzie z tego wzmocnienie. I wzmocnienie nie tylko dlatego, że wygrał de facto tą wojnę, to jeszcze część ludzi, która nie sympatyzowała z tym reżimem, ale po nalotach amerykańskich nie będzie już taka skora do tego, żeby się specjalnie walczyć z tym.
16: Na opozycję na dłuższy czas.
13: Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która będzie bardzo ciekawa i o tym Kostek już wspominał, to czy Iran, który przez pewien czas zresztą wprowadzał to myto przecież, nie? Na pewien czas. Jak Iran potraktuje tych swoich największych przyjaciół, na przykład Chiny, czy chińskie na przykład tankowce, czy
14: tankowce płynące?
13: No dokładnie, albo zostaną być może całkowicie zwolnione na zasadzie jakichś dziwnych tych, więc to będzie bardzo ciekawa selekcja statków. Pamiętajmy, że tam przepływa kilkaset statków, o ile dobrze pamiętam, około 1000 dziennie nawet, nie? O ile dobrze pamiętam.
15: A my to będzie się zaczynało od $500 milionów wzwyż. Tak. Więc ten fundusz 300 miliardów jest już właściwie wisienką na torcie, bo z samego myta Iran będzie mógł odbudować zniszczenia i dalej
13: ale
15: finansować.
13: Ale Iran będzie mógł sterować cenami ropy w dużej części.
15: Ale
13: będzie
15: finansował dalej
16: Państwa wrócimy i wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej i Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Chciałbym, żebyśmy teraz zostawili ten największy świat, na który nie mamy żadnego wpływu, i żebyśmy chwileczkę porozmawiali o tym trochę mniejszym świecie.
15: Na który oczywiście mamy wpływ ogromny.
16: Ale jakiś może...
13: Nie mamy, no.
16: Może jednak. Zresztą jest dzisiaj bardzo ciekawe badanie, przytacza, zrobione na życzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przytacza press serwis pokazujący, że między innymi, tam różne są rzeczy, ale między innymi, że Polacy w dalszym ciągu uważają, że media są czwartą władzą. Także to, żeby tak poprawić tutaj trochę państwu nastrój. Ja już tego poczucia nie mam, ale może mnie państwo jakoś wzmocnicie.
15: Mówić per panie władzo?
16: Szanowny panie władzo, proszę.
15: Mówimy panie czwarty władzo, tak?
16: Czwarty władzo, tak. Szanowny
15: no to
16: panie czwarty władzo.
15: Mów.
16: No więc teraz chciałem, żebyśmy o Szpitalu Południowym przez chwileczkę porozmawiali, bo...
13: To duży przeskok mamy.
16: Wiele osób, tak, no tak, ale też Południowy. Wiele osób uważa, że to mogą być ośmiorniczki tej wyborów 27 i że bardzo trudno jest wyobrazić sobie taką na tyle sprawną reakcję, został trochę ponad rok, władzy, żeby ludzie odczuli radykalną poprawę i pomyśleli, że no to był wypadek przy pracy, a nie system skorumpowany politycznie. I chciałem was zapytać, jak wy to widzicie, Agnieszka.
14: To pewnie są dwie rzeczy, bo jest tak, że żeby media pokazały, że mogą być czwartą władzą, to jest pytanie trochę, jak będziemy o tym opowiadać. I to jest też znowu, albo możemy mówić o aferze i konkretnym miejscu i konkretnej osobie i tam się pastwić i rozliczać. I tutaj pewnie trzeba sprawdzić, co działało, co nie działało.
16: Kto stał za człowiekiem,
14: tak,
16: i kto brał.
14: Ale jest też tak, i to wydaje mi się, że jednak się też pojawia w mediach. Ja słuchałam takiej super rozmowy, którą Michał Stowski zrobił w Krytyce Politycznej z Marią Liburą i eksperci generalni. I dzisiaj też, jak rozmawiałeś o tym z ekspertami, mówią, że popatrzmy na system, ale i wiadomo, zawsze mówią, to nie jest problem jednostkowy, to jest problem systemu, ale w tym systemie on jest tak skonstruowany, że on sprawia, że to po prostu, znaczy, że
16: demoralizuje ludzi.
14: Opłaca, jakby one muszą, bo przez wyceny różnych świadczeń robić tak, że tutaj są takie świadczenia, na których się nie zarabia, albo się zarabia bardzo mało, a są takie, na których się zarabia bardzo dużo, no to dobrze jest mieć takie świadczenia, na których się zarabia bardzo dużo, więc trzeba zatrudnić lekarza, który będzie robił te świadczenia, a ten lekarz po prostu on też z trochę spod ogona nie wypadł. Myślę, że on wie, że na tym się zarabia i że za taką pracę można dostać duże środki i ten i to, jak jest ten skonstruowany ten system, sprawia, że on sam jakby on sam wytwarza takie rozwiązania, o których możemy powiedzieć, że one są jakoś patologiczne, takie kominy płacowe, takie gigantyczne kominy płacowe.
16: Chodzi nie tylko o kominy płacowe, tylko o to, że człowiek pracuje po 40 godzin dziennie albo coś takiego, prawda?
14: Tak, ale też to właśnie w kilku
15: było
14: miejscach.
15: 40 godzin dziennie.
16: Te pół miliona, które tam pan doktor odesłał, to właśnie wynikało z pokrywania się czynności i tak dalej.
15: No, to nie jest z jego strony rabat. Kilka czynności naraz. Rozmawiałem z lekarzami, którzy
16: Szarą
15: z nim pracowali. Szarą
16: Stołą prowadzi samochód, rozmawiając przez telefon, malując paznokcie.
15: Nie, Jacku, ale... nie, ale weź na wstrzymanie na chwilę. Gdyby nie to, że on postanowił zostać radnym i tym samym ujawnić dochody, w ogóle by nie było żadnej historii. Tego rodzaju drastycznie wysokie płace się w służbie zdrowia zdarzają, a zdarzają się dlatego, że często nie sposób jest znaleźć specjalisty na dane stanowisko i tutaj nie było kogo zatrudnić na szefa SOR-u, bo jest to strasznie trudna i odpowiedzialna praca i mało osób jest kompetentnych. Z tego, co mi wiadomo, to był bardzo dobry szef SOR-u. Był idiotą, że wiedząc, że zarabia tyle, startował na radnego, wiedząc, co będzie oznaczało ujawnienie zarobków. To pozwala też wątpić w jego zdrowy rozsądek w innych sprawach. Natomiast skandal tutaj polega na tym, że mamy drastycznie niedoinwestowaną służbę zdrowia z tego rodzaju gigantycznymi płacami, które dla większości lekarzy, w tym świetnych lekarzy, są niewyobrażalne. Ale to nie jest kwestia jednostkowej patologii jednego szpitala, czy jednego oddziału, czy jednego człowieka.
16: Trzeba powiedzieć jedną rzecz, to nie jest nowa patologia. Znaczy, patologia systemu właściwie moim zadaniem zaczęła się za rządów Leszka Millera, jak zlikwidowano kasy chorych, wprowadzono NFZ i potem już tylko stopień po stopniu schodziliśmy. Henryk Sawka się obudził, chyba jeszcze państwu nie powiedziałem, Polska nie, w piątek musi wiedzieć, czy Henryk Sawka się obudził. Obudził się i przysłał rysunek, stoją dwie bryły, jedna przypomina mężczyznę w starszym wieku, prawdopodobnie emeryta, o rysach Jarosława K, druga jakąś anonimową dziennikarkę. Osoba bryła, przypominająca Jarosława K, mówi: Wiprumy w szpitalach za naszych rządów, no nie do pomyślenia. No więc chcę tak powiedzieć, za każdych rządów nie do pomyślenia i jest.
13: Są Wiprumy, tak. No tak. Przecież pamiętamy też między innymi, jak Jarosława Kaczyńskiego przyjmowano do szpitala, kiedy ewakuowano cały praktycznie piętra albo pół oddziału, żeby czuł się komfortowo lider PiSu, albo gdy dyrektor no tak, bardzo znanej placówki
16: przyjął. Nie, chodzi bo mi
13: to jest
16: o pewne,
13: to,
16: że za wszystkich rządów były patologie.
13: Bo ty pytasz o to, czy to będą ośmiorniczki, bo tak, ja trochę byłem w rozjazdach i też śledziłem tak z doskoku trochę te opinie. Ja uważam, że nie będą. No czy z kilku powodów. Po pierwsze, w sprawie służby zdrowia każdy z rządów i szczególnie PiS, który dzisiaj też na tym próbuje.
16: PiS miał respiratory jeszcze.
13: Nie, no miał straszne ofery, no gigantyczne, no już nie mówię o respiratory, to tam jedne są większe, szpitale covidowe, gigantyczne pieniądze, przepalone też na swoich krewnych, znajomych. Są postępowania prokuratorskie w tej sprawie, już chyba są postawione zarzuty częściowo w kilku przypadkach tych covidów. No to tam cała masa jest afer, które są. Natomiast ważniejsze pytanie tutaj to oczywiście, jak sobie z tym poradzi też sama Platforma, znaczy Koalicja Obywatelska. No na razie zwolniono szefów szpitala, no ale też pamiętamy, że tam trójka wiceprezydentów Warszawy była w Radzie Nadzorczej, ja dobrze pamiętam, chyba tak się nazywa.
16: Rada Dzielnicy Ursynów, której przewodniczący też jest w Radzie Szpitala.
13: Ale czy to są ośmiorniczki? Moim zdaniem to nie będą ośmiorniczki. Po pierwsze, sytuacja polityczna dzisiaj jest inna. Ta polaryzacja też nie powoduje aż takiego zachwiania w słupkach poparcia dla poszczególnych partii. Zobaczymy zresztą, jak będą wyglądać te sondaże tak za miesiąc, bo one wtedy ten efekt się odłoży, nie te najbliższe sondaże. Po drugie, do wyborów jest jeszcze bardzo dużo. I trzecia rzecz.
16: To jest bardzo podobna odległość, jak sama
13: ja,
16: i przyjaciele.
13: Ja rozumiem, ale wiesz, ja też wiem, czerwiec, ale inna była dynamika troszkę, naprawdę inna dynamika, inna scena polityczna, ale co spowoduje moim zdaniem ta afera też, bo my jako media, tu dziękuję za to określenie czwarta władza, że ciągle mamy wpływ na rzeczywistość, bo mamy, jeśli rzetelnie robimy swoją też pracę.
16: No, no, a tak, jak robimy nierzetelnie, też mamy, no, tylko inny wpływ. Wtedy.
13: Tak, natomiast sądzę, że no, bo my ujawiliśmy dużo patologii w ogóle w systemie służby zdrowia, bo rzeczywiście to jest dzisiaj postawione na głowie, gdzie no, zarobki niektórych lekarzy są horrendalne i też wiemy, że nie są w stanie tak...
14: Że też trochę nierealnie wyglądają te godziny tak pracy, że troszkę
13: wiadomo,
14: myśli
13: że jest specyficzna
14: sobie...
13: służba, tam zaraz lekarz powie, no tak, są dyżury teraz... nocne i tak dalej. Natomiast chodzi mi
16: teraz
13: o to, że
16: pan
13: chciałbym...
16: Pan Czarzasty proponuje, żeby właśnie wprowadzić ten kap, prawda, maksymalne zarobki.
13: Ale to nie jest pierwszy pomysł taki, żeby wprowadzić ten kap, tak? Jest problem w ogóle z zbieraniem danych co do zarobków lekarzy. Lekarze też, środowisko lekarskie też nie chce specjalnie tutaj się z tym wyrywać do przodu. Chociaż oczywiście są duże też wewnątrz środowiska lekarskiego no nazwijmy to niesnaski między, no bo jednak są różnice, lekarze wiedzą, czym
16: to są specjalności przewartościowane i niedowartościowane, tak. I to widać na przykład tak między psychiatrią
13: może,
16: a kardiologią.
13: Być może dobrym też efektem dla społeczeństwa, nie dla tam też politycznej gry, chociaż oczywiście jest to skandal, bo jak mówię, no nie wiem, jakim on był lekarzem, tutaj może być tak jak mówi to Konstanty Gebert, natomiast no jednak fałszowanie dokumentów, co miało miejsce, no skorygowanie 33 faktur nie jest wypadkiem przy pracy i oddanie 500 000 złotych.
16: I w KSeF-ie to nie jest takie łatwe.
13: Tak. No i zresztą to u nas na naszych łamach to Judyta Watoła ujawniła, że no musiałby pracować chyba ten lekarz, że dobrze pamiętam, 11 godzin dziennie przez 365 dni. Tylko na tym oddziale. A miał też inne. Dobrze byłoby, gdyby efektem tej sprawy była nie tylko ta polityczna rozgrywka, ale też przynajmniej jakaś naprawa systemu, bo naprawdę to jest bardzo poważne. Bo system jest, bo Kastek użył takiego słowa, że system jest drastycznie niedoinwestowany. Znaczy, ja nie jestem specjalistą służby zdrowia, na przykład opieram się też na tym, co pisze Judyta Watoła u nas.

0: zawsze tam ktoś poza kolejką coś sobie załatwiał, zawsze były jakieś VIP-roomy albo nie było, a zwykli ludzie, no to wiadomo, są na tym poszkodowani, więc to w ogóle nic się żadnym systemem nie zajmie. Dwa, stwierdzenie, że no właśnie, czy jeżeli jest tak, że trzeba by dosypać do tego systemu, który polityk dzisiaj przyjdzie i powie, trzeba coś zrobić z tą składką.
1: Znaczy uczciwy polityk to powie. Problem polega na tym, że to jest cecha deficytowa.
0: Też tak? Uczciwy, no bo po prostu polityk kombinuje, jak wygrać wybory i czy to zrobić ze składką, no tak, czy jest różnicami składek pomiędzy tymi, którzy są na etacie, a którzy nie są. I to są takie rzeczy, które ja bym oczekiwała, że wyjdzie jakiś uczciwy polityk i powie, to wymaga zmiany. Nie dlatego, że ośmiorniczki czy nie ośmiorniczki, tylko dlatego, że zobaczyliśmy przy tej okazji, znowu wróciliśmy do tej dyskusji i to jest czas, żeby się zmierzyć z tym problemem, na serio.
2: To jest ten czas. Ja jestem o tym głęboko przekonany. Jeżeli to mają być nie ośmiorniczki, to musi być jakiś akt założycielski nowej organizacji, czy też nowego podejścia do służby zdrowia. I myślę, że nie wystarczy prześladować jednego lekarza, albo nawet jego partyjnego szefa. Trzeba by jeszcze...
3: Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Przypominam, że to było popularne hasło.
2: No właśnie, żeby się znów nie skończyło na takich idiotycznych hasłach.
3: Skończy, no.
2: Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gebert byli z nami. Mam nadzieję, że w przyszły piątek też. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizował Krzysztof Olesiewicz.
4: To jest powtórka.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, te surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Społecznicy z Łodzi sprzeciwiają się inwestycjom, jakie mają powstać w Lesie Łagiewnickim. Do Bydgoszczy w weekend przyjadą wodniacy z całego kraju. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski utraci order Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą orderu zdecydował o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To reakcja na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w platformach społecznościowych.
5: Dzisiejsza decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
4: Prezydent podkreślił przy tym, że jego decyzja nie wpłynie na polską pomoc dla walczącej Ukrainy. Polska cały czas wspiera ukraińską walkę o suwerenność, podkreślił. Na decyzję zareagowało już ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nazywając ją nierozważną i grającą na korzyść Moskwy. Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jak podaje polska agencja prasowa, nie chciała skomentować podjętej w piątek decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pozbawienie prezydenta Zełenskiego orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy, niezależnie od tego, co mówi nam prezydent Nawrocki. Ocenił natomiast deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki, który jest też współprzewodniczącym grupy międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy. Zdaniem Kniażyckiego, podejmując tę decyzję, prezydent Nawrocki chciał nie dopuścić do wizyty Zełenskiego w Gdańsku, gdzie jest oczekiwane w związku z zaplanowaną w przyszłym tygodniu konferencją odbudowy Ukrainy. Rozmowy i debaty konferencji mogą zejść w cień konfliktu, który nie jest rozumiany przez większość europejskich stolic, ocenił w TOK FM Nedim Huseynow, The German Marshall Fund of the United States.
6: Miałem nadzieję, że wielkim gospodarzem, pozytywnym, dobrym aktorem będzie jako gospodarz tej konferencji właśnie Polska, prawda? Że Polska będzie z podniesioną głową witana przez wszystkich i odbierała podziękowania od wszystkich przywódców świata, którzy zjadą się do tego Gdańska, a nie stanie się jedynie tylko miejscem, w którym odbędzie się ta konferencja.
4: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Ma wziąć w niej udział kilka tysięcy osób ze świata polityki i biznesu. Rząd nie wpisał do ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności organizacji pozarządowych. W ustawie jest tylko PCK i Caritas, dlatego na Lubelszczyźnie organizacje same się sieciują. Właśnie powstała specjalna koalicja na rzecz obrony cywilnej, bo jak wyjaśnia szef lubelskiego PCK Maciej Budka, w przypadku kryzysu wzajemne kontakty i współpraca są najważniejsze.
7: Jeżeli będziemy się opierać tylko o doniesienia chociażby medialne, że w danej miejscu